0: Krakowie są konieczne po tym, gdy w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta Aleksander Miszalski. Według zapowiedzi premiera głosowanie prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS.
1: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Leki dla ofiar wojny w Libanie i żywność dla najbiedniejszych rodzin w Palestynie ma trafić na Bliski Wschód w ciągu 2 miesięcy za sprawą Fundacji Prospe. Program opiewa na 2,5 miliona złotych i ma wspomóc te miejsca, gdzie kryzys jest najgłębszy. Leki trafią m.in. do Bejrutu, gdzie fundacja wesprze szpital leczący ludzi, których nie stać na hospitalizację. To ofiary konfliktu, ubodzy pacjenci oraz uchodźcy. Pieniądze pójdą na leki kardiologiczne, diabetologiczne, psychiatryczne i antybiotyki, mówi prezes fundacji Maciej Gierula.
2: Podpisujemy umowę z apteką, gdzie ludzie otrzymują vouchery na realizację, zakup leków w tej aptece. Więc wtedy przychodzą ci, którzy mają stałe jakieś choroby, czy to jest cukrzyca, nadciśnienie, czy jakiekolwiek inne, i po prostu kupują, czy realizują te vouchery.
0: Fundacja dodaje, że pomoc ma trafić do osób najbardziej poszkodowanych, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy sytuacji społecznej. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. W większej części Polski dziś przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie w późniejszych godzinach miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Termometry pokażą dziś od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 na przeważającym obszarze i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Czas na pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Na początek krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. WIG20 idzie w górę teraz o 0,2%. Mamy więc lekkie wzrosty i jeśli chodzi o rynek walutowy, dolar po 3,67 zł, euro niecałe 4,24 zł. Ropa naftowa dzisiaj tanieje o 1,5%, $92.73 za baryłkę ropy Brent w tej chwili. Ropa naftowa to jest taka rzecz, która ma dość dużo, do tej pory przynajmniej miała dość duży wpływ na to, co się dzieje w gospodarce rosyjskiej, i o Rosji teraz właśnie będziemy rozmawiać w moim studiu. Gość, pani profesor Dorota Niedziółka, prorektor SGH. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Mieliśmy ostatnio, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, po pierwsze złe dane mówiące o tym, że PKB w pierwszym kwartale wręcz nawet spada, a po drugie, i to chyba nawet bardziej interesujące, coraz więcej jest tam wypowiedzi ze strony elit gospodarczych, coraz głośniej krytykujących bieżącą sytuację. Szef Sberbanku German Gref powiedział na forum w Petersburgu ostatnio, że to jest w ogóle cud, jego zdaniem, że ta gospodarka jeszcze rośnie. Jeśli chodzi o szefa innego banku VTB, Andrzej Kostin, on się nazywa, on mówił, że jego zdaniem w ogóle jest taka możliwość, że w tym roku nie będzie żadnego wzrostu gospodarczego w Rosji. Coraz głośniej, coraz więcej jest tego typu wypowiedzi. Czy to znaczy, że tam za chwilę może dojść do jakiegoś takiego przesilenia związanego z tym, że te wewnętrzne elity coraz wyraźniej się buntują?
5: Faktycznie, dane nie tylko pochodzące ze źródeł Federacji Rosyjskiej, ale także Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że wzrost PKB Federacji Rosyjskiej będzie niższy niż zakładano i w ogóle będzie mniejszy niż prognozy zarówno dla rynków wschodzących, jak i gospodarek wysoko rozwiniętych. To pokazuje, że nawet te pierwsze prognozy, które przygotowywano w 2022 roku, próbując w jakiś sposób przewidzieć, jak Federacja Rosyjska poradzi sobie z pełnoskalową wojną w Ukrainie, jak odbije się to na gospodarce wtedy, kiedy pojawiały się sankcje gospodarcze wprowadzone przez Unię Europejską. Ten dzisiejszy moment zwrotny, 4 lata po wybuchu wojny, pokazuje, że jesteśmy

0: na pewno w momencie, w którym rozpoczyna się w Federacji Rosyjskiej stagnacja. Być może, że jest to początek kryzysu. I te głosy, które pojawiają się zarówno w samym środowisku już rosyjskim, na razie bardzo takie, bym powiedziała, stonowane, bo to nie jest jeszcze nic, co wywoływałoby... No, powód do myślenia, że mamy z falą takiego bardzo wyraźnego niezadowolenia, bo ono nie może się publicznie pojawić, ale na pewno z pewnym niepokojem albo z pewnymi ostrzeżeniami pokazuje, że gospodarka nie radzi sobie i ma prawo nie radzić sobie z jednej strony z faktem przedłużającej się albo trwającej czwarty rok wojny, ze zmianą jakby takiej optyki, można to nazwać skalibrowaniem gospodarki w kierunku potrzeb wojennych, bo to w długim okresie czasu zawsze będzie powodowało pewnego rodzaju zmiany. No i wreszcie też z takimi problemami, z którymi Federacja Rosyjska radzi sobie znacznie gorzej niż inne kraje, które chociażby wiążą się z inflacją, rynkiem pracy, bo są to pewnego rodzaju determinanty, które w efekcie wpływają na gospodarkę.
1: Tak, tam inflacja jest oczywiście wyższa niż u nas czy na Zachodzie, natomiast wielu przedsiębiorców wskazuje na to, że zabijają ich stopy procentowe, tak, które są znacząco powyżej inflacji, tak, jeszcze. Tam jest, to jest chyba 14,5%, tak, w tej, tak, chwili. W ten sposób może gospodarka funkcjonować normalnie?
0: W długim okresie nie może i te przewidywania co do spowolnienia czy właśnie recesji są tego przejawem. Wskazał pan słusznie na rosnące stopy procentowe, które z jednej strony, i to wielokrotnie podnoszone, mają przeciwdziałać inflacji. Mhm. Ona w pewnym momencie była w zeszłym roku dwucyfrową, ale z drugiej strony hamują oczywiście inwestycje, ściągają pieniądz z rynku, chociaż Rosjanie chcą wydawać, ale mają problem z tym, na co wydawać, dlatego że oczywiście ograniczenia wymiany handlowej powodują, że de facto rozwija się tylko ten rynek wewnętrzny, a on jest niesatysfakcjonującym, dlatego że no, chociażby patrząc na przemysł motoryzacyjny, mogą kupować tylko samochody pochodzące z Chin. Ten rynek jest ograniczony, a tego Rosjanie nie chcą. Z drugiej strony pamiętajmy, że też społeczeństwo rosyjskie jest bardzo silnie podzielone. Mamy do czynienia z bardzo dużymi dysproporcjami, nie tylko w zakresie dochodów, ale też oczywiście konsumpcji. Niezwykle liczna grupa ludzi bardzo bogatych, ale też liczna grupa ludzi biednych. Te dysproporcje pomiędzy nimi się pogłębiają. Po trzecie, tam dużym problemem jest rynek pracy, który wpływa de facto na inflację, dlatego że rosną bardzo ceny, znaczy płaca, ale ona się też rozwarstwia w zależności od branż produkcji przemysłowej, usług, z uwagi chociażby na to przekierowanie gospodarki na gospodarkę potrzeb wojny, czy gospodarkę wojenną i przemysł zbrojeniowy, ale według różnych danych, bo oczywiście w przypadku Federacji Rosyjskiej musimy wziąć pod uwagę, że te dane mogą być w pewien sposób gdzieś jednak
1: zafałszowane,
0: to między 1,5 a 2 miliony to jest deficyt dzisiaj na rynku pracy, a nawet 5 milionów, bo to jest z jednej strony oczywiście...
1: Bo ludzie poszli do wojska na wojnę, tak?
0: To jest albo oczywiście uciekli. Albo to jest migracja, tak? Albo to jest kwestia jednak dużego naboru na potrzeby prowadzonej wojny. No i trzeci jeszcze powód, z którym boryka się większość krajów, no to są zmiany demograficzne, czyli zmniejszenie przyrostu naturalnego, który Federację Rosyjską dotykał jeszcze przed wojną, bo to był taki naturalny trend tej części świata, no a teraz mamy pewnego rodzaju pogłębienie tej zmiany.
1: Czyli mamy wysoką inflację, wysokie stopy procentowe, problemy na rynku pracy, brak ludzi. Do tego dochodzi wysoki deficyt budżetowy, o tym też były doniesienia, że po pierwszych 4 miesiącach to już jest 3% PKB. Tak. I za bardzo nie ma możliwości finansowania tego deficytu, bo przez sankcje Rosja jest odcięta od rynków finansowych, więc właściwie dochodzimy do głównego pytania, czy ta sytuacja przybliża nas do momentu, w którym Władimir Putin rzeczywiście stwierdzi, że dalej się tak nie da i będzie skłonny zakończyć wojnę z Ukrainą?
0: To takie pytania pojawiają...
1: Właściwie od samego początku sankcji, prawda? Tak, to był cel sankcji, żeby zmusić od strony gospodarki Rosję do tego, żeby zakończyć wojnę. No to w końcu po 4 latach jesteśmy w tym momencie?
0: To jest znakomite pytanie. To pytanie właśnie padało na początku 2020 roku, 2022 roku, kiedy wprowadzano sankcje i liczono, że skutki ich będą na tyle dotkliwe, że zmuszą de facto Władimira Putina do rewizji swoich decyzji i do ograniczenia tej aktywności, działalności wojskowej. Wiemy, że tak się nie zadziało.
1: Pytanie jest,
0: do tej pory nie. Pytanie jest, co zrobi teraz. Na pewno słucha oligarchów, dlatego że jest bardzo silnie oparty, stoi na ramionach oligarchów i ma świadomość tego, że niepotrzebny mu jest bunt wewnętrzny. Pytanie tylko, na ile to jest dotkliwe dla oligarchów, a na ile to jest dotkliwe dla gospodarki jako takiej, bo musimy oddzielić. To są jednak dwa światy, które w naszym pojęciu się przenikają, ale oczywiście nie wpływają bezpośrednio na takie postrzeganie tych analiz, którymi się posługiwaliśmy tutaj, przybliżając sytuację Federacji Rosyjskiej. Może oczywiście przysłuchiwać się uwagom i sugestiom, może zwracać uwagę na prognozy, ale jednak decyzja będzie decyzją bardzo silnie jednak motywowaną politycznie. Wszyscy mamy nadzieję, że ta zbliżająca się recesja do Federacji Rosyjskiej przyczyni się, no bo to jest nasze pobożne życzenie, ale pytanie jest oczywiście, co siedzi w głowie Władimira Putina.
1: Ale można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym, nie wiem, nastąpi jakiś punkt przegięcia, przejdziemy przez jakąś barierę. Co mogłoby być taką barierą? Nie wiem, faktyczne potwierdzenie recesji w Rosji, czy nie wiem, czy to może doprowadzić do jakiegoś kryzysu walutowego, na przykład gdyby nacisk na bank centralny poskutkował tym, że oni zaczną obniżać stopy procentowe, bo i oligarchowie chcą niższych stóp procentowych, to może Putin się na to zgodzi. Można sobie wyobrazić ten taki końcowy scenariusz?
0: No na pewno tym paliwem, który dotychczas zasilał gospodarkę, to są wciąż sprzedaż węglowodoru, więc pytanie o to, co będzie się działo. Ropy i gazu. Oczywiście wiemy, że wydobycie gazu zwiększyło się w ostatnim roku i to wpłynęło pozytywnie na sytuację rosyjskiej gospodarki, no ale nadal te ceny chociażby ropy naftowej i zmniejszenie wydobycia nie powodują tutaj wyraźnego osłabienia tej sytuacji. To jest nadal bardzo istotny wpływ do budżetu i to jest chyba ponad 8%, więc no warto byłoby jednak, jeśli uwzględniać to ten aspekt. No ale oczywiście wiemy, że jesteśmy też dzisiaj na jakimś kolejnym etapie negocjacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą w kwestii warunków pokoju, więc myślę, że to też jest taki moment, który być może nie tylko czynnik ekonomiczny, chociaż zdaje się, że to jednak gospodarka w największy sposób porządkuje dzisiaj sytuację polityczną i nawet jeśli rozszerzymy ten kontekst poza Federację Rosyjską, to jest on widoczny. To, co w jakiś sposób przemawia i wpływa na polityków, to jest destabilizacja sytuacji ekonomicznej, która w konsekwencji może spowodować konflikty wewnętrzne, a tego nikt nie chce.
1: A zgodziłem się pani z taką opinią, z taką teorią. Czytałem o tym, że przedstawiciele resortu obrony z kolei argumentują, jeśli pojawiają się postulaty, żeby ograniczać wydatki na wojsko, to oni postulują, że jakby się gdyby teraz zakończyć wojnę i ograniczyć wydatki na wojsko, to dopiero wtedy Rosja wpadnie w recesję, ponieważ to jest jedyny silnik, który ciągnie tą gospodarkę.
0: Dokładnie, bo to jest taki korkociąg. Zresztą on się pojawiał, taki sam mechanizm po II wojnie światowej, bo te gospodarki, które przestawiły się na potrzeby wojenne, musiały znaleźć bardzo szybko sposób na powrót do tak zwanej produkcji cywilnej, czyli przestawić zakłady produkcyjne na potrzeby. No, mamy to między innymi widoczne potem w produkcji żywności, między innymi przetworzonej w puszkach na potrzeby ludności cywilnej, bo wcześniej była ta produkcja przygotowana na potrzeby wojenne. Te doświadczenia mamy. Pytanie jest, na ile Federacja Rosyjska jest gotowa do tego, żeby, no, kiedyś używano określenia, przesunąć wajchę w drugą stronę i tę działalność, która jest dzisiaj bardzo silnie związana z przemysłem nie tylko zbrojeniowym, ale całym przemysłem wojennym, przestawić na potrzeby cywilne.
1: Wspominała pani o węglowodorach, o tym, że ten eksport ropy, gazu jest istotny. W takim razie Ukraina może skutecznie doprowadzić do ruiny Rosję, kontynuując te swoje ataki dronami na rafinerię, bo z niektórych doniesień wynika, że jeśli chodzi o potencjał produkcyjny dotyczący oleju napędowego czy diesla, to tam już ubytki są rzędu 1/3, jeśli chodzi o potencjał,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to jest niewątpliwie skuteczność i to wszyscy doceniają, że Ukraina posiada dzisiaj, nabyła ogromne zdolności do wykorzystania dronów, do działań bardzo skutecznych, celowych, działając właśnie nad elementy infrastruktury związanej z przetwarzaniem ropy naftowej, wydobyciem ropy naftowej, magazynowaniem ropy naftowej, które w efekcie oddziałują na gospodarkę Federacji Rosyjskiej, ale bardziej dzisiaj tą destabilizującym elementem elementem sytuacji jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i cieśnina Ormus, która dla Federacji Rosyjskiej wcale nie jest korzystnym sytuacją.
1: Czyli tak, Rosja nie wykorzystuje tej szansy, która potencjalnie właściwie mogłaby być do wykorzystania, gdyby nie te rosyjskie, gdyby nie te ukraińskie drony. Sytuacja wygląda tak, że oni idą w stronę recesji, jest sytuacja coraz gorsza. Zakończenie wojny też wywoła u nich siłą rzeczy recesję. Jest jakikolwiek pozytywny scenariusz dla Rosji na najbliższe 5-10 lat?
0: No nie, nie ma. No to jest właściwie i tak my ekonomiści, jak przyglądamy się, to dostrzegamy, że mimo tych niekorzystnych warunków, czyli zarówno rosnącej inflacji, rosnącego zadłużenia, braku dostępu do technologii, rosnącego popytu wewnętrznego, i tak długo trwa całkiem niezła sytuacja i ten nieznaczny, ale jednak wzrost gospodarczy, no, który jest pewnego rodzaju fenomenem, ale to jest wielkość gospodarki rosyjskiej. To jest też rzeczywiście dzisiaj to przekierowanie. Nie wspomnieliśmy dzisiaj o Funduszu Dobrobytu Narodowego, który odegrał bardzo pozytywną rolę, między innymi i stabilizując w 2022 roku sytuację Federacji Rosyjskiej i dzisiaj także rekompensując brak inwestycji i w pewien sposób tonując takie napięcia, które pojawiają się na rynku. Ale on też się już kończy.
1: No właśnie. Pani profesor Dorota Niedziółka, prorektor SGH, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu bardzo.
2: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Karol Tokarczyk z Polityki Insight.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rząd chce wzmocnić technologiczną suwerenność Polski, mówił ostatnio premier. W jaki sposób i za ile możemy to zrobić, to porozmawiamy za moment, ale kluczowe wydaje mi się tu wyjaśnienie, czym w zasadzie ta technologiczna suwerenność jest.
3: Gdybym miał podać jakiś przykład, no to chyba musiałbym postawić taką hipotetyczną tezę, czy bylibyśmy sobie w stanie poradzić jeden dzień w pracy, gdyby nagle przestały działać narzędzia biurowe, informatyczne narzędzia biurowe jednego z dużych dostawców z oceanu. Pewnie bylibyśmy w stanie, ale byłoby to bardzo trudne. Myślę, że tygodnia już byśmy chyba nie byli w stanie przetrwać bez tych narzędzi i to jest właśnie ta suwerenność, to znaczy, czy jesteśmy w stanie stworzyć takie rozwiązania, usługi czy produkty, żeby nie być albo być trochę mniej zależnym od czynników zewnętrznych, bo wydaje się, że takiej pełnej niezależności, pełnej suwerenności w takim dzisiejszym świecie, no chyba to się nie da się tego osiągnąć, nie? No bo to jest jakby każdy produkt, każda usługa powstaje nie tylko w jednym miejscu, ale przeważnie jest gdzieś w jakimś takim ciągiem technologicznym rzeczy. Części produkuje się w jednym kraju, montuje się w drugim kraju, sprzedaje się potem w wielu innych, więc możemy mówić o jakimś większym lub mniejszym stopniu tej suwerenności, ale takiej pełnej wydaje mi się, że nie osiągniemy.
2: Tym bardziej, że no jesteśmy w tych wielkich zagadnieniach sztucznej inteligencji, robotyzacji, gdzie z jednej strony mamy albo wielkie amerykańskie firmy, a z drugiej strony mamy wielkie mocarstwa, jak na przykład Chiny, które coraz mocniej w te obszary wchodzą. No to gdzie my, maluczcy, do tego?
3: A no właśnie, tutaj jest jeden z takich dylematów, chyba odwiecznych przy rozwoju każdej technologii. Czy inwestować masę pieniędzy w rozwój narzędzi, które mają relatywnie niewielkie szanse na przetrwanie na takim komercyjnym rynku? Przy czym ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle. No jakby w uproszczeniu, czy to dobrze, że inwestujemy w polskiego Bielika, czy w model Plum?
2: To są modele językowe sztucznej inteligencji.
3: Które, tak, które powstały, czy są stworzone w Polsce. No jakby trochę ja uważam, że z jednej strony dobrze, bo możemy się tego nauczyć i spróbować coś sami zrobić, ale z drugiej strony pytanie, czy one kiedykolwiek będą miały jakiś taki decydujący, czy osiągną jakiś taki status tych dużych modeli. Chociaż z drugiej strony też pewnie one nie są od tego. Reasumując, no, gdzieś tam warto mieć te swoje modele, swoje kompetencje, po to, żeby w jakiejś takiej kryzysowej sytuacji nie być zdanym tylko i wyłącznie na jakieś takie czynniki zewnętrzne, ale mieć pewne kompetencje w kraju i móc w kraju zaradzić pewnym wyzwaniom czy problemom, gdyby one miały się kiedykolwiek pojawić.
2: To jak my możemy tę suwerenność technologiczną budować? A może już coś robimy?
3: Krótka odpowiedź. Kupować swoje, w cudzysłowie. A dłuższa i oczywiście bardziej skomplikowana odpowiedź jest taka, no, że trzeba budować potencjał tych takich rozwiązań polskich w oparciu nie tyle o jakieś tam granty, dotacje, bo to się w ogóle przewija w każdej, właściwie naprawdę w każdej rozmowie z jakimiś takimi mniejszymi firmami z Polski. Oni mówią, my nie potrzebujemy grantów, my potrzebujemy zamówień, to znaczy, żebyście u nas kupowali. No więc jest tutaj jakiś taki rozdźwięk słów premiera z praktyką, to znaczy mimo iż przez wszystkie przypadki mamy odmieniany ten komponent krajowy zwany local contentem, no to wciąż mamy przypadki, i właściwie jest ich zdecydowana większość, gdzie przy usługach IT wygrywają jednak rozwiązania dużych, renomowanych, technologicznych firm zza oceanu. Ja się trochę nie dziwię, bo jak się zamawia, jakbyśmy się postawili w roli zamawiającego, to chcielibyśmy mieć wszystko w terminie i w budżecie. A reszta nie ma dla nas wielkiego znaczenia. Jeżeli nie będzie w terminie i nie zmieścimy się w budżecie, to z tego będziemy rozliczani. Być może nowe kryteria tego local contentu coś zmienią, chociaż po tych przetargach na różne usługi IT widzę, że na razie akurat w tym obszarze dużo się nie zmieniło.
2: Chociaż premier zapowiadał, że pojawi się tak zwany test suwerenności przy zakupach technologicznych, na przykład oprogramowania na potrzeby państwa. To może tutaj te polskie firmy znajdą swój rynek zbytu dla produktów.
3: Tak w zasadzie powinno być, ale ja też dodam, że to nie jest tak, że my musimy się nagle odłączać i rezygnować ze wszystkich zachodnich rozwiązań. Tak naprawdę wystarczy, żebyśmy chociaż czasami zaczęli myśleć o naszych rodzimych firmach. Można sobie wyobrazić narzędzia czy oprogramowanie dużych zagranicznych koncernów na polskiej w uproszczeniu chmurze, czyli na polskich serwerach w Polsce. Dzisiaj jesteśmy też w sytuacji, w której te największe firmy technologiczne również oferują miejsce na tych swoich serwerach i wszystko jest sprzedawane w takim jednym opakowaniu, ale można sobie wyobrazić rozpakowanie tego, tak jak to miało miejsce, nie wiem, kiedyś, 5-7 lat temu i w ten sposób korzystanie z rozwiązań technologicznych. No a z drugiej strony jednak wystarczy, żebyśmy upraszczam, bo to też jest takie, no nie jest takie łatwe do policzenia. No nie wiem, co dziesiąty, co siódmy, co ósmy przetarg konstruowali tak, żeby wygrywała w nim polska firma, czy firma działająca w Polsce, może nawet bardziej powinniśmy powiedzieć, bo tutaj trzeba budować te kompetencje i tak naprawdę to, że my będziemy kupowali stąd, sprawi, że tutaj będą też ludzie, którzy będą to musieli obsługiwać, serwisować, którzy będą musieli postawić to z powrotem na nogi, kiedy przestanie działać. I jeżeli będzie jakaś taka trudna chwila, nie wiem, atak hakerski albo, nie daj Boże, jakiś ostrzejszy konflikt, no to będzie miało krytyczne znaczenie, żebyśmy pewne zdolności potrafili odtworzyć sami, bo nikt nie będzie inny chciał albo będzie bardzo trudno kogoś pozyskać z zewnątrz, żeby tu przyjechał i nam tu w krytycznej sytuacji szybko, bo to jest też ważne, odbudował. Po to nam są te kompetencje też.
2: No właśnie, bo to są krytyczne sprawy też dla naszego państwowego i strategicznego bezpieczeństwa.
3: No i to działa chyba we wszystkich dziedzinach, bo premier mówił oczywiście o sztucznej inteligencji, ale ja też tylko przywołam, no nie wiem, jakąś infrastrukturę drogową, infrastrukturę kolejową, systemy sterowania ruchem. Te wszystkie rzeczy gdzieś tam newralgiczne powinniśmy mieć tutaj. Produkcja transformatorów do energii elektrycznej. To są takie jakieś takie trywialne rzeczy. To wszystko się robi w Polsce. Są firmy, które to robią. Nie muszą być polskie, ale są tutaj zlokalizowane i jakby wspierając akurat te, będziemy odrobinę bezpieczniejsi w przyszłości. Inną sprawą jest to, czy to jest najbardziej efektywne ekonomicznie, bo ja też przypominam, że bezpieczeństwo kosztuje i rozwiązania, które są mniej wyskalowane, nie tak rozbudowane jak te duże globalne, no mogą to też siłą rzeczy być jednostkowo droższe.
2: No bo to są też koszty budowa takiej suwerenności technologicznej i domyślam się, że wcale nie małe.
3: Nie są to małe koszty. To są też jakby to powiedzieć, to jest też dużo przepalonej gotówki, która może nie przynieść efektów. To znaczy, żeby mieć swoje jakieś dobre rozwiązanie technologiczne, trzeba zainwestować w ileś takich rozwiązań, które nie wypalą i trzeba się też z tym pogodzić. I trzeba w jakimś sensie też trochę pielęgnować w menedżerach przyzwolenie na błąd, a szalenie trudne do odróżnienia będzie przy budowie tej suwerenności odróżnienie błędu od sytuacji, w której, no, od jakiegoś układu, nie wiem, przestępczo-korupcyjnego czy coś takiego, bo to często wygląda dość podobnie. Więc a ja tu nie mam dobrej odpowiedzi, jak spróbować wspierać swoje rozwiązania, jednocześnie skutecznie eliminując patologię czy rynku zamówień publicznych, czy w ogóle kontaktu biznesu i administracji.
2: Mówimy o naszym podwórku, ale w zeszłym tygodniu Komisja Europejska pokazała swój pakiet dotyczący europejskiej suwerenności technologicznej. No i jak czytam, są tam zapisy takie jak wzmocnienie zdolności Unii w zakresie półprzewodników, sztucznej inteligencji, chmury, otwartego oprogramowania, czyli ten problem uzależnienia w technologiach od graczy spoza Unii. Wygląda na to, że ma już rozmiary europejskie.
3: Przy czym niestety moim zmartwieniem jest to, że o ile diagnoza jest dobra, o ile gdzieś tam jakieś zaproponowane rozwiązania w teorii wydają się dobre, o tyle trochę nie wiemy, jak one zadziałają w praktyce. To, co mógłbym powiedzieć na podstawie obserwacji czegoś, co kilka lat temu Komisja Europejska zaproponowała, czyli CHIPS Act, czyli akt, którego celem było wsparcie budowy na terenie Unii Europejskiej półprzewodników, nie wydaje się być wielkim sukcesem. Kluczowa skala działalności, budowa tych zakładów półprzewodnikowych jest jednak spora i to wydaje się jednak być dużym wyzwaniem. Tu nadzieją jest to, że firma do budowy maszyn do litografii cyfrowej, czyli takich maszyn, które drukują układy scalone, bo je się tak jakby drukuje, jest firmą holenderską.
2: I bez tej firmy nie ma chipów, choćby giganta światowego, jakim jest Nvidia.
3: Na przykład, więc teoretycznie my mamy jakieś takie podwaliny. A jeszcze jedną rzeczą dotyczącą suwerenności i powiedzmy czegoś, co mogłoby nam pomóc w przetrwaniu, jest jeszcze to, czy my mamy skuteczny pomysł na to, jak społeczeństwo przeprowadzić przez tę całą transformację technologiczną. To znaczy, czy my mamy pomysł na to, kim będą nasze dzieci i co będą robić ludzie, którzy są dzisiaj w wieku licealnym, którzy są w technikach, którzy są w szkołach zawodowych. Mamy oczywiście nowe podstawy programowe, mamy kompas jutra. Natomiast ja tylko przypominam porównanie do walki z maszynami parowymi w kontekście sztucznej inteligencji wydaje mi się o tyle nietrafione, że rewolucja parowa trwała naprawdę ponad 100 lat, a to dzisiaj, co obserwujemy w kontekście rozwoju LLM-ów, no trwa powiedzmy od 50 lat, ale ta czy 60, ale ta rewolucja w takim super szybkim wydaniu, jakim dzisiaj widzimy, dużych modeli językowych, to są 4 lata.
2: No to czy ten pociąg nam już nie odjechał w
3: takim
2: razie?
3: No jest duże ryzyko, że odjechał. I moim zdaniem paradoksalnie, przed chwilą miałem rozmowę o tym wystąpieniu premiera Tuska z przedstawicielem jednej z prestiżowych, dużych firm globalnych, doradczych. I może się okazać, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest inwestycja w takie nasze umiejętności, które nam pozwolą szybko się przekwalifikować. To brzmi trochę jak truizm, bo o tym mówimy od 30 lat i na tym jest zbudowany trochę też nasz sukces gospodarczy na dobrze wykształconej kadrze. No ale trochę też nie możemy o tym zapominać i powinniśmy sami sobie zadać pytanie, czy ten nasz system edukacji jest przygotowany do tego, żebyśmy za 4 czy 5 lat uczyli się pewnie 80% innych rzeczy niż uczymy się dzisiaj.
2: Karol Tokarczyk z Polityki Insight.
3: Dziękuję. Trochę dużo było i o wszystkim, ale no trochę to jest taki temat. Dzięki.
2: Wielkie dzięki za rozmowę. Ja tylko dodam, że więcej o tym, jak odpowiadać na nowe ryzyka cyfrowe, będą dyskutować uczestnicy CyberSec Expo and Forum 2026. Odbędzie się ono 15 i 16 czerwca w Katowicach.
3: A ja właśnie tam.
2: A to Radio Tok FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia.
3: No to się spotkamy.
2: Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia. Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, a dziś porozmawiamy o najgorętszym temacie inwestycyjnym tych dni, czyli debiucie giełdowym należącej do Ilona Maska kosmicznej spółki SpaceX. I o tym za moment. A na razie zerknijmy w ceny paliw, bo diesel jutro o grosz w górę, benzyna o 3 grosze. Takie niewielkie podwyżki zobaczymy jutro na stacjach. Maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego do 6,45. 3% tyle ma wynieść w przyszłym roku proponowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Tak mówi premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9%, podaje Ministerstwo Pracy, czyli wygląda na to, że w większej skali ruszyły prace sezonowe. W kwietniu, przypomnę, bezrobocie wynosiło 6%. Polacy wciąż niechętnie inwestują na giełdzie. Tylko 3% swoich oszczędności, czyli prawie 120 miliardów złotych, trzymają w akcjach spółek. No i jesteśmy tu w ogonie Unii Europejskiej, bo na przykład swoje pieniądze w akcje inwestuje 13% Finów. Jak podaje unijne biuro statystyczne Eurostat, połowę z 4 bilionów złotych oszczędności, jakie mamy, trzymamy na lokatach i w walutach obcych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj niewielkie zwyżki. WIG w górę o 0,5%, WIG 20 o 0,7%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,23, frank szwajcarski po 4,60, dolar po 3,66, a funt po 4,90. A naszym gościem jest Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Z końcem tego tygodnia na nowojorskiej giełdzie ma zadebiutować kosmiczna spółka Ilona Maska, SpaceX. Debiut rozgrzewa głowy i inwestorów, i mediów biznesowych, i analityków. A dlaczego? Bo to największy giełdowy debiut świata?
4: Powiem tak, no w zakresie wyceny spółki nie będzie to największa spółka notowana na Wall Street. Będzie w okolicach top 10 spółek notowanych względem wyceny, ale już pod względem zebranego kapitału, no to jedna z większych ofert w ogóle w historii, bo SpaceX Ilona Maska próbuje zebrać 75 miliardów dolarów, co generalnie przy ilości akcji wydawałoby również wycenę około 1,75 biliona dolarów. Także bardzo duża oferta na dość gorącej spółki, na którą, tak jak pan rektor wspomniał, inwestorzy czekają już od lat, bo nadając trochę kontekstu, no to SpaceX to jest to spółka, która tak naprawdę jej działania komercyjne spowodowały znaczący spadek kosztu wyniesienia różnych platform na orbitę, więc de facto można powiedzieć, że jest to taka spółka, która trochę stworzyła cały ten sektor kosmiczny na świecie komercyjny, czego na przykład jeden z beneficjentów jest notowany również u nas na parkiecie Kreotech.
2: No ale co ciekawe, SpaceX zarabia też przecież przede wszystkim na telekomunikacji, czyli na systemie internetu Starlink.
4: Tak, to jest bardzo dobra uwaga. Zasadniczo SpaceX ma teoretycznie 3 swoje nogi biznesowe i tak naprawdę tylko jedna z nich jest w tej chwili rentowna, czyli przynosi już zysk na poziomie operacyjnym, na poziomie netto. Tą nogą jest właśnie sektor komunikacyjny właśnie na poziomie Starlinków, ale już cała historia tej emisji i historia tego, co Musk i de facto brokerzy sprzedają inwestorom, raczej się opiera na przyszłości, bo już tak jest z tymi spółkami futurystyczno-technologicznymi, że raczej się nie kupuje historii, a raczej się patrzy w przyszłość. No i tam oczywiście te prognozy są przede wszystkim oparte właśnie o SpaceX, który notabene w tej chwili cały czas jest pod kreską. I taki flagowy projekt wielkiej, tak ciężkiej rakiety Starship, która miała być latać pomiędzy Ziemią a orbitą w sposób ciągły, bez długoterminowego serwisowania lokalnie. No i trzecią nogą jest XAI, czyli taka odnoga sztucznej inteligencji, którą Musk w sumie dość niedawno tak naprawdę wprowadził do SpaceXa. No i właśnie czytając te dokumenty złożone przez SpaceXa, to możemy jakby mieć świadomość tego, że tak naprawdę główne to jest story, czyli AI i kosmos. I na tym tak naprawdę ta wycena się w tej chwili opiera, bo nie jesteśmy w stanie przełożyć za bardzo mnożników finansowych do tej spółki. To tak jak mówiłem, ona raczej w perspektywie poprzedniego roku i również tego będzie na stracie.
2: No ale w całej tej historii debiutu są też obietnice trochę brzmiące dzisiaj, jak z filmu science fiction, bo tam jest i baza na Księżycu, i wysłanie ludzi na Marsa, czy serwery sztucznej inteligencji w kosmosie. Inwestorzy ruszyli po akcję, czyli co, oni tę wizję Ilona Muska kupują?
4: No, trochę tak jest, że to jest takie, że wzięcie udziału w ofercie, czy też kupno potem akcji na rynku wtórnym jest trochę takim kupnem biletu na to, do tej wizji Muska, tak, i tego, co również częściowo wydaje mi się, że wspierają brokerzy, bo analizy, które czytałem, one właśnie się opierają na tym, że przychody spółki mają wzrosnąć stukrotnie w ciągu dekady, nie 100%, ale stukrotnie, że sam docelowy rynek właśnie kosmiczny, który będzie w przyszłości, i ta spółka SpaceX ma być jego największym przedstawicielem, ma mieć wartość tak naprawdę PKB Stanów Zjednoczonych z 2025 roku. No i niestety musimy faktycznie w tym układzie wziąć tę futurologię pod uwagę. Wydaje się, nawet notabene część programu motywacyjnego jest właśnie oparta o te takie milestone'y, właśnie o wysłanie, o jakby stworzenie kolonii na Księżycu, o wysłanie ludzi na Marsa. Przy czym sama spółka też w tych dokumentach sugeruje, że te cele raczej są na krótkim okresie mało realne. Więc nawet te programy motywacyjne, one w pewnym sensie się trochę biorą to pod uwagę, że to jest, powiedzmy, kupowanie trochę marzeń i kupowanie przyszłości z Elonem Muskiem, ale który notabene, pamiętajmy też o tym, że ma doświadczenie w snuciu takich futurystycznych wizji, ma też niestety również doświadczenie częściowo w niedowożeniu tych wizji, ale i tak jest jeden z pionierów technologicznych na Wall Street.
2: No to jak pan myśli, to właśnie te futurystyczne wizje przekonały inwestorów, że tak ruszyli po akcję, czy jednak to, co jest dookoła tego debiutu, że on duży i że taka wielka spółka idzie na giełdę?
4: Mi się wydaje, że przede wszystkim ta obietnica tak naprawdę tego, że to będzie jedna ze spółek, która będzie głównym beneficjentem tych wszystkich wydarzeń kosmicznych, bo kosmos razem z, tak jak pan dyrektor wspomniał, z kosmicznymi centrami danych, czy też z robotyką, która również się przewija w różnego rodzaju tutaj rozmowach wśród inwestorów, to są takie tematy, które inwestorzy chcą widzieć i chcą uczestniczyć w ciągu najbliższej dekady, bo wiedzą, że tam, powiedzmy, że tam będzie się kierował kapitał, i to są takie futurystyczne rozwiązania, które potencjalnie dadzą zarobić. Inwestorzy generalnie lubią nowe technologie, no bo tam skala wzrostu jest nieporównywalnie większa, tak? Możemy kupić spółkę, nie wiem, produkującą pręty stalowe, rosnącą 3% w skali roku i płacącą dywidendę, no ale perspektywa wzrostu tej spółki kontra taki biznes kosmiczny jest nieporównywalnie inna. Dlatego inwestorzy generalnie chcą uczestniczyć w takich właśnie futurystycznych wizjach. No i ci, którzy zaufali Muskowi w perspektywie ostatniej dekady, raczej też nie mają na co narzekać z punktu widzenia inwestorów Tesli. Także wydaje się, że oczekiwania są raczej bardzo optymistyczne. Fakt, nie widziałem żadnej opinii sugerującej, że spółka jest wyceniona tanio, natomiast widziałem bardzo dużo opinii tak naprawdę sprzedającej też trochę marzenie na poziomie wyceny, bo jeżeli coś tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca tego wytłumaczyć wynikami finansowymi spółki na ten moment, nie możemy tych wstawić do Excela czy do jakiegokolwiek innego modelu, no to powoduje, że ta dysproporcja odnośnie tego, co kto uważa, ile spółka jest warta, jest znacząca, także potencjał również do spekulacji czy do dużej zmienności.
2: Musk będzie musiał, tak to trochę wygląda, podzielić się tą swoją ulubioną spółką z udziałowcami, ujawniać jej raporty finansowe, a za tym chyba tak nie do końca przepada. No to po co on idzie ze SpaceXem na giełdę?
4: No, przede wszystkim z uwagi na to, że skala, mi się wydaje, spółki już jest na tyle duża, że raczej to już nie jest temat wchodzenia w granty, wchodzenia w dotacje. To jest raczej temat trochę jak z Teslą, tak? Stworzenia takiego dużego konglomeratu, bycia bilionerem, i wydaje mi się, że docelowo wydaje mi się, że jest plan skonsolidowania tych wszystkich biznesów Ilona Muska w jeden. No to w konsekwencji prawdopodobnie oznaczało na spółkę o największej kapitalizacji na świecie, także podobnie jak w przypadku SpaceXa, również wydaje mi się, że pewnego rodzaju finansowej megalomanii może mieć tutaj duże znaczenie. No ale tak jakby plany, wydaje mi się, że Muska i inwestorów na świecie na ten moment wydają się zbieżne.
2: Przy czym Musk zostawia sobie takie prawo podejmowania ostatecznych decyzji w tej spółce. Czy on sam na tym debiucie zarobi najwięcej?
4: No na pewno, tylko że też należy pamiętać, że samo listowanie spółki, czy też sama obecność spółki na giełdzie nie powoduje tego, że dany inwestor może wyjść z tej spółki, czy też może skasować powiedzmy dużą pozycję. Oferta SpaceX jest na tyle duża, szczególnie w perspektywie tego, że również inne duże podmioty zmierzają na rynek. Jest Anthropic od Cloud AI, jest OpenAI, jest duża oferta Google'a i teoretycznie potrzeby kapitałowe, jakie te spółki raportują w tym momencie do pozyskania, czy też z oferty pierwotnej, czy jakiegoś wtórnie, jak w przypadku Google, będą najwyższe od 2021 roku. Jeżeli dodą kolejne oferty, to może się okazać, że potrzeby ściągnięcia kapitału z Wall Street będą najwyższe w historii. W konsekwencji nawet oferta SpaceXa, ona jest trochę tak przycięta przez brokera czy też operatora, że ten sam, że akcje, które będą się pojawiać, będą pojawiać się na rynku stopniowo przy zwolnieniu lock-upów i zwiększaniu free floatu. Plus jeszcze nawet same fundusze pasywne, na przykład typu ETF, będą miały dłuższy trochę okres, żeby można było uśrednić te pozycje w akcjach, które i tak muszą mieć, bo będą wchodziły w różnego rodzaju inwestycje pasywne. Także wydaje się, że oczywiście teoretycznie zarobi najwięcej, czyli jako główny właściciel, ale w praktyce nie oznacza to, że będzie mógł, powiedzmy, bezpośrednio dysponować tymi pieniędzmi, które będą widniały na koncie.
2: No tak, tam są te programy premiowe dla Maska, tam kwoty idą w takie zera, że to tyle zer trudno objąć rozumem. A w takiej szerszej skali, bo właśnie mówimy o SpaceX, ale już pan, padły już te dwie nazwy, czyli Anthropic i OpenAI, czyli te dwie spółki bardzo ważne z punktu widzenia tego rozwoju sztucznej inteligencji, też w tym roku na nowojorską giełdę się wybierają. I jak te trzy debiuty mogą tę giełdę zmienić? Przecież najważniejszą na świecie i teraz pędzącą w tej hossie sztucznej inteligencji?
4: Znaczy, no wszyscy wyczekiwali, aż faktycznie ktoś z dużych graczy i ja się na tym rynku pojawi, bo mamy oczywiście Microsoft, który miał udział w OpenAI, ale wszyscy zakładali, że jednak z tych bezpośrednich listing, z którego dużych graczy, będzie takim momentem trochę sprawdzam na rynku. Dlatego też możemy trochę fajnie pokazać ten kontekst, że Musk niedawno dopiero wstawił tego Groka, czyli XAI właśnie do SpaceXa. Moim zdaniem dlatego, że po prostu już nie było szans komercjalizacji Groka, czy też jego AI, właśnie przed ofertami konkurentów. SpaceX chce się odnosić 75 miliardów, Anthropic 50 miliardów, OpenAI wstępnie sugeruje, że około 60 miliardów. Jak do tego damy 85 miliardów z tytułu Google'a, to się naprawdę robi astronomiczna kwota i faktycznie wydaje się, że jest teraz trochę taki wyścig, szczególnie na poziomie właśnie operatorów AI, czy też Clouda, czy też OpenAI, kto będzie pierwszy na tym rynku, kto będzie jakby miał pierwszy dostęp do kapitału inwestorów, bo potem może się okazać, że tego kapitału faktycznie nie będzie tak dużo, jak wcześniej się zakładano. I ten wyścig wydaje mi się, że jest w świadomości inwestorów już od dawna. Ale wydaje mi się, że rynek Wall Street jest na tyle elastyczny, na tyle duży, no największy rynek na świecie, że w ten czy inny sposób będzie się uda się zrealizować te oferty bez większych korekt.
2: I naprawdę ta wielka kasa, o której mówimy, to wszystko pójdzie na rozwijanie sztucznej inteligencji?
4: No, takie są założenia. Tak naprawdę cała hossa na Wall Street, którą w tej chwili obserwujemy już od już kilku dobrych kwartałów, ona przede wszystkim opiera się na założeniu, że właśnie AI będzie tym motorem wzrostu. Także AI będzie tym motorem wzrostu przede wszystkim na poziomie spółek, na poziomie produktywności. Nawet część zwolnień, która ostatnio miała miejsce w dużych podmiotach amerykańskich, właśnie była argumentowana, że bardziej się opłaca nawet jakby inwestować w poszczególnych agentów AI, aniżeli w pracowników. Oczywiście z drugiej strony są też argumenty, że tak naprawdę spółki wykorzystują trochę ten AI washing do optymalizacji wynagrodzeń. Ale na przykład amerykański Fed, czyli rezerwa amerykańska, jakby można powiedzieć, że częściowo RPP, częściowo NBP amerykański, sugeruje, że tak naprawdę też spodziewa się mocnych zawirowań na rynku pracy amerykańskim właśnie poprzez wprowadzenie AI, ale per saldo na końcu ma być więcej ofert pracy, więcej pracy dla ludzi właśnie opierających się o rozwiązanie AI. Problemem jest ten okres trochę przejściowy, tak? W momencie, gdy część ofert zniknie, a nowe się jeszcze nie pojawią.
2: Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Antoni Macierewicz usłyszał zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. O tej sprawie na początek informacji. To kończy długi spór dotyczący finansowania amerykańskich służb imigracyjnych. Jest zgoda na 70 miliardów dolarów. Wszystkie syreny alarmowe spięte w jeden system. Powiemy też o planach Państwowej Straży Pożarnej. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz usłyszał zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. Były minister obrony nie przyznał się do winy. Chodzi o głośne wystąpienie Antoniego Macierewicza z września ubiegłego roku, kiedy do sejmowej mównicy, komentując wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów, zdaniem prokuratury znieważył szefa służby kontrwywiadu wojskowego Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Nazwał ich rosyjskimi agentami, przypomina poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Gdyby pan Macierewicz miał odrobinę takiej przyzwoitości, to odpowiadał za to, że obrażał funkcjonariuszy SKW. Powinien ponieść odpowiedzialność i powinien za to odpowiedzieć.
4: Z kolei poseł PiS-u Andrzej Śliwka nie chce oceniać samej wypowiedzi Macierewicza, ale uważa, że sprawa powinna być rozpatrywana nie z wniosku prokuratury, a więc nie z wniosku instytucji publicznej.
6: I mój zasadniczy problem w tej sprawie jest taki, jeżeli pan Dusza, pan Stróżyk, w jakikolwiek sposób poczuli się urażeni tym, co pan powiedział, pan minister Macierewicz, i są zdecydowani, żeby skorzystać z drogi prawnej, powinni skorzystać z prywatnego aktu oskarżenia albo z naruszenia dóbr cywilnych. A tu mamy do czynienia z absolutnie sytuacją kuriozalną, gdzie prokuratura zachowuje się tak, jakby była jakimś zespołem adwokackim pana Duszy i pana Stróżyka.
4: Antoni Macierewicz odmówił też składania wyjaśnień. Jeśli sąd twierdzi, że doszło do naruszenia prawa, może mu grozić do 3 lat więzienia. Z jednej strony rząd przekonuje, że nie ma już problemu kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, z drugiej po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej dla mediów i organizacji pozarządowych strefy buforowej w Puszczy Białowieskiej. Więcej na ten temat teraz Jakub Medek.
7: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej, ekspertki od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Grupy Granica, wbrew zapewnieniom rządu, do Polski z Białorusi wciąż przedostają się ludzie i wciąż są brutalnie wyrzucani z powrotem do Białorusi.
8: Władza nie chce mieć żadnych świadków tego, nie chce mieć tam mediów, nie chce mieć tam przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy mogliby to monitorować.
7: Chrzanowska dodaje, że skoro strefa buforowa istnieje od 2 lat, a granica nadal jest przekraczana, to ewidentnie nie pomaga ona w jej pilnowaniu.
8: To jest to po prostu znana już skądinąd i dobrze sprawdzająca się taktyka zarządzania strachem, czyli wymyślanie wroga i przekonywanie obywateli, że nie bójcie się, bo my umiemy was przed tym ochronić.
7: Pierwszy raz obecny rząd strefę buforową ustanowił 2 lata temu. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ogranicza ona bezzasadnie konstytucyjne prawa i wolności. Jakub Medek, TOK FM.
4: Izba Reprezentantów USA przegłosowała finansowanie w wysokości 70 miliardów dolarów dla służb imigracyjnych do końca kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa, której przeciwni są demokraci, trafi teraz do podpisu prezydenta. Przyjęcie ustawy kończy trwający od kilku miesięcy spór na Kapitolu dotyczący finansowania służb imigracyjnych. Po tym, jak na początku roku w Minneapolis 2 obywateli USA zostało śmiertelnie postrzelonych przez funkcjonariuszy federalnych,

0: danego wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
1: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku, a realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
0: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
1: Dla bezpieczeństwa syreny będą uruchamiane przez sieć zbudowaną na serwerach Straży Pożarnej. Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. W większej części Polski dziś przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie w późniejszych godzinach miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Termometry pokażą dziś od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 na przeważającym obszarze i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Czy Ameryka jest umierającym imperium? Być może. Z naszej perspektywy to pytanie kluczowe. Czy jest nim dla samych Amerykanów? Raczej nie. Tam liczą się reguły życia społecznego, mocno obecnie wypaczone. Stany Zjednoczone są coraz droższe, zwłaszcza najżywsze, najaktywniejsze ekonomicznie i kulturalnie miasta. Stany Zjednoczone są coraz bardziej wysycone bronią. W rękach cywilów znajduje się obecnie największy w dziejach ludzkości arsenał broni palnej. Stany Zjednoczone zmagają się z kryzysem przedawkowań. Obecnie od opioidów umiera więcej osób niż w czasie epidemii AIDS. Coś jest bardzo nie tak. I właśnie o tym sam Levinson nakręcił swoją Euforię. Serial, który od samego początku był wydarzeniem. Ale też serial, którego trzeci sezon jest popisem erudycji filmowej, wizualnej, symbolicznej. To jest dzieło. Być może nawet arcydzieło. Levinson opowiada Amerykę tym, co wszyscy znamy, filmem i telewizją, odniesieniami do tychże. Współczesną mitologią amerykańską. Jest w swoich przywołaniach okrutny i dowcipny, szydzi z amerykańskiej hipokryzji. Pokazuje uprzedmiotowienie ludzi i chciwość tych samych ludzi, których wcześniej uprzedmiotowiono. Pokazuje mentalność gangów, niski próg wejścia w półświatek i wysoki koszt wyjścia. Eksploruje grozę. Ale nie kpi z tego wszystkiego, co odrzucone, z religijnej symboliki, z ludowych tekstów i kontekstów, z uproszczonych wyobrażeń tego, co dobre i złe. I nawet jeśli nie stoi po ich stronie, to uwzględnia je jako zestaw potrzeb, być może duchowych, może nie całkiem suchych. Całość trzeciego sezonu rozpina na fabularnej ramie westernu, amerykańskiego wynalazku filmowego gatunku, na który pierwszy patent miały właśnie Stany Zjednoczone. Zupełnie jakbyśmy próbowali opowiedzieć sobie naszą kulturę, nasze kryzysy, bo ja wiem, kochanowskim, jakbyśmy próbowali opowiedzieć o polskich podziałach, odnosząc je do lalki, ale też do bronowickiej chaty, jakbyśmy szukali w postaciach Raptusiewicza, Rolisonowej i Salomei Gruszczyńskiej, czytając ich Masłowską i Tokarczuk, Levinson wykonuje euforią kulturowe salto mortale i ląduje czysto, bez podparć i bez upadku. Już samo to czyni go twórcą wyjątkowym o ogromnych ambicjach i wielkiej odwadze. Można nie lubić seriali, można nie rozumieć formy i odrzucać jej przewlekłość, epizodyczność, ale Euforia jest na tle tego, co zdziałał współczesny serial, a zdziałał niejedno, wyjątkowa. Gorąco zachęcam, byście Państwo się z nią zmierzyli. Może nie być łatwo, ale warto. I jeszcze na koniec spoiler alert. Ta rozmowa sporo zdradza z fabularnych zakrętów. Także pod rozwagę. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moimi gośćmi są Joanna Malicka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Bartosz Staszczyszyn. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiali, jak to onegdaj po staremu bywało, o serialu, ale o serialu, który moim zdaniem ma szczególny charakter i bardzo wyjątkowy status będzie miał chyba. Tak nawet zaryzykuję, że może w historii kina, nie tylko w historii serialu. Czyli o ostatnim sezonie Euforii. Sezonie szeroko dyskutowanym. Mnóstwo ludzi bierze się za łby w internetach. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Dlaczego on tak zrobił? Dlaczego nam te postaci tak pokiereszował? Dlaczego wszyscy takimi potworami się stali? Dlaczego wszyscy zostali prostytutkami? O co w ogóle chodzi? Ja może nie będę się rozgadywać wyjątkowo, tylko zapytam od razu, co wy o tym myślicie i jak ten trzeci sezon widzicie. No, też pamiętając o dwóch poprzednich.

0: Czy waszym zdaniem też to jest wydarzenie artystyczne?
1: Tak, ja od razu nie będę tutaj kokietować. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy serial i bardzo ciekawy sezon. I mam takie dwojakie odczucia. Z jednej strony trochę rozumiem zawiedzonych widzów, którzy oczekiwali Euforii 3, ale z drugiej strony zupełnie nie rozumiem tego, że są zawiedzeni. Bo mimo, że mamy tutaj to zupełnie inną konwencję, umówmy się, ogólnie świat ma problem z odczytywaniem konwencji, z czytaniem ironii, sarkazmu i wszelkich niuansów.
0: Tego jest strasznie dużo tutaj.
1: Myślę, że to jest w ogóle najważniejsza taka kategoria, którą w tym serialu, w tym sezonie należy postrzegać. No więc pewnie to spowodowało to rozczarowanie. A druga rzecz to jest niezauważenie takiego, bo chciałabym trochę zacząć chyba od recepcji tego serialu i od tego, jak on sobie zafunkcjonował w tych opiniach, o których mówisz. Bo z drugiej strony wydaje mi się, że to jest serial, który mimo wszystko wpisuje się w jakby w ciągłość i pomysł na koncepcję Euforii. Gdyby powstał serial, który dzieje się po raz trzeci w liceum, po prostu nie mógł powstać. To byłoby tak samo odrzucone, ponieważ minęły lata, bohaterowie, którzy mają pod 30 grający nastolatków, to by zupełnie już nie było to. A z drugiej strony, i myślę, że ten element jest rzadko podejmowany w tych dyskusjach, bardzo zmienił się świat, o którym opowiadała Euforia. Bo Euforia pokazywała Stany Zjednoczone mówię o tych dwóch pierwszych serialach, w pewnym bardzo interesującym momencie historycznym i nagle to, co mamy teraz...
0: Przed pandemią,
1: przed wieloma jakby zmianami, które zaszły chyba nie tylko w Stanach, ale w ogóle na całym świecie. Więc on w tamtej estetyce, w tamtej poetyce, w tamtym pomyśle na opowiadanie o pewnym pokoleniu zupełnie nie miał szans. A z drugiej strony dorosło pokolenie, które było bohaterem tamtych dwóch sezonów. I to jest pokazanie momentów i wchodzenia w dorosłość, a właściwie już bycia tymi młodymi dorosłymi i borykanie się z zupełnie innymi jakby sytuacjami, ale soczewka, którą tutaj nakłada reżyser, aktorzy, jest właściwie dokładnie ta sama. A że mamy konwencję westernu, też social media się zmieniły i to, co widzimy tutaj,
0: OnlyFans, ale to już nie jest Facebook, to już nie jest Twitter, to jest OnlyFans.
1: Bo świat się zmienił i mam wrażenie, że wiele tych dyskusji, chcę podkreślić jeszcze raz, rozumiem rozczarowanie, ale wiele tych dyskusji w ogóle nie bierze pod uwagę tych aspektów, a które, jeszcze raz to powtórzę, wydają mi się bardzo ważne w interpretacji tego trzeciego sezonu. Więc tak, ja jestem zachwycona, ja się bawiłam, ja się głośno śmiałam, ale też były momenty, które spowodowały, że miałam ciarki na plecach. Uważam, że to jest bardzo ważny głos w dyskusji o naszej rzeczywistości, której często po prostu nie chcemy widzieć taką, jaką jest.
2: Ja się absolutnie zgadzam, że to jest wydarzenie. Tutaj jakby nie ma w ogóle chyba znaków zapytania i że to będzie serial, który się w historii serialu i kina zapisze, jest dla mnie oczywiste. Myślę, że on też w historii kultury naszych czasów, w sensie społecznej kultury, takiej dyskusji.
0: Zwróć uwagę, że jest bardzo mało kina społecznego dzisiaj. I on próbuje moim zdaniem swoim językiem tą dziurę jakoś załatwić.
2: Bardzo specyficznym językiem, bardzo. Oczywiście. I ta soczewka, o której Joanna mówi, jest rzeczywiście wyjątkowa. Ja mam trochę dziwny stosunek do tego serialu, do tego sezonu, bo z jednej strony miałem poczucie wielokrotnie, że jestem rozczarowany i były odcinki, gdzie czułem ewidentnie zawód, a jednocześnie absolutną fascynację tym, co oglądam. I świadomość, że jest to jedna z najbardziej inspirujących rzeczy, jeśli chodzi o myślenie, rozmowę pewną, którą on proponuje. I to, co jest imponujące dla mnie w tym trzecim sezonie, że on w jakimś sensie się zmienił, nie do końca akceptuje kierunek, żeby było jasne, zaraz o tym powiem, ale to, co mi się bardzo podoba, to, że on wytworzył ten serial, wytworzył pewne ikony i pewne archetypy własne, i teraz tymi archetypami gra. To jest bardzo ciekawe. Jakby jest bardzo świadom tego, co zrobił w pierwszych dwóch sezonach, czego świetnym przykładem jest choćby postać grana przez Sydney Sweeney.
0: Tak jest.
2: Sydney Sweeney, która została stworzona przez ten serial. Mhm. Stała się w pewnym sensie ikoną też politycznej jakiejś zmiany pewnej strony tak w Stanach Zjednoczonych.
0: Sydney Sweeney w jeansach, Sydney Sweeney tak. w kietce, gdzie widać cycki. No o Boże, jakie afery.
2: Sydney Sweeney jako z jednej strony taki przedmiot.
1: Z tego sezonu.
0: Trochę jak współczesna Marilyn Monroe. Tak.
2: Trochę tak. I właśnie jakby też pewna ikona uprzedmiotowienia z jednej strony i seksualizowania jej
0: ale
2: jako
0: też
2: kobiety.
0: Grania
2: z tym przez nią samą i wykorzystywania. A z trzeciej strony, co myślę jest również istotne, ten jej prawicowa identyfikacja, że ona jest jednak MAGA, ona jest jakby z tej strony, gdzie trochę sprzeciwia się tej liberalnej stronie, z którą zawsze kojarzyło się HBO tak. i czym trochę jest euforia. Euforia jest tak. trochę o świecie jakby wyzwolonym i tutaj nagle wchodzi ta postać, która jest trochę trawestacją prawdziwej aktorki i bardzo świadomie gra z tym jej wizerunkiem, z tym mitem, który wytworzyła euforia i który Sydney Sweeney zbudowała na tym i cały świat, bo ona trochę została zassana i stała się nagle jakimś tworem, który wszyscy zaczęli kleić. Ta Sydney Sweeney stała się jakimś symbolem, nad którym myślę, ona sama nie panuje, mimo że próbuje bardzo.
0: No, ja myślę, że absolutnie sekwencja, która przejdzie do historii, chociaż jest trawestacją, nie jest oryginalna, to jest atak kobiety o wzroście 50 stóp, który tutaj został przerobiony jako intro do odcinka, gdzie Sydney Sweeney, to może ja już opowiem tak w dużym skrócie, napiera swoim gołym biustem na taki tekturowy domek, w którym jakiś biedny chłopina tam sobie z przeproszeniem trzepie pod jej obraz na ekranie. No i to jest tak mocne, a zarazem tak śmieszne.
2: Tak, bo to wszystko jest jeszcze ubrane w, jakby w tą parafrazę Godzilli.
0: Tak jest. No i przede wszystkim przywołania konkretnego filmu, konkretnego tytułu z lat 50. Który wtedy miał być takim tytułem jakby pełnym grozy jakiejś takiej.
1: Ale ja myślę, że tam jest bardzo wiele właśnie
0: strasznie dużo
1: elementów, które są bardzo trudne dla dzisiejszego widza do odczytania. I to rozczarowanie, o którym, od którego zacząłeś i ta dyskusja też wynika z tego, że tutaj jakkolwiek dziwacznie to zabrzmi w kontekście takiego serialu, trzeba mieć bardzo duże kompetencje i szerokie kompetencje, absolutnie. Takie w ogóle kulturowe, żeby zrozumieć nie tylko o czym jest ten serial, ale nawet czym się bawi, do czego absolutnie, się odwołuje. Tak. Ja sobie pomyślałam, że to jest, że gdybym miała powiedzieć, jaki jest temat tych wszystkich sezonów, to ja bym powiedziała, że to jest ponowoczesność jako źródło cierpień. I w trzecim sezonie to jest w ogóle, wydaje mi się, że to jest absolutnie o tym.
0: Ja mam wrażenie, że to jest tak opowiedziane i to mi strasznie zaimponowało. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ten serial jest jak taki naprawdę haust świeżego powietrza i było, znaczy to jest kolejne, tak jakby coś się odblokowało w kinie. Zaczęły się pojawiać tytuły, które są bardzo uznane i robione przez mocne postacie, które rzeczywiście szukają nowego języka, albo może inaczej, to język w sumie znamy, te środki znamy, ale to jest przyspieszenie i stężenie. To jest takie dużo mocniejsze, dużo intensywniejsze, ale to, co mi tak strasznie zaimponowało w przypadku akurat tego serialu, to jest to, że Levinson zaczął układać tą historię właśnie o młodych dorosłych, wyprowadzonych z tego liceum, odnosząc się cały czas do historii kina amerykańskiego i jakby mówiąc, to jest pewna mitologia, którą opowiadamy sobie ich losy. Oni wchodzą w ten przestrzeń mitu tworzonego przez kino amerykańskie. Nie?
1: Bo jeśli mogę ci wtrącić się.
0: Czyli trochę to jest archetypami, a trochę alegoriami.
1: Ale to jest, on tak, ja bym powiedziała, że on mówi nawet więcej, że korzystamy z takiej mitologii, bo nie mamy żadnej innej. I
0: Być może, ale ja myślę, że to, że mamy taką, to już, że oni mają taką, jest tak mocne, że mogą sobie na to pozwolić. Choć nie do końca się z tą zgodzę, bo równocześnie tam jest trochę odniesień do kultury wizualnej, też rozumianej jako tradycje malarskie amerykańskie. Puenta, czyli ta farma. No, farma jest jednym z takich motywów w malarstwie amerykańskim, który wraca. I to jest jakby to serce konserwatywnej Ameryki, w którym chcemy, żeby znowu działo się porządnie, prawda? I on tym zamyka ten serial bardzo ironicznie w sumie opowiadając, dopisując jakąś puentę. Ale mam wrażenie, że to, co tam się dzieje, jest nie tylko jakby odniesieniem do kina, ale tam jest też, takie mam poczucie, pewna... Może to już jest taka chybotliwa teza, bo pewnie trzeba by się nad tym dłużej zastanowić, że tam jest pewna linia czasowa, taka chronologiczna, która się odwołuje do konkretnych etapów w kinie amerykańskim. Na przykład uważam, że początek, pierwsze odcinki są z kina lat 60. bardzo mocno. Nawet ten dom przedziwny, w którym mieszkają główni bohaterowie, gdzie tam się rozkrywa dramat Boxing Helena, czyli czyli Nate, który traci kolejne palce. I który kończy jak Boxing Helena. Pamiętamy ten horror. No, dokładnie tak się tutaj dzieje. To ja mam wrażenie, że ten dom jest w ogóle z absolwenta wzięty.
1: Ja bym powiedziała, że nawet, że on się odwołuje do jeszcze wcześniejszego kina, do całego westernu, ale nie tego westernu, który my pamiętamy tam z lat powiedzmy 60., 70., tylko do tego wczesnego westernu opartego na bardzo prostych zasadach, powiedziałabym przełomu 40. i 50. lat mniej więcej. To był taki western, który był bardzo prosty w tej mitologii. Dobre, złe.
0: Ale to jest ta rama generalna.
1: Ale tak, no na pewno.
0: Ja, tylko... Mi chodziło o ten język obrazu.
1: Mhm. Ale myślę, że ten początek jest, ja bym go przesunęła jeszcze wcześniej. Bo on tutaj, ja się w ogóle zastanawiałam, bo w pierwszym momencie pomyślałam, że western jako konwencja to jest bardzo proste rozwiązanie.
0: I ale to jest zastanawiałam ten amerykański
1: właśnie
0: wynalazek.
1: I dopiero w pewnym momencie zrozumiałam właściwie, dlaczego to jest western, a nie jakiś inny gatunek. Bo właśnie to, co powiedziałeś, że to jest tak rdzennie amerykańskie, używam tego świadomie, że nie ma czegoś bardziej amerykańskiego niż western i bardzo mnie też zdziwiły komentarze, które mówią, ach, to jest taki Tarantino. Nie, on czyta western zupełnie w inny sposób niż robił to Tarantino. Może to wygląda podobnie, ale to nie jest tarantinowska ironia. To nie jest, to jest spojrzenie 20 lat po Tarantino, tak bym powiedziała. Czyli w, tam, gdzie oczywiście tam są nawiązania, nawet bezpośrednie, ale wydaje mi się, że ten serial wraca właśnie do tych źródeł takiej ten wspaniały kowboj, wspaniały świat. Tarantino wie, że świat już nie jest wspaniały i że tamten świat nie był taki jasno czarno-biały. Oczywiście tak, to zostaje wszystko wykpione, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta historia kina, o której mówisz, też pojawia się dużo wcześniej, na tym takim bardzo wczesnym etapie, kiedy też rodziły się westerny. Bo jeszcze jedna rzecz. Western jest gatunkiem, który w kinie amerykańskim jest jednym z pierwszych, absolutnie na samym początku istnienia kina. Były filmy o Biblii, były filmy o Ku Klux Klanie i były westerny.
0: Wszystkie trzy tu masz.
1: I wszystkie trzy tutaj są.
0: Ale też mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo takich odniesień do arthouse'u późniejszego, który oczywiście wszedł do tego mainstreamu, czyli na przykład do Davida Lyncha, gdzie są po prostu cytaty wprost, takie wizualne, prawda, słynna, nie, ona nie jest słynna, ale będzie, czyli scena, gdzie dwie bohaterki stoją nad zlewem, w którym jest obcięty palec. Jedna jest brunetką, druga jest blondynką, światło z góry, w tle jakiś dziwny, brudny róż, nie wiadomo w ogóle, o co chodzi, czy jesteśmy w latach 50., czy jesteśmy współcześnie, czy o co chodzi. One są wystylizowane na gwiazdy kina Rita Hayworth i właściwie Marilyn Monroe, a może trochę bardziej niż Marilyn Monroe, to pewnie bliżej byłoby nam do takich postaci już telewizyjnych, bardziej lat 90. Szukam w tym momencie w pamięci, kogo mi Sydney Sweeney najbardziej przypominała, ale może jeszcze zaraz na to wpadnę.
2: Crystal z Dynastii trochę.
1: No na przykład.
2: W tym domu ze schodami, ja tylko czekałem, aż tam zdarzy się, wiesz.
1: Kocham ten dom w ogóle.
2: Wypadek, tak.
1: Rozważam przemalowanie mojego mieszkania na żółto. Tak. Ale ja bym jeszcze jeden element dodała, ale to jest wszystko, to gdyby spływało z tych gwiazd, spływa ten makijaż. Wszystko jest takie przerysowane. Usta są za duże.
0: Pamela Anderson.
1: Ach,
0: to jest Pamela
1: Anderson. Oczywiście.
0: No tak. Ona jest tak w ogóle filmowana jak Pamela Anderson. Raz taka niewinna, słodka. Właśnie.
1: Tak samo traktowana przedmiotowo, bez tej podmiotowości, o którą ona teraz próbuje walczyć. Inny temat. Ale tak, zgadzam się, że to jest też, to są też odwołania do takiego myślenia popkulturą, do takiej wrażliwości popkulturalnej, popkulturowej, do takich archetypów, ale nawet nie wypowiedzianych wprost, tylko wykrzywionych. Dla mnie to jest absolutnie fascynujące.
2: Ja tutaj muszę powiedzieć, że tak jak się zgadzam, że jest to fascynujące i jakby inspirujące właśnie, że możemy teraz kopać w tym i przerzucać jakieś klocki, patrzeć skąd zostało zabrane i jakby jak to zostało posklejane. A z drugiej strony jakby rewersem tej mechaniki pewnej twórczej, którą tutaj stosuje Levinson, dla mnie jest to, że straciliśmy trochę postaci jako ludzi. Mam poczucie, że kiedy oglądałem jedynkę Euforię, miałem poczucie, ono było już oczywiście zaburzone, bo ten serial nigdy nie był realistycznym, psychologicznym tak serialem. Ale miałem jeszcze kontakt dość bliski z postaciami, który tutaj się absolutnie oddalił. Tutaj już mamy właśnie alegorie i archetypy. I ci ludzie w pewnym sensie stają się tylko jakimiś takimi marionetkami. To jest coś, co momentami przeszkadzało mi w tym serialu, że takie miałem poczucie, że no jak tam umiera jeden z głównych bohaterów, to ja chciałbym na chwilę zobaczyć, czy ktoś coś poczuł, a nie lecieć dalej w ferie szalonych obrazków. I na takim czysto psychologicznym poziomie miałem poczucie, że gdzieś że jest to już absolutna ucieczka od realizmu takiego psychologicznego, który
1: ale
2: gdzieś
1: ja
2: tego cię nie były.
1: W polemikę.
0: To jest o tyle, też bym się trochę zgodził, trochę nie. Ja wiem, o co ci chodzi, a z drugiej strony mam poczucie, że jak się... Bo obejrzałem jeszcze raz jedynkę przed naszym spotkaniem. Słuchajcie, tam wszystkie zapowiedzi końca tych bohaterów są. To wszystko jest. To znaczy, pierwsze zdanie na temat Cassie, która jest tutaj jedną z najważniejszych postaci, jest takie, że Cassie jest słodka. Ale pierwszy sposób, w jaki Cassie jest wprowadzona, to, że lata o niej film porno nakręcony przez kogoś, o który ona najprawdopodobniej sama wyreżyserowała. Czyli to już jest ten zapowiedź, co się dalej stanie. Jak jest pokazana Maddie w pierwszym odcinku Euforii. Maddie jest taką osobą, która chciałaby nic nie robić w życiu. Jest tak opisana, jest tak sportretowana, że to jest kompletnie pusta laska, która tylko patrzy, jakby tutaj się ustawić tak, żeby strumienie finansowe do niej płynęły. Kim jest Rue w pierwszym odcinku? W pierwszym odcinku Rue mówi o sobie, kiedy zaczyna ćpać, że wreszcie wybrałam to, kim chcę być. No i jestem do końca.
2: Tak.
0: Czyli jakby wszystko jest. I Nate, który jest kompletnie... Znaczy w ogóle postać Nate'a, to co się z nią dzieje, to jest najciekawsze. Bo ja mam wrażenie, że Nate obsadzony w tej roli tego, którego kochamy nienawidzieć, jakby na końcu przytrafia mu się wszystko to, co może byśmy chcieli, żeby mu się przytrafiło, ale Levinson mówi do nas i co podoba się? Podoba się jeszcze, coś jeszcze tak. byście mu zrobili, co byście jeszcze mu ucięli? Co byście mu zrobili, nie? To jest taka, myślę, przyjemność z zabawy z widzem, jaki jeszcze wstrętny model cierpienia można by mu zaserwować, jeżeli tak bardzo kochamy go nienawidzieć.
1: Ale ja bym polemizowała z tym, co powiedziałeś a propos psychologii postaci. Mnie się wydaje, że nigdy tej psychologii nie było. Że myśmy sobie trochę dopisali przez to, jak ten serial zaczął funkcjonować, jak my sobie wyobrażaliśmy tych bohaterów.
0: Ale przecież oni byli też dziećmi.
1: Oni byli dziećmi.
2: To też prawda.
1: Pozwalamy dzieciom na to, żeby w ogóle ten serial przefiltrowany przez to liceum, też jako figurę, przecież to nie jest realistyczny, nigdy nie był realistyczny serial i to liceum też nie jest prawdziwe, ale jakby ten filtr, tam nigdy nie chodziło o psychologię, o prawdziwe cierpienie nawet.
0: Nie, o cierpienie chodziło od początku.
1: Ale wiesz, nie w takim, nie takie analizujące, tak jak robią to kino psychologiczne, które zagląda bardzo głęboko w źródła. Nie, to było pokazanie, no bo tam cierpiał cały świat. Ja pamiętam też nawet naszą rozmowę, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tam tylko jedna bohaterka jest prawdziwa. Ta, która ostatecznie wychodzi z tego wszystkiego i rzuca, nie pamiętam jej niestety imienia.
0: Ale o którą ci chodzi? Ta, która zostaje scenarzystką? Lexi?
1: Mówię o pierwszym sezonie, że rozmawialiśmy o tym, że wszyscy bohaterowie są figurami grającymi, rozstawionymi na szachownicy. I tutaj wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo. Tylko, że właśnie to, co powiedziałeś, Kuba, że oni jako... My oczekujemy od filmu o dorosłych, też głębszej, jakiegoś głębszego spojrzenia. Więc... Więc nie zgodzę się, Bartek, z tobą na tym poziomie. To znaczy, że brakuje tej psychologii, bo ja się zastanawiam, czy to w ogóle kiedykolwiek o to chodziło.
2: Być może to jest tylko moja projekcja rzeczywiście, że dopisuję jej więcej w tych pierwszych sezonach, też z perspektywy czasu.
1: Właśnie, ale bo to też
0: coś,
1: to.
0: Coś w tym jest.
1: Ale,
0: to znaczy...
1: ale jedną rzecz tylko jeszcze chciałabym dodać na zakończenie, że natomiast zgodzę się z tobą z tym, że w pewnym momencie, to się stało gdzieś tak mniej więcej około 6 odcinka, to był taki moment, kiedy ja już zrozumiałam, na czym ta gra polega i potrzebowałam bardzo mocnych bodźców, żeby w ogóle być jeszcze z tym serialem, ale z tym sezonem, ale w dalszym ciągu uważam, że to było ciekawe doświadczenie i mnie się ten serial en bloc podoba.
0: Ja się zgadzam o tyle, że tam nawet nie chodzi o psychologię postaci, choć niewątpliwie ona musi być, żeby w ogóle stworzyć postać, nie? Natomiast nawet jeżeli serial nie jest psychologiczny, to zawsze jest jakaś psychologia postaci. Natomiast to jest tak, że ten pierwszy sezon, on był rzeczywiście oparty na postaciach. Mm. To znaczy on był bardzo blisko nich. Myśmy bardzo szczegółowo ich poznawali. A tu jest coś innego. To jest metoda pęczonowska, czyli to wszystko jest
2: tak.
0: W szerokim kadrze, gdzie są te linie sił tak. społecznych, finansowych, gdzie to wszystko się dzieje w dużo większej skali. I tak powinno być, bo na tym polega dorosłość.
2: I też to jest też taki serial, który zmienia swój jakby silnik, że tak powiem, już fachowo. Silnik, ten napęd dramaturgiczny, jakby, że on właśnie odchodzi od tych postaci do konceptu, którym się stał.
0: Tak.
2: Że jakby do pewnej takiej trochę filozoficznej, trochę popkulturowej zabawy, ale trochę też filozoficznej rozmowy, którą ta zabawa się okazuje. To w ogóle to, co powiedziałeś, jest bardzo moim zdaniem celne, jakby porównanie to do Pinchona, bo ja miałem cały czas, oglądając ten sezon, przebitki z filmu Jedna wojna po drugiej.
0: Mm.
2: Że to jest dokładnie ta sama dezynwoltura, jakaś z jednej strony odwaga, z drugiej jakiś taki dopaminowy pęd, że lecimy od sceny do sceny, od jednej efektownej, od jednego efektownego obrazu do drugiego. I jakby też ten rodzaj krytyki. Mam poczucie w ogóle, że to są obie te produkcje. Są bardzo mocno zakorzenione, dzisiaj będę się powtarzał pewnie z tą frazą, też w erze Trumpa. Mam poczucie, że ta era Trumpa i krzywe zwierciadło, które do niej zostaje przystawione, jest nie bez znaczenia tutaj. Ale jeszcze tylko wracając na moment, bo za chwilę to ucieknie, do tych postaci jakby pewnej zewnętrzności, z jaką Levinson patrzy na nich w tym sezonie. Dla mnie to też było tym wyraźniejsze, że mamy bardzo dużą obecność tego wszechwiedzącej narratorki.
0: Ale niewiarygodnej.
2: Tak, która jest taką opowiadaczką, jakby trochę mamy takie poczucie, że patrzymy na to właśnie z takiego perspektywy dużego obrazu, gdzie tam gdzieś zrobimy takie dozumowanie i sobie oglądamy, że w tej klatce siedzi jeden zwierzaczek, a w tej drugi, a w tej trzeci. I te nasze postaci są trochę takimi obiektami badań w jakimś sensie.
0: Co też jest bardzo amerykańskie, bo przecież ta metoda narratora niewiarygodnego była rozwijana przez Nabokowa bardzo, prawda? On właściwie z tego słynie. Czyli to, że Runam opowiada, co się dzieje, a nie może tego wiedzieć, bo jest częścią wydarzeń. Z tym, że to też sam Levinson sprytnie i bardzo, tak powiedziałbym, po amerykańsku to łamie, bo przecież kiedy... No nie będę, zdradzę koniec, nie należy, ale w gruncie rzeczy w którymś momencie my wiemy, że ona nie pożyje. No wiemy to, po prostu to tak idzie, że to się nie może skończyć dobrze. Chodziło mi o to, że po prostu w którymś momencie jej narracja też znika. To jest bardzo ciekawe, prawda, że to nie jest tak, że ona opowiada z zaświatów. Nie ma zaświatów.
2: Ja zresztą cały czas nie wierzę w ten finał. Oni wrócą.
0: Ale ja muszę powiedzieć, że to, co mnie tak bardzo porywa w przypadku tego serialu, tak naprawdę, i tego sezonu, to to, że on jest tak nieprawdopodobnie odważny. Ja bym chciał, żeby polscy twórcy byli tacy odważni. I żeby mieli w ogóle taki uchwyt, taki język, taką odwagę, żeby próbować opowiedzieć tą Polskę tym, co wydarzyło się w naszej kulturze językiem naszej kultury. Moim zdaniem nie ma nikogo, kto byłby zdolny się tak posługiwać takimi kontekstami, tak szeroko by myślał i tak szeroko patrzył. Nie ma takiej postaci w polskim kinie dzisiaj. Niestety, mówię to z bólem.
2: Tak najbliżej tego chyba była Masłowska w wojnie polsko-ruskiej przed trzema dekadami.
1: 30 lat to teraz było.
2: Tak, ale jeśli chodzi o rodzaj właśnie takiego swobody, pewnej odwagi i
0: ale ona
2: nowego
0: była
2: języka.
0: Taka wsobna bardzo, to znaczy ona nigdy nie patrzyła szeroko, nie czytała szeroko, to coraz bardziej widać, że nie jest w ogóle do tego zdolna. To nie chodzi o to, żeby po niej jechać, tylko chodzi o to, że taka jest jej specyfika. My nie mamy po prostu twórców, którzy tak szeroko czytają rozmaite konteksty i tak z taką odwagą z nich czerpią i biorą i je przekształcają i ironizują i jakby odnoszą się do tego, co polska kultura mówi i też moim zdaniem myśmy zapomnieli w ogóle, co to znaczy taka, jakby to powiedzieć, taki rodzaj wiwisekcyjne patrzenie. To znaczy to, że to jest serial jednak niesłychanie okrutny wobec tego, co się dzieje we współczesnej Ameryce. Tak myślę, że to jest serial, który odnosi się absolutnie wprost do kryzysu opioidowego, od początku do końca, od pierwszego sezonu po ostatni, mówiąc o tym kryzysie jako o czymś nieprawdopodobnie poważnym, co dotyczy całej Ameryki, a nie tylko jej części. Jak on się odnosi do tego, że ta sfera kultury staje się coraz bardziej skolonizowana przez wyobraźnię porno, nie? Odnosi się do tego przede wszystkim, że wszyscy gonią za kasą. Tam nie ma jednej postaci, która nie byłaby, może najmniej paradoksalnie Ru jest na tym skupiona, ale Ru jest skupiona na czymś innym. I to jest niesamowite. Znaczy rzeczywiście to, że on ze wszystkich bohaterów na końcu robi właściwie prostytutki, wszystkich bohaterek, to jest uderzające. No i też moim zdaniem, ja się bardzo zastanawiałem nad tym Nate'em, że poza tym, że oczywiście jakby mordujemy go, morduje go w tym trzecim sezonie, na ileś odcinków to rozłożył, to jeszcze jakbyśmy się zastanowili, co to jest dzisiaj ten Nate, z trzeciego sezonu. No ja mam takie poczucie, że to jest amerykański przedsiębiorca, że on po prostu mówi o tym, że jakby uśmierca kolejny mit. Stany nie są żadnym miejscem do robienia kasy, jeżeli próbujesz robić je po prostu na tradycyjnym biznesie. To już lepiej cycki pokazywać, nie? On mówi to. To jest straszne na jakimś poziomie. To
2: znaczy... No zwłaszcza dla tej mitologii, która tyle lat, dekad funkcjonowała.
0: To nie jest już Horacio Algiera, czy Allegra, jak on się nazywał. No ten taki z takich opowiastek dla grzecznych chłopców amerykańskich, co to od pucybuta do milionera. Koniec z tym, nie ma tak. To skończysz w czterech deskach. I wcale nie przysłowiowych, tylko dosłownych w tym wypadku. Znaczy mnie też w ogóle uderza taki symbolizm, który tutaj wjeżdża co chwilę, nie? Że on z jednej strony jakby się bawi, a z drugiej strony używa tak mocnych środków stylistycznych, które są tak mocno zakorzenione w, no już nawet nie w amerykańskiej kulturze czy popkulturze, tylko w ogóle w łacińskiej, nie krzak gorejący, nie? Wąż. No to są takie naprawdę z grubej rury rzeczy.
2: Tak, i to jest właśnie, to jest ciekawe, bo on z jednej strony jest w tym mnóstwo drwiny, jakiegoś dystansu, a z drugiej ten dystans też jest jakby brany w cudzysłów. Mam poczucie, tak, że to jest jakby podwójne...
0: Podwójny
2: tak, Nelson wobec tej symboliki całej, że on z jednej strony bezczelnie sobie właśnie tutaj dokonuje bluźnierstw popkulturowych, a z drugiej strony jakby mówi, no dobra, trochę bluźnie, ale w sumie trochę nie, trochę mówię na serio, nie? Jakby, i że te figury pewne, które się pojawiają, tak samo jak mówisz o tej farmie, o tej symbolice, tej rodzinie religijnej, która tutaj staje się pewnym ważnym symbolem. Jakby to są wszystko, mam wrażenie, poważne elementy tej rozmowy, do której
0: bardzo
2: nas zaprasza.
0: Bardzo poważne. Uważam, że to jest bardzo poważne.
2: To jest publicystyka trochę, tylko zupełnie odarta z publicystyki tej takiej papierowej. W sensie...
0: Nie, ja myślę, że to nie jest publicystyka. To jest tak samo poważne, jak właśnie czytałem ostatnio Tęczę grawitacji Pynchona, nie? I to jest dokładnie tak pisane. To znaczy, to są bardzo precyzyjne sceny, takie aż się trochę nie chce wierzyć, że ktoś to naprawdę napisał. Zresztą tak samo jak przy tym filmie, znaczy przy tym serialu, czy taka intensyfikacja właściwie tego dziania się, nieprawdopodobna precyzja tej opowieści, precyzja kadru, która jest cały czas ironiczna. Wydaje nam się, że cały czas ktoś żartuje i kpi, ale obraz jako taki jest bolesny. On jest bardzo gombrowiczowski. O.
1: Ale ja bym jeszcze jeden trop tutaj, bo ty Bartek mówisz, że to by się to kojarzyło z jedną bitwą po drugiej, a mnie Civil War, gdzie też były takie mocne bardzo obrazy na granicy, nawet powiedziałabym dobrego smaku, i też było to, o czym ty, Kuba, mówisz, czyli bardzo mocno ironiczne sytuacje, które jakby... gdyby się im przyjrzeć na zimno, tak naprawdę są wstrząsające. Mnie się zresztą oba te filmy bardzo podobały i mam wrażenie, że w ogóle teraz bardzo dużo twórców nie boi się, czy możesz poszukać, może nie boi się, to jest za daleko, ale poszukuje jakiegoś swojego pomysłu na kino, na wypowiedź, na sztukę, właśnie w ten sposób, jakby podważając to, być może jak się żyje w świecie takim jak Ameryka współczesna, nie ma innego wyjścia, ale to chyba nie przypadek, że pojawia się aż tyle dzieł kultury, które są gdzieś w tym obszarze w taki sposób konstruowane.
0: Ale to jest też amerykańskie.
1: Tak.
0: Że jakby też odnosząc się do tego, co Bartek powiedział, to znaczy ironia, która przychodzi w coś bardzo bolesnego, to też jest w historii Ameryki.
1: Tak.
0: Dorothy Parker jest z tego zrobiona, nie? Która sama mówiła, że wierzyła w to, że można się żartem ochronić przed rzeczywistością, a na końcu jakby musiała uznać, To może być tarcza, ale to nigdy nie będzie broń. Coś takiego powiedziała, że jakby ironia może, żart może być tarczą, nigdy nie będzie bronią. Jakby koniec końców niewiele to zmienia. I to też jest ta gorycz jakiejś, bo jednak trzeba powiedzieć, że większość tych bohaterów, czy wszyscy odnoszą porażkę. Ta gorycz tej puenty jest taka bezwzględna.
2: Jest to wyjątkowo smutna produkcja w tym sensie. Dawno nie widziałem chyba serialu, który by aż tak miał na takim bardzo prostym poziomie był dołujący właśnie, jeśli chodzi o losy wszystkich postaci, że one są aż tak mocno przeczołgane. Ale jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest pewnie jakimś marginesem, może jest banalna, a z drugiej strony mam poczucie, że to też jest część pewnej twórczej filozofii Levinsona, czyli jakby takie polowanie na mocne sceny, że w każdym odcinku mamy przynajmniej kilka takich obrazów, które się nie zapominają.
0: To jest aż przeładowanie.
2: Tak. Ja nie ukrywam, że podchodziłem do tego serialu po drugim sezonie, który mnie rozczarował bardzo sceptycznie. Po czym jak zobaczyłem pierwszą scenę, w której bohaterka przejeżdżając samochodem przez mur trampowski, zawiesza się swoim Chryslerem czy jakimś innym Dodge'em dokładnie na środku tego muru i musi z niego zleść, po prostu wysiadając z tego samochodu wiszącego na murze pomiędzy Stanami a Meksykiem, to jest tak znakomity obraz, to jest tak genialne, że człowiekowi szczęka opada na zasadzie zazdrości razu, że ktoś wymyślił taki obrazek.
0: To są latające spodnie z pilota Breaking Bad. To jest dokładnie to.
2: Tak, są takie obrazy, które gdzieś zostają i potem wiele lat może minąć, a człowiek będzie pamiętał po prostu te ujęcia, bo tego jest tak dużo i tak mocne i tak są też wyrafinowanie filmowane właśnie, jeśli chodzi o ilość tych nawiązań też popkulturowych, że jakby dostajemy taką naprawdę solidną ilość strawy.
1: I uważam, że ten element łączy nas z tymi pierwszymi sezonami, które dokładnie działały w ten sam sposób, że zapamiętaliśmy pewne obrazy, niekoniecznie pamiętając meandry fabularne.
2: Tak, przy czym mam poczucie, że tam często te zabawy, mam wrażenie, że Levinson dojrzał też bardzo mocno jako twórca. Przypomniałem sobie ten odcinek, który był, ja go lubiłem bardzo, ten odcinek, który był cały zrobiony na zasadzie pościgu, nie wiem, czy pamiętacie to.
0: Świetny odcinek, ojej, ucieczka zaćpanej rury przed odwykiem, tak. Ejku, świetny
2: odcinek. Świetne odcinek, takie biegnij Lola, biegnij, tylko biegnij Ru. Ja mam poczucie, że tam to był głównie, tam chodziło głównie o zabawę formą, pokazanie, że się jest, jakby nie było w tym aż takiej samoświadomości intelektualnej, jaka jest teraz, w tym trzecim sezonie.
0: Trochę było, dlatego że my tego aż tak bardzo nie mamy, bo za mało się pisze i za mało się mówi o uzależnieniach w Polsce. W Stanach to jest dużo bardziej rozwinięte i ta świadomość, że alkoholik jak ma zdobyć flachę, to zrobi wszystko i tak zwany ćpun jak ma zdobyć działkę, zrobi wszystko i ucieknie przed wszystkim. To jest to. Znaczy, rozumiesz, że to jest aż taka moc tego uzależnienia, że ona jest w stanie cudów dokonywać.
2: Tak, ale miałem takie poczucie, że w tym trzecim sezonie jakby te wszystkie zabawy formą, łącznie z tym Godzillą, stawały się dużo bardziej takim świadomym, takim metapoziomem rozmowy. Trochę bardziej niż w tym odcinku, który wspominamy, który był znakomity oczywiście, ale właśnie mam poczucie, że mniej świadomie tam stosował te wybiegi artystyczne, które tutaj już jakby bardzo świadomie kontroluje, jakich narzędzi kiedy używa. Tak, można się z tym nie zgadzać. Ja podejrzewam, że bardzo wiele osób odrzuci ten serial estetycznie, z jakichkolwiek powodów. Ale jednocześnie nie można mu odmówić wielkości, jakiejś takiej doniosłości też historycznej po prostu.
1: Ale ja bym o tym odrzuceniu jeszcze trochę porozmawiała, bo mnie się wydaje, że z jednej strony tak on jest trudny, ale z drugiej strony też śledząc tę dyskusję właściwie podstawowym zarzutem jest to, że to już nie jest ta euforia. A nikt sobie właściwie nie zadaje pytania, no ale czym ta euforia właściwie miałaby być? I czym ona była wtedy? I to co mówicie o dojrzewaniu reżysera, mi się wydaje, że gdyby powtórzył tamten sezon, wtedy
0: to byłby flop.
1: To byłby flop i to byłby my byśmy mieli poczucie właśnie, że nie ma tego dojrzewania. Ani w bohaterach, ani w twórcach i właściwie prawdopodobnie byłoby to naprawdę takie samo odrzucenie jak w tej chwili, a w ogóle wydaje mi się, że te opinie są podzielone. Że to nie jest tak, że jednoznacznie wszyscy są na nie. To jest bardzo po prostu dyskusyjne. Natomiast ta forma rzeczywiście i przekraczanie granic i nie wiem, chciałam użyć słowa erotyka, ale chyba słowo pornografia jest tutaj mocniejsze i przesuwanie się coraz bardziej do takich granic w czymkolwiek to jest współcześnie dobrego smaku. Ja myślę, że to powoduje, że no wiesz Kuba, chodzi mi o to, że bardzo często zarzutem jest to, że Boże, bo to jest takie wyuzdane, pornograficzne. Ojej, no, ale pytanie właśnie, co to znaczy w dzisiejszym świecie, tak, gdzie wystarczy włączyć Instagram, żeby zobaczyć coś, co jest dużo bardziej radykalne.
0: No, pornografia jest w mainstreamie dzisiaj. To trzeba sobie powiedzieć, że to nie ma w ogóle, nie ma co gadać.
1: Tak, ale ciekawe jest to, że te dyskusje toczą się wokół tego, czego doświadczamy właściwie wszyscy na co dzień.
0: Absolutnie, ale też ja mam takie poczucie, że przez to, że one się toczą wokół tego, to my, a moim zdaniem on to zrobił bardzo świadomie, bo jakby walczy z jakąś hipokryzją,
1: oczywiście,
0: która się wokół tego tematu rozwinęła bardzo. To jest w ogóle mnóstwo takich scen i rozmów, które właśnie przebijają pewien balonik, czy nie jeden balonik, ale jest też cała masa scen, które w tym wielkiej aferze o to, czy OnlyFans, czy właśnie Sydney Sweeney pokazująca biust, czy cokolwiek innego, uciekają, a są po prostu super ciekawe, super śmieszne i bardzo dobre. Czyli na przykład scena tańca Nate'a i Cassie z ich wesela.
1: Wspaniałe.
0: Która jest po prostu cudowna.
1: Mogę powiedziałabym, że to jest mój ulubiony odcinek w całości.
0: Scena, w której matka odprowadza Cassie do ślubu. I jest taki monolog tej matki, co tam będzie w tym małżeństwie, który jest po prostu takim przesiąkniętym, jakimś takim pijackim rozczarowaniem.
1: No nie ma racji, ma rację. Wszystko to, co matka jej mówi w drodze, natychmiast się sprawdza.
0: To jest niesłychane. Jakby, nie wiem, wy mówicie o Civil War, ty mówisz o jedna bitwa za drugie. Mi się skojarzyła Anora z całą tą historią z Ormianami, którzy tutaj kroją Nate'a, nie? No jest tego strasznie dużo, a przy tym takie właśnie, takie blasfemiczne sformułowania czysto kinowe, bo to nie jest zapisane w tekście, który wygłasza postać, który wprowadza Levinson odnośnie czarnoskórego bohatera, który jest gangusem, który nagle zostaje sportretowany jako bardzo klasyczna, taka ikoniczna postać i z filmu amerykańskiego, i z malarstwa amerykańskiego, i w ogóle z kultury amerykańskiej Nowego Orleanu, czyli postać puzonisty, trębacza, który jest trochę takim filozofem, który się tak zastanawia nad światem, a to jest po prostu mordercą i złodziejem, i nikim więcej. I kiedy się wprowadza taki obraz w kontekście tej postaci, tego bohatera, no to trzeba sobie zadać pytanie, co Levinson próbuje nam powiedzieć. Ja myślę, że próbuje powiedzieć bardzo ostre rzeczy odnośnie też jakby pewnej mozaiki etnicznej Stanów Zjednoczonych. On się naprawdę tutaj
1: ogranicza.
0: Nie pierniczy, mówiąc tak. Jakoś to ominimy. No jest bardzo, bardzo to jest ostre. To jest ostry serial. On jest, on ma krawędź, on drapie. To jest coś, co mi robi strasznie dużo, bo to nie jest, nie wiem, Ślepnąc od świateł, które jest efektowne wizualnie, ale w sumie nie pamiętamy, o czym było. Chwilę po tym, jak to obejrzeliśmy. Pamiętamy, że były fajne kadry. To jest naprawdę bardzo mocno o czymś. Ja myślę, że to jest też niesamowite i strasznie przykre, że większość recenzji amerykańskich, które ja czytam, koncentrują się na tym, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego to jest dobry serial, a nie na tym, co on próbuje powiedzieć.
2: Tak, właśnie to miałem mówić, że to czekam na ten moment, kiedy ta dyskusja wokół serialu się odblokuje. Znaczy, przejdziemy już od tego popremierowego właśnie tłumaczenia, czy warto obejrzeć i dlaczego i czego tam ewentualnie nie dostrzegliście, do takiego porozmawiania na serio, gazetowego pogadania o tym, co Levinson chciał nam powiedzieć, na ile ma rację, na ile przesadza, bo mam wrażenie, że to jest rzeczywiście bardzo głęboka jakaś socjologiczna diagnoza, którą on stawia. A na razie to jeszcze ciągle w takiej, to jest też właściwość tego serialu, mam poczucie, że jakby recepcja euforii zawsze była naznaczona czymś w rodzaju paniki moralnej.
0: Absolutnie.
2: Tak. O Boże, te dzieci tak ćpają, o Boże, tak, nie? Tak, teraz tak, znowu te o jejku, pornografia wszędzie. Bardzo łatwo jest na takim...
0: Promują narkotyki.
2: Tak, na takim gadaniu, żeby przymknąć oko na to, co jest tam gdzieś głębiej i nad czym warto się zastanowić.
0: Tak, ja też myślę, że w ogóle ten film nawet nie jest... Ja nie wiem, czy on jest o kryzysie społecznym. Ja bym powiedział, że to jest jeszcze mocniej. On jest o kryzysie duchowości. O jakimś wypłukaniu w ogóle duchowości.
1: Mhm.
0: Nie wiem, z kultury. Z jakby z takiego... w ogóle kim my jesteśmy jako ta... On tak pyta, kim są Stany Zjednoczone dzisiaj? Czym są? Gdzie jest to coś, do czego można się odnieść? Nie, co to jest za fantazja, ten domek na prerii, prawda? Co w tym domku się ma wydarzyć takiego? I moim zdaniem to, że tam się wydarzy takie symboliczne, religijne pożegnanie i jakiegoś rodzaju opłakanie właśnie ofiar pandemii, czy pandemii, nie pandemii, tylko... Ale w sumie w Stanach to już pandemia. Pandemia opioidowa, tak. No to się zrobiło tak szerokie. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest jednak wstrząsające to, że dzisiaj więcej ludzi umiera na sprzedawkowanie, niż umierało na AIDS. AIDS jest bardzo dobrze opisane i opłakane, a to nie. To się po prostu dzieje, nie? I jakby wszyscy mówią, no trudno, no tak się musi dziać. No Sacklerowie są winni, no coś tam jeszcze. Tak. Ale to się po prostu dzieje. Tak po prostu, nie? Ja, moim zdaniem on się do tego odwołuje, że jeżeli my dopuszczamy, jeżeli w Stanach jest taka jakaś społeczna zgoda, żeby to się działo, no to zastanówmy się, o czym to mówi. Kim są ci ludzie? Jakby kim są te Stany? Czym są te Stany dzisiaj? To jest tak bardzo wprost próba zaatakowania jakiegoś sedna. Mi się to tak podoba, że ktoś jest tak odważny, że próbuje tak...
2: Tak, a jednocześnie mocno. Nie ma pewnej takiej melodramatyzacji tego tematu, która się zdarzała. Jest taki serial Dopesick, nie pamiętam jaki był polski tytuł, który był właśnie o kryzysie opioidowym i o właśnie rodzinie, która stworzyła, o lekarzu, który lecząc i przepisując recepty sam zaczyna cierpieć, jakby sam zaczyna brać, ale tam ten kryzys opioidowy był opowiadany właśnie w bardzo dobry sposób, ale w takim melodramatycznym tonie, że jakby taka Filadelfia wśród filmów o AIDS.
0: No właśnie,
2: nie? Że jakby trochę bronimy tej postaci, że przypadkiem publiczność nie pomyślała, że sam sobie winien.
0: Siostra Jackie.
2: Euforia robi to dużo bardziej odważnie, bo jakby właśnie nie buduje w sposób sztuczny naszej sympatii do bohaterów. Przez to, jak ich portretuje i po to, że pokazuje ich...
1: Nie, bo pokazuje ich jako ćpunów, a nie jako ofiary systemu, tak. Którymi de facto są. Ale, tak. Ta perspektywa jest inna i to powoduje, że patrzymy na to w inny sposób. Bo ten serial, o którym ty opowiadasz, i zresztą był chyba jeszcze jeden podobny.
2: Tak, były dwa.
1: One zawsze pokazują drogę od nieszczęścia, które mnie spotyka, złamana ręka, noga, kręgosłup, cokolwiek, leki przeciwbólowe i nagle już jesteśmy w... nagle nam się to zdarzyło. A tutaj mamy perspektywę ćpania, czyli z założenia czegoś brudnego, czegoś, co jest przyjemnością, a nie koniecznością. I nagle, i to powoduje, że patrzymy na tych bohaterów inaczej. To, że ich nie lubimy, no bo nie widzimy w nich ludzi, którzy inaczej. Widzimy w nich ludzi, którzy z własnej woli trafili tam, gdzie są. I to jest inna perspektywa. Tak. Tamte seriale były łagodne, dlatego że widz właśnie wchodził w to z tej perspektywy tego, to się musiało stać.
2: Normalnego
1: to nie jest
2: człowieka,
1: jego wina.
2: Nie?
1: To jest normalny człowiek.
2: Każdemu
1: on tego nie chciał.
2: Każdy mógł tę rękę złamać. Nie?
0: Tak, znaczy tu jest takie przemieszanie. Przemieszanie tego czystego z brudnym. Właśnie takie zamieszanie etyczne. Pytanie, gdzie jest ten wybór, że on zawsze gdzieś jednak jest. Tam zresztą w pierwszej scenie, w pierwszym odcinku, czy jednym z pierwszych odcinków pierwszego sezonu jest taka scena, gdzie mała Ruth towarzyszy swojemu tacie, który umiera na raka i na stole stoją te leki, bo jest ich cała fura i ona tak jakby z ciekawości trochę glup, ale sprawdzę, nie? I potem się to zaczyna rozwijać, ale to nigdy nie jest takie do końca niewinne. W tym jest zawsze element wyboru. Ja myślę, że to jest bardzo mocne i to Levinson nam mówi. Ja myślę, że pewnie tu się zatrzymamy. Znaczy, wydaje mi się, i tak mogę chyba powiedzieć na koniec, że to jest taki tytuł, od którego się nie ucieknie. To znaczy, to będzie wracało. To osiągnięcie Levinsona to już zostaje. To jest naprawdę duża sprawa, niezależnie od tego, czy ktoś lubi ten język, czy lubi tego twórcę, czy spodoba mu się całość. To jest coś, co niewątpliwie stanowi jakiegoś rodzaju może nie kamień milowy, a może kamień milowy właśnie, nie wiem, sam.
1: A ja bym jeszcze jedną rzecz dodała. No, nie wiem, czy mamy na to czas. Ja uważam, że jeszcze w dodatku to się świetnie ogląda. To znaczy, to jest tak, że to jest serial, który wciąga, który mimo tej swojej intensywności nie jest aż tak męczący, po prostu chcemy wiedzieć, co będzie dalej. I to powoduje, że w takiej dawce to jest takie intensywne. Bo oczywiście pewnie kiedy się ogląda z tygodnia na tydzień jest inaczej, ale ja to obejrzałam w jednym, że tak powiem, strzale i to było bardzo poruszające też w taki sposób, że jednocześnie nie chcesz tego oglądać, ale nie możesz przestać. To jest tak, jak kiedyś oglądało się, nie wiem, Rekwiem dla snu, które miało, grało dokładnie tak, tym samym. No. Mocnym bodźcem. Nie chcesz tego oglądać, ale jednocześnie nie możesz przerwać. I to też jest ogromna zasługa i pokazanie tego, że zrobił się z Lewisona twórca bardzo, bardzo świadomy też formy takiej narracyjnej.
0: Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
3: To jest Powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Znów zaognia się sytuacja pomiędzy USA i Iranem. Po strąceniu amerykańskiego śmigłowca amerykańskie wojska rozpoczęły uderzenia na Iran. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. O szczegółach za chwilę opowie nasz reporter. Chiny i Korea Północna mówią o rozwijaniu współpracy ekonomicznej i wojskowej. Będzie też o wizycie chińskiego przywódcy w północno-koreańskiej stolicy. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Trwające ataki na cele w Iranie mają być ostrzeżeniem dla Teheranu, przekazuje stacja CNN, powołując się na amerykańskie władze. Zdaniem rozmówców stacji, amerykańskie uderzenia nie utrudnią negocjacji mających doprowadzić do zakończenia wojny USA i Izraela. W nocy polskiego czasu siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły serię uderzeń na cele w Iranie. Dowództwo centralne USA informowało, że ataki przeprowadzone są w samoobronie i są odpowiedzią na strącenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. USA zaatakowały kilka irańskich systemów obrony powietrznej i radarów w rejonie cieśniny Ormuz. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że żaden atak nie pozostanie bez odpowiedzi. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powiadomił, że w odwecie wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich celów w regionie. Taka wymiana uderzeń może zwiększać ryzyko dalszej eskalacji militarnej z Iranem, nawet jeśli prezydent Donald Trump jednocześnie dąży do porozumienia kończącego konflikt, ocenił portal Axios. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
2: Rząd przyjął rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu zasiądą do Rady Dialogu Społecznego. Premier mówił, że w przypadku budżetówki chciałby wyższej podwyżki niż 3%, ale takiej nie będzie. 3% to obowiązująca propozycja. Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
3: Bardzo chciałbym, jak wiecie, zadbałem o to naprawdę z wielką determinacją, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Te podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale ja sam wiem, naprawdę, i to mówię z głębi serca, ale też z wiedzy to wynika, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. To, co dzisiaj będzie proponowali, to nie wystarcza. Wiem o tym. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
2: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym. Na rękę będzie to kwota 3704 zł. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi z lwowskiej z siedziby na rynku. Organizacja działa tam nieprzerwanie od 1996 roku. Prezes Emil Legowicz mówi TOK FM, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zagroził odebraniem Włodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego. Legowicz nie wierzy w przypadek.
4: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
1: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok, ale na razie nie doszło do podpisania żadnej umowy. To była pierwsza taka wizyta od 7 lat. Xi Jinping spotkał się w Korei Północnej z tamtejszym dyktatorem Kim Jong-unem. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
5: Do Korei Północnej poleciał po spotkaniach z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Według oficjalnych komunikatów azjatyccy przywódcy zgodzili się między innymi rozwijać współpracę ekonomiczną i wojskową, ale o północno-koreańskiej

0: wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
1: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Kolejne informacje w Tok FM o 5. Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. W większej części Polski dziś przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie w późniejszych godzinach miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Termometry pokażą dziś od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 na przeważającym obszarze i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Porozmawiamy o pewnym niepokojącym zjawisku, które nazywa się kosmetoreksja i dotyka już nawet kilkuletnie dziewczynki. Gościem jest pani doktor Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Pytanie, czy to zjawisko jest już znane w Polsce, a co to jest za zjawisko? Otóż okazuje się, że pod wpływem influencerów, którymi często też są dzieci w różnych serwisach, najszczególniej na TikToku, miliony dzieci, dziewczynek, często kilkuletnich, sięgają po kosmetyki, przechodzą przez jakieś wieloetapowe rytuały pielęgnacyjne. To są jakieś drogie produkty, które zawierają składniki przeznaczone dla dorosłych. Często to są produkty anti-aging, a sięgają po nie kilkuletnie dziewczynki. Oczywiście jest cała masa zagrożeń z tym związanych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, o których porozmawiamy. Zastanawiam się, czy ta kosmetoreksja jest już czymś, o co powinniśmy się martwić w Polsce.
4: Myślę, że niestety powinniśmy się zacząć martwić również w Polsce. Ten trend ogólnoświatowy, europejski dotarł do nas już kilka lat temu. On był mniej wyrażony, ale skala, która dzisiaj jest już zauważalna w gabinetach dermatologicznych, narastający problem psychiczny u małych dzieci, to są również objawy związane z tego typu zjawiskami. Ta kosmetoreksja, samo pojęcie zostało stworzone przez dermatologów, psychiatrów właśnie w odpowiedzi na wzrastającą skalę zaburzenia. To określenie dotyczy dzieci i nastolatków. Drugim określeniem dermoreksja jest podobny problem, właściwie dokładnie ten sam, ale dotyczący osób pełnoletnich, więc ta skala zaczyna się, znaczy problem zaczyna się bardzo wcześnie, skala narasta i naprawdę jest to bardzo niepokojące zjawisko.
3: Niektórzy upatrują początków zjawiska w pandemii, kiedy to coraz więcej osób zaczynało funkcjonować jeszcze bardziej aktywnie w internecie. W artykule, który pojawił się w BBC News, mamy przykład 13-letniej dziewczynki, która używa kosmetyków i reklamuje je od 8 roku życia. Ma ponad 300 tysięcy fanów na swoim profilu. No i jej mama mówi, że z tego zarabiają około 50 tysięcy funtów rocznie, więc podejrzewam, że ten aspekt finansowy może być przyczyną, dla której rodzice takich dzieci mówią, no przecież nie ma nic w takiej zabawie złego.
4: No oczywiście rodzice dzieci, które zarabiają w ten sposób, nie widzą problemu, natomiast oczywiście ten problem jest, no bo po pierwsze dziecko w tym wieku powinno mieć zupełnie inną aktywność niż zarabianie pieniędzy i to w taki sposób, kreowania rzeczywistości trudnej do zrealizowania. Dzieci niestety ulegają bardzo silnej presji środowiska rówieśniczego. Coraz częściej spędzają czas na różnego rodzaju profilach i w mediach społecznościowych. To jest taka spirala samonakręcających się zdarzeń. Tymczasem ta presja środowiskowa, pewne zachowania obsesyjno-kompulsyjne, którymi jest taka

0: nadmierna dbałość, pielęgnacja, wielogodzinne rytuały, o których pan powiedział, zjawisko, które zostało też określone jako morning shed, czyli nakładanie wielu warstw kosmetyków, ale nie tylko, wykorzystywane są różnego rodzaju maski, taśmy, plastry do tego, żeby po zdjęciu tych wielu różnych czynników ze skóry rano ta skóra miała obraz lustra, szkła. To taki ideał przywieziony z Azji, dokładnie z Korei, jest niemożliwy do zrealizowania, niezwykle szkodliwy, ponieważ te czynniki plus jeszcze pewne skłonności takie genetyczne powodują, że w tym wieku dziecko bardzo łatwo rozwinie dysmorfofobię. Zaburzenie psychiczne, które jest niezwykle groźne, z którym związany jest ogromny wzrost zachowań takich kompulsywnych, często prowadzących do izolacji środowiskowej, ale również do myśli samobójczych i niestety również do skutecznych samobójstw.
1: Jak bardzo takie wczesne sięganie, czy sięganie we wczesnym wieku po produkty kosmetyczne może być szkodliwe? No bo rozumiem, że idea jest taka, że oto dzieci są przekonywane w internecie, że powinny mieć idealnie gładką, piękną, śnieżnobiałą skórę i te kosmetyki, te produkty im w tym pomogą. No ale zakładamy też, że dziewczynki 8, 9, 10-letnie raczej mają skórę zdrową, która nie potrzebuje niczego. Czy stosowanie kosmetyków przeznaczonych dla dorosłych na skórę 8-10-letniej dziewczynki może być dla tej skóry szkodliwe?
0: Ależ oczywiście jest szkodliwe. Nawet nie może, tylko na pewno jest szkodliwe. Nie tylko u dzieci 8-letnich, ale również u nastolatków. Skóra dzieci, skóra nastolatków, o czym już rozmawialiśmy, różni się znacząco od skóry osób dojrzałych. Skóra jest bardzo dużą strukturą barierową, chłonie czynniki, które na nią nakładamy. Niestety one po przekroczeniu krwiobiegu mają wpływ na bardzo wiele różnych układów, no między innymi układ hormonalny, zaburzenia związane z przedostawaniem się tak zwanych ksenoestrogenów, ale również zaburzenia metaboliczne, dlatego że w kosmetykach znajdują się tak zwane obezigeny. To również uszkodzenia po prostu tej bariery hydrolipidowej, ale to mogą być również poparzenia chemiczne i nadwrażliwość na składniki, które znajdują się w kosmetykach. Zwiększony wzrost na pewno zagrożenia pojawienia się alergii, więc tych działań, które związane są z tą nieodpowiednią i niedostosowaną do wieku pielęgnacją jest ogromnie dużo.
1: Pojawia się też w tym tekście, ale także w innych, retinol jako substancja, która może prowadzić do tak zwanego oparzenia retinolem, czyli uszkodzenia tej bariery skórnej.
0: Retinol jest jednym ze składników znajdujących się często w produktach właśnie przeciwstarzeniowych dla skóry dojrzałej, czyli skóry po 40 roku życia, czy nawet po 50, w sytuacji, w której chcemy zwiększyć aktywność komórek takich jak keratynocyty czy fibroblasty do produkcji składników, które w związku z wiekiem niestety fizjologicznie ich synteza się zmniejsza, ale jest to absolutnie pielęgnacja i składnik niedostosowany do skóry dziecka i tak jak kwasy owocowe, tak retinol może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktury, jaką jest skóra.
1: Czyli z jednej strony mamy zagrożenie fizyczne, czyli po prostu aktywne...
0: Wynikające ze składników, tak. Uszkodzenie samej struktury, jaką
1: trądzik,
0: jest...
1: Trądzik, zapalenie skóry, nadwrażliwość, ale być może także łysienie.
0: Tak. Pojawiają się takie obserwacje. One oczywiście nie są jeszcze poparte dowodami, ponieważ tych zgłoszonych przypadków jest jeszcze zbyt mało, ale analiza tych pierwszych przypadków wskazuje na to, że te pojawiające się przerzedzenia włosów w linii włosów na granicy pomiędzy skórą twarzy a skórą owłosioną jest związane właśnie z tymi rytuałami i wielowarstwowymi składnikami nakładanymi na skórę.
1: Oraz niebezpieczeństwo różnego rodzaju, czy niebezpieczeństwa z natury psychicznej, czyli tak jak pani doktor wspomniała, dysmorfofobia. Co może się wydarzyć? No, możemy mieć po prostu dziecko, które nie chce iść do szkoły na przykład, czy spotykać się ze znajomymi, bo czuje wstyd, tak? A wstyd wynika z tego, że porównuje się w mediach, czy w serwisach społecznościowych z jakimiś idealnymi, a często być może nawet nierzeczywistymi twarzami czy efektami i czuje, że nie jest wystarczająco piękne, nie jest wystarczająco... nie ma wystarczająco pięknej, idealnej skóry i rozumiem, że może pojawić się depresja i myśli samobójcze.
0: No, dysmorfofobia to zjawisko, które rozwija się etapowo i na takim pierwszym etapie, taki moment, który powinien niewątpliwie zwrócić uwagę rodziców, to jest czas, jaki dziecko poświęcają pielęgnacji skóry. Czasami te rytuały zajmują kilka godzin, od 3 do 8 nawet. Oprócz tego dzieci poświęcają ogromnie dużo czasu na obserwowanie tych filmów instruktażowych, które są umieszczane w mediach społecznościowych. Więc ten pierwszy parametr czasu, a także nadmierne skupienie się na takich wadach, nazwijmy to tak opisowo, czyli na przykład niewielka blizna, pieprzyk, znamie, które obiektywnie nie są szpecące, ale w momencie, kiedy rozwija się już ten brak akceptacji dla własnego ciała, to one stają się ogromnym problemem, stają się powodem lęku, wstydu. Jeżeli dziecko nadmiernie obserwuje się w lustrze, w odbiciach szyb, lub odwrotnie, jeżeli zasłania lustra, to są również już objawy pojawiającej się dysmorfofobii. I na początku jesteśmy jeszcze w stanie rozumieć, że być może te nasze obawy nie są racjonalne, ale w tym pełnym obrazie dysmorfofobii niestety dzieci są przekonane o tym, że są brzydkie, że nie są w związku z tym, nie będą akceptowane i zaczynają się izolować i wtedy zaczynają się pojawiać problemy depresyjne i myśli samobójcze. Ogromne zagrożenie.
1: Gościem programu jest pani doktor Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Rozmawiamy o zjawisku zwanym kosmetykoreksją, czyli uzależnienie małych dzieci, 8, 7, 10-latek od kosmetyków. Mówimy o codziennych, wielogodzinnych rytuałach kosmetycznych, używając produktów przeznaczonych dla dorosłych, często produktów anti-aging i także efektach psychologicznych, uzależnienie, ale także spadek samoakceptacji, bo nie wyglądamy tak jak na zdjęciach czy filmikach, które są tymi wzorcami ideału rzekomego. No i pytanie brzmi, kto i jak powinien działać, czy też kto i za to odpowiada. Pewnie poruszamy się tutaj w takim trójkącie, a może nawet czworokącie. No bo jeżeli chodzi o kto nam to wszystko przygotował, no to pewnie pierwszy na liście podejrzanych, czy pierwsze na liście podejrzanych są firmy, które te produkty tworzą. Na drugim miejscu serwisy społecznościowe, które sprawiają, że taka informacja dociera do małych dzieci, a na trzecim miejscu rodzice. Pewnie o rodzicach można rozmawiać na poziomie tak tych, które, czyli tych rodziców, którzy świadomie akceptują i czerpią korzyści z działalności dziecka, być może tych, którzy nie zwracają uwagi na zagrożenia i nie reagują odpowiednio. No pewnie do, może nie po stronie powodów, ale po stronie potencjalnych wspomagających można się zastanawiać, jakie organy państwa, jakie instytucje kontrolne powinny się zaangażować i w jaki sposób. Tutaj autorzy artykułu w BBC News kontaktowali się z przedstawicielami serwisów społecznościowych bez odpowiedzi. podejrzewam, że to jest taka klasyczna sytuacja wskazywania palcem drugiej osoby. Rodzice mówią, to nie my, to przecież wszystko się dzieje w mediach społecznościowych, a dodatkowo to przecież firmy nieodpowiednio oznaczają produkty. Firmy kosmetyczne mówią, no my tylko produkujemy, no bez przesady, przecież wiadomo, że to nie dla dzieci. A serwisy społecznościowe mówią, no ale dzieci poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać, więc to jest obowiązek i odpowiedzialność rodziców. No i do tego jeszcze dochodzą jakieś organy kontrolne, które powinny albo nie powinny i na którym etapie się zaangażować. Jak pani ocenia ten trójkąt lub czworokąt potencjalnych graczy?
0: No wydaje się, że jednak rzeczywiście czworokąt i tak jak rozmawialiśmy, ten problem jest bardzo wielopłaszczyznowy, niezwykle trudny. I przerzucanie odpowiedzialności z tych na kolejne podmioty jest tylko odkładaniem problemu, który wybuchnie za chwilę z jeszcze większym nasileniem, według mnie. Gdzie ta odpowiedzialność jest? W każdym z tych elementów jest odpowiedzialność, która powinna zostać wyraźnie wskazana. Oczywiście firmy kosmetyczne powinny zwracać uwagę na składniki, które nie są dostosowane dla skóry dzieci i to powinno być wyraźnie wyszczególnione. Takie działania zostały już podjęte przez niektóre firmy kosmetyczne. Być może za chwilę będą robić to kolejni producenci, choć oczywiście tutaj największym problemem jest to, że skala dochodów ze sprzedaży kosmetyków dla dzieci jest tak duża, że niestety chyba jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać na realne działania. Rodzice oczywiście zarówno tych dzieci, które zarabiają pieniądze, ale myślę, że to jest mniejsza skala niż tych, które korzystają z tych instrukcji i rzeczywiście nadmiernie wykorzystują kosmetyki. Generalnie skóra dziecka nie potrzebuje kosmetyków oprócz protekcji przed promieniowaniem UV wtedy, kiedy jedziemy na wakacje, a jeżeli już potrzebuje, to powinna być to pielęgnacja pod okiem dermatologa, bo najczęściej dotyczy pewnych zaburzeń dermatos rozwijających się w tym wieku, a nie pielęgnacji jako takiej. Więc rodzice powinni zwracać uwagę, szczególnie ze względu na to niebezpieczeństwo i ogromne zagrożenie rozwoju zaburzeń psychicznych, które później będzie zmieniało swoje oblicze, ale nadal będzie ogromnym problemem. I oczywiście regulacje organów państwa. Włosi tak naprawdę organy bardzo istotne, jak żandarmeria, wkroczyły do sieci Sephory i sprawdzały, czy kosmetyki są odpowiednio oznakowane. Ta kontrola nadal trwa. Szwedzi na przykład wprowadzili regulacje, które zabraniają sprzedaży kosmetyków zawierających składniki dla skór dorosłych, dla dzieci poniżej 15 roku życia, chyba że są rekomendacje lekarskie. Więc niektóre państwa zauważają już ten problem, jego skalę, jego ciężar. W Polsce niestety nadal nie ma żadnych regulacji, mimo że jesteśmy ogromnym rynkiem kosmetyków.
1: A kto powinien, jaka instytucja powinna to regulować i w jaki sposób?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma instytucji, która zajmowałaby się stricte kosmetykami, prawda? Więc kosmetyki mają mieć dowody na to, że nie szkodzą. No właśnie, ale kosmetyki, które są rekomendowane dla osób dorosłych, nie są badane pod kątem wpływu na skórę dzieci. My to obserwujemy w gabinetach jako doświadczenie już post factum. Natomiast kto powinien? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ten obszar, no na pewno nie jest to Ministerstwo Zdrowia, prawda, bo to nie są leki. Ale z drugiej strony problem w skutkach przynosi zdrowotne zaburzenia. No więc trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Różne instytucje w krajach europejskich się tym zajmują. Nie wiem, czy jest jakaś wspólna polityka, ale niewątpliwie według mnie powinien powstać jakiś okrągły stół, zarówno właśnie zrzeszający producentów, lekarzy, psychologów, którzy No, myślę, że będą w stanie wskazać kierunki rozwiązań.
1: Ale czy czuje pani, że producenci będą chcieli angażować się w jakąkolwiek inicjatywę, która potencjalnie zmniejszy ich sprzedaż?
0: Ja myślę, że ten nacisk na etyczne zachowania i tak dużo informacji, które pojawiły się już jakiś czas temu i stale się pojawiają o tym, w jak destrukcyjny sposób te reklamy, te zachowania wpływają na małe dzieci, na te dopiero rozwijające się i kształtujące organizmy. No mam nadzieję, mam taką nadzieję, że to jednak wybrzmi i przyniesie skutek, takie otrzeźwienie i zwrócenie uwagi na te zagrożenia.
1: A jakie rady miałaby pani dla rodziców?
0: To jest też trudny problem, ponieważ oczywiście, jeżeli dziecko poświęca tak dużo czasu pielęgnacji i dla niego jest to ogromny problem, to tego problemu nie można tak po prostu zamieść pod dywan i powiedzieć, nie możesz tego robić. Myślę, że rodzice po pierwsze powinni poświęcić więcej czasu na analizę tego, co dziecko robi w ciągu dnia, ile czasu poświęca na przeglądanie mediów społecznościowych. No zresztą pojawiły się też już takie regulacje, które mają zabronić, prawda, zakładania kont na w social mediach dzieciom poniżej 13 roku życia. Może to też jest niezły kierunek. Na pewno rodzice nie powinni bagatelizować problemu, jeżeli on jest już rzeczywisty tym problemem, czyli dziecko ma kilkanaście kosmetyków i stosuje te rytuały, to powinni zwrócić się z prośbą o pomoc do psychoterapeuty, bo te zaburzenia się dosyć dobrze leczy. Jeżeli są już bardziej nasilone, na pewno do psychiatry, ale też do dobrego kosmetologa, który być może będzie umiał wytłumaczyć, dlaczego tego typu pielęgnacja nie jest odpowiednia.
1: Czyli mamy problem, który będzie potencjalnie w Polsce się jeszcze powiększał, a na razie nie mamy dobrego sposobu, żeby sobie z nim poradzić. No myślę, że chociażby to, że rozmawiamy o tym, być może sprawi, że większa liczba osób, które są zaangażowane po stronie właśnie instytucji kontroli, ale też serwisów społecznościowych, czy też informacja dla rodziców, czy producentów, no, zainteresują się sprawą, tak żeby w przyszłości coś zrobić. Na razie nie jest to jakaś bardzo pozytywna wiadomość, pani doktor, ale...
0: No ja mam nadzieję, że właśnie nasze rozmowy jednak uświadomią rodzicom, że to, że dziecko sięga po, takie małe dziecko, sięga po kosmetyki kolorowe, jest groźne dla jego skóry, ale to jest tylko początek problemów. Naprawdę tymi największymi są zaburzenia psychiczne i może to powoli przebije się do świadomości szerszego grona słuchaczy, że warto zwrócić uwagę na szkodliwość zarówno tą miejscową w stosunku do skóry, ale również w odniesieniu do kształtowania się właśnie tej samooceny i organizmu dziecka, jego psychiki, również w przyszłości.
1: Mówi pani doktor Edyta Adamczyk-Kutera, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Dziękuję serdecznie.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: To jest program Owczarek. W studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapewne wielu z państwa już było nad morzem albo nad oceanem, ci zamożniejsi, i myślą sobie, o jak cudownie świeci słoneczko, mewy śpiewają, nie wiem, czy śpiewają, fajnie, lato, nie ma śniegu, a tymczasem okazuje się, że jest śnieg, może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jest śnieg morski. No i teraz morski śnieg trochę brzmi jak metafora poetycka, ale to jest prawdziwe zjawisko fizyczne, które za chwilę przepięknie wyjaśni pan profesor, co właściwie, co to jest ten śnieg morski w oceanie, z czego się ta śnieżynka morska składa, jaki ma kształt i co ona tam, czym się zajmuje?
2: Ten śnieg to jest ciekawy proces, bo on pada przez cały rok. Żeby go zobaczyć, musielibyśmy się zanurzyć stosunkowo głęboko, no ale jakbyśmy się znaleźli w takim batyskafie, który na kilkudziesięciu metrach unosiłby się w oceanie, to zobaczylibyśmy, że woda wcale nie jest przejrzysta, tylko jest w niej mnóstwo takich drobnych, zawieszonych paproszków, farfocli, takich, które kształtem przypominają właśnie śnieżynki. I te wszystkie cząstki opadają powoli w kierunku dna morskiego. No i to zainspirowało naukowców, którzy zobaczyli to po raz pierwszy, żeby nazwać to morskim śniegiem.
1: Ale nie opadają z pustymi rączkami, tylko w tych rączkach mają węgiel.
2: Opadają pełne węgla, tak, zgadza się. Dlatego, że te śnieżynki składają się tak naprawdę ze szczątek materii organicznej przede wszystkim. To, co się dzieje, to pewnie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do zakwitów sinic na Bałtyku co roku. Takie zakwity fitoplanktonu dzieją się w całym światowym oceanie. To się dzieje ze względu na to, że na powierzchni jest pod dostatkiem substancji odżywczych, no więc dla takich mikroorganizmów to jest bonanza. One się rozmnażają, ta masa organiczna rośnie, następnie jakiś zooplankton zjada ten fitoplankton. No a potem tego pożywienia jest już za mało, część organizmów obumiera, część organizmów jest przetrawiona i wydalona, no i ta cała materia organiczna, te odpadki zaczynają opadać ku dnu. No i okazuje się, że ta droga ku dnu jest dosyć złożonym procesem, natomiast jak się określi, ile węgla w takim procesie w całym światowym oceanie znika z powierzchni i trafia na dno, no to okazuje się, że to są ilości porównywalne z tym, ile my jako ludzkość emitujemy tego węgla. A teraz jeszcze do tego całego bilansu wchodzi dwutlenek węgla z atmosfery, dlatego że on rozpuszczając się w tej wierzchniej warstwie oceanu, no daje pożywienie tym wszystkim organizmom, które prowadzą fotosyntezę.
1: I poprzednie, jak rozumiem, badania czy też modele były niedoszacowane, bo rozumiem, nie znaliśmy jeszcze tego mechanizmu.
2: To jest po prostu niesłychanie skomplikowane zjawisko. I bardzo trudno jest prowadzić pomiary takiego zjawiska, bo ono zależy od tego, gdzie jesteśmy, od miejsca, czasu. To są pomiary oceanograficzne, które są prowadzone zwykle ze statków badawczych. One są po prostu bardzo trudne. Więc dzięki wieloletniej pracy oceanografów dowiedzieliśmy się więcej na temat tego mechanizmu. Natomiast jeśli chodzi o zaprzęgnięcie narzędzi matematycznych do modelowania tego procesu, no to tu jesteśmy stosunkowo wcześnie.
1: I jakbyśmy określili, czy jakbyśmy na jakiejś skali umieścili ten morski śnieg w kontekście węgla, który opada na dno oceanów, pamiętając, nie wiem, o lasach deszczowych, czy też emisji z spalin samochodowych, jak duże to jest źródło.
2: No ten strumień węgla, który znika z powierzchni oceanów, przy czym on potem jeszcze różne ma losy, ten strumień węgla no jest właśnie porównywalny z naszymi emisjami jako gazów cieplarnianych. No w związku z tym to jest istotny składnik bilansu węgla w atmosferze i jeżeli chcemy dobrze prognozować zmiany klimatu, to musimy ten czynnik uwzględnić.
1: Przerażające to jest trochę. Jest też praca naukowa, której pan jest współautorem, która się ukazała w prestiżowym czasopiśmie.
2: Jak wszystkie nasze prace.
1: I tam mamy dwa, rozumiem, mechanizmy kolizji cząstek, ruchy Browna i też takie zgarnianie.
2: To ja może trochę wyjaśnię.
1: Tak, rozmawiamy o ruchach Browna.
2: Ruchy Browna to jest fascynujący proces, który możemy zobaczyć przy tych najmniejszych zdrobinek. To są takie, jeżeli drobinki są odpowiednio małe, to one zaczynają, jak spojrzymy na nie pod mikroskopem, to wykonują takie przypadkowe ruchy. To jest związane z fluktuacjami gęstości ośrodka, a tak naprawdę jest związane z tym, że materia ma budowę ziarnistą, te wszystkie molekuły są w ciągłym ruchu, no i ich ruch powoduje właśnie takie błądzenie przypadkowe. Czyli to jest proces, który widzimy na tych najmniejszych skalach.
1: Czyli pełna przypadkowość to są ruchy Browna.
2: Tak. No i teraz okazuje się, że jeżeli chcemy zrozumieć, w jaki sposób takie cząstki morskiego śniegu jak opadają, no to ważne wydarzenia w ich życiu polegają na tym, że one się ze sobą zderzają. Jak się zderzają, to mogą ze sobą agregować, wtedy robią się większe, jak robią się większe, to zaczynają szybciej opadać. Więc my chcemy zrozumieć, jak szybko takie cząstki morskiego śniegu znajdują się na dnie, bo to jest istotne jeszcze z innego punktu widzenia, bo ten węgiel, który wyeksportujemy z powierzchni na dno, on tam zostanie przez setki albo tysiące lat. To jest związane z tym, że cyrkulacja w oceanach następuje na dużo wolniejszych skalach, więc to jest efektywna metoda składowania tego węgla na dnie, no czyli to zahacza o takie modne hasło jak sekwestracja dwutlenku węgla, jak usuwanie go z atmosfery, deponowanie na dnie, więc żeby zrozumieć, ile tego węgla jesteśmy w stanie tam deponować, albo czy w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek kontrolować ten proces, bo i takie są pomysły, no to musimy zrozumieć, jakie mechanizmy rządzą ewolucją takiego morskiego śniegu, co się dzieje z tymi śnieżynkami, jak one opadają, i jak szybko ten proces następuje.
1: No i czy to jest szansa dla polskiego górnictwa?
2: Być może, zobaczymy. Natomiast...
1: Tyle węgla.
2: No okazuje się, że dwa mechanizmy, jak już jesteśmy w tym głęboko w oceanie... To ruchy Browna są jednym mechanizmem, który powoduje, że takie cząstki mogą się ze sobą zderzyć, a drugi mechanizm jest taki może trochę bardziej intuicyjny, jest taki, że jak większa śnieżynka opada, to po drodze zgarnia takie mniejsze zawieszone paproszki, no i w ten sposób one się do niej sklejają, no i robi się większa.
1: I to wszystko pan wie, jak rozumiem, siedząc sobie przed komputerem i modelując to?
2: No to wszystko wiem, bo stoję na ramionach gigantów, bo już przed nami pokolenia oceanografów, ekologów, biologów morza, fizyków.
1: Czyli śmietanka z tortu. No,
2: oczywiście. No, ale rozumiem, kumulatywnym wysiłkiem.
1: Ale rozumiem, że też w którymś momencie należy założyć skafander, wsiąść do batyskafu i powiedzieć, dobra, to coś mi wyszło gdzieś tam w jakichś obliczeniach, albo gigantom przede mną.
2: W którymś momencie staram się, żeby moje badania miały kontekst rzeczywisty, tak.
1: I schodził pan do głębi albo ktoś, żeby porównać, no, co się dzieje w głębinach?
2: Do głębi nie schodzimy, ale dzięki uprzejmości moich współpracowników z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mieliśmy z moim studentem Jankiem Truczynowiczem przyjemność odbyć rejs badawczy na oceanii.
1: Numer jeden na liście autorów tego chyba.
2: Tak jest. Niezwykłego talentu człowiek. Mieliśmy przyjemność zobaczyć, jak wygląda taka codzienna praca oceanografów. W kontekście morskiego śniegu polega to na wydobywaniu z głębin porcji wody, które następnie są poddawane drobiazgowym analizom.
1: Ale, czyli rozumiem, że to obserwujemy skutki, ale sam proces... Można go jakoś zaobserwować sprytnie? To byłoby trudne chyba, prawda? Bo to trzeba było siedzieć na dnie i mieć dobry wgląd w to, jak się poruszają.
2: To, co robimy, to zanurzamy takie specjalistyczne kamery na głębokość nawet wielu setek metrów. Mhm. No i te kamery widzą, jak cząstki opadają. One są na tyle sprytne, że są w stanie je sfotografować. W ten sposób dowiadujemy się, jakie mają kształty. Jesteśmy również w stanie mierzyć ich prędkość opadania. No i to jest bardzo... To są bardzo ważne dane, bo one służą nam do konstrukcji modeli teoretycznych.
1: Czyli na podstawie obserwacji modele, czy na podstawie modeli obserwacje?
2: No zwykle to w idealnym wypadku to idzie w dwie strony. Te modele inspirują się rzeczywistością, no bo jednak mają opisywać pewien proces, który obserwujemy w przyrodzie, no a jednocześnie jako fizycy staramy się poskładać z takich jak najprostszych klocków modele niesłychanie skomplikowanych zjawisk, bo w ten sposób jesteśmy w stanie je zrozumieć nieco lepiej.
1: I na razie się zgadza wszystko?
2: No na razie jest dużo wyzwań. Czegoś się dowiedzieliśmy, ale... Przy odpowiadaniu na takie pytania myślę, że więcej pytań się pojawia i to jest bardzo dobry symptom, bo dowiadujemy się więcej, ale też więcej okazuje się takich nieznanych rzeczy.
1: Czyli na razie wiemy, że jest morski śnieg, na razie wiemy, że ten morski śnieg, czyli tak jakieś zjawisko przemieszczania się substancji z powierzchni mórz i oceanów na dno i gromadzenie się węgla.
2: Tak, i ponieważ ten proces jest tak skomplikowany, to jestem spokojny, że będziemy mieli co robić przez najbliższe lata.
1: A, cudownie. To jest...
2: Dlatego, że to pytanie, na które my odpowiedzieliśmy w pracy, która się właśnie ukazała, czy zagadnienie, które wyjaśniliśmy, jest takie, że okazuje się, że żeby dobrze modelować takie opadanie morskiego śniegu, trzeba uwzględnić oba te procesy, zarówno dyfuzję bardzo małych cząstek, jak i adwekcję, czyli to opadanie bardzo dużych. I zaniedbanie jednego z tych czynników powoduje poważne niedoszacowanie tego tempa agregacji morskiego śniegu.
1: Morski śnieg pada cały rok. W studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie są kolejne kroki dalsze w pana pracy? Czego jeszcze nie wiemy o tej dynamice morskiego śniegu?
2: No nie wiemy bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim my teraz skupiamy się na tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób ta agregacja, koagulacja cząstek powoduje zmiany w ich populacji. No bo jeżeli mamy tych cząstek bardzo wiele, one mają różne kształty, różne rozmiary, chcemy zrozumieć, w jaki sposób takie spektrum kształtów, ten rozrzut ich rozmiarów ewoluuje wraz z głębokością. No i ponieważ ten proces ma wiele składników, bo oprócz tej wspomnianej agregacji i koagulacji, one są kolonizowane przez bakterie, te śnieżynki, bakterie je zjadają i powodują remineralizację, to znaczy rozpad i rozpuszczanie ponowne tych śnieżynek, więc są to procesy, które ze sobą współzawodniczą.
1: No dobrze, ale rozumiem, że pracujecie też z osobami, które się zajmują naukowo oceanami i morzami.
2: I jak najbardziej czerpiemy z ich wiedzy.
1: No właśnie, jak wygląda ta relacja? Oni sobie mówią, jakiś fizyk teoretyczny będzie nam mówił, jak wygląda świat, który my dobrze znamy, bo na śniadanie pijemy litr wody morskiej i zagryzamy krewetką bałtycką.
2: Oczywiście w nauce jest pewna plemienność polegająca na tym, że fizycy rozmawiają z fizykami, biolodzy z biologami, ale właśnie takie zjawiska jak sedymentacja morskiego śniegu pokazują, że jednak nauka jest jedna i że to jest sport zespołowy i żeby osiągnąć jakieś rezultaty, musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać. Więc to ma taki aspekt bardzo przyjemny, że uczymy się innego języka.
1: I to jest trudne?
2: To jest wyzwanie. To jest zawsze wyzwanie, ale ogromnie satysfakcjonujące, bo jak się coś uda zrobić razem, to mam wrażenie, że naprawdę posuwamy naukę do przodu, bo dokładamy takie cegiełki do zrozumienia zjawisk, które mają bardzo wiele aspektów. Sam morski śnieg ma aspekt taki czysto fizyczny, bo jakieś cząstki opadają w płynie, więc jest mechanika płynów, jest fizyka statystyczna, ale jednocześnie jest aktywność biologiczna tych cząstek, jest ten aspekt oceanograficzny czy klimatyczny, bo gdzieś chcemy zrozumieć, jak ten cały strumień węgla wygląda. No więc samo to pytanie o to, jak opada morski śnieg, ma bardzo wiele możliwych odpowiedzi, w zależności od tego, kto na to pytanie odpowiada. I jak będziemy ze sobą rozmawiać, to będziemy w stanie trochę lepiej wykorzystać tą synergię, którą mamy, tą uzupełniającą się wiedzę, żeby na te pytania odpowiadać.
1: A jak wygląda modelowanie takiego właśnie wielowarstwowego, złożonego systemu? No bo gdyby pan miał zamodelować, jak opada, nie wiem, ziarnko piasku w akwarium o wysokości ścianki 50 cm, czy metr, czy 100, to można by to jakoś obliczyć, zaobserwować. No ale tu jest cała masa rzeczy, czyli z jednej strony właśnie to, że jedne organizmy przyczepiają się czy jedne cząsteczki do drugich, że ktoś tam podpłynie i to skonsumuje, albo sam zostanie skonsumowany, że jest jakaś pewnie inna temperatura wody, jakieś prądy morskie, coś. Więc to nie jest laboratoryjny słup wody o wysokości X, tylko jakieś złożone środowisko z wielką liczbą zmiennych.
2: To chyba William Blake pisał, że w ziarenku piasku można zobaczyć cały świat. No i więc nawet to ziarenko, o którym pan wspomniał, to już jest dużo. Siłą rzeczy fizyka posługuje się modelami, które są redukcjonistyczne, więc staramy się uprościć zjawisko na tyle, na ile to jest możliwe, żeby dalej oddawać jego charakter, ale żeby ten model był na tyle prosty, żebyśmy byli w stanie zidentyfikować takie podstawowe mechanizmy, które za tym zjawiskiem stoją. Ale jeśli chodzi o morski śnieg, to prowadzi się również eksperymenty laboratoryjne w takiej kolumnie wody o długości X i one też pozwalają nam zrozumieć pewne aspekty tego, jak w takim złożonym środowisku wygląda sedymentacja. No bo oprócz tego, że mamy te drobinki, to jeszcze sam ocean jest skomplikowany, to są warstwy o różnym zasoleniu, są rozmaite polimery zawieszone w wodzie i okazuje się, że jak się spojrzy przez odpowiednio dużą lupę, to się robi bardziej i bardziej skomplikowane. Z drugiej strony staramy się, przynajmniej w mojej grupie, ja lubię takie amerykańskie przysłowie, że jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. To znaczy, że jeżeli znajdziemy prosty model, który oddaje no, takie główne cechy zjawiska, które nas interesuje, to myślę, że czegoś się dowiedzieliśmy. I wtedy możemy uczynić to punktem wyjścia, żeby taki model niuansować, komplikować i starać się dokładać nowe cegiełki i patrzeć, jak to zmienia zachowanie, które widzimy.
1: To która część jest prosta, a która jest skomplikowana? Które cegiełki trzeba dołożyć i do czego?
2: No, na przykład przy tych zagadnieniach związanych ze zderzeniami morskiego śniegu, ta praca, którą opublikowaliśmy, no to jest prosty model takiego zjawiska zderzeń morskiego śniegu, bo rozpatrywaliśmy zderzenia pomiędzy dwiema cząstkami, które są kuliste. No i to jest taki paradygmatyczny model. Oczywiście te morskie śnieżynki nie są kuliste, mają złożoną strukturę, mają często wydłużone kształty, często mają taką jeszcze otoczkę z jakiegoś śluzu. Są skomplikowane. No ale w takim pierwszym przybliżeniu, jeżeli będziemy wiedzieli, jak w takim przepływie zderzają się dwie kulki, to już ta odpowiedź na to pytanie, jak często się zderzają, nie będzie się różniła znacząco. No więc zaczynamy od takich prostych konstruktów, które są możliwe do opisania matematycznie, bo tak naprawdę język, w którym my jako fizycy staramy się opisywać te procesy, no to jest przede wszystkim język równań. Na tym się znamy.
1: Ciekawi mnie wciąż jeszcze ruchy Browna.
2: Kiedy, to jest fascynująca
1: kiedy coś nie będzie ruchem Browna, a kiedy będzie, jeżeli jest no nie wiem, powiedzmy, czy można to zastosować do człowieka? Powiedzmy, człowiek, który jest pod wpływem substancji psychoaktywnych i próbuje wrócić do domu. Czy ta jego podróż z punktu A do punktu B będzie, można
2: może
1: ją określić
2: jako... Może być pełna przygód.
1: To są ruchy Browna?
2: Tylko w bardzo zgrubnym przybliżeniu. Takie prawdziwe ruchy Browna, o których wypowiada się fizyka, widzimy w przypadku cząstek o rozmiarach mikroskopowych, czyli rzędu mikrometrów. I teraz im większe te cząstki, tym mniejsze są te drgania relatywnie do ich rozmiaru. No i po prostu w takim przypadku już zupełnie dużych cząstek my tych drgań nie widzimy, bo one są zbyt duże, te cząstki, relatywnie do amplitudy takich drgań.
1: Czy w tych badaniach, które prowadzicie, coś pana szczególnie zaskoczyło, zainspirowało, zmieniło pogląd na świat, fizykę?
2: No zdecydowanie to, czego się dowiedzieliśmy prowadząc tę pracę, no myśleliśmy sobie, że rzeczywiście dyfuzja będzie bardzo ważna dla małych cząstek, to takie przechwytywanie będzie ważne dla dużych cząstek, ale okazało się, że są scenariusze zderzeń, w których byśmy się nie spodziewali, a jednak oba te czynniki mają duży wkład do tej częstości zderzeń, bo to jest wielkość, która nas interesowała. No więc to był zupełnie nieoczekiwany wynik. I on trochę zmienia też nasze podejście do modelowania takich zjawisk, no bo często modele uproszczone zaniedbywały jedno z tych zjawisk na korzyść drugiego w odpowiednich przypadkach. No to okazuje się, że można to zrobić, ale nasza praca odpowiada na pytanie, jak zrobić to w sposób kontrolowany, czyli mieć takie przybliżenie, nad którym mamy jakąś kontrolę, jak dobre ono jest.
1: Wspomniał pan o tym, że te badania to są właściwie nowe pytania, które wciąż się pojawiają, czyli im więcej wiemy, tym więcej pytań mamy. I gdyby pan miał wybrać, nie wiem, jedno pytanie, na które w ciągu najbliższych lat, badań, miesięcy chciałby pan uzyskać odpowiedź, to co by to było? Jaka kwestia by dla pana była najbardziej interesująca?
2: W kontekście morskiego śniegu to na pewno jest takie równanie nazwane na cześć naszego wielkiego rodaka, równanie Smoluchowskiego. To jest równanie, które opisuje, w jaki sposób te cząstki zmieniają swoje rozmiary, przy czym tych cząstek jest to cała populacja, tak jak już mówiłem, więc równanie, które opisuje zmiany takiego rozkładu wielkości cząstek w zależności od głębokości i od rozmiarów tych cząstek, no to jest taki święty graal, który w perspektywie kilku lat chcielibyśmy
1: stworzyć równania lepiej. To jest kilka lat?
2: No, wypisać takie równanie, w którym naprawdę rozumiemy, co się dzieje i wiemy, że to równanie ma zastosowanie do takich oceanicznych procesów sedymentacji.
1: To czego jeszcze brakuje?
2: To bardzo wielu elementów. Jesteśmy na początku drogi, bo te dwa mechanizmy, o których...
1: Czy mamy już plus i równa się?
2: plus i równa się mamy, wiemy jaką wielkość chcemy opisywać tym równaniem, no a teraz poszczególne kawałki tego równania, bo to jest takie równanie bilansu, bo z jednej strony te cząstki agregują, a z drugiej się rozpadają, a z trzeciej strony jeszcze sedymentują, więc różne ilości tych cząstek są na różnych głębokościach i to wszystko chcielibyśmy zrozumieć, chcielibyśmy to robić w oparciu o dane doświadczalne, które też mają swoje wyzwanie, niosą ze sobą, no i chcielibyśmy te wszystkie klocki poskładać razem. Więc w każdym z tych klocków właściwie jest wiele pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź. Nakreśliłem taki szeroki program badawczy, no i będziemy go krok po kroku realizować.
1: Nasze słuchaczki, słuchacze siedzą, słuchają i mówią sobie, no dobrze, ale jaki to ma związek z moim życiem? Co mi to, czy coś mi to da? Czy zmieni to w przyszłości jakąś wiedzę o świecie, dzięki której będę bezpieczniejszy, mądrzejszy?
2: No, nasza wiedza o klimacie to jest coś, co daje nam pewnie spore bezpieczeństwo, w takim sensie, że jeżeli jesteśmy w stanie przewidywać, jak klimat będzie ewoluował...
1: Przewidziałem, wszyscy zmierzamy do piekła.
2: No właśnie, no to pytanie, jak szybko? Czy już nasze dzieci do piekła zobaczą, czy dopiero nasze wnuki? Albo czy możemy coś zrobić, żeby...
1: Czyli na którą ustawić budzik?
2: Tak nie było. Jeżeli ktoś chce wstawać na taką imprezę. Natomiast, no, żeby być w stanie, żeby te nasze przewidywania były ilościowe, żeby one miały odbicie w rzeczywistości, no to musimy zrozumieć każdy element tego bardzo złożonego systemu klimatycznego. I sedymentacja morskiego śniegu to jest jeden z istotnych elementów tutaj. No ale nawet na takim bardziej mikroskopowym poziomie, jak chcemy zrozumieć dynamikę zakwitów fitoplanktonu w oceanie i co się dzieje z nimi dalej, to również potrzebujemy tej wiedzy. Potrzebujemy rozumieć, w jaki sposób te procesy sedymentacji postępują. A są też ludzie, którzy chcą taką geoinżynierię robić. To znaczy, że no jeżeli się okazuje, że takie zakwity fitoplanktonu powodują, że eksportujemy dużo węgla na dno, to może powinniśmy je sztucznie wywoływać poprzez dosypywanie substancji odżywczych do oceanów, żeby stymulować ten wzrost, a następnie stymulować tą zwiększoną sedymentację. No to jest... Dość naiwne spojrzenie, jeżeli powiemy, że no, wystarczy dosypać nawozu do oceanu i pozbędziemy się problemu dwutlenku węgla w atmosferze. Zdecydowanie nie. No ale jeżeli są inicjatywy, które próbują to robić w jakiś taki sposób bardzo kierowany, to też chcemy zrozumieć, na ile te inicjatywy mogą przynieść szansę powodzenia.
1: Mówi pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze.
2: Bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Stany Zjednoczone mówią o samoobronie i przeprowadziły ostrzał celów w Iranie. To po strąceniu amerykańskiego śmigłowca. Monika Piątkowska wystartuje w wyborach w Krakowie. Jest wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed nami wielkie piłkarskie święto. Jutro start mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Wokół turnieju jest jednak sporo kontrowersji. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły zakończyły uderzenia w samoobronie na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. Jak podkreślono w komunikacie, ataki przeprowadzono w odpowiedzi na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu poinformował z kolei, że w odpowiedzi na uderzenia na południu Iranu zaatakował dronami amerykańską piątą flotę w Bahrajnie. Strona amerykańska nie skomentowała dotychczas tych doniesień. Wcześniej prezydent USA Donald Trump oznajmił, że Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie w poniedziałek śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus. Iran nie wziął na siebie odpowiedzialności za strącenie śmigłowca. Stacja CNN poinformowała, że w śmigłowiec uderzył irański dron. Nie wiadomo, czy bezzałogowiec uderzył w amerykańską maszynę celowo. Senatorka Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa. Ogłosili to premier, liderka ODO Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, ale najpierw Monika Piątkowska.
2: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. I bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę.
3: Jest kandydatką wyśmienitą. Ja oczywiście mógłbym trochę polemizować, czy Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce, bo w sercu mam opinię może trochę inną, ale to nie ja kandyduję, więc ta moja opinia tutaj nie odgrywa większej roli.
4: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat. Tu z panią senator, panie premierze, mamy przewagę dotyczącą najpiękniejszego miasta w Polsce i tą przewagę trzeba utrzymać w Krakowie.
1: Monika Piątkowska nie jest popierana przez Polskę 2050, poinformowała przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, decyzja o kandydacie Polski 2050 ma zapaść najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, gdy w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta Aleksander Miszalski. Według zapowiedzi premiera głosowanie prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz usłyszał zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. Były minister obrony nie przyznał się do winy. Chodzi o głośne wystąpienie Macierewicza z września ubiegłego roku, kiedy to z sejmowej mównicy, komentujące wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów, zdaniem prokuratury znieważył szefa służby kontrwywiadu wojskowego Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Nazwał ich rosyjskimi agentami, przypomina poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Gdyby pan Macierewicz miał odrobinę takiej przyzwoitości, to odpowiadał za to, że obrażał funkcjonariuszy SKW. Powinien ponieść odpowiedzialność i powinien za to odpowiedzieć.
1: Z kolei poseł PiS-u Andrzej Śliwka nie chce oceniać samej wypowiedzi Macierewicza, ale uważa, że sprawa powinna być rozpatrywana nie z wniosku prokuratury, a więc nie z wniosku instytucji publicznej.
6: Mój zasadniczy problem w tej sprawie jest taki, jeżeli pan Dusza, pan Stróżyk w jakikolwiek sposób poczuli się urażeni tym, co pan powiedział, pan minister Macierewicz, i są zdecydowani, żeby skorzystać z drogi prawnej, powinni skorzystać z prywatnego aktu oskarżenia albo z naruszenia dóbr cywilnych. A tu mamy do czynienia z absolutnie sytuacją kuriozalną, gdzie prokuratura zachowuje się tak, jakby była jakimś zespołem adwokackim pana Duszy i pana Stróżyka.
1: Antoni Macierewicz odmówił też składania wyjaśnień. Jeśli sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa, może mu grozić do 3 lat więzienia. Już jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy w historii w mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Infantino cały czas ryzynie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
1: A to nie jest mundial wszystkich.

0: Dziś od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 na przeważającym obszarze i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Zaczynamy środowe wydanie pierwszego programu TOK FM. 6 minut po godzinie 5 teraz na zegarze. 10 czerwca 1950 roku urodziła się Anna Jantar, piosenkarka. Zmarła 14 marca 1980 roku w wieku zaledwie 29 lat. Nic nie może wiecznie trwać. Ten utwór od nas dla Państwa na dzień dobry. Liwia Prądzyńska realizuje pierwszy program TOK FM. Róża Rumińska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy w tym składzie Państwa i zapraszamy.

środę to 10 czerwca, 161 dzień roku w kalendarzu. Słońce wzeszło o godzinie 4:15, a zajdzie o 20:05.

0: 54. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Bogumił, Bogumiła, a także Cecylia, Diana, Henryk, Jan, Maksym, Małgorzata i Tymoteusz. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 161 lat temu w Monachium odbyła się premiera opery Tristan i Izolda Ryszarda Wagnera. 116 lat temu urodził się Piotr Zaremba, architekt i pierwszy polski prezydent Szczecina w latach 1945-1950. 88 lat temu, to był rok 1938, w Belgii urodziła się Violetta Villas, właściwie Czesława Cieślak, piosenkarka i wykonawczyni przebojów Do Ciebie, Mamo, czy też Nie ma miłości bez zazdrości. A 47 lat temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Nie pod koniec sierpnia, a dopiero we wrześniu odbędą się wybory prezydenckie w Krakowie. I choć formalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, to jak mówi premier Donald Tusk, który ma ogłosić termin tego głosowania, wszystko wskazuje na to, że odbędzie się ono później niż przypuszczano. Wybory w stolicy Wielkopolski, w stolicy Małopolski oczywiście, muszą być przeprowadzone, bo w wyniku niedawnego referendum odwołany został dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Donald Tusk nie podjął jeszcze decyzji o ogłoszeniu przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie, bo jak tłumaczy, nie może tego zrobić ze względu na wciąż rozstrzygane protesty dotyczące przebiegu wspomnianego referendum.
2: Prawdopodobnie, ale ja dzisiaj jeszcze nie dam gwarancji, no bo to nie są moje... Na końcu to będzie moja decyzja, ale ona będzie zależała od wyroków sądowych, etc. Więc chyba prawdopodobnie jest wrzesień w tej chwili. Najbardziej prawdopodobny wrzesień. Raczej druga połowa września. Ale proszę to wziąć w nawias, tak? Bo to nie jest decyzja jeszcze.
1: Im później, tym lepiej. Słyszę nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy zdają sobie sprawę, że wybory w okresie wakacyjnym, bo początkowo mówiło się o tym, że pierwsza tura odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, to jeśli chodzi o mobilizację ich elektoratu, trudne zadanie. Na co zwraca uwagę także poseł PiSu z Krakowa Łukasz Kmita.
3: Mamy czas wakacji, trudną kampanię prowadzoną w okresie wakacji. Mamy czas, w którym generalnie ludzie raczej myślą o wakacjach niż o poważnej polityce. Dlatego moim zdaniem wszystko jest możliwe. My liczymy na demobilizację po stronie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, a na mocną mobilizację po stronie Prawa i Sprawiedliwości i środowisk patriotycznych.
1: Przy czym obecnie wszystko wskazuje na to, że ostateczna walka o prezydenturę w Krakowie rozegra się pomiędzy ogłoszoną dziś kandydatką KO i PSL-u, senatorką Moniką Piątkowską, a lokalnym politykiem Łukaszem Gibałą, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim raptem kilkoma tysiącami głosów. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: To po stronie ukraińskiej leży próba wyjścia z tego kryzysu. Tak premier skomentował stan relacji Kijowa z Warszawą po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia UPA. Ta decyzja wywołała oburzenie w Polsce i sprawiła, że prezydent Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, przyznanego mu kilka lat temu przez Andrzeja Dudę. A premier Donald Tusk tak odnosi się do tej sprawy.
2: Ja też podjąłem inicjatywę, żeby w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem starać się przekonać pana prezydenta Nawrockiego, żeby z naszej strony nie było eskalacji, żeby dać przestrzeń Ukraińcom na albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej uczynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia. Słuchałem różnych argumentów ze strony ukraińskiej, one nas nie przekonują. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
0: Lider Lewicy, marszałek Włodzimierz Czarzasty, nie ma wątpliwości co do jednego.
4: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy.
0: W tej sprawie cały czas trwają zabiegi o ewentualne rozmowy na szczeblu prezydentów, a także możliwe, że na szczeblu szefów MSZ-u, bo informacje o tym są nieoficjalne. PiS natomiast nie czeka na efekty tych zabiegów.
5: Nie widzę innego rozwiązania i finału tej sprawy, jak rzeczywiście odebranie tego orderu.
0: Ocenił Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. A ten spór o patrona ukraińskiej jednostki wojskowej też ma swoje echa, też odbił się echem we Lwowie. Polskie stowarzyszenie działające w tym mieście nie zostanie wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z kamienicy przy tamtejszym rynku. Marcin Starzec.
6: Polska organizacja swoją siedzibę ma w tym samym miejscu niezmiennie od ponad 30 lat. Regularnie płaciła czynsz i remontowała lokal na własny koszt. Pismo z 7-dniowym terminem wyprowadzki przyszło bez ostrzeżenia i w bardzo konkretnym momencie. Dzień wcześniej Karol Nawrocki zasugerował odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Prezes Emil Legowicz nie ukrywa zdziwienia.
7: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No, ja pojęcia nie mam.
6: Ale interwencja konsula generalnego przyniosła skutek. Legowicz mówi, że zapewnienie o przedłużeniu najmu już jest, choć umowa formalnie jeszcze nie została podpisana.
7: Ale jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
6: Towarzystwo chce też nowej umowy, długoterminowej, a nie rocznej. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma być kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
8: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. I pozostajemy teraz w Brukseli. Decyzja o niewprowadzeniu Siri AI w państwach unijnych należy wyłącznie do Apple'a. To jest odpowiedź Unii Europejskiej na zarzuty ze strony firmy. Przedstawiciele największego producenta smartfonów na świecie oświadczyli, że ich nowy asystent nie zostanie na razie wprowadzony w krajach należących do wspólnoty ze względu na niespełnione wymogi prawne. Apple obwinia Unię o ekstremalną interpretację, to był cytat, ustawy o rynkach cyfrowych. Jak mówi rzecznik Unii Europejskiej Thomas Reni, firma nie opracowała rozwiązań, które pozwoliłyby konkurencyjnym usługom współpracować z jej platformami.
9: To nie Apple decyduje o tym, kto może w Europie wprowadzać innowacje. I to nie Apple powinno decydować, z których narzędzi sztucznej inteligencji obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać, a z których nie.
0: Nowy asystent będzie mógł odpowiadać na pytania użytkownika na podstawie prywatnych danych zawartych w jego urządzeniu, takich jak prywatne wiadomości, zdjęcia czy też notatki. W pierwszym programie TOK FM teraz pora na pytanie, jakie mamy do Państwa dzisiaj. Czy warto spędzić urlop nad polskim morzem? 22 44 044. Proszę już teraz do nas dzwonić.
10: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Koncerty i spotkania z Zofią Bałdygą, Aleksandrą Byrską, Agatą Powalską i Pawłem Sołtysem, wernisaż wystawy Złote rewersy u Czechowicza znajdą się w programie 5. edycji lubelskiej sceny poetyckiej, która jutro rozpocznie się w Muzeum Józefa Czechowicza. Podczas festiwalu poznamy także laureata Nagrody Reflektor. To konkurs dla osób przed książkowym debiutem poetyckim, mówi jego pomysłodawca Aleksander Wójtowicz, kierownik muzeum.
14: Konkurs, który jest bardzo ważny dla wszystkich młodych twórców, którzy dopiero wchodzą w literaturę i którzy którzy szukają wsparcia, pomocy związanej z przygotowaniem debiutanckiego tomu. Bardzo dużo zgłoszeń, jak co roku otrzymaliśmy. Jest ich około 170 do oceny. Przesyła się cały tom poetycki, od początku do końca skomponowany. Osoba, która zwycięży, ma nagrodę w postaci książki, którą my drukujemy jeszcze w tym roku. To jest nakład taki standardowy na tomy poetyckie, to około 300 egzemplarzy.
13: Lubelska scena poetycka potrwa do soboty. Aladdin to najnowsza propozycja Nowochódzkiego Centrum Kultury i Krakowskiej Akademii Musicalu. Broadwayowski szlagier na podstawie znanej animacji Disneya nie ma w sobie nic z banału, mówi szef Akademii Tadeusz Płatek.
15: To jest mądra bajka, to jest bajka o byciu sobą. Tylko że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być. I dlatego nie jesteśmy sobą.
16: Postawić to przed młodzieżą, przed wykonawcami i starać się im dawać takie zadania, żeby dopięły jak gdyby do oryginału, no to jest naprawdę duże wyzwanie.
13: Dodaje reżyser Artur Wołoch. Na scenie wystąpi prawie setka aktorów. Spektakle w przyszły wtorek i środę. Sny o Gdyni, festiwal sztuki współczesnej organizowany przez Fundację Przypływ, rozpocznie się 13 czerwca. Bezpłatne letnie wydarzenie potrwa do końca września. Obejmie aż 10 lokalizacji oraz dzieła niemal 40 zaproszonych artystek i artystów. Inspiracją dla festiwalu jest utopijna wizja miasta z 1934 roku autorstwa przedsiębiorcy i społecznika Juliana Rumla, która do dziś pobudza wyobraźnię. Zachęca do zastanowienia się i dyskusji, jakiej przyszłości chcemy i w jaki sposób kreujemy ją już dziś. Toruń może być jedną z filmowych stolic, uważa prezydent miasta Paweł Gulewski. Kluczem ma być synergia. W mieście są już ciekawe wydarzenia, do których niebawem dojdzie studio filmowe, a być może też kierunek studiów na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika.
17: Jesteśmy w stanie uzyskać efekt synergii i to życie filmowe będzie istniało poza kolejnymi edycjami festiwalu Camera Image.
13: Studio filmowe jest jeszcze w trakcie budowy. Jej zakończenie planowane jest na przełom tego i przyszłego roku.

0: Dzisiaj nie będzie już tak ciepło, tak gorąco wręcz jak wczoraj. Temperatura maksymalna to od 15 do 17 stopni na południu Polski, także nad morzem około 20 stopni zobaczymy na przeważającym obszarze i raczej tymi 20 stopniami bym się dzisiaj kierował, planując dzień, a do 24 stopni zobaczymy na wschodzie i na południowym wschodzie, na przykład w okolicach Rzeszowa i tu będzie najcieplej. Poza tym właśnie około tej 20, czy nawet niecałe 20 dzisiaj. Poza tym zachmurzenie będzie duże i całkowite na północnym zachodzie i na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 24 minuty po piątej, to jest pierwszy program Tok FM. Czy warto spędzić urlop nad polskim morzem? Pytamy o to dzisiaj Państwa w związku z tym, że za niecałą godzinę tutaj w tej audycji właśnie weźmiemy na tapet kwestię wyczekiwanego otwarcia hotelu w Pobierowie, największego w Polsce. Ogromny hotel. Jak on wpłynie na rynek turystyczny? O to będę pytał naszą gościnię Hannę Mojsiuk, prezeskę Północnej Izby Gospodarczej. A na razie w tej sprawie oddajemy Państwu głos, to znaczy w trochę takiej szerszej sprawie. Jakie są Państwa doświadczenia związane z urlopowaniem nad polskim morzem? Pan Darek ze Szczecina telefonuje, słuchamy.
2: Dzień dobry. Jak najbardziej pozytywne, aczkolwiek nie jestem bardzo tym kąpiącym się człowiekiem, ale są
0: no to
2: miejsca,
0: gdzie w takim razie, panie Darku.
2: Ale miejsca, gdzie warto zobaczyć. Mówię o województwie zachodniopomorskim. Od strony wschodniej. Darłowo. Królewskie miasto. Tam przecież król Eryk Pomorski spoczywa. Jest zamek przecież. Jest impreza związana z literaturą i przeskakujemy dość między Zdrojów, bo tam będzie od 2 do 5 lipca Festiwal Gwiazd. Tak, ciekawe. A Paragony Grozy gdzieś, jak przejdziemy gdzieś na bok, z boku głównych uliczek w Międzyzdrojach, to i taniej można zjeść. Świnoujście, polecam, miasto leżące w Polsce na 44 wyspach, w tym 3 zamieszkałe. Największe na Bałtyku, latarnia morska, ośmiograniasta, dobrze mogę powiedzieć, z cegły zrobiona. Cóż jeszcze? Plaża co roku powiększająca się o kilkadziesiąt centymetrów, bo to jest Zatoka Pomorska. I jeżeli ktoś był w Świnoujściu, to zobaczy stawa młyny i coraz więcej tam piasku przybywa. Dlatego jest Zatoka Pomorska ciepłe morze. Dla militarystów, takich jak ja i innych, podziemne Myśnik Miasto, zapasowe stanowisko dowodzenia wojsk Układu Warszawskiego, Frontu Polskiego miał być. Podziemne, warte zobaczenia na wysokości Świnoujścia Przytur. Rozlewiska Delty Świny, bo kiedyś pływano między wyspami do Świnoujścia, a Niemcy tacy zrobili prostą drogę, przekopali i jest teraz swobodniejsza żegluga. Rezerwat paproci, niektóre dochodzą do 5 metrów wysokości, tak, aż się wierzyć nie chce. Można przypłynąć kajakiem i być obsłużonym w restauracyjce na wyspie Karsibur. Trzecia zamieszkała wyspa w Świnoujściu. Imprezy plenerowe, jeżeli chodzi o które się odbywają, często jest festiwal Marka Grechuty. Nie wiem, jak w tym roku to będzie wyglądało, bo nie zagłębiałem się jeszcze, ale jest nie tylko w Krakowie, ale w Świnoujściu. Było kiedyś taka impreza Karuzela Kultury, o której mówi nawet papież Benedykt. Impreza za bardzo się rozrosła, no i rozpłynęła się niestety, ale była bardzo ciekawa. Nawet na przykład pan Balcerowicz mówił dzieciom o ekonomii. Trzeba było coś, to było bardzo ciekawe. Cóż jeszcze, tenis. Jeżeli ktoś lubi, tam są rozgrywki na różnym poziomie, jeżeli chodzi na przykład aktorzy.
0: Panie Darku, no mnie pan przekonał, ale pytanie, pan tutaj w branży turystycznej pracuje może?
2: Nie.
0: To w takim razie nic, tylko podziwiać to, jakie ma pan wielkie serce dla swojego regionu. Ja też z tych osób.
2: Jeszcze tylko jedną rzecz. Muzeum Rybołówstwa i tam jest pirania, która ma 16 lat, 20 kg żywej wagi. Pirania Kasia, która zjadła swoje koleżanki, bardzo lubi banany, bycze serca i daje się pogłaskać swojemu opiekunowi, tylko jemu. Także to jest warto zobaczenia. I jak na przykład wystawy czasowe, jak wyglądało plażowanie od koniec XIX wieku i na początku XX, moda plażowa.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Dobrego dnia na Pomorzu Zachodnim. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej telefonuje, słuchamy.
3: No, dzień dobry. Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałem mojego przedmówcę z taką dużą wiedzą. Fajny człowiek, nie? Pasjonat swojego regionu.
0: Zgadza się.
3: No, fajnie. Panie redaktorze, no, polskie morze może nie jest najcieplejsze, ale jest nasze polskie morze. Sentyment, wyjazdy z rodzicami, wyjazdy w czasach studenckich. Pierwsze pocałunki na plaży, no to przecież to jest wszystko w naszej głowie. Ja oczywiście nie mam daleko, dzięki tej S3 mamy z naszego rejonu, morze się bardzo przybliżyło. Można praktycznie w parę godzin dojechać i wybieram okresy, żeby to nie był jednak lipiec, sierpień, bo to tak troszeczkę wtedy ten lipiec, sierpień jest zatłoczony. Ale można sobie wybierać inne miesiące, które są mniej tłoczne. Standard. Ja byłem w zeszłym roku oczarowany. Hotel pięciogwiazdkowy, kuchnia świetna. No wszystkie udogodnienia. Naprawdę tutaj już nie mamy żadnych kompleksów. Oczywiście zawsze bardziej sentymentalnie wspominamy te kempingi, takie trochę przaśne, PRL-owskie. No ale to właśnie dzieciństwo, to bardziej... Wtedy to się nie liczyło, tylko liczyło się, żeby być z tym jodem, żeby uciec ze Śląska i żeby po prostu poddychać powietrzem. No i teraz jest to bardzo ważna rzecz, czyli mam nadzieję, że last but not least, no świat się nam zmienia, tak? Dubaj to fajny, super standard, 7 gwiazdek, można powiedzieć, są niektóre miejsca, plaża, morze ciepłe, no ten cały basen tutaj Bliskiego Wschodu, nawet Egipt, no jest jednak położony na Bliskim Wschodzie. Tutaj ludzie zastanawiają się, czy to jest alternatywa, po co ryzykować. Może wybrać polskie morze i dać zarobić naszym hotelarzom. Udanego dnia życzę.
0: I panu także. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami. Teraz będziemy w Będzinie u pana Łukasza. Słuchamy.
4: Dzień dobry, troszeczkę uśmiechu wprowadzę. Po telefonie pana Darka, którego oczywiście bardzo mocno pozdrawiam, mówiąc, że nie lubi się kąpać, mam nadzieję, że miał na myśli higieny osobistej. A propos pani Kasi, która pływa w tym akwarium, pewnie opiekun jest dosyć szczupły, ponieważ jeżeli pozwala się głaskać temu panu, tylko to pewnie za dużo mięska nie ma na sobie. A teraz a propos pytania, proszę państwa, no ja troszeczkę uderzę w innym kierunku. Chociaż pan Darek, tak jak wspomnieliście panowie, bardzo fajnie zareklamował swój region. Ale ja bym tutaj jako świeżyneczka taka po pierwszym moim urlopie, powiem szczerze, że no ja miałem bardzo duży dylemat 2 dni przed urlopem, bo odwiedziłem biuro podróży. Jako pasjonat M2 na kółkach, czyli tej mojej kochanej przyczepy kempingowej, miałem dylemat właśnie, czy tą przyczepą pojechać, czy może rzeczywiście wyskoczyć na 7 dni gdzieś poza granicę naszego kraju. No i dlatego o tym mówię, proszę państwa. No bo rzeczywiście zobaczyłem ceny 7-dniowego pobytu w Turcji, w Tunezji, w Egipcie. Uwaga, w cenie 1800-1900 zł za 7 dni. Oczywiście wyżywienie, napoje, hotel, przelot. Jest to cena naprawdę bardzo mocno konkurencyjna i niestety do tego naszego polskiego morza. Może nie będę tu zbyt mocnym patriotą, ale powiem państwu, no rzeczywiście ceny nad polskim morzem, no niestety, ale no zadziwiają nas, bo ja powiem szczerze, no wierzę, rozumiem, jest to sezon, zbliża się sezon duży, oni chcą się odbić, chcą jakoś zarobić na resztę tego roku, ale no rzeczywiście, jeżeli mamy pogodę kapryśną, musimy niestety, ale odwiedzać, no może jakieś muzea, fajne miejsca, które wspomniał pan Darek, ale często gęsto są to jakieś bary, restauracje, no i tutaj znowu musimy sięgać bardzo głęboko do kieszeni. Najgorsza ta właśnie pogoda, bo nie musimy oczywiście zbyt dużo pieniędzy wydawać, maszerując po plażach, gdzieś zwiedzając miasto, ale niestety przy tak kapryśnej pogodzie nad polskim morzem, niestety dużą konkurencją jest to właśnie zagranica. I ja tutaj powiem szczerze, jestem sceptyczny i bardzo rzadko odwiedzam polskie morze. No bo tak jak mówię, nie sugeruję się troszeczkę finansowo, bo jeżeli ja za kwotę dwukrotnie niższą mogę naprawdę poodpoczywać przy hotelowym basenie, wiedząc, że co rano mnie odwiedzi temperatura 30 stopni, no to tutaj naprawdę no, chyba nie ma dużego zastanowienia, żeby wyjechać za granicę.
0: No chyba, ale, że ktoś przed temperaturą 30-stopniową by uciekał.
4: Ale powiem szczerze, panie redaktorze, jeszcze wspomnę ten 7-dniowy pobyt na Opolszczyźnie, na polu kempingowym. Naprawdę, pogody nie miałem zbyt wysokich temperatur, ale odpocząłem naprawdę wspaniale, ponieważ miałem usadowioną moją parcelę blisko rzeki, a codziennie rano naprawdę, tak jak mnie budziły ptaki, to było coś wspaniałego.
0: Dziękuję.
4: I kończąc moje, powiem szczerze, no jestem troszeczkę zmieszany, czy polecać, czy nie polecać polskie morze, ale udanego urlopu, jeżeli ktoś zaczyna. Pozdrawiam.
0: To był pan Łukasz z Będzina i tutaj się znów, proszę państwa, okazuje, że takie będziemy mieć wakacje, jak sobie zaplanujemy, czy to będzie polskie morze, czy góry, czy jeszcze jakiś inny region, bo właściwie wszędzie znajdą się miejsca warte odwiedzenia, jakieś na przykład restauracje, nie wiem, nieodkryte trochę, czy też niedocenione, a pyszne i niedrogie. To chyba dotyczy każdego miejsca, w którym byśmy wypoczywali. I tutaj, jeśli chodzi o temperaturę, o której wspomina nasz słuchacz, no to wszystko zależy od punktu widzenia, bo są na przykład Włosi, którzy do Polski przyjeżdżają na wakacje, bo jest trochę chłodniej. Tak też można spojrzeć na sprawę. Pan Bernard z północnej Bawarii telefonuje. Słuchamy.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Ja zgadzam się z panem Darkiem przede wszystkim, który tak tu nam pięknie zaprezentował właśnie te miejsca, które tam można zwiedzać nad polskim morzem. Ja jestem też fanem polskiego wybrzeża. Nie ukrywam, że nie jestem fanem leżenia na plaży. Raczej mnie interesują właśnie sprawy historyczno-kulturalne, zwiedzanie po prostu terenu. Kilkakrotnie byliśmy z Niemiec jadąc właśnie w Świnoujściu. Jest to zaraz blisko granicy. Można połączyć zwiedzanie Świnoujścia ze zwiedzaniem tej niemieckiej strony wyspy Uznam. Także ja bym polskie morze bardzo polecał. Nawet w konkurencji do tych terenów właśnie Bliskiego Wschodu, jak Egipt, czy Turcja, czy tereny śródziemnomorskie, Grecja, Włochy. Tak pan z Będzina wspominał, że może ceny są konkurencyjne, ale ja bym jednak zawsze preferował jednak polskie morze. Też sam z Polski pochodzę właśnie ze Śląska, z Opolskiego, także ta infrastruktura właśnie, jak pan Andrzej wspominał, S3 rozbudowana, można do Świnoujścia pięknie dojechać. Serdecznie bym polecał. Dziękuję, to tyle. Życzę miłego dnia.
0: To był pan Bernard z północnej Bawarii. Nasz numer to 22 44 044. Można do nas dzwonić, można także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy warto spędzić urlop nad polskim morzem i jakie są państwa doświadczenia z tym związane. Być może wspomną państwo o paragonach grozy, o pokojach gościnnych w pensjonacie u Janiny. Na przykład. Jak to było u państwa? 22 44 044. Pan Marcin z Poznania jest z nami, słuchamy.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja bardzo chciałbym polecić polskie morze, ponieważ ja co roku wybieram się specjalnie właśnie na camping w miejscowości Unieście, to jest koło Mielna. Tam są właśnie takie, może nie pierwszej młodości holenderki i domki, przyczepki takie kempingowe. Super urok jest takiego pobytu blisko plaży i tak mi się to właśnie kojarzy z dzieciństwem. Zawsze tam wracam. Generalnie wysłałem też rodziców w tym roku właśnie na taki kemping, siedzą zadowoleni i może trochę było pogody teraz takiej burzowej, trochę chłodno, ale no myślę, że taki urok tego miejsca jest, który pozwala i też wypocząć, nie myśleć o różnych takich sprawach dnia codziennego. Także ja bym bardzo polecał taki akurat wypoczynek, bo do hotelu to myślę, że kogo stać, to sobie może pojechać właśnie. Zresztą też tak jak to państwo mówicie, to zależy od punktu widzenia i punktu siedzenia. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: To był pan Marcin z Poznania, teraz pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy pana, panie Zdzisławie.
7: Dzień dobry. No, pobyt w Polsce, spędzanie urlopu w Polsce jest elementem patriotyzmu gospodarczego. bo pieniądze zostają w Polsce, a nie są transferowane do Włoch, Chorwacji czy krajów Bliskiego Wschodu. No i to jest najważniejsze. Oferta, jaką dysponuje polskie morze dzisiaj, jest coraz większa i coraz ciekawsza. Jest o wiele lepiej niż to było w latach 90. I no naprawdę warto chyba. Przede wszystkim sprawa jest taka, że ważne jest, żeby sobie zabukować miejsce o wiele wcześniej niż w przeddzień wyjazdu. I wtedy można faktycznie negocjować cenę, znaleźć sobie ciekawą lokalizację i jakoś ten swój urlop zaplanować. A atrakcji, jak moi poprzednicy mówili, nad polskim morzem jest co niemiara, o wiele więcej niż w przewalutowanych koncernach, miejscach Chorwacji, czy nad Morzem Śródziemnym we Francji, Hiszpanii, bądź na Bliskim Wschodzie. Dziękuję.
0: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Czekamy na kolejne państwa głosy. Pań, słuchaczek nam tutaj brakuje w tej dyskusji. Bardzo prosimy o to, by panie też do nas dzwoniły pod numer 22 44 044. Za chwilę kolejne państwa głosy.
8: Reklama.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Polska południowa, tutaj dzisiaj od 15 do 17 stopni nad morzem. Podobne wskazania termometrów, chociaż tam może dobić do około 20. Na przeważającym obszarze do 24 stopni zobaczymy na wschodzie i na południowym wschodzie. Także 20 w przypadku większości regionów, 24 w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Na południowym wschodzie i na północnym zachodzie po południu mogą pojawić się burze.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 19 minut 6 to jest pierwszy program TOK FM. Czy warto spędzić urlop nad polskim morzem? W tej sprawie zabiera głos pan Robert z Poznania. Słuchamy.
11: Dzień dobry panie redaktorze. Witam słuchaczy. No ja mam porównanie, tak jak i pewno wielu z nas, polskiego wybrzeża do krajów południowych, szczególnie w moim przypadku basenu Morza Śródziemnego, gdzie oczywiście jedną taką podstawową przewagą jest pogoda. Jest to bardzo ważny czynnik urlopowy, nie ukrywajmy. Natomiast nie przeceniałbym samej pogody. Ja od pewnego czasu jeżdżę nad polskie morze oraz polskie góry, szczególnie Beskid Śląski. Natomiast jeśli chodzi o polskie wybrzeże, to albo środkowe, bądź zachodnie, ze względów też logistycznych jest to od nas tutaj najbliżej z terenu Wielkopolski. Jest to podróż czasem sentymentalna, natomiast muszę podkreślić, że infrastruktura oczywiście się bardzo poprawiła. Mamy ten dostęp do wysokiej jakości hoteli i usług. I wydaje mi się, że poza tym, że ta niepewność pogodowa, to widzę same plusy od wielu, wielu już lat, które obserwujemy. I bardzo chętnie polecam oczywiście nasze wybrzeże. Tutaj od nas mówi się, że Mielno, letnią stolicą Wielkopolski i te okolice de facto, też jak poprzednik mój z Poznania wspominał o Unieściu, są bardzo popytne. Także myślę, że przewagą również naszego wybrzeża mogą być piękne plaże, chociażby w porównaniu do chorwackich, tych północno- bądź środkowo-chorwackich, to nie ukrywajmy, nasze plaże są naprawdę ekstra. I oczywiście aspekt finansowy jest, no aspekt finansowy bywa różny, no nie ukrywajmy, te paragony grozy, które pan wspominał, są często pokazywane i ten temat naświetlany. No faktem jest, że ceny nie są najniższe. Natomiast dobre rozplanowanie tego pobytu, oczywiście też nie mówimy o dwóch tygodniach, bo najczęściej teraz spędzamy ten czas tygodniowy, bądź nawet krótszy, pozwala chyba budżetowo to zamknąć. Natomiast wydaje mi się, że jest to kierunek, który bym polecał, tym bardziej, że jest też co ciekawego zobaczyć, zwiedzić, spędzić ten czas nie tylko plażując, aczkolwiek jest to też forma, którą uwielbiam, i pływanie, ale oferta taka kulturalna jest też bardzo, bardzo ciekawa. I wydaje mi się, że od już jak dłuższego czasu patrzę bardzo przychylnie na ofertę polskiego morza i korzystam z niego dosyć często. Mm-hmm. Dziękuję bardzo.
0: To był pan Robert z Poznania. Państwo polecają i państwo raczej chwalą, a czy przypadkiem tutaj nie zdarzają się takie sytuacje, że właśnie za wysoki rachunek, zimno i jeszcze oferta niezgodna z państwa oczekiwaniami. Absolutnie tutaj nie chcę się doszukiwać tych złych doświadczeń, ale jak to wygląda u państwa? Pan Janusz z Kośminka telefonuje, słuchamy.
12: Dzień dobry. Przed chwilą jeden z przedsłuchaczy powiedział o patriotyzmie gospodarczym. Kurczę, wie pan, ja mam taki problem, że ilekroć podjadę, a zdarza mi się na wakacje na polskie morze albo w polskie góry na Podhale, to ten mój patriotyzm gospodarczy cierpi tak, że później, żeby odreagować przez kilka lat, jeździmy, nie wiem, na Bałkany czy do krajów bałtyckich, ponieważ no, z morą jednak wakacji w Polsce są sezonowi przedsiębiorcy turystyczno-gastronomiczni, którzy prowadzą swoje interesy w taki sposób, że zniechęcają do korzystania. Szczególnie unikam, ja jakoś trafiam na nich praktycznie bez przerwy. Takich, którzy przyjmują tylko gotówkę i mają takie patriotyczne naklejki z orzełkami, płać gotówką, nie dawaj zrobić bankom i tak dalej. Z reguły w takich placówkach nie wydają paragonów też. Przy okazji tutaj pan Stanowski, Krzysztof, pewnie takich słuchaczy jak ja chciałby widzieć nagich i wychłostanych na rynku, na przykład gdzieś tam w Zakopanem. Ale jakoś lubię dostawać paragon od przedsiębiorców. Wie pan, to marudzenie przedsiębiorców.
0: Ja też.
12: To marudzenie. Mhm. Wie pan, teraz podobno takim marudzeniem, znaczy niepodobno, słyszę to w radio, jest, że przedsiębiorcy gastronomiczni będą musieli dawać 2 szklanki wody do posiłku za darmo, kranówki. I oglądałem faceta, który powiedział, że on zbankrutuje. A poza tym koszty tej wody z kranu, która tam ma wartość grosza czy dwóch, i tak dopiszę do rachunku klienta. Wie pani, po takich wakacjach w Polsce, czy to nad polskim morzem, czy nad polskimi górami, dla odreagowania jeździmy troszeczkę gdzieś indziej. Ja, no to jest... Że odradzam. Zawsze każdy wypoczywa jak chce. Jeżeli chce wypoczywać wśród polskich królów życia, którzy zjadą z różnych miast, raz w roku zjeżdżają i żeby pokazać siłę swoich pieniędzy na zatłoczonych deptakach, plażach, hotelach i tam przepychać się wzajemnie paragonami, parasolami, łokciami, samochodami, proszę bardzo. Sądzę, że kiedyś, kiedy dzieci były malutkie, kiedy nie było szkoły, rzeczywiście polskie może bywa fajne przed sezonem, po sezonie. No oczywiście, jeżeli ktoś nie nastawia się na kąpiel w lodowatej wodzie, może być fajne. I tutaj kolega słuchacz pięknie zachwalał swój region. To też jest godne szacunku. Więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jednakowoż. Polscy przedsiębiorcy gastronomiczni i polscy turyści, królowie życia, troszeczkę mnie zniechęcają. Wróciliśmy z Litwy, z litewskiego morza, przed chwilą dosłownie. Bardzo przyjemnie, ceny bardzo przyjemne, bardzo przyjemna obsługa. I wędzona ryba w sklepiku tuż przy Bałtyku, w miejscowości Połanga, dosłownie 100 metrów od morza. Proszę pana, 1/3 cenę tego, co w Polsce. No więc tyle. Rozgadałem się. Kolejny słuchacz na słuchawce wisi. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia i odpoczynku.
0: Pan Janusz z Kośminka telefonował do nas, czyli z części Lublina. Teraz jeszcze wątek, który podrzuca nam Róża, nasza wydawczyni, dotyczący tego, co się dzieje w Sopocie. Tam, jak słyszymy, trwa walka z nagością. Nieubranych klientów nie obsługujemy. Na taki napis możemy gdzieś trafić, a chodzi najczęściej o mężczyzn, którzy bez koszulki eksponując siebie odwiedzają różne miejsca, lokale. Pan Włodek z Warszawy telefonuje, słuchamy.
13: Halo?
0: Halo, dzień dobry. Z Warszawy?
13: Tutaj, zapowiedział tutaj, no z Warszawy to jeszcze nie, na razie dalej z Wrocławia, powiem, że stały słuchacz. Pani chyba Lidia mi tam przyniosła mnie ze stolicy Dolnego Śląska do Warszawy. Mhm. Rozumiem dobre intencje, miło mi po prostu, ale jednak zostanę przy swoim Wrocławiu, okej?
0: Okay? Okej. Okay.
13: Dobrze, a ta se powiem. Ja powiem tak, tutaj wszyscy tutaj pamy prawie wszyscy ten jak to wszystko fajnie, najtaniej na polskim morzem. Więc ja ten mit od razu
0: mówił, że najtaniej, panie Włodku.
13: Ale tutaj to, że taki patriotyzm lokalny, gospodarczy, właśnie mój poprzednik powiedział, ja powiem tak, mamy takie 4 hotele rodziny gołębieskiej, właściwie rok temu umarł i jeden morze, Mazury, 2 w górach. I powiem tak. Za niepewną pogodę, co bym powiedział, i tak, 1600 za dobę za pokój, a 5000 za apartament, to ja powiem tak, jeszcze urodziłem w Szczecinie, powinienem to jest plamy, jak pan Darek pierwszy słuchać, ale powiem tak, za 35 tysięcy, 5 razy 7, tygodniowy ten 5 tysięcy, to ja sobie wynajmuję jacht na 2 tygodnie albo 3 w Chorwacji, powiem sobie gdzie chcę i za te pieniądze jem gdzie chcę, po prostu mam pewną pogodę na 100%, po prostu, że mam ciepło po prostu między czerwcem a październikiem i po prostu no konkurencja. Aha,
0: czyli
13: powiem, że
0: w Polsce...
13: Czyli puenta i też puenta. I z Wrocławia do Polskiego Morza ja mam mój system Android teraz pika mi o radarach i o punktach prędkości więcej niż do Chorwacji czy jeszcze do Grecji po prostu. Także
0: to jest
13: ja
0: kolejny
13: dziękuję
0: głos.
13: Bardzo
0: dziękuję, pan Włodek z Wrocławia, to jest kolejny głos, który mówi, że no, za granicą taniej, a czasami także lepiej. Pan Rafał z Lubeki jest z nami, słuchamy.
14: Dzień dobry, witam was serdecznie, to raczej wy witacie mnie. No ja akurat pierwszy raz mogę się u was jako profesjonalista wypowiedzieć. Dzwonię z tego samego morza, ale po stronie niemieckiej. No i powiem wam tak, czasem to u nas też i wycieczki oprowadzam z Polski po naszej pięknej Lubece. No i no niestety, no ta część Bałtyku, która jest po polskiej stronie, to ona przegrywa z każdą częścią, czy to litewską, czy łotewską, estońską, fińską, Alandami. Może ta część duńska jest gorsza do wyjazdu niż do Polski w porównaniu, bo Duńczycy za to mają piękne plaże po stronie Morza Północnego. Jakoś ten Bałtyk jest u nich niezagospodarowany, ale porównując Polskę, to jeżdżę rocznie do około 15-17 krajów, więc jest, no, jako 50-latek to już tego zobaczyłem. I jeśli zapraszam kogoś nad Polskie Morze, to tylko do tych nowych resortów, które macie. One są bardzo fajnej jakości w porównaniu z resortami w innych krajach. Mhm. Nie najdroższe. Nie mówię o gołębieskich, to mówię przed tym, tylko te takie resorciki. Takie macie fajne resorciki, każdy ma swój browar regionalny, więc można się tam napić fajnego kraftowego piwa. To jest coś, czego w innych krajach nie ma. Ale porównując to wszystko, co w innych krajach jest, no to w Polsce niestety jest... No, najgorszej jakości. Zacznijmy od tych
0: Panie
14: pięknych
0: Rafale,
14: plaż,
0: ale o tak których... skrótowo no, bym tylko prosił, o pięknej bo 4 plaży, minuty tak, nam tylko... zostały, jeszcze są słuchacze
14: jasne.
0: W kolejce.
14: To ja tylko jeszcze 2 zdania. Te piękne plaże, które są w Polsce, poobstawiane jakimiś parawanami. O tych koszulkach, co mówiliście. No, nie do pomyślenia. Przedwczoraj wróciłem z Warny. Wszystkie lokale, restauracje przy plaży. Wszyscy na plaży sobie leżą pięknie w kąpielówkach, ale każdy, kto wstaje i idzie zamówić piwo, idzie na obiad 10-15 metrów od morza. Wszyscy już pięknie poubierani, odświeżeni. Każdy najpierw odwiedza toaletę, gdzie się przepłucze, a w Polsce... Płacę, to mi się należy.
0: Płacę, żądam.
14: No niestety za
0: bardzo
14: mało
0: dziękuję.
14: Czasu, tak
0: pan
14: naprawdę.
0: Pan Rafał Stubek, tak, no szczególnie tutaj pod koniec robi się gęsto w tej naszej dyskusji. Pan Ryszard z Poznania, słuchamy.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze. Co roku jeżdżę do Ustronia Morskiego. Piękna miejscowość. Nie jest niedrogo. Jestem z żoną na emeryturze. Stali nas na to, żeby pojechać na Polskie Morze, zabrać wnuków. Cieszy mnie to, że tak się rozbudowuje Ustronie Morskie. Jak mówię o tej miejscowości, też mam łzy w oczach. Tak przepięknie tam się zrobiło. Nie jest samie w sumie drogo. Idzie wyżyć i troszkę tam zawsze się dokupi, jak to się mówi, w tanich marketach. Można tam sobie na kwaterze trochę dogotować. Do restauracji też można pójść. Miła atmosfera i z mojego głębokiego serca poznaniaka pozdrawiam wszystkich mieszkańców Ustronia Morskiego.
0: Bardzo dziękujemy. Pan Ryszard z Poznania telefonował. Pan Karol dzwoni z Katowic. Słuchamy.
16: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja właściwie od 30 lat co roku jeżdżę na Chorwację. Uciekam od zgiełku wypoczynkowego. Tam znajduję ukojenie, jeżdżę ciągle w to samo miejsce. Natomiast jeżeli chodzi, i to u mnie jest poza konkurencją, jeżeli chodzi o Polskę, ja mieszkałem, dzieciństwo spędziłem w miejscowości Płoty, to jest powiat Gryfice, blisko morza. Parę razy tam nad tym morzem byłem. Ostatni raz, później już w dorosłości, byłem jakieś 10 lat temu. I powiem państwu, specjalnie mnie tam nic nie przyciąga, bo problem polegał na tym jeszcze, że na pewno infrastruktura się rozbudowała, ale to polskie morze jakieś było zimnawe. Dlatego tam nie zaglądałem. No i tyle mam do powiedzenia.
0: Bardzo dziękuję. Pan Karol z Katowic, teraz jeszcze pan Filip z Poznania. Słuchamy.
17: Witam, chciałem pozdrowić wszystkich, którzy są na Polskie Morze. Regularnie tam bywam. Doskonała baza noclegowa, bardzo dobra gastronomia. Zawsze można znaleźć coś, co można zjeść w rozsądnym przedziale cenowym. Plaże wysprzątane. Widziałem wiele zagranicznych, w kraju najlepiej.
0: To był pan Filip z Poznania, z taką oto puentą naszej dzisiejszej dyskusji. I tutaj stawiamy trzy kropki, bo po 6.20 będziemy pytali o ten wyczekiwany największy hotel w Polsce. Jak on wpłynie na rynek turystyczny? Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej, będzie razem z nami. A już teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek. O ekshumacjach polskich ofiar UPA. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej, czytamy na pierwszej stronie. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Poszukujemy tutaj przynajmniej dwóch masowych dołów śmierci. Mamy je wstępnie zlokalizowane na podstawie relacji świadków oraz według zdjęć i topografii tego miejsca, powiedział Polskiej Agencji Prasowej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje pierwsze warstwy gruntu. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej, jak w każdym innym miejscu, podzielone są na dwa etapy. Pierwszy to lokalizacja mogił. Po ich odnalezieniu strona ukraińska wydaje zezwolenie na kolejny właściwy etap ekshumacji. Na mapie rzezi wołyńskiej Huta Pieniacka zajmuje jedno z kluczowych miejsc ze względu na skalę zbrodni. 28 lutego 1944 roku, z rok ukraińskich żołnierzy SS Galicjan i partyzantów UPA, zginęło co najmniej 850 osób, w tym kobiety i dzieci. Zabudowania zostały spalone. Po wojnie wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Wniosek o zgodę na ekshumację wydał w październiku 2024 roku jeszcze IPN. Ukraińskie Ministerstwo Kultury wydało ją w lutym tego roku. To kolejne miejsce, w którym prowadzone są prace. W Wyborczej również znajdziemy dzisiaj tekst dotyczący Rosji, która nie wie, jak wygrać. Niedawna podróż Zełenskiego sprawiła, że przywódcy traktujący Ukrainę uprzejmie, lecz jak ofiarę, zobaczyli w niej partnera. Ukraińska technologia wojskowa rozwija się dynamicznie od pierwszych lat wojny, ale osoby z zewnątrz, w Europie, Stanach Zjednoczonych, Zatoce Perskiej i oczywiście w Rosji, dopiero teraz zaczynają rozumieć, co tak naprawdę to oznacza. Że ta ewolucja to jest rewolucja. Od 2022 roku wiele publicznych dyskusji na temat wojny, nawet w najlepiej zorientowanych i ideowo jednoznacznych Europie i USA, przyjęto lansowanie przez rosyjską propagandę milczące założenie, że mająca mniej ludzi i broni Ukraina ostatecznie przegra. Pomoc Ukrainie była sposobem na uniknięcie katastrofy, niczym więcej. A kiedy administracja Trumpa przestała w zeszłym roku wysyłać pomoc wojskową i finansową do Kijowa, niektórzy w Waszyngtonie oczekiwali, a może i chcieli szybkiego końca. Ale wówczas Europejczycy przekazali pieniądze. Społeczeństwo ukraińskie jeszcze udoskonaliło, tu cytat, sieciową świadomość sytuacyjną. I gdy prezydent Wołodymyr Zełenski pod koniec marca odbył podróż po krajach Zatoki Perskiej, podpisując porozumienie o bezpieczeństwie, coś zmieniło się w międzynarodowej narracji. W innej części tekstu czytamy, są oznaki, że w Moskwie niektórzy przygotowują się na koniec wojny. Niedawno wyciekł zestaw slajdów z biura Siergieja Kirijenki, byłego premiera Rosji, cenionego na Kremlu technokraty, obecnie wysokiego urzędnika w administracji Putina i namiestnika okupowanego Donbasu. Opisują plan sprzedania krajowi końca wojny. Rzeczpospolita o tym, że jest duża oferta mieszkań, która hamuje wzrost cen. Mieszkań nie brakuje ani na rynku pierwotnym, ani na rynku wtórnym. Sprzedający godzą się na rabaty. Szczegóły tego, co się dzieje na rynku dzisiaj na pierwszej stronie. Jeszcze rzut oka na tygodnik powszechny. Biblioteki mitów. Literatura działa jak sejsmograf. Możliwe staje się nie tylko wskazanie potencjalnych zagrożeń, ale i zaprojektowanie działań naprawczych, kontropowieści. Monika Ochendowska pyta o to Monikę Wolting. Zajmowaliśmy się tym, czym lubimy my, Polacy. Jak przedstawiamy w literaturze polską wieś, miasta, jak mówimy o sobie i naszych sąsiadach. O ile na początku badań byliśmy zachwyceni tym, co robimy, pod koniec prac nastroje zespołu siadły, wnioski okazały się deprymujące. O nich właśnie możemy dzisiaj przeczytać. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o tym, jak kobiety wpływają na technologię.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykanie przeprowadzili ataki na Iran. Teheran odpowiedział atakami na bazy USA w regionie. Komisja Europejska przedstawiła propozycję kolejnego, już 21. pakietu sankcji na Rosję. Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Jest środa, 10 czerwca, minęła 6. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii, poinformował serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył w komunikacie, że jego siły przeprowadziły 21 ataków na amerykańskie bazy oraz zastrzeliły amerykański bezzałogowy statek powietrzny. Utrzymuje też, że zaatakował amerykańską bazę wojskową Al-Azraq w Jordanii przy użyciu pocisków balistycznych, podał z kolei New York Times. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą, w samoobronie irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na wczorajsze strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Przedstawiciel władzy powiedział stacji CNN, że ataki na cele w Iranie mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Propozycja kolejnych sankcji przeciwko Rosji przedstawiła Komisja Europejska. W ramach 21 pakietu restrykcje mają objąć 30 statków floty cieni, które nielegalnie transportują różnego rodzaju towary. Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
20: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
19: Jeśli Unia Europejska przyjmie zaproponowany zakaz wjazdu rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie, będzie to istotny krok z punktu widzenia bezpieczeństwa wspólnoty, ocenili eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Według nich zakaz ten ma związek z rosnącą liczbą aktów sabotażu na terenie Unii Europejskiej. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna od przyszłego roku według przyjętej przez rząd propozycji. Oznacza to 144 zł podwyżki, a to mniej niż w poprzednich latach. Jest też decyzja w sprawie podwyżek w sferze budżetowej, mówił premier Donald Tusk.
2: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyżce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
19: Szef rządu nie sprecyzował, czy tą stawką objęci będą też na przykład pracownicy ochrony zdrowia. Mówił za to o nauczycielach.
2: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
19: Propozycja 3% podwyżki nauczycielskich związkowców nie zadawala. Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta Krakowa. To niekoniecznie dobra kandydatura, oceniała w wywiadzie politycznym TOK FM sekretarz stanu w kancelarii premiera Adriana Porowska z Polski 2050.
21: Kraków jest konserwatywny i wydaje mi się, że tam potrzeba po prostu kogoś, kto lokalnie czuje też to społeczeństwo i to miasto i niekoniecznie kogoś, kto jest reprezentantem ogólnopolskiej polityki. Tam raczej powinien być ktoś, kto rozumie, jakie są potrzeby bezpośrednio mieszkańców.
19: Wybory są potrzebne, bo stanowisko prezydenta Krakowa w wyniku referendum stracił Aleksander Miszalski z KO. Oprócz Moniki Piątkowskiej swoje kandydatury zapowiedzieli także m.in. były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z PiSu. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
22: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
19: Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. W większej części Polski przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie w późniejszych godzinach miejscami burze. Na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 na przeważającym obszarze i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Naszą gościnią jest teraz dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiali o wpływie kobiet na

0: posługiwania się sztuczną inteligencją, dlatego że mamy wrażenie, że być może nie do końca jesteśmy w stanie skontrolować to, co się dzieje na świecie i tutaj u nas.
1: Pani zajmuje się zawodowo właśnie tym udziałem kobiet w rozwoju technologii w Polsce. Jak my tutaj wyglądamy jako kraj?
0: Jako kraj nie wyglądamy najgorzej. Na tle Europy jesteśmy tak w takiej pierwszej części stawki, że tak powiem. To nasze dziedzictwo jeszcze z czasów komunizmu powoduje, że nasze kobiety są i przedsiębiorcze, i aktywne. Natomiast ogólnie udział kobiet w technologiach nie jest w tym momencie wyrównany ani zadowalający. No, w kontekście sztucznej inteligencji z całą pewnością jest tak, że bardzo potrzebujemy tego spojrzenia kobiet, dlatego że jeżeli wszystko ma być kontrolowane przez kilku panów z Big Techów, no to wydaje się, że ta sztuczna inteligencja nie będzie odpowiadać na potrzeby całych społeczeństw. Mm-hmm.
1: Ale ta sztuczna inteligencja, z którą nasi słuchacze mają do czynienia, to jest to są jakieś modele zagraniczne, zachodnie, globalne. To jak na to wpływać?
0: No, przede wszystkim mamy pewien wpływ na to, w jaki sposób, co jest dozwolone u nas, w naszym kraju. Ta nasza lokalna czy też narodowa regulacja ma znaczenie. Jesteśmy w ciągłym jakby dialogu z partnerami technologicznymi. No i przede wszystkim musimy też myśleć o tym, jak my na to reagujemy jako kraj. Europa w tym momencie postawiła na suwerenność technologiczną. Stara się w jakiś sposób budować własne też odpowiedzi na ekspansję sztucznej inteligencji. My w Polsce mamy kilka takich modeli, między innymi Bilika, ale są też rozwiązania bardzo już upowszechnione, na przykład we Francji. No i w tym momencie staramy się wypracować sobie tutaj jakieś takie pole, które pozwoli nam przynajmniej w jakiejś części zachować pewną niezależność. Natomiast zgadzam się tutaj z pana tezą, że na pewno nie jesteśmy na bardzo mocnej pozycji, tym bardziej regulacje są potrzebne.
1: Jakie regulacje tutaj w tej chwili są w obszarze zainteresowania parlamentarzystów? Nad czym konkretnie oni pracują?
0: No, parlamentarzyści przede wszystkim starają się określić na przykład właśnie możliwości korzystania ze sztucznej inteligencji w obszarze edukacji, zdrowia, podejście do danych, podejście do właśnie stosowania na szerszą skalę rozwiązań związanych właśnie z używaniem sztucznej inteligencji w tych takich bardziej wrażliwych obszarach.
1: Mhm. A jakie to są obszary?
0: No, w mojej ocenie przede wszystkim dane wrażliwe, dane związane właśnie, te osobiste dane, dane związane ze zdrowiem, bo tak naprawdę rozmowa o sztucznej inteligencji jest przede wszystkim rozmową o danych. Mm-hmm.
1: Wyobraźmy sobie start młodej kobiety na rynku IT i to, czy w ogóle młode kobiety chcą w Polsce iść do tego zawodu, to jakie ma pani dane na ten temat?
0: Jeżeli chodzi o IT, to jesteśmy teraz świadkami dużej zmiany na tym rynku z powodu właśnie między innymi w dużej części upowszechniania się rozwiązań związanych z AI-em, to po prostu ten rynek się zmienia, rynek się robi bardziej wymagający, nie wystarczy już tak jak jeszcze kilka lat temu mieć niewielkie umiejętności i bardzo dobrze sobie w tej branży móc się osadzać. W tym momencie młodzi ludzie odchodzą od sztucznej inteligencji, przepraszam, od informatyki jako pierwszego wyboru kierunków studiów. Informatyka spadła w rankingach popularności kierunków. Nie jest tak łatwo już o tę pierwszą pracę. Nie jest łatwo o te prace juniorskie, które mogą być bardzo dobrze zastępowane przez właśnie sztuczną inteligencję. Dlatego też zaczynamy szukać nowych ścieżek, nowego podejścia. Firmy też w tym momencie kształtują swoją politykę właśnie w wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji. My organizujemy dziś i jutro taką wielką imprezę.

0: perspektywą Mentech Summit technologiczną, gdzie właśnie pracodawcy będą starać się w jakiś sposób jednakże odpowiadać na te potrzeby młodych. Dlatego, że teraz bardzo nie jest łatwo o praktykę, o staż, o to, żeby wejść w ogóle do branży, do zawodu. I w tym momencie właśnie tego typu oferty są bardzo, bardzo, bardzo poszukiwane, no bo też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć jakąś lukę taką w ogóle w tym obszarze zawodową. No jakby na samych seniorach nie jesteśmy w stanie budować też przyszłości tej branży. Także jest to bardzo, bardzo ciekawy moment, ale też taki moment właśnie przejścia bardziej w stronę inżynierską, taką stronę bardziej uprzemysłowioną, w stronę energetyki na przykład atomowej, która zaczyna się rozwijać w Polsce. Zaczynamy w tym roku to pierwszą dużą inwestycję w tym zakresie. Także wydaje się, że ta przyszłość teraz bardziej niż taka prosta informatyka bardziej kształtuje się w obszarach bardziej konkretnych, ciężkich.
1: Tak. Gdzie spotykamy przykłady tego, że kobiety mają wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o technologię, o rozwój?
0: No z całą pewnością ja od 20 lat w ramach Fundacji Perspektywy wspierając dziewczyny, kobiety w technologiach, widzę olbrzymią zmianę. Dlatego, że jak zaczynaliśmy, to były kierunki techniczne, gdzie w ogóle nie było kobiet. Natomiast w tym momencie kobiety coraz częściej widzimy na stanowiskach właśnie kierowniczych, decyzyjnych. W tym roku też w ramach Perspektywy Women Tech Summit organizujemy Europejskie Forum Liderek Nauki i Technologii i tam będziemy mieć właśnie prezeski, członkinie zarządów firm technologicznych, szefowe instytucji badawczych, rektorki, szefowe też w ramach ministerstw, czyli polityki publicznej. Także to, co jeszcze kilka lat temu byłoby niemożliwe do zorganizowania, no w tym momencie tych kobiet jest z całą pewnością zasadniczo więcej. Natomiast jeszcze w tych obszarach takich stricte nowotechnologicznych, no ten udział no dopiero musi się ukształtować, dlatego że jeżeli na informatykach w tym momencie mamy około 15% dziewczyn, no to znaczy, że jeszcze tutaj jest dużo do wyrównania.
1: Wspomniała Pani o tym, że w branży IT jest trudniej zacząć niż to było kiedyś. I domyślam się, że skoro mniejszość kandydatek na tego rodzaju studia to są kobiety, to im jest jeszcze trudniej. Czy to jest słuszne, słuszny tok myślenia?
0: Zdecydowanie. Bariera jakby wejścia do branży jest też, powiedziałabym, taka organizacyjno-kulturowa. Więc jeżeli tych kobiet jest tam bardzo mało, no to siłą rzeczy też to wszystko nie jest zorganizowane tak dokładnie według ich potrzeb i w ich perspektywie. Dlatego też nawet jeżeli dziewczyny wchodzą do branży, to często też ją opuszczają bardzo szybko, o czym się mniej mówi. Około połowy wszystkich kobiet pracujących w IT po przerwie tak zwanej rodzicielskiej po prostu nie wraca nigdy na tą taką trajektorię swojej ścieżki kariery wznoszącą się, tylko po prostu gdzieś tam to wszystko się stopuje i nawet jeżeli zostają w branży, to już nie awansują dalej. Także te bariery takie związane właśnie z tą niską obecnością wciąż kobiet, no to są bardzo, bardzo, bardzo mocno wpływają na tę ich obecność.
1: Ale tak jak pani wspominała, coraz częściej kobiety zajmują kierownicze stanowiska w branży związanej z technologiami.
0: Tak jest. Tak jest i to też powoduje, że te zmiany pozytywne, to otwieranie się na potrzeby kobiet, no to jest szybsze. Dlatego, że no nie wystarczy te zmiany od dołu, ale też mądre przywództwo w biznesie, w technologii czy w nauce, no też powoduje, że te zmiany zachodzą bardziej skutecznie. No i bardzo tutaj się staramy, żeby one faktycznie się działy i działy się jak najszybciej się da, aczkolwiek no nie dzieją się szybko.
1: A czy widzi Pani stereotypy, które trzeba obalać? Bo wspomniała Pani o energii atomowej. I to jest akurat branża, która no, tak odruchowo nie kojarzy się z tym, że mogą tam ją napędzać kobiety. Może niesłusznie, może jest właśnie wręcz przeciwnie.
0: Tak, ja myślę, że jeżeli ktoś ma wątpliwości co do widoczności kobiet w branży energetyki jądrowej, no to zapraszam na perspektywę Women Tech Summit, dlatego że tam bardzo wielką część ekspozycji stanowi przestrzeń zorganizowana przez tak zwane Women in Nuclear, czyli właśnie kobiety w branży atomowej. I mogę podać przykład, że szefową polskich elektrowni jądrowych, czyli tego przedsięwzięcia, które odpowiada za budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, jest kobieta. I na czele wielu instytucji tam stoją kobiety i zadziwiająco dobrze sobie tam radzą, no ale też nie zapominajmy, że Maria Skłodowska-Curie też działała w branży atomowej, także tutaj wzorce są bardzo mocne.
1: Mm-hmm. To jeszcze na koniec właśnie powiedzmy o tym, od czego zaczęliśmy. Organizacja i nadzór nad rynkiem AI, tym dzisiaj zajmuje się Sejm, ale tych aktów prawnych związanych z technologiami jest więcej, bo na przykład są dwa poselskie projekty ustaw o zakazie patostreamingu. Jakaś taka, już na koniec naszej rozmowy, bo tutaj już właściwie powinniśmy kończyć, jakaś taka myśl od pani na temat udziału kobiet właśnie w tym wszystkim?
0: No, kobiety mają bardzo duży udział w tworzeniu polityki publicznej. Być może akurat w Ministerstwie Cyfryzacji na tych czołowych, na tych najbardziej wyeksponowanych stanowiskach nie ma wielu kobiet, w sensie ministerek. Natomiast na przykład szefową Rady Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji jest kobieta, tych kobiet jest tam dużo, szefową działu innowacji jest kobieta i to są osoby właśnie, które stoją za tworzeniem tych wszystkich dokumentów i naprawdę są w tym świetne.
1: Dziękuję bardzo. Dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, była razem z nami. Po informacjach o 6.20 o otwarciu największego hotelu w Polsce, to już dzisiaj.
2: Autopromocja.
3: Te statystyki, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, wyglądają naprawdę w sposób absolutnie niesamowity. Uwaga, teraz będzie pierwsza niespodzianka. Liczba pracujących mężczyzn w ciągu roku spadła w Polsce o 6 tysięcy osób. Liczba pracujących kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku urosła o 183 tysiące. Ten przyrost 177 tysięcy to jest 183 tysiące kobiet minus 6 tysięcy mężczyzn. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
6: W nowej polityce bajka Mai, teraz wszyscy ją znają i kochają. A ponadto tajemnice telefonu 112. Czy dopłacać do artystów? Operacja Klaudia. Mundial Trumpa. Polska bardziej zbrojna. Zełenski bez Orła? Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jordańska armia informuje o zastrzeleniu 5 irańskich pocisków. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Najpierw Stany Zjednoczone w odpowiedzi na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Później Teheran wystrzelił pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w krajach regionu. Awarie w elektrowniach na Kubie doprowadziły do rekordowo długich przerw w dostawach prądu na wyspie. W prowincji Matanzas na zachodzie Kuby zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle prądu. Według szacunków niezależnych kubańskich mediów od poniedziałku na Kubie brakuje prądu na 70% terytorium kraju. Mieszkańcy w kilkudziesięciu demonstracjach domagali się przywrócenia dostaw. Żaglowiec dar młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilku półgodzinny postój na Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA. W TOK FM czas na sport.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
11: Mateusz Stanicki, zapraszam. Rozpoczynają się intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Za chwilę o 7:00 Polacy rozpoczynają grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się z Kubą, potem czekają ich mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 spotkań, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Tam pojedziemy w najsilniejszym składzie, bo na Ligę Narodów do Chin pojechało tylko 3 zawodników, którzy grali na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. Rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Kubiszak i libero Maksymilian Graniczny. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Bezpośredni awans na przyszłoroczny Mundial w Brazylii wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Poza Francją to Niemcy, Dania i Hiszpania. Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Natomiast jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata Mężczyzn. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA, Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
12: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
11: A to nie jest mundial wszystkich, grzmi były napastnik reprezentacji Anglii Ian Wright po tym, jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii.
13: Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekordowy. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić.
11: Otwarcie mundialu jutro, na początek Meksyk zmierzy się z RPA. A w TOK FM za moment prognoza pogody.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: Dużo chmur dzisiaj, to w większości kraju, miejscami może popadać. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Za to po południu może zagrzmieć na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 15-17 stopni na południu i nad morzem, około 20 w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM, 25 minut po 6:00. Jest z nami Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj w Pobierowie otwarcie największego chyba hotelu w Polsce. Na kilka godzin, jak rozumiem, przed tym wydarzeniem. Jaką ma pani refleksję na temat wpływu tej inwestycji na rynek turystyczny?
14: Na pewno musimy przyznać, że hotel gołębieski jest w tym momencie najszerzej dyskutowanym tematem w zachodniopomorskiej turystyce, bo obiekt ten powstaje od wielu lat i właściwie ten sezon 2026 jest datą premiery tego największego obiektu w Polsce. Fenomenem jest to, co ostatnio słyszałam, że rejestracja została uruchomiona 15 maja i w ciągu pierwszej doby zarejestrowano ponad 2100 pobytów, więc co 16 sekund była odnotowana nowa rejestracja. Docelowe są 1200 pokoi, więc może pomieścić około 3000 osób. Na pewno jest to gigantyczna inwestycja w tym regionie. co na pewno przełoży się też na zysk dla wielu branż kooperujących z hotelem gołębieskim. Mhm. Na pewno gastronomia, hurtownicy spożywczy, rynek pracy też zyskają obiekty rekreacyjne, mhm, i turystyczne, które są obok.
1: Czyli widzi pani w tym...
14: Na pewno zainteresowanie jest ogromne.
1: Widzi pani w tym szansę, widzi pani perspektywę, ale tutaj pozwoli pani, że ja będę też widział, czy też pytał o pewne zagrożenia, pewne ryzyka. 3 tysiące miejsc noclegowych, tyle w nowym hotelu. A jak patrzymy na Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze i Pogorzelice, to te wszystkie miejscowości dysponują około 14 tysiącami miejsc noclegowych. To tylko pokazuje, że jeden obiekt, który się teraz otworzy, to będzie znaczna część w ogóle tego rynku. Nie obawia się pani o los jakichś takich mniejszych podmiotów noclegowych?
14: Na pewno są obawy. Ten obiekt jest takim game changerem, ale powiem tak, uspokajam, dla każdego znajdzie się klient. Nasza turystyka na Pomorzu Zachodnim rozwija się naprawdę w gigantycznym tempie, bo od co najmniej 3-4 lat obserwuje się bardzo pozytywne zmiany wynikające też z naszej mentalności, która przestaje się wstydzić tego, co mamy do zaoferowania. Mamy naprawdę przepiękne plaże, nowoczesne hotele, ciekawe atrakcje. Nasi turyści zagraniczni zachwycają się Bałtykiem, plażami, bezpieczeństwem i cenami. Tu muszę podkreślić bezpieczeństwo, bo to jest czynnik, który przyciąga naprawdę coraz większą liczbę turystów. Mamy przykład tego, co się działo przecież w maju na Bliskim Wschodzie, gdzie turyści zostali zablokowani. Tutaj to, co musimy wielokrotnie podkreślać, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi, że nasze Morze Bałtyckie jest bezpieczne. I ja nie obawiam się zarzutu temperatury, która może być różnie, bo nasi turyści zwracają też uwagę, że niektórzy już mają dosyć tych temperatur powyżej 35 stopni. Więc reasumując, uważam, że to jest bardzo dobra inwestycja, która może przyciągnąć bardzo wielu turystów. W tym oczywiście w pierwszym okresie na pewno będzie bardzo duże oburzenie. Z tego, co wiemy, to jest to rekordowe i to też może się przełożyć na rozwój tego regionu. Więc ja tutaj bym się nie obawiała. Ten region będzie coraz bardziej oblegany, mhm, i zainteresowanie będzie bardzo duże, co się przełoży na zysk też branż około tutaj turystycznych. Mhm.
1: Czy my potrzebujemy wizerunku polskiego wybrzeża, trochę takiego wizerunku jak w przypadku tych światowych kurortów, na przykład jakiegoś Dubaju, gdzie są takie molochy turystyczne?
14: Tak, słyszałam, że to jest mały Dubaj i też taka ciekawostka. Bardzo dużo mówi się o Pobierowie za granicą, w szczególności w Niemczech. Widziałam ostatnio artykuły, które pojawiają się w niemieckich gazetach, ale również czeskich, słowackich i litewskich, które podkreślają, że to może być też duża konkurencja dla tutaj, można powiedzieć, hiszpańskich hoteli, bo to naprawdę jest gigantyczna inwestycja, której nie było w Polsce jak dotąd. To, tak jak podkreślam, 1200 pokoi i 3000 turystów, którzy mogą przyjechać jednorazowo. na pewno życzę tego, aby Pobierowo stało się takim mini Dubajem, bo Bałtyk zasługuje naprawdę na to, żeby jak najwięcej turystów z całej Europy przyjeżdżało do nas. Mamy naprawdę przepiękną infrastrukturę, która jest coraz bardziej taka nowoczesna, rozwijająca się, i tego życzę naszemu regionowi, żeby rosło PKB.
1: Mhm. Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej, była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękujemy i do usłyszenia. Dobrego dnia. Już teraz jeszcze więcej o gospodarce w pierwszym programie gospodarczym.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: VAT za kontrahenta. O tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli sprzedawca usług księgowych czy doradczych kosztujących powyżej 15 tysięcy złotych nie zapłaci podatku, fiskus pójdzie po niego do nabywcy. Wystarczy, że cena była zdaniem urzędników nierynkowa. Przepisy upraszczające podatek VAT dla przedsiębiorców. Tak Ministerstwo Finansów nazwało projekt przyjętej już przez rząd nowelizacji. Ale eksperci przestrzegają, że są w niej też bardzo niebezpieczne dla podatników regulacje. Na podstawie proponowanych przepisów fiskus będzie mógł ściągnąć od nabywcy usług podatek, którego nie zapłacił sprzedawca. Mówi Aleksandra Plichta, doradca podatkowy, partner w Credo. Ministerstwo twierdzi, że chodzi o walkę z fikcyjnymi fakturami, ale nowe regulacje dotkną też uczciwych, podkreśla Marcin Jaworski, doradca podatkowy, senior menadżer w PKF Polska. 2 miliony. Tylu jest czynnych podatników VAT według stanu na styczeń 2026 roku. E-handel. Żywność ucieka do sieci. W rok liczba konsumentów kupujących online wzrosła w Polsce o 1/5, liczba transakcji w sieci o 1/6, ale średnia ich wartość zmalała o 15,8%. Wynika z najnowszych danych, które opisujemy jako pierwsi. To sygnał demokratyzacji zakupów internetowych. Handel internetowy przestaje być domeną dużych, przemyślanych zakupów i staje się kanałem codziennym, nawykowym, również drobnych produktów, uważa Anna Szmeja na ławach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz rzut oka na Gazetę Wyborczą. Dałem się wmanewrować, moja spółka upadła. To jest tytuł tekstu, w którym czytamy: musi pani opisać naszą historię. Sprawa jest dla nas bardzo bolesna, mówi Karol, którego 83-letni ojciec podpisał umowę przedwstępną sprzedaży działki o wartości 50 milionów złotych z Czerniakowski Capital, firmą należącą do Czerniakowski Group. W serwisie Wyborcza BIS opisaliśmy historię właścicieli gruntów pod inwestycje deweloperskie. Zainteresowanie ich zakupem wyrażała firma właśnie wspomniana przed chwilą, kierowana przez Krzysztofa Strzałkowskiego i Waldemara Chodzińskiego. Firma podpisywała z nimi umowy przedwstępne, a w trakcie ich trwania obiecywała przeprowadzić badanie stanu prawnego gruntu. Jako zabezpieczenie dokonywała wpisu w dziale trzecim Księgi Wieczystej. Taki wpis ogłasza innym zainteresowanym, że dany grunt jest zarezerwowany. Do zrealizowania transakcji nie dochodziło, za to wpis w Księgach Wieczystych pozostawał. Jeszcze rzut oka na Dziennik, Gazetę Prawną. Nierówne podwyżki dla urzędników. Samorządy podnoszą pensje szybciej niż administracja rządowa. Tak wynika z sądy Dziennika. W przyszłym roku ten trend się raczej nie odwróci. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok. I tutaj pracowników budżetówki, w tym rządowych urzędników, służby mundurowe, a pośrednio również nauczycieli, najbardziej interesuje ta pierwsza wartość, czyli podwyżka płac w budżetówce, która jest planowana na poziomie 3%. Taką propozycję strona rządowa przedstawi na spotkaniu z trzema centralami związkowymi w Radzie Dialogu Społecznego. To Dziennik, Gazeta Prawna.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Reklama.
16: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
23: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
23: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
24: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
23: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
23: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
26: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
27: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
30: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: W nowej polityce bajka Mai. Teraz wszyscy ją znają i kochają. A ponadto tajemnice telefonu 112. Czy dopłacać do artystów? Operacja Klaudia. Mundial Trumpa. Polska bardziej zbrojna. Zełenski bez orła? Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
15: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm będzie decydował o losach szefa MSWiA. Dzisiaj rozpatrzy wniosek grupy posłów PiSu o wyrażenie wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca mu wprowadzenie tylnymi drzwiami małżeństw jednopłciowych, problemy w policji i chaos na granicy. Zdaniem Kierwińskiego wniosek PiSu o wotum nieufności to najlepsza recenzja. Oznacza, że dobrze wykonuje on swoją pracę. 4950 zł brutto, tyle ma wynieść płaca minimalna od przyszłego roku. Według przyjętej przez rząd propozycji oznacza to 144 zł podwyżki, a to mniej niż w poprzednich latach. Jest też decyzja w sprawie podwyżek w sferze budżetowej, mówił premier Donald Tusk.
32: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
10: To propozycja także dla nauczycieli, którzy krytykują taką zapowiedź i żądają więcej. Ataki na cele w Iranie mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Tak o atakach przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone powiedział stacji CNN przedstawiciel władz USA. Stany opowiedziały się w ten sposób na strącenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Iran z kolei odpowiedział atakami na amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Waszyngton jest jednak przekonany, że uda się porozumieć. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział wczoraj, że porozumienie z Iranem może zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach i zdecydowanie może do tego dojść przed jesiennymi wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj Trump oświadczył, że umowa może zostać zawarta w ciągu 2 lub 3 dni. Stacja CNN wyliczyła, że od początku wojny Trump 37 razy zapewnił, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. Od poniedziałku reżim Wenezueli wypuścił na wolność ponad 60 żołnierzy, wśród których jest 13 więźniów politycznych. Tak wynika z informacji niezależnych mediów oraz prozarządowych organizacji praw człowieka. Według mediów wśród uwolnionych żołnierzy jest osadzony pod zarzutem szpiegostwa na rzecz USA porucznik Reinaldo Finol. Szacuje się, że od 2014 roku reżim wenezuelski uwięził z powodów politycznych łącznie ponad 19 tysięcy osób. Papież Leon XIV, który jest z wizytą w Hiszpanii, odprawi dzisiaj w Barcelonie mszę w słynnej bazylice Sagrada Familia, budowanej od 144 lat. Msza, po której zainaugurowana zostanie najwyższa wieża świątyni, odbędzie się w przypadającą dzisiaj 100. rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antonio Gaudiego. Papież odwiedzi też nowoczesny zakład penitencjarny pod Barceloną. Po burzach przyszło ochłodzenie. Termometry pokażą od 15-17 stopni na południu i nad morzem, około 20 w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich. Pochmurno i deszczowo miejscami, na południu Śląska i Małopolski opady intensywne, a po południu burzowo, może być na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 17 minut do 7. W pierwszym programie Tok FM teraz Kraków i Paulina Nawrocka, która jest w tej chwili już po drugiej stronie w stolicy Małopolski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam porannie z deszczowego Krakowa.
0: W stolicy Małopolski i w naszej dawnej stolicy, co myślę warto podkreślać przy okazji takich spotkań, jak to nasze dzisiejsze. No i właśnie, historyczny gród czeka na prezydenta. Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ogłosiła, że będzie ubiegała się o ten fotel. Jak ta kandydatura jest odbierana?
1: Kraków czeka na prezydenta albo na prezydentkę, bo patrząc po liście kandydatów, no to jak to mówię, na dwoje babka wróżyła. Różnie się może zdarzyć. Wczorajsza decyzja była na pewno oczekiwana, bo dość długo czekaliśmy na informację, kto będzie startował, kto będzie reprezentował właśnie Koalicję Obywatelską. No, uczucia mieszane. Sporo kontrowersji wzbudził na pewno fakt prezentacji kandydatki w obecnej stolicy, czyli w Warszawie. Wczoraj miało to miejsce przed KPRM-em. Właśnie premier Donald Tusk wraz z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem przedstawili Monikę Piątkowską. No i nie obyło się bez złośliwości pod Wawelem, że no, trudno o taki bardziej wyraźny sygnał, że to jest warszawska kandydatura.
0: Ja nie jestem z Krakowa, jak wiadomo, jak wiesz, ale tak sobie pomyślałem, czy to jest Warszawa, czy to są ogrody KPRM-u, tam gdzie oni prezentują tę kandydatkę? Bo jeśli tak, no to już na wstępie mamy zgrzyt.
1: Na wstępie mamy zgrzyt. Kraków, wiadomo, słynie ze swojej dumy i no, troszeczkę było to takie pokazanie, że jest to kandydatka wskazana przez centralę, zresztą ogłoszona też przez dwóch polityków, liderów tych koalicyjnych partii. Jako taka kandydatura mocno polityczna. Sama Monika Piątkowska z Krakowem jest związana. Była przez wiele lat dyrektorką jednego z wydziałów właśnie w magistracie. Została wybrana na wiosnę senatorką. No i cóż, ale nie jest osobą jakoś szeroko rozpoznawaną w Krakowie.
0: Dała się poznać w czasie tych minionych godzin jako kandydatka stanowcza, bo nie można jej odmówić takiej pewności siebie, wystąpiła i powiedziała o tym swoim zamiarze. Ale czy coś ponad to sobą zaprezentowała do tej pory? Czy słyszysz, żeby miała, nie wiem, o szczegółach programu powiedzieć albo coś z tych jej propozycji takiego szczególnie interesującego?
1: Na razie niewiele. Głównie to tak wybrzmiewają takie frazesy, że Kraków jest jej partią polityczną, że to najważniejsze miasto. Faktem jest, że spędziła wiele lat w Krakowie, że też no, zarządzała strukturami w ramach właśnie pracy w Urzędzie Miasta. Więc no, na sprawach samorządowych się zna. Ja osobiście miałam okazję ją poznać lepiej przy okazji kampanii właśnie uzupełniających wyborach do Senatu. Na pewno zna się na bezpieczeństwie żywnościowym, bo to jest ten obszar związany z rolnictwem, z żywieniem. Natomiast czy to jest wystarczająco, by
0: czy to
1: zostać,
0: jest wystarczająca kompetencja, żeby być,
1: by zostać gospodynią Krakowa, to ciężko powiedzieć.
0: No i pytanie właśnie, bo teraz przyszło mi to do głowy. Kraków no nie miał prezydentki chyba nigdy.
1: Nie, nie miał i uchodzi raczej za miasto konserwatywne, jak już powiedzieliśmy. Stąd też głosy pojawiające się, czy Kraków jest już gotowy na to, żeby kobieta przejęła stery. Na pewno kandydatury kobiece są i są ciekawe, bo prócz Moniki Piątkowskiej to Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy, dobrze znana w Krakowie i jakby z Krakowem mocno związana. Zresztą, która osiągnęła bardzo dobry wynik w wyborach do parlamentu. Która już też zresztą startowała w tych wyborach prezydenckich. Jest też Aleksandra Owca, radna partii Razem, radna Krakowa, która również bardzo jest aktywna w tych miejskich sprawach. No jest też oczywiście kandydatura uchodząca za... No, taką raczej niekoniecznie poważną, czyli kandydatura Marianny Schreiber, ale i chęć udziału w wyborach prezydenckich w Krakowie zgłosiła też radna Grażyna Świat i Marta Ratuszyńska. Mm-hmm. Więc tych kobiet jest całkiem sporo jak na no, taki konserwatywny Kraków.
0: Też właśnie. Ale wspomnijmy również o mężczyznach. Tak się zastanawiam, właśnie słabo znając realia polityczne w Krakowie, kim tak naprawdę jest Łukasz Gibała, który raz otarł się o prezydenturę, to może nie najlepsze określenie. W każdym razie no, miał dość wysoki wynik i to był dość wyrównany pojedynek z Miszalskim, późniejszym prezydentem. Czy to jest ktoś rzeczywiście bezpartyjny, tak jakby chciał być postrzegany?
1: No, w tym momencie technicznie na pewno bezpartyjny jest. W przeszłości był związany z Platformą Obywatelską, potem przez chwilę z ruchem Palikota. Zresztą z ramienia Platformy Obywatelskiej był posłem przez pewien czas. W Krakowie znany od dawna, bo jest tą krakowską polityką związany od dobrych kilkunastu lat. No i jak się mówi w kuluarach, od dawna pragnący zostać właśnie prezydentem Krakowa. I stąd teraz też takie trochę zdziwienie, trochę oczekiwanie, bo Łukasz Gibała oficjalnie jeszcze do tego wyścigu prezydenckiego się nie zgłosił. Wszyscy mówią o nim jako o takim kandydacie oczywistym.
0: No, a referendum on... to jego sprawka.
1: W dużej mierze tak. Oczywiście nie formalnie, ponieważ no, za inicjatywą referendalną stały konkretne osoby i tam Łukasza Gibały nie było, ale oczywiście mówiło się, że było to bardzo mocno inspirowane jego działaniami. On sam zresztą też przyznał się, że sporo pieniędzy z własnej kieszeni w kampanię referendalną włożył. No i czekamy tak naprawdę. Sama się zastanawiam, czym podyktowane jest to zwlekanie. Czy Łukasz Gibała faktycznie wciąż się zastanawia, czy w tych wyborach wystartować. Bo tutaj mówi się o tym, że no, Rada Miasta jest w rękach Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym prezydent opozycyjny może mieć dość trudno i tak naprawdę te dwa lata, bo tyle zostało, mogą się sprowadzać do takiej przepychanki politycznej pomiędzy Radą a prezydentem. Stąd i takie głosy, że a może Łukasz Gibała czeka, jednak nie wystartuje teraz w tych przedterminowych wyborach, żeby zebrać energię potem już na te właściwe. Nie wiem, może po prostu czeka, aż wszyscy inni kandydaci się zadeklarują, żeby powiedzieć, że on też właśnie będzie kandydatem. No, Donald Tusk wczoraj mówił, jakby to było oczywiste, że Łukasz Gibała będzie kontrkandydatem głównym, najpoważniejszym Moniki Piątkowskiej i że ta druga tura właśnie tak będzie wyglądać. Ja osobiście jeszcze bym nie ferowała wyroków, bo na tym etapie przy tej ilości kandydatów naprawdę wszystko może się zdarzyć.
0: Gdyby Łukasz Gibała miał czekać na wybory zgodne z kalendarzem, to by była taka długofalowa strategia niespotykana raczej w polskiej polityce. Więc prędzej chyba się ujawni jako kandydat może w ostatnim momencie.
1: No z drugiej strony tyle
0: to zainteresowanie, ten cały blask.
1: Z drugiej strony tyle już czeka, że tutaj naprawdę jakaś długofalowość czy długodystansowość może byłaby wpisana w tę strategię. Trudno powiedzieć. Na pewno przedwczoraj do tych wyborów stanął Jan Hoffmann, zgłosił się jako kandydat. Jan Hoffmann był szefem komitetu referendalnego. Był taką twarzą tego ruchu, który parł właśnie do odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. On był troszeczkę w kuluarach tak wymieniany jako osoba, która jednak będzie chciała trochę na tym referendalnym sukcesie wypłynąć bardziej i zaistnieć politycznie. Bezpośrednio po referendum tak unikał odpowiedzi na te pytanie, czy wystartuje, czy nie wystartuje. Też się właśnie mówiło, że no może całe to środowisko referendalne razem poprze Łukasza Gibałę. No tymczasem, tak jak wspomniałam, Łukasz Gibała wciąż jeszcze nie wystartował, a Jan Hoffmann już się zadeklarował jako kandydat tego środowiska właśnie, które referendum formalnie zorganizowało.
0: Kurz opadł już po referendum. W jakiej sytuacji jest Koalicja Obywatelska, która rządzi krajem w szerszej koalicji, ale która dała ciała w Krakowie w ostatnim czasie? Bo prezydent odwołany, bo władze partii, mimo że prezydent Miszalski tutaj widział jakąś swoją wizję, to szybko się pożegnał ze stanowiskiem.
1: No, Aleksander Miszalski był szefem tych koalicyjnych struktur Koalicji Obywatelskiej, więc to w pewnym sensie trochę zapłacił też tą partyjną funkcją za
0: aczkolwiek to trochę naiwnie przewidywał, że będzie pracował na rzecz ugrupowania w kolejnych wyborach, a przecież to chyba było jasne, że za chwilę zostanie odwołany.
1: No, myślę, że powiedzenie, że Małopolska Platforma jest w lekkiej rozsypce, jest delikatne, ale no, tutaj humory, z tego, jakie dobiegają mnie informacje, nie są jakieś najlepsze. Trudno też mi sobie wyobrazić, żeby teraz tutaj politycy lokalni rozpędzeni niejako przez Donalda Tuska mieli się z pełną energią zaangażować na przykład w kampanię Moniki Piątkowskiej, ale oczywiście zobaczymy. To też był dla nich pewnie jakiś policzek, że no, nie postawiono na żadną osobę tutaj lokalnie bardziej znaną, a jednak w polityczkę, która bardziej teraz kojarzona jest już z polityką centralną w związku ze swoim mandatem senatorskim. Zobaczymy. Tak naprawdę to też jest ciekawe z takiego oczywiście lokalnego punktu widzenia, co to tej Małopolskiej Platformie i krakowskiej przyniesie.
0: Kraków bardziej potrzebuje świeżego spojrzenia, jakiegoś takiego nowego otwarcia, czy też boleje nad tym, że traci czas, znów mając kampanię?
1: Ach, ciężko powiedzieć tak naprawdę. Pewnie zależy, kogo zapytać. Sporo jest takich, którzy łakną jakiejś świeżości. No ale Aleksander Miszalski też taką świeżością miał być, jak się okazało. To wyszło, jak wyszło. Myślę, że to jest w ogóle specyficzna sytuacja, kiedy ma się miasto, którym rządzi twardą ręką przez 20 lat jedna osoba, która umie się układać zarówno z partiami z prawej, jak i z lewej strony. I ten układ funkcjonuje i nagle po prostu powstaje jakieś takie bezkrólewie. I wydaje mi się, że to, że Aleksandra Miszalskiego tak łatwo się dało odwołać, łatwo jakby z punktu widzenia takiego wyborów w takim dużym mieście, to było trochę pokłosie tej wieloletniej prezydentury Jacka Majchrowskiego i tego, że on też może trochę do pewnego stylu, standardu przyzwyczaił krakowian. I mimo, że mówi się, że Kraków potrzebuje nowego otwarcia, świeżości, tego spojrzenia, no to trochę widać, że krakowianie zdają się jednak pokazywać coś innego. No jednym z głównych zarzutów takich medialnych wobec Aleksandra Miszalskiego było to, że nie licuje z powagą urzędu, że kręci rolki jak tańczy na dachu i że prezydent Majchrowski nigdy by sobie na takie rzeczy nie pozwolił, więc nie wiem, szczerze mówiąc, na ile Kraków jest gotowy na osobę młodą, na kobietę na przykład, a na ile nie ma jednak wciąż tej tęsknoty za jakimś poważnym profesorem.
0: A czego Kraków, i to już ostatnie zdanie, jeśli mogę cię prosić na koniec, czego Kraków potrzebuje, bo to, że nie potrzebuje strefy częstego transportu, to chyba jakby naturalnie wynika z tego referendum.
1: A to zależy, kogo zapytać oczywiście też, bo pojawiały się i takie głosy, ludzie byli rozczarowani na przykład tym, że Aleksander Miszalski się wycofał z tej strefy czystego transportu. To oczywiście głosy takich środowisk bardziej jakichś lewicowych. Na pewno spokoju trochę Kraków potrzebuje, gospodarza albo gospodyni faktycznie skupionego na mieście i jednak uwzględniającego tą specyfikę tego Krakowa, że on jednak trochę w tym oddaleniu jest, trochę od stolicy daleko i może niekoniecznie te polityczne przepychanki z centrali mają na to miasto przełożenie.
0: Paulina Nawrocka-Olejniczak, reporterka TOK FM, prosto z Krakowa dla Państwa. Dziękuję.
1: Dziękuję
0: dobrego
1: bardzo.
0: Dobrego dnia. Już teraz dołącza do mnie Tomasz Sekielski.
2: Dzień dobry, dobrego
0: dzień
2: dnia.
0: Dobry. Za ile to? Około niecałe 10 minut. Przywitasz się ze słuchaczami w poranku TOK FM. Co w programie dzisiaj?
2: Dzisiaj jak zwykle mnóstwo znakomitych gości. Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Profesor Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości. I Paweł Zalewski, obecny wiceminister obrony narodowej. Tematy, no te, którymi żyje polska scena polityczna i światek polityczny od właściwie półtora tygodnia, czyli order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, ewentualne konsekwencje jego odebrania i właściwie zastanawianie się nad tym, co się teraz dzieje. Prezydent szybciutko ogłosił, że chce odebrać. Kapituła się
0: tak,
2: zebrała.
0: Tak, było posiedzenie. My nie wiemy,
2: ale zauważ,
0: co...
2: Ale nawet prawicowe media nie mają informacji, co tam się właściwie wydarzyło.
0: Mhm. Tak jakby prezydent Karol Nawrocki wywołał tę burzę i trochę nie wiedział, co z nią teraz zrobić.
2: Wiesz, to myślę, że jest też kwestia tego, że w Polsce będzie się odbywała za kilkanaście dni wielka konferencja międzynarodowa na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Więc wiesz, odebranie, a ma być na tej konferencji między innymi Wołodymyr Zełenski. Więc gdybyśmy odebrali mu ten order Orła Białego teraz, przed tą konferencją, to obawiam się, że Wołodymyr Zełenski mógłby nie pojawić się i by okazało się, że jednak Polska obejdzie się smakiem, jeśli chodzi o kontrakty na odbudowę Ukrainy po wojnie. Myślę, że ktoś jednak powiedział prezydentowi, że okej, reakcja początkowa, znaczy taka emocjonalna, ale trzeba się zastanowić i na spokojnie pomyśleć o konsekwencjach odebrania tego orderu.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Sekielski z Państwem pozostaje i poranek TOK FM już za kilka minut. Przed nami informacja, my dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska zrealizowała tę audycję, Róża Rumińska ją przygotowała. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Dobrego dnia.
3: Reklama.
4: W nowej polityce bajka Mai. Teraz wszyscy ją znają i kochają. A ponadto tajemnice telefonu 112. Czy dopłacać do artystów? Operacja Klaudia. Mundial Trumpa. Polska bardziej zbrojna. Zełenski bez orła? Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w cele w Iranie. Teheran odpowiedział atakami na bazy wojskowe. Są propozycje rządu dotyczące stawek pensji minimalnej na przyszły rok. Afera korupcyjna w gdańskim zarządzie dróg. Śledczy szukają osób, które za łapówki załatwiały swoje sprawy. Jest środa, 10 czerwca, minuta po siódmej, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Amerykańskie myśliwce przeprowadziły ataki rakietowe na Iran. Irańska armia w odpowiedzi zaatakowała amerykańskie bazy w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. A więcej o eskalacji konfliktu w Iranie, Benedykt O'Connor.
3: Celem amerykańskich ataków była przede wszystkim infrastruktura irańskiej obrony przeciwlotniczej, w tym radary obserwacyjne i naziemne stacje kontroli w pobliżu cieśniny Ormus. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o 21 atakach na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańskie działania w Iranie były wcześniej zapowiedziane przez Donalda Trumpa jako odwet za strącony w poniedziałek amerykański śmigłowiec. To pierwsza tak poważna eskalacja ataków między Iranem i Stanami Zjednoczonymi od formalnego zawieszenia ognia 8 kwietnia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące ataku przy użyciu nożem w Belfaście w Irlandii Północnej. Brytyjskie MSW wcześniej potwierdziło, że podejrzany, obywatel Sudanu, wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt. W mieście doszło do demonstracji. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Według dziennika Belfast Telegraph wcześniej mieli do niego wtargnąć i przejąć nad nim kontrolę. Część protestujących obrzuciła policjantów przedmiotami. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. A więcej Szymon Kępka.
13: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
32: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
13: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
32: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
13: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Propozycja, która trafi teraz do krajów członkowskich, uderza w sektor energetyczny oraz finansowy, a także w wymianę handlową. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen.
14: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
12: Według korespondentki Polskiego Radia na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii jest zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Patriarcha Cyryl to zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Od dawna był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Do zaakceptowania unijnych sankcji potrzebna jest jednomyślność krajów członkowskich. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
16: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
17: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
16: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od 2 dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
17: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
16: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Za chwilę poranek TOK FM, na który zaprasza Tomasz Sekielski. Wcześniej prognoza pogody.
29: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Dużo chmur dzisiaj w większości kraju, miejscami może też popadać, a ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Za to po południu może zagrzmieć na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 15 stopni na południu nad morzem, około 20 w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich.
29: Sponsorem programu był Active Lab,
15: producent izotoników funkcjonalnych Izoaktiv, wspierających nawodnienie organizmu.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dochodzi 7:07, to jest środowy poranek Tok FM, Tomasz Sekielski, witam serdecznie. Dzisiejszy program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a realizuje Liwia Prądzyńska. Trochę jestem taki wstrząśnięty, niezmieszany, bo właśnie na 6:00 stronie Gazety Wyborczej widzę artykuł, nowe kryteria, już nie,

jak na przykład polsko-ukraińskie relacje. Mówiąc sami, mam na myśli stronę ukraińską i decyzję Wołodymyra Zełenskiego, który postanowił nadać jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. I mamy od 2 tygodni wielką polityczną awanturę, wielkie polityczne napięcie rosnące, temperatura idzie w górę. Wszyscy czekamy na decyzję Karola Nawrockiego. W poniedziałek zebrała się kapituła Orderu Orła Białego. Miała podjąć decyzję. Podobno opinia jest niejednoznaczna, czyli były jakieś zdania odrębne, ale nie ma decyzji prezydenta. I jaka szczelność. Widać, że zebrali się ludzie, którzy sobie ufają i się lubią i się szanują, bo nie ma żadnych przecieków. Nikt nic nie pisze, nie opisuje ze szczegółami, kto co powiedział. Albo wszyscy czekają na odpowiedni moment. Tak czy inaczej, dobrze, że prezydent Karol Nawrocki wstrzymał konie. Jak mawia się jeszcze gdzieniegdzie w Polsce, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł co najwyżej, a na pewno nie przy decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ta decyzja może mieć olbrzymie konsekwencje w polsko-ukraińskich relacjach. Dobrze, że polscy politycy aż tak się nie spieszą. Mam na myśli teraz Karola Nawrockiego. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona. Ekshumacje polskich ofiar UPA. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Poszukujemy tutaj przynajmniej 2 masowych dołów śmierci, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje pierwsze warstwy gruntu. Na mapie rzezi wołyńskiej Huta Pieniacka zajmuje jedno z kluczowych miejsc ze względu na skalę zbrodni. 28 lutego 1944 roku z rąk ukraińskich żołnierzy SS Galicjen i partyzantów ukraińskiej powstańczej armii zginęło co najmniej 850 osób, w tym kobiety i dzieci. Zabudowania zostały spalone. Po wojnie wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Od lat 1943 roku do 1946 na terenie Wołynia zginęło około 100 tysięcy polskich obywateli, w tym kobiety, dzieci, zamordowanych przez oddziały UPA. To jest tragiczna polsko-ukraińska historia. Trwają ekshumacje, dobrze, że trwają, dobrze, że odnajdywane są szczątki i masowe mogiły tych, którzy zostali bestialsko zamordowani. Dobrze, że będą te szczątki mogłyby trafić wreszcie do grobów i rodziny ofiar będą mogły je pochować. Wojciech Czuchnowski też w kontekście Ukrainy, na drugiej stronie komentarz, ukraińska piąta kolumna. Zaczęło się od występu Doroty Gawryluk, która na antenie Polsatu, gdzie jest czołową dziennikarką, zaatakowała wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za jego narodowość. W sprawdzonym stylu komunistycznej propagandy, pisze Czuchnowski, pytała, jak to jest możliwe, że człowiek pochodzenia ukraińskiego, reprezentujący ukraińskie interesy, jest wiceministrem w polskim rządzie, i odpowiadała sama sobie. W polskim rządzie powinni być polscy ministrowie, którzy reprezentują polską rację stanu. Gdy uczestniczący w rozmowie Jan Wróbel zgłosił nieśmiałe zastrzeżenia do wewnętrznego dialogu gwiazdy Polsatu, Gawryluk zgasiła go pytaniem: ilu Polaków jest w rządzie Wołodymyra Zełenskiego? Jak pisze Wojciech Czuchnowski, narodowi lustratorzy będą teraz wyszukiwać w państwowych instytucjach, w mediach i gdzie się tylko da Ukraińców. Wcześniej tropili Żydów, Niemców, gejów i komunistów. Hejt na Szeptyckiego, przypomnę, że to na antenie TOK FM pan wiceminister wypowiedział słowa, które zostały uznane za wielce skandaliczne i kontrowersyjne. Hejt na Szeptyckiego, pisze Czuchnowski, to element antyukraińskiej kampanii, która bez wątpienia jest podsycana przez rosyjskie ośrodki dezinformacji. Niestety trafiła ona idealnie do umysłów części społeczeństwa. W przypadku Ukraińców szybko zapomnieliśmy o współczuciu i wdzięczności za ich walkę ze wspólnym wrogiem. Krucha warstwa tolerancji, humanitaryzmu i empatii rozpadła się w szybkim tempie. Co jest pod spodem? Jajo węża, film Ingmara Bergmana o narodzinach faszyzmu, kończył się uniwersalnym zdaniem wypowiedzianym przez jednego z bohaterów. Każdy, kto chce, już może to zobaczyć. To jak jajo węża. Przez cienkie błonki można dostrzec całkowicie ukształtowanego
gada. To Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolitej Jacek Czaputowicz.

0: Adamowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w swoim komentarzu zwracał uwagę, że Polska przegrała ten pojedynek dyplomatyczny na ordery, czy właściwie na order. Zapowiedź odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły, pisze Czaputowicz. Stała się demonstracją politycznej bezsilności. Polska mrugnęła pierwsza. Tutaj Jacek Czaputowicz porównuje to do sytuacji, w której dwóch kierowców udających twardzieli pędzi na siebie i grozi czołowe zderzenie. I kto pierwszy skręci, ucieknie w bok, czyli mrugnie. I Polska mrugnęła pierwsza. Tym niemniej lepiej było wycofać się z tej groźby, niż doprowadzić do otwartego zderzenia, którego Polska nie mogła politycznie wygrać. Skoro jednak padła zapowiedź tak demonstracyjnego kroku, a nie została wykonana, rachunek polityczny jest dla Warszawy druzgocący, uważa Czaputowicz. Największy błąd polegał na tym, że w ogóle wybrano instrument demonstracyjny zamiast dyplomatycznego. Tyle Jacek Czaputowicz w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także wywiad z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, który odnosi się do sprawy ukraińskiej i mówi, że teraz ruch jest po stronie państwa ukraińskiego. Pytany przez Michała Kolanko, będzie pan o tym rozmawiać z prezydentem? Nie miałem okazji rozmawiać z prezydentem. Rozmawialiśmy oczywiście z premierem. Myślę, że po wezwaniu premiera Tuska, prezydentów Polski i Ukrainy do rozmowy, powinna się ona odbyć jak najszybciej. Zresztą to ciekawe, że mamy poważny kryzys, a minister obrony narodowej nie omawia tej historii, tej sprawy, tej sytuacji z prezydentem, z którym niby ma takie dobre relacje i są w bieżących kontaktach. Na ile ta cała dyskusja jest związana z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy w Gdańsku? Pyta Rzeczpospolita. Nie rozmawialiśmy o tym. Główny temat był jeden. Uważamy, że sprawa dotycząca nazwy dla ukraińskiej jednostki wojskowej i zrozumienia polskiego punktu widzenia musi zostać rozwiązana jak najszybciej. Czy jest jeszcze możliwość wyjścia z tej sytuacji też po tym poniedziałkowym enigmatycznym komunikacie Kancelarii Prezydenta w sprawie orderu Orła Białego? Władysław Kosiniak-Kamysz. Myślę, że ten komunikat daje czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na finalną decyzję, a Wołodymyrowi Zełenskiemu na odwrócenie jego decyzji. I to chyba jest ważne w tym, co się dzieje, więc na pewno daje szansę na dojście do porozumienia. Oby tak było. Jeszcze na koniec przeglądu prasy chciałem tutaj kilka ciekawych rzeczy opowiedzieć o hakerach chińskich, którzy atakują Polskę, o bogaczach w Sejmie, a może to porozmawiamy jeszcze z naszymi gośćmi. Tylko jeszcze tygodnik Polityka. Szybko państwu polecę, bo dzisiaj środa, a więc tygodnik Polityka na okładce Maja Chwalewska, nasza gwiazda z kortów Rolanda Garros, z turnieju Rolanda Garros, w środku wiele ciekawych artykułów, między innymi o alarmach na telefon. W zeszłym roku aż 1/3 zgłoszeń na telefon 112 nie miała uzasadnienia, a operatorzy przyznają, że to, czy alarm jest prawdziwy, można ocenić dopiero, kiedy służby dotrą pod wskazany adres. Tylko w 2025 roku blisko 35% zgłoszeń na numer alarmowy 112 nie miało uzasadnienia. W 2023 było to blisko 40%. Jak informowała w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, mimo to 4 z 10 skontrolowanych centrów powiadamiania ratunkowego w żadnym z takich przypadków nie kierowały zawiadomień do organów ścigania, a pozostałe wyłącznie w ograniczonym zakresie. W ten sposób nie złapiemy i nie wyplenimy plagi, jaką są fałszywe alarmy. W Polityce też niezwykle ciekawy artykuł o rozpoczynających się już jutro Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Artur Domosławski, 3 razy naj, upał, wojny, polityka, wielkie pieniądze. Wokół rozpoczynającego się właśnie mundialu dzieje się tyle, że nie wiadomo, czy starczy miejsca na samą piłkę nożną. Tyle w przeglądzie prasy. Już za chwilę, po informacjach TOK FM, Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Teraz informacje i wracamy zaraz po nich.
1: Autopromocja.
2: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
3: Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
2: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
2: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
3: Opowiemy wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
2: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
3: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 7.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska będzie ubiegała się o fotel prezydenta Krakowa. To wspólna kandydatka KO i PSL-u. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne. Po tym, gdy 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta tego miasta. Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Co najmniej 13 osób zginęło, w tym 11 dzieci, w atakach przeprowadzonych przez pakistańskie lotnictwo w trzech prowincjach Afganistanu, informuje rzecznik rządu w Kabulu. Zbombardowane zostały domy cywilów. Władze Pakistanu nie skomentowały od razu tych doniesień, ale przedstawiciele sił bezpieczeństwa powiedzieli agencji Reutera, że przeprowadzono naloty na kryjówki i inne obiekty pakistańskich bojowników, wykorzystujących je przeciwko Pakistanowi.
19: A teraz informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Jedni przyjadą go wygrać, inni w nim zagrać. Jutro rozpoczyna się Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród faworytów tradycyjnie wymienia się broniącą tytułu Argentynę, ale także Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemcy czy Brazylię. Czarnym koniem ma być Norwegia. Do tego mamy całkiem spore grono drużyn egzotycznych. To czterej debiutanci: Jordania, Curaçao, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Najniżej spośród wszystkich uczestników w rankingu FIFA jest Nowa Zelandia na 85. miejscu. Dwie pozycje pozycję wyżej jest Haiti. Nie skreślajcie nas, mówi bramkarz Johnny Plaside.
4: Świetnie, że są tu nasi kibice, którzy będą nas wspierać. Chcemy zrobić wszystko, by nasz kraj był z nas dumny. Mamy jeszcze tydzień na przygotowania, a potem będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.
19: Haiti na mundialu zagra ze Szkocją, Brazylią i Marokiem. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego z Herzogenboscha. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Teraz koszykówka IMW Arka Gdynia, która wygrała 89-84. Pierwszy mecz o trzecie miejsce z Dzikami Warszawa w Orlen Basket Lidze. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na piątek, natomiast dzisiaj kolejny mecz o pierwsze miejsce, w którym zmierzał się Legia Warszawa z Zastalem Zielona Góra. Pierwsze wygrał Zastal. STS Sanok, który w trakcie minionego sezonu wycofał się z hokejowej Ekstraligi, pozyskał sponsora strategicznego i wystartuje w przyszłym sezonie w tych rozgrywkach, zapewnił burmistrz miasta Tomasz Matuszewski. W zeszłym roku ekipa wycofała się z rozgrywek Ekstraligi po 34 meczach, mając zerowy dorobek punktowy. Kolarze ekipy Wisma Lisse Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Alp, czyli do niedawna Kryterium du Dauphin. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca. A na koniec Liga Narodów w siatkówce. W Chinach biało-czerwoni walczą właśnie z Kubańczykami. Trwa pierwszy set, a właściwie przed momentem się zakończył i Polacy wygrali go 25-16. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
18: Ochłodziło się, termometry pokażą dzisiaj od 15-17 stopni na południu i nad morzem, około 20 będzie w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich. Pochmurno i deszczowo miejscami, a na południu Śląska i Małopolski opady intensywne, po południu burzowo, może być na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 7.25, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio TOK FM Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Mieliśmy tragiczny wypadek w Ząbkach. Kierowca jednej z firm przewozowych, obcokrajowiec, z tego co tak ustalono,
6: tak.
0: Nagle z prawego pasa skręcił w lewo. Doszło do wypadku.
6: No wielka
0: dwóch
6: tragedia.
0: Mężczyzn tak. Nie żyje, trzeci walczy o życie. I no, a tam też jest wątek chyba tego, że ten samochód też niestety jechał z nadmierną prędkością, ten, który...
6: Panie redaktorze, okoliczności ustali policja. Myślę, że opinia publiczna też pozna te okoliczności, zwłaszcza w tak tragicznej sprawie, która, mam wrażenie, interesuje wielu obywateli. Natomiast na pewno przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że wypadki, kolizje drogowe prowadzą do nieszczęść i naprawdę trzeba mieć szczególną uwagę, oczy dookoła głowy i postępować rozsądnie, rozważnie, zgodnie z przepisami, żeby uniknąć tego typu zdarzeń.
0: A żelak, no bo to był, że tak powiem, manewr bardzo karkołomny. Z prawego pasa na trzypasmowej jezdni skręcać w lewo, ale... Jest pytanie i przy okazji tego tragicznego wypadku zaczęły się pojawiać pytania dotyczące tych firm przewozowych i tego, na ile są one bezpieczne i na ile powinniśmy z nich korzystać. Jak pan ocenia, jako przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury?
6: Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że tutaj są dwa wątki rzeczywiście. Po pierwsze, bezpieczeństwo w ogóle w ruchu drogowym. I tutaj mamy pełną równość, ponieważ pojawiał się też wątek tego, że to był obcokrajowiec. Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują dokładnie podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach. A po drugie, mamy absolutną równość, jeżeli chodzi o powody wypadków. Tym pierwszym powodem największej liczby wypadków, ponad 5 tysięcy w Polsce, jest nieustąpienie pierwszeństwa. I tak to jest w przypadku Polaków, jak i obcokrajowców, mamy dokładnie te same nawyki, więc złe nawyki, i nad którymi musimy pracować, i to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest taka, że oczywiście mamy też do czynienia z dużą ilością kierowców, którzy pracują w ramach różnego rodzaju firm przewozowych, ale tutaj nie mamy żadnych statystyk, które potwierdzałyby, że jeżdżenie takimi czy innymi taksówkami, firmami przewozowymi, że jest bardziej lub mniej bezpieczne. Zawsze to jest indywidualna sprawa kierowcy. Natomiast przepisy jasno nakładają na tych, którzy zatrudniają kierowców, obowiązki dotyczące weryfikacji zarówno ich tożsamości, jak i posiadanego uprawnienia. Przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane swoje lokalne.
0: To jest automat, nikt nie weryfikuje.
6: Nie, to nie jest automat. One są oczywiście, prawo jazdy jest otrzymywane po zweryfikowaniu, po egzaminie, więc to nie jest tak, że nie weryfikują.
0: Ale rzeczywiście to się odbywa?
6: No, każdy człowiek, który otrzymuje prawo jazdy, każdy kierowca, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
0: Nie, chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że czy jak ktoś przyjeżdża z takim obcym prawem jazdy, to on idzie do urzędu i on dostaje z automatu tylko przepisane transkrypcje na polski, czy musi zdawać polski egzamin?
6: Nie musi zdawać tego egzaminu, dlatego że no, to wynika z przepisów światowych. Jest konwencja wiedeńska, no która dotyczy ruchu
0: drogowego.
6: Więc jak
0: ktoś przyjeżdża z egzotycznego kraju jakiegoś, gdzie powiedzmy nauka jazdy samochodem może być nie tak dobra jak w Polsce, no to nie mamy możliwości zmuszenia go do tego, aby zdawał jeszcze raz egzamin, tak?
6: Nie mamy oczywiście możliwości zmuszenia, żeby osoba pochodząca z innego państwa zdawała egzamin, tak samo jak Polacy nie są zmuszani do tego, żeby zdawać egzamin, kiedy poruszają się po drogach innych państw. Natomiast, panie redaktorze, myślę, że to jest ważne, redaktor użył takiego sformułowania, że przyjeżdżają osoby z egzotycznych państw i powodują u nas jakieś zachowania.
0: Nie wiem, po Azji, po różnych krajach, gdzie na przykład przepisy ruchu drogowego są, ale nikt ich nie przestrzega.
6: Nie przyjęły się.
0: Ale
6: panie redaktorze, w Polsce rzeczywiście najwięcej tych wykroczeń czy wypadków powodują obywatele tych państw, których jest statystycznie w Polsce najwięcej. Ale te wypadki powodują także Czesi, Niemcy, Litwini, Rumuni, czyli nasz kulturowo nam bliski, kulturowo bliska zagranica. Zawsze to jest indywidualna sprawa kierowcy i jego zachowania na drodze. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to w Polsce to mieszka około, w stosunku do ilości mieszkańców naszego państwa, około 7% obcokrajowców i mniej więcej tyle również proporcjonalnie powoduje wypadki, ofiary śmiertelne i te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. W związku z tym nie można postawić, mało tego, jeżeli mówiłem już o tym, że jeżeli popatrzymy na to, jakie to są wypadki, to naprawdę tak samo my, jak i obcokrajowcy, te same powody wypadków. W związku z tym myślę, że tutaj raczej jest problem związany z pewną dojrzałością kierowców, którzy poruszają się po polskich drogach. Jest rzeczywiście tak, że ostatnio widzimy wiele przykładów agresji i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co każdy musi zacząć od siebie, czyli oczy dookoła głowy, ale też spokojne, bezpieczne zachowanie.
0: Bo chyba też prędkość jest, prawda?
6: Prędkość to jest druga rzecz. Wypadki związane z prędkością, one powodują najwięcej ofiar śmiertelnych i o tym zawsze musimy pamiętać. Natomiast dzisiaj zmieniło się to, bo jeszcze kilka lat temu tą pierwszą przyczyną wypadku w Polsce była prędkość. I dosyć skutecznie sobie z tym radzimy. Jeżeli popatrzymy na stosunek do 2020 na przykład pierwszego roku, czy 2001 roku, mieliśmy ponad 42 tysiące wypadków. Dzisiaj mamy w 2025 roku, było tych wypadków 20 925. Czyli
0: a z czym to pan łączy?
6: Myślę, że to trzeba łączyć z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, mamy bardziej odpowiedzialne społeczeństwo, zmieniliśmy nawyki na drogach i to widać. Nie odbyłoby się to bez zmiany przepisów.
0: Zaostrzenia kar,
6: bez wprowadzenia różnych mechanizmów kontrolnych, fotoradarów, także policja na drogach, inne podejście. Myślę, że zmienia się też nasza mentalność. Widzimy, że od nas zależy, czy my dojedziemy do domu, czy ci, którzy są z nami na drodze, dojadą do domu, bo o co tak naprawdę chodzi? No chodzi o to, że jak człowiek wychodzi rano ze swojego mieszkania, ze swojego domu, to chodzi o to, żeby na koniec dnia dotarł do tego domu, do bliskich i to powinno być przedmiotem naszej wspólnej troski, także na drodze. Myślę, że coraz bardziej to rozumiemy jako społeczeństwo, choć oczywiście nie jesteśmy w tym doskonali, więc i my będziemy pracować jako ludzie, ale też nasza komisja, rząd pracuje, mamy plan na kolejne zmiany, które powinny wprowadzić.
0: Będą zaostrzenia kolejne? Będzie pojęcie zabójstwa drogowego?
6: Na pewno, bo wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy, jednak...
0: Żeby było większe bezpieczeństwo osób przewożonych, tak?
6: Tak, i żebyśmy mieli pewność, że rzeczywiście ta osoba, która prowadzi ten pojazd, że ona jest także bezpieczna, nie stwarza zagrożenia osobistego, bo rzeczywiście mieliśmy w przeszłości takie przypadki, gdzie nagle pojawiło się przy przewozach więcej różnego rodzaju komplikacji prawnych. Zareagowaliśmy. Agresja, ale również przestępstwa seksualne.
0: A czy będą badania, poradziliśmy, testy psychologiczne?
6: Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju. I to jest dosyć, powiedziałbym, odważny krok w kierunku jeszcze lepszego zabezpieczenia klientów. Pracuje nad tym Ministerstwo Infrastruktury, pan minister Stanisław Bukowiec. Pracują też nad tym zarówno polskie firmy taksówkowe, jak i te firmy, które są zagraniczne. Tak, na aplikację. To będzie, mam takie poczucie, też pewien wypracowany przez całe środowisko model. Tutaj nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także rynkowe mają znaczenie, dlatego że chcemy, aby na rynku była równa konkurencja, równa dla wszystkich, żeby...
0: Czyli obowiązek ubezpieczeń wszystkich?
6: To będzie weryfikowane. Rzeczywiście samochód będzie musiał się wylegitymować ubezpieczeniem, w którym będzie jasno napisane, że to jest samochód do przewozu taksówkowego. Tak, tak. Także tych zmian jest sporo. One gdzieś tam...
0: Kiedy mogą wejść w życie?
6: No myślę, że ja nie chcę zarysowywać konkretnej perspektywy, dlatego że kwestie konsultacji...
0: Tego prac
6: ja spodziewałbym się tej ustawy w tym roku. Natomiast tak jak mówię, to chcemy, żeby to był efekt i pan minister Bukowiec znakomicie zresztą w stosunku do naszych poprzedników prowadzi te prace związane z ruchem drogowym w pełnym jakby porozumieniu z rynkiem, tak żeby to też był wypracowany model, tak żeby nie dochodziło później do różnego rodzaju konfliktów. Chcemy, żeby to było zarówno bezpieczne, ale i równe rynkowo, więc to czasem wymaga czasu.
0: Kiedy będziemy mieli w Polsce autonomiczne taksówki, takie jeżdżące bez kierowców?
6: No myślę, że jeszcze chwilę musimy pewnie poczekać na to, żeby one zostały wdrożone do produkcji, do produkcyjnych, czy
0: znaczy, do produkcji, myślę... Już jest, no i w Stanach Zjednoczonych są miasta, gdzie jeżdżą autonomiczne taksówki. No,
6: mówiąc produkcja, mam na myśli powszechne użycie. To taki trochę może informatyczny żargon, którego czasem używam. Natomiast chcę powiedzieć, że udało nam się, ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby wdrożyć przepisy dotyczące testów pojazdów zautomatyzowanych i automatycznych. I to jest jakaś, otworzyliśmy pierwszą furtkę do tego, żeby rzeczywiście w Polsce ta technologia nie tylko była używana, ale mogła być również projektowana, testowana.
0: Od kiedy te testy są możliwe?
6: One są możliwe od teraz. W zeszłym roku prezydent oczywiście zawetował nam pierwszą ustawę, bo to jest prezydent weto, bez logicznych powodów, jakieś zupełnie absurdalne. Natomiast przyjęliśmy projekt ustawy i to jest dobre rozwiązanie, które będzie wspierać w Polsce tego typu właśnie projekty.
0: Czekam na pierwszą autonomiczną taksówkę w Warszawie. Ja chętnie się nią przejadę, więc firma, która uruchomi to, proszę bardzo, się do mnie zgłosić. Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Pan, widzę, tak chciał powiedzieć, że jedzie ze mną, tak?
6: Panie redaktorze, Oczywiście, że jadę, jak dobra. Najbardziej. Mało tego, z przyjemnością, niech to będzie publiczny przejazd.
0: Jasne. Informacje TOK FM teraz, a po nich profesor Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.
20: Autopromocja.
21: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już dziś, po godzinie 10.40, w audycji Z nauką po imieniu, przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów, przez interfejs użytkownika, aż po wizję przyszłości, której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
17: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
24: No, to jedziemy.
25: Tato, czy dziś ja prowadzę?
24: Jasne, w końcu to twój dzień.
25: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
26: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
27: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
28: Citroen.
29: Castorama.
30: Teoria
29: i praktyka.
30: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
29: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
31: Mamusia?
32: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
31: To przy okazji zjesz z nami.
32: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
33: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
31: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
32: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
31: To tylko przy okazji.
32: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
34: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
35: Bo w Media Expert taniej masz.
36: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
37: Oszczędzam.
36: O, a ile?
37: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
38: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
35: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 7.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Według przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosława Suchonia ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie. Statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów pomiędzy polskimi a zagranicznymi kierowcami, mówił polityk Centrum w poranku TOK FM.
6: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
18: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Brytyjski rząd chce współpracować z europejskimi partnerami, zapewniło Downing Street w reakcji na słowa polskiego premiera. Donald Tusk skomentował nieobecność Polski na niedzielnym spotkaniu w Londynie z prezydentem Ukrainy. To było spotkanie Zełenskiego, prezydenta Ukrainy Zełenskiego, z liderami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Tusk stwierdził, że żadne ustalenie, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, a Warszawa jest absolutnie niezbędnym ogniwem w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu. Londyn zapewnia, że jest wiele dowodów na wielomiesięczną współpracę Zjednoczonego Królestwa z wieloma różnymi państwami w ramach koalicji chętnych, a głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą. Senatorka Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
0: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
18: Wybory w Krakowie są konieczne po tym, jak w referendum stanowisko stracił Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Tunezyjska dziennikarka Khawla Boukrim poinformowała agencję Reutera, że tunezyjski sąd skazał ją zaocznie na 4 lata więzienia. Organizacje broniące wolności słowa traktują ten wyrok jako kolejny przejaw ograniczenia swobód obywatelskich w Tunezji. Na dziennikarce ciążyły 2 zarzuty związane z jej publikacjami w internetowym serwisie TuMedia, który stworzyła w krytyczny sposób. Pisała tam o prezydencie Kaisie Sayedzie i osobach z jego otoczenia. Podstawą aktu oskarżenia był dekret prezydenta z 2022 roku o cyberbezpieczeństwie. Rok wcześniej Sayed rozwiązał pochodzący z wyborów parlament i zaczął rządzić dekretami. Po burzach przyszło ochłodzenie. Mamy na termometrach od 15-17 stopni na południu nad morzem do około 20 w większości kraju. Tylko na krańcach wschodnich będzie 24. Pochmurno i deszczowo miejscami na południu Śląska i Małopolski. Opady intensywne, a po południu mogą przechodzić burze na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest środowy poranek TOK FM, godzina 7.44, za mikrofonem Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Często słyszy pan o tym, że jest pan ukrytą opcją ukraińską?
3: Widziałem jakiś wpis Dariusza Mateckiego, ale nie traktuję tego człowieka poważnie.
2: Z czym mamy właśnie do czynienia w Polsce? Wczoraj w Sejmie dość smutne obrazki, gdzie posłowie dzisiejszej opozycji wzywali do lustracji polityków, którzy zasiadają w polskim rządzie, aby sprawdzić, jakie są narodowości.
3: Czy to jest w ogóle retoryka i sposób prowadzenia polityki, który jest sprzeczny z wszelkimi demokratycznymi standardami? I po prostu nie powinno to mieć miejsca. Oczywiście słuchałem pana komentarza w poranku i mogę chyba podzielić, że faktycznie gdzieś to może pokazywać jakąś taką faszyzację życia publicznego. Wszyscy jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej. To, jak ktoś jest obywatelem, to powinno być oceniane, a nie pochodzenie tej czy innej osoby. I mamy też prawo w ramach demokratycznych prowadzić debatę publiczną na różne tematy, także tematy trudne.
2: Znaczy ja obawiam się, słuchając tych wypowiedzi, obawiam się, że to się przełoży po prostu na życie i funkcjonowanie zwykłych Ukraińców w Polsce. Że to koniec końców nie obróci się przeciwko, nie wiem, Zełenskiemu czy jakimś tam politykom ukraińskim, ale przeciwko konkretnym osobom, które żyją tu, mieszkają, być może już wiele lat, być może nawet bardziej czują się już związani z Polską niż z Ukrainą i nagle może to się obrócić przeciwko nim, nie wiem, choćby zaczepki na ulicy, taka przemoc słowna, werbalna.
3: To znaczy, ja myślę, że to już i tak istnieje. Mhm. To znaczy, mamy raz na jakiś czas sytuację taką, że gdzieś czytamy, albo ktoś został właśnie pobity, albo został znieważony ze względu na swoje pochodzenie ukraińskie. Myślę, że mowa nienawiści w internecie jest dość powszechna. Natomiast oczywiście tego typu bardzo gorąca sytuacja polityczna, podkreślam, nie spowodowana przez nas, ale jednak przez niefortunną decyzję prezydenta Zełenskiego, no powoduje właśnie nakręcanie takich emocji, jest takim swoistym prezentem dla tych środowisk nacjonalistycznych, które można powiedzieć tylko czekały na to, aby znaleźć ten wygodny pretekst do ataków i do podważania tych dotychczasowych dobrych relacji polsko-ukraińskich. No i co więcej, jest to, co najgorsze w tym wszystkim, jest to prezent dla Federacji Rosyjskiej, która się tylko i wyłącznie cieszy z tego, że jest tutaj pewne zakłócenie tej dobrej współpracy.
2: Jak pan ocenia zmianę retoryki Donalda Tuska od momentu, kiedy wybuchła ta cała afera z nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych ukraińskich do wczoraj? Początkowo premier próbował łagodzić i być takim trochę arbitrem między Nawrockim a Zełenskim,

0: wczoraj bardzo ostro skrytykował Ukraińców w takim emocjonalnym wystąpieniu.
1: Ja myślę, że na początku miałem nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany na drodze dyplomatycznej. Miałem wielkie nadzieje związane z wizytą szefa kancelarii pana Budonowa w Polsce. No, on się spotkał z kilkoma politykami i był ewidentnie wysłany po to, żeby porozmawiać. Natomiast okazuje się, że jednak te rozmowy nic nie dały. Ja myślę, że mimo wszystko Polska cały czas powinna się upierać przy swoim i cały czas powtarzać, dlaczego ta decyzja jest niefortunna i że po prostu na nią nie możemy się godzić. I podejrzewam, że z tego się wzięła wypowiedź pana premiera, która gdzieś, no, myślę, że jest jeden stopień wyżej niż była, jeśli chodzi o napięcie i emocje, niż była wcześniej.
0: Ale to dobrze, że premier też zwiększa temperaturę swoich wypowiedzi?
1: Myślę, że to też jest jakiś element dyplomacji. Oczywiście dyplomacja polega na tym, że pewne rzeczy się załatwia w sposób niewidoczny dla opinii publicznej, no ale skoro, jak rozumiem, ta wizyta niewiele dała, no to być może ten spór musi być przeniesiony ciut wyżej. I
0: ale to raczej pokazuje bezsilność naszą.
1: No to zobaczymy. To znaczy ja bym jednak dał jeszcze te kilka dni. No też zauważmy, że wczoraj miała być ta ogłoszona ta decyzja kapituły Orderu Orła Białego, a jednak z jakichś powodów kapituła nie przedstawiła publicznie swojego stanowiska i prezydent też się na ten temat jeszcze nie wypowiada, prawda? Powiedział coś takiego, że w którymś momencie podejmie odpowiednią decyzję, czyli widać, że ta gra...
0: No, jest forum gospodarcze za chwilę w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Chcemy odbudowywać Ukrainę. Ma przyjechać Wołodymyr Zełenski, no więc jak mu odbierzemy teraz Order Orła Białego, to może w tym Gdańsku się nie pojawić najzwyczajniej w świecie.
1: Tak, to jest bardzo ważna konferencja międzynarodowa dotycząca właśnie odbudowy, nawet to słowo recovery to jest moim zdaniem nawet więcej chyba niż odbudowy, odnowy takiej swoistej Ukrainy po wysiłku wojennym, no ale też pamiętajmy, że no cały czas nas wiążą bardzo mocne interesy i geopolityczne, i strategiczne, i działa port w Jasionce i wydaje mi się, że Ukraina no, musi sobie zdawać sprawę z tego, jaką ma, jaką korzyść uzyskuje dzięki temu poparciu Polski, także w kontekście aspiracji europejskich.
0: Wielki hejt wylewa się na Andrzeja Szeptyckiego, wiceministra nauki z Polski 2050, za jego słowa, które padły w radiu Tok FM. Zresztą przypomnijmy tę wypowiedź.
2: To była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
0: Jak pan ocenia tę wypowiedź, czy rzeczywiście powinien nas spotykać Andrzeja Szeptyckiego teraz tak wielka krytyka, przede wszystkim z prawej strony?
1: Ja myślę, że... Ja może powiem, jaką ja miałem postawę jako minister, bo wydaje mi się, że tak najlepiej do tego podchodzić, że jeżeli mam pewne określone zadania do wykonania, to koncentruję się przede wszystkim na tych kwestiach, które są ze mną związane i z moimi zadaniami. To ta dyskusja, w którą wszedł pan minister, nie wiem, czy była akurat w tym momencie niezbędna i czy była faktycznie związana z jego zadaniami w rządzie, tym bardziej, że on jednak poprzez każdą swoją wypowiedź gdzieś mniej lub bardziej pośrednio też rząd reprezentuje. I w momencie, kiedy rząd prowadzi dość zaawansowane działania dotyczące czy to obniżenia emocji, czy też dotyczące rozwiązania tego problemu, no to myślę, że wtedy trzeba bardzo uważać ze słowami, z tym, co się mówi. Także bardziej bym do tego podszedł na takim poziomie strategiczno-politycznym.
0: Ależ pan dyplomatyczny jest. Może trzeba wysłać pana na rozmowy do Kijowa.
1: Panie redaktorze, wydaje mi się, że tak na to należy spojrzeć, natomiast niezależnie od tej wypowiedzi, ta cała masa hejtu pod adresem pana ministra jest w żaden sposób nieuzasadniona.
0: Zajmuje pana jeszcze, mówię tak mentalnie, że w myślach sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego?
1: Oczywiście, że tak. No tak? To znaczy, oczywiście no, liczę na to, że dojdzie do tego, że jednak oni prędzej czy później staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
0: Wczoraj pojawiła się informacja, że Budapeszt, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych węgierskie, wezwało obu panów do tego, aby stawili się w Budapeszcie w celu weryfikacji ich tego paszportu azylanta, tak? Czy ten azyl polityczny w ogóle był właściwie przyznany. No i po weryfikacji decyzja, czy rząd węgierski nadal to prawo do azylu udziela Ziobrze i Romanowskiemu. Znaczy, no trudno chyba jednak spodziewać się, żeby oni się pojawili w Budapeszcie, bo jak się pojawią, to trafią do Polski raczej już z Budapesztu.
1: No tak, ale ja rozumiem, że władze węgierskie postępują zgodnie z procedurą. Uznały, że aby przeprowadzić określoną procedurę, która może się skończyć negatywnie dla osób zainteresowanych, należy te osoby wezwać. I zakładam, że efektem tego będzie prawdopodobnie uchylenie tego azylu politycznego. Tylko oczywiście powstaje pytanie, co w tej sytuacji. Co do pana Romanowskiego, to tak naprawdę nie do końca wiemy, gdzie on jest. Ja myślę, że to pewnie pan redaktor przede mną siedzący by pewnie miał większą wiedzę jako ekspert w różnych stosunkach kościelnych, żeby ustalić, gdzie pan Romanowski jest.
0: Ma ośrodki swoje, tak?
1: To dokładnie do tego nawiązuje. To znaczy, dla mnie to jest dość takie ciekawe, że w naszej debacie publicznej my trochę nie łączymy kropek, że przecież skoro były duże artykuły w OKO.press na temat tego, kim był pan Marcin Romanowski, zanim został ministrem, no to prawdopodobnie to nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje, tylko pewnie ma ochronę do końca życia. A jak ta ochrona wygląda, no to pewnie by trzeba było się spytać specjalistów od tego, jak funkcjonują różne kościelne jednostki, zakony i tak dalej. Natomiast co do Zbigniewa Ziobro, to pamiętajmy, że jednak ta decyzja o tym, że on jest na terytorium Stanów Zjednoczonych, że ma wizę, no została podjęta przez osobę gdzieś numer 4, numer 5 w administracji amerykańskiej. Także myślę, że nawet jeżeli tutaj polskie władze będą miały w ręku te lepsze karty w postaci tego, że nie będzie żadnego argumentu, że oni rzekomo mają azyl, to mimo wszystko i tak to na końcu będzie decyzja polityczna władz amerykańskich.
0: Jednym z osiągnięć, przynajmniej tak wielu ekspertów to ocenia, jednym z osiągnięć koalicji 15 października jest to, że Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej. No, przystąpiliśmy i chyba pewnie trochę w Polsce oczekiwaliśmy, że ta prokuratura europejska wiele spraw za nas załatwi. Jakby pan ocenił efekty działania prokuratury europejskiej w tych polskich rozmaitych sprawach? Widzi pan, że to coś zmieniło?
1: Absolutnie tak. To znaczy uważam, że ten cały proces przystąpienia był przeprowadzony przez w zasadzie od grudnia 2023 roku aż po luty 2025 roku, bo to była zarówno formalna deklaracja ze strony rządu, później przyjęcie Polski do prokuratury europejskiej mocą decyzji Komisji Europejskiej. Później było wyłonienie polskiego prokuratora europejskiego, czyli pani prokurator Stronikowskiej, która urzęduje w Luksemburgu, oraz 24 prokuratorów delegowanych, którzy pracują w czterech biurach prokuratury europejskiej w Polsce. Także ten okres taki dostosowania się, wejścia w struktury trwał rok i kilka miesięcy. Ważnym elementem tego było to, że prezydent Duda, co ciekawe, w lutym 2025 roku podpisał ustawę techniczną, która regulowała różne takie szczegółowe, proceduralne aspekty współpracy naszych władz krajowych z prokuraturą europejską. Ale tutaj prezydent to podpisał, nie miał co do tego wątpliwości. No i teraz po tym okresie prokuratura mogła ruszyć do tej rzeczywistej pracy i teraz w zasadzie raz na 2-3 tygodnie mam jakiś taki istotny komunikat o ważnych sprawach. A to jakaś sprawa dotycząca kościoła starokatolickiego na południu Polski, który wyłudzał pieniądze z funduszy unijnych. A to sprawa, bodajże program Aktywny Żłobek w Gdańsku, gdzie też dochodziło do wyłudzeń środków unijnych, czy wreszcie sprawa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
0: Największa z tych spraw, prawda?
1: No druga to jest jeszcze ta sprawa, która dotyczy zakupu tramwajów, czy modernizacji tramwajów w Zagłębiu, przepraszam, w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
0: Myśli pan, ile potrwa dochodzenie w sprawie NCBR? I kiedy mogą być jakieś wnioski? Bo mam wrażenie, ja wiem, że są tam, część osób ma już postawione zarzuty, natomiast, no wiadomo, tutaj chodzi przede wszystkim o te wątki dotyczące polityków i osób, które no, politycznie decydowały o tym, co w tym NCBR się działo.
1: To znaczy, proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o NCBR, duża część pracy została wykonana przez prokuraturę regionalną w Warszawie, Warszawie i to już się zakończyło aktami oskarżenia i osoby no, wysokiej rangi związane z NCBiR-em, czy też beneficjenci tych programów mają normalnie sprawy przed sądem. Natomiast teraz jest ten wątek programu bodajże Szybka Ścieżka i faktycznie tutaj mamy osoby, które są zatrzymywane po to, żeby złożyć zeznania w śledztwie. W tym jeden z wiceministrów, który odpowiadał za NCBiR w tamtym czasie. I wie pan, panie redaktorze, na tym polega właśnie ta siła prokuratury europejskiej, że to od niej zależy tempo postępowania w tych sprawach. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy oni wystąpią z kolejnymi działaniami, z kolejnymi aktami oskarżenia. Natomiast ja widzę, że ta właśnie głęboko pojęta niezależność, oparta też na strukturę, na tej współpracy międzynarodowej, no przynosi coraz dalej idące konkretne efekty.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny, był gościem poranka TOK FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia. Teraz informacje TOK FM, a po nich Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauder Stiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
3: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Dwie minuty po godzinie 8. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację TOK FM. Taka retoryka i sposób prowadzenia polityki są sprzeczne za wszelkimi demokratycznymi standardami i nie powinno to mieć miejsca, mówił w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Komentował zachowanie posłów PiSu na mównicy sejmowej. Przemysław Czarnek zażądał przerwy w obradach Sejmu i zwołania Konwentu Seniorów w celu wyjaśnienia sprawy, dlaczego w rządzie są Ukraińcy. Bodnar stwierdził, że może to pokazywać faszyzację życia publicznego. Wprowadzenie tylnymi drzwiami małżeństw jednopłciowych, problemy w policji czy chaos na granicy to niektóre z zarzutów opozycji, która chce odwołania szefa MSWiA. Dzisiaj Sejm rozpatrzy wniosek PiS-u o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Jego zdaniem wniosek to najlepsza recenzja, bo oznacza, że dobrze wykonuje on swoją pracę. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów pomiędzy USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych, amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. A na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,46. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Dużo chmur dzisiaj, w większości kraju miejscami może też popadać, a ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Termometry pokażą od 15 do 20 stopni w większości kraju, a na krańcach wschodnich będzie 24.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Godzina 8.04, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
22: Dzień dobry.
0: W Sejmie wczoraj tropienie Ukraińców w polskim rządzie się odbywało, no i awantura z tym związana. Zresztą posłuchajmy tego, co działo się wczoraj w Sejmie.
23: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody. Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
24: To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów.
0: No jakby pan skomentował to, co się działo w Sejmie, ja tylko powiem, że pierwsza z osób wypowiadających się to był Przemysław Czarnek, później poseł Kowalski, poseł Konwiński i marszałek Czarzasty.
22: To oczywiście można komentować pod różnym kątem, można to komentować pod kątem etyki, ale ja to skomentuję pod kątem interesu państwa. To jest godzenie w interes państwa. Dlatego, że to jest odwracanie uwagi od najważniejszego problemu, którym dzisiaj jest wsparcie dla Ukrainy, aby ta skutecznie obroniła się i aby Rosja przegrała tę wojnę. To jest w naszym narodowym interesie, bo chodzi o to, żeby polscy żołnierze nie wykrwawiali się na froncie. Chodzi o to, abyśmy my pomagali Ukrainie w sposób skuteczne, a do tego potrzebna jest jedność narodowa w tej najważniejszej sprawie. We wszystkich innych sprawach możemy i powinniśmy się spierać, bo jest o co, ale w tej jednej powinniśmy być zjednoczeni. I ja odbieram tę awanturę fatalnie właśnie z tego punktu widzenia.
0: To zaszkodzi polsko-ukraińskim i tak już chyba w ostatnich dniach nie najlepszym stosunkom?
22: Mam nadzieję, że nie, dlatego że dla mnie zawsze najważniejsi byli Polacy i Ukraińcy i nasze relacje z Ukraińcami. Ukraińcy w Polsce mają doskonałe warunki do funkcjonowania i przyczyniają się bardzo do rozwoju naszego kraju. No, dzięki Ukraińcom w istotny sposób mamy wzrost PKB. Nie mamy tak drastycznych problemów, jak moglibyśmy mieć z pracownikami, bo przecież mamy kryzys demograficzny w Polsce. I myślę, że Ukraińcy dobrze oceniają Polaków. Podobnie Ukraińcy na Ukrainie mają dobrą opinię o Polsce. Oczywiście.
0: Potwierdzam, byłem w lutym, to bardzo dużo dobrych słów.
22: I to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast źle oczywiście, że na tym poziomie najwyższym politycznym mamy do czynienia z działaniami prezydenta Zelenskiego, który przecież dla osiągnięcia swoich własnych wewnętrznych celów gloryfikuje UPA. Przecież chodziło tylko i wyłącznie o to, aby odciągnąć uwagę od afery korupcyjnej w jego najbliższym gronie.

0: A dzisiaj nie tylko po stronie polskiej w wyniku tej złej, sprzecznej z interesem państwa nagonki, interesem Polaków, nagonki PiSu na Niemcy. Te relacje są bardzo trudne, a ja przypominam, że to Polacy i Niemcy będą bronić wschodniej flanki i Niemcy są potrzebni do tego, żeby skutecznie odstraszyć Rosję. A więc PiS działa w sposób szaleńczy. Konfliktuje nas z Ukraińcami, czyli z tymi, którzy bronią także Polski, no przecież granica bezpieczeństwa Polski, całej Europy jest na linii frontu rosyjsko-ukraińskiego, ale także konfliktuje nas z Niemcami, no bo w sytuacji, gdy Niemcy są niezbędni do tego, żeby wspólnie z Polakami bronić wschodniej flanki.
1: Ja tylko dodam, poinformuję naszych widzów, że na rozmowę z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej, mogą państwo śledzić na naszym kanale YouTube. Zachęcam do oglądania także, nie tylko słuchania. Panie ministrze, wspomniał pan o pewnej takiej szaleńczej strategii PiSu. Czy w takim razie tej szaleńczej strategii poddał się także prezydent Karol Nawrocki?
0: Myślę, że pan prezydent jest trochę w takim rozkroku. No z jednej strony usiłuje być samodzielnym liderem prawicy, z drugiej strony ze względu na to, że Jarosław Kaczyński nadaje taki bardzo prokonfederacki ton, musi podążać za tymi głosami. No musi, no nie musi, ale taką logikę polityki przyjął, więc ja ubolewam, bo uważam, że odpowiedź wobec działań Zelenskiego powinna być inna. Polska jest poważnym państwem, ma poważne instrumenty oddziaływania i nie musi oddziaływać w taki symboliczny sposób. Możemy pokazać Zelenskiemu, że ta sprawa jest naprawdę poważna i że on naprawdę dotyka naszych najczulszych strun w sposób bardzo negatywny, a zarazem nie psuć współpracy, czy też nie tworzyć złego klimatu w relacjach, czy też nie tworzyć sytuacji takiej, w której mobilizujemy Polaków przeciwko wspieraniu Ukraińców, no bo to w efekcie tego się taki efekt tworzy. Naprawdę istnieją inne instrumenty, aby przekonać prezydenta Zelenskiego, żeby tak nie robił.
1: Prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze, przynajmniej oficjalnie tego nie ogłosił, decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Zebrała się kapituła w poniedziałek. Nie wiemy właściwie, jaka jest rekomendacja tej kapituły. Podobno nie było to jednogłośne. Jakiej decyzji spodziewa się pan po Karolu Nawrockim? Inaczej, panie ministrze, jakiej decyzji by pan oczekiwał w sprawie tego orderu?
0: Ja wszystkim chciałem powiedzieć, że niepotrzebnie prezydent deklarował, że odbierze order, no bo stał się zakładnikiem własnego jakby oczekiwania wobec kapituły. No, to nie jest dobre dla polityka, no bo dzisiaj tak naprawdę dyskutujemy nie o tym, w jaki sposób poprawić stosunki polsko-ukraińskie w tym kontekście dla nas szalenie ważnym, znaczy jak zintensyfikować zintensyfikować działania mające na celu poszanowanie tych zamordowanych na wschodzie, a dyskutujemy o prezydencie Nawrockim. No, no chyba nie taki był jego cel, a do tego doprowadził. No, to jest poważny błąd polityczny.
1: No dobrze, ale dzisiaj czego by pan oczekiwał od prezydenta Nawrockiego?
0: Ja bym oczekiwał przede wszystkim nie rozgrywania najważniejszych kwestii bezpieczeństwa związanych z polityką wobec Ukrainy, Niemiec, ale także wobec Stanów Zjednoczonych, bo tutaj także widzieliśmy bardzo poważne próby rozgrywania tej kwestii wewnętrznej i porozumienia z rządem. Bo naprawdę, powtarzam, jeżeli prezydent Nawrocki chciałby znaleźć porozumienie z rządem, to w tej sprawie by znalazł i znaleźlibyśmy bardzo dobre mechanizmy reakcji, które byłyby odpowiednie, a nie psułyby atmosfery.
1: Panie ministrze, czy będziemy mieli stałe bazy amerykańskie w Polsce? Bo wiadomo, że rząd o to zabiega. Mamy dzisiaj taką rotacyjną obecność Amerykanów. Parę tygodni temu wielkie zamieszanie. Ilu ich właściwie będzie? Deklaracja, że na pewno nie stracimy na tej wymianie, która się odbywa. Ale też przy tej

0: okazji ruszyła dyskusja o tym, żeby tę rotacyjną obecność w Polsce zamienić w stałą obecność. To jest możliwe?
1: Tak. O tym rozmawiałem w Pentagonie i uzyskałem od mojego odpowiednika, pana podsekretarza Kolbiego, deklarację gotowości rozpoczęcia rozmów na ten temat, która jest potwierdzana w stałych relacjach z dowództwem wojsk amerykańskich w Europie, a więc ten proces się już rozpoczął. Można powiedzieć, że na ten temat rozmawiamy, że rozmawiamy już, rozpoczęliśmy rozmowę o konkretach.
0: Czyli amerykańscy planiści już nanieśli, tak? Według pana na mapie Polska, stała baza, tak?
1: Jest taka intencja, natomiast nie ma jeszcze konkretów, bo te konkrety wspólnie wypracujemy. To będzie bardzo kosztowny proces, bo będziemy musieli wybudować całe miasteczko, bo to będzie kilka tysięcy ludzi wraz z rodzinami. Te standardy amerykańskie są wysokie, ale nam się to opłaci, bo to jest nasza inwestycja w bezpieczeństwo i ustraszenie Rosji. Ale także...
0: A wiemy, gdzie już to miasteczko ma powstać?
1: Nie, to jest przedmiot... To będzie dopiero przedmiot naszych uzgodnień. Jeszcze nie jesteśmy w tej fazie, ale jest kilka...
0: Ale wolałby pan, żeby to był wschód Polski,
1: panie
0: czy zachód?
1: Redaktorze, tę kwestię uzgodnimy.
0: Nie, no, ale możemy chyba zasugerować coś Amerykanom, że tak, wolelibyśmy wschód.
1: Panie redaktorze, mamy nasze propozycje, ale ja na ten temat... Ważne jest, żeby Amerykanie byli w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest
0: ale
1: element odstraszania...
0: Ale czym innym jest obecność, nie wiem,
1: ale
0: na granicy?
1: Ale ja nie odpowiem panu na to pytanie, panie redaktorze. Okay. Nie odpowiem, dlatego że nie chcę stać się zakładnikiem tego, co teraz powiem. Podobnie jak stał się zakładnikiem pan prezydent Nawrocki tego, że chciał odebrać order Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu. Więc ja teraz nie będę mówił gdzie, bo potem będę z tego rozliczany, bo może się okaże, że będzie gdzie indziej. Mhm. Gdy nie, to jest problemem. Problemem jest to, czy też istotą naszego interesu jest to, żeby Amerykanie byli stale w Polsce, bo powtarzam, to będzie istotny czynnik odstraszania, ale także Amerykanie mają interes, żeby być w Polsce, dlatego, że mają tutaj gigantyczne interesy. Polska inwestuje w sprzęt amerykański, amerykańskie firmy inwestują w Polsce, będziemy wspólnie inwestowali w w technologie atomowe, a więc Polska na tej mapie interesów amerykańskich przesunęła się bardzo wysoko, na tyle wysoko, aby tutaj zaznaczyć to zainteresowanie amerykańskie stałą obecnością.
0: To jeszcze na koniec spróbuję jedno podejście. Nie chce pan powiedzieć, gdzie by pan chciał, żeby te bazy były, to może by pan powiedział, gdzie pan nie chce, żeby ta baza była.
1: Panie redaktorze, ona ma być w Polsce, ona ma być w takim położeniu, aby w sytuacji zagrożenia móc w bardzo krótkim czasie jak najszybciej znaleźć się tam, gdzie to zagrożenie będzie, po to, żeby wzmocnić siły odstraszania.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Z dobrymi informacjami jest szansa na stałą bazę wojsk amerykańskich.
1: Pracujemy nad tym z Amerykanami, to już jest fakt.
0: Bardzo dziękuję. Teraz informacje TOK FM, a po nich komentatorzy Magdalena Rigamonti, Onet i Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Polsat i Polska Agencja Prasowa.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wielu próbuje, Ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To jest godzenie w interes państwa. Tak w poranku TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski komentował sejmową awanturę, w której posłowie PiS-u mówili o obecności Ukraińców w polskim rządzie. Według Zalewskiego to odwracanie uwagi od najważniejszego, czyli wsparcia dla Ukrainy, żeby skutecznie się broniła, tak by Rosja przegrała wojnę. Do tego potrzebna jest jedność narodowa, podkreślał wiceszef MON-u. Irański resort dyplomacji wezwał kraje Zatoki Perskiej do powstrzymania amerykańskich ataków. Według MSZ-u mają one prawny i moralny obowiązek, by powstrzymać ataki prowadzone z ich terytoriów. W ten sposób Teheran uzasadnia też nowe irańskie ataki na sąsiednie państwa, w których znajdują się amerykańskie bazy. Izba Reprezentantów USA głosami republikanów przegłosowała ustawę zapewniającą finansowanie służb migracyjnych kwotą w wysokości $70 miliardów do końca kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa, której przeciwni są demokraci, trafi do podpisu prezydenta, a zapewnia środki dla Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania CEU, czyli ICE, oraz Straży Granicznej przez następne 3 lata, co uchroni je przed skutkami potencjalnych przyszłych paraliżów finansowania agencji rządowych.
7: A teraz w TOK FM wiadomości sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
8: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
7: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską, a przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0 oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. Tu spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Teraz siatkówka. Polska prowadzi z Kubą 2-0 w pierwszym meczu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim linii. Trwa trzeci set, w którym obecnie mamy wynik 22-19 dla Polaków. Później naszych czekają jeszcze mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dziś na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurk. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu przy stanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowali tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął 4. miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu. Donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Potwierdził to też jego dotychczasowy klub. Portugalczyk ma dzisiaj poprowadzić w Madrycie swój pierwszy trening. W sporcie to wszystko, przed nami prognoza pogody.
6: Dzisiaj termometry pokażą najwyżej od 15-17 stopni na południu i nad morzem około 20 w większości kraju do 24 na krańcach wschodnich. Pochmurno i deszczowo będzie miejscami, a na południu Śląska i Małopolski opady będą intensywne. Po południu burzowo, może być na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Siódma, co ja mówię? 8:25. 8:25. To jest środowy poranek Tok FM. Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorzy. Magdalena Rigamonti, Onet.pl.
9: Dzień dobry Państwu.
4: Oraz Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Polsat, Polska Agencja Prasowa. Bogusław wykonał takie zawieszenie, wie, co to znaczy chwila ciszy w radiu. Dobrze. Słuchajcie, mamy, tak jak zresztą tego się pewnie wszyscy tutaj, jak siedzimy, spodziewaliśmy, trwającą już z dwa tygodnie dyskusję o tym, dać, odebrać, zabrać, pogrozić, co zrobić. Mówiąc krótko, order Orła Białego dla Wołodymyra Zeleńskiego. W poniedziałek zebrała się kapituła tegoż orderu w Juracie, jak się dowiedzieliśmy, czyli w przyjemnych okolicznościach przyrody debatowali nad tym, co z tym zrobić. Podobno decyzja, czy też opinia nie jest jednomyślna.
9: No bo jak pisze Kamil Dziubka, tam były spore spory.
4: No właśnie. Ale dość szczelne było to spotkanie, bo jest niewiele informacji.
10: No właśnie, Kamil chyba uczestniczył w tym posiedzeniu, bo ja wydzwaniając do członków kapituły,
9: tylko mam dobre źródła, panie redaktorze.
10: Nawet nie podnosili telefonów członkowie kapituły.
9: Może od Kamila podnoszą.
4: Dobrze, poczekajcie, zaraz podyskutujecie, będziecie się spierać, ale nie... Proszę was, żebyście nie mówili jednocześnie. W każdym razie prezydent miał podjąć decyzję, nie podjął. Czy podejmie ją, pierwsze moje pytanie, czy podejmie ją przed forum w Gdańsku, dużym forum, które ma być poświęcone odbudowie Ukrainy, organizuje je Polska, prawdopodobnie będzie Wołodymyr Zełenski na tym forum, współorganizuje Polska, chciałem powiedzieć. Czy przed tym forum decyzja zapadnie? Dwa, co będzie, jakie będą jej konsekwencje? Bo chyba prezydent może podjąć tylko jedną decyzję, tak mi się przynajmniej wydaje, ale może wy macie inne zdanie. Magda, zacznie.
9: To nie jest dyskusja o wahaniach prezydenta Nawrockiego, bo to jest bardzo, bardzo poważna dyskusja o relacjach polsko-ukraińskich i o przyszłości tych relacji z jednej strony, a z drugiej strony o tym, co ważne na tych relacjach, czyli wydarzeniach z lat 1943-45 w Polsce nazywanych rzezią wołyńską, w Ukrainie i tu w zależności od grupy albo tragedią wołyńską, albo, uwaga, nawet wojną polsko-ukraińską. I to jest wielki problem nawet w samym języku. Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to uważam, że prezydent Nawrocki podejmie decyzję o odebraniu orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu. Przynajmniej teraz to ma w głowie. Nie jestem, panie redaktorze, w głowie prezydenta Nawrockiego. Nie mam takich dojść. Natomiast to, co przez ostatnie tygodnie, te dwa tygodnie mówił na ten temat i jak emocjonalnie te decyzje podjął, mam takie poczucie, że on chce odebrać ten order. Pamiętając oczywiście, no bo przecież to odznaczenie dostał pan prezydent Zełenski od Andrzeja Dudy, nie tylko jako prezydent Ukrainy, ale jako przedstawiciel narodu ukraińskiego, który tak bardzo mocno broni się przed rosyjskim najeźdźcą.
4: Bogusław.
10: Wszelkie przesłanki, które skłoniły kapitułę i prezydenta Dudę do przyznania tego orderu, wciąż są aktywne. Zełenski otrzymał to odznaczenie za wzmacnianie relacji polsko-ukraińskich, także za opór, za to, że stoi na straży suwerenności swojego kraju, a zarazem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W związku z tym to nie minęło i możliwe, że taka intencja, bo ja uważam, że pospieszył się pan prezydent Nawrocki z tą deklaracją, zagalopował się niepotrzebnie. Sam fakt, że taka dyskrecja obowiązuje kapitułę, tak zażartowałem sobie z Kamila Dziubki, pewnie ma świetne źródła. Moje informacje tak doskonałe nie są, chociaż znam prywatnie większość członków kapituły. Próbowałem się dodzwonić do tych członków kapituły, ale zostali zobowiązani do milczenia. I sam fakt, że zostali zobowiązani do milczenia, że nie przechodzi żadna informacja poza tą jedną może do Kamila, świadczy o tym, że problem jest. Jak sobie myślę o osobie Zofii Romaszewskiej, która jest członkinią tego grona, to wyobrażam sobie, że ona tak głęboko obecna, że tak powiem, w polskim myśleniu publicznym od czasów opozycji, od lat 70. No, ma wyczucie i w takiej sytuacji zapewne no, nie zachowywałaby się oportunistycznie. Tam są różni
9: ale
10: ludzie.
9: Ale Michał Klejber, profesor Michał Klejber też jest taką osobą, która
10: się,
9: szuka.
10: Magdalena, ja cię nie przerywałem.
9: Tylko dodałam jedno nazwisko.
10: Pilnujmy reguł. Mhm. Więc wracając do tego, że Nawrocki pewnie taką intencję ma, Donaldowi Tuskowi nie wypada się zachować inaczej niż się zachował, dlatego że badania są druzgocące dla Zełenskiego. Zełenski z kolei...
11: A czy mówić o tym
10: też...
11: podkręcaniu przez Tuska trochę swoich wypowiedzi, tak?
10: Tak, to 90% Polaków jest raczej za tym, żeby odebrać. Znaczy, krytykuje tą decyzję o UPA, jak nie więcej. Co więcej, w Ukrainie też 90% Ukraińców, jak mówią moje źródła, moi koledzy deputowani czy politycy ukraińscy wspierają Zełenskiego. W związku z tym obaj panowie są w matni, to znaczy się zakleszczyli w tych swoich stanowiskach i mają świadomość, że eskalacja tych napięć, emocji może bardzo zaszkodzić obu stronom. Myślę, że Karol Nawrocki naczeka jakiś gest ze strony Zełenskiego. Możliwe, że ten gest będzie wykonany w momencie, kiedy Zełenski przyjedzie do Polski, do Gdańska i tylko pewnie powstrzymuje przed ogłoszeniem tej decyzji wcześniej.
11: A czego ty byś się spodziewał?
10: Ja już dzień po wybuchu tej afery napisałem Rzeczpospolitej komentarz, który się kończył puentą taką, że oczekuję od pana Zełenskiego po pierwsze jakiegoś apelu do Polaków, wystąpienia publicznego, tak jak wystąpił Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Bardzo dobre wystąpienie.
10: Tak, w Ukrainie nagrał spot, to jego przesłanie zostało nie tylko pokazane w głównych stacjach telewizyjnych ukraińskich, ale nawet skomentowane. Dokładnie tak samo mógłby się zachować Zełenski, gdyby był człowiekiem mniej narcystycznym. Jaki jest, to wiemy choćby po z ostatniej publikacji jednego z kolegów dziennikarzy. I myślę sobie, a druga rzecz, i to jest mój najnowszy, i to jest ostatnie zdanie, mój komentarz dzisiejszy właściwie, wczoraj napisany, to, że Łęski musi mieć świadomość tego, że karmienie nacjonalizmu ukraińskiego, czyli budowanie tożsamości patriotyzmu ukraińskiego na bazie UPA jest zabójcze dla relacji, nie tylko z Polską, ale dla stabilizacji w ogóle Ukrainy w Unii Europejskiej. W Europie to widzą. W Europie jest to komentowane. W Brukseli, w parlamencie francuskim wczoraj dostałem maila od parlamentarzystów francuskich, którzy chcą napisać publiczny list na ten temat. Pamiętajmy, że rozbudzanie tych nastrojów nacjonalistycznych będzie biło w sam naród ukraiński, a Zełenskiego osobiście on musi mieć tego świadomość. Musi mieć świadomość, że karmienie nacjonalizmu obróci się przeciwko niemu.
11: Znaczy, Magda, ty widzisz jakąś przestrzeń do wycofania się dla Ukraińców? Bo rozmawiałeś między innymi ze znanym historykiem ukraińskim.
9: Z profesorem Jarosławem Hercakiem. Tak. W poniedziałek rozmawiałam. Są fragmenty już tej rozmowy w Onecie. Dzisiaj będzie całość, ale profesor Hrycak a propos sytuacji samego prezydenta Zełenskiego mówi, w ostatnim roku coś się stało takiego z prezydentem Zełenskim, że jest agresywny, ostry, emocjonalny.
11: Zmęczenie materiału.
9: Ale też to tłumaczy, no piąty rok wojny, my musimy pamiętać, no Kosiniak-Kamysz swoje przemówienia wygłasza jakby z kraju, w którym jest pokój, natomiast no, Zełenski jest zupełnie innej sytuacji. Natomiast...
11: Grać to ma.
9: Nie chodzi mi o nagranie.
11: O wolę,
9: sposób myślenia i sposób działania, ale też wracając do Hrycaka, Hrycak mówi o pewnej arogancji pana prezydenta Zełenskiego. Arogancji, której nikt nie powstrzymuje w otoczeniu jego w kancelarii prezydenta Ukrainy. To jest jedna rzecz. Profesor Hrycak mówi wprost, ukraiński profesor badający, znacie państwo, bo bardzo przez lata działał na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. To jest człowiek otwarty, europejski, proeuropejski i mówi wprost, przede wszystkim, jako ja nie słyszałam ostatnio z ust żadnego innego ukraińskiego historyka, na Wołyniu w 1943 roku doszło do ludobójstwa, do czystki etnicznej. On to mówi. Inni mydlą oczy.
11: Ja wiem, ale to, że znajdą się osoby po stronie ukraińskiej, które przyznają tę rację historyczną to tak jest. Natomiast pytanie jest, jak my mamy wybrnąć dzisiaj z tej sytuacji, która może tylko eskalować. Tak się przynajmniej wydaje, że jeśli będzie odebranie orderu Orła Białego, nastąpi eskalacja.
9: Obawiam, że wówczas nie przyjedzie prezydent Zełenski do Polski tam 24-26 czerwca na tą forum odbudowy. Nie przyjedzie, że Polska będzie wtedy zupełnie pomijana w tych rozmowach z przywódcami europejskimi, jeśli chodzi, tak jak to się odbyło teraz w Londynie, do Polski nie było. Znacie pewnie panowie komentarz Donalda Tuska, że żadne decyzje podejmowane bez Polski nie będą przez Polskę respektowane w sprawie. Więc to się już zaczyna tak naprawdę. Dlaczego nie było Polski, dlaczego Donalda Tuska nie było w Londynie na tym spotkaniu? No być może...
11: Ukraińcy sobie pewnie nie życzyli.
9: No właśnie, być może zaważyła też ta sytuacja, z którą mamy do czynienia od 2 tygodni, że prezydent Zełenski powiedział, nie chce Tuska na tym spotkaniu.
11: Zawieszamy tę naszą dyskusję. Zaraz po informacjach TOK FM Bogusław Hrabota odniesie się do tego, co mówiła Magdalena Rigamonti.
5: Autopromocja.
12: Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
5: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: 8 czerwca. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. O miejsce pobytu Marcina Romanowskiego powinno się pytać Opus Dei, powiedział w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Mimo wydania za Romanowskim europejskiego nakazu aresztowania, służbom nie udało się dotąd ustalić, gdzie przebywa.
9: Skoro były duże artykuły w OKO.press na temat tego, kim był pan Marcin Romanowski, zanim został ministrem, no to prawdopodobnie to nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje, tylko pewnie ma ochronę do końca życia. A jak ta ochrona wygląda, no to pewnie by trzeba było się spytać specjalistów od tego, jak funkcjonują różne kościelne jednostki, zakony.
8: Węgierski resort spraw wewnętrznych rozpoczął weryfikowanie przyznanego Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego i wezwał obu polityków do stawienia się w urzędzie. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości postawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia 58 milionów złotych z podlegającego ministerstwu Funduszu Sprawiedliwości. Rząd proponuje podwyżkę pensji minimalnej w przyszłym roku do 4950 zł brutto. Jest też decyzja w sprawie podwyżek w sferze budżetowej. Tu ma ona wynieść 3%. Producenci z Chin mocno atakują rynek nowych samochodów w Polsce. Jedną z przewag konkurencyjnych jest cena. W pół roku dystans cenowy Chińczyków zwiększył się o 25%, pisze Puls Biznesu. Średnia cena ofertowa chińskich aut w Polsce utrzymuje się od grudnia 2024 roku na poziomie około 120 tysięcy złotych. To jednak tylko pozorna stabilizacja. Według ekspertów ceny najdłużej obecnych modeli spadły średnio o 5%. Od początku tego roku udział chińskich pojazdów w rejestracjach nowych aut osobowych osiągnął blisko 13%. To około 32 tysięcy sztuk. Kluczowy segment to auta kompaktowe i SUVy w cenie od 100 do 140 tysięcy złotych. W szwedzkim społeczeństwie nasiliły się postawy i przekonania antysemickie. Tak wynika z opublikowanego raportu Forum Historii Żywej. Rządowa instytucja porównała wyniki badań z ostatniego roku z przeprowadzonymi przed 5 laty. Od poprzedniego raportu nastąpiła negatywna zmiana, która obejmuje zarówno wzrost odsetka osób zgadzających się z antysemickimi stwierdzeniami, jak i spadek odsetka respondentów dystansujących się od takich wypowiedzi. Osoby, które w wieku nastoletnim cierpią na bezsenność czy mają nieregularny sen, we wczesnym wieku dorosłym są częściej zatrzymywane na noc w szpitalu. Tak wynika z badania zespołu ze Stony Brook University. Młodzież w wieku 13-18 lat powinna spać po 8-10 godzin na dobę, twierdzą naukowcy. Pochmurno w większości kraju, miejscami dzisiaj może popadać. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Za to po południu może zagrzmieć na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Miejscami na południu termometry pokażą zaledwie 14 stopni. Około 20 będzie w większości kraju, 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Ósma 43, to jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski za mikrofonem, wraz ze mną komentatorzy Magdalena Rigamonti i Bogusław Hrabota. Obiecałem, że Bogusław Hrabota będzie miał możliwość odniesienia się do tego, co mówiła Magdalena Rigamonti, czyli no właściwie Magda, protestuj od razu,
6: jeśli
10: ciebie zmanipuluje, że właściwie już odczuwamy pogorszenie tych relacji. Spotkanie w Londynie, na którym Polska nie była zaproszona, a spotkanie poświęcone między innymi odbudowie, znaczy wsparciu dalszemu Ukrainy, ale też odbudowie powojennej Ukrainy. Czy już jesteśmy na przegranej pozycji? Ja zadam takie pytanie Bogusławu.
11: Na przegranej nie. Ten głos Donalda Tuska był jednoznaczny i...
10: Wczorajszy głos.
11: Tak, i właściwie postawił sprawę jasno. To zresztą dzisiaj już była odpowiedź ze strony Londynu na ten temat. Natomiast myślę sobie, że kluczową sprawą będzie ta konferencja gdańska zaplanowana na koniec czerwca. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby do niej doszło. Co więcej, powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polska w ramach tego forum jako współgospodarz... Bo rzeczywiście jest tak, że jest to tam gospodarzem, jest również Zełenski. Gdyby on się nie pojawił, byłby to skandal na skalę europejską przynajmniej. W związku z tym Karol Nawrocki musi to mieć w głowie, tak, że on w tym momencie byłby za to odpowiedzialny, podejmując tą decyzję, która jest w jego wypadku rzeczywiście trudna do odwołania, trudna do wycofania się, ale można ją tak naprawdę rozmylić. I teraz, jeżeli by Zełenski w czasie tego forum przekazał Polakom bardzo jasny komunikat dotyczący tego, jego poglądów na temat budzenia demonów i nacjonalizmu amerykańskiego, myślę, że sprawę można by było jakoś załatwić. Ja na to oczekuję, chociaż ten ferment się rozlewa, to czego byliśmy świadkami wczoraj w Sejmie, te skandaliczne zachowania części posłów, pokazują, że emocja rośnie i jeżeli ktoś, a ja też do nich należę, oczekuje deeskalacji emocji, to mamy coś zupełnie przeciwnego. Ofiarą tego będzie Zełenski, nasze relacje międzynarodowe, a także sytuacja Grupy Narodowej Ukraińskiej w Polsce.
6: No właśnie, ofiarami będą właśnie Ukraińcy, już są Ukraińcy mieszkający w Polsce i to zarówno ci Ukraińcy, którzy mieszkają tutaj od kilkudziesięciu lat, którzy zostali przesiedleni na przykład na moje tereny, na północ Polski w ramach akcji Wisła, będą ci Ukraińcy, którzy w 90-tych, 2000-tych latach przyjeżdżali do Polski za pracą i ci, którzy uciekali po 2022 roku przed wojną, czyli głównie kobiety i dzieci. Dzieci coraz bardziej dorastające i już słyszymy przecież o sytuacjach takich, że podchodzi kelner w restauracji do ukraińskiej grupy Ukraińców i mówi zakaz mówienia po ukraińsku.
11: To są przypadki na szczęście rzadkie.
6: To nie są przypadki rzadkie, bo to, co powiedziałeś na początku, o 90% głosów w Polsce negatywnych w stosunku do tego, co zrobił Zełenski, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony Res Futura, czyli Fedorowicz, który bada nasze emocje w internecie, mówi, że 90% tych emocji w stosunku do Ukraińców jest negatywnych.
11: To nie są incydentalne.
10: Słuchajcie, bo słucha nas między innymi Piotr Pacewicz, który właśnie podesłał mi SMS-a a propos tego, że w Londynie nas nie było. Piotr, dzięki w ogóle za aktywne uczestnictwo w audycji. Polska nie jest zapraszana do koalicji chętnych od czasu, gdy Tusk zadeklarował, że żadnych żołnierzy nie wyślemy w ramach sił pokojowych. Nie wrabiajmy w to Zeleńskiego, napisał Pacewicz.
6: No to ja bym troszkę polemizowała z redaktorem Pacewiczem, bo mieliśmy wrażenie, tak, tu zgoda, że deklaracja i Donalda Tuska i całej opozycji żadnych żołnierzy polskich w Ukrainie, nawet po wojnie, nawet wtedy, kiedy ta wojna się skończy, zaważyła na tym, że nie ma nas w koalicji chętnych. Natomiast słowa Donalda Tuska świadczą o tym, te słowa wczorajsze świadczą o tym, że trochę umowa była inna i on powinien tam się znaleźć na tych spotkaniach.
11: Pomoc dla Ukrainy, polemizując z Piotrem, to nie jest tylko deklaracja wsparcia militarnego po ewentualnym zawieszeniu broni i obecność polskiej polskich żołnierzy tam. Ja, żeby była jasność, byłem zawsze zwolennikiem, że Polska uczestniczyła w koalicji chętnych. Ale ja rozumiem nastroje w Polsce, rozumiem, dlaczego Tusk to powiedział. I myślę sobie, że mamy jednak kilka kluczowych aktywów związanych z sytuacją Ukrainy, niezależnie od obecności potencjalnej polskiego wojska w Ukrainie. To jest po pierwsze jednak kwestia natowskiego, że była jasność, hubu w Rzeszowie Wiosiące. To nie jest decyzja polskich władz w pełni suwerenna. To są uzgodnienia na poziomie NATO, to są relacje z Amerykanami, to są relacje z partnerami europejskimi w sprawie wsparcia Ukrainy. I to nie jest tak, że mamy nagle od tak możemy sobie, jak chcemy, ten hub zlikwidować. W związku z tym Polska jest obszarem transferu wsparcia. Polska wspiera również Ukrainę innymi środkami niż polskie wojsko, na przykład uzbrojeniem. Polska partycypuje w kosztach zakupu broni amerykańskiej. Polska na dodatek jest i pozostaje, mam nadzieję, adwokatem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. I to są te nasze role, które rozstrzygają o tym, że powinniśmy być przy stole. Co więcej, Polska jako kraj, gdzie jest 2 miliony Ukraińców, średnio licząc, a może więcej. I Polska jako kraj, uwaga, bo o tym bardzo rzadko myślimy. Gdyby doszło do załamania frontu w Ukrainie, gdyby Rosjanie zyskali przewagę na skutek naszego braku wsparcia, nieudolności i dalej, Polska będzie krajem, przez który przewali się kolejne 3, 4, 5 milionów uchodźców w sytuacji kryzysu wojny w Ukrainie. Tak? Nie ma innej ścieżki. Ci ludzie będą migrowali przez Polskę. Także geografia rozstrzyga o tym, że Tusk powinien tam być obecny, a nie Zełenski czy cokolwiek innego.
12: Niech wybrzmi pytanie, chwileczkę. No jeśli, Bogusiu, jeśli mówisz, Tusk powinien być tam obecny, czyją winą jest w takim razie, że tam Tuska nie było, Magda?
6: No, złożyło się na to, myślę, że spróbujmy postawić tezę, że ta sytuacja związana z decyzją prezydenta Zełenskiego również. Jak kiedy słucham Ukraińców i publicystów i polityków i ostatnio profesora Chrycaka, którzy właśnie mówią o temperamencie wynikającym, takim wzburzonym temperamencie prezydenta Zełenskiego, ale wynikającym ze zmęczenia, z tego, co się dzieje w Ukrainie, to on mógł moim zdaniem postawić sprawę jasno: nie chce Polski w Londynie, nie chce Polski przy tych obradach. Na pewno ma znaczenie to, co Piotr Pacewicz powiedział, czyli te nasza jasna deklaracja sprzed, już nie pamiętam, półtora roku, żadnych polskich żołnierzy. Natomiast to jest sprawa drugoplanowa.
11: Tyle, że to nie może być tak, że potencjalne emocje bądź gesty Zełenskiego rozstrzygają w tej sprawie. Bo koalicja wsparcia, do której Polska należy, oczywiście, powinna być integralna, tak, solidarna. I to jest apel do przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, żeby nawet jeśli jest taki gest niechęci wobec Polski ze strony głowy państwa ukraińskiego, trzymać się razem, tak? Nie wykluczać Polski. W związku z tym myślę sobie, że należy wielokrotnie, gdzie można, na każdym forum powtarzać, Polska, jako że rozstrzyga o tym geografia, powinna być obecna w tej rozmowie. Eliminacja Polski to jest fundowanie kolejnej eskalacji emocji pomiędzy Polską a Ukrainą.
6: Tylko ja też bym chciała zaznaczyć, że tutaj potrzebny jest wspólny front dwóch pałaców, i dużego pałacu, czyli prezydenckiego, i małego, czyli rządowego. W tej kwestii wiem, że to są utopijne...
11: Nie sądzę, żeby to miało wpływ z perspektywy decyzji Trójcy Świętej, czyli kanclerza, prezydenta i premiera Wielkiej Brytanii.
6: Ale działa na nas, na nasze poczucie bezpieczeństwa, tak. Na nasze, no jednak w tak zwanych wielkich kryzysowych sytuacjach poczucie i potrzebę wspólnoty i bycia razem. Ja jeszcze chcę dodać do tego, co powiedział Bogusław Chrobota o tej pomocy Polski dla Ukrainy. Zapomniałeś o trzecim sektorze, bo oprócz tego rządowego wsparcia, oprócz tego, co się dzieje od 2022 roku, to my jako kraj z rozbudowanym tym trzecim sektorem, czyli
12: organizacjami
6: pozarządowymi, które naprawdę robią ogromną...
11: Obywatelskie nie zawodzi.
6: Tak, wielką robotę, i to nie ustało. To nie jest tak, że nagle decyzja Zełenskiego spowodowała, że organizacje pozarządowe powiedziały: nie, to my nie pomagamy Ukrainie, tylko ta pomoc idzie pełną, absolutnie pełną parą.
12: Zostawmy na razie stosunki polsko-ukraińskie. Chciałbym, abyśmy sfokusowali się teraz na Krakowie. Poznaliśmy wczoraj kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydentkę Krakowa, senator Monika Piątkowska, zaprezentowana w Warszawie, co już wywołało śmiechy, chichy, bo to nie jest najlepszy pomysł, aby Krakusom kandydatkę na prezydentkę ich miasta prezentować w Warszawie. Tak mi się wydaje, na tyle, ile znam relacje krakowsko-warszawskie. Do tego taki Donald Tusk, który wychwalał Gdańsk i tak sztywno wymachiwał ręką pani senator. Czy to nie pokazuje przypadkiem, że chyba Koalicja Obywatelska nie wyciągnęła wniosków z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
6: Przypomniała mi się piosenka...
11: Na własną prośbę... Jest między nami Krakus, przypomnę. Ja jestem z Krakowa, tam się urodziłem, wykształciłem, wychowałem i tak dalej. W związku z tym...
12: Boguś, od tej zaczynaj, ale proszę
11: cię. Daję zawsze Magdzie prawo pierwszych wypowiedzi.
6: Jedno zdanie, bo mi się przypomniała piosenka Andrzeja Sikorskiego, Grzegorza Turnała, nie przenoście nam stolicy do Krakowa, więc taka, nie wiem, czy pamiętacie panowie.
11: Tak, piękna. Ale to jest piosenka sprzed lat 40 ponad.
6: Aż tak?
11: Tak. To jest bardzo stara piosenka. Dobra, Kraków jest wsobnym miastem. Wsobnym, co to oznacza? Że dość konserwatywny, że jednak przywiązuje wagę do tożsamości lokalnej bardzo. Ja dobrze znam Monikę Piątkowską. Rzeczywiście ma to doświadczenie w administracji miejskiej w Krakowie i ma z tym miastem dużo wspólnego. Pracowała u Jacka Majchrowskiego przez lata. Natomiast jest identyfikowana dzisiaj z Warszawą, z instytucjami warszawskimi.
12: To był
11: fatalny błąd, że przedstawiono ją i zaprezentowano w ten sposób w Warszawie. Co prawda Władysław Kosiniak-Kamysz, krakowianin skądinąd, próbował ocieplić trochę to zdarzenie, ale to się powinno było odbyć w Krakowie, na krakowskim rynku i tak dalej. Cała ta sytuacja była sztuczna po prostu i w Krakowie to tak zapewne zostało odebrane. Jak patrzę na kandydatów dzisiaj, to uważam, że Monika Piątkowska ma małe szanse. Tak naprawdę największe szanse ma kolega Gibała, który niewiele przegrał ten wyścig prezydencki, ale jest bardzo aktywny w Krakowie.
12: Pokazuje, że kończy się wam czas.
6: Ale dowcip chciałam powiedzieć. Dobrze, na koniec. Szybciutko. Dobry kandydat na prezydenta Krakowa to powinien być profesorem i mieć brodę, tak? To przez lata, jak profesor prezydent Majchrowski.
12: Wystarczyłoby, że...
11: Uważam, że... powiedzieć Piątkowskiej, może...
12: Słuchajcie, uważam, że o wiele lepiej wypadłaby pani senator Piątkowska, gdyby wystąpiła bez premiera i bez wicepremiera, natomiast z panem Majchrowskim, który ją popiera na rynku w Krakowie.
6: Oczywiście.
12: I niestety musimy zakończyć w tym momencie tę dyskusję. Środowy poranek. Przepraszam. Magdalena Rigamonti Onet, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa i Polsat. To byli komentatorzy
11: bardzo
12: środowego
11: dziękuję.
12: Poranka.
6: Dziękuję bardzo.
11: I miłego dnia.
12: To KFM. Dziękuję wam bardzo. Środowy poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Livia Prądzyńska, poprowadził Tomasz Sekielski. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich, no wiadomo, a po nich Owczarek. Halo, halo, Czarku, celibat, tęcza i ptaki. Dlaczego?
13: Dlaczego to nie jest to pytanie? Pytanie brzmi, dlaczego ptaki boją się kobiet? A to pokazują najnowsze badania naukowców. Będziemy się zastanawiać, co takiego kobiety mają w sobie, że ptaki przed nimi uciekają.
12: Owczarek, zaraz po informacjach TOK FM. Cudownej, wspaniałej środy życzę państwu.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Bo w

0: 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent niepotrzebnie deklarował odebranie orderu Zełenskiemu, mówi w Tok FM wiceszef MON-u. Sejm zdecyduje o losie Marcina Kierwińskiego. Dzisiaj głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra. Niespokojnie w Belfaście, zamieszki po ataku nożownika. Prawie minuta po dziewiątej, to są informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Istniały skuteczniejsze drogi wywarcia presji na ukraińską dyplomację, powiedział w Tok FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Komentował tak prezydencką inicjatywę odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
4: Niepotrzebnie prezydent deklarował, że odbierze order, no bo stał się zakładnikiem własnego oczekiwania wobec kapituły. No to nie jest dobre dla polityka, no bo dzisiaj tak naprawdę dyskutujemy nie o tym, w jaki sposób poprawić stosunki polsko-ukraińskie, a dyskutujemy o prezydencie Nawrockim. No chyba nie taki był jego cel.
3: Wiceminister dodał, że prezydent powinien wypracować z rządem wspólną strategię rozmów z ukraińską dyplomacją. Prezydent wciąż nie ogłosił decyzji w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów. Jakich? O tym Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
5: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
3: Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Został wezwany na 10:00 na przesłuchania w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Podpalone domy, samochody i autobus to była niespokojna noc w Belfaście w Irlandii Północnej. Zamieszki wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika. Podejrzany 30-letni Sudańczyk ma dzisiaj stanąć przed sądem. Na więcej o tym Tomasz Orchowski.
7: We wschodnim Belfaście grupa około 100 zamaskowanych osób wyważała drzwi i wybijała okna. Jeden z pastorów przekazał BBC, że wywlekano ludzi z domów tylko dlatego, że są czarni. Nie tolerujemy nienawiści i podziałów, podkreśla pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill. Zachowajcie spokój i nie pozwólcie tym, którym nie zależy na ludziach tutaj, podsycać nienawiści i wzbudzać strachu. Nie pozwólcie tym bezimiennym osobom organizować działanie na ulicach. Wcześniej w tym miesiącu gwałtowne antyimigranckie protesty wybuchły w Southampton w południowej Anglii, gdzie 18-letni student Henry Nowak został zabity przez Sikha. Tomasz Urchowski, Tok FM.
3: Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przyjechali z Alicante.
8: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
3: Na dziś przypada setna rocznica śmierci twórcy bazyliki architekta Antonia Gaudiego, który nie zdążył ukończyć najważniejszego dzieła swojego życia. Za chwilę owczarek, najpierw jednak prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Pochmurno dzisiaj będzie w większości kraju, miejscami może też popadać, a ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Za to po południu może zagrzmieć na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Miejscami na południu termometry pokażą zaledwie 14 stopni, około 20 będzie w większości kraju, a 24 tylko na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Prawo autorskie nas dosięga każdego dnia, jak się okazuje. I pomyślałem, że pani doktor Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i autorka bloga Sprawna Edukacja pomoże nam w zawiłościach. Dzień dobry, pani doktor.
10: Dzień dobry.
9: Kiedyś, dawno temu, na placu Zbawiciela w Warszawie stała tęcza. Niektórych radowała, innych raziła. Tęczy już nie ma od jakiegoś czasu i w ramach budżetu obywatelskiego jeden ze zwycięskich projektów to łuk LGBT+, czyli nowa tęcza na placu Zbawiciela. No i wszyscy się cieszyli, że stanie w czerwcu, Pride Month, miesiąc dumy, ale okazało się, że votum separatum zgłosiło Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, który mówi, że hola hola, wszystko pięknie, ładnie, pomysł świetny, no ale są prawa autorskie, autorka tej pierwotnej instalacji odmówiła zgody na jakąkolwiek instalację w kształcie tęczy, która mogłaby zostać zaprojektowana przez dowolną inną osobę i też odmówiła ponownego wykorzystania jej instalacji. Osoby, które proponowały ten budżet obywatelski, mówią, no zaraz, ale przecież tęcza, to nie jest tak, że jest jakiś monopol na tęczę. Kolory tęczy znamy od tysięcy lat. Ten pomysł, nie każdy tęczowy łuk jest przecież autentycznie wykluczony z życia, tym bardziej, że jak rozumiem, ten ich projekt nie składał się z kwiatków, tylko być może z pomalowanych pasów albo z jakichś innych pasów. Krótko mówiąc, pani doktor, jak oceniać ten spór z punktu widzenia prawa autorskiego? Kto ma rację, jeżeli ktoś ma rację, czy sprawa jest czarno-biała, zawikłana, czy też prosta jak prawo autorskie?
10: Prawa, spra-

0: czy powinnam powiedzieć o dziele sztuki, dlatego że w prawie autorskim rzeczywiście w centrum ochrony i zainteresowania jest dzieło, ale to niekoniecznie jest dzieło w rozumieniu dzieła sztuki. Teraz obserwuję też oczywiście w rozwoju nauki i też spierających się ze sobą przedstawicielach doktryny, ale także sądach, które różnie podchodzą do interpretacji tych podstawowych przesłanek, czyli tych okoliczności, tych faktorów, które sprawdzamy, czy istnieją, żeby ustalić, czy dany wytwór jest dziełem, czy nie. Bo w przypadkach klasycznych, takich, które zresztą ustawodawca sam podpowiada, że dana forma wyrażenia może no właśnie stanowić dzieło, czyli zdjęcie, czyli rysunek. No zwykle takich wątpliwości nie mamy. One pojawiają się wtedy, kiedy te wytwory intelektualne wymykają się z tego katalogu. I teraz to właśnie, o czym zaczęłam mówić, co obserwuję także w kontaktach z klientami, to takie postrzeganie prawa autorskiego jako swoistej nagrody i docenienia wysiłków twórcy. W momencie, kiedy informuję, że dany wytwór nie jest chroniony prawem autorskim, to osoba, która jest po drugiej stronie, odbiera ten komunikat tak, jak ja bym nie doceniała jego kunsztu, jakbym nie rozumiała istotności tego wytworu dla danej dziedziny, jakbym nie brała pod uwagę tego, że osoba była kształcona w Nowym Jorku, w Paryżu i to, co ona wnosi, jest świeże i jeszcze u nas tego nie było. Natomiast to nie tak jest z prawem autorskim. To nie jest nagroda za szczególne wysiłki i przyczynienie się do upamiętnienia danego miejsca czy wydarzenia. To, o czym też pan redaktor wspomniał, no, że był wspaniały pomysł, żeby powrócić do tęczy. No i właśnie na tym pomyśle całym problem się zasadza. Prawo autorskie ma chronić formę wyrażenia, czyli to, w co dany pomysł został obleczony, z czym możemy się zapoznawać jako społeczeństwo i dzięki temu jeden pomysł może być zrealizowany na wiele różnych sposobów, co powoduje, że otrzymujemy wiele różnych dzieł.
1: Czyli krótko mówiąc, jeżeli pomysł jest łuk w kolorach tęczy, to...
0: No ja już to gdzieś widziałam.
1: Prawda? Ja też
0: szukałam
1: kiedyś
0: złota
1: po deszczu, wczoraj po deszczu też zobaczyłem. Pani szuka złota. No złoto podrożało ostatnio, to fakt. Czyli idea pod tytułem łuk w kolorze tęczy nie jest dziełem w rozumieniu prawa autorskiego, bo jeden sobie ten łuk w kolorze tęczy namaluje na płótnie, inny sobie ten łuk w kolorze lub inna w kolorze tęczy wymyśli z różnokolorowych kwiatków przyczepionych do metalowej konstrukcji, a jeszcze inny sobie z kolorowych przewodów obleczonych plastikiem skręci. I każdy z tych obiektów jest oddzielnym potencjalnie dziełem, które powstały na bazie pomysłu łuk w kolorze tęczy.
0: Zresztą ten łuk, który możemy tu doprecyzować, jak on był skonstruowany, że pomiędzy poszczególnymi właśnie elementami konstrukcji były włożone kwiaty w danym kolorze. Mhm. I słuchałam o tym, jak to dzieło sztuki, niekoniecznie dzieło w zakresie prawa autorskiego, powstawało, chociaż szczerze mówiąc dla oceny, czy to jest chronione przez prawo autorskie, czy nie, sam proces powstawania nie powinien mnie interesować jako prawnika, dlatego że chronimy efekt, chronimy formę wyrażenia. Natomiast no, staram się zawsze tak zrozumieć, dlaczego tak bardzo zależy drugiej stronie na ochronie prawa autorskiej i abstrahując od tego wątku, o którym mówiłam, że jest to traktowane jako forma uznania, ale forma też kontroli nad tym, co się wytworzyło, no to jest to dość zrozumiałe. Natomiast to, co jest podnoszone i gdzie te prawa autorskie się ujawniają, bo tak jak prowadzimy do tej pory tę rozmowę, to zostałoby nam zarzucone, że my nie rozumiemy, na czym ten utwór polega, bo on właśnie nie polegał na jakimś łuku wypełnionym kwiatami w kolorze tęczy, ale istotne także było uwzględnienie tego, jak on wpasował się w przestrzeń, kontekst, to co za nim idzie, wymowa, tyle tylko, że to nie są przesłanki istotne dla ustalenia, czy ten utwór istnieje, a co za tym idzie, czy jest taki monopol, który pozwala na przykład zakazać innym postawienia tęczy.

0: roboty, inaczej zrealizowanej w tym samym miejscu.
1: Pani doktor, to proszę posłuchać, to jest fragment oświadczenia, stanowisko Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Cytuję, z uwagi na kwestię własności intelektualnej, wszelkie działania odnoszące się do tej pracy i jej obecności na Placu Zbawiciela w Warszawie powinny uwzględniać prawa autorskie artystki, w tym prawa do integralności dzieła i jego kontekstu oraz prawa autorskie majątkowe CSW Zamek Ujazdowski. Projekt nowej tęczy niestety nie uwzględnia wyżej wymienionych praw.
0: Tak, i teraz pierwsza część tego oświadczenia. Wszelkie działania odnoszące się do tej pracy i jej obecności na Placu Zbawiciela. Po pierwsze, prawo autorskie, nawet gdyby przysługiwało, to nie obejmuje wszelkich działań jakichkolwiek osób trzecich, tylko te, które wkraczają w monopol, czyli przejmują istotne elementy twórcze z pracy, a dalej jej obecność na Placu Zbawiciela. Tej pracy tam nie ma. Być może unosi się wspomnienie i duch i uważam, że nie ma żadnych przeszkód, aby nie uszanować tego w ramach dóbr osobistych do twórczości artystycznej w taki sposób, aby na przykład zamieścić tabliczkę, która będzie informować o tym, że w latach takich i takich stała tu konstrukcja, instalacja artystyczna, stworzona, aczkolwiek do tego jeszcze wrócimy, bo czy ona tak do końca była stworzona przez tę artystkę, to wrócimy do tego wątku.
1: Dobrze, to wróćmy, ale jak na razie przeraża mnie jedna rzecz, no bo to jest, pani doktor, stanowisko instytucji kultury, która kwestię związaną z prawami autorskimi, z prawem autorskim, prawami pokrewnymi powinna mieć w małym paluszku. No więc jeżeli instytucja, która jak gdyby część działalności polega na znajomości prawa autorskiego i praw pokrewnych, pisze coś takiego, no to nie wiem, co myśleć.
0: Mogą zatrudnić prawnika, który myśli inaczej niż ja. To wracamy do punktu wyjścia, kto ma rację. Ja uważam, że ja mam, bo mam ku temu argumenty. Natomiast to, o czym pan wspomniał, to przerażenie, no też parę razy go doświadczałam, bo na przykład do niedawna był problem z filmowaniem Pałacu Kultury i Nauki, ponieważ jego zarządca uważał, że, uwaga, wizerunek Pałacu Kultury i Nauki jest chroniony w ramach znaku towarowego. Po pierwsze, budynki nie mają wizerunków. Po drugie, ochrona znaku towarowego dotyczy oznaczania, identyfikacji produktu bądź usługi i ma się nijak do elewacji wyglądu budynku.
1: No ale to miasto Warszawa, to czego pani oczekuje, pani doktor, przepraszam.
0: No to tu odbijam piłeczkę a propos tego przerażenia pana redaktora, że takie rzeczy się dzieją. W dodatku przypominam także, jak wiele było dyskusji na temat praw autorskich do tego, co mamy na banknocie, gdzie wielu prawników mówiło, że nie ma żadnych praw autorskich, bo jest to dokument urzędowy. Komunikat na stronie NBP, z niego wynikało, że te prawa autorskie są, więc jak chce się wykorzystać, no właśnie znowu to niefortunne słowo źle używane przez instytucję, wizerunek banknotu, to trzeba mieć zezwolenie i licencję, a potem w ogóle się okazało, że problem z licencją to nawet miał sam NBP z twórcą tego banknotu. Więc może nie czerpmy wiedzy z komunikatu.
1: To nie czerpmy wiedzy z komunikatu, będziemy czerpać wiedzę od ekspertki. Pani doktor Iga Bałos jest gościem. Informacje o 9.20. Po informacjach wracamy.
2: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii, w porannym szczycie pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj, przed 21.00, ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. 87 razy interweniowali minionej nocy śląscy strażacy przy zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i opadów. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków wiatru. Najwięcej ich było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Sejm wznowił obrady. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem PiS-u o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Izba będzie pracowała też nad projektami ustaw o zakazie patostreamingu oraz nad zmianami w ustawie o ochronie zwierząt, mającymi na celu ograniczenie stosowania fajerwerków. Prezes UOKiK-u zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki muszą uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Co najmniej 12 osób zostało zabitych, a 9 odniosło obrażenia w wyniku ataku na nielegalne osiedle w miejscowości Cleveland pod Johannesburgiem. Motyw zbrodni nie jest na razie znany. Policja rozpoczęła obławę na ponad 10 podejrzanych o udział w tym ataku. Ofiary miały rany postrzałowe. Republika Południowej Afryki ma jeden z najwyższych wskaźników morderstw na świecie, wynoszący średnio około 60 dziennie. Dużo chmur dzisiaj w większości kraju. Miejscami może popadać. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Za to po południu może zagrzmieć na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 14 stopni miejscami na południu i nad morzem. Około 20 w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich. Na zielono świeci mapa smogowa i to dobra informacja. Jakość powietrza o poranku jest dobra lub bardzo dobra.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest program Owczarek. Grupa osób w ramach budżetu obywatelskiego chciała postawić w Warszawie na Placu Zbawiciela instalację zatytułowaną Nowa Tęcza. Na ten pomysł zareagowało Centrum Sztuki Współczesnej i w Zamek Ujazdowski w Warszawie, mówiąc, że z uwagi na kwestię własności intelektualnej wszelkie działania odnoszące się do tej pracy i jej obecności na Placu Zbawiciela w Warszawie powinny uwzględniać prawa autorskie artystki. I gościem jest pani dr Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, która w pierwszej części naszej rozmowy zwróciła uwagę, że temat, że może praca, coś co nazywamy pracą, niekoniecznie musi być podmiotem prawa autorskiego. Dzieło, Tak, ale to musielibyśmy ustalić, czy coś jest dziełem. I też zdaje mi się, pani doktor, że wysłyszałem w pani wypowiedzi taki może znak zapytania, czy ta instalacja Julity Wójcik, która stała poprzednio, tak, to ta, o której pisze CSW Zamek Ujazdowski, faktycznie można ją zakwalifikować jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy krótko mówiąc, czy jest przedmiotem chronionym?
0: Mam spore wątpliwości i jeszcze na kanwie tych wątpliwości, albo raczej pokazując też ich przejaw, możemy zacytować jeszcze wcześniejszy fragment wypowiedzi tutaj Centrum Sztuki Współczesnej, które stwierdza, że od tego czasu, czyli od czasu, kiedy ta instalacja została rozebrana, od tego czasu koncepcja tęczy stanowi część kolekcji i własność Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. No i tu mieszają się nam dwa rodzaje monopolu, bo to, że ktoś może mieć własność do tej instalacji, która została rozebrana, własność rzeczy, nie przeczę temu. Natomiast uznanie, że koncepcja tęczy może być czyjąś własnością, no jest nieuzasadnione przynajmniej na gruncie prawa własności intelektualnej. I teraz zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię. Obecnie w tej sprawie wypowiada się Centrum Sztuki Współczesnej. Bardzo możliwe, że mając tutaj wspólne zapatrywanie z autorką, ale to też pokazuje, bo wracamy też do tych funkcji prawa autorskiego, jak ono jest wykorzystywane i komu ono służy. Centrum Sztuki Współczesnej podkreśla, że to jest jego własność, to jest część jego kolekcji, natomiast później jeszcze podkreśla, no, że prawa osobiste, autorskie, autorki tutaj byłyby naruszone, gdyby powstała tam inna tęcza, prawa do integralności dzieła i jego kontekstu. Jeżeli popatrzymy w ogóle do tego projektu budżetu obywatelskiego, to jedyne, o co tam proszono i taki był nomen omen pomysł, to żeby powstała tam znowu tęcza, uwaga, co kluczowe, z materiałów, które nie będą łatwopalne. Nie jest to kryterium dotyczące wskazania, w jaki sposób ma to być zrealizowane od strony przewłaszczeń jakichś elementów twórczych. Natomiast, więc pierwsza kwestia, na pewno chęć postawienia tęczy zrobionej, że tak powiem, od zera, nawet nie odwzorowującej tej instalacji, która była wcześniej, nie jest objęta monopolem. A wręcz można by się teraz iść o krok dalej, czyli przenieść się z tej idei konceptu, czyli pomysłu, że tęcza będzie stała na Placu Zbawiciela i popatrzeć też, jak ona była wykonana od formy wyrażenia. Jak słuchałam rozmowy z artystką, to po pierwsze, no też wiemy, że nie było to pierwsze miejsce, w którym ta tęcza stała. Wcześniej stała w Brukseli, z tego co pamiętam. I idea, wcale ta wymowa i ten kontekst, on został nadany dopiero później. I to co ciekawe, nie w momencie postawienia tęczy, tylko w momencie podpalenia jej podczas jednego z marszy, powiedzmy, że z okazji niepodległości. Słuchałam tej rozmowy i pierwsza wartość, która stała i która miała być reprezentowana przez tą tęczę, to pewna wspólnota, uwaga, współautorstwo, takiego słowa używano w dyskusji, dlatego że te kwiaty, które zostały umieszczone w instalacji, były tworzone przez, tam trudno było dojść do tego, czy rzeczywiście tyle, ale padła liczba, że przez 1000 osób i chodziło o ten kolektyw, nawet o nawiązanie do PRL-owskich spółdzielni takich rzemieślniczych. Tęcza jako symbol pomyślności, zresztą zainspirowana wierszem Konopnickiej, chyba też z tego co pamiętam. Czyli nawet ten kontekst, on dopiero powstaje później, on się dzieje poza dziełem. To jest to, co się dzieje w głowach osób, na których ta sztuka ma oddziaływać. I teraz w przedziale ostatnich ponad 100 lat powstawały różne nurty w sztuce, które właśnie w ten sposób stymulowały nasze zmysły. Czyli nie tak, jak to było klasycznie, co za piękny obraz, jak on wspaniale odzwierciedla rzeczywistość, tylko patrzymy teraz na instalację i to jest moment, kiedy możemy się zastanowić o tym, co ja tam widzę? Ja jestem na pierwszym planie, nie ten obraz. I teraz, ponieważ przywykliśmy do tego, że te klasyczne dzieła, gdzie rzeczywiście twórca swoją formę wyrazu przekazywał, połączoną z rękodziełem, bo to też jest jeszcze inna sprawa, niekoniecznie należy to łączyć, w sensie takim, że zawsze, kiedy mamy rękodzieło, to powstaje nam efekt chroniony przez prawa autorskie, to jakoś tak założyliśmy, no, że przecież nie można pominąć tego nurtu w sztuce. A to, co się dzieje w umyśle i ten kontekst nadany danym określonemu wytworowi, nie wchodzi w zakres monopolu twórcy. Twórca nawet nie ma na to wpływu.
1: Pani doktor, ja w roku 1980 miałem taki pomysł, taką ideę, żeby tam w Parku Ujazdowskim w Warszawie powstała instytucja kultury, takie Centrum Sztuki Współczesnej. Aha. Taki miałem pomysł wtedy. Ja się byłem zaskoczony przez te wszystkie lata, że nikt się do mnie nie zgłosił, kiedy skorzystali już z tego pomysłu.
0: No i dlatego potrzebna jest ta forma wyrażenia, żeby ktoś w ogóle wiedział, że pan jakiś pomysł ma, bo dopóki siedzi w pana głowie.
1: Może oświadczenie powinienem wydać, że miałem taki pomysł.
0: Może pan wydać. Zobaczymy, co się dalej stanie. Ciekawe, czy przyćmi to spór dotyczący tęczy. Natomiast on tak naprawdę, ta sprawa ścierania się oczekiwań względem systemu prawa, no nie jest nowa. Przecież kiedy Marcel Duchamp pokazał swój pisuar, w swoim znaczeniu takim, że umiejscowiony przez niego w określonym kontekście, też odbyły się dyskusje nad tym, czy to jest dzieło sztuki, czy to jest dzieło chronione przez prawo autorskie. No i są prawnicy, którzy stwierdzą, że no przecież on wybrał ten pisuar, wybrał, co chce nim komunikować. Nie zaprzeczam temu, natomiast zobaczmy, jaki będzie potem następstwo, jeżeli obejmiemy to prawem autorskim. Dlatego, że ta przesłanka, która jest wymagana, czyli ten indywidualny i twórczy charakter przy stwierdzaniu, czy coś jest utworem, czy nie, jest wysoce problematyczna, bo jest dosyć uznaniowa. Łatwiej jest powiedzieć, kiedy go nie ma, albo zastanowić się, a co się stanie nam wszystkim, którzy partycypują w tym ekosystemie prawa autorskiego, jeżeli damy monopol. No to co, nie będzie można korzystać z pisuarów, nie będzie można, albo będzie można tylko nie w przestrzeni publicznej. Nie są to rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi intelektu i dostarczaniu nowych form wyrazu znanych powszechnie pomysłów. Tak jak wspomniałam na początku, rozumiem, że jest pewna wola podkreślenia, że tam coś wcześniej było, że zainspirowało to być może kolejne osoby, żeby przywrócić coś, co sprawiało im na co dzień radość albo taką dumę, poczucie jedności w określonym miejscu, i można poinformować, żeby było to, zapadło to w pamięci, że była tu wcześniej stała instalacja przygotowana przez określoną artystkę. Rozumiem taką potrzebę. Natomiast też musimy chyba pomału akceptować jako społeczeństwo, nie tylko w prawie autorskim, ale też we własności przemysłowej, że nie na wszystko można mieć monopol. Że nie tak budujemy swoją pozycję, czy na rynku w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach takiej sfery intelektualnej, poprzez zawłaszczanie, poprzez monopol. Dlatego, że zatracamy wtedy to, co stało u podwalin utworzenia takiego systemu ochrony.
1: Autorzy tej koncepcji, tego pomysłu nowej tęczy piszą na swoim profilu, że po pierwsze, albo po drugie, tęcza nie podlega prawu autorskiemu, chodzi o ochronę, jak rozumiem. To pani się z tym zgodziła, że to, o czym też pisze CSW Zamek Ujazdowski, że koncepcja tęczy jest czyjąś własnością, to nie mieści się w prawie, w ochronie własności intelektualnej?
0: Prawo autorskie i monopol sięga bardzo daleko, bo on nie chroni jednej rzeczy, jednej instalacji, tylko chroni te elementy twórcze. To by oznaczało, jeżeli byśmy przyjęli, że tęcza jako taka jest chroniona prawem autorskim, że każdy, kto taką tęczę rozpowszechnia, każdy, kto ją udostępnia, no wkracza tutaj w monopol. I to wcale nie musiałby być taki sam układ kolorów, bo to zaraz powstanie pytanie, a czy przypadkiem to nie są zapożyczenia, albo czy przypadkiem to nie jest opracowanie pozwolenie na korzystanie i rozporządzanie prawami, do którego trzeba by mieć prawa. Te koncepcje dotyczące zaplanowania przestrzeni, one też są znane orzecznictwu, zresztą z mojego miasta, przy okazji głośnego, przynajmniej w banieczce prawniczej, zaraz się okaże, czy też szerszej, zagospodarowania i w ogóle projektu placu Marii Magdaleny i pomnika Piotra Skargi, który stanął na środku, a osoby, które projektowały...
1: Były teraz uwaga, skargi?
0: O, były skargi w postaci postępowania sądowego, dlatego że twórcy projektu placu nie przewidywali tego, aby w jego centrum stanęła, już abstrahując jaka postać, po prostu obiekt, który przysłania to, co oni chcieli odsłonić, która zmienia wymowę tego placu, zwłaszcza że przewidzieli czasowe instalacje, na przykład w celu zorganizowania jakiejś imprezy, koncertu, bo zamieścili odpowiednie tam mocowania dla takiej tymczasowej sceny. Podkreślali i tego, o tym też prawnicy dyskutowali, że projekt, tylko to był projekt szerszy, to był projekt przestrzeni, a i tak sąd uznał, że funkcjonalne elementy tu w ogóle ochronie nie podlegają.
1: Sprawa jest też ciekawa, do niej chciałbym może powrócić w kolejnej naszej rozmowie. Bardzo pani dziękuję za tę ekspercką ocenę tęczowej inby, tak bym to powiedział. Pani doktor Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i autorka bloga sprawnaedukacja.pl była gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Informacje o 9.40, po nich program EKG i Wojciech Kowalik. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. A porozmawiamy dzisiaj o nowym krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu. Taki plan właśnie przyjął rząd. No i porozmawiamy o tym, jak rząd wyobraża sobie nasz system energetyczny za 15 lat, a spodziewa się, że skokowo wzrośnie wtedy zapotrzebowanie, nasze zapotrzebowanie na prąd. No a zatem, skąd ten prąd ma do nas płynąć i to, co chyba najważniejsze, czyli czy mamy szansę na tańsze rachunki?
1: To ja już teraz ci mogę odpowiedzieć na to pytanie.
9: Tak?
1: Tak.
9: Możesz.
1: Znaczy w sensie nie. Znaczy tak mogę odpowiedzieć, ale odpowiedź brzmi nie. Ale szczegóły po informacjach w programie EKG zaprasza Wojciech Kowalik, a my wracamy o 10:00 do dalszego owczarkowania.
12: Autopromocja.
13: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już dziś, po godzinie 10.40, w audycji Z nauką po imieniu, przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów, przez interfejs użytkownika, aż po wizję przyszłości, której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
12: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
17: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
22: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
23: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać 3% podwyżki. Także nauczyciele, którym taka propozycja się nie podoba.
5: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
4: Mówił szef rządu Donald Tusk. Podwyżki mają być tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Do 46 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi na południu Filipin. Wstrząs o magnitudzie 7,8 nawiedził region w poniedziałek. Dotychczas odnotowano ponad 2000 wstrząsów wtórnych, co stwarza ogromne zagrożenie dla służb ratunkowych, które wciąż poszukują co najmniej 17 osób zaginionych pod gruzami budynków. W Zatoce Adeńskiej doszło rano do wymiany ognia między pracownikami ochrony przepływającego tam statku handlowego a uzbrojonymi napastnikami, którzy podpłynęli do niego na małej łodzi, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło 88 mil morskich na południowy zachód od Balhaf w Jemenie. Statki przepływające przez Zatokę Adeńską są często celem ataków ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy sprzymierzeni są z Iranem, a także ze strony piratów mających bazy w Somalii. Komisja Europejska przekazała resortowi środowiska Albanii swoje zastrzeżenia związane z budową kontrowersyjnego kurortu. Chodzi o inwestycje firmy związanej z zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Z tego powodu w kraju są protesty, ale władze Albanii nie uginają się i zapowiadają, że budowa będzie kontynuowana. W Szwecji ponad połowa obywateli zagłosowałaby przeciwko wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty, a niecałe 29% byłoby na tak, wskazuje sondaż Urzędu Statystycznego. W porównaniu z badaniem z maja zeszłego roku wzrósł odsetek przeciwników euro, natomiast zmalał udział procentowy zwolenników. Jednocześnie ponad 19% ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania. Szwecja przystąpiła do Unii w 1995 roku i w przeciwieństwie do Danii nie wynegocjowała odstępstwa polegającego na zachowaniu własnej waluty. Szwedzi odrzucili jednak wprowadzenie euro w plebiscycie w 2003 roku. Wówczas prawie 56% głosujących opowiedziało się przeciwko europejskiej walucie. Dzisiaj termometry pokażą najwyżej 14 stopni miejscami na południu i nad morzem, około 20 w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich. Będzie pochmurno i deszczowo. Na południu Śląska i Małopolski opady będą intensywne, a po południu burze będą przechodzić przez południowy wschód i północny zachód.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, to jest środowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Rząd przyjął krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, wyznaczający kierunki naszej transformacji energetycznej na najbliższych 15 lat. No to na czym w tym 2040 roku nasza energetyka ma się opierać?
8: No, nasza energetyka, czy będziemy produkować prąd głównie z odnawialnych źródeł energii, z atomu i z gazu prawdopodobnie. To znaczy właśnie najbardziej prawdopodobnie z gazu, bo to, czy projekt atomowy rzeczywiście zostanie oddany do użytku elektrownia jądrowa do 40 roku, no to się zobaczy, bo to też, ale rzeczywiście ten projekt się też rozwija, więc to jest taka nasza, takie nasze plany.
7: Węgiel wypada z tego miksu?
8: Węgiel wypada. Tam są dwa scenariusze w tym planie, które zresztą jeszcze były opracowane przez poprzedni rząd, rząd PiS-u. Jeden scenariusz nazywa się mniej ambitny, powiedzmy w uproszczeniu, a drugi bardziej ambitny. I ten mniej ambitny był takim preferowanym przez rząd PiS-u. On zakładał, że udział węgla będzie się utrzymywał do 49 roku. To trochę też wynikało z uzgodnień ministra Sasina z niektórymi zresztą związkami zawodowymi węglowymi. To właściwie było oderwane od realiów technicznych i ekonomicznych. No i tam zakładano, że ten węgiel tak będzie stopniowo schodził do 49 roku. No ale to, co już widzimy, to już nawet rok, dwa lata, bo ten pierwszy projekt tego KPI-ku, który został przyjęty, on już był w obiegu w 21 roku, drugim, trzecim. Rząd też PiS-u się zmagał z tym, żeby to pokazać. No to tam było widać, że jakby to się wszystko rozjeżdża, bo inwestycji w Polsce w tej chwili w energetyce jest bardzo dużo. I przede wszystkim właśnie energetyka słoneczna, wiatrowa, ale też elektrownie gazowe, które się dosyć intensywnie teraz w ostatnim czasie zaczęły budować, one zastępują po prostu ten węgiel. Bo tu też trzeba mieć świadomość, że nie chodzi też o to, żeby odchodzić wyłącznie, tylko żeby w coś nowego wchodzić. Więc my też nie odejdziemy od węgla, jeżeli nie będzie takich mocy, które zastąpią właśnie te źródła. A one też muszą się zmienić, dlatego że są po prostu bardzo stare. No, część tych elektrowni ma powyżej 50 lat i nie tylko są wysokoemisyjne, ale one przez lata właściwie były niedoinwestowane, niedofinansowane, w związku z tym już są wyłącznie traktowane tak na dojechanie, jako taka rezerwa. I być może rzeczywiście dobrze jest, żebyśmy my na wypadek rzeczywiście wyjątkowy, zachowali pewne elektrownie w jakimś wymiarze, tak, żeby poza rynkiem one działały, a jednocześnie dało się je uruchomić, gdyby doszło do właśnie tego, że nie wieje, nie świeci, jeszcze jakiś kryzys gazowy następuje, no to pewnie taka rezerwa zimna, czyli nie taka, która działa na bieżąco.
7: Tak, na wszelki wypadek.
8: Na wszelki wypadek jakaś jest sensowna i to wiem, że też tak się to planuje w różnych krajach unijnych, w Niemczech, u nas pewnie też. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to wszystko kosztuje. I że też utrzymanie tak na stand-by'u po prostu takich mocy elektrowni po prostu bardzo dużo kosztuje. I to jest temat. To, co jest bardzo ciekawe też w tym Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu, to jest to, że to jest tak naprawdę plan inwestycyjny. Wartość inwestycji, które wynikają z tego planu, to 3 biliony złotych w kolejnych 15 latach. To są ogromne pieniądze.
7: No i skąd je wziąć, te pieniądze?
8: No, przede wszystkim trzeba je brać też z rynku energii, bo to, o czym trzeba pamiętać, to, że nasi odbiorcy w rynku energii rocznie płacą około 200 miliardów złotych. To są pieniądze, które są w obrocie. W sensie, to nie jest tak, że... Więc pierwsza rzecz, trzeba te pieniądze brać z rynku energii. Są oczywiście różne mechanizmy wsparcia, które mają służyć zachętą do wprowadzania tych mocy, które właśnie z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego czy bilansowania są niezbędnie potrzebne. Więc to jest pewnie drugi element. No ale też na pewno to, co jest bardzo ważne, to żeby za tym szła reforma rynku, bo rzeczywiście ten miks energetyczny będzie się składał ze źródeł zupełnie inaczej funkcjonujących niż w przeszłości. Więc kiedyś to były wielkie elektrownie konwencjonalne, które działały po prostu na naciśnięcie guzika, tak mówiąc w uproszczeniu. A teraz wiemy, że są to elektrownie pracujące na źródłach odnawialnych, wiatrowych, słonecznych. One są zmienne co do zasady. To jest taka ich specyfika i na to się nie ma co obrażać, jak niektórzy próbują dyskredytować, że zmienne źródła albo niestabilne. Potrzebne są źródła i zmienne, ale oczywiście są też potrzebne sterowalne źródła. Dalej są potrzebne moce konwencjonalne. Zaletą tych źródeł odnawialnych jest to, że tam nie ma tej zależności od importu paliw. A to naprawdę w tej chwili, ja wczoraj wróciłam z Brukseli, której też często bywam, wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki niezależność energetyczną w tej chwili jako główny priorytet. Polska płaci rocznie ponad 100 miliardów złotych na import paliw kopalnych i to nie są tylko i wyłącznie import z krajów tych najbardziej nam przychylnych. Jak jeszcze się do niedawna wydawało Stany Zjednoczone, to są też Arabia Saudyjska. Mamy potężny kryzys w Zatoce Perskiej, który po prostu powoduje, że ceny po raz kolejny w tym dziesięcioleciu mamy po prostu kolejny kryzys energetyczny.
7: Może nie tak duży jak po agresji Rosji na Ukrainę, ale jednak kryzys.
8: Ja myślę, że on dopiero się rozkręca, bo to, co z czego my w tej chwili sobie nie zdajemy sprawy, to to, że my wyczerpujemy zasoby ropy. W tej chwili w dużym stopniu Unia Europejska działa na rezerwach, które zczerpuje, a ta luka, która powstaje w tej chwili w Zatoce Perskiej, ona się nie uspokoi. Tam dalej się kotłuje. Teraz Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na Iran. W dużym stopniu rafinerie są zniszczone. Ich odbudowanie będzie trwało. To nie jest kwestia tego, że tylko się zakończy ten konflikt, a notabene, jak widzimy, on się nie kończy, więc dalej ta sytuacja jest napięta. Tam w tej chwili drożność przepływu przez cieśninę Ormuz to jest gdzieś 10%, 5% tego, co było kiedyś, więc my mamy strukturalny problem, przy czym to nie jest może do końca kryzys gazowy, wyłącznie, chociaż gaz tutaj też odgrywa rolę, ale to będzie kryzys ropy. I to jest naprawdę bardzo potężny temat.
7: Rząd jednocześnie spodziewa się skokowego wzrostu popytu na prąd, no bo i elektryfikacja transportu i ciepłownictwa, a nawet tam w tej strategii rozwój centrów danych sztucznej inteligencji jest wspomniany. Czy taki miks energetyczny, który tam jest zaproponowany, pozwoli pokryć to zapotrzebowanie?
8: No, myślę, że to jest, mówimy w tej chwili o tym, że w tej chwili mamy około 70 gigawatów mocy zainstalowanych, do 30 roku będziemy mieli 90 gigawatów, a tam w 2040 będzie prawie 200 gigawatów mocy zainstalowanych. Polska w tej chwili, widziałam takie dane Bloomberga, jest najbardziej gorącym rynkiem inwestycyjnym energetycznym w całej Unii Europejskiej. Wzrost inwestycji rok do roku w 2025 roku wyniósł 160%. Więc jak się rozmawia też z różnymi graczami, znaczy i to jest też objaw kryzysu, tej dynamiki, która się dzieje. Ja nie uważam, że elektryfikacja jest absolutnie priorytetem. To znaczy my musimy zmniejszyć udział paliw kopalnych na rzecz właśnie czystych i wytwarzanych w kraju, wytwarzanej w kraju energii elektrycznej. I to nie jest prawda, że zależność od technologii paneli fotowoltaicznych jest taką samą jak od importu ropy. Za import, nawet jeśli utraciliśmy rynek tych czystych technologii w jakimś stopniu, to jak już kupimy taki panel fotowoltaiczny czy wiatrak, przy czym wiatraki w dużym stopniu w Polsce powstają, to nie płacimy później przez 15 lat za paliwo. I to jest podstawowa różnica, bo my w Europie nie będziemy mogli się rozwijać. To dotyczy również Polski, bo to jest też mit o tym, że my możemy wrócić do przeszłości, do węgla. Znaczy, ja uważam, że węgiel trzeba racjonalnie wykorzystywać, ale on się po prostu kończy. I to jest takie strategiczne wyzwanie. Elektryfikacja będzie się toczyć. Oczywiście na pewno, jeżeli ceny energii na to pozwolą, bo trudno też zmuszać ludzi do elektryfikacji odchodzenia od gazu, jeśli energia elektryczna w tej chwili w Polsce jest wyżej opodatkowana niż gaz. Czyli my dalej w zasadzie nasi decydenci promują tak naprawdę gaz.
7: No właśnie, ceny energii, bo na końcu tego całego miksu i systemu energetycznego są rachunki za prąd naszych odbiorców oraz firm. No i czytam tak, w tym, co przedstawia Ministerstwo Energii, że w wyniku tej strategii koszty wytwarzania energii mogą spaść o 8% do 30 roku, o 18% do 40 roku, co wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i przyniesie korzyści odbiorcom indywidualnym. Czyli jak to rozumieć, niższe rachunki za prąd przed nami?
8: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście to, co się dzieje, wynika z modelowania, z analiz, to to, że przy wprowadzaniu większej ilości OZE zwiększa się udział, znaczy ceny energii hurtowe spadają, ale wiadomo, że cena, koszt wytwarzania, bo odchodzi koszt CO2, bo po prostu właśnie jest mniejsze ryzyko paliw, stabilizują się koszty kapitału, więc to wszystko. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę. Też dużą rolę odgrywają podatki. Mniej więcej to się rozkłada po 30%. 30% to jest wytwarzanie, 30% to jest przesył, 30% to są opłaty, podatki. I po prostu ja nie rozumiem też, dlaczego energia elektryczna miałaby być akurat tańsza, bo jakoś nie rozmawiamy o tym, że ceny chleba, ceny żywności mają spaść.
7: Ale politycy nam mówią, że energia będzie tańsza.
8: No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg, bo później się okazuje, że ludzie są rozczarowani, bo to się nie dzieje. Istotą jest to, że my powinniśmy przede wszystkim więcej zarabiać. Jeżeli my mówimy o tym, że 3 biliony złotych mamy zainwestować w energetykę, to jest jasne, że tak jak zresztą mówiłam, to będzie pochodzić z rynku energii. Te koszty będą musiały mieć odzwierciedlenie też w naszych rachunkach. Natomiast to, co jest moim zdaniem niezbędne, czego brakuje, to jest po prostu zaplecze analityczne dla rządu, które by wspomagało to, żeby te koszty optymalizować. Bo jak ja patrzę właśnie ten plan, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, Polska jest ostatnia, która go położyła na stole w Unii Europejskiej całej. Wyzwanie energetyczne być może mamy największe, zmieniamy się bardzo szybko i to jest trochę robione, przepraszam za wyrażenie, na rympał, w sensie, bo te zmiany się rzeczywiście dzieją, natomiast mi brakuje takiej perspektywy optymalizowania tych kosztów. I naprawdę zastanowienia się takiego twardego, ścierają się jakieś opowieści, takie narracje prawicowe, że nie transformacja, zielony ład. To jest w ogóle na poziomie eksperckim, ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że Polska musi się modernizować i że zmniejszanie udziału paliw kopalnych jest w tej chwili racją stanu. Natomiast po prostu to oznacza zupełnie inny system energetyczny i do tego trzeba mieć naprawdę bardzo silne zaplecze analityczne, twarde, bazujące na danych kosztach. I tego nasz rząd nie ma. Po prostu od lat my apelujemy o to, żeby powstał taki ośrodek analityczny, który by był zapleczem dla właśnie oceny skutków regulacji, dla tych ustaw inwestycji i tego dalej nie ma.
7: Doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzięki za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
7: Za chwilę informacje, po nich wraca Owczarek, a w nim...
2: A w nim porozmawiamy o celibacie. Nie wiem, czy pamiętają państwo taki pomysł dziwny. Skąd się w ogóle wziął ten pomysł i dlaczego nie działa? O tym za chwilę w programie Owczarek.
7: O tym po 10:00. A to było poranne KG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Sprawa dwóch wież w prokuraturze. Zaznawać ma dziś szef PiS. Wciąż gorąco na Bliskim Wschodzie porozumienie Iranu i Izraela pod znakiem zapytania. Sejmowa Komisja do Spraw Pegasusa kończy pracę. Środa, 10 czerwca, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed prokuraturą. Szef PiS ma odpowiedzieć na pytania w śledztwie w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna działce w Warszawie i doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Bilkfergera do niekorzystnego rozporządzania mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie go w błąd. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, powiedz, czy Jarosław Kaczyński stawił się na przesłuchanie.
18: Tak jest, Jarosław Kaczyński zjawił się w prokuraturze dosłownie kilka minut temu. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, przynajmniej na razie. Ta sprawa, w związku z którą Jarosław Kaczyński zjawia się dzisiaj w prokuraturze, sięga 2018 roku, kiedy przygotowywano projekt dwóch wieżowców w Warszawie. Rok później austriacki biznesmen Gerald Birkfellner zarzucił Kaczyńskiemu, że nie otrzymał wynagrodzenia za wykonaną pracę i złożył zawiadomienie do prokuratury. Śledztwo zostało wznowione w 2025 roku, no i jest jednym z głośniejszych postępowań dotyczących okresu rządów Zjednoczonej Prawicy. Sam Jarosław Kaczyński utrzymuje, że w tej sprawie nie dochodziło do żadnego przestępstwa, działania były zgodne z prawem. Prokuratura podkreśla też, że lider PiS będzie przesłuchiwany dzisiaj wyłącznie jako świadek.
17: To był Szymon Kępka, dziękujemy. A Jarosław Kaczyński, jak 10 dnia każdego miesiąca, pojawił się dzisiaj także na placu Piłsudskiego w Warszawie. Razem z nim w dniu miesięcznicy katastrofy smoleńskiej przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego obecna była także grupa polityków PiS. Na placu byli również protestujący, a porządku pilnowała policja. O miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS Marcina Romanowskiego powinno się pytać Opus Dei, powiedział w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska Adam Bodnar. Mimo wydania za Romanowskim europejskiego nakazu aresztowania, służbom nie udało się dotąd ustalić, gdzie przebywa.
19: Skoro były duże artykuły w OKO.press na temat tego, kim był pan Marcin Romanowski, zanim został ministrem, no to prawdopodobnie to nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje, tylko pewnie ma ochronę do końca życia. A jak ta ochrona wygląda, no to pewnie by trzeba było się spytać specjalistów od tego, jak funkcjonują różne kościelne jednostki, zakony.
17: Romanowski w pierwszej dekadzie lat 2000 był dyrektorem Akademika Opus Dei w Krakowie. Obecnie prokuratura postawiła mu zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia 58 milionów złotych z podlegającego Ministerstwu Funduszu Sprawiedliwości. W lipcu ma być znany raport końcowy z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jak poinformował w TOK FM członek komisji, poseł Tomasz Trela, komisja zakończyła przesłuchanie świadków, a teraz trwa przygotowywanie trzech części raportu. Dlaczego trzech? Pytał o to Maciej Kluczka.
20: Komisja Śledcza badała wykorzystywanie systemu do inwigilacji, a więc też pracę służb specjalnych. Nie wszystkie informacje będą mogły więc być jawne.
21: Jeden raport to jest tryb jawny, jeden raport to jest tryb niejawny, gdzie będzie zamknięte posiedzenie Sejmu, a trzeci to będzie ściśle tajny. To nie jest łatwa sprawa, żeby ten raport skonstruować.
20: Mówił w TOK FM poseł Lewicy Tomasz Trela. Prezentacja wniosków ma się odbyć w Sejmie w lipcu.
21: Raport, mogę powiedzieć, jest już napisany i trwa jego takie szlifowanie. W ślad za tym będą kolejne doniesienia do prokuratury.
20: A w sprawie Pegasusa zarzuty usłyszał już poseł Michał Woś. Były wiceminister, który przekazał CBA pieniądze na zakup systemu. Zarzut usłyszał też Ernest B. Były szef CBA. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Wciąż jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. Tomasz Rychowski.
5: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump. Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny, co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających. Tomasz Orchowski, TOK FM.
17: Grecki parlament przyjął ustawę przyspieszającą deportację osób, którym odmówiono azylu. Przepisy umożliwiają również ich transfer do ośrodków repatriacyjnych poza Unię Europejską. W zeszłym tygodniu unijne władze uzgodniły nowe przepisy zezwalające państwom na wysyłanie migrantów, którym wydano nakaz opuszczenia wspólnoty. Miałyby one pełnić funkcję punktów tranzytowych przed odesłaniem osoby objętej nakazem do kraju pochodzenia lub innego państwa trzeciego. Posunięcie to spotkało się z ostrą krytyką ze strony organizacji praw człowieka, ostrzegających, że może ono sprzyjać nadużyciom. Grecja współpracuje z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią w celu tworzenia wspólnych centrów powrotowych i tranzytowych. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Organizacja działa tam nieprzerwanie od 1996 roku. Prezes Emil Legowicz mówił w TOK FM, że przez prawie trzy dekady nie było żadnych zastrzeżeń aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zagroził odebraniem Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. Legowicz nie wierzy w przypadek.
16: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne.
17: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok, ale na razie nie doszło do podpisania żadnej umowy. W budynku pod adresem Rynek 17 oprócz polskiego stowarzyszenia znajduje się siedziba organizacji mniejszości czeskiej, a także m.in. organizacji ukraińskich. 16-17 stopni pokażą dzisiaj termometry w Rzeszowie i Kielcach, 19 stopni w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, do 21 w Szczecinie. Po południu na północnym zachodzie kraju możliwe burze, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Seks, seks, seks. Dlaczego Kościół tak nie lubi seksu? Może nie aż tak bardzo. Na tyle nie lubi, że zabrania swoim pracownikom uprawiania go. Na ten temat wszystko wie pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: W którym momencie awersja Kościoła czy hierarchów Kościoła do seksu się pojawiła?
23: Panie redaktorze, wydaje mi się, że na samym początku kształtowania się doktryny chrześcijańskiej i można zaryzykować twierdzenie, no gdy na przykład czytamy postanowienia pierwszych, znaczy no nie pierwszych, ale takich już czwartowiecznych synodów, na przykład w Elwirze, to wydaje się, że chrześcijanie chcieli się od barbarzyńskiego otoczenia albo tego rozpustnego rzymskiego otoczenia odróżniać etyką seksualną. To jest w ogóle fascynująca kwestia, że chrześcijaństwo od samego początku tak dużo uwagi poświęciło sprawom realizacji popędu płciowego, tworząc odrębną etykę. Może powiedzmy, że starożytna Grecja nie miała etyki seksualnej, ponieważ uważała zachowania seksualne jako zachowania obywatelskie. I wszystko, co robi obywatel, mogło być albo etyczne, albo nieetyczne.
2: Czyli jestem Polakiem i mam polskie obowiązki.
23: Tak.
2: Czyli wszystko, no dobrze, to już nie będę kroczył tą drogą. Ale dlaczego seks?
23: Są dwa najsilniejsze biologiczne popędy, któremu podlegali ludzie i podlegają teraz, to znaczy zaspokojenie głodu oraz realizacja popędu płciowego.
2: Rozumiem, że poproszenie swoich kapłanów, żeby nie jedli, no nie jest taką strategią na przetrwanie organizacji.
23: Myli się pan, panie redaktorze. Otóż proszę zwrócić uwagę, że jedną z najczęstszych form ascezy do dzisiaj w chrześcijaństwie są posty. to jest ograniczanie właśnie jedzenia. A więc jeżeli doktryna zakłada, że ludzkie ciało jest tymczasową siedzibą duszy, ono co prawda zmartwychwstanie, ale ziemskie ciało, jeżeli się zbyt o nie dba, wtedy zaniedbuje się duszę. I

0: ale wyłącznie w małżeństwie. I to jest podstawowa zasada, jaką Kościół wprowadził. Do XII wieku tolerowano stosunki seksualne, po XII wieku uznano, że także przyjemność seksualna w trakcie stosunku jest też darem od Boga i miłość oraz współżycie zaczęło być coraz tak łagodniej odbierane, ale wyłącznie w ramach małżeństwa.
1: Czyli do XII wieku, jeżeli seks w małżeństwie, to tylko bez przyjemności.
0: Nie powinno się odczuwać przyjemności. Jeżeli się odczuwało, należało się oczywiście z tego wyspowiadać.
1: Ale ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o autoerotyczne zachowania, to kobiety miały chyba taryfę ulgową.
0: Kobiety miały taryfę ulgową, zarówno jeśli chodzi o masturbację, jak i o wzajemne zabawy przy pomocy na przykład specjalnych przyrządów. To jest bardzo prosta sprawa, dlaczego tak się działo. Otóż kobieta nie mogła zostać kapłanem. Dlatego jeśli były jakieś nadużycia seksualne kobiety, to jeśli ona była żona zamężna, to wtedy oczywiście hańbiła męża i to był bardzo poważny problem. Ale jeżeli panny czy wdowy, nawet jeśli zabawiały się wspólnie, to nie był to grzech postrzegany strasznie. Strasznie były postrzegane stosunki seksualne kapłanów, zarówno z kobietami, jak i z innymi mężczyznami. Bardzo były tak rygorystycznie zwalczane z tego powodu, że w XI wieku ukształtowało się przekonanie i ono ostatecznie zwyciężyło w Kościele, że w trakcie Eucharystii następuje przeistoczenie. To znaczy, że chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. I w związku z tym, skoro małżonkowie uprawiając seks, który jest legalny i akceptowany, muszą się wyspowiadać, żeby przyjąć ciało Chrystusa, to jak kapłan, który uprawia seks albo uprawia seks nienaturalny według pojęć średniowiecznych, może dotykać realnego ciała Chrystusa? Czy on to ciało bezcześci, on to ciało sodomizuje.
1: Przedziwna koncepcja. Rozumiem, że nikt nie wpadł do głowy, że nie wiem, na przykład pinceta albo rękawiczki sprawę rozwiążą?
0: Oczywiście, że wpadali...
1: Szczypczyki malutkie jak w...
0: Nie, wpadali już wcześniej na, myślę, nie tak skomplikowane pomysły. Na przykład kapłani dobierali się w pary i wzajemnie się spowiadali ze swoich grzechów.
1: Czyli przed mszą byli czyści.
0: Tak jest, ale wiemy to z wizji zapisanych licznych, że potem cierpieli piekielne katusze.
1: Bo to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
0: I za światów ostrzegali, żeby jednak tego nie robić i zachowywać wstrzemięźliwość i czystość seksualną.
1: A zza światów, czyli skąd? Bo nie z piekła, rozumiem.
0: Z piekła. Piekło i niebo istniało zawsze. Problem był z czyśćcem. To czyściec został najpóźniej opisany i wynaleziony, bo dopiero na przełomie XII-XIII wieku. Wcześniej dusze, które nie zasłużyły ani na piekło, ani na niebo, kręciły się między nami, ukazywały się, dyskutowały z ludźmi, prosiły o wstawiennictwo.
1: No to jak z piekła się pojawić i żeby ostrzegać? Można?
0: Można mieć wizję. Są różne wizje, podróże w zaświaty. Właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć, co się w piekle dzieje, w jakim kotle, za jakie grzechy się spoczywa i czego nie robić. No na przykład jedna z wizji opisuje dwóch kapłanów, którzy właśnie byli parą i wzajemnie sobie spowiadali. Gdy jeden z nich umarł, ukazał się w wizji sennej temu drugiemu i powiedział, nie, nasza spowiedź była nieważna, idź się wyspowiadaj komuś naprawdę, bo będziesz cierpiał tak jak ja. No i ten drugi umarł, trafił i nie trafił do piekła, ponieważ się wyspowiadał.
1: Czyli te kotły to trochę jak segregacja.
0: Tak, oczywiście. No by myślę, że najlepiej tę segregację pokazał Dante, prawda? Bo tam są kręgi i nieba i piekła. To jest segregacja.
1: No tak, ale to taka, powiedziałbym, segregacja na dużym poziomie. Ja to rozumiem, że jest kocioł dla, tam nie wiem, masturbatorów, kocioł dla tych, co jedli kiełbasę
0: w piątki. Dla sodomitów masturbacja była uważana jako sodomia, ponieważ mężczyzna, jeśli się masturbował, to zabawiał się męskim członkiem. A więc jest to sodomia.
1: Logic.
0: Oczywiście.
1: Ale rozumiem, że i tak wszyscy trafiali do kotła. to bez względu na to, czy nie wiem, tam jadł kiełbasę, czy

0: się nie przeżegnał przed kościołem, czy się masturbował, to do jakiegoś kotła trafił na wieczność.
1: Jeżeli się nie wyspowiadał.
0: A.
1: Mamy bardzo piękną wizję XI-wieczną, kiedy pewna kobieta weszła do kościoła Najświętszej Marii Panny i zobaczyła nieżyjącą ciotkę Marozję. I zapytała się: ciotko, co ty tu robisz? Ona mówi: jak się spowiadałam, zapomniałam się wyspowiadać, że w młodości grzeszyłam z koleżanką. I cały ta...
0: Który to jest wiek?
1: 11.
0: No to jeszcze mogła.
1: I cała ta historia nie polega na tym, że ona grzeszyła z inną kobietą i przez to nie trafiła do nieba.
0: Bo to nie był grzech.
1: Był, tylko że się nie wyspowiadała. Gdyby się wyspowiadała i rzeczywiście Najświętsza Maria Panna jej wybaczyła ten grzech i Marozja poinformowała, że właśnie już kończą się jej męki i już trafia do nieba.
0: Czyli jeżeli nawet ktoś trafił do nieba, to miał jeszcze szansę poprawienia swojego świadectwa, że tak się wiesz, poprawienia matury?
1: Jeżeli ktoś trafił do nieba, to jest...
0: Znaczy do piekła.
1: Nie, z piekła bardzo rzadko potępieni wychodzili. Wchodziła tam Najświętsza Maria Panna, ubłagana przez kogoś, żeby wyciągnąć kogoś z piekła. Ale generalnie była to podróż w jedną stronę.
0: Ale błagali żyjący?
1: Żyjący.
0: O
1: wstawiennicę.
0: O wizytę, że tak powiem, taką kontrolną.
1: O pomoc. I tak wspaniale błagali, że Najświętsza Maria Panna litowała się i wyciągała duszę z piekła.
0: A w drugą stronę? Można było, nie wiem, w niebie zmienić zdanie,
1: nie,
0: bo jest nudno?
1: Nie można zmienić zdania. Ludzie, którzy są w niebie, są święci, a święci nie zmieniają zdania.
0: Sprawa złożona. No, niebo niebem, ale odeszliśmy od celibatu i do celibatu powrócimy po informacjach TOK FM.
1: Pan redaktor odszedł.
0: Ja?
1: Ja odpowiadałem
0: w ogóle nie wchodziłem
1: na pytania. Ja czekałem na pytanie o celibat.
0: Dobrze. Pójdę do piekła, panie profesorze. Pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, jest w studio. Informacje TOK FM o 10.20. Po informacjach powrócimy do rozmowy o celibacie, o pomysłach na to, jak wprowadzać, ale też jak omijać celibat, bo to już pierwsze pomysły się pojawiły, w sensie, że wzajemna spowiedź. No ale to nie działa, bo można trafić do piekła. Informacje o 10.20, po informacjach wracamy.

0: Autopromocja.
1: Te statystyki, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, wyglądają naprawdę w sposób absolutnie niesamowity. Uwaga, teraz będzie pierwsza niespodzianka. Liczba pracujących mężczyzn w ciągu roku spadła w Polsce o 6 tysięcy osób. Liczba pracujących kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku urosła o 183 tysiące. Ten przyrost 177 tysięcy to jest 183 tysiące kobiet minus 6 tysięcy mężczyzn. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W życie weszły przepisy, dzięki którym przy rejestracji używanego auta nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych po to, by pokazać je w urzędzie. Zamiast tego od tej pory wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie. Szef resortu infrastruktury przekazał, że oświadczenie musi zawierać informację, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. To rozwiązanie dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Ekwadorska prokuratura ma ustalić przyczynę śmierci polskiej aktywistki Moniki Silva-Koniuszek. Kobieta została znaleziona martwa w swoim domu na zachodzie Ekwadoru, podały lokalne media. Koniuszek była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w administracji publicznej. Na wiadomość o jej śmierci zareagowała delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze, apelując o szybkie i niezależne śledztwo w tej sprawie. Filipiny wezwały Chiny do usunięcia pływającej platformy ze spornej ławicy Scarborough na Morzu Południowochińskim. Władze w Manili zapowiedziały, że nie pozwolą na przekształcenie tego atolu w kolejną sztuczną wyspę i złożyły w tej sprawie doniesienie i protest dyplomatyczny. Pekin nie potwierdził, że ponosi odpowiedzialność za tę platformę. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40, a teraz Kultura w Toku.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Anioł Zagłady to nowa premiera teatru dramatycznego w Warszawie. Spektakl o grupie ludzi tworzącej rzeczywistość, w której żyjemy, którzy nagle zaczynają się tej rzeczywistości bać, bo rzeczywistość, którą stworzyli, odwzajemnia ich spojrzenie, mówi gruziński reżyser Data Tawadze. Spektakl będzie teatralną reinterpretacją czarnej komedii Luisa Buñuela z lat 60. Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to wystawa, która od piątku prezentowana będzie w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ekspozycja wpisuje się w obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca, mówi kurator Damian Jędrzejczyk.
12: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego.
11: Wystawa prezentowana będzie do końca października. Jeszcze do 14 czerwca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oglądać można wystawę prac Zdzisława Beksińskiego. To ponad 20 obrazów z różnych okresów życia artysty.
13: Wystawa, którą tutaj prezentujemy, jest niewątpliwie taką okazją, żeby blisko przyjrzeć się warsztatowi malarza. Widz dostaje tutaj taki przegląd w tych sumie no niewielkiej liczbie dzieł, przegląd twórczości począwszy od lat 80. praktycznie do końca życia artysty.
11: Mówi kuratorka Ewa Korpysz. Dziś i jutro przygotowano także spotkania tematyczne z ekspertami.
10: 16-17 stopni pokażą dzisiaj termometry w Rzeszowie, 19 w Warszawie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze. Po południu na północnym zachodzie kraju możliwe burze, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem jest pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o celibacie, skąd się wziął, ale też o seksualności średniowiecznej szczególnie, o nierównowadze kobiet i mężczyzn. Być może dlatego, że kobiety nie mogły uprawiać seksu? Czy mogły, w sensie...
14: Kobiety były biernymi uczestniczkami, natomiast akt seksualny był dokonywany jednoosobowo przez mężczyznę. Dlatego wszelkie zachowania sodomickie były tak potępiane, ponieważ one zachwiewały taką binarnością średniowieczną. Otóż wszystko w średniowieczu było albo-albo. Było albo białe, albo czarne. Dobre, złe. Było aktywne albo pasywne. Mężczyzna jest aktywny, kobieta jest pasywna. Jeżeli dochodzi do stosunku sodomickiego, następuje zachwianie tej równowagi, co jest niebezpieczne dla świata. Natomiast.
2: No dobrze, ale celibat. No bo rozumiem, że jak gdyby mówiliśmy o dwóch siłach, o dwóch popędach, o dwóch, no przestępczych, czyli głód i seks.
14: Tak jest.
2: Tak, i teraz jakaś ingerencja, obłożenie tego jakimiś regulacjami pozwala kontrolować człowieka, kiedy możemy powiedzieć, kiedy może, kiedy nie może, albo co ma, a czego nie ma jeść i kiedy uprawiać, albo z kim, albo kiedy nie uprawiać.
14: Tak jest. Wszelkie regulacje dotyczące jedzenia i seksualności prowadzą człowieka w tym kierunku, w jakim regulator chce, czyli Kościół. Jeżeli chodzi o wprowadzenie celibatu, to idea, żeby kapłani nie mieli żon, bo uwaga, to jest celibat, czyli legalne małżeństwo kapłana. Celibat jest to brak legalnych małżeństw. Pan redaktor, zapowiadając naszą rozmowę, wspomniał, że do dzisiaj nie udało się celibatu wprowadzić. Nieprawda. Z wielkim sukcesem w Europie Zachodniej na przełomie XI-XII wieku udało się wprowadzić celibat. Dłużej to trwało na peryferiach chrześcijańskich, na przykład w Polsce. W Polsce jeszcze z XIII wieku mamy dyspensy papieskie, żeby kapłan syn odziedziczył prebendę po tatusiu księdzu. No i papieże uzasadnienie dają następujące, tak, mieszkacie daleko, nie wiedzieliście, że są takie regulacje, więc wyjątkowo pozwalamy. Potem za 20, 30, 40 lat mamy znowu podobne pozwolenia. Dlaczego Stolica Apostolska była taka łagodna? Ano dlatego, że trudno było wśród tych krajach świeżo schrystianizowanych znaleźć aż tyle kadr, które byłyby w stanie spełnić najostrzejsze wymogi. Natomiast celibat wprowadzono pod koniec XI wieku i był to efekt tak zwanej reformy gregoriańskiej, czyli walki z zepsuciem moralnym kleru. Kościół...
2: Ale czy wejdę panu profesorowi słowo, czy to zepsucie polega na tym, że kapłani uprawiają seks, mają dzieci i partnerki lub
14: żony?
2: Żony.
14: Tak.
2: Czyli nie samo to, że uprawiają seks jest problematyczne, tylko że, jak rozumiem, żona tworzy potencjalne zagrożenie dla majątku Kościoła.
14: Każdy seks poza małżeństwem jest zły. A więc jeżeli uznamy, że kapłani mają legalne żony, a do XI wieku myślę, że można śmiało powiedzieć, że większość kapłanów miała legalne małżonki oraz olbrzymia część biskupów miała legalne małżonki. I teraz bardzo często sprowadza się kwestie wprowadzenia celibatu do kwestii finansowych, które oczywiście są niezwykle istotne. Mnie się wydaje, że najważniejsza była ta kwestia, o której mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy, że mianowicie skoro ustalono, że Chrystus realnie się pojawia, to nie można go bezcześcić. Natomiast jeśli chodzi o sprawy majątkowe, to sami ludzie Kościoła dostrzegali ten problem. Na przykład taki Atto Zwercelli pisał w X wieku, że kapłani w jego diecezji wywodzą się z najniższych grup społecznych. To, są to nieudacznicy, którzy nie mają pieniędzy, którzy są brzydcy, których nie chce żadna kobieta. Wtedy, w związku z tym oni wstępują do stanu kapłańskiego, a jak stają się kapłanami, to natychmiast stać ich na wszystkie kochanki. I ludzie są oburzeni, że do tego stopnia, że przestają płacić dziesięciny na rzecz Kościoła, skoro widzą, kto stoi na czele danej instytucji kościelnej. Z kolei Grzegorz VII, ten największy reformator reformy gregoriańskiej, pisał do Wilhelma Zdobywcy, żeby ten zrobił porządek w jednej ze swoich diecezji, Dol. Do dzisiaj Dol jest to najważniejsza diecezja bretońska. Otóż był tam biskup Juchel, który najpierw kupił, ale na kredyt, to biskupstwo od kogoś. Spłacił ten kredyt z pieniędzy już biskupstwa. Następnie ożenił się, potem miał trzy córki. Córki dorosły, każdą wydał za mąż i zapłacił posag każdej córki. W związku z tym Kościół dostrzegał, że ta kwestia legalnych małżeństw kapłanów może prowadzić do uszczuplenia majątku. Czyli reforma polegała na tym, że Kościół chciał zniszczyć dwie patologie. Nikolaityzm, i to jest właśnie każdy przejaw seksualności kapłanów. Nikolaityzm to jest zarówno, to są związki małżeńskie, to jest konkubinat, to jest sodomia i wszelkie inne możliwe.
2: Czyli ksiądz ma po prostu o seksie w ogóle nawet nie myśleć.
14: Być czysty, zachowywać czystość. Do końca X wieku ideałem było dziewictwo, ale męskie, ale tylko w monastycyzmie, ponieważ nigdy nie było problemu z przyjęciem, że mnisi muszą być bezżenni i muszą żyć w czystości.
2: Ośluby czystości.
14: Natomiast przez pierwsze ponad pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa, mimo że próbowano na niektórych soborach czy synodach wymusić na kapłanach, żeby nie zawierali małżeństw, jednak nigdy celibat nie był wprowadzony. Pojawiały się tylko takie wołania na puszczy, jak na przykład świętego Wojciecha, który opuścił Pragę z powodu budzących wstręt małżeństw kapłanów, czy na przykład Ratera, biskupa w Weronie, który przyjechał z dzisiejszego Liège, czyli z Leodium, i w listach opisywał straszne rzeczy, że kapłani w Weronie właściwie tylko piją, biorą afrodyzjaki, uprawiają seks z żonami, z kochankami, między sobą, i opisuje taki dla niego wstrząsający widok, jak wszedł do kościoła i w trakcie porannego nabożeństwa jeden z diakonów zapałał takim podnieceniem, że zrobił to przy ołtarzu, kończąc właśnie na ołtarzu.
2: Przypomnę jakiś, nie wiem, XXI wiek w Polsce trochę w niektórych diecezjach, na parafiach niektórych też jest.
14: Ja podobnie. Myślę, że to pan redaktor miał na myśli, mówiąc, że się nie udało wprowadzić celibatu. Nie udało się wykorzenić nikolaityzmu, to prawda.
2: Czyli celibat ma się dobrze, nikolaityzm gorzej.
14: Tak jest. I może też uświadommy sobie, że celibat nie jest, nie wiem, wprowadzony do doktryny katolickiej. Jednym podpisem dzisiaj papież mógłby celibat zlikwidować.
2: Kiedyś zapytałem jednego księdza, co by zrobił, gdyby, no właśnie, papież jednym podpisem zlikwidował celibat.
14: Jaka była odpowiedź?
2: Że pozwałby Kościół na stracone lata.
14: Natomiast ten aspekt gospodarczy jest rzeczywiście widoczny do dzisiaj. Proszę sobie przypomnieć taką słynną sprawę sprzed paru lat z diecezji, archidiecezji wrocławskiej, gdzie matka wysądziła od archidiecezji kilka milionów złotych dla swojego syna, który był synem tamtejszego kapłana. Czyli kwestie majątkowe związane ze współżyciem kapłanów są wciąż takie same, to prawda.
2: Dlaczego udało się z celibatem, a nie udało się z nikolaizmem?
14: Dlatego, że można było wprowadzić bardzo surowe kary za wchodzenie w związek małżeński, wydalając kapłanów. Natomiast jeżeli by się chciało nikolaityzm wytrzebić, no chyba należałoby olbrzymią część kleru świeckiego wydalić. Wiemy z sądownictwa kościelnego, czyli z sądownictwa konsystorskiego, które zachowały się akta doskonale w Polsce z XV wieku, że to były bardzo częste sprawy, że kapłani żyli z kochankami, a czasami dwiema czy trzema, czasami trafiali do sądu kościelnego, ponieważ brali prostytutki i wozili do siebie do mieszkania. To był bardzo częsty problem. Tak jest.
2: Chyba, nie wiem, czy Grzegorz Ryśnie jakieś książki nie popełnia na ten temat.
14: Obecny kardynał, tak. Wtedy zwykły ksiądz Grzegorz Ryś, napisał książeczkę o celibacie i jest to moim zdaniem najlepsza po polsku książka dotycząca problemu. I muszę powiedzieć, że jak ją czytałem, a potem trochę z nią dyskutowałem w mojej książce, to byłem zadziwiony, bo ksiądz Ryś kładł główny nacisk w swojej książce na kwestie gospodarcze, że kwestie finansowe były jednym z najważniejszych powodów wprowadzenia celibatu. I tu się z księdzem profesorem nie zgadzam. Moim zdaniem jednak, jeśli chodzi o teologiczne dowodzenie, dlaczego celibat należy wprowadzić, no to dotyczy to realnej obecności Chrystusa. Natomiast trzeba też pamiętać, że to nie było tak, że nie znalazły się w łonie Kościoła głosy teologów, którzy byli przeciwni wprowadzeniu celibatu. Jednym z najważniejszych argumentów, jaki w kilku traktatach się pojawił, jest taki, że jeżeli zabronimy kapłanom realizować swój popęd seksualny w ramach legalnego małżeństwa, wtedy oni będą uprawiali na przykład sodomię, czyli popadną w jeszcze straszniejszy grzech. Były głosy, żeby nie igrać z instynktem seksualnym, z popędem seksualnym.
2: Czyli jak mawiają Anglosasi, better the devil you know.
14: Tak jest.
2: Bardzo to wszystko ciekawe, panie profesorze. No, w ogóle powiedziałbym, taka obyczajowość, seksualność, płciowość, też gender, użyję tego słowa, bo to przecież nie jest ideologia, w cudzysłowie oczywiście, która jakaś powstała, ale Kościół przecież sam parał się genderem, można by tak rzec.
14: Jeżeli będziemy rozumieli gender jako naukę o rolach społecznych, to średniowiecze jest epoką niezwykle genderową. Mamy masę wspaniałych traktatów teologicznych dotyczących trzeciej płci. A więc kogoś, kto nie jest już ani kobietą, ani mężczyzną, jest prawie aniołem i można ten stan osiągnąć za życia.
2: Ale o tym będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości, bo tematów jest co niemiara. Bardzo dziękuję. Pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem.
14: Dziękuję za zaproszenie, a państwu dziękuję za uwagę.
2: Informacje TOK FM o 10:40. Po nich Adam Mirek i program Z nauką po imieniu. Co dzisiaj? Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dziś zajrzymy do wnętrza krzemowych metropolii, którymi posługujemy się na co dzień. Opowiem, jak myślą komputery i smartfony. Tak, no, będzie o miliardach tranzystorów mniejszych od wirusa grypy, zamieniających energię z baterii w obrazy i dźwięki. Dorzucę też trochę science fiction. Czy przyszłość komputerów należy do krzemu, czy może do organicznych, żywych procesorów opartych na węglu? Zaczynamy już za chwilę, zaraz po informacjach.
2: Serdecznie na ten program zapraszam. Informacje o 10:40.
16: Reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: Cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
31: To przy okazji zjesz z nami.
30: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
32: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
31: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
30: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
31: To tylko przy okazji.
30: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
27: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
33: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 10.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński zeznaje dzisiaj w sprawie dwóch wież. Szef PiS pojawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Ma tam odpowiedzieć na pytanie o plany wybudowania wieżowców na warszawskiej działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Chodzi o podejrzenie doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie go w błąd. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury 7 lat temu, jednak postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości był wówczas Zbigniew Ziobro. Postępowanie zostało ponownie podjęte w lutym zeszłego roku. A gdańska prokuratura apeluje o zgłoszenie się osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów, przekazał prokurator Mariusz Marciniak.
34: Deweloper przekazał 25 tysięcy złotych za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
10: A za udział w korupcyjnym procederze grozi do 8 lat więzienia. Prace nad zapewnieniem możliwości wpływania statków do portu w Elblągu są na tyle zaawansowane, że na przełomie obecnego i przyszłego roku mają do niego wpływać pierwsze jednostki, powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Urząd Morski w Gdyni wcześniej informował, że docelowe prace budowlane planuje zakończyć w 2027 roku. Kanał przez Mierzeję Wiślaną jako część nowej drogi wodnej został oddany do użytku 4 lata temu. Od tamtej pory jest on dostępny dla żeglugi, a korzystają z niego w większości jednostki rekreacyjne. Nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma wzmocnić suwerenność Polski i uzależnić nas od decyzji strony rosyjskiej. Inwestycja wzmocni planowo porty w Elblągu i porty nad Zalewem Wiślanym. W Peru w napadach na autobusy miejskie tylko od początku roku zginęło 64 kierowców, poinformowała policja cytowana przez peruwiański portal RPP. Za falą przemocy stoją lokalne gangi, które poprzez ataki i zastraszanie wymuszają haracze na firmach transportowych. Liczba ataków przekroczyła już 95, obejmują one zarówno eksplozje, jak i inne formy przemocy. To nieustanna, codzienna walka, powiedział komendant główny peruwiańskiej policji. A w zeszłym roku w Peru zginęło ponad 180 kierowców transportu publicznego. 16-17 stopni pokazują teraz termometry w Rzeszowie i Kielcach, 19 stopni w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 21 w Szczecinie. Po południu na północnym zachodzie kraju możliwe burze, w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Żyjemy w społeczeństwie wyjątkowo zależnym od nauki i technologii, w którym prawie nikt nie wie nic o nauce i technologii. Takie zdanie pod koniec XX wieku napisał wybitny astrofizyk Carl Sagan. Dzisiaj taka opinia wydaje się być jeszcze bardziej słuszna. Dla większości ludzi komputer lub smartfon to tajemnicze pudełka, których działanie wydaje się być magią, a nie procesem fizycznym. Tymczasem anatomia takiego krzemowego mózgu jest porywająca. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja, w której jesteśmy z nauką i komputerami po imieniu. Na pewno nie da się zrozumieć współczesnych komputerów bez podstawowej wiedzy na temat tego, jak działa procesor, czyli najczęściej używany układ do przetwarzania cyfrowego. A taki procesor działa dzięki impulsom elektrycznym. Używany jest tu prosty system znaków. Wysokie napięcie oznacza tak, czyli 1, a słabsze nie, czyli 0. Jest to zapis binarny, zwany zero-jedynkowym. Sygnały te sterują mikroskopijnymi przełącznikami, czyli tranzystorami, które otwierają lub zamykają drogę dla prądu. Tranzystory najczęściej robi się z krzemu. Zewnętrzny sygnał może pobudzić go do przewodzenia prądu lub może wyłączyć tę zdolność. Tak właśnie zachowuje się półprzewodnik. Dzięki tranzystorom przepływ energii zostaje uporządkowany w cykle pracy. Instrukcje są odszyfrowywane i wykonywane w formie konkretnych operacji. Szybkość procesorów podaje się jako taktowanie zegara, czyli liczbę cykli pracy na sekundę, które wyznaczają tempo przetwarzania instrukcji. Tę wartość możecie wyczytać ze specyfikacji swoich smartfonów lub komputerów. Zazwyczaj będzie ona mieścić się w zakresie od 2 do 5 GHz, co oznacza miliardy operacji na sekundę. Robi wrażenie. I wszystko po to, żebyśmy mogli scrollować w poszukiwaniu śmiesznych filmików z kotami. Jak się pewnie domyślacie, procesory są coraz szybsze, ale niestety nie damy rady przyspieszać ich w nieskończoność. Naszym przeciwnikiem są prawa fizyki, więc mamy przechlapane. Po pierwsze, każde przełączenie tranzystora powoduje wydzielenie ciepła, a przy pewnej częstotliwości nie da się go już skutecznie odprowadzić, co może spowodować nawet stopienie układu. Po drugie, zwiększenie prędkości taktowania wymaga podnoszenia napięcia, co drastycznie zwiększa pobór prądu. Po trzecie, do akcji wkracza fizyka kwantowa, czyli mamy podwójnie przechlapane. Gdy tranzystory stają się ekstremalnie małe, co dzieje się współcześnie, elektrony zaczynają przeskakiwać przez bariery, co powoduje błędy i dalsze nagrzewanie się układu. Ale dlaczego właściwie te tranzystory zaczynają być ekstremalnie małe? Czy w tym przypadku małe znaczy lepsze? Procesor to jedna z najbardziej skomplikowanych konstrukcji, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Składa się z miliardów tranzystorów połączonych siecią mikroskopijnych, miedzianych ścieżek. Na obrazie spod mikroskopu wygląda to trochę jak amerykańskie miasto. Tranzystory te układają się w funkcjonalne bloki, które z kolei tworzą bardziej złożone moduły, takie jak jednostki obliczeniowe czy pamięć podręczna. Im więcej obliczeń i pamięci jest potrzebne, tym więcej bloków musimy umieścić na płytce. Aby zmieścić to wszystko na powierzchni kilku centymetrów kwadratowych oraz nieustannie rozbudowywać funkcjonalności procesorów, musimy upakowywać te tranzystory coraz ciaśniej i ciaśniej. W ciągu zaledwie 2 dekad upakowaliśmy na tej samej powierzchni ponad 150 razy więcej elementów. Na początku XXI wieku standardem była architektura, w której rozmiar tranzystorów wynosił około 65 nanometrów. Obecnie udało się osiągnąć tak niskie wartości jak 2 nanometry. Nanometr to milionowa część milimetra. Aby uzmysłowić sobie, z jaką precyzją wykonane są te elementy, wyobraźcie sobie, że dopiero 50 tysięcy tranzystorów ułożonych obok siebie odpowiadałoby grubości jednego arkusza papieru. Nawet wirus grypy jest około 50 razy większy niż najnowocześniejszy tranzystor. Ale jak wynik obliczeń w takim krzemowym mózgu zamienia się w obraz i dźwięk, które możemy odebrać i przetwarzać swoimi organicznymi mózgami? Ktoś musi tłumaczyć z komputerowego na nasz. I taką funkcję pełnią specjalne podzespoły odpowiedzialne za interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika to właśnie ta warstwa, którą łatwo i przyjemnie możemy odbierać swoimi zmysłami i którą potrafimy obsługiwać intuicyjnie. Wyniki obliczeń procesora są przesyłane dalej, przez magistralę danych, na przykład do karty graficznej. I tutaj znów dzieje się magia, to znaczy fizyka. Najważniejszym elementem karty graficznej jest procesor karty graficznej. Jest dużo lepszy do szybkiego wykonywania powtarzalnych czynności niż opisane wcześniej procesory, czyli z komputerowego na nasze, lubi rutynę. Nie generuje obrazu na żywo, prosto na ekran. Najpierw musi go narysować w specjalnej pamięci wideo. W jej wydzielonej części każda komórka odpowiada jednemu pikselowi na ekranie i przechowuje liczbowy przepis na jego kolor. To trochę jak malowanie po numerach. Komputer nie musi rozumieć obrazu, który wyświetla. On po prostu wypełnia piksele konkretnymi wartościami binarnymi zgodnie z matematyczną instrukcją. Kiedy obraz jest już gotowy, kontroler wyświetlacza odczytuje te dane 1000 razy na sekundę i wysyła je kablem lub taśmą jako strumień zakodowanych impulsów cyfrowych. Następnie elektronika wbudowana w matrycę ekranu interpretuje ten sygnał cyfrowy i zmienia napięcie przykładane do konkretnych subpikseli, generując światło o konkretnej barwie. I voilà, mamy nasz obraz na ekranie. Wyświetlacz to tylko jedna z podstawowych jednostek interfejsu komputerowego. Podobnie jak w ciele człowieka, komputer komunikuje się ze światem zewnętrznym różnymi sposobami, między innymi poprzez obraz, dźwięk i dotyk. Te ostatnie to jednostki wejścia i feedbacku, takie jak myszka, touchpad czy ekran dotykowy, za pomocą których my możemy wprowadzać dane do systemu. Bądźcie więc delikatni i troskliwi dla swoich smartfonów, ponieważ one naprawdę to czują. Związki węgla stanowią podstawę życia, ponieważ atomy węgla potrafią tworzyć różnorodne i złożone struktury chemiczne, od komórek po tkanki i mózg. Naukowcy zauważają podobieństwo krzemu do węgla, bo jego atomy mogą się łączyć same ze sobą i tworzyć złożone struktury molekularne. Nic więc dziwnego, że rozważano, czy jest możliwe, aby gdzieś we wszechświecie powstało życie oparte na krzemie zamiast na węglu. Jednakże związki krzemu tworzą głównie obojętną krzemionkę, czyli piach, co ogranicza ich różnorodność chemiczną. Ponadto są one bardzo stabilnymi ciałami stałymi, co utrudniałoby ich krążenie w organizmach i środowisku. Dlatego węgiel sprzyja powstawaniu życia, a krzem jest pod tym względem znacznie mniej odpowiedni. Ale co by było, gdyby odwrócić to pytanie? Czy da się zbudować komputer oparty na węglu? I nie chodzi mi tutaj o grafit czy grafen, ponieważ tranzystory oparte na tych węglowych materiałach są już znane od dawna. Chodzi mi o materiały organiczne, polimery lub nawet komórki biologiczne. Fascynujące, ale po co mielibyśmy to robić? Motywacją może być efektywność. Biologia potrafi przetwarzać informacje przy ułamku energii wymaganej przez krzem. Ludzki mózg potrzebuje mniej energii niż superkomputer o takiej samej mocy obliczeniowej. My jesteśmy chodzącymi superkomputerami. Takie organiczne komputery już powstają w laboratoriach. Układy te naśladują neurony i synapsy, łącząc pamięć z przetwarzaniem danych w jednym układzie i umożliwiając równoległe operacje. Do ich wytwarzania, zamiast krzemu, naukowcy używają polimerów przewodzących. Są one miękkie, elastyczne i potrafią przewodzić nie tylko elektrony, ale i jony, dokładnie tak jak nasze neurony. Obecnie potrafimy już budować z nich proste sieci neuronowe. Biokomputery to jeszcze dalej idąca wizja, w której procesorem staje się wyhodowana w laboratorium trójwymiarowa kultura komórek mózgowych. To zagadnienie jest bardzo złożone, nie tylko ze względów fizycznych i biologicznych, ale również etycznych. Inteligencja organoidalna niesie ze sobą ogromne szanse, takie jak rozwój neurologii, ale również zagrożenia, takie jak kwestie odczuwania bólu czy wykazywania świadomości przez organoidy mózgowe. Standardowy film składa się z 30 klatek na sekundę. Żeby wasz ekran wyświetlił każdą z nich, procesor musi przeprowadzić miliardy operacji, które następnie są przetwarzane przez układ graficzny i zamieniane na precyzyjne instrukcje dotyczące podświetlania poszczególnych pikseli. To wszystko dzieje się niewyobrażalnie szybko i precyzyjnie. Fakt, że ludzie byli w stanie zaprojektować i stworzyć coś takiego, jest jednym z najlepszych przykładów niezwykłych zdolności naszych mózgów, które potrafią zamieniać energię w tak genialne pomysły. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji jeszcze bardziej docenicie swoje własne, genialne, węglowe mózgi. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji z Nauką po imieniu. W każdą środę po 10:40. Adam Mirek.
3: Adam Mirek z Nauką po imieniu. Informacje o godzinie 11:00, a w południe TOK 360. W studio jest już Filip Kekusz.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry państwu. O czym będziemy rozmawiać? Zaczniemy od tematu, który dotyczy bardzo wielu osób, dlatego że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dosłownie kilkanaście minut temu opublikowała kolejny już raport dotyczący przemocy rówieśniczej wśród dzieci w wieku lat 10-17. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oczywiście zajmuje się zapobieganiem tego typu działaniom, ale żeby im zapobiegać, trzeba też jak najlepiej poznać. Wobec tego raport przygotowany na próbie ponad 140 tysięcy uczniów pokazuje w największym skrócie, że ta przemoc w najrozmaitszych formach i w najrozmaitszym natężeniu jest zjawiskiem powszechnym. Wobec tego z Szymonem Wójcikiem z Fundacji będziemy rozmawiać o wnioskach płynących z tego raportu. Przede wszystkim o skali tejże przemocy i o zagrożeniach wiążących się z tym, jak ta przemoc ewoluuje, tak jak ewoluują bardzo różne procesy wokół nas. I o tym będziemy mówili po godzinie 12:20. Mundial jutro się rozpoczyna. Wobec tego wrócimy jeszcze do kilku wątków wokół mundialowych, między innymi do doniesień dziennika New York Times, który zwraca uwagę, że FIFA ma takie nieoficjalne porozumienie z Donaldem Trumpem, że kiedy będzie się odbywał mundial, to w okolicach stadionów nie będzie nagonek, polowań i zatrzymywania osób, które mogą przebywać w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. To się wiąże również z tym, że Gianni Infantino, prezes FIFA, jest w bardzo bliskich i dosyć kordialnych relacjach z Donaldem Trumpem. Wobec tego to też jest pewien element współpracy tych dwóch instytucji, to znaczy Białego Domu i Światowej Federacji Piłkarskiej.
3: Ciekawe, czy to tak po przyjaźni, czy też musiał przelać jakąś sumę.
4: Wydaje mi się, że to gdzieś może być też same.
3: Nie.
4: W przypadku Donalda
3: albo
4: Trumpa
3: zakaz,
4: może tak.
3: Rozumiem. Czyli jak przelewasz, to jesteś przyjacielem.
4: Jesteś kolegą.
3: Tak. No dobra, dobra. Cudownie, to brzmi niezwykle ciekawie. To w samo południe Filip Kekusz i TOK 360. Za chwilę informacje, a po informacjach postaram się odpowiedzieć na kluczowe pytanie, które ostatnio pojawiło się.
4: Jest to kluczowe pytanie.
3: Kluczowe pytanie jest takie, dlaczego ptaki boją się kobiet? To było bardzo ciekawe doświadczenie przeprowadzone w wielu miastach w Europie, między innymi w Poznaniu, co ciekawe. I teraz tak, kos, grzywacz, sroka, bogatka, wróbel, gołąb, zięba, kapturka, modraszka, szpak, dzięcioł, rudzik, pierwiosnek, sójka, wrona, pliszka, szczygieł. Lista jest długa. Były obserwowane te gatunki i do ptaka podchodził mężczyzna i podchodziła kobieta. I ptaki pozwalały mężczyznom podejść bliżej, zanim uciekły, czy inaczej zareagowały, a kobietom nie. Ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. Zagadka, która teraz trawi mózgi naukowców na całym świecie. Być może odpowiedź...
4: Jest to niezwykle interesujące.
3: Poznamy za chwilę. Więcej entuzjazmu! Informacje o 11:00, po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: O sprawie dwóch wież w prokuraturze zeznaje Jarosław Kaczyński. Kolejne tarcie na linii Chiny-Tajwan. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Jutro startuje piłkarski mundial. Środa, 10 czerwca, minęła 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrne. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej twierdzi, że został oszukany. Austriak Gerhard Birkfellner zeznał, że w 2018 roku przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu 50 tysięcy złotych w kopercie. Pieniądze miały trafić do byłego księdza Rafała Sawicza. Jego jako wynagrodzenie za podpisane zgody umożliwiające realizację inwestycji. Sawicz zasiadał w Radzie Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Tak o przesłuchaniu Kaczyńskiego mówił pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych.
13: Spodziewamy się prawdy. Ma szansę po tylu latach powiedzieć prawdę. Jak było z tą kopertą? Jak było z tymi sprawami dotyczącymi rozliczeń między panami? Jaki jest majątek pana Kaczyńskiego? Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, kto wie. To może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego. Zobaczymy.
12: Jarosław Kaczyński przed wejściem do prokuratury nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Szef tajwańskiej dyplomacji zarzucił Chinom bezprawną ingerencję w strefę morską Tajwanu. Stało się to po tym, jak chińska straż przybrzeżna rozpoczęła patrole na wschód od wyspy. Tajpej oskarża Pekin o nękanie załóg statków. Władze Chin argumentują, że chronią suwerenność i narodowe interesy. Zwiększona aktywność chińskiej floty to odpowiedź na zapowiedź władz Japonii i Filipin o podjęciu rozmów o granicach morskich. Władze w Pekinie uznają demokratyczny Tajwan za część własnego terytorium, a rząd w Tajpej odrzuca te roszczenia, zaznaczając, że o przyszłości regionu decydują wyłącznie jego mieszkańcy. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
14: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego. W Bydgoszczy.
15: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
14: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia. Agnieszka Wynarska, Tok FM.
12: To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centrum Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawę zwiedził Bartosz Kądziołka.
0: Jesteśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i widzimy wielką wystawę. Marcin Różyc, kurator wystawy.
9: Jaka jest współczesna moda polska?
0: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
16: Anita Talbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
17: Pierwsza kolekcja muzealna związana ze współczesną modą w polskim muzealnictwie. Robimy coś, co będzie w jakiś sposób punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych projektów, które mam nadzieję pojawią się w polskim muzealnictwie.
12: A wystawę będzie można oglądać do maja przyszłego roku. Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia, problemów nie brakuje. Mateusz Stanicki.
18: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokacje.
19: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
18: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie. Mateusz Stanicki, TOK FM.
12: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA, a mundial potrwa do 19 lipca. Kolejne informacje w TOK FM już o 11.20. 16-17 stopni pokażą dzisiaj termometry w Rzeszowie i Kielcach, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, do 21 w Szczecinie. Po południu na południowym zachodzie kraju możliwe burze, na pozostałym obszarze przelotny deszcz.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Zagadka, która nurtuje naukowców na całym świecie, być może zostanie rozwiązana dzisiaj w programie Owczarek. W studio pan Paweł Pstrokoński, ornitolog i popularyzator wiedzy o przyrodzie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: W skrócie chodzi o to, że pojawiło się takie badanie w czasopiśmie naukowym i ptaki, około 36 gatunków ptaków miejskich, one wykazują silniejszą reakcję lękową wobec kobiet niż wobec mężczyzn i na razie nauka nie potrafi tego zjawiska wyjaśnić. W trakcie tych badań, tych eksperymentów, mężczyźni mogli podejść do ptaków średnio o metr bliżej niż kobiety, zanim ptaki zerwały się do lotu. Co jest też ważne, ten wzorzec utrzymywał się niezależnie od ubrania, wzrostu czy sposobu podchodzenia przez badanych, czyli to by sugerowało, że ptaki potrafią w jakiś sposób rozpoznać, zrozumieć płeć człowieka, ale jakiego mechanizmu używają, tego nie wiemy. I teraz to badanie obejmowało ptaki zamieszkujące miejskie obszary 5 państw europejskich i to zarówno takie gatunki, które są szczególnie płochliwe, a do takich pewnie można zaliczyć sroki, ale też takie bardziej ufne, jak gołębie. I reakcja była spójna, reakcja na kobiety była spójna dla wszystkich badanych gatunków. No i oczywiście przy okazji tego badania pojawiają się różne hipotezy. Ano taka, że ptaki być może wyczuwają jakieś sygnały chemiczne, nie, feromony, albo odczytują wskazówki wizualne, nie wiem, długość włosów, może sylwetka ciała. Co ciekawe, to zjawisko też zaobserwowano u niektórych ssaków. Na przykład szczury laboratoryjne odczuwają większy stres, gdy są trzymane przez mężczyzn, a mniejszy, jak rozumiem, niż kiedy kobiety. To w sensie odwrotne w kwestii płci, ale podobne w znaczeniu rozpoznawania płci przez zwierzęta. No i teraz badacze mówią, tak, zaobserwowaliśmy to w wielu miastach, wiele gatunków, różne opcje, także wygląda na to, że tak jest, ale dlaczego nie mamy zielonego pojęcia?
1: No ja się zastanawiałem, znaczy po pierwsze gratuluję publikacji, bo zapoznałem się z nią i faktycznie jest ciekawa. Wspomniał pan tutaj o tych szczurach. Ja już wcześniej też czytałem taką analizę mówiącą, że może to kobiety jako badaczki powinny pracować ze szczurami, ponieważ obecność mężczyzn może zaburzać wyniki badań. Właśnie, no co też.
20: Czyli szczury kochają kobiety, ptaki kochają mężczyzn.
1: Mężczyzn, tak. Co później może się przekładać oczywiście na rezultaty na przykład badań klinicznych, nad jakimiś lekami, które później będą przez nas zażywane. Mnie się wydaje jako przyrodnikowi, że to jest o tyle ciekawa obserwacja, że ona nam troszeczkę uchyla okienko tego, jak ptaki postrzegają świat. No tutaj poza anteną też dyskutowaliśmy właśnie o tych różnicach, które my jesteśmy w stanie dostrzec u ptaków, czyli jesteśmy w stanie rozróżnić na przykład samca bogatki od samicy bogatki.
20: To był bażanta od bażancicy.
1: Dokładnie. Natomiast u niektórych gatunków, na przykład u sroki, nie bylibyśmy w stanie, tak?

0: podobnie, że chyba mamy do czynienia właśnie z czarną skrzynką, czyli mamy rezultat, no ale co za tym stoi?
1: No tak, oczywiście to badanie wywołuje wiele pytań, między innymi co ptaki wiedzą, czego my nie wiemy, tak? Przed czym ptaki nas starają się ostrzec.
0: Na przykład.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Nie, no bo to... I oczywiście w jaki sposób? Oczywiście...
0: Czy na pewno one inaczej widzą świat.
1: No właśnie, ale
0: one inaczej
1: widzą świat.
0: Percepują. No,
1: zastanawiam się, czy by jeszcze tak nie iść dalej i zobaczyć, czy, bo tu pojawiły się takie sugestie, że być może feromony, to jest jedna rzecz, to pewnie można by badać, czy da się to zamaskować, krótko mówiąc, użyć jakiegoś zraszacza feromonowego
0: żeby
1: na mężczyźnie
0: pachnąć.
1: I kobiecie, albo jednakowo, albo właśnie odwrócić i zobaczyć, czy to działa na to. Potencjalnie ubierać inaczej, tak? No, pole do dalszych eksperymentów wydaje mi się, że jest otwarte.
0: No, wracając do tego, że inaczej postrzegałem. No, ptaki widzą w ultrafiolecie, więc te barwy, które my postrzegamy jako żółte, czy niebieskie, czy czerwone, no dla nich to jest feeria. To jest po prostu...
1: Dlatego się dzisiaj tak ubrałem właśnie.
0: trochę jak na dyskotece. A propos zapachów właśnie, bo tu, tak jak pan wspomniał, badacze w dyskusji wspomnieli o feromonach. Przez bardzo długi czas pokutowało takie przeświadczenie, w świecie badaczy również, że ptaki nie mają węchu. No, z drugiej strony, po co ewolucja dawałaby im w takim razie otwory nosowe? Sporo się mówi na przykład o tym, że ptaki migrujące na dalekie
1: Katar?
0: Dystanse. Może ewolucja chciała je przed tym, przed alergią na przykład. Na
2: drogi kruk, mam zatkany nos, nie mogę z tobą rozmawiać.
0: Nie dogadamy się. Ale na przykład coraz mówi się o tym, że ptaki migrujące na dalekie dystanse mogą wyczuwać zapach miejsca, do którego chcą lecieć, czyli dana kraina...
1: Tak daleko? Może... Kilka tysięcy kilometrów?
0: Nie, może nie aż z takim wyprzedzeniem, ale chodzi bardziej o to, że jest dla nich to wskazówka, w którym kierunku powinny się udać. Czyli na przykład jeżeli lecą z centralnej Afryki, no to na przykład mogą czuć zapach Morza Śródziemnego i po prostu wiedzą, że mają ciągnąć na... Tam jest, w tamtym kierunku jest północ, bo tam ją czuję nosem fizycznie.
1: Czuję no. Grilla, zbliżamy się do Polski.
0: Tak. I no sposób właśnie, dźwięki są też bardzo ważną, pełnią bardzo ważną funkcję u ptaków, tak? No, cały aparat głosowy, w który są wyposażone, w tak zwaną krtań dolną i zdolność śpiewania, wydawania dźwięków na wdechu i wydechu, no to jest wiosna, tak? No, cała wiosna to jest tak naprawdę ptasi śpiew i... Też przez bardzo długi czas utrzymywało się takie przeświadczenie, że śpiewają tylko samce. Ale już pojawia się szereg prac badawczych mówiących o tym, że śpiewają również samice.
1: I po co one śpiewają?
0: Wiązało się to w dużej mierze z tym, że nauką przez bardzo długi czas zajmowali się tylko mężczyźni, więc był bardzo taki meniskulistyczny, przepraszam, punkt postrzegania.
1: To może pan jest na dobrym tropie, ponieważ badaniem ptaków od wielu dziesiątków lat zajmowali się mężczyźni, to ptaki kojarzą mężczyzn pozytywnie. Mówią, to jest ta płeć, która się nad nami pochyliła, która jest nami zainteresowana. A kobiety w ogóle nas... To my się ich boimy. Coś jest podejrzanego, skoro...
0: Znaczy, to zawsze, w ogóle ciekawe, że po pierwsze pomysł badawczy jest ciekawy, no ta praca przeszła proces recenzyjny, każdy z nas może się z nią zapoznać. Natomiast zawsze mnie jako badaczowi się pojawia taka lampka tych rzeczy takich okołopłciowych, bo to jednak może później budzić kontrowersje, chociaż wydaje mi się, że w świecie nauki jest to o tyle cenne, że to pcha nas jako badaczy do przodu, bo pojawia się szereg kolejnych pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Tak jak pan powiedział, może trzeba by było po prostu różne warianty teraz zastosować. Poza anteną też rozmawialiśmy, uważam, że to jest ciekawy pomysł, żeby sprawdzić to na drobiu.
1: Tak.
0: Czy w podobny sposób reagowałyby kury, które są zwierzętami mocno udomowionymi.
1: I też reagują w którymś momencie na osobę, która przychodzi z karmą.
0: A jednak reagują,
1: tak.
0: Dokładnie. Więc pytanie, jak drób by w takim razie reagował? Nie wiem, no, trzeba by było ten eksperyment powtórzyć w warunkach fermy drobiu, ale może to jest rzeczywiście jakiś kierunek, w którym moglibyśmy pójść.
1: Apel w takim razie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Może mniej na piwo, a więcej na badania
0: nauki.
1: Ptaków.
0: No, mieliśmy
1: na inną naukę, bo to rozumiem, że to piwo to jest nauka.

0: W rozumieniu NCBR-u, tak zrozumiałem, ale nie wiem, ptak by się z tego...
1: Uśmiał.
0: Tak.
1: No wydaje mi się, że tak. No to na pewno mierzymy się z dużym niedofinansowaniem tej gałęzi. Zresztą badacze i badaczki protestowali i...
0: Ale trzeba też chyba zwrócić uwagę na to, podejrzewam, że są wśród naszych słuchaczek i słuchaczy osoby, które myślą sobie... Serio? Ktoś badał, jak ptaki reagują na kobiety i wy mówicie, że nie ma kasy na badania?
1: Czyli podejrzewam, i to jest niestety ten problem, z którą mierzą się ekolodzy, czy na przykład ekolodzy miejscy, no to jest tak zwany pure science, czyli czysta nauka. No chcemy coś wiedzieć dla samego faktu, że chcemy wiedzieć, takim jesteśmy gatunkiem, lubimy odpowiadać na pytania. Nie każdy projekt jest projektem wdrożeniowym, nie każdy projekt naukowy będzie projektem, w którym opracowuje się szczepionkę RNA przeciwko koronawirusowi. Natomiast no, wydaje mi się, że pcha nas to do przodu, ponieważ coraz lepiej rozumiemy świat. Świat się bardzo szybko teraz zmienia, mamy kryzys klimatyczny. Może można się śmiać, że to, że kobiety podchodzą i ptaki uciekają, no co to daje zwykłemu zjadaczowi chleba, ale nigdy nie wiadomo, na jaki inny pomysł badawczy wpadnie osoba, która przeczyta takie wyniki. I wydaje mi się, sam jestem ekologiem, sam badam przyrodę miejską, że dobrze jest to dofinansować. No jednak rozumiem, że w obecnej sytuacji geopolitycznej zagrożenie ze wschodu jest spore. Natomiast no, dofinansowania szkolnictwa wyższego w Polsce nie było od dłuższego czasu i myślę, że jest to ważny moment, żeby o tym też dyskutować.
0: Tak, wróć, ja już mam parę pomysłów, które mi się tutaj zaświeciły.
1: Badawczych?
0: Tak, badawczych, ale powiem o nich po informacjach. Pan Paweł Pstrokoński, ornitolog i popularyzator wiedzy o przyrodzie, jest w studio. Informacje o 11.20, po informacjach wracamy.
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: W nowej polityce bajka Mai, teraz wszyscy ją znają i kochają. A ponadto tajemnice telefonu 112. Czy dopłacać do artystów? Operacja Klaudia. Mundial Trumpa. Polska bardziej zbrojna. Zełenski bez orła? Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 11.20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Bank PKO poinformował o awarii swojej aplikacji PO Pay. Na telefonach systemem Android są problemy, na przykład z korzystaniem z Blika. Działa za to płatność kartami. Ukraińskie wojska zaatakowały obiekty okupowane przez Rosję na portu w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Port pozostał pozbawiony prądu. W wyniku uderzenia uszkodzona została infrastruktura energetyczna, remontowa i administracyjna portu, a także obiekty zapewniające funkcjonowanie logistyki portowej, poinformowały ukraińskie służby. Jak podkreślili ukraińscy wojskowi, możliwości wykorzystywania Mariupola przez siły okupacyjne jako węzła logistycznego zostały znacząco ograniczone. We Francji z powodu 24-godzinnego strajku na kolei odwołano niektóre pociągi dużych prędkości TGV, a także pociągi regionalne i podmiejskie. Powodem protestu są żądania płacowe i coraz większa konkurencja dla państwowych kolei, skutkująca zdaniem kolejarzy pogorszeniem ich warunków pracy. Do protestu wezwały 4 główne związki zawodowe działające na kolei. Związkowcy zażądali podwyżek płac, by dostosować je do inflacji, ale przede wszystkim domagają się moratorium na otwieranie się kolejnych państwowych spółek na konkurencję. Co najmniej 13 osób, w tym 11 dzieci zginęło, a 14 zostało rannych w wyniku ataków przeprowadzonych przez pakistańskie lotnictwo w 3 prowincjach Afganistanu, poinformowały władze w Kabulu. Zbombardowane zostały domy cywilów. Z kolei Islamabad utrzymuje, że przeprowadził precyzyjne ataki na kryjówki wykorzystywane przez pakistańskich talibów. W wyniku tych uderzeń zginęło według władz w Islamabadzie 26 rebeliantów. Wznowienie ataków sił pakistańskich na cele w Afganistanie grozi zakłóceniem długotrwałego zawieszenia broni między oba krajami. Dziesiątki nowych sal dydaktycznych, miliony w nowych procedurach medycznych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podsumował swoje inwestycje w ramach unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Jakub Medek.
3: Jedną z nich było nowoczesne Centrum Wydziału Pielęgniarskiego, o którym opowiada profesor Mateusz Cybulski.
4: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych.
3: Uczelnia zbudowała też nowoczesne międzywydziałowe centrum wykładowe egzaminacyjne, dodaje profesor Adam Krętowski.
5: To są inwestycje, które dają nam szansę na to, żeby dydaktyka, a dalej diagnostyka, leczenie były nowocześniejsze, były na miarę XXI wieku.
3: W sumie w ramach KPO druga co do wielkości Polska Uczelnia Medyczna zrealizowała projekty o wartości ponad 200 milionów złotych. Jakub Medek, TOK FM.
1: W przeważającej części kraju zachmurzenie duże, po południu na południowym zachodzie możliwe burze, na pozostałym obszarze przelotny deszcz. Maksymalnie 21 stopni pokażą termometry w Szczecinie i Zielonej Górze, 20 we Wrocławiu, 19 w Warszawie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W studio pan Paweł Pstrokoński, ornitolog i popularyzator wiedzy o przyrodzie. Ptaki boją się kobiet bardziej niż mężczyzn. Badanie bardzo ciekawe w kilku europejskich miastach. Kobiety i mężczyźni podchodzili do ptaków i to tak podchodzili, że podbiegali albo ostrożnie do różnych gatunków i zasadniczo ptaki mówią, ej, jak kobieta to zaczynam odfruwać wcześniej niż jak mężczyzna. No, to jest na przykład bardzo ważne. Pamiętamy, że gęsi ocaliły Rzym. Gęsi kapitolińskie. Teraz, mając tę wiedzę, użyłbym innych zwierząt, no bo gęsi kapitolińskie pozwoliły mężczyznom, wojom podejść bliżej. Więc to było... To dało przewagę atakującym, prawda? Czyli dzisiaj musielibyśmy już... Ja bym szczury użył wtedy. No bo szczury, rozumiem, szybciej się burzą na widok mężczyzn. Mhm. Więc na przykład do obrony Rzymu w przyszłości użyłbym szczurów.
7: Ciekawe. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której trzeba by było Rzym ponownie bronić. Myślę, że już wojen mamy w tej chwili...
6: Dobrze.
7: Wystarczająco.
6: Ale mamy też teorię naszego słuchacza, pana Jarosława. O. Mężczyźni polowali na ptaki. Ich ofiary nie miały więc jak przekazać swojego doświadczenia innym pobratymcom. A kobiety wybierały jaja z gniazd. Zrozpaczone ptaki matki opowiadały o tym szeroko swoim przyjaciółkom. I tak fama bo to zła kobieta była, się rozeszła na cały ptasi świat.
7: Ciekawa teoria. Nie negowałbym jej całkowicie.
6: Czy może na koniec tego programu jakieś dofinansowanie dostaniemy za te badania?
7: Tylko jak się podzielimy i kto te badania później będzie przeprowadzał.
6: To wszystko.
7: Raczej, jeżeli chodzi o tych myśliwych, no w tej chwili kobiety też już są w środowisku myśliwskim, ale rozumiem, że ewolucyjnie jednak proces ten zachodzi od dziesiątek tysięcy lat, więc może coś w tej

0: teorii pana Jarosława, tak?
1: Tak, ale kontrargument byłby taki, że przecież nie wszystkie zamachy były udane, tak? To nie jest tak, że każdy myśliwy, który się na ptaka zamachnął...
0: Udało mu się trafić, a one mogłyby wtedy przekazać sobie informację, no tak, że zostały postrzelone. Zwróćmy też jeszcze taką jedną uwagę, bo to jest właśnie też taka nasza próba rozumienia tego ptasiego dzikiego świata.
1: Tak, antropomorfizacji.
0: Antropomorfizacji, czyli ptaki uciekają. No one podejmują decyzję o odlocie. Nie wiemy w sumie, czy one się boją. Może temu nie towarzyszy wcale lęk, tylko jakaś inna emocja. Chociaż rozumiałbym,
1: śmiech,
0: że na przykład.
1: Ale się ubrał.
0: Ale się ubrał. I odlatuję.
1: Poczekałem, aż podejdzie bliżej, bo nie wierzyłem, że tak się można ubrać.
0: Ale mierzymy ten, to się nazywa z angielska, badacze korzystali z tej metody, czyli flying initiation distance, czyli ten dystans odlotu od obiektu, który zbliża się do zwierzęcia. No, my to rozumiemy jako obawę, tak? Czyli zwierzę wychodzi z założenia, że jesteśmy potencjalnym zagrożeniem, coś nam się może stać. Tam w zespole badawczym jest profesor Trianowski. On już miał publikację na temat tego flying initiation distance. I pamiętam na przykład pracę, w której wykazali, zespół badawczy wykazał, że w zależności od miejsca, w którym znajdują się ptaki, też ten dystans ucieczki jest inny. I na przykład w parkach miejskich o wiele bliżej można podejść, z tego co pamiętam,
1: bo są głodne.
0: Nie weryfikowano, nie brano pod uwagę płci osób. Natomiast na cmentarzach czy nieużytkach ptaki odlatują o wiele szybciej. Czyli w miejscach, w których one są zapoznane z obecnością człowieka.
1: No na cmentarzach powinny.
0: Są tam obecne osobniki, rzeczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o żywych ludzi, którzy tam spacerują, no to ten dystans ucieczki jest o wiele większy. To można też zaobserwować nawet tutaj w Warszawie. No jeżeli wybierzemy się tu po sąsiedzku nawet do Łazienek Królewskich czy Parku Jazdowskiego i podejdziemy do krzyżówek, jest w ogóle spora szansa, że w momencie, kiedy zaczniemy podchodzić, one wyjdą w naszą stronę, czyli nawet nie będą uciekać, będą się domagały jedzenia.
1: A co z nurogęsiami?
0: Te uciekają jeszcze.
1: Ale nie przed sumami.
0: Mogą
1: i karpiami, bo zdaje się, że karpie zjadły nurogęsi.
0: Tak? To nie słyszałem tej informacji.
1: Tak, małe.
0: Ale myślę, no. A, maluchy, no to tak, jak najbardziej. To myślałem, że mówimy o dorosłych. Maluszki, no niestety, i może się zdarzyć.
1: W odwecie rozumiem, że ktoś, ale to nie tą rybę wyciągnął i wsadził do bagażnika. To jest taki właśnie przedziwny cykl. Że najpierw ratujemy nurogęsi, żeby przeszły przez ulicę, potem tylko jakaś wielka ryba nurogęś zjada, a potem jakiś wielki człowiek inną rybę wyciąga, a potem my tego człowieka jako państwo wyrzucamy. Co to jest za przedziwny łańcuch w ogóle?
0: Dziwny
1: XXI wiek.
0: Natomiast jeżeli poszlibyśmy na przykład na spacer nad Wisłę, nad jakąś bardziej taką, nawet w sumie bulwarami, nie musi być jakaś ta
1: plaża na turystów?
0: Na przykład. I chcielibyśmy
1: to tam podejść. Jakby te ptaki się zachowywały.
0: Gdyby ludzie byli na przykład bez ubrań.
1: Tak.
0: No już nie wiem, czy ktoś by dał finansowanie na takie badanie.
1: Nie powiemy im.
0: A, nie powiemy im. No, można zataić metodę badawczą i wtedy metodologię dopasować później już po uzyskaniu środków. W każdym razie...
1: Nad Wisłą byłoby inaczej.
0: Nad Wisłą byłoby inaczej, bo te ptaki nie są oswojone z obecnością człowieka. No tutaj mieliśmy wariant, w którym mieliśmy 5 europejskich miast.
1: W tym Poznań.
0: I rzeczywiście w tym Poznań.
1: Stąd profesor Trianowski.
0: Stąd profesor Trianowski i starano się...
1: Miłośnik pewnego
0: zachować
1: zamku, który na wyspie.
0: W ten sposób starano się też zachować metodologię, czyli właśnie zmieniano, pilnowano bardzo tego wariantu ubrań, sposobu podchodzenia. Z tego pierwszego wejścia, no mnie się wydaje, że to brzmi trochę tak futurystycznie. Nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki kojarzą taki serial Czarne Lustro.
1: Tak, już każdy musiał go obejrzeć.
0: I wydaje mi się, że to trochę idzie w tym kierunku, może właśnie jakieś próby, no jednak ta digitalizacja, mikroprocesory są coraz mniejsze. Gdzieś widziałem w ogóle artykuł, że mają być jeszcze mniejsze. I ostatnio nawet właśnie miałem taką dyskusję, jak można by było monitorować przemieszczanie się zapylaczy w mieście. No to są małe pszczoły, niektóre z nich są wielkości 2 mm. No i uważam, że byłoby super, gdybyśmy mogli na przykład mini dron, w sensie przyczepić nadajnik do tak małego zwierzęcia i monitorować po prostu. No w tej chwili mamy nadajniki, które można przyczepić ptakom, no ale ptak jednak nawet taki, nie wiem, gołąb, no jest o wiele większy od pszczoły. Natomiast może za niedługo będziemy w stanie też monitorować sposób lotu, sposób odżywiania się zapylaczy. Natomiast nie za bardzo, nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, jak przy użyciu obecnych narzędzi moglibyśmy, sami nie jesteśmy w stanie odczytać swoich myśli.
1: A pamięta pan taki film? No nie wiem, czy to się kwalifikowało jako materiał naukowy, może nawet około naukowy. Chodzi mi o film w reżyserii Alfreda Hitchcocka, Ptaki. Mm-hmm.
0: Kojarzę.
1: Tam bardziej ptaki atakowały kobiety.
0: I sugeruje pan, że on już wtedy wiedział.
1: Coś czuł, coś mu przeczuwać.
0: Coś przeczuwał. Nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki wiedzą, ale Alfred Hitchcock panicznie bał się jajek.
1: I kobiet.
0: I fobię.
1: Tak?
0: Tak.
1: Nie wiedziałem tego.
0: Nie był w stanie zjeść jajecznicy, ani w ogóle wziąć jaj do ręki.
1: Ja mam wręcz przeciwnie. Uwielbiam jajka pod każdą postacią. A okay. Po benedyktyńsku?
0: No to nie wiem, czy z Hitchcockiem by się pan redaktor dogadał.
1: Ale powiedział pan ważną też rzecz w ogóle na temat rozumienia badań, że to, że one się boją czy nie boją, to już jest taki, powiedziałbym, publicystyczny dodatek. Bo samo badanie mówi, jak pan słusznie zwrócił uwagę na to, że po prostu ta jest większy dystans pomiędzy kobietą a ptakiem, kiedy ptaki się zaczynają zrywać do lotu, a mniejszy, jeżeli w podobnej sytuacji jest mężczyzna. I tyle wiemy.
0: I tyle wiemy.
1: A czy nadajemy temu znaczenie, że się boją, a może zostały zaskoczone, bo się nie zorientowały? No to już są nasze takie publicystyczne komentarze, które jakoś dostają się.
0: Chociaż też rozumiem, że no siłą rzeczy, jeżeli mamy jakiś wynik, no to próbujemy też go jakoś zinterpretować i też trzeba mu jakiś naukowy sens nadać. Podejrzewam, że w dużej części przypadków to rzeczywiście jest związane ze stresem, no bo jakby nie patrzeć, no to nie będzie ptak, a może w kolejnej sytuacji będzie to krogulec, więc no jednak ptaki muszą się cały czas mieć na baczności. No właśnie to jest też o tym sposobie postrzegania ich rzeczywistości. No to trochę tak jak u nas przy podejściu do skrajni jezdni, no też musimy się rozejrzeć, bo możemy zostać potrąceni przez samochód. Też jakąś uważność musimy mieć. No ptaki też się rozglądają i one są w sumie czujne cały czas. No muszą być, bo inaczej by zginęły.
1: Kolejne badania, jakie mi przychodzą do głowy, to by była relacja pomiędzy gołębiami a samochodami kobiet i samochodami mężczyzn.
0: Mhm. Ale musielibyśmy wiedzieć, że one są w stanie rozpoznać tak. Auto.
1: Tak. Bo ja no dobrze, to pytanie badawcze mogę postawić, ale wiemy, o co chodzi. To jest drugie. Wspomniał pan też o węchu ptasim.
0: Że pełni ważną funkcję.
1: Tak. I teraz na przykład być może to jest toksyczna męskość kontra toksyczny feminizm? Że jeżeli to wyczuwają, to czego się bardziej boją, może stąd to też może wynikać. To takie proponuję kierunki badań. Mm-hmm. No i to, o czym wcześniej mówiłem, czyli przebieramy się, tak, inna postawa, inny chód, czyli udajemy inne. I też z racji tego, że czerwiec trwa, to patrzymy, czy ptaki tylko, czy ptaki też reagują genderowo. Czy jaką, którą płeć rozpoznają? Tak? Czy seks, czy gender, jakby powiedzieli Anglosasi.
0: Co dla nich jest raczej...
1: Tak, czy też ta płeć kulturowa jest dla ptaków istotna?
0: Istotna? No to już chyba bardziej pytanie do... To już musiałyby się połączyć gałęzi biologii i humanistyki.
1: Tak, bo tak, to już proponuję kolejne badania.
0: Mamy pomysł, ale w sumie to jest o tyle ciekawe, że tak jak przy pierwszym wejściu mówiłem, że troszeczkę nam uchyla rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o postrzeganie. Jest to bardzo trudne. No, być może słuchacze i słuchaczki słyszeli o badaniu, które nazywa się test lustra, które jest dosyć mocno krytykowane, bo ono ma niejako pokazywać inteligencję zwierzęcia. Czyli przyczepiamy zwierzęciu najczęściej w okolicach głowy kropkę i ona patrząc w lustro ma mieć możliwość zaobserwowania tej kropki. Pytanie, czy reaguje. Jeżeli widzi kropkę i chce ją zdjąć, no to znakiem tego jest inteligentne, bo rozumie, że to jest odbicie i to jest nasza próba rozumienia inteligencji
1: zwierząt.
0: Albo zwierzę.
1: Widzi kropkę i próbują zamaskować jakimś
0: na przykład, ale był wariant ze słoniami i okazało się, że on nie wyszedł i stwierdzono, że słonie w takim razie nie są inteligentne, po czym ktoś wpadł na pomysł, okej, ale wstawiliśmy po prostu salonowe lustro, a słoń jest jednak 10-krotnie większy od nas, więc trzeba wstawić większe lustro. Więc też należy weryfikować.
1: Tajemnica być może zostanie rozwiązana w najbliższej przyszłości. Gościem był pan Paweł Pstrokoński, ornitolog i popularyzator wiedzy o przyrodzie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje TOK FM o 11.40, po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry, Marto.
2: Dzisiaj w Kulturze Osobistej wybieramy się do Madrytu. Wysokie niebo nad Madrytem, taki tytuł nosi książka Klaudii Pieszczoch, wydana przez wydawnictwo Czarne. Będę rozmawiała z autorką o Madrycie, które jest pięknym miastem, ale o tym nie wie, jak twierdziła pisarka Almudena Grandes. Co miała na myśli? Proszę zostać z nami, słuchać Kultury Osobistej o 11.40. Czekamy na Państwa razem z Klaudią Pieszczoch.
1: Cudownie, to ja też czekam. Marta Perchuć-Burzyńska i Kultura Osobista po informacjach.
3: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
14: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 11.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM.
5: Ukraina przekazała, że rakiety Flamingo uderzyły w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach w centrum europejskiej części Rosji. Zakład produkuje komponenty do dronów i rakiet, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kontynuujemy stosowanie ukraińskich dalekosiężnych sankcji wobec rosyjskich obiektów wojskowych i sektora naftowego, powiedział ukraiński prezydent. Z kolei lokalne władze z nadania Kremla przekazały, że Ukraina zaatakowała za pomocą dronów Muzeum Wojny Krymskiej na anektowanym przez Rosję Krymie. Bezzałogowce spadły też na obiekty energetyczne w głębi kraju. W wielu rosyjskich miejscowościach rozbrzmiewały alarmy przeciwlotnicze. Podpalone domy, samochody i autobus. To była niespokojna noc w Belfaście w Irlandii Północnej. Zamieszki wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika. Podejrzany 30-letni Sudańczyk ma dzisiaj stanąć przed sądem. We wschodnim Belfaście grupa około 100 zamaskowanych osób wyważała drzwi i wybijała okna. Jeden z pastorów przekazał BBC, że wywlekano ludzi z domów tylko dlatego, że są czarni. Nie tolerujemy nienawiści i podziałów, powiedziała pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill.
17: Zachowajcie spokój i nie pozwólcie tym, którym nie zależy na ludziach tutaj, podsycać nienawiści i wzbudzać strachu. Nie pozwólcie tym bezimiennym osobom organizować działanie na ulicach.
5: Wcześniej w tym miesiącu gwałtowne antyimigranckie protesty wybuchły w Southampton w południowej Anglii, gdzie 18-letni student Henry Nowak został zabity przez Sikha. Wicepremier Szef MON powiedział, że służby zaangażują wszystkie środki do walki z manipulacją i dezinformacją w sprawie OSAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Wśród pojawiających się w przestrzeni publicznej manipulacji Kosiniak-Kamysz wymienił twierdzenia, że OSAFE rozbraja polską armię lub że zakupiony z OSAFE sprzęt trafi na Ukrainę. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta MSWiA o zasadność ponownego przedłużenia ustawy azylowej. To przepis, który miał umożliwić czasowe zawieszenie prawa przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową od migrantów, który obowiązuje bez przerwy od ponad roku. Jakub Medek.
20: To miało być rozwiązanie doraźne, na specjalne sytuacje. Swego rodzaju prowizorka, podkreśla profesor Wojciech Brzozowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
21: Ta prowizorka od początku sprawia wrażenie pomyślanej jako rozwiązanie trwałe i służy w gruncie rzeczy obejściu procedur, które należałoby zastosować.
20: Prawnik dodaje, że państwo ma prawo sięgać po środki nadzwyczajne i chronić własne bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji instrumentalizacji migracji.
21: Ale państwo musi poruszać się w pewnych ramach, które samo sobie wyznaczyło konstytucją, prawem międzynarodowym, którym się związało, orzecznictwem międzynarodowym, które zaakceptowało i tak dalej.
20: W ocenie RPO, konsekwentnie powtarzanej od momentu przyjęcia ustawy azylowej, bezterminowe odebranie migrantom prawa do ubiegania się o ochronę się w takich ramach nie mieści. Jakub Medek, TOK FM.
5: A więcej informacji o 12 w TOK 360. W przeważającej części kraju zachmurzenie duże, po południu na południowym zachodzie możliwe burze, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Maksymalnie 21 stopni pokażą termometry w Szczecinie i Zielonej Górze, 20 we Wrocławiu, 19 w Warszawie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
23: Sponsorem programu jest organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Klaudia Pieszczoch, pisarka, poetka i berystka mieszkająca w Madrycie. Autorka książki Wysokie niebo nad Madrytem, wydanej przez Czarny, jest moją i Państwa gościnią w kulturze osobistej. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
2: Madryt, czyli jedyna europejska stolica, która do tej pory nie uzyskała oficjalnie statusu miasta, czyli Ciudad, ma tytuł miasteczka Villa, nadanej mu jeszcze w średniowieczu. To by się zgadzało z tym, co pani pisze, że jest to miasto, które jest zbudowane z niedociągnięć i zaniechań?
24: Tak, to znaczy, przynajmniej w moim osobistym, subiektywnym odczuciu Madrytu,
0: rzeczywiście jest coś takiego w tej stolicy, jednak nieszablonowego. Zresztą przez wiele lat mówiło się tak o Madrycie, że to jest taka stolica pozbawiona wad wielu stolic, czyli jakiegoś takiego też oblężenia turystycznego, właśnie też takiej presji, jakiegoś wizerunku. Natomiast to się oczywiście wszystko zmienia, bo no już w tym momencie, zwłaszcza po pandemii, tych turystów w Madrycie jest bardzo dużo i też tutaj no miasto zmienia powoli swoją tożsamość. Ale jak najbardziej w Madrycie jest coś takiego bliskiego, lokalnego, co też ma na przykład związek z patronem miasta, który z świętym Izidorem, który był rolnikiem po prostu, nie żadnym duchownym, uczonym, ani nikim takim. I do dzisiaj właśnie też obchodzi się jego święto i to jest też taki czas bardzo radosny dla Madrydczyków i obchodzony no, w taki trochę festynowy, powiedziałabym, sposób, więc też tutaj to miasteczko tak wychodzi na wierzch.
2: Tylko po to, aby być czymkolwiek będę Madrydczykiem. Takie słowa słyszymy w oficjalnym hymnie Wspólnoty Madrytu i muszę powiedzieć, że no, bardzo długo o tym myślałam. Co za tą deklaracją stoi? To nie jest zwyczajna deklaracja mówić takie rzeczy.
0: Nie.
2: To jest jakiś madrycki nihilizm, czy jak to nazwać?
0: Wydaje mi się, że no nie rozmawiałam z twórcą hymnu, więc też nie mam takiego bezpośredniego tutaj jakby źródła informacji. Natomiast z tego, na ile się informowałam, czytałam, to wydaje mi się, że w tym zdaniu odzwierciedla się taka ironia też Madrydczyków w stosunku do tego, co mówi o nich reszta Hiszpanii po prostu. I w jakiś sposób jest to takie przejęcie na własny użytek pewnej negatywnej opinii, czyli takiej, że, no, że ten Madryt jest właśnie taki pozbawiony osobowości, że nie ma takiej wielkiej średniowiecznej przeszłości jak choćby Toledo, czy Barcelona, czy Sewilla. I cała ta narracja pozostałej reszty Hiszpanii, innych regionów Hiszpanii w stosunku do Madrytu jako takiego miasta trochę właśnie sztucznie utworzonego, trochę prowincjonalnego, trochę tak naprawdę pośrodku niczego, bo Madryt po prostu był przed tym, jak stał się stolicą jeszcze za czasów arabskich też, był po prostu twierdzą o takim charakterze obronnym i oczywiście mieszkali tam też właśnie rolnicy, jacyś drobni handlarze, rzemieślnicy, ale no nie było tu jakiegoś wielkiego mieszczaństwa, nie był to ośrodek polityczny, religijny, czy jakoś kulturalnie ważny, więc też przez długi czas na Madrycie ciążyła właśnie taka opinia miasta, trochę wymysłu miasta. Tak sobie myślę, że też tutaj są pewne paralele z Warszawą tak naprawdę, tak? Że też są takie opinie, że Madryt stał się tą stolicą właśnie po to, żeby inne miasta o takim mocniejszym charakterze czy już jakiejś zbudowanej pozycji ze sobą nie konkurowały o to miano.
2: Pani książka, tak. To jest taki esej, reportaż historyczno-literacki również. Bardzo lubię te wstawki różne właśnie dotyczące literatury. Tutaj bardzo często pojawia się Almudena Grandes, hiszpańska pisarka i felietonistka, tak, która mówiła, że Madryt jest piękny, tylko tego nie wie. Ona była taką i jest taką pani też literacką przewodniczką po tym mieście?
0: Tak, absolutnie. Almudena Grandes jest taką postacią, myślę, bardzo ważną dla Madrydczyków, bo też trochę uosabia ten Madryt, który no być może właśnie znika powoli. I też ja pisząc tę książkę miałam takie wrażenie czasami, że piszę o czymś, co może za parę lat już, to już naprawdę jakby nie będzie do znalezienia w tym mieście niestety, ale nie chcę też wpadać w takie negatywne tony, bo wierzę, że jednak Madryt ze swoją energią zawsze jakoś stawi opór właśnie takim zakusom tutaj komercyjnym, czy właśnie turystycznym. No, Almudena Grandes była pisarką nie tylko ważną dla Madrytu, myślę, że dla całej Hiszpanii, też jej książki są tłumaczone na język polski i ona zawsze broniła bardzo takiego wizerunku Madrytu jako właśnie takiego miasta plebejskiego, miasta o takich skromnych korzeniach, robotniczych często, tudzież właśnie nawet rolniczych i lubiła podkreślać ten taki charakter Madrytu niepokorny i właśnie jakoś kontrastujący z tym, czego można by oczekiwać od stolicy. Również też taką skłonność Madrytu, czy taką siłę oporu, która się przejawiała w różnych momentach, czy to podczas wojny domowej, czy później, tuż po kryzysie finansowym w 2009 roku, to też w Madrycie się rodzi ruch oburzonych, Więc było parę tych momentów, gdzie takie zrywy tutaj miały miejsca.
2: Historycznie o Madrycie również pani pisze, ważne są też odniesienia do wojny domowej, do rewolucji kulturalnej nazywanej hulanką. Zacznijmy od wojny. Madryt, podobnie jak cała Hiszpania, wojny jeszcze i frankistowskiej dyktatury, nie przepracował do końca?
0: Myślę, że nie, że to jest cały czas taki temat gdzieś omijany i jeśli wybrzmiewa, no to głównie w kontekście w tym momencie rzeczywiście ekshumacji w Dolinie tak zwanej Poległych, już się tak nie nazywa, ale w tym miejscu, gdzie też jakby pochowano wiele ofiar wojny domowej z obu stron tak naprawdę. Natomiast w samym Madrycie bardzo ciężko jest trafić na ślady tego, co się w ogóle tutaj wydarzyło. Dla mnie takim chyba największym szokiem było to, że w Muzeum Historii Madrytu no nie ma ani słowa o wojnie domowej, o tym czasie. I też rozmawiałam z historykami i z profesorem José Marią Faraldo z Uniwersytetu Complutense i on sam zresztą mówił mi, że były takie propozycje z ich strony, aby stworzyć taką ekspozycję poświęconą wojnie domowej i to jakoś nie znajduje uznania. Zresztą parę dni temu dosłownie też tutaj miejscowa rada miasta odrzuciła taki projekt, aby jakoś upamiętnić to, że na Puerta del Sol, takim jednak ważnym miejscu, w siedzibie władz wspólnoty Madrytu, była tak naprawdę sala tortur za czasów dyktatury i chciano to właśnie upamiętnić. Natomiast zostało to też odrzucone, więc jest duży opór, myślę.
2: Ale to przed pamiętaniem o tym, czy przed przypominaniem sobie? Ja myślę, że to kiedyś wybuchnie. To tak się nie da.
0: Ja też tak myślę. Myślę, że też przed takim stanięciem twarzą w twarz, z tym, że też nikt nie był tutaj taki krystaliczny. Mhm. Oczywiście mieliśmy dyktaturę, wiadomo, prawicową, nacjonalistyczną i jakby niezaprzeczalnie poszkodowana była tutaj strona republikańska, ale też wiadomo, że po stronie właśnie republikańskiej, czy może bardziej anarchistycznej, bardziej takiej już ultra lewicowej, też jakby były różne czyny, które też myślę, że niektórzy się mogą wstydzić trochę i nie chcą koniecznie o nich mówić, tak? Też prześladowania, tortury i tak dalej.
2: A jeśli chodzi o hulankę, czyli o Mowidę, czyli o wybuch wolności.
0: Tak.
2: Bez Mowidy nie zaistniałby dzisiejszy Madryt?
0: Myślę, że tak, że to znaczy ciężko mi powiedzieć, bo w sumie nikt z nas nie wie, jakby się to potoczyło, ale wydaje mi się, że jednak to jest coś takiego, co w ogóle pozwoliło Madrytowi tak się przebudzić i też pomyśleć o sobie w trochę taki bardziej przyjazny sposób tak naprawdę, bo właśnie ten Madryt raczej taki krytykowany, uważany za prowincjonalny, też strasznie stłamszony w czasie dyktatury i rzeczywiście szary, pełen inwigilacji. No w momencie, kiedy dyktatura się kończy i następuje właśnie ten wybuch kontrkultury, awangardy, tego wszystkiego, co jakoś wrzucamy do koszyczka Mowidy. No też Madryt dzięki temu zyskuje jakąś taką tożsamość, inną niż tą, którą mu wcześniej przypisywano, czyli właśnie miasta żywego, miasta niepokornego, tak, też miasta zabawy po prostu, miasta, które ma życie nocne, które po prostu lubi żyć, więc myślę, że jak najbardziej, że bez Mowidy chyba Madryt nie byłby dzisiaj tym samym miastem i ja jak najbardziej tak w codziennym życiu widzę powidoki tej Mowidy, aczkolwiek oczywiście jest też wiele krytyki wobec tego ruchu i takie spojrzenia. Jest to złożony temat i wiadomo, że też niejednoznaczny, bo później oczywiście też jakoś przejęty przez, czy to politycznie, czy ekonomicznie.
2: Za czym dziś tęsknią Madrytczycy?
0: Tęsknią za takim swoim życiem właśnie lokalnym, dzielnicowym, że trochę te dzielnice tutaj są pod coraz większą presją i to gentryfikacji i właśnie turystyczną. I jak rozmawiałam ze stowarzyszeniami sąsiedzkimi na przykład w Madrycie, no to bardzo to jest już teraz taka walka z ich strony o takie najprostsze rzeczy, żeby na przykład w danej dzielnicy była publiczna infrastruktura sportowa, biblioteka, żeby był dostęp do przychodni. To się wydaje takie bardzo prozaiczne, ale też myślę, że to jest cudowne, że są ludzie, którzy ciągle myślą właśnie o takim zwykłym życiu dzielnicowym i jest to dla nich jakoś ważne, żeby też na przykład móc zrobić sobie oddolną imprezę w przestrzeni publicznej, żeby nikt tego nie utrudniał, żeby móc się spotkać i żeby też jakoś tą przestrzeń publiczną właśnie też odzyskać jako wspólną, a nie tylko jako takie miejsce, gdzie odgórnie organizuje się jakiś wielki koncert czy, nie wiem, targ świąteczny, tak? Więc wydaje mi się, że jest teraz taka tęsknota za, no właśnie za tym, co jakoś lokalne. Zresztą jedna osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że no, był taki czas, kiedy Madryczycy bardzo chcieli być tymi Europejczykami, że tak ciążyło na nich takie piętno, że są tacy jacyś trochę nieokrzesani, właśnie prowincjonalni, a teraz jest trochę, wydaje mi się, ruch w drugą stronę, czyli że jednak tęsknią po prostu za tą taką tożsamością swoją dzielnicową.
2: Klaudia Pieszczoch, autorka książki Wysokie niebo nad Madrytem, była moją i Państwa gościnią. Bardzo Pani dziękuję i tak się też zastanawiam, czy możemy polecić tym, którzy na przykład w wakacje będą się wybierać do Madrytu, żeby może odłożyli taki zwyczajny przewodnik gdzieś na bok i wzięli książkę właśnie wydaną przez wydawnictwo Czarne i gdzieś właśnie za Panią podążyli w tych spacerach, które Pani opisuje i tych dosłownych po madryckich ścieżkach, ale też tych historycznych i metaforycznych. Ja polecam.
0: Myślę, że byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby właśnie zejść z tych głównych szlaków i może zobaczyć trochę tego Madrytu takiego mniej uczęszczanego.
2: Tak, i powspinać się też w te miejsca, w które Pani się wspina. Tak. Czasem, jak rozumiem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
22: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Klif.pl.
23: Sponsorem programu był organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Środa, 10 czerwca, minęło południe. Jarosław Kaczyński jest w tej chwili w prokuraturze. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznaje jako świadek w sprawie tzw. dwóch wież w centrum Warszawy. 9 na 10 uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Wynika z nowego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wielu młodych nie zgłasza tych incydentów z bardzo różnych powodów. Protesty i zamieszki wstrząsają Irlandią Północną po ataku nożownika z Sudanu na 40-letniego mężczyznę. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy się przed prokuraturą ze sprawy tzw. dwóch wież i afery z austriackim biznesmenem, który miał budować wieżowce w centrum stolicy. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest reporter TOK FM Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
3: Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego trwa. Rozpoczęło się o godzinie 10. Jarosław Kaczyński przed wejściem do prokuratury w asyście ochroniarzy nie chciał odpowiadać na pytania reporterów. Głos z kolei przed startem przesłuchania zabrali obrońcy Gerarda Bilkfernera, czyli austriackiego biznesmena, który miał współpracować ze spółką Srebrna przy budowie tzw. dwóch wież. Mecenas Roman Giertych mówił, że spodziewa się prawdy. Szczególnie, że Kaczyński na poprzednie wezwanie do prokuratury przedstawił zwolnienie lekarskie, a dzisiaj zeznaje pod przysięgą.
4: Wolelibyśmy oczywiście jego inny status. Prokuratura wezwała go jako świadka, ale przynajmniej ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem i czy otrzymał te 50 tysięcy w kopercie, czy też nie otrzymał.
3: Jedną z kwestii do wyjaśnienia pozostaje sprawa tak zwanej koperty. W swoich zeznaniach Gerald Birkfellner, austriacki biznesmen, stwierdził, że zimą 2018 roku przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu kopertę z kwotą 50 tysięcy złotych, które, jak twierdzi, były przeznaczone dla księdza Sawicza w związku z uzyskaniem podpisu pod zgodą na inwestycje przy ulicy Srebrnej. Z kolei ksiądz Sawicz zasiadał w Radzie Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, czyli fundacji będącej właścicielem spółki Srebrna, związanej ze środowiskiem PiS. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Mimo zwołania kapituły Orderu Orła Białego, ostateczna rekomendacja Rady co do ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu pozostaje niejawna. Karol Nawrocki stał się zakładnikiem własnej deklaracji, miał do wyboru wiele innych rozwiązań, mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
5: Odpowiedź wobec działań Zełenskiego powinna być inna. Polska jest poważnym państwem, ma poważne instrumenty oddziaływania i nie musi oddziaływać w taki symboliczny sposób. Możemy pokazać Zełenskiemu, że ta sprawa jest naprawdę poważna i że on naprawdę dotyka naszych najczulszych strun w sposób bardzo negatywny. Naprawdę istnieją inne instrumenty, aby przekonać prezydenta Zełenskiego, żeby tak nie robił.
2: I jeszcze jeden komentarz w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki, wstrzymując się z decyzją w sprawie odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego, postępuje słusznie. Tak ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi wicepremier i szef resortu obrony, prezydent podjął, tu cytat, tym razem roztropną decyzję.
6: Moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję. Jak krytycznie patrzę na to, co prezydent zrobił w sprawie SAFE, bardzo krytycznie. Uważam, że to jest najgorsza decyzja, jaką podjął za czasu swojej prezydentury i będę o tym mówił jasno i wyraźnie. To tak w sprawie teraz tego czasu na zastanowienie, który sobie daje, postępuje roztropnie.
2: Kapituła nad ewentualnym odebraniem prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego dyskutowała w poniedziałek. Decyzja została przekazana prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ten jednak do dziś nie podjął swojej ostatecznej decyzji. Kancelaria prezydenta twierdzi, że poinformuje o niej w odpowiednim czasie. To słowa i zachowanie haniebne oraz niegodne polskiego posła. Tak rządzący oceniają wystąpienia sejmowe posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy tropią w polskim rządzie ludzi z innym niż tylko polskie pochodzenie. Temat pojawił się po tym, jak wiceminister nauki Andrzej Szeptycki został skrytykowany za porównanie w Radiu TOK FM członków UPA i żołnierzy wyklętych. Maciej Kluczka.
0: Minister Andrzej Szeptycki, który na antenie TOG FM dokonał zniuansowanej oceny trudnej polsko-ukraińskiej historii, stał się podmiotem ataków ze strony prawicy. Było to słychać nawet w sali obrad Sejmu.
7: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków?
8: Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
0: Mówili Przemysław Czarnek i Janusz Kowalski. A tak odpowiadał im Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
9: Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
10: To jest skandal,
0: dodał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
10: Szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów.
0: Wiceminister Szeptycki i jego rodzina ma korzenie ukraińskie, ale ma przede wszystkim obywatelstwo polskie, mówi oburzony zachowaniem opozycji Tomasz Trela z Lewicy.
11: Zmierza to ku bardzo radykalnemu podejściu prawicy i skrajnej prawicy do drugiego człowieka. Bo jeżeli dzisiaj kandydat na premiera z PiSu mówi o tym, że w rządzie są Ukraińcy, to jest najgorszy, prymitywny sposób uprawiania polityki, szczucie na drugiego człowieka.
0: Bo pojawiają się już obawy, że takie wystąpienia polityków mogą doprowadzić do nagonki słownej, a nawet fizycznej.
2: To był Maciej Kluczka. Los Zbigniewa Ziobry zależy teraz głównie od amerykańskiej administracji. A gdzie jest Marcin Romanowski, powinna wiedzieć Opus Dei, powiedział w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
12: Pewnie pan redaktor przede mną siedzący by pewnie miał większą wiedzę jako ekspert w różnych stosunkach kościelnych, żeby ustalić, gdzie pan Romanowski
5: jest. Opus Dei ma ośrodki swoje, tak?
12: To dokładnie do tego nawiązuje. To nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje. Co do Zbigniewa Ziobry, to pamiętajmy, że jednak ta decyzja o tym, że on jest na terytorium Stanów Zjednoczonych, że ma wizę, no została podjęta przez osobę gdzieś numer 4, numer 5 w administracji amerykańskiej. Mimo wszystko i tak to na końcu będzie decyzja polityczna władz amerykańskich.
2: Marcin Romanowski, jego były szef Zbigniew Ziobro, uciekli z Polski na Węgry, gdzie dostali azyl polityczny. Po zmianie władzy w Budapeszcie węgierski resort spraw wewnętrznych rozpoczął weryfikowanie decyzji o przyznaniu azylu i wezwał obu polityków do stawienia się w urzędzie. Za Romanowskim wydano w lutym europejski nakaz aresztowania pod zarzutem przywłaszczenia 58 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Służbom do tej pory nie udało się ustalić jednak miejsca jego pobytu. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa z kolei w Stanach Zjednoczonych, do których dostał się mimo unieważnienia polskiego paszportu. Wiatraki, fotowoltaika, atom oraz gaz. To na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak wynika z rządowych założeń w Krajowym Planie Energii i Klimatu, wyznaczającym kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. To dobrze wygląda na papierze, ale niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówiła w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
13: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. Mniej więcej to się rozkłada po 30%. 30% to jest wytwarzanie, 30% to jest przesył, 30% to są podatki. I po prostu ja nie rozumiem też, dlaczego energia elektryczna miałaby być akurat tańsza, bo jakoś nie rozmawiamy o tym, że ceny chleba, ceny żywności mają spaść.
5: Ale politycy nam mówią, że energia będzie tańsza.
13: No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg, bo później się okazuje, że ludzie są rozczarowani, bo to się nie dzieje. Jeżeli my mówimy o tym, że 3 biliony złotych mamy zainwestować w energetykę, to jest jasne, że to będzie pochodzić z rynku energii. Te koszty będą musiały mieć odzwierciedlenie też w naszych rachunkach.
2: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który położył na stole swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w kwestii transformacji energetycznej. Po wypadku, do którego doszło w Ząbkach koło Warszawy, pojawia się pytanie o kontrolę i regulamin platform przewozowych. Kierowca taksówki z Turcji doprowadził kilka dni temu do zdarzenia i śmierci dwóch osób. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, mówił w poranku TOK FM przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
14: Przepisy jasno nakładają na tych, którzy zatrudniają kierowców, obowiązki dotyczące weryfikacji zarówno ich tożsamości, jak i posiadanego uprawnienia. Przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Niespokojnie w Irlandii Północnej. Protesty, które przerodziły się w antyimigranckie zamieszki, rozpoczęły się, gdy obywatel Sudanu zaatakował nożem 40-letniego mężczyznę. Ten trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Napastnik został zatrzymany. Tymczasem w ostatnich godzinach chuligani w Irlandii Północnej w Belfaście podpalali samochody i domy. Tomasz Orchowski.
15: Niektóre z protestów w Belfaście były pokojowe, ale w wielu miejscach doszło do aktów wandalizmu. We wschodniej części miasta grupa mniej więcej 100 zamaskowanych osób próbowała wdzierać się do domów i wybijała w nich okna. Miejscowy pastor, z którym rozmawiała BBC, opowiadał o wyciąganiu ludzi z domów tylko dlatego, że są czarni. Uczestnikami zamieszek mają być przede wszystkim osoby młode. Pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill podkreśla.
16: We have no tolerance.
15: Nie toleruje.

0: Karą rasistowskiego ataku policja mu uwierzyła, skuła Nowaka, mimo że ten mówił, że został dźgnięty nożem. W wyniku odniesionych ran zmarł. Tomasz Urchowski, TOK FM.
1: Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ciągu ostatniego roku cyberprzemocy lub przemocy fizycznej doświadczyło 87% ankietowanych. Fundacja przeprowadziła badanie wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi reporterowi TOK FM Cezar Mujaszczykowi współautorka badania, socjolożka Joanna Kopycka.
2: Przede wszystkim skala przemocy rówieśniczej jest bardzo wysoka i widzimy też cyklicznie, realizując różne wcześniejsze badania, że ta skala cyklicznie od 10 lat wzrasta. Oznacza to, że mamy duży problem z przemocą rówieśniczą i że ten problem eskaluje.
3: Przyznam, że jak zobaczyłem, że aż 9 na 10 uczniów doświadcza przemocy, no złapałem się za głowę.
2: No zdecydowanie ta liczba jest w pewien sposób taka alarmująca, dla niektórych porażająca. Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy, czy plotki. To są takie zachowania, które my często bagatelizujemy albo normalizujemy. Często też przemoc fizyczną czasami normalizujemy, tak? Że to jest normalne, że chłopcy się, zwłaszcza tak, uderzą. No, to nie jest zdrowe reagowanie na konflikty, na trudne emocje i powinniśmy nad tym pracować.
1: Autorzy badania zwrócili uwagę na kolejny problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co 10 ankietowany. A do raportu wrócimy w TOK 360 po 12.20. Susza daje się we znaki rolnikom w całym kraju, a przechodzące właśnie przez Polskę opady deszczu niewiele pomagają. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rolnicy już wiedzą, że zbiory zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o połowę.
4: Uprawiamy buraki, rzepak, pszenica. No jest bardzo sucho. Nie, że sucho, ale bardzo sucho. No tak jak nieraz się patrzyło na mapę, to gdzieś tam coś popadało, a tu nas wszędzie omijało. Także teraz to były te, można powiedzieć, pierwsze deszcze.
5: Te najbliższe dni też się zapowiadają deszczowe, ale też i burzowe. Te burze też chyba nie służą, takie opady nawalne.
4: Nie, no bo wie pani, przy takiej temperaturze, to jak przyjdą takie nawalne deszcze, to jeszcze może przyjść grad, jeszcze więcej może szkód narobić, jak ta susza. Nie?
5: Jakie gospodarstwo ma pani?
6: 35 hektarów zboża i kukurydzy, nie? W naszym gospodarstwie to jest słabo, nie? Bo słabe gleby są, nie? Czwarta klasa, piąta, nie? Szósta. I to tam szału nie ma na tym, nie?
5: Słabo wschodzą te rośliny.
6: Tak. Jeszcze zwierzyna niszczy, nie? Bo tam są lasy, nie?
7: Na pewno na 30% mamy plony mniejsze, nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
8: I to jest na chwilę obecną. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc, nie?
1: Z rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Dlaczego dostępność tabletek dzień po w aptekach nadal utrzymywana jest tylko w formule pilotażu? Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. Twierdzi przy tym, że pilotaż to zapewnienie niezakłóconej dostępności świadczenia. Innego zdania są organizacje kobiece. Anna Gmitarek-Zabłocka.
9: Ministerstwo Zdrowia przygotowało przed miesiącem projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia pilotażu w zakresie dostępu do tabletek dzień po. I to aż do 30 czerwca 2028 roku, czyli formuła pilotażu ma obowiązywać jeszcze przez 2 lata. Dlaczego dostęp do tak zwanej antykoncepcji awaryjnej ma być wciąż tylko doraźny, można powiedzieć, a nie systemowy? Pytają o to organizacje, bo jak mówi Joanna Gzyraj-Skandar z Legalnej Aborcji, w przyszłym roku mamy wybory i ewentualnej nowej ekipie rządzącej łatwiej będzie się wycofać z pilotażu niż z rozwiązania systemowego.
10: Co byłoby tak naprawdę takim politycznym prezentem dla kolejnej ekipy, jeżeli zmieniłby się rząd na właśnie taki skrajnie prawicowy, skrajnie konserwatywny, powiedzieli po prostu, no program się skończył, my go po prostu nie kontynuujemy. I to ma zupełnie inny bagaż, taki właśnie polityczny, narracyjny.
9: Przypomnę, że 2 lata temu rząd przygotował ustawę, ale prezydent Andrzej Duda jej nie podpisał. Jak przekazało nam Ministerstwo Zdrowia, kolejnej próby ustawowej, mimo że zmienił się prezydent i nie wiemy, jakby Karol Nawrocki podszedł do tego tematu, ale kolejnej próby nie będzie. Legalna Aborcja oraz inne organizacje w uwagach do rozporządzenia apelują o zmianę podejścia i podjęcia podjęcie próby wprowadzenia zmian ustawowych. Jest również apel organizacji o upowszechnienie programu. Dziś jest w nim tylko 13% aptek. Ministerstwo twierdzi jednak, że nie ma na to wpływu, bo jak pisze w udzielonej nam odpowiedzi, program opiera się na dobrowolności. Część

0: Czaptek nie chce brać na siebie takich decyzji, między innymi ze względów światopoglądowych samych farmaceutów. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: I na koniec jeszcze informacja dla podróżnych. Na Śląsku i w okolicach usunięto awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów. Uszkodzenie kabla zasilającego, do którego doszło we wtorek wieczorem, skutkowało awarią urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencjami opóźnieniami składów. Opóźnienia poszczególnych pociągów jeszcze dziś rano wynosiły od 10 do kilkudziesięciu minut. Niektóre kursy zostały odwołane. Teraz sytuacja powoli ma wracać do normy. W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy do raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, poświęconego przemocy rówieśniczej wśród dzieci w wieku od 10 do 17 lat.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja buduje wzdłuż granicy z NATO nowe bazy wojskowe oraz rozbudowuje już istniejące jednostki, tak twierdzą publiczne media ze Skandynawii i Estonii. Dziennikarze przeanalizowali z pomocą ekspertów zdjęcia satelitarne części rosyjskiego terytorium. Media porównały najnowsze kadry z tymi wykonanymi przez ostatnie 2 lata. Na fotografiach widoczne są nowe koszary, długie rzędy pojazdów wojskowych, a także magazyny broni. Zdaniem dziennikarzy Rosja po zakończeniu wojny z Ukrainą chce zgromadzić na tym obszarze 115 tysięcy żołnierzy. Papież Leon XIV, składający wizytę w Hiszpanii, odwiedził dziś zakład penitencjarny pod Barceloną. Powiedział więźniom, że w życiu przeszłość nie potępia przeszłości, ale daje możliwość zmiany decyzji i wyborów. W kwietniu tego roku, podczas wizyty w Gwinei Równikowej, Leon XIV odwiedził więzienie w miejscowości Bata, w którym panują jedne z najtrudniejszych warunków w całej Afryce. GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Rano poważnie ograniczona była też widoczność.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Szymon Wójcik, menedżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała raport, który pokazuje skalę przemocy rówieśniczej. To jest duży raport przygotowany na próbie ponad 140 tysięcy osób. I zanim przejdziemy do suchych liczb, do metodologii, do definicji, przemoc rówieśnicza wśród dzieci w wieku lat 10-17, bo właśnie takiej grupy dotyczy badanie, jest, i to jest taki wniosek, jak patrzę na te liczby, powszechna.
9: Tak, to prawda, można najkrócej podsumować, że jest powszechna. I my, jak pan powiedział, badaliśmy to na bardzo dużej próbie, ponad 140 tysięcy dzieci z całej Polski, dlatego że to badanie było powiązane też z programem profilaktycznym, edukacyjnym, realizowanym w ponad 2500 szkołach.
8: Ten program edukacyjny w jaki sposób wpływał na prowadzenie tego badania?
9: Tutaj stworzyliśmy całą platformę informatyczną, gdzie szkoły, przystępując do badania, rejestrowały się. I jakby pierwszym krokiem była właśnie taka ankieta diagnostyczna, którą realizowała z uczniami, czyli jakby zanim wzięli udział w programie. I szkoły mogły zobaczyć sytuację w swojej placówce, dostawały wyniki automatycznie dla swojej szkoły. Natomiast my właśnie zebraliśmy od tych 140 tysięcy uczniów wpisy. I potem ten program był realizowany cały semestr i na koniec uczniowie realizowali ankietę ewaluacyjną, przy czym my dzisiaj właśnie publikujemy raporty tej wyniki tej wstępnej diagnozy, tak, pokazującej skalę problemu.
8: Kiedy dyrekcja szkół dostawała informacje na temat przemocy rówieśniczej, wyniki raportów, które przeprowadzili pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to zastanawiam się, czy była zaskoczona, czy też była świadoma tego, że rzeczywiście ten problem w takiej skali w tej szkole występuje.
9: Myślę, że to zależy od pedagoga, natomiast wydaje mi się, że mogli być jednak zaskoczeni. Dlaczego? Że problem jest, jak wspomnieliśmy, powszechny, natomiast on ciągle jest bagatelizowany, umniejszany. Często jest tak, że na światło dzienne wychodzą tylko najbardziej ekstremalne przypadki. Skrajne. Natomiast problemem jest to, że to jest codzienne doświadczenie bardzo wielu osób. Z tych naszych danych wynika, że w roku prowadzącym badanie, której z 9 form takiej przemocy doświadczyło 9 na 10 uczniów, 87%, a takiego tak zwanego dręczenia, bullyingu, tak, pewnej długotrwałego ognębienia, prawie 1/3. I tu myślę, że często szkoły nie zdają sobie sprawy z tego, jak duże to są odsetki. My pytaliśmy też o, i to jest myślę cenne w tym badaniu, że pytaliśmy także o kwestię zgłaszania, tak, czy zgłosili takie incydenty komuś dorosłemu. I tutaj wiemy, że tylko 16% zgłosiło taką sytuację, kiedy dotyczyła ich, i 19% tego, że dotyczyło to kogoś innego. Także ci zgłaszający dorosłym tą przemoc są w mniejszości.
8: To jest też istotne w tym raporcie, jest to, dlaczego młodzi ludzie nie zgłaszają tej przemocy rówieśniczej. Ja też czytam w Państwa raporcie, że 44% pytanych stwierdza, że przemoc rówieśnicza nie uważa jej za coś poważnego, a 25% mówi, że nie przyszło to do głowy. I wydaje mi się, że te dwie liczby są dramatem, zwłaszcza ta 1/4 uczniów, którzy nie zgłaszają przemocy, ponieważ nie przyszło to do głowy. I to można rozumieć, jak rozumiem, na rozmaite sposoby, ale między innymi na taki, że nie będę zgłaszał przemocy rówieśniczej nikomu dorosłemu, ponieważ nikt mi w tym nie pomoże.
9: Tak, te wyniki, które pan zacytował, są bardzo ważne i dla naszej fundacji, myślę, dla wszystkich, którym leży na sercu kwestia poprawy sytuacji w polskich szkołach, ponieważ to pokazuje, że ciągle jest niska świadomość, tak? Ponieważ rzadko się o tym rozmawia, rzadko się też to definiuje, to młodzi ludzie często mają problem z ustaleniem tej granicy, tak? Co jest przemocą, co nie jest i w związku z czym jej nie zgłaszają. Ale na to nakłada się jeszcze poważniejszy problem, o którym pan wspomniał, bo z kolei tych, którzy... Bo dopytywaliśmy tych, co nie zgłosili, dlaczego nie zgłosili, a z kolei tych, co zgłosili, pytaliśmy, co stało się później w wyniku tych zgłoszeń. I tutaj dla mnie takim bardzo smutnym wynikiem jest to, że prawie 1/3 tych, którzy zgłosili, no spotkała się albo z tym, że ktoś dorosły obiecał im coś zrobić i nic nie zrobił, albo zignorował ich zgłoszenie.
8: Niesamowicie samotne dzieciaki są w tej sytuacji. Natomiast wracając do tego clue, to znaczy do tego, jak wiele osób jest ofiarami przemocy rówieśniczej, bądź doświadczyło ich na pewnym etapie swojego życia szkolnego i podwórkowego. Powiedział pan, że 9 na 10, tak? 87% uczniów twierdzi, że doświadczyło przemocy rówieśniczej. Też przemocy jest nierówna, tak? Dlatego, że w waszym raporcie pokazujecie kilka różnych form tej przemocy i to są formy również uzależnione od tego, jak bardzo ona jest intensywna, jak bardzo jest skierowana w tego jednego konkretnego człowieka. No to powiedzmy sobie właśnie ta przemoc, gdzie się zaczyna przemoc, której te dzieciaki doświadczają? Co jest właściwie przemocą wśród dzieci i młodzieży w wieku lat 10-17?
9: No tak, to oczywiście jest pewne spektrum, skalę i stąd to też jest pewna trudność zarówno w badaniach, jak i w działaniach, gdzie ona się zaczyna. Natomiast na pewno ważne jest uświadamianie, bo ciągle nie jest dla dzieci oczywiste, że to jest nie tylko przemoc fizyczna, chociaż o nią też pytaliśmy i bicie to jest 53% go doświadczało, ale także kwestie takie jak kradzież przedmiotu lub pieniędzy 28%, czy zaczepiania albo napad przez jakąś grupkę czy bandę 24%, więc to są powiedzmy takie fizyczne formy, które nie budzą wątpliwości, mogę powiedzieć. Natomiast no, jest też ta przemoc emocjonalna czy psychiczna, to jest tak jak wyśmiewanie wyglądu, otrzymywanie niepokojących, nieprzyjemnych wiadomości w internecie, także wykluczanie z grupy lub aktywności w internecie. To jest często nieoczywiste, że wykluczanie no także może być przemocą, szczególnie dla prawda, dzieci w wieku nastoletnim, kiedy ci rówieśnicy są tacy ważni dla nich, kiedy oni się jakby definiują przez swój udział w grupie. takie trzymanie z boku, niedopuszczanie do naszej grupy na WhatsAppie czy do naszych aktywności, no to także jest forma przemocy.
8: Bardzo dziękuję. Dr Szymon Wójcik, menadżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, był z nami.
9: Dziękuję bardzo.
0: A za chwilę więcej o raporcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Za chwilę natomiast porozmawiamy o sytuacji w Stanach Zjednoczonych na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem mundialu. Jest z nami profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: W atmosferze przedmundialowej właśnie wciąż jesteśmy. Piłkarskie Mistrzostwa Świata od jutra w USA, Kanadzie i Meksyku. A dziennik New York Times donosi, że FIFA miała zawrzeć z administracją Donalda Trumpa nieoficjalne porozumienie, na mocy którego osoby przebywające w USA nielegalnie nie będą zatrzymywane w pobliżu stadionów. Co to jest za doniesienie? Dlaczego, jeśli to oczywiście prawda, takie porozumienie jest potrzebne i komu?
2: No, potrzebne jest kibicom, dlatego że zwłaszcza zważywszy na to, mam nadzieję, że nasi słuchacze rozumieją, że kibice z krajów latynoskich żyją sportem, żyją piłką nożną i na pewno chcieliby dopingować swoje drużyny. A jednak wśród tych nieudokumentowanych migrantów w Stanach Zjednoczonych dominującą grupą są osoby pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej. Więc trudno by się było dziwić, że no, imigranci, ci, którzy nawet przebywają nielegalnie, chcieliby dopingować swoim drużynom. Też to jest taki moment, powiedzmy, integracji, możliwość spotkania kolegów, znajomych, dalszych, bliższych, przy takiej okazji. Więc to jest powód, dla którego w ogóle ta kwestia powstaje. Wynika przede wszystkim z tego, że działania zapowiadane i realizowane od samego początku administracji Donalda Trumpa zmierzały do tego, żeby deportować te osoby, które w Stanach Zjednoczonych przebywają nielegalnie, a jak mówiłem, większość tych osób to są osoby pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej. Więc to jest kluczowy powód, dla którego taka w ogóle ten przeciek o, prawda, nie do końca oficjalnym współdziałaniu czy wsparciu przez agencje federalne amerykańskie o zorganizowanego mundialu do nas docierają i prawdopodobnie były prowadzone jakieś rozmowy pomiędzy Infantino a Donaldem Trumpem, które miały się tym zająć.
0: No właśnie, wspomniał pan i o Gianni Infantino, prezesie FIFA, jak i o Donaldzie Trumpie. I coraz, znaczy, powszechna jest wiedza o tym, że ci dwaj działacze, politycy, te dwie osobowości są dosyć w bliskich relacjach.
2: Nawet zastanawiając się, jak można to określić tuż przed naszą rozmową, myślałem, że no tak, mamy do czynienia z dwoma mężczyznami o bardzo wysokich ambicjach i przerośniętym ego i być może to jest płaszczyzna, która pozwala im się dobrze dogadać. Z drugiej strony też widzieliśmy, jak FIFA w osobie Infantino podlizywała się Donaldowi Trumpowi, to trudno określić inaczej jak podlizywanie się Donaldowi Trumpowi, a też wiemy z relacji międzynarodowych, że Donald Trump lubi, jak mu się ktoś przypochlebia, daje mu prezenty zwłaszcza w kolorze złotym, to jest coś, co jest bardzo cenione przez Donalda Trumpa.
0: Przy okazji rozmowy dotyczącej tego przecieku New York Timesa przypomina o sobie organizacja ICE, czyli no, służba imigracyjna i celna w Stanach Zjednoczonych, o których działaniach bardzo dużo mówiliśmy również w Polsce na początku tego roku ze względu na incydenty i skandale, do których doszło m.in. w Minneapolis. W jakiej formie w tym momencie jest ta formacja i czy ona nadal równie agresywnie i dalej omijając prawa i wolności człowieka działa na zlecenie Donalda Trumpa. Czy być może po tych kilku incydentach pewne odium, które na nią spadło, sprawiło, że jest mniej widoczna?
2: Ona, tak, to jak pan redaktor powiedział, przede wszystkim jest mniej widoczna. To nie jest tak, że ona zakończyła działania. To nie jest tak, że to w ogóle zmieniła się polityka i podejście władz federalnych do migrantów, do wyłapywania, prawda, migrantów. Nie są one tak brutalne, nie są prowadzone tak z użyciem broni, jak miało to miejsce w Minneapolis, co doprowadziło do śmierci dwóch niewinnych osób, prawda, które nie były migrantami, to trzeba jasno powiedzieć, no nie? To w ogóle to po prostu protestowało albo znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej godzinie, co trudno winić te ofiary, że akurat, nie wiem, wracały z pracy w tym momencie, prawda? Także ICE przycich, to nie jest tak, że zniknął, to nie jest tak, że on nie prowadzi dalej tych swoich działań, tylko one nie są tak brutalne, jak były na początku tego roku, czy pod koniec ubiegłego roku, a mniej są medialne w tym sensie, że mniej to musi docierać do mediów, bo nie dzieje się nic takiego strasznego, wyjątkowego, ale wyłapują, deportują, to wszystko, ta machina trwa, to ona działa, to nie jest tak, że to się zamknęło.
0: Panie profesorze, jutro rozpoczyna się mundial. Oczywiście Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk to są gospodarze tego turnieju. Czy w związku z tym rzeczywiście jest jakieś takie pobudzenie w samych Stanach Zjednoczonych związane z imprezą tej rangi? Czy to jest tak, że po tym mundialu, po tych kilku tygodniach Stany Zjednoczone, które nie są bardzo oddane piłce nożnej, rzeczywiście zwrócą się w stronę tego sportu bardziej?
2: Ja bym powiedział to też, jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, mówiłem o migrantach pochodzących z krajów Ameryki Łacińskiej, no nie wiem, są też przecież migranci z Europy, którzy są ważną grupą, no i zdecydowanie w większym stopniu przebywającą legalnie, prawda, i nie mające tak wielkich problemów, a poza tym biali są, no to jest niestety ciągle duży plus w zetknięciu z działaniami ICE i innych agencji federalnych w Stanach Zjednoczonych. Nie sądzę, żeby to zmieniło. Dla Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów są ważniejsze inne sporty, natomiast dla tych migrantów, którzy kochają czy z krajów, gdzie ta piłka nożna ma bardzo duże znaczenie, zdecydowanie większe niż, nie wiem, baseball czy nawet koszykówka, to jest istotne wydarzenie i te grupy być może będą jeszcze chętniej uprawiały te sporty. Pamiętając o jednej rzeczy, która w Stanach Zjednoczonych działa bardzo dobrze od wielu, wielu lat, a piłka nożna nam się kojarzy przede wszystkim z mundialem i, prawda, męskimi drużynami piłki nożnej, dla Amerykanów przez wiele lat ważniejszą drużyną była kobieca, a drużyna, która odnosiła realne sukcesy, prawda, to były zwycięszczenie mundialu, to były gwiazdy znane nie tylko i wyłącznie fanom piłki nożnej. I być może tylko to, że akurat to wydarzenie też jakby odświeży Amerykanom pamięć, że istnieje kobieca piłka nożna, która święciła triumfy, jest na topie i dalej może te triumfy święcić.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. 12:40 za minut 4, a więc czas na Wojtka Kowalika, który już jest w studiu i zapowie, co będzie w popołudniowym EKG.
10: Wiemy już, o ile w przyszłym roku ma wzrosnąć pensja minimalna i o ile w przyszłym roku mają wzrosnąć pensje w budżetówce. W obu przypadkach rząd proponuje podwyżki mniej więcej 3%. Tym samym, pewnie związkowcom się to nie spodoba, bo oni widzieliby już pensję minimalną powyżej tego psychologicznego progu 5000 zł brutto, a najprawdopodobniej tego progu jeszcze w przyszłym roku nie osiągniemy. No i właśnie o tym z Sebastianem Koćwinem z OPZZ-u porozmawiamy w EKG już niedługo.
0: Wojciech Kowalik zostaje z Państwem.
3: Reklama.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
23: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
24: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Kto zwalcza ból?
26: Voltaren!
25: Kto?
26: Voltaren!
25: Voltaren!
27: Ból szyi i po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
28: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
29: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień objawienia już w kinach.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nieco taniej niż dziś będzie jutro na stacjach paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,92, benzyny 98 6,56, a oleju napędowego 6,43. Izraelskie ataki na Syrię i Liban osiągnęły etap, w którym stwarzają również zagrożenie dla Turcji, ocenił turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Bezpieczeństwo Turcji zaczyna się nie w Hayati, czyli prowincji graniczącej z Syrią, ale w Aleppo, Damaszku i Bejrucie. Nie będziemy tolerować faktów dokonanych ani przymykać oczu na ataki, powiedział turecki prezydent. Dodał, że operacje wojskowe Izraela stanowią zagrożenie dla całego świata i muszą być przepowstrzymane. W Szwecji ponad 52% społeczeństwa zagłosowałoby przeciwko wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty, a prawie 29% byłoby na tak, gdyby odbywało się w tej sprawie referendum. Tak wynika z opublikowanego sondażu Szwedzkiego Urzędu Statystycznego. A w sprawie organizacji referendum dotyczącego przyjęcia euro porozumiały się dwie szwedzkie partie. Chcą, by głosowanie odbyło się w 2030 roku.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
32: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
33: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
34: 12.42, Wojciech Kowalik, to jest środowe południowe EKG, a w naszym studiu Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
35: Dzień dobry.
34: Nie będzie chyba tej psychologicznej piątki z przodu, jeżeli chodzi o przyszłoroczną pensję minimalną, no bo rząd proponuje 4950 zł brutto. I co państwo związkowcy na to?
0: Panie redaktorze, no czekają nas jeszcze przecież negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego, ale no trzeba przyznać tutaj wyraźnie, że te negocjacje niezbyt często kończą się sukcesem.
34: W tym przypadku chyba nigdy.
0: No, niestety. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że już w tamtym roku my oczekiwaliśmy przekroczenia tej magicznej bariery 5000 zł i nawet do pewnego momentu mieliśmy tutaj wielką przychylność ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jednak w tym roku również obniżyło swoją propozycję. Tak szczerze mówiąc, nie wiem na jakiej podstawie, bo sytuacja raczej nie zmieniła się specjalnie drastycznie i liczyłem, że tutaj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również będzie popierać naszą propozycję 5200 zł brutto.
34: No właśnie, będziecie teraz w trakcie tych negocjacji w RDS-ie proponować więcej tych 5200 brutto, o których pan mówi, porozumieliście się. Jeżeli chodzi o związki zawodowe.
0: Jeżeli chodzi o PZZ z Solidarnością i z Forum Związków Zawodowych, tak, mamy porozumienie, jeżeli chodzi o płacę minimalną na poziomie 5200 zł brutto. Powiem dlaczego. Chcemy zachować tą proporcję płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. Pamiętajmy o tym, że płaca minimalna no to nie jest tylko pojęcie ekonomiczne. Dla nas ona pełni również taką funkcję społeczną, socjalną. Ona ma pozwolić pracownikom, którzy zarabiają najmniej, żeby mogli spokojnie funkcjonować w kraju, żeby nie było takiej sytuacji, my to nazywamy biednymi pracującymi, którzy mimo, że pracują na pełny etat, w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę, nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych zakupów. Nie są w stanie utrzymać mieszkania, rodziny, a więc wydaje się, że ta proporcja pomiędzy płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem no, powinna zostać zachowana, a propozycje rządu no, tą proporcję zdecydowanie obniżają, zaniżają ją.
34: My tu oczywiście mówimy cały czas o kwotach brutto, tak, od których jeszcze państwo pobiera i podatki, i składki. Z pierwszych wypowiedzi pracodawców wynika, że im taka 3-procentowa podwyżka to całkiem pasuje, więc znaczy raczej porozumienia.
0: Najbardziej to im pasowałaby 2,5%, czyli na poziomie inflacji, to co jest absolutnie minimum, ale
34: tym 3% nie mówią nie, więc no będzie wam trudno się dogadać w trakcie tych negocjacji.
0: No ja nie mam złudzeń. Rzadko nam się udaje dogadać co do płacy minimalnej, praktycznie nigdy. Większą nadzieję mam, jeżeli chodzi o dogadanie się, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.
34: I
0: bo
34: do
0: mam
34: tego
0: nadzieję,
34: zaraz wrócimy.
0: Tak, tak. Ale no strona rządowa jest, widzę tutaj, to przede wszystkim o nią chodzi, jest nieugięta, ale pamiętajmy o tym, że zbliżają się wybory i chciałbym podkreślić, przypomnieć stronie rządowej, że jest ogromne niezadowolenie ze strony pracowników całej sfery finansów publicznych, którzy są gotowi do tego, żeby przystąpić do akcji protestacyjnych, nawet na wzór tych, które były w 2023 roku. Przypominam, wtedy zorganizowaliśmy Marsz Gniewu i po tym Marszu Gniewu udało się znaleźć pieniądze na podwyżki 20%, a dla nauczycieli nawet 30-33%, więc ja bym chciał tutaj przestrzec rządzących przed tym, że gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
34: I myśli pan, że te przyszłoroczne wybory mogą być taką polityczną, w cudzysłowie, zachętą dla rządu, żeby jednak dosypać trochę więcej tych podwyżek?
0: No ja nie widzę innej możliwości niż to, że rząd zacznie w końcu doceniać pracowników sfery finansów publicznych. I to nie chodzi nawet o grożenie akcjami protestacyjnymi czy strajkami, ale pamiętajmy dobrze, doskonale, że żeby państwo dobrze funkcjonowało, pracownicy sfery finansów publicznych powinni zarabiać godnie, tak żeby nie uciekali do firm prywatnych. W firmach prywatnych ten wzrost wynagrodzeń będzie na zdecydowanie wyższym poziomie. A więc znowu zaburzy się pewna równowaga, a ja nie ukrywam, że bardzo często obserwujemy takie sytuacje, że obok urzędów, obok instytucji publicznych powsta- powstają jakieś prywatne firmy i one po prostu podbierają urzędom czy instytucjom wielu pracowników, bo z marszu są w stanie zaoferować zdecydowanie wyższe wynagrodzenia, a pracownicy sfery finansów publicznych są świetnie przygotowani merytorycznie, doskonale obsługują programy, programy informatyczne, świetnie się sprawdzają w takiej pracy urzędowej i są łakomym kąskiem dla właśnie firm prywatnych.
34: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś propozycja to 3%. Tak wczoraj premier mówił o tej rządowej propozycji podwyżek w budżetówce. No i właśnie o 3% miałyby wzrosnąć wynagrodzenia choćby nauczycieli, albo pracowników służb, albo urzędników. No może po prostu budżetu państwa nie stać na więcej. No mamy trudną sytuację budżetową.
0: Znaczy ja rozumiem, że mamy trudną sytuację budżetową, ale nie może być tak, że pracownicy z wieloletnim stażem zarabiają płacę minimalną albo ciut więcej niż tą płacę minimalną. Państwo musi właściwie funkcjonować. My mamy tuż przy naszej granicy toszczącą się wojnę. Mamy bardzo dużo najróżniejszych problemów. Bardzo słabo funkcjonuje między innymi sądownictwo. Urzędnicy sądowi powinni dostać te podwyżki. Nauczyciele pracują na bardzo niskich wynagrodzeniach, bo przypominam, że te 30-33% podwyżki sprzed kilku lat nie rozwiązało problemów, bo wcześniej przecież tych podwyżek nie było przez ładnych kilka lat. Inflacja szybowała w górę i tak naprawdę siła nabywcza wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę bardzo niska i oni będą rezygnować z pracy w urzędach, w szkołach. Przecież coraz mniej młodych ludzi chce przychodzić do pracy, chociażby w oświacie.
34: No tak, ale jednak ta podwyżka 3%owa, no przynajmniej pokryje, czy pokryłaby tę utratę siły nabywczej pieniądza wynikającą z inflacji.
0: Też wydaje nie się, można,
34: że, panie wydaje się, że tego rząd się trzyma przede
0: tutaj,
34: wszystkim.
0: Tutaj też się obawiamy, że rząd nie wziął pod uwagę wszystkich aspektów, między innymi konfliktu na linii USA-Iran, cen paliw i obawiamy się, że ta inflacja prognozowana może się jednak okazać zdecydowanie wyższa, a później ewentualne korekty tej płacy minimalnej będą możliwe ewentualnie w kolejnych dopiero latach. A więc pracownik znowu przez wiele miesięcy straci na tym.
34: Jako związki zawodowe macie jakieś plany, żeby, nie wiem, apelować do rządu o większe pieniądze dla budżetówki?
0: My cały czas apelujemy. Trwają różnego rodzaju akcje protestacyjne. Ja mówiłem już o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale tak jak podkreślałem, cały czas mamy rozmowy na poziomie branży, chociażby usługi publiczne OPZZ i coraz więcej organizacji jest gotowa do przeprowadzenia działań protestacyjnych, tak jak mówiłem, na wzór tych, które robiliśmy w 2023 roku, czyli Marszu Gniewu. Jest ogromna szansa na to, że taki Marsz Gniewu się powtórzy we wrześniu tego roku.
34: Tak to trochę brzmi, jakby pan zapowiadał przedwyborczy rok protestów.
0: Ja mam wrażenie, że przynajmniej raz w miesiącu, od wielu miesięcy uczestniczę w różnego rodzaju akcjach protestacyjnych, między innymi z pracowników sfery finansów publicznych, ale również czy górników, czy hutników, całej branży przemysłu i wydaje się, że te protesty będą eskalować, jeżeli rząd nie zacznie wychodzić nam naprzeciw, bo my naprawdę nie oczekujemy cudów, oczekujemy godnego traktowania pracowników.
34: Mówimy o tych podwyżkach dla sfery budżetowej, ale proponuję, żebyśmy jeszcze wrócili do pensji minimalnej, od której zaczęliśmy naszą rozmowę. No bo to rzeczywiście są takie odwieczne tarcia między wami a pracodawcami. Pracodawcy mówią, że w ostatnich latach i tak ta pensja minimalna bardzo mocno rosła. No oni muszą przerzucić ten koszt przecież na nas, odbiorców, co choćby widzimy w inflacji i w cenach usług, które dość trudno okiełznać. No to może rzeczywiście czas, żeby trochę zluzować z tymi podwyżkami pensji minimalnej.
0: No tak, ale panie redaktorze, płaca minimalna w gruncie rzeczy rośnie tak naprawdę o najczęściej o minimalne ustawowe minimum, bo ona jest w największym stopniu powiązana z inflacją. Proszę mi powiedzieć, jak możemy dopuścić do takiej sytuacji, że na przykład inflacja była przez kilka lat na poziomie bardzo wysokim, nawet w pewnym momencie dochodziła chyba do 17%, no to nie możemy pozwolić sobie na to, żeby jednocześnie płaca minimalna wzrosła o niższy wskaźnik, bo ci pracownicy, a jest ich coraz więcej, którzy zarabiają płacę minimalną, już zbliża się to do 4 milionów, no odczuliby to, że inflacja rośnie diametralnie, idzie w górę, a jednocześnie ich wynagrodzenia nie idą nawet o taki wskaźnik w górę, jak chcieli pracodawcy, bo oni chcieli nawet zmienić tą ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. Pracownik na płacy minimalnej też musi się utrzymać. On musi zapłacić za mieszkanie, on musi kupić jedzenie, często musi utrzymać swoją rodzinę, dzieci. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby płaca minimalna rosła o niższy wskaźnik niż w tej chwili.
34: No i kiedy wysoka inflacja, kiedy z nią się mierzyliśmy, to rzeczywiście ta pensja minimalna bardzo wyraźnie rosła.
0: Tak. I teraz my oczekujemy akurat w tym przypadku, żeby płaca minimalna wzrosła o 8,2% do poziomu 5200 zł brutto, biorąc pod uwagę, że chcemy zachować, tak jak wcześniej mówiłem, tą proporcję do przeciętnego wynagrodzenia, aby pracownik dalej mógł kupić podobną ilość produktów, jak to robił wcześniej.
34: Z pensją minimalną wiąże się jeszcze minimalna stawka godzinowa, bo i tutaj usłyszeliśmy propozycję rządu, 32 zł i 30 groszy brutto. W przyszłym roku ta minimalna stawka godzinowa miałaby wynieść. Czy tutaj też jako związkowcy widzielibyście zapewne większą podwyżkę?
0: Tak, no my to zawsze korelujemy wzrost płacy minimalnej z wzrostem właśnie minimalnej stawki godzinowej. To zasługa związków zawodowych, że minimalna stawka godzinowa w ostatnich latach się w ogóle pojawiła. To dotyczy ten problem najczęściej osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było tej minimalnej stawki godzinowej, przecież wiele osób na umowach zlecenia zarabiało 2, 3, 4 zł za godzinę, na przykład pracując na jakichś parkingach strzeżonych czy w ochronie, a więc uważam, że to jest ogromny sukces ruchu związkowego i my dalej chcemy zachować tą korelację naszej propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej. No a rząd oczywiście to koreluje ze swoją propozycją 3%, więc jest to dla nas zdecydowanie nieakceptowalne. Chyba o tym nie wspomniałem, że jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, no to oczekujemy 15% wzrostu wynagrodzeń, a strona rządowa proponuje właśnie też tylko 3%.
34: 15% przy 3-4% inflacji?
0: Ale panie redaktorze, no tu też jeszcze uzupełnię moją wypowiedź. Proszę pamiętać, że mimo tego wzrostu wynagrodzeń w 2023 o 33% w przypadku nauczycieli, to dalej patrząc na perspektywę wieloletnią, dalej pracownicy sfery finansów publicznych są w tyle. Nie dość, że mają niższe wynagrodzenia niż pracownicy sektora prywatnego, to przez wiele lat były wzrosty wynagrodzeń albo zamrożone, albo były minimalne, dlatego dalej pracownicy sfery finansów publicznych są niezadowoleni i stąd biorą się te akcje protestacyjne. To nie są nasze wymysły, to są po prostu jak najbardziej zasadne oczekiwania.
34: Kiedy negocjacje w RDS-ie w sprawie pensji minimalnej?
0: W poniedziałek. Dostaniemy oficjalnie propozycję, później będziemy mieli kilka tygodni na odniesienie się do tego. Będzie posiedzenie kolejne w lipcu. No i jeżeli nie znajdziemy porozumienia, to rząd rozporządzeniem do 15 września podejmie samodzielnie decyzję, no ale nie będzie mógł zaproponować mniej niż w swojej propozycji, którą oficjalnie nam zgłosi w poniedziałek.
34: Czyli będzie to tych 4950 zł brutto. Taka jest ta propozycja rządowa.
0: Najprawdopodobniej tak będzie i wszystko wskazuje na to, że spotkamy się na protestach we wrześniu.
34: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
34: W południowym EKG szybko jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki mniej więcej 1%, na WIG-u i WIG-u 20, a na rynku walutowym euro po 4,24, frank szwajcarski po 4,60, dolar po 3,67, a funt po 4,92. A to było południowe wydanie EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
32: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
33: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: To ma być gest przyjaźni wobec Kijowa, tak o konferencji o odbudowie Ukrainy mówi szef polskiej dyplomacji. Będą zmiany w przepisach regulujących aplikacje przewozowe. Stanisław Lem na teatralnych deskach, to w Lublinie. Środa, 10 czerwca, minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Wkładamy duży wysiłek polityczny i organizacyjny w to, aby pół świata przyjechało do Gdańska na konferencję, by rozmawiać o odbudowie Ukrainy, powiedział wicepremier szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zaplanowane pod koniec czerwca wydarzenie, a dokładnie obecność na nim prezydenta Włodymyra Zełańskiego, stoi obecnie pod znakiem zapytania. Powodem jest spór, jaki rozgorzał na linii Warszawa-Kijów po tym, jak ukraiński przywódca nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Rządzący, jak mówi wicepremier Sikorski, wciąż czekają na ruch strony ukraińskiej oraz Karola Nawrockiego, który chciałby za nadanie imienia UPA jednej z jednostek odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełańskiemu. Przy czym, jak się nieoficjalnie mówi, kapituła, która go przyznaje, nie jest w tej sprawie jednomyślna.
7: Pewne sprawy mogą być pozostawione w dyskrecji. Wydaje mi się, że kapituła dała panu prezydentowi czas do namysłu.
6: Niewiele jest za to czasu do konferencji w Gdańsku, ale od odpowiedzi na pytanie o obecność Wołodymyra Zełańskiego Radosław Sikorski ucieka.
7: To, że Polska organizuje tą konferencję w Gdańsku, to jest gest przyjaźni wobec Ukrainy i mam nadzieję, że ta konferencja okaże się sukcesem i że Ukraina na tym skorzysta, tak jak mam nadzieję skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy.
6: Konferencja jest zaplanowana na 25-26 czerwca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje projekt ustawy, którego celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Ben O'Connor.
8: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
9: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
8: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Tak wygląda pierwsze w Polsce pracownia antysmogowa. Powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku i ma pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają tam eksperymenty.
10: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
11: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
5: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Należy do krajowej czołówki samorządów pod względem wymiany kopciuchów. W ramach walki ze smogiem w Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa ostatnie szkodliwe piece muszą zniknąć do końca przyszłego roku. Czy to możliwe? O tym Bartosz Kądziołka.
12: To będzie trudne, bo w ciągu ostatnich 10 lat z miasta zniknęło ponad 20 tysięcy szkodliwych pieców, a zostało ponad drugie tyle. Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
13: Ceny wzrosły, musimy mieszkańcom ulżyć i dać szansę, żeby mogli wymienić, bo nieraz przeszkodą nie jest niechęć, tylko po prostu zwyczajnie brak środków.
12: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ma na to być 3 miesiące więcej. Wnioski na nowych zasadach mieszkańcy mają składać jeszcze w tym roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: Kongres futurologiczny, satyryczną powieść Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na teatralnych deskach. Wystawi ją Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
14: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych, to jest dosyć powszechne, więc wydaje mi się, że jest bardziej to opowiadanie dzisiejsze. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania, a wiele rzeczy też dzisiaj się mówi o tych samych sytuacjach, o których mówiło się 50 lat temu.
5: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca, a kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te mogą wystąpić w całej wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie. Alerty dla południa kraju obowiązują od 14, a dla pozostałej części kraju od wieczora do jutrzejszego południa.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: TOK 360. Filip Kakusz. Jest z nami Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce, fake newsów i manipulacji w sieci. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Janusz Kowalski, poseł w tym momencie niezrzeszony, zapowiedział wczoraj na sejmowej mównicy, że będzie wchodził z kontrolą do ministerstw i sprawdzał, czy pracują tam osoby, które nie pochodzą z Polski. Zapowiedział kontrolę liczby obcokrajowców zatrudnionych w resortach. Domyślam się, że jeśli Janusz Kowalski zrealizuje tę zapowiedź, to okaże się, że oczywiście takie osoby zatrudnione w resortach są i nie jest to nic dziwnego, nie jest to nic złego, dlatego że mają prawo, żeby pracować w różnych miejscach, płacą podatki i funkcjonują w Polsce, więc nie ma tutaj nic zaskakującego. Natomiast oczywiście była ta wypowiedź obliczona na pewien skandal, na być może zjednanie sobie jakiegoś elektoratu. No i teraz to jest moje pytanie do pani. Czy to jest tak, że Janusz Kowalski próbuje wywołać falę, na której będzie mógł płynąć, czy może on podłącza się pod jakiś pociąg, który teraz obserwujemy od dłuższego czasu?
16: Wydaje mi się, że on się podłącza pod pociąg, a może nawet nie tyle podłącza się pod pociąg, ile próbuje być w lokomotywie tego pociągu. Mhm. Jeżeli sobie popatrzymy na ten pociąg jako na pociąg antyukraiński w Polsce, ponieważ mam wrażenie, że to jest ten obszar, w którym pan poseł Kowalski działa, zresztą nie od dziś. Natomiast no, tą inicjatywą rzeczywiście wyforsował się do przodu. Ja to obserwuję z perspektywy różnych wpływów, które pojawiają się w Polsce i muszę z przykrością stwierdzić, że ta inicjatywa z jednej strony bardzo mocno wpisuje się w rosyjskie narracje propagandowe, które Rosja rozsiewa na Zachodzie od początku wojny w Ukrainie, ponieważ celem Rosji jest przede wszystkim skłócanie Zachodu z Ukrainą, w tym Polski z Ukrainą. I tego rodzaju nagonka antyukraińska, bo myślę, że jest to adekwatne określenie do tego, co chce zrobić pan poseł Kowalski, no jest czymś, co naprawdę będzie realizować interesy Kremla w tym zakresie.
15: A na ile ta narracja...
16: To jest jedna część.
15: A to słucham dalej.
16: Druga część jest taka, że niestety mam bardzo silne skojarzenia z tym, co się działo w hitlerowskich Niemczech w latach 30. Ponieważ w latach 30. tam, najpierw w 33., potem w 35. roku wprowadzono przepisy, które ograniczały prawo osób pochodzenia żydowskiego, czy niearyjczyków, jak to wtedy nazywano, do między innymi do pracy w urzędach właśnie. Czyli jeżeli ktoś nie był Aryjczykiem, tak zwany przywilej aryjski, to był wprowadzony w 1933 roku. Jeżeli ktoś nie był Aryjczykiem, nie mógł pracować w urzędach publicznych, nie mógł być sędzią, prokuratorem ani nauczycielem akademickim.
15: Jest to oczywiście skandaliczna wypowiedź, którą też bardzo szeroko komentują politycy, odnosząc się między innymi do czy to do polowania moczarowców, czy do rzeczywiście wczesnych lat 30. XX wieku w Niemczech. Niemniej jednak jeden wątek, który pani poruszyła, chyba wymaga pewnego doprecyzowania. Na ile ta narracja, w którą wpisuje się Janusz Kowalski, to jest narracja realizowana przez Kreml, a na ile ta narracja została już zinternalizowana w Polsce przez pewne środowiska? Czy w tym momencie Kreml potrzebuje rzeczywiście sączyć tę narrację do polskiej przestrzeni publicznej, czy może już nie ma takiej potrzeby?
16: Wie pan, Kreml zawsze będzie sączył te narracje, będzie je eskalował przede wszystkim. To jest cel Kremla, żeby je wyeskalować, czyli nie pozostawić na tym poziomie, który są, na którym dzisiaj się znalazły, czyli nie jeden Janusz Kowalski, ale powiedzmy 20 posłów o podobnym nastawieniu, znacznie większy zasięg inicjatywy i pójście za ciosem, czyli na przykład inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie. To jest to, co będzie robił Kreml na różne sposoby. Pamiętajmy, że Kreml oddziaływuje zarówno w infosferze, przez platformy społecznościowe, jak i przez swoje środowiska w Polsce, a także zapewne ma jakiś wpływ na polityków i na środowiska, bezpośrednio na środowiska polityczne. Jaki to jest dokładnie wpływ, nie wiemy, nie zbadano tego nigdy w Polsce, ale on na pewno jest, bo jest we wszystkich państwach. Więc no poseł Kowalski z jednej strony, można powiedzieć, jest przykładem osoby, która rzeczywiście zinternacjonalizowała tą narrację rosyjską, a z drugiej i on nie musi jej nawet dziś, przynajmniej teoretycznie, nie musi jej rozpoznawać jako narrację rosyjską. Mówię teoretycznie dlatego, że o tym, że tego rodzaju narracje są siane przez Rosję, wiadomo od 2022 roku. Są na ten temat raporty, analizy i think tanków, i służb, więc trudno mówić w takiej sytuacji o zupełnej nieświadomości, że Rosja ma w tym swój udział.
15: A jakie sytuacje mają wpływ na pogorszenie się tych polsko-ukraińskich relacji? Boże, nastroje antyukraińskie w Polsce powoli rosną i nabrzmiewają. To mówimy również w Tok FM od miesięcy, ale to też się nie dzieje w próżni. To znaczy są pewne wydarzenia, incydenty, które wpływają na to, w jaki sposób tymi nastrojami można sterować. I to nie mówię tylko o sterowaniu przez rosyjską propagandę, ale także przez polityków.
16: No możemy powiedzieć, że teraz mamy incydent, czyli nazwanie jednostki wojskowej ukraińskiej imieniem UPA. Ale tak naprawdę to jest historia o tym, że niemal każdy incydent, który jakoś będzie pasował do tego przekazu, można wykorzystać. I one są rzeczywiście wykorzystywane, bo tak samo są wykorzystywane przestępstwa dokonane przez Ukraińców oraz wykroczenia dokonane przez Ukraińców. Bo jeżeli polskie władze decydują o tym, że trzeba deportować osobę, która wyłowiła suma z jeziorka na warszawskim Gocławiu, i dać tej osobie zakaz wjazdu do Polski, do strefy Schengen, to jest pokazywanie

0: chociażby, nie wiem, no jakikolwiek możemy tu narodowość podstawić, nie chcę tutaj posługiwać się teraz, żeby nie stygmatyzować, ale jestem przekonana, że inny cudzoziemiec innej narodowości nie zostałby w ten sposób ukarany. To pokazuje, że tego rodzaju incydenty rozbudzają nastroje antyukraińskie w Polsce i że czynią to polskie władze.
1: To biorąc pod uwagę tę spiralę, która się nakręca, z jednej strony nakręcają ją politycy, z drugiej strony rosyjska propaganda, czy jest w tym momencie możliwość, żeby jakaś siła polityczna mogła w swoim kapitale umieścić właśnie rozsądne podejście do Ukraińców, to znaczy podejście pozbawione tej ksenofobii, która teraz narasta w niezależnie w tak na dobrą sprawę od przynależności partyjnej, z tego co wynika z ostatnich badań?
0: Trudno mi powiedzieć, czy może to zrobić jakaś konkretna partia. To moim zdaniem powinien to zrobić rząd. Rząd naprawdę powinien jak najszybciej wyhamować. Marzyłabym również, żeby zrobił to prezydent. Dlatego, że to są władze państwa, które są dziś odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. My, poza tym, że dyskutujemy o tym, czy odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego, jesteśmy też państwem natowskim, które w niewielkim stopniu na szczęście, ale jednak graniczy z Rosją, mam tu na myśli obwód królewiecki, a jesteśmy w momencie, w którym eksperci wojskowi coraz głośniej i częściej mówią o tym, że musimy się spodziewać ataku Rosji na któreś z państw NATO. Nie będzie to atak prawdopodobnie wielkoskalowy, będzie to atak punktowy, ale dziś eksperci dyskutują nie o tym, czy on się zdarzy, tylko kiedy się zdarzy i w jakiej formie. W tej sytuacji polskie władze, zamiast skupiać się, także skupiać uwagę opinii publicznej na tym, że trzeba budować jedność NATO, że trzeba zadbać o obronę Polski i na wszystkich elementach, które są z tym związane, my się skłócamy z Ukrainą. No moim zdaniem to jest działanie na szkodę państwa, na szkodę też nas wszystkich w tym kontekście, że Ukraina, czy jedność z Ukrainą, jedność NATO też w całości jest dziś interesem państwa polskiego w najbardziej podstawowym rozumieniu tych słów.
1: Bardzo dziękuję. Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci, związana z OKO.press, która specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, była z nami. 13.15, więc TOK 360 potrwa dzisiaj, a nawet trochę dłużej, bo do godziny 14, a po informacjach po 14 będzie z nami Anna Piekutowska i zapytam inaczej. Anna już teraz w studiu.
2: Dzień dobry. Będę kontynuowała ten temat, który właśnie przed chwilą zaczęliście z Anną Mierzyńską. Tylko my będziemy rozmawiać trochę o tym, jak to, co politycy mówią w Sejmie, przekłada się na pracownika sklepu, pracowniczkę jakiegoś innego miejsca usługowego, fryzjerkę, czy osobę, która pracuje właśnie w urzędzie chociażby i która jest właśnie pochodzenia ukraińskiego. Jak po prostu to wpływa na życie zwykłych migrantów, szczególnie, że chyba tydzień temu zaledwie mieliśmy taką sytuację z Lublina, gdzie ofiarą niesamowicie brutalnej i okropnej nagonki została urzędniczka miejska, dlatego że to była to urzędniczka, która odpowiadała za studentów z zagranicy, za sprowadzanie studentów do Lublina, ich integrowanie w tym mieście. No i też właśnie była Ukrainką i jej narodowość została tutaj bardzo mocno wybita na pierwszy plan i też była argumentem do fali hejtu w sieci. Dlatego też z jednej strony porozmawiamy o tym, co w Sejmie, a z drugiej strony o tym, jak to się przekłada na nasze życie.
1: I to będzie w Zapytam Inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska zaprasza państwa już teraz, a po 13.20 również Ukraina w centrum naszego zainteresowania. Będziemy rozmawiać natomiast o tym, kto przyjmuje inicjatywy, jeśli chodzi o potencjalne rozmowy pokojowe między Ukrainą i Rosją w momencie, w którym Donald Trump i jego administracja najwyraźniej nie są zainteresowane tym tematem.
3: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
4: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
5: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym

0: w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ogólnoukraińska Rada Rolnicza zaalarmowała, że nowe fale rosyjskich ostrzałów wymierzonych w ukraińskie porty w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym mogą drastycznie zmniejszyć eksport produktów rolnych, w tym kluczowych dla gospodarki państwa. Przed wybuchem rosyjskiej pełnoskalowej wojny wszystkie 3 porty w obwodzie odeskim obsługiwały około 90% zagranicznej sprzedaży wszystkich ukraińskich produktów rolnych tym szlakiem. Porty te wciąż pozostają kluczowym źródłem dochodów dla budżetu Ukrainy, a ten jest mocno obciążony kosztami wojny. Grecki parlament przyjął ustawę przyspieszającą deportację osób, w którym odmówiono azylu. Przepisy umożliwiają również ich transfer do ośrodków repatriacyjnych poza Unię Europejską. W zeszłym tygodniu unijne władze uzgodniły nowe przepisy zezwalające państwom na wysyłanie migrantów, którym wydano nakaz opuszczenia wspólnoty. Miałyby one pełnić funkcję punktów tranzytowych przed odesłaniem osoby objętej nakazem do kraju pochodzenia lub innego państwa trzeciego. Posunięcie to spotkało się z ostrą krytyką ze strony Organizacji Praw Człowieka, ostrzegających, że może ono sprzyjać nadużyciom. Grecja współpracuje z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią w celu utworzenia wspólnych centrów powrotowych i tranzytowych. O miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS, Marcina Romanowskiego, powinno się pytać Opus Dei, powiedział w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, Adam Bodnar. Mimo wydania za Romanowskim europejskiego nakazu aresztowania, służbom nie udało się dotąd ustalić, gdzie przebywa.
17: Skoro były duże artykuły w OKO.press na temat tego, kim był pan Marcin Romanowski, zanim został ministrem, no to prawdopodobnie to nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje, tylko pewnie ma ochronę do końca życia. A jak ta ochrona wygląda, no to pewnie by trzeba było się spytać specjalistów od tego, jak funkcjonują różne kościelne jednostki, zakony.
16: Romanowski w pierwszej dekadzie lat 2000 był dyrektorem Akademika Opus Dei w Krakowie. Obecnie prokuratura postawiła mu zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia 58 milionów złotych z podlegającego Ministerstwu Funduszu Sprawiedliwości. Profesor Agnieszka Chacińska, biolożka molekularna i dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, została pierwszą laureatką Nagrody Polskiej Akademii Nauk. Przyznano ją za wybitne osiągnięcia naukowe. Według Akademii profesor Chacińska jest jedną z czołowych badaczek w dziedzinie proteomiki mitochondrialnej, a jednocześnie niezwykle skuteczną organizatorką badań naukowych. Jest to także obecnie jedną z nielicznych osób pracujących w Polsce, których osiągnięcia badawcze mogłyby zostać wzięte pod rozwagę przez Komitet Noblowski i być rozpatrywany w kontekście Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub chemii. Wręczenie Nagrody PAN odbędzie się 24 czerwca podczas gali z okazji 75-lecia Akademii. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te mogą wystąpić w całej wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie. Alerty dla południa kraju obowiązują od 14, a dla pozostałej części kraju od wieczora do jutrzejszego południa. A termometry pokazują teraz 21 stopni w Przemyślu. Tam jest najcieplej. Najchłodniej obecnie w Zakopanem. Tylko 12 kresek.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
1: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję pytam Łukasza Żurka, prezesa zarządu Sixt Polska, jak działa ekonomia wynajmu. Przestajemy płacić za posiadanie, zaczynamy za korzystanie. Skąd ta zmiana?
18: To się bardziej opłaca. Serwisy muzyczne, filmowe, abonamenty technologiczne płacimy, gdy ich używamy. Bez pozbywania się środków finansowych na start.
1: Czyli mniejsze ryzyko po stronie użytkownika.
18: Dokładnie. Podobnie z autem. Odpada serwis, utrata wartości czy sprzedaż ze stratą. Płacimy za dostęp do mobilności, a nie za posiadanie.
1: I samochód traktujemy jak usługę?
18: Tak. Korzystamy, kiedy potrzebujemy, bez zamrażania kapitału na lata. Auto staje się częścią stylu życia, a nie jego ograniczeniem.
1: Czyli ekonomia wynajmu zamiast własności.
18: W tym kierunku idzie rynek mobilności. W miastach widzimy to na przykładzie rowerów czy hulajnóg. Korzystamy, gdy są potrzebne, bez myślenia o przechowywaniu, serwisie czy sezonowości. O mobilności coraz częściej myślimy w kategorii subskrypcji.
1: Dziękuję za spotkanie i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
15: To było ogłoszenie płatne.
19: 13.25, to 360, Filip Kekusz. Jest z nami Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam państwa.
19: Ukraina nadal w TOK 360 i powracamy do tematu potencjalnego postępu negocjacji o zakończeniu działań zbrojnych Rosji przeciw Ukrainie. Zimą i wiosną to amerykańska administracja próbowała pchnąć te negocjacje do przodu, z bardzo mizernym skutkiem, jak wiemy, jednak mimo to świat patrzył właśnie w stronę Waszyngtonu. Pod koniec lutego USA zaatakowały Iran, pojawiły się kolejne problemy i kwestia ukraińska zeszła w Białym Domu na dalszy plan. Natomiast od kilku dni pojawiają się doniesienia. W zeszłym tygodniu agencja Reutera, powołując się na słowa niemieckiego urzędnika, wskazywała, że teraz może powoli otwierać się okno dialogowe między Rosją a Europą. Co się dzieje? Dlaczego nagle Europa, jeśli oczywiście te doniesienia nie są tylko przesadnym optymizmem, jest potencjalnym partnerem do rozmowy w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę? Jakie tu działania ze strony Europy mają wpływ na taką sytuację? Czy może po prostu okoliczności zewnętrzne są niezależne od tego, co robią europejscy przywódcy?
20: Słusznie pan redaktor wskazał, że to jest potencjalne zakończenie tego konfliktu i potencjalne negocjacje w tej sprawie. W zasadzie nic się nie zmienia. To, że mamy do czynienia z kolejną rundą negocjacji, spotkań, rozmów, w moim odczuciu bardziej trzeba byłoby to analizować przez pryzmat sygnałów politycznych, których zainteresowane państwa, a raczej przywódcy chcą wysyłać dzisiaj zewnętrznie. Każdy z nich trochę z innego powodu, możemy sobie to oczywiście przeanalizować za chwilę. I oczywiście tego, że Ukraina także ma interes w tym, żeby współpracować ze stroną europejską, zacieśniać te relacje i prowadzić te dyskusje, nawet jeżeli one dzisiaj nie prowadzą bezpośrednio do zakończenia wojny jako takiej, to w ich toku przecież bardzo często porusza się wątki dotyczące chociażby tego, w jaki sposób miałaby funkcjonować szersza współpraca z zakresu bezpieczeństwa, w zasadzie współpraca wojskowa tych państw. I to są trochę te dyskusje, które są niezależne bezpośrednio od tego, czy widzimy na horyzoncie zakończenie czy nie. Tutaj Ukraina jest w zasadzie zainteresowana zarówno wysyłaniem komunikatu do Waszyngtonu, że istnieje alternatywa oczywiście i to jest ta alternatywa europejska, to znaczy to, że partnerzy europejscy mają też jakąś sprawczość w tych dyskusjach, nawet jeżeli te, które prowadzą Stany Zjednoczone, niekoniecznie prowadzą dzisiaj do czegokolwiek. No a druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli Ukraina dzisiaj widzi, że Europejczycy nie są w stanie jednoznacznie zakończyć tej wojny z Rosją drogą negocjacji, no to jednak kontynuacja tych dyskusji właśnie dotyczących tego, jakby potencjalnie miała funkcjonować przyszłość ukraińska w zakresie tej integracji euroatlantyckiej, a przecież też jest element tej wizji powojennej, no jest też elementem zainteresowania ukraińskiego. Tutaj ze strony państw zachodnich w zasadzie tak, pan Macron kończy swoją kadencję, więc ma też ambicje polityczne dotyczące tego, żeby w jakiś sposób przyspieszać decyzje związane z wojną w Ukrainie. To jest dość specyficzne dla niego też aktywność, gdzie bardzo często pojawiają się nowe pomysły, z których nic niestety nie wynika. Ostatnio mówił też na temat tego, że Francja może się, czy powinna się angażować w dyskusję z Rosją na temat przyszłości europejskiego bezpieczeństwa. Znowu jest powrót do tego typu retoryki, ale ja to traktuję jako retorykę. Ze strony niemieckiej, no to jest ambicja oczywiście do tego, żeby dzisiaj, gdzie Berlin jest realnie, urasta do rangi takiego największego wspierającego Ukrainę, żeby brać na siebie większą odpowiedzialność także w oczach amerykańskich za bezpieczeństwo kontynentalne i pokazywać siebie jako ten rzetelny, ale też sprawczy partner dla Stanów Zjednoczonych. A ze strony rządu brytyjskiego, no niestety Keira Starmera, no to jest poszukiwanie jakiegokolwiek rodzaju sukcesów w polityce zagranicznej. Realnie w praktyce, jeżeli popatrzymy na to, czy państwa europejskie mają jakąś sprawczość w stosunku do tego, jak miały kilka miesięcy temu, to niewiele się zmieniło. To znaczy ta sprawczość, ona jest osiągana, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia wojny w Ukrainie, głównie poprzez to, że po prostu Ukraińcy nabywają zdolności coraz dalszego rażenia celów w Rosji, a Rosja jest coraz słabsza w zakresie obrony przeciwrakietowej. To ma jakiegoś rodzaju wpływ na rzeczywistość. Negocjacje jako takie, to jest bardziej charakter, dzisiaj mam wrażenie, dyskusji o tym zakresie bardziej politycznym niż sprawczym w zakresie zakończenia wojny.
19: Ale z tego, co pan mówi, to mi się kształtuje taki obraz, że najpierw dobrze by było, żeby Unia Europejska i Wielka Brytania przedstawiły wspólny, spójny plan współpracy z Ukrainą na kolejne lata po zakończeniu wojny. I kiedy rzeczywiście ten plan będzie sprawiał wrażenie pewnego, cała Unia Europejska z Wielką Brytanią staną się potencjalnym rozmówcą dla Rosji, dlatego że będą pokazywać, że one są zjednoczone wewnętrznie i rzeczywiście są dogadane z Kijowem. I wtedy będzie można z tym blokiem usiąść do rozmów, mówię o Kremlu.
20: No, dlatego ja nie krytykuję samego faktu, że ta dyskusja ma miejsce, tak? Bo ona ma miejsce głównie po to, żeby właśnie tutaj budować jakiegoś rodzaju spójną wizję tego, co by Europa tak naprawdę chciała od Rosji, czego by chciała, jeżeli chodzi o przyszłość też Ukrainy. Umacniać się w zakresie tych narzędzi, które mamy, jak na przykład reżim sankcyjny, jak właśnie większa sprawczość współpracy wojskowej. To jest wszystko istotne i konieczne i na pewno wzmacnia naszą postawę czy trwanie w tej wojnie we wsparciu dla Ukrainy, ale nie mam dzisiaj przekonania 100%, że to jest budowanie pozycji negocjacyjnej, która jest postrzegana przez stronę rosyjską jako sprawcza. Znaczy, koniec końców to i tak będzie zależeć oczywiście od tego, o ile Rosja nie przegra tej wojny drogą militarną, co też jest oczywiście jednym ze scenariuszy, który może być może najbardziej pożądanym dla nas. No ale jeżeli nie przegra tej wojny na polu bitwy, to będzie musiała oczywiście podjąć negocjacje. I dzisiaj ta pozycja europejska nie jest przez Rosjan w moim odczuciu traktowana 100% poważnie. Ona jest raczej ta aktywność europejska jest traktowana na pewno jako taka, która może być rozgrywana także w narracjach z Europejczykami. I Rosjanie nie będą się, jeżeli oczywiście strona europejska zechce się angażować bezpośrednio w takie negocjacje, oni się zaangażują w te negocjacje, ale raczej będzie to dokładnie w taki sam sposób, jak to jest robione dzisiaj na linii amerykańsko-rosyjskiej, tak? Dla przyciągania czasu, dla kreowania pewnych narracji politycznych, Więc dokładnie tak samo jak robi to Witkow i Kaszner po stronie amerykańskiej. My będziemy wówczas jako Europejczycy, mam wrażenie, w bardzo podobnej sytuacji. Pytanie, czy to wzmacnia naszą solidarność, czy obniża, jeżeli nie jesteśmy w stanie drogą negocjacji dzisiaj postrzegania siebie jako sprawcy w tych negocjacjach doprowadzić do jakiegoś rodzaju rozstrzygnięć, czy też za kilka miesięcy tego typu działania będziemy dzisiaj tam, gdzie są Amerykanie i będziemy płakać ze względu na to, że nie udało nam się osiągnąć tego, czy państwem europejskim, mocarstwem europejskim, tego, co chcielibyśmy.
19: Skoro Europa i Stany Zjednoczone nie są w tym momencie takim poważnym partnerem dla rozmowy dla Kremla, biorąc pod uwagę, jak wyglądały te rozmowy z wysłannikami Stanów Zjednoczonych i jak potencjalnie mogą wyglądać z wysłannikami Europy, to kogo Ukraina musi mieć po swojej stronie i co jest realistyczne do zrealizowania, żeby rzeczywiście pojawił się jakiś partner, jakiś format, jakiś blok, z którym Kreml chciałby rozmawiać w dobrej wierze?
20: Znaczy ja też, żebyśmy mieli jasność, nie powiedziałem, że nie są poważnym partnerem, bo wydaje mi się, że Europejczycy, tak samo Amerykanie, gdyby chcieli na poważnie zaangażować się w te negocjacje, to znaczy wykorzystać pełne spektrum swoich narzędzi, przy czym to musiałoby być spójne, tak? Bo tutaj jest jeszcze też problem tego, że na przykład sankcje i ich oddziaływanie na stronę rosyjską mają sens wtedy, kiedy rzeczywiście dochodzi do pełnej solidarności po stronie zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej. To dopiero wtedy one wywierają jakiś wpływ. To rzeczywiście, jakby zarówno partnerzy europejscy, jak i amerykańscy są poważnym graczem dla Rosjan. Natomiast Rosja na pewno poprzez podejmowanie dzisiaj tych negocjacji osiąga swoje własne cele, ponieważ po pierwsze widzi, że jest w stanie je przedłużać, widzi, że wywierają one wewnętrzne napięcia polityczne pomiędzy państwami europejskimi, a Stanami Zjednoczonymi i ponieważ niestety istnieją także gracze światowi, którzy nie są w tych gremiach, czyli Chiny na przykład, czyli Indie, czyli państwa trzecie, które nadal chcą handlować i handlują z Rosją, nadal wspierają Rosję, być może nie bezpośrednio, ale to chociażby poprzez właśnie omijanie sankcji. Dopóki nie ma presji wewnętrznej w samej Rosji na reżim Putina na tyle dalekiej, żeby ten reżim doprowadził do zakończenia tej wojny, to wydaje mi się, że jeszcze długo będziemy w tej fazie właśnie takich trochę pozorowanych negocjacji, a bardziej ucierania się tak naprawdę tej wizji europejskiej przyszłości powojennej Ukrainy. Bo jako taka, jakby dla tego drugiego celu te negocjacje czy te spotkania mają oczywiście swój sens. Natomiast tutaj wiele zależy od wewnętrznej sytuacji w Rosji. Ona się zmienia oczywiście także pod wpływem zdolności, jakie osiąga Ukraina i dlatego jest taki sens, żeby Ukrainę nadal wspierać. No i oczywiście od tego, w jaki sposób pozycjonują się państwa trzecie, które nie są uwzględniane w tych negocjacjach bezpośrednio, jak na przykład właśnie Chiny czy Indie.
19: Biorąc pod uwagę to, co pan mówił, czy widzimy rzeczywiście jakieś wyraźne zmiany w sytuacji wewnętrznej w Rosji, które mogą doprowadzić do tego, że Kreml, najwyższe władze rosyjskie będą pod ogromną presją, żeby tę wojnę zakończyć?
20: Do tego się akurat odniósł nawet sam prezydent Zełenski w wywiadzie zaraz po tych spotkaniach, które miały miejsce ostatnio tej kolejnej rundzie negocjacyjnej z państwami europejskimi. On tam powiedział, że Ukraińcy dostrzegają, że po stronie rosyjskiej rośnie takie grono oligarchiczne, bardziej oczywiście zainteresowane powrotem do współpracy handlowej czy do wymiany handlowej raczej z państwami Zachodu, do zniesienia tych sankcji. I ona jest coraz istotniejsza i ma coraz większy wpływ na Kreml. I rzeczywiście tego typu doniesienia są dość powszechne, także w analizach, które pojawiają się w think tankach. No natomiast to chyba nie jest jeszcze na tyle, żeby dzisiaj to przeważało, natomiast z każdą kolejną zdolnością, którą Ukraina nabywa, a która ze względu też na robotyzację pola walki, czy dronizację pola walki dzisiaj, a też jakby ogranicza ten problem, który był kluczowy dla Ukrainy w tym momencie, czyli dostęp do siły żywej. Z każdą z tych postępów, także technologicznych, Ukraina na pewno wywiera większą presję na Rosję. I to już nie jest tyle presja odzyskiwania terytoriów czy możliwości przeprowadzenia jakiegoś rodzaju wielkiej ofensywy, ale raczej właśnie podwyższania kosztów walki i tego, że no, ta wojna nie będzie, trudno widzieć dzisiaj w niej jakiegoś rodzaju wielki przełom o charakterze przełamania frontu. Chyba że rzeczywiście postęp technologiczny da taką możliwość w najbliższych miesiącach, latach, ale raczej tutaj Ukraina jest bliżej tego dostępu do tych zdolności niż oczywiście Rosja.
19: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute i ekspert do spraw międzynarodowych, był z nami. 13.37, za chwilę informacje. Tok 360 dziś odrobinę dłuższy. Skołowani wrócą do Państwa w przyszłym tygodniu, ale po 13.40 my w Tok 360 będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w tym momencie w Belfaście i jak na tych zamieszkach, o których mówiliśmy już w Tok FM, korzysta skrajna prawica.
2: Reklama.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Kto zwalcza ból?
23: Voltaren!
22: Kto?
24: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
26: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
28: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
29: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
28: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
29: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
30: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
31: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że władze Iranu zwlekały zbyt długo, by wynegocjować porozumienie z USA i teraz muszą za to zapłacić. Irańskie wojsko jest w totalnej rozsypce. Iran tylko mówi i nic nie robi. Tyran Bliskiego Wschodu jest martwy, napisał Trump na swojej platformie True Social. Zbyt długo zajęło im negocjowanie umowy, która byłaby dla nich świetna. Teraz będą musieli zapłacić za to cenę, dodał. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Padła ona po tym, jak wczoraj doszło do wymiany ciosów między USA i Iranem. W reakcji na zestrzelenie przez Teheran śmigłowca Apache. Jeszcze w poniedziałek Trump mówił, że jest o krok od zawarcia porozumienia z Iranem, przewidując, że zostanie zawarte w ciągu 2-3 dni. W Afganistanie w proteście w obronie praw kobiet wywołanym zatrzymaniem kilku Afganek oskarżonych o naruszenie zasad ubioru zginęły co najmniej dwie osoby, podał dziennik Guardian. W rządzonym przez talibów kraju demonstracje społeczne należą do rzadkości. Według świadków, na których powołuje się BBC, w trakcie wczorajszego protestu talibska policja użyła broni przeciwko protestującym, a wiele osób zostało rannych. Policja oficjalnie zaprzeczyła, jakoby były jakiekolwiek ofiary śmiertelne. Straż Graniczna zatrzymała w Małopolsce 13 cudzoziemców, 10 Kolumbijczyków oraz 3 Paragwajczyków. Mieli posługiwać się podrabianymi zezwoleniami na pracę. Strażnicy kontrolę legalności pobytu i zatwierdzenia przeprowadzili w jednym z zakładów produkujących żywność na terenie powiatu myślenickiego. Służby wszczęły postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia posłużenia się podrobionymi dokumentami. Wobec wszystkich wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę ruszy ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzone przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawę zwiedził Bartosz Kądziołka.
3: Jesteśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i widzimy wielką wystawę. Marcin Różyc, kurator wystawy.
4: Jaka jest współczesna moda polska?
3: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
5: Aneta Talbiek, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
6: Pierwsza kolekcja muzealna związana ze współczesną modą w polskim muzealnictwie. Robimy coś, co będzie w jakiś sposób punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych projektów, które mam nadzieję pojawią się w polskim muzealnictwie.
16: A wystawę będzie można oglądać do maja przyszłego roku. Termometry pokazują teraz od 17 stopni w Rzeszowie do 21 w Szczecinie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te mogą wystąpić w całej wschodniej, centralnej i południowej części kraju, a wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie. Alerty dla południa kraju obowiązują od 14, a dla pozostałej części kraju od wieczora do jutrzejszego południa.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Trzynasta 44, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
19: Wczoraj wieczorem w Belfaście i innych częściach Irlandii Północnej doszło do protestów. Część z tych protestów przerodziła się w zamieszki. Niepokoje wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Obywatel Sudanu, który w 2023 roku wjechał do Irlandii Północnej, zaatakował przypadkowego mężczyznę nożem. Ten z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Bardzo szybko zareagowana to ulica. Protesty przerodziły się w niepokoje i nie jest to pierwszy taki przypadek na terenie Zjednoczonego Królestwa w ostatnich tygodniach. Czy to jest tak, że rosną nastroje antyimigranckie, czy rzeczywiście te protesty są bardzo mocno uzasadnione?
8: To wygląda tak, że brytyjskie społeczeństwo, to można powiedzieć rdzenne brytyjskie społeczeństwo, nie środowiska emigranckie, czuje się w tym momencie opuszczone przez swoje władze. Czuje się, zwłaszcza, że mieliśmy dwa wydarzenia, prawda? Mieliśmy zakończenie procesu o zabójstwo Henry'ego Nowaka i za chwilę mamy atak w Belfaście. I to po sobie następuje. Aż no, informacje o złych wydarzeniach zwykle szybko się rozchodzą. A więc szczególnie w Irlandii Północnej, która no, ma długoletnie tradycje przemocy, był okres troubles, więc tutaj reakcja nie pierwszy raz zresztą jest taka, że no mieszkańcy północnej Irlandii, co zresztą jest swego rodzaju bardzo zaskakujące, bo to w jednym szeregu szli katolicy i protestanci, no zaczynają zwierać szeregi przeciwko osobom postrzeganym przez nich jako obce. W tym momencie no imigrantom spoza można powiedzieć Wielkiej Brytanii, ale w dużej części też spoza kontynentu europejskiego. No i niestety tutaj, ponieważ państwo brytyjskie działa powoli, a do tego mamy ogromny problem w tym momencie z zachowaniami policji brytyjskiej, która zaczęła niestety stosować swojej codziennej aktywności w wykonywaniu swoich obowiązków nie zasady równego traktowania wszystkich wobec prawa, tylko zasady tak zwanej krytycznej teorii rasowej, przywleczonej, można tak powiedzieć, ze Stanów Zjednoczonych. No ale to powoduje, że policjanci są szkoleni nawet w takim kierunku, żeby faworyzować osoby z mniejszości etnicznych czy imigranckich w kontrze do rdzennych Brytyjczyków. I myślę, że tutaj to też jest ten powód, dlaczego dochodzi do takich demonstracji. Oczywiście to, że doszło do zamieszek, podpaleń i burt, to tego się niestety nie da uniknąć, bo zawsze znajdą się w każdej demonstracji grupy ludzi, którzy będą chcieli tego typu działalność robić. Natomiast warto przypomnieć, że no to jest niejako mniejsza skalowo, ale jednak kalka sytuacji z roku 20, kiedy po śmierci kryminalisty George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych straty sięgnęły 2 miliardów dolarów, więc mamy tutaj niejako odwróconą sytuację, choć w mniejszej skali.
19: Czyli spodziewa się też pan, że w kolejnych tygodniach ta sytuacja się, w kolejnych dniach może ta sytuacja w Irlandii Północnej się nie uspokoi?
8: Może się nie uspokoić, dlatego że społeczność Irlandii Północnej ma niejako taką pamięć samego społeczeństwa, jeśli chodzi o przemoc, o to, że trzeba się bronić samemu, że państwo nie zawsze działa na naszą korzyść, zwłaszcza jeśli spojrzymy na społeczności katolickie, które pamiętają okres Troubles. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że takie są reakcje. Natomiast bardzo podobne podejście zaczynają mieć brytyjscy obywatele w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa. No i problemem jest tutaj to, że to zaufanie do policji, które zawsze na Wyspach Brytyjskich było wysokie, w ostatnich latach zaczyna kruszać.
19: Premier Keir Starmer opisał chaos w Belfaście jako szokujący i kompletnie nieakceptowalny. A w jaki sposób inne siły polityczne reagują na to, co się działo w Belfaście, a przedtem w Southampton? Bo wydaje się, że są siły polityczne, które mogą sprzyjać tego typu, nie mówię, że niepokojom, ale bardziej demonstracjom.
8: Myślę, że nie tyle sprzyjać, co po prostu z ich punktu widzenia te wydarzenia potwierdzają diagnozę rzeczywistości, którą mają do zaoferowania. To są takie partie jak Reform UK, gdzie zresztą Richard Tice, czyli wiceprzewodniczący, potępił akty agresji, natomiast odniósł się z zrozumieniem do tego, że ludzie demonstrują i domagają się po prostu równego traktowania wobec prawa. To będzie wreszcie bardziej jeszcze radykalna w swoich hasłach Restore Britain Ruperta Lowy, czyli byłego deputowanego Reform UK. To będą też środowiska, które są kojarzone z Tomem Robinsonem czy Lawrence'em Foxem, czyli osób, które po prostu uznały, że państwo brytyjskie już nawet nie chcą, oni tak uważają, nie chcą im pomagać, po prostu chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Ale niestety właśnie zachowania brytyjskiej policji, ujawnione dokumenty dotyczące tak zwanych akcji promujących zachowania antyrasistowskie, to wszystko powoduje, że brytyjskie społeczeństwo przestaje brytyjskiej policji ufać, a biorąc pod uwagę to, że rząd brytyjski jest bardzo niepopularny i partie, w ogóle te dawne główne partie, czyli Partia Pracy i Partia Konserwatywna, mają niskie notowania, to w tym momencie ten brak zaufania do instytucji państwowych, już nie tylko policji, staje się poważnym problemem i nie bardzo widać, czy obecny rząd byłby w stanie to zmienić. Być może, jeżeli 18 czerwca w wyborach uzupełniających w Makerfield Andy Burnham zostanie wybrany do Izby Gmin i faktycznie rzuci wyzwanie Keirowi Starmerowi, zostałby następnym brytyjskim premierem i szefem Partii Pracy, to biorąc pod uwagę jego zapowiedzi na szlaku kampanijnym, że popiera właśnie zaostrzenie polityki migracyjnej, popiera przyspieszenie deportacji osób, które mają kryminalne kartoteki, to być może wtedy coś się zmieni. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie ostatnich lat, gdzie mieliśmy rząd Keira Starmera, to bardzo wielu obserwatorów wątpi w to, czy obecny premier brytyjski jest w stanie coś w tym kierunku zmienić.
19: Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Winkler, Grupa Britania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute, był z nami. A teraz łączymy się z Bartkiem Chacińskim z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
19: A łączymy się dlatego, że pojutrze, w piątek, 12 czerwca, rozpocznie się 18. edycja Festiwalu Ogrody Polityki, która jest organizowana w Elblągu przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka. No właśnie, to jest już 18. edycja takiego wydarzenia, które wpisało się gdzieś w tradycję Tygodnika Polityka, i to jest wydarzenie, które ma być próbą złapania oddechu przed latem. W jaki sposób taki oddech w Elblągu można łapać?
0: Dla redakcji to jest oczywiście z całą pewnością próba złapania oddechu, bo wyjeżdżamy w plener i spotykamy się z ludźmi i uczestniczymy w koncertach i dyskusjach, które tam mają miejsce. Dla wszystkich widzów, mam nadzieję, że po części również czytelników prasy, odbiorców prasy, słuchaczy radia i tak dalej, bo tam no, przychodzą rzeczywiście, mamy taką publiczność bardzo zainteresowaną tym, co się dzieje, zainteresowaną światem bardzo, bardzo, bardzo szeroko, bo ten program wychodzi daleko poza kulturę. No to mam nadzieję, że to jest taki powiew świeżego powietrza w sensie już bardziej inspiracji. No bo spotykamy się u nich w ogrodach Biblioteki Elbląskiej, na rynku elbląskim, w wielu miejscach, i ja akurat myślę, że mieszkańcy akurat te miejsca dobrze znają, więc dla nich to jest raczej wizyta ekspertów, badaczy, naukowców, ludzi kultury, których tam wspólnie z biblioteką zapraszamy.
19: A dlaczego właściwie Elbląg?
0: Dlatego, że no właściwie to jest dobre pytanie, że powinniśmy być wszędzie, prawda? W każdym mieście tej wielkości, powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Mm-hmm. Myślę, że taka impreza powinna mieć miejsce. Z Elblągiem mamy, z biblioteką mamy bardzo dobre kontakty, więzy sięgające dawniej niż te 18 edycji, właśnie dawniej niż 18 lat, bo ta impreza się zaczęła ponad 20 lat temu, ona miała kilka lat przerwy po pandemii. To jest inicjatywa rzeczywiście Biblioteki Elbląskiej w dużej mierze, która jest zainteresowana tym, żeby coś poza pokazywaniem ludziom, wypożyczaniem książek, pokazywaniem dziedzictwa tego związanego z książkami, co zresztą wychodzi tam na miejscu coraz lepiej. Tam są fantastyczna interaktywna wystawa do obejrzenia związana właśnie z drukiem, z historią druku. Polecę przy okazji, bo to jest coś, co można zobaczyć zupełnie niezależnie od tego, o czym rozmawiamy. W ten druk oczywiście wchodzi książka i prasa też, więc my się gdzieś mieścimy. No, jesteśmy częścią biblioteki.
19: Ale wracając do ogrodów polityki i do tego, że ten program wykracza daleko poza kulturę, przeglądam sobie plan, spotkanie z Mikołajem Grynbergiem, ale także klub komediowy z Tomaszem Stawiszyńskim, ale także rejs przyrodniczy, rezerwat Jezioro Druzno, pochylnie kanału Elbląskiego między innymi. To są bardzo rzeczywiście szerokie, to jest bardzo szerokie spektrum, które faktycznie pozwala złapać oddech, ale jak się dobiera właśnie tego typu wydarzenie? To znaczy, co decyduje, że akurat tego rodzaju wydarzenie na styku kultury, sztuki, nauki trafia do ogrodów polityki?
0: Rozmawiamy z Jackiem Nowińskim, szefem Biblioteki Elbląskiej, i to w takim składzie kilkuosobowym, bo no, przez tyle lat właściwie wielu dziennikarzy, dziennikarek polityki ma bezpośrednie kontakty też z Biblioteką Elbląską, i te pomysły się pojawiają bardzo często z jego inicjatywy, bardzo często z inicjatywy właśnie miasta, czasem z naszej, bardzo często, bo to widać pewnie ten klucz gdzieś tam podskórnie, to jest taki klucz paszportów polityki, mhm, wszyty w to wszystko. I rzeczywiście fakt, że na przykład ostatnio mieliśmy szansę uhonorować paszportem Stanisława Łubieńskiego, powoduje, że właściwie tego pisarza trzeba pokazać z jakiejś odpowiedniej strony. No to nie może być spotkanie w zamkniętych murach biblioteki, tylko skoro Elbląg ma też do zaprezentowania swoją atrakcję turystyczną, rejs pochylniami kanału Elbląskiego i wizytę przy okazji rejs po Jeziorze Drużno, no to zamieńmy to w opowieść o przyrodzie, o ptakach, To jest zresztą, nie ukrywam, największy hit. Nie wiem, czy tam są jeszcze bilety na ten rejs, powiem szczerze.
1: Niektóre wydarzenia są największy... biletowane, na niektóre jest wstęp wolny, to dodajmy.
0: Tak, to nie jest duża bariera, jeśli chodzi o cenę biletu w tym wypadku, ale zainteresowanie było olbrzymie, a ze Staszkiem Łubieńskim będzie rozmawiać Jędrzej Winiecki, mój kolega z działu Świat, z polityki. I tak się składa, że obaj są członkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Więc porozmawiałem ze sobą jak ptasiarz z ptasiarzem.
1: A jeszcze tego samego dnia spotkanie z Tomkiem Lipińskim, innym laureatem paszportu polityki, tym razem w kategorii kreator kultury w tym roku. A to są tylko dwa wydarzenia z kilku, które będą się odbywać od piątku do niedzieli w Elblągu i wokół Elbląga właśnie. Bartek Chaciński z tygodnika Polityka był z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, zapraszam słuchaczy i słuchaczki.
1: Tak jest, dołączamy się do tych zaproszeń. 18 edycja Festiwalu Ogrody Polityki od piątku do niedzieli w Elblągu. Tok 360 w południe dobiega tym samym końca. Program realizował Adam Szura, ja przygotowali Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo serdecznie dziękujemy. Po informacjach Hanna Piekutowska przywita się z Państwem w programie Zapytam Inaczej.
9: Autopromocja.
10: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
11: Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
10: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
11: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
10: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
11: Opowiemy Wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
10: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
11: O tym opowiadamy w podcaście Techstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
9: Autopromocja.
2: Reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
13: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travisto Fast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
21: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
23: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 98% uczniów doświadczyło przemocy. Tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ma premiować jakość badań, a nie liczbę publikacji. Resort nauki przedstawił model oceny szkół wyższych. Po 144 latach budowy barcelońska Sagrada Familia zostanie wyświęcona przez papieża. Środa, 10 czerwca, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W polskich szkołach trudno znaleźć ucznia, który nie zatknął się z jakąś formą przemocy. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zapytała o doświadczenia ponad 140 tysięcy młodych ludzi. Z wynikami raportu zapoznał się Cezary Jaszczyk.
3: W ciągu ostatniego roku aż 98% uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy, czy to fizycznej, czy w internecie. Najczęściej wskazywaną formą było wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
4: Ten tak zwany hejt. Natomiast nie jest tak, żeby przemoc fizyczna też znikła, bo także ponad połowa uczniów doświadczyła bicia. Prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
3: Szczególnie niepokoi, że co 10 uczeń nawet nie wie, gdzie zgłaszać takie sytuacje i kogo prosić o pomoc. Z tych, którzy to zrobili, aż co 3 przyznał, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
32: Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko doniosło o ataku na port w okupowanym Mariupolu. Tomasz Rochowski.
5: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen.
15: We propose for the first time.
5: Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni. Europa stara się również bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować nasz kontynent w rozmowach dotyczących Ukrainy. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
32: Polska nauka ma być oceniana inaczej i lepiej. W Rzeszowie trwa posiedzenie konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Nowy model oceny szkół wyższych przedstawiła rektorom wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk. O szczegółach Marcin Starzec.
22: Koniec wyścigu na liczbę publikacji. Nowa ewaluacja ma premiować jakość badań. Do tego uczelnie mają stać się lepszym miejscem pracy, a wiedza ma trafiać z uczelni do gospodarki. Wiceministra zapowiada też walkę z dezinformacją naukową.
24: Chcemy zachęcić uczelnie do tego, żeby budowały dobre miejsce pracy naukowej i pracy badawczej. To poprzednio było całkowicie zaniedbane oraz w drugim filarze bardzo dużo elementów dotyczy popularyzacji i przeciwdziałania dezinformacji naukowej.
22: Zmiany mają być przyjęte do końca tego roku. Obrady toczą się na Uniwersytecie Rzeszowskim, który w tym roku świętuje swoje 25-lecie powstania. Marcin Starzec, TOK FM.
32: A Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia. Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego, dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
25: Ta katedra udowadnia na żywo. Może ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
26: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
27: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
32: A Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek. O czym więcej, Mateusz Stanicki.
28: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie, mówi trener za Stalu Arkadiusz Miłoszewski.
29: Cieszymy się z wygranej. Taki cel minimum. Zrobimy wszystko, żeby w tym drugim meczu też wygrać.
28: Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15. Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek. Mateusz Stanicki, TOK FM.
0: Do wieczora bez opadów tylko na Warmii i w Kujawsko-Pomorskiem. W pozostałej części kraju deszcz i burze. W nocy padać może w całej Polsce. Jutro większe przejaśnienia możliwe jedynie na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 14 do 18 stopni.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 14.06. Anna Piekutowska, dzień dobry. A zapytam inaczej, zaczynamy od rozmowy o centrach danych. W Polsce planowanych jest dziś ponad 20 nowych inwestycji w centra danych, a pod Bełchatowem ma powstać jeden z największych takich obiektów w Europie. To jest infrastruktura, która jest niezbędna do rozwoju sztucznej inteligencji, usług chmurowych i w ogóle cyfrowej gospodarki. Ale w Stanach Zjednoczonych właśnie wokół takich inwestycji wybucha coraz więcej sporów i coraz ostrzejszych sporów. Tam mieszkańcy protestują przede wszystkim przeciwko zużyciu energii, zużyciu wody. Niektóre samorządy próbują blokować czy zmniejszać nowe projekty i warto się temu przyjrzeć, bo jest duża obawa, że po prostu taka sytuacja czeka również Polskę. Czy jesteśmy gotowi rozmawiać nie tylko o korzyściach, ale o kosztach infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją? Zapytam o to mojego gościa, Jan Jęcz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Specjalista od gospodarki cyfrowej, Wydział Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polityka Insight. Jeszcze całkiem niedawno w Stanach te centra danych były postrzegane jako taka neutralna infrastruktura techniczna, a ostatnie statystyki pokazują, że 7 na 10 Amerykanów nie chce ich w swojej okolicy. Co się wydarzyło, co sprawiło, że centra danych stały się takim przedmiotem sporów?
6: To, co się wydarzyło, to przede wszystkim ogromny wzrost nakładów kapitałowych firm technologicznych. Mówimy tutaj o idących w setki miliardów rocznie kwotach na właśnie rozbudowę infrastruktury. Infrastruktury przede wszystkim w postaci właśnie centrów danych. A dlaczego ta infrastruktura jest potrzebna? Ze względu na trwający boom na sztuczną inteligencję. Przede wszystkim korzystanie z usług sztucznej inteligencji, zarówno trenowanie nowych modeli, jak i wykorzystywanie, praca z modelami, które są w chmurze, wymaga dużych mocy obliczeniowych, a te moce obliczeniowe dostarczają właśnie centra danych z zainstalowanymi w nich procesorami. I żeby na ten z jednej strony rosnący popyt, z drugiej strony potencjalny popyt, bo to też chodzi o to, żeby wyprzedzić konkurencję i zbudować już sobie zasoby na przyszłość, firmy starają się odpowiedzieć właśnie poprzez te inwestycje. Natomiast to jest w dużej mierze spekulacja. Ten boom jest ogromny. Tak jak mówię, oparty w dużej mierze na spekulacji, na podejrzeniach, jaka będzie trajektoria rozwoju technologii, że będzie rosło jej wykorzystanie we wszystkich sferach życia, przede wszystkim oczywiście w gospodarce, ale nie tylko. I to powoduje protesty społeczne, nie tylko ze względu na skalę inwestycji, bo gdyby jeszcze to było rozłożone na przykład geograficznie, w miarę równomiernie w tak dużym kraju jak Stany Zjednoczone, to nie byłoby to takim problemem. My o tych protestach słyszymy z amerykańskich mediów przede wszystkim dlatego, że rozbudowa centrów danych w Stanach Zjednoczonych kumuluje się w kilku tak naprawdę regionach, takich zagłębiach, dolinach centrów danych. Największym z nich jest Virginia, stan Virginia, szczególnie jej północna część. Tam rzeczywiście obciążenie lokalnego gridu, lokalnego systemu energetycznego, ale też obciążenie systemu dostarczania wody przez te centra danych staje się bardzo dużym problemem dla mieszkańców.
1: Teraz też są duże protesty przeciwko budowie w Utah takiego centrum danych Stratos, jedna z najnowszych historii. I tak jak powiedziałam na początku, to w Bełchatowie też ma powstać gigantyczne centrum danych. Zwolennicy tej inwestycji mówią, że to jest szansa dla regionu, który, jak wiemy, dobrze przechodzi transformację i musi sobie znaleźć jakąś nową drogę po epoce węgla i właśnie te centra danych mogą być na to szansą. Czy w takim razie Polska jest dzisiaj w miejscu, w którym Stany Zjednoczone były kilka lat temu?
6: No nie, jesteśmy bardzo daleko i nie znajdziemy się w tym miejscu jeszcze bardzo długo. Ja, może kilka liczb, żeby pokazać skalę. No, w tym momencie moc operacyjna centrów danych, czyli tych, które już pracują, a nie tych, które są planowane lub w budowie, no to jest około 200 megawatów. No tutaj trochę pewnie, trochę w górę, trochę w dół, trzeba by to liczyć, ale mniej więcej możemy to szacować na właśnie 200 megawatów. Sam jeden taki największe hrabstwo, jeżeli chodzi o liczbę centrów danych w tej Virginii, o której wspominałem, Luton County, ma moc operacyjną między 4 a 6 gigawatów. Czyli jedno hrabstwo w jednym stanie Stanów Zjednoczonych jest kilkukrotnie większe, jeżeli chodzi o moc operacyjną centrów danych, niż cała Polska. I to się jeszcze bardzo długo nie zmieni, z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce cena energii jest wciąż wysoka. Oczywiście my pracujemy nad transformacją energetyczną, chcemy mieć więcej zielonej, a przez to taniej energii, ale to się na razie nie dzieje i jeszcze długo się nie będzie działo, więc koszty pracy centrów danych są wysokie. Koszty także takie związane z formalnościami, na przykład z po prostu pracą nad budową takiego centrów danych, są w Polsce dużo wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, chociażby z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych doszło do głębokiej deregulacji zasad budowy centrów danych. W lipcu zeszłego roku Donald Trump przy okazji planu działań na rzecz sztucznej inteligencji wydał między innymi taki dekret, który miał przyspieszyć procedury permittingowe, czyli właśnie wydawania pozwoleń na rozbudowę centrów danych. No i tam doszło do głębokiej deregulacji takich podstawowych aktów chroniących środowisko naturalne.

0: trudne pytanie. Na pewno nakładają koszty związane jednak z tym obciążeniem lokalnego systemu energetycznego i tym, że pobierają duże ilości wody. Pobierają duże ilości wody do chłodzenia infrastruktury. To jest główny powód, dla którego centra danych są właśnie kosztowne, jeżeli chodzi o wodę. Natomiast to też warto zauważyć, mówimy cały czas o Stanach, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, o Stanach bardzo pustynnych. Więc tamte koszty są dużo wyższe. W teorii w Europie, w wielu krajach europejskich, też w niektórych regionach Polski, te koszty mogą być dużo mniejsze ze względu na lokalny klimat. Tam, gdzie jest chłodniej, tam, gdzie jest też łatwiejszy dostęp po prostu do wody, te koszty będą zawsze dużo mniejsze, a przez to obciążenia dla lokalnych społeczności także dużo mniej dotkliwe. Więc te koszty mogą być mniejsze. Natomiast no, do tego dochodzą takie kwestie jak na przykład zanieczyszczenie dźwiękiem w przypadku niektórych centrów danych, to też zależy od technologii, ale niestety to się może zdarzyć. No i też warto wskazać, że centra danych to nie są wcale niestety jakieś liczne miejsca pracy. To się często mówi, że wraz z tymi inwestycjami te miejsca pracy przychodzą, ale tak naprawdę tylko na okres budowy takiego obiektu. Taki obiekt, kiedy już pracuje, to wymaga niewielu pracowników, więc tutaj te korzyści nie są zbyt duże.
1: W Bełchatowie ma powstać 400 miejsc pracy, jak na miejsce, w którym zamyka się kopalnia, w której pracują tysiące, to też nie jest zbyt dobra rada. Ale uspokoił mnie pan, mówiąc o tym, że Polsce nie grozi scenariusz amerykański, ale czytałam, że nowe inwestycje są planowane, jest około ich 20 i w ogóle wartość tych inwestycji już jest liczona w miliardach złotych. Jak to może zmienić polską gospodarkę i też polską infrastrukturę energetyczną?
0: To jest trudne pytanie, na które pewnie lepiej odpowiedzieliby specjaliści od energetyki. Wydaje mi się, że regulatorzy, z tego co ja wiem przynajmniej, na przykład PSE, są na to przygotowani i dość dobrze to monitorują. To znaczy w Polsce nie wydaje się jakoś bardzo łatwo, wręcz przeciwnie, wręcz są kolejki po przyłącza dla inwestorów w centra danych. Także to monitorowanie tego obciążenia systemu jest bardzo duże. Też Komisja Europejska dość mocno działa, żeby generalnie tak standardem w Europie było przestrzeganie tego obciążenia, żeby nie powtórzył się scenariusz, który wydarzył się chociażby w Irlandii, bo Irlandia to jest taki kraj, który jest rzeczywiście najbardziej dotknięty obciążeniem dla systemu energetycznego ze strony centrów danych, no ale ona jest troszkę takim wyjątkiem. Więc wydaje mi się, że pod tym względem nie mamy się aż tak czego obawiać. No te inwestycje, nawet jeżeli to jest 20 inwestycji gdzieś rozbitych po kraju, po pierwsze nie wiemy, jakiej skali. Zupełnie czym innym jest takie małe centrum danych na 20 megawatów, które ma służyć na przykład jakiemuś, nie wiem, bankowi albo jakiejś lokalnej dużej firmie, a czym innym jest hyperscaler na kilkaset megawatów, czy nawet ponad 1 gigawat, więc to są zupełnie, o zupełnie różnych obiektach mówimy. I wreszcie pamiętajmy, że no, my po prostu coraz więcej korzystamy z internetu, coraz więcej korzystamy ze streamingu, nie tylko chodzi tutaj o sztuczną inteligencję oczywiście. Streamujemy filmy, streamujemy gry, korzystamy z usług coraz wyższej jakości, coraz więcej osób podłącza się do sieci, więc no niestety to zapotrzebowanie na dostęp do centrów danych w bliskiej odległości, bo to też jest istotne, że no nie możemy sobie zawsze korzystać w każdych okolicznościach z centrów gdzieś ulokowanych poza granicami naszego kraju, no to zapotrzebowanie rośnie, więc no w tych kategoriach musimy myśleć, że no trochę tej rozbudowy infrastruktury potrzebujemy, jeżeli chcemy utrzymać naszą relację z technologią.
1: I jest ona nieunikniona.
0: Tak się wydaje. No, ciężko tak duży trend społeczny byłoby odwrócić.
1: A Amerykanie, którzy nie mają tych wszystkich osłon, które na szczęście są w Europie, no, im zostaje protestowanie, chociaż już są miejsca, w których ustawowo zakazano budowy centrów danych.
0: To jest w ogóle rosnący problem, który może się okazać istotny już w tych wyborach midterms albo w wyborach za 2 lata. Rzeczywiście coraz więcej polityków, nawet takich najwyższego szczebla, bierze na sztandar sprawę ochrony lokalnych społeczności przed tą ekspansją firm budujących centra danych, no bo to też jest pewien symbol, tak? To znaczy tutaj nie chodzi do końca tylko o centra danych, tylko tu chodzi o pewną taką niefrasobliwość, taką hucpę firm technologicznych, które nie przejmują się na przykład tym, że przy okazji budowy centrów danych zanieczyszczają lokalną wodę. Niedawno

0: No, wiralowy był film, w którym popularna Aleksandria Ocasio-Cortez amerykańskim parlamencie pokazywała słoik z taką zanieczyszczoną wodą przez właśnie centrum danych Mety, w sensie przybudowie centrum danych Mety. I to są takie obrazki, które się niosą. Coraz więcej polityków będzie na pewno się też budować na tym temacie ochrony lokalnych społeczności przed tą ekspansją. Myślę, że to będzie jakaś nowa oś konfliktu politycznego. I to nie tylko oś, która... To będzie temat, który nie będzie dzielił się tylko na osi lewica-prawica, tylko w dużo bardziej skomplikowane sposoby. W każdym razie będzie ważnym wątkiem, myślę, kolejnych wyborów i tegorocznych, i za 2 lata.
1: Dziękuję za rozmowę. Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i z Polityki Insight.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę informacje.
2: Reklama. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te mogą wystąpić w całej wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie. Alerty dla południa kraju obowiązują od 14.00, dla pozostałej części kraju od wieczora do jutrzejszego poranka. Ekwadorska prokuratura ma ustalić przyczynę śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek. Kobieta została znaleziona martwa w swoim domu na zachodzie Ekwadoru, podały lokalne media. Koniuszek była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w administracji publicznej. Na wiadomość o jej śmierci zareagowała delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze, apelując o szybkie i niezależne śledztwo w tej sprawie. W życie weszły przepisy, dzięki którym przy rejestracji używanego auta nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych po to, by pokazać je w urzędzie. Zamiast tego od tej pory wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie. Szef resortu infrastruktury przekazał, że oświadczenie musi zawierać informacje, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. To rozwiązanie dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę Kultura w Toku.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
3: Sponsorem programu jest organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. W sobotę i w niedzielę we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, ostatnie w tym sezonie, pokazy spektaklu Rzeźnia nr 5 na podstawie powieści Kurta Vonneguta reżyseruje Marcin Liber, który pozostaje wierny pierwowzorowi, ale jednocześnie proponuje odbiorcom widowisko. Jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego rozpocznie się 23 lipca w Gdańsku w programie spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii i Polski, a także wydarzenia specjalne oraz teatralne konkursy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Pochwała Szaleństwa, która nawiązuje do postaci twórcy festiwalu, profesora Jerzego Limona. Podczas festiwalu odbędzie się również konkurs o Złotego Jorika, przyznawany za najlepszą polską inscenizację dzieł Szekspira lub utworów inspirowanych jego twórczością. Konin znów staje się stolicą dziecięcej piosenki. Dziś młodzi artyści przyjeżdżają do miasta. Jutro oficjalne otwarcie 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Na wieczór z kolei zaplanowano koncert.
10: To koncert otwarcia festiwalu. W tym roku gwiazdą będzie Wiktor Waligura z zespołem, a koncert Wiktora Waligury poprzedzi krótki koncert naszych wokalistów, Wojowników Światła pod wodzą Sylwii Dziardziel. Oni wystąpią w repertuarze grupy Sun and Grace.
9: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. W tegorocznym festiwalu weźmie udział prawie 2,5 tysiąca uczestników. Kongres futurologiczny, satyryczna i miejscami prorocza opowieść Stanisława Lema trafiła na teatralną scenę. Spektakl będzie można zobaczyć w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
11: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby
5: w Netflixie czy w teoriach spiskowych, to jest dosyć powszechne, więc wydaje mi się, że jest bardziej to opowiadanie dzisiejsze. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania, a wiele rzeczy też dzisiaj się mówi o tych samych sytuacjach, które mówiło się 50 lat temu.
9: Przedstawienie od 21 do 23 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie.
2: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
6: Sponsorem programu był organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
8: Do wieczora bez opadów tylko na Warmii i w Kujawsko-Pomorskim. W pozostałej części kraju deszcz i burze. W nocy padać może w całej Polsce. Jutro większe przejaśnienia możliwe jedynie na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 14 do 18 stopni.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Zapytam inaczej. Anna Piekutowska. Teraz połączyliśmy się z dr Dominiką Pszczółkowską z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
12: Dzień dobry, witam.
1: A teraz na spokojnie o wczorajszej awanturze w Sejmie, do której pretekstem była wypowiedź wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który na naszej antenie porównał UPA do polskich żołnierzy niezłomnych, ale w tym sensie, że obie formacje po wojnie prowadziły walkę z ZSRR, skazaną zresztą na porażkę. Oczywiście każdy usłyszał to, co chciał, a na przykład PiS i część prawicy uznały to za relatywizowanie zbrodni wołyńskiej i zażądały dymisji wiceministra. W Sejmie wczoraj doszło do ostrej wymiany zdań. Posłuchajmy tego jeszcze raz.
13: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody. Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
14: To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów.
1: Doktor Dominika Pszczółkowska jest ze mną. Pani doktor, nie, szczerze mówiąc, to ta szorująca po dnie jakość debaty w Sejmie zupełnie nie zszokowała. Nie czuję, żeby padły wczoraj słowa, które odstawały od tego, co do tej pory politycy mówią o Ukrainie i Ukraińcach. Też padły już wielokrotnie słowa niewybaczalne, ale wydaje mi się, że warto jest porozmawiać o tym, co się wydarzyło, bo takie incydenty muszą mieć wpływ na 1,5 miliona Ukraińców i Ukrainek, którzy są w Polsce. Co się dzieje później w szkołach, urzędach, w miejscach pracy, kiedy politycy zaczynają mówić o ukrainizacji państwa?
12: Tak, niewątpliwie w Polsce jest tak, że narracja polityczna znajduje odzwierciedlenie w tym, co ludzie mówią, myślą w sondażach, tak? Widzimy to i migracje są takim tematem, gdzie ci politycy mają chyba szczególnie mocny wpływ. Więc to na pewno jest i będzie odczuwalne dla tych osób, które tutaj są. Generalnie rzecz biorąc, no ja mam takie odczucie, że ta narracja głównego nurtu w Polsce, partii centrowych, przesunęła się na prawo. W związku z tym politycy skrajnie prawicowi, żeby się odróżnić, mówią rzeczy coraz bardziej nie do przyjęcia i jakby eskalują i wykluczają kolejne grupy. No i to w moim rozumieniu to jest droga donikąd, jeśli naszym celem jest spójność społeczna i dobre współżycie różnych grup, które tutaj już są, no to może być tylko gorzej, tak? Znaczy, słysząc taką narrację, spodziewam się w następnej kolejności rękoczynów, no niestety.
1: Zaledwie tydzień temu rozmawiałam z Anną Dąbrowską z Homofaber z Lublina o sprawie urzędniczki, która stała się celem internetowej nagonki. Zarzucano jej, że sprowadza do miasta, do Lublina migrantów, a jej ukraińskie pochodzenie, tej urzędniczki, odgrywało w tej historii istotną rolę. I szczerze mówiąc, bardziej się boję o tę urzędniczkę niż o ministra w Warszawie, bo ona nie ma sztabu, nie ma politycznego zaplecza, nie załatwi sobie ochrony. To właśnie tacy ludzie będą ponosić największe koszty tego rodzaju kampanii.
12: Tak, oczywiście. I ona już te koszty ponosi, z tego co słyszę. Tak. Znaczy, jeśli chodzi o groźby i całą atmosferę wokół niej, zupełnie bez powodu, tak, bo to jest osoba, która po prostu wykonuje swoją pracę tak samo, jak ją wykonywała w zeszłym roku, dwa lata temu i zdaje się, jestem zatrudniona od wielu lat i realizuje politykę państwa i politykę miasta. No i właśnie, to będą nie tylko urzędnicy, nie tylko politycy, ale też dzieci w szkołach i tak dalej. No to się przekłada, że tak powiem, na każdy poziom, na stosunki w miejscu pracy, w edukacji i tak dalej. I to jest najbardziej przerażające, tak, że ofiarami właśnie stają się osoby, które no nie chcą uczestniczyć w debacie publicznej, nie uczestniczą, ale dostają rykoszetem za to, co powie jeden czy drugi poseł.
1: W Lublinie była urzędniczka, wczoraj był wiceminister. W obu przypadkach bardzo szybko właśnie z rozmowy o tym, co się wydarzyło, zaczęto rozmawiać o pochodzeniu. Czy to już jest w pewnym sensie metoda uprawiania polityki? To znaczy, no my w latach 2000 mieliśmy dziadka z Wehrmachtu, a dzisiaj podobną rolę zaczyna odgrywać ukraińskie pochodzenie?
12: Tak, no niestety nie jest to nic nowego. Kiedyś szukano Żydów wszędzie, tak? Czy Żydów w każdym człowieku, potem dziadka z Wehrmachtu, teraz nagle szukamy Ukraińców. No ja tym posłom, którzy mają takie pomysły, proponuję, żeby sobie zrobili takie testy genetyczne. Teraz to można łatwo kupić.
1: Tak, też robiłam sobie.
12: Pewnie im wyjdzie, że jednak nie są w 100% z Polski. No więc jeśli to jest dla nich kryterium, to w takim razie niech się wycofają z życia publicznego, tylko że oczywiście nikt nie zostanie, bo wszyscy mamy przodków skądś i wszyscy mamy jakieś tam korzenie niepolskie, więc to są argumenty kompletnie absurdalne, ale jednocześnie no, nie tylko w Polsce widzimy, że jakby dobrze się sprzedające i nakręcające popularność skrajnej prawicy i nakręcające taką antyimigrancką narrację. Dlatego w moim rozumieniu to, co jest potrzebne, a nie wiem, czy wystarczające, bo już zeszliśmy tak daleko, że być może nawet to by nie wystarczyło, to jednak inna narracja politycznego centrum, tak? I takie szeroki front niezgody na tego typu retorykę, która do niczego nie prowadzi. No ale tego nie możemy uzyskać jakoś.
1: Wydaje mi się, że teraz to wszystko, co się dzieje, jest oparte na jakichś chochołach, wymyślonych Ukraińcach w rządzie, których poszukują politycy prawicy. Natomiast fakty są takie, że za kilka lat część Ukraińców mieszkających dziś w Polsce będzie miała polskie obywatelstwo, będzie miała prawa wyborcze i siłą rzeczy będzie też być może miała własnych radnych, własnych posłów, może i nawet ministrów. To jest naturalny proces w każdym kraju, który ma migrację. No i zastanawiam się, czy Polska jest na to w ogóle gotowa.
12: Znaczy po pierwsze, czy oni będą mieli obywatelstwo, to nie jest takie oczywiste, tak? Bo Polska utrudnia dojście do obywatelstwa, więc można się spodziewać, że będzie coraz trudniej. No ale jakieś osoby to obywatelstwo będą miały. Ja mam nadzieję, że te osoby będą reprezentowane, czy to w parlamencie, czy to we władzach lokalnych. No tak to już jest, że kiedy się żyje razem w społeczeństwie i ono nie jest homogeniczne, to wszystkie grupy powinny mieć swoją reprezentację, tak? Jeśli są grupy wykluczone, to wtedy to prowadzi do problemów, do niechęci, do resentymentów i tak dalej. Więc mam nadzieję, że te osoby będą reprezentowane i mam nadzieję, że partie i organizacje polskie będą takie osoby wręcz zapraszać. Na przykład jak Polacy wyemigrowali do Irlandii, byli tam zaledwie parę lat. Partie polityczne zabiegały, żeby kandydowali w wyborach lokalnych, tak? Po części dlatego, że wydawało im się, że to przyciągnie polski elektorat, co nie bardzo się udało, ale w każdym razie to było jak wyjście ze strony partii głównego nurtu, tak? To moim marzeniem byłoby nie, żeby była na przykład ukraińska partia, tak jak czasami się mówi, że będzie, tylko osoby imigranckiego pochodzenia w głównych partiach, w samorządach i tak dalej. To jest sposób na dobre współżycie, tak?
1: Na lepszą integrację.
12: Tak, integrację i uwzględnianie perspektyw różnych osób, które w danym kraju żyją. dla mnie dzisiaj powinniśmy mówić przede wszystkim o integracji na różnych polach, no bo już mamy te osoby, które w Polsce od lat mieszkają, więc odwrotnością mogą być tylko podziały, getta i tego bym się najbardziej bała, a nie integracji. Ale no nie idzie w to w tą stronę niestety.
1: Ja pamiętam, że chyba pół roku temu właśnie przy okazji dyskutowania zmian o przyznawaniu obywatelstwa pojawił się taki artykuł Oleny Babakowej, która właśnie przewidywała, że być może ta reprezentacja Ukraińców się pojawi w Sejmie. No i wtedy wzbudziło to też jakiś ogromny sprzeciw i jakąś niezgodę i było też tematem w mediach prawicowych przez kilka dni.
12: Tak, no rozumiem, że media prawicowe i politycy prawicowi będą ten temat podgrzewać. No gdyby była partia ukraińska, no już takie mieliśmy, to nie jest coś wyjątkowego, tak? Mamy posłów mniejszości niemieckiej, no i co z tego? To, że tak powiem, nic nowego w pewnym sensie, ale mówię, ja bym wolała, żeby to była reprezentacja w ramach głównych partii, tak? Te osoby wyróżniają nie tylko pochodzenie, ale ich poglądy, ich nie wiem, przynależność do grupy społecznej. I może lepiej by było, żeby one były w ten sposób reprezentowane, co też by sprzyjało tej integracji imigrantów w tym wypadku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Dominika Pszczółkowska, socjolożka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, była moją Państwa gościnią.
12: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pojawił się w studiu Rafał Hirsch. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Który zapowie coś dziś w EKG.
15: Dzisiaj w EKG będzie o muzyce.
1: Fajnie.
15: Trochę nietypowo, czyli o biznesie muzycznym oczywiście, bo ten aspekt ekonomiczny cały czas będzie obecny. Gościem będzie Mikołaj Żółkowski, szef Alter Artu, przed którym...
1: Opener,
15: a za nim Orange Warsaw Festival. Będziemy rozmawiać o tym, jakie to są budżety, jakie to są pieniądze, czy to się dalej opłaca, co się zmieniło po pandemii.
1: Czemu bilety są takie drogie?
15: Właśnie. I co dalej? Czy będą jeszcze droższe, czy może, nie wiem, potanieją, raczej w to nie wierzę, ale z czego wynika ta cena i z czego wynika wzrost tej ceny, no to o tym wszystkim spróbujmy podejść do tego, jak do każdego innego biznesu po prostu i prześwietlić tą strukturę kosztów, to, co się dzieje z przychodami, z tymi wszystkimi innymi rzeczami, które mają wpływ na biznes.
1: Zapraszamy serdecznie, a ja się z Państwem słyszę po 15:00.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 14.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Posłowie debatują nad wnioskiem o wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego. Jeśli ma odrobinę honoru, męstwa i rozumie te słowa, powinien się podać do dymisji, powiedział poseł PiSu Andrzej Śliwka. Posłowie zarzucili mu niepowodzenia działań, m.in. w kwestii aktów dywersji na kolei, sytuacji na zachodniej granicy, fałszywych alarmów, kryzysów w policji i pomocy dla powodzian. W zachodniopomorskim rośnie liczba przypadków WZWA. Już teraz jest ich więcej niż w całym 2025 roku i to dwukrotnie. W tym roku zachorowało 50 osób, w minionym 26. Chorują głównie mężczyźni. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie podkreśla, że najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobie jest bezwzględna higiena rąk oraz szczepienie ochronne. Wirus przenosi się głównie drogą pokarmową i poprzez kontakty seksualne. 200 kg śniętych ryb wyłowiono dziś z Odry na terenie Szczecina. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że powodem nie była tak zwana złota alga, ale lokalny epizod niedotlenienia, czyli tak zwana przyducha. Badania przeprowadzone przez Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały duże zasolenie rzeki i niski poziom tlenu. Nie stwierdzono też pogorszenia parametrów wody z powodu zrzutów ścieków. 13 cudzoziemców, którzy mieli posługiwać się fałszywymi zezwoleniami na pracę, zatrzymała Straż Graniczna w Małopolsce. Wobec 10 Kolumbijczyków oraz 3 Paragwajczyków wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu do kraju. Kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzono w jednym z zakładów produkujących żywność na terenie powiatu myślenickiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce usprawnić przyjmowanie kandydatów na studia z zagranicy. Dlatego planuje uruchomić rekrutację w kilku turach. Chodzi szczególnie o osoby polskiego pochodzenia. Teraz jest tak, że terminy rekrutacji na polskich uczelniach nie korelują z terminami uzyskiwania świadectw maturalnych w innych państwach. Resort podkreśla, że jednym z priorytetów rządu jest współpraca z Polonią i Polakami za granicą. Padać dziś nie będzie, tylko na Warmii i w Kujawsko-Pomorskiem. Natomiast w nocy padać już może w całej Polsce. Jutro większe przejaśnienia możliwe jedynie na północnym zachodzie, a termometry pokażą od 14 do 18 stopni.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
19: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
20: Jest 14.43 w Radiu Tok FM. Czas na kolejną odsłonę magazynu EKG. Tym razem naszym gościem jest pan Mikołaj Ziółkowski, prezes agencji Altera Art i prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Jest pan pomiędzy dwoma festiwalami tak właściwie, bo już za nami Orange Warsaw, a przed nami Open Air Festival. Jest dużo różnych pytań o tym, jak wygląda ten biznes rozrywkowy dzisiaj w Polsce, ale wszystkie osoby, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówiłem, że będzie pan naszym gościem, mówiłem, zapytaj się, dlaczego te bilety takie drogie, to może od tego zacznijmy. I rzeczywiście to nie jest fenomen polski, tak jest na całym świecie, ceny biletów rok w rok są coraz wyższe. Z czego to wynika i czy trzeba oczekiwać, że tak będzie dalej?
21: To jest skomplikowane pytanie, tak naprawdę na dłuższą wypowiedź. W związku z tym pewnie moglibyśmy poświęcić temu cały program. W skrócie...
20: Mamy trochę ponad 10 minut.
21: No właśnie, więc tutaj nie da się odpowiedzieć na tak skomplikowane pytanie. Łatwo. Myślę, że jest kilka elementów, które w tej chwili charakteryzują rynek koncertowy. Pierwszy, ten bardzo pozytywny, to jest to, że rynek koncertowy jest najbardziej rozwinięty w historii świata. Oczywiście, no bo jednak wiadomo, te koncerty odbywają się od jakiegoś czasu, liczonego raczej w dziesięcioleciach niż setki lat, więc od historii świata jest najbardziej rozbudowany, najwięcej osób uczestniczy w koncertach, najwięcej imprez się odbywa, więc to jest ta pozytywna sprawa, że udało się przez te wszystkie lata wielu osobom poza czynnikami naturalnymi, ale przede wszystkim doprowadzić do tego, że koncerty stały się bardzo ważnym elementem lifestyle'u, funkcjonowania w kulturze, rozrywki, spędzania wolnego czasu, spotykania się z ludźmi. No i to jest bardzo pozytywne.
20: To czyli znaczy, nigdy nie było tak.
21: Popyt jest najwyższy w historii, tylko rośnie. Więc jakby jeśli to porównać z perspektywy Polski, no bo poza tym, że to jest globalne zjawisko, ale wracając do Polski, to powiedzmy, jeśli ja to mogę porównać, no więc perspektywę mam prawie 30-letnią, no to w tej chwili tak 25-krotnie więcej osób uczestniczy w koncertach niż uczestniczyło paręnaście lat temu.
20: I cena, rozumiem, w tym nie przeszkadza? Czyli właściwie z tego punktu widzenia można powiedzieć, że cena jest odpowiednia, tak?
21: To jest też wielki spór, który trwa również w branży. Przede wszystkim bardzo ważna jest taka kwestia, że elementem ceny kluczowym są koszty. Tak jak w każdej innej dziedzinie gospodarki. Koszty, które są związane z realizacją imprez, są 600-700-krotnie większe niż przed pandemią. Właściwie w każdym obszarze. obszar dotyczący pracowników, obszar dotyczący sprzętu, obszar dotyczący dekoracji. Pamiętajmy też, że te
20: 600-krotnie, rozumiem, że o 600% większe, nie 600 razy większe.
21: Tak. Przepraszam, może się przejęzyczyłem. 600-700%, no, czyli 6-7-krotnie wyższe. Po prostu koszty jakby w naszym obszarze działania, czyli w obszarze koncertowym, są... Jest to wręcz zadziwiające zjawisko. Myślę, że część to są po prostu zmiany gospodarcze, które się dzieją. Oczywiście też kwestia popytu. Oczywiście też pewnych ograniczonych zasobów, prawda? No bo jeśli było koncertów powiedzmy 100, a teraz jest 1000, no to liczba wykwalifikowanych pracowników jest ograniczona, prawda?
20: I czyli artyści mogą dyktować cenę, tak? W tym momencie. Tych artyści
21: to
20: mają
21: to... Dlatego właśnie to jest 10 minut, się trochę nie da. Jakby w skrócie tak...
20: Po której stronie jest tak zwany pricing power na tym rynku, czyli kto komu dyktuje warunki dzisiaj?
21: No właśnie, to jest tak skomplikowane zjawisko, bo jest tak, że koszty są dużo większe. Pamiętajmy, że też te produkcje, bo rozmawiamy nie przede wszystkim o koncertach klubowych, które są super ważne dla DNA całego rynku, ale powiedzmy o tych wielkich koncertach chociażby stadionowych, arenowych i tak dalej. Znaczy sprzęt, jakość koncertów, performance, to wszystko jest na niebotycznie innym poziomie. Każdy, kto był na ostatnich koncertach, doskonale wie, że jest pewien taki wyścig dotyczącego tego, jak wygląda gigantyczna produkcja. Kiedyś, nie wiem, to było 5 ciężarówek, teraz to jest 55 ciężarówek.
20: Rozumiem.
21: Taka jest prawda. Tak Panie to wygląda. Ale teraz jest druga strona, oczywiście, że nie wszystkie obszary są tak samo podatne na tę kwestię popyt-podaż. Oczywiście jest też czynnik, którego akurat ja osobiście jako promotor nie jestem największym fanem, to znaczy bardzo wygórowanych i bardzo wysokich oczekiwań związanych z honorariami, wielkiej konkurencji na rynku, wielkiego wyścigu o tym, kto więcej pewnych rzeczy sprzeda, no to też naturalne procesy rynkowe działają i to też generuje pewne ceny, no bo jeśli jest artysta XYZ i właściwie może sprzedać nie 50 stadionów, tylko 200 stadionów, no to ja osobiście mam taką teorię, że my jesteśmy specjalnym produktem i nie należy traktować muzyki jako części kultury, jako produkt standardowy, który po prostu zawsze kieruje się przede wszystkim kwestiami popyt-podaż, tylko powinien mieć wyjątkowe funkcjonowanie na rynku. Natomiast no, jest druga strona też w naszej branży, która mówi, ale dlaczego? Jeżeli ja mogę sprzedać dwa razy więcej i ten bilet kosztuje 500 zł, a może kosztować 1000 i jest popyt, to dlaczego ja mam tego nie zrobić?
20: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ile wynosi budżet?
21: Ale jeszcze jedna rzecz. Na przykład są też obszary, które mają bardzo dobre ceny. Na przykład festiwale. Tylko musimy na to spojrzeć z tej strony. Jeżeli popatrzymy na sytuację, że przeciętny koncert na dużej gwiazdy, na stadionie, w arenie, czy w jakimś innym specjalnym, mniejszy, kosztuje no powiedzmy 500-600 zł. Jeden artysta.
20: No tak, to prawda? Bilet na festiwal za 1200 opłaca się bardziej, tak? Bo jest więcej artystów.
21: Tak, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, że na przykład karnet festiwalowy kosztuje 800, 1000, 1200 zł i podzielimy to przez na przykład 60-70 artystów, to jaką mamy cenę? Więc to nie jest zero-jedynkowe. Są rzeczy, które są dużo droższe. Poza tym są koncerty klubowe, do których zawsze bardzo zachęcam, bo trochę świat jest tak skonstruowany w tej chwili, z czym też mam pewien spór, że wszyscy musimy zobaczyć najważniejszego artystę. A muzyka jest wszędzie. I bardzo dobrych, dużo artystów jest niekoniecznie tylko w tym miejscu, gdzie towarzyszy nam 60 tysięcy, ale także w tym klubie, gdzie jest 300 osób.
20: Pełna zgoda. Panie prezesie, mówił pan o tym, że koszty rosną. Proszę powiedzieć, jaki jest budżet Openera w tym roku i o ile on jest większy niż w ubiegłym roku? O jakich pieniądzach my tutaj mówimy? Rząd wielkości, proszę podać. Ile kosztuje zrobienie Openera?
21: Nie odpowiadamy na to pytanie, w tym sensie nie ujawniamy publicznie budżetu festiwalowego.
20: A zmiana rok do roku?
21: Zmiana rok do roku średnio to około jest standardowo 10%, 10-15% rosną koszty. Przede wszystkim rosną koszty artystów. które są nieprawdopodobne. W przypadku międzynarodowych artystów to są nieprawdopodobne obszary finansowe w tej chwili. Pamiętajmy jeszcze o kilku innych czynnikach: rywalizacji międzynarodowej, nowych rynkach, prawda? Czyli że lato się nie zwiększyło w perspektywie popytu, a właściwie funkcjonuje tak samo i trwa generalnie powiedzmy 3 miesiące. Natomiast ilość rynków światowych, azjatyckich, arabskich, Ameryka Południowa, która ma gigantyczny boom rynku koncertowego, Stany Zjednoczone, Europa, prawda? I teraz wszystko to trzeba ze sobą pogodzić na poziomie logistyki, na poziomie kosztów, na poziomie jakby no też bycia konkurencyjnym i jakby oferowania takich stawek, które spowodują, że nie wiem, w przypadku Openera, nie wiem, Jenny gra 3 koncerty w Europie, w tym jeden na Openerze, Alison Ray gra 4 koncerty w Europie, ale z drugiej strony The Cure, prawda, grający swoją fantastyczną trasę, która przed chwilą się zaczęła, w myślę, że w jednej z najlepszych form ever, które też będzie można zobaczyć na Openerze. Tutaj mamy trasę poukładaną, europejską, zaplanowaną właściwie 2 lata temu i to też wszystko jest na dłuższą rozmowę. To nie ma prostych odpowiedzi.
20: No właśnie, naprawdę, a czas się powoli...
21: To są bardzo skomplikowane tematy, natomiast to, z czego powinniśmy się cieszyć, to okej. Rozmawiajmy o cenach. My mamy umiarkowany na to wpływ, szczególnie w przypadku artystów międzynarodowych. W przypadku artystów lokalnych, w sensie polskich, absolutnie ten wpływ jest dużo większy.
20: Czy w związku z tym, że ten rynek wygląda...
21: Jest to konkurencja międzynarodowa i te ceny w dużym stopniu muszą być takie same. Tak samo jak w przypadku, nie wiem, samochodu czy telefonu. Ja to często powtarzam. No jeśli, powiedzmy, telefon XYZ kosztuje tyle samo w Warszawie, Berlinie czy Paryżu, czy bardzo podobnie, no to tak jest, tak samo jest z koncertem. Bilety koncertowe zasadniczo, poza jakimiś drobnymi, nie mogą na przykład być tańsze w Polsce niż w Berlinie czy w wielu innych miejscach. One powinny oscylować wokół tych samych cen, poza ewentualnie zjawiskami, że dany artysta jest dużo bardziej popularny i popyt jest dużo większy na rynku lokalnym.
20: To dzisiaj kto największą marżę ma na tym rynku? Sam artysta, twórca muzyki, czy organizator koncertu, czy nie wiem, właściciel miejsca, sali koncertowej, stadionu, czy tam nie wiem, lotniska, czy te... Czy ktoś, kto sprzedaje burgery i t-shirty przy okazji? Kto na tym zarabia relatywnie najwięcej?
21: Bezwzględnie w przypadku jakby sukcesu, tak? Czyli dużej sprzedaży, dużego popytu i dużej ilości odbiorców artysta. Absolutnie, bezwzględnie. Życie promotora jest bardzo ciężkim życiem. To znaczy, to jest, po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jeden koncert się sprzedaje, drugi się nie sprzedaje. Czyli permanentnie trzeba ważyć straty i zyski. Po drugie, no, jakby rozumieć pewne procesy, a jeszcze być w przypadku na przykład moim, naszym, my jesteśmy dalej jakby niezależnym promotorem, co już jest w ogóle bardzo rzadkie na świecie. Bo jest to wszystko związane z wielkimi korporacjami albo z wielkimi funduszami. Promotorów niezależnych już jest właściwie kilku. Mówię w Europie. I to jest wtedy jeszcze większe wyzwanie oczywiście. Natomiast życie promotora jest... Znaczy, powiem tak, jeżeli się jest niezależnym promotorem, to podstawowym jakby... takim driverem, szukam dobrego polskiego słowa, no ale czymś, co powoduje, że chcemy dalej to robić, jest przede wszystkim też pasja. To jest biznes pasji i biznes jakby emocjonalny. Ja nie wiem, czy jest taka kategoria, ja ją zawsze mówię w różnych biznesowych spotkaniach, też z moimi znajomymi, czy z różnymi innymi osobami, że jakby no są klasyczne biznesy, a to, co ja robię, to jest biznes emocjonalny. To nie jest kupię, sprzedam, tak jak wielu moich znajomych, które w ogóle nie przywiązują się do tego, co robią, tylko tak naprawdę chodzi o czysty zysk EBITDA i różne inne wskaźniki finansowe, a nie jest to po prostu pasja, bo mogę robić dziś to, jutro tamto.
20: A proszę powiedzieć,
21: dla mnie i dla większości promotorów na świecie to jest dalej pasja, bo chcemy pokazywać muzykę.
20: A proszę tak na koniec jeszcze powiedzieć, a jak ustalacie line-up takiego festiwalu, rozumiem, że to jest praca grupowa, nie jednoosobowa, to jest w tej chwili też kwestia biznesu, algorytmów, tego, kto ma ile odtworzeń w serwisach streamingowych, czy to też jest bardziej intuicja serca?
21: Wszystkie elementy. Zależy też jeszcze, jaka to jest sytuacja. Czy to jest na przykład festiwal, gdzie bardzo dużo rzeczy oczywiście...
20: No w tym momencie chodzi o festiwal, tak.
21: Tak, to jeżeli się jest kuratorem, promotorem i festiwal jest takim jakby projekcją, pewną emanacją i emocją, która jest związana też z miłością do muzyki, z miłością do kultury i tak dalej, to wszyscy promotorzy, których znam, dokonują też wyborów, które nie są wyborami oczywistymi, nie są wyborami opartymi na tabelkach, tylko dlatego, że uważają, że należy dany zespół, danego artystę pokazać, promować i żeby to funkcjonowało w obszarze tych rzeczy, które robimy.
20: A w drugą stronę, co sprawia, że dany artysta jest gotowy przyjechać do Polski, czy też chce przyjechać do Polski, to też się patrzy w tym momencie, bo streaming stworzył taką sytuację, że właściwie wszystko jest bardziej mierzalne, prawda, i łatwiej to zmierzyć, popularność poprzez liczbę odtworzeń na danym rynku. To jest w tej chwili dominujące?
21: Polska stała się, jest już ważnym elementem rynku europejskiego, dla wielu artystów bardzo ważnym. Są jeszcze sytuacje nieustannie, że na przykład artysta jest, powiedzmy, bardzo krótko w Europie i wtedy używane jest takie określenie major markets, czyli najważniejsze rynki.
20: I my nie jesteśmy major markets jeszcze, jak rozumiem.
21: Ale to tylko trochę w głowach tak naprawdę bardzo często. To znaczy, że faktycznie jest to bardziej sytuacja mentalna niż nawet biznesowa, prawda? No, że będę w Paryżu, będę w dwóch innych miejscach, czy trzech i koniec, bo tam powinienem być. To nam się już bardzo udało zmienić. Jeśli to jest regularna sytuacja biznesowa, to znaczy brane są te parametry biznesowe i jest to jakby normalny, regularny tour, to oczywiście dalej się zdarza, że nie na wszystko brakuje, nie na wszystko jest czas, nie zawsze są możliwości, no bo to jest kwestia też dostępności miejsc, infrastruktury i różnych innych rzeczy. Ale powiedzmy, jesteśmy średnio plus rozwiniętym rynkiem europejskim. Czasami w obszarze niektórych artystów tak naprawdę w top 5 top 7 rynków, co już powoduje, że właściwie w większości przypadków te koncerty się odbywają i czynnik jest ten sam jak wszędzie, to znaczy oczywiście w tej chwili większość przychodów artystów to są większa połowa, mówiąc żartobliwie, to są oczywiście koncerty, to znaczy artyści przede wszystkim w tej chwili żyją z koncertów.
20: No tak.
21: Bo to się zmieniło w perspektywie ostatnich dekad. Kiedyś było inaczej, koncerty były dodatkiem finansowym, a teraz tak naprawdę to jest
20: główne źródło. Panie prezesie,
21: bardzo często.
20: Musimy kończyć, bo czas od samego początku widzieliśmy, że nie ma go dużo i właśnie się skończył. Dziękuję bardzo. Pan Mikołaj
21: bardzo
20: Ziółkowski.
21: Dziękuję.
20: Bardzo dziękuję. Mikołaj Ziółkowski, prezes agencji Alter Art, był naszym gościem. Za chwilę na antenie TOK FM informacje, a po informacjach?
1: Mój ulubiony zespół nie koncertuje, ale chyba za starzy już są po prostu.
20: Który?
1: No, tacki, co niedługo płytę wydaje i od lat 60. gra. W TOK 360 no, między właśnie. Innymi o zamieszkach w Belfaście. Straszne rzeczy tam się dzieją. Policja ewakuuje migrantów z ich miejsca zamieszkania, żeby nie stali się ofiarami samosądów, których dokonuje skrajna prawica. W TOK 360 również o tym, dokąd my zmierzamy w Polsce, jeżeli chcemy sprawdzać, jakiej narodowości, podkreślam, nie obywatelstwa, są urzędnicy.
20: O tym wszystkim na antenie TOK FM już wkrótce.
1: Ale będzie też wesoło.
20: Tak, to dobrze.
1: Tak obiecuję tylko.
20: Czyli trochę tak, trochę tak. A już za chwilę informacje TOK FM.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
22: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
23: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku w Sejmie już po głosowaniu nad wotum nieufności wobec ministra. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajmie stanowiska wobec hejtu na Ukraińców. Susza trawi plony, to będzie bardzo trudny rok, mówią rolnicy. 1:30 po 15:00 Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Z pojedynczych wyzwisk i wyskoków robi się fala, która zagraża istocie Rzeczpospolitej. Polowanie, które trwa obecnie. Widzieliśmy w Europie wielokrotnie i z reguły kończyło się katastrofą, na przykład II wojną światową. Mówił kilka minut temu w Sejmie Donald Tusk. Premier odnosił się do ostatnich przypadków mowy nienawiści w debacie publicznej w Polsce. Szef rządu zwrócił się do ław PiS-u i Konfederacji z prośbą o opamiętanie.
4: Pan Przemysław Czarnek nazwał te rzeczy już tak wprost, te sprawy. I tych ludzi, którzy mu nie odpowiadają, bo na przykład mają inne pochodzenie niż on. Wy jesteście pasożytami, powiedział. Wy jesteście zdrajcami narodu polskiego. To jest dokładny cytat w jego wypowiedzi. Jeśli naprawdę będziecie kontynuować ten marsz w stronę tego brunatnego politycznego, bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie służba Rzeczpospolitej, ale pochodzenie, jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu.
3: Donald Tusk zabrał głos w czasie debaty nad wotum zaufania dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Dziś odbyła się burzliwa dyskusja o odwołaniu ministra. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że szef MSWiA nie reagował odpowiednio, gdy dochodziło do fałszywych alarmów i wejście służb do mieszkań i biur prawicowych dziennikarzy, polityków oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Nie dbał o bezpieczeństwo polskich granic i wydał rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Za granicą.
5: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli, polskich rodzin jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
6: Za ministra Marcina Kierwińskiego maleje zaufanie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a obywatele zaczynają mieć poczucie, że w wielu sytuacjach muszą radzić sobie sami.
7: Zabieram głos, żeby dać świadectwo jako minister najczęściej, najbliżej współpracujący z panem ministrem Kierwińskim, żeby przynajmniej w części odpowiedzieć na te brednie zawarte w beznadziejnym wniosku o jego odwołanie.
8: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
3: Mówili posłowie PiS-u Andrzej Śliwka i Konfederacji Wojciech Tumanowicz, a odpowiadali im wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i sam zainteresowany Marcin Kierwiński. Rzecznik Praw Obywatelskich milczy w sprawie bulwersujących słów wobec Ukraińców i nie zajmie stanowiska w sprawie zapowiedzi posła Janusza Kowalskiego, który chce tropić w ministerstwach obcokrajowców i sprawdzać ich lojalność. Jakub Medek.
9: Kończący właśnie 5-letnią kadencję profesor Marcin Wiącek nie chce komentować słów posła wybranego z list PiS-u.
10: Jednym z pryncypiów, jakie mi przyświecały przez ten czas i będą przyświecały do 23 lipca, jest to, że ja nie wchodzę w dyskusje polityczne i nie komentuję różnego rodzaju wystąpień polityków.
9: Kowalski w środę zapowiedział kontrolę poselskie w ministerstwach i to już, jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, jest konkretna czynność, do której mógłby się z urzędu odnieść.
10: Jeżeli taka czynność będzie i rzecznik otrzyma skargę na taką czynność, to wówczas tę sprawą się zajmę.
9: Kontrolami Kowalski chce walczyć, jak sam mówi, z ukrainizacją polskiej administracji. Jego wypowiedź jako nawiązującą do najgorszych wzorców etnicznych nagonek sprzed wojny czy z 1968 roku skrytykowali m.in. były i obecny marszałek Sejmu Jakub Medek, TOK FM.
3: O usiłowanie zabójstwa i groźby pozbawienia życia pracownika służby zdrowia. Oskarżony jest nożownik z Belfastu. Napaść, za którą stał 30-letni Sudańczyk, wywołała antyimigranckie zamieszki. Tomasz Orchowski.
11: Napastnik przyjechał na wyspy w 2023 roku. Otrzymał status uchodźcy, ofiara jego brutalnego ataku straciła oko. Precz z cudzoziemcami, krzyczeli antyimigranccy chuligani, którzy po ataku podpalali samochody i domy. BBC donosi o afrykańskiej rodzinie, która musiała opuścić miejsce zamieszkania po wybiciu w nim szyb. Ukraińska nastolatka uciekła, bo podpalono drzwi wejściowe do jej domu. Jedna z mieszkanek Belfastu mówi: to absolutnie obrzydliwe, nie powinno się wydarzyć. Przypomniały mi się kłopoty, konflikt w Irlandii Północnej, kiedy idąc do przedszkola mijałam barykady. To oczywiste, że ludzie stali się celem ataków ze względu na swoje pochodzenie. Nie będę tego tolerować, przekazał Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: To już kolejne antyimigranckie zamieszki w Wielkiej Brytanii. To będzie bardzo trudny rok, mówią rolnicy. Susza daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z agrosieci na Kujawach.
1: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
3: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
12: Jaki ten rok dla rolników?
13: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
3: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej z powodu suszy, jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami i przed burzami dla 9 województw. Ostrzeżenia mają obowiązywać do czwartku, do popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również RCB. Ostrzeżenie dotyczy głównie północnej części kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, audycja Zapytam Inaczej, a ze mną w studiu Antonina Palaszczyk. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Dziennikarka, reporterka wojenna, współpracująca z Tygodnikiem Powszechnym. I bardzo się cieszę, że jesteś w studiu, że udało mi się ciebie złapać, bo nie wiem, czy jest druga taka dziennikarka jak ty, która tyle czasu spędziła we wschodniej Ukrainie i która tak często dotyka tej wojny i która tak dobrze ją poznała. Teraz wróciłaś z Donbasu. A jak ja słyszę Donbas, to myślę front. Byłaś ostatnio w Kramatorsku, czyli tym ostatnim dużym, wolnym mieście wolnego Donbasu. Jak dzisiaj tam wygląda życie po 12 latach, zaznaczmy 12 latach wojny?
15: No właśnie Kramatorsk to jest takie miasto, które stoi już od tych... No 12 lat, chociaż ja obserwuję to miasto znacznie krócej i stoi na tym kontraście, no bo w takiej odległości od frontu, to jest około 17 kilometrów, czyli żadna odległość dla bomb lotniczych, troszkę bardziej problematyczna dla dronów FPV. Natomiast chciałabym się też właśnie odnieść do tego twojego pierwszego skojarzenia, bo faktycznie jest tak, że no Donbas dla wielu, bardzo wielu ludzi także w Ukrainie jest niczym innym niż wojną, a to jest region z fantastyczną, burzliwą historią, mnóstwem niesamowitych inicjatyw kulturalnych. No i właśnie przykładem tego, jak to wszystko było w stanie kwitnąć nawet w czasie wojny, no jest też między innymi Kramatorsk. Miasto, chociaż całe w takim stylu stalinowskiego neoklasycyzmu, ale pełne teraz współczesnych rzeźb nawiązujących do stepowych ludów koczowniczych. No i właśnie, chociaż przez zbliżający się front coraz więcej inicjatyw, jakichś przestrzeni, gdzie tworzona była kultura, musi się teraz zamykać.
14: To właśnie ta kultura cię tam przyciąga, dlatego ciągle wracasz na Donbas?
15: Tak, to jest też mój plan na książkę, chociaż nie w tym i pewnie jeszcze nie w przyszłym roku. No, szczerze zakochałam się w Donbasie, gdzie też, co prawda w Konstantynówce, nie w Kramatorsku, czyli miejscowości, która już jest przynajmniej w połowie zajęta w chwili obecnej przez Rosjan. Mieszkałam tak naprawdę i też tą moją gorzką wschodnio-środkowoeuropejską miłością przyszło mi ten Donbas pokochać dopiero z czasem. A na początku, podczas pierwszych wyjazdów w 23 roku, na jego początku, kiedy nie zagłębiałam się jeszcze w poszukiwaniu właśnie piękna, tylko szukałam wyłącznie wojny, no to w oczy rzucało mi się wyłącznie ten ponury krajobraz, który też częściowo kojarzy mi się z tymi mniej pięknymi elementami krajobrazu Śląska, z którego pochodzę.
14: A wyobrażasz sobie, że kiedyś nie będziesz mogła tam wrócić? Że po prostu te miasta staną się po drugiej stronie frontu albo po drugiej stronie granicy?
15: Zdaję sobie z tego sprawę i uświadamianie sobie tego tak naprawdę, no, codziennie o tym myślę i wielokrotnie przychodziło mi płakać za Konstantynówką. Nie dalej jak wczoraj kolega wysłał mi mapę frontu, nie tą oficjalną, która ma spore opóźnienia, tylko którąś z tych tworzonych na bieżąco, no i według niej w moim pokoju mieszkają już jacyś, znaczy jest chyba i tak rozwalony, jacyś żołnierze rosyjscy. No i nie wiem, jeszcze nie przerobiłam sobie tego tak naprawdę w głowie, jak opowiadać o tego rodzaju stracie ze swojej perspektywy i wiem to też o wielu ludziach, którzy byli sercem i duszą związani z Donbasem. Słyszałam o aktywiście, który po tym, jak jego rodzinny Lisiczańsk w obozie ługańskim został okupowany, to trafił do szpitala psychiatrycznego z tej tęsknoty. Nie sądziłam, że tak pozornie nieciekawy, ponury region pozostawi po sobie taką pustkę.
14: Twoje relacje różnią się od tego, co najczęściej czytamy czy słyszymy od reporterów wojennych, którzy są na wschodzie Ukrainy, że znacznie więcej w twoich

0: starają się jednak w trosce o własną psychikę nie zaczytywać w ponurych wiadomościach z frontu. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby ludzi okłamywać, ale żeby mieli też świadomość o tych wszystkich dobrych okruchach, które są w tym całym odmęcie okropności, jaką jest wojna, o ludziach, którzy właśnie mimo takich warunków są w stanie zajmować się kulturą, rehabilitacją nietoperzy, ratowaniem psów i można by tu jeszcze długo wymieniać.
1: Też funkcjonujesz w takim specyficznym środowisku, bo zdarzyło ci się, nie wiem, przebywać z grupą żołnierzy, gdzie jesteś jedyną cywilką i z nimi spędzasz czasami nawet tygodnie. No jesteś młodą kobietą. Jak taki sposób życia wpływa na twoją pracę?
0: No, trudno mi też w zasadzie porównać to z można powiedzieć, jakimś moim normalnym trybem życia, bo ja jeszcze nie weszłam w jakąś normalność, a po prostu no, całe moje dorosłe życie spędziłam w pobliżu tej wojny.
1: Masz 25 lat, tak?
0: 24.
1: 24.
0: No wyrosłam na niej, wychowałam się też częściowo na tych bazach, gdzie w lepszym przypadku właśnie żołnierze traktowali mnie jak swoje dziecko, a w gorszym jako materiał na żonę. No trudno mi to z czymkolwiek jakoś porównać, no bo nie znam innego życia tak naprawdę.
1: A na koniec chciałam cię zapytać o coś zupełnie innego, dlatego że obserwuję cię na Instagramie i tam są twoje śliczne obrazy. Śliczne, ale też bardzo niepokojące, bo czasami malujesz na zdjęciach z wojny. Takie pojawiają się domalowane w nich stwory albo jakieś tajemnicze postacie. Co jesteś w stanie tym opowiedzieć, co się w reportażu nie mieści?
0: No to jest takie moje nowe medium, też wymyślone, kiedy zastanawiałam się nad tym, jak w jakiś alternatywny sposób opowiadać o tej wojnie, nie okłamując też nikogo. No i cały ten projekt malowania na zdjęciach nazwałam frontowym bestiariuszem. Mam nadzieję, że w przyszłości bliższej lub dalszej uda się zrobić z tego jakąś wystawę, no bo takim głównym motywem jest tych wszystkich fantastycznych stworów, węży morskich, smoków i duchów, jest to, że nawet najbardziej taki dziki wytwór fantazji jest bardziej prawdopodobny niż to, co się dzieje na tej wojnie. Dlatego tak mnie fascynuje reportaż, bo w zasadzie nie ma po co wymyślać, skoro i tak to nie będzie tak przedziwne, jak to, co serwuje nam rzeczywistość.
1: Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Antonina Palaszczyk, dziennikarka, reporterka wojenna, współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, była moją państwa gościnią. Za chwilę informacje.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Te statystyki, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, wyglądają naprawdę w sposób absolutnie niesamowity. Uwaga, teraz będzie pierwsza niespodzianka. Liczba pracujących mężczyzn w ciągu roku spadła w Polsce o 6 tysięcy osób. Liczba pracujących kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku urosła o 183 tysiące. Ten przyrost 177 tysięcy to jest 183 tysiące kobiet minus 6 tysięcy mężczyzn. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków.

0: Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Od wielu godzin trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy inwestycji spółki Srebrna w centrum Warszawy i budowy dwóch 190-metrowych wież. Przesłuchanie prezesa PiS jeszcze się nie zakończyło. Na gorąco komentował je pełnomocnik austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera, mecenas Roman Giertych.
6: No ja nie mogę powiedzieć, co jest treścią, natomiast mam wrażenie, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym.
5: W swoich zeznaniach austriacki biznesmen stwierdził, że zimą 2018 roku przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu kopertę z 50 tysiącami złotych w związku z uzyskaniem podpisu pod zgodą na inwestycje. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też mają bezpośredni wpływ na kształtowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz ustalanie wysokości budżetów na dopłaty i programy wsparcia dla Polski. GUS pyta rolników m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów czy wyposażenie w maszyny. Wymienia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
7: Że wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
5: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, wyruszą ankieterzy. Badanie potrwa do 14 sierpnia. GUS robi je raz na 3 lata. Tego lata Rzeszów zostanie stolicą polonijnego folkloru. W lipcu odbędzie się tam 20. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Największa tego typu impreza na świecie. W tej sprawie miasto podpisało porozumienie z organizatorami. Już wiadomo, że w tej edycji pojawi się blisko 700 osób. Tancerze, muzycy i śpiewacy z 27 zespołów, m.in. z Australii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i kilku krajów europejskich, kultywujących za granicą polską tradycję ludową, mówi dyrektor festiwalu Piotr Kowalski.
8: 20. edycja Światowego Festiwalu będzie perełką taką wśród imprez realizowanych w tym roku w Rzeszowie.
5: Przez kilka dni publiczność zobaczy 25 koncertów od korowodu ulicami miasta po galę w hali Podpromie. Impreza startuje 17 lipca. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te mogą wystąpić w całej wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie. Alerty dla południa kraju obowiązują od 14, a dla pozostałych części kraju od wieczora do jutrzejszego popołudnia.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Anna Piekutowska, zapytam inaczej, jest 15.23 i połączyliśmy się z Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorką Środowego Zapytam Inaczej. Dzień dobry, witaj.
10: Dzień dobry, witam serdecznie ciebie, witam państwa.
9: 100 dni, nawet już ponad 100 dni minęło, odkąd Stany Zjednoczone z Izraelem zaatakowały Iran. Z tej okazji CNN podliczył, ile razy Donald Trump mówił, że porozumienie w tej wojnie jest tuż za rogiem, że już się zbliża. Zrobił to, proszę państwa, 38 razy. No i cały czas liczymy. Dlaczego tak bardzo rozmija się jego narracja z rzeczywistością i tego pokoju dalej nie ma?
10: No bo czyż myślenie życzeniowe nie ma wielu zalet, szczególnie, że no CNN to liczy, my to liczymy. My widzimy tego prezydenta, który powtarza ciągle to samo i zastanawiamy się, jak ktoś w ogóle jeszcze może mu wierzyć. Natomiast przeciętny Amerykanin, czy przeciętny mieszkaniec świata, no bo ogląda, bo skupiony jest na własnym życiu wszakże, więc ogląda tego prezydenta rzadziej. Rzeczywiście niektórzy z nich mają wrażenie, że no już prezydent Trump w glorii stratega naczelnego, on już jest w ogródku, już wita się z gąską i on naprawdę to porozumienie dowiezie. No, ale na razie mu nie wychodzi. No i wydaje się, że wciąż Stany Zjednoczone, ten proces negocjacyjny tkwią w impasie i wszystko wskazuje na to, że to trochę jest tak w tym akurat aspekcie z Donaldem Trumpem, jak no, nie wiem, kiedy ostatnio miałeś remont, ale państwo sięgniecie również pamięcią do tych wspomnień, to tak zdarzają się ci specjaliści, którzy nie są zbyt kompetentni i oni powtarzają partaczą, ale tak dla uspokojenia sumienia powtarzają, będzie pani zadowolona. No i kupujemy to, bo ciągle chcemy mieć nadzieję.
9: Czy dzisiaj Donald Trump wpadł w tę samą pułapkę, co inni amerykańscy prezydenci wpadali wcześniej, czyli takiej wiecznej wojny na Bliskim Wschodzie?
10: Wpada w tę pułapkę zastawioną przez siebie samego, natomiast to nie jest tak, że wojna Donaldowi Trumpowi się nie przydaje. Ona mu się przydaje na wielu poziomach, zresztą tak jak wielu innym politykom, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo sytuacja, w której kraj wyrusza na zewnątrz walczyć, nigdy nie ma innego argumentu, ale walczyć o lepsze jutro, o sprawiedliwość, o pokój, o wartości, no to jest sytuacja, która no, daje możliwości politykom. To znaczy ona mobilizuje, ona jednoczy, ona powoduje takie patriotyczne wzmożenie. No i też w przypadku Donalda Trumpa, który słowem szarżuje, no ta szarża heroiczna właściwie odbywa się niemal codziennie, to znaczy codziennie głosami samego prezydenta i tych jego wiernych giermków, jego waleczność i jego umysł stratega jest wychwalany. No i na tym buduje się kapitał polityczny. Natomiast no jest to problem, dlatego że prezydent Trump nie panuje nad tym konfliktem, który przynosi znaczące, długofalowe, długotrwałe konsekwencje dla całego świata, mniej dla Ameryki, to znaczy no one mniej będą dotkliwe, odczuwalne, ale mniej dotkliwe dla Stanów Zjednoczonych i Donald Trump niestety o tym wie.
9: I wczoraj Donald Trump poinformował, że zestrzelony został śmigłowiec Apache, który patrolował cieśninę Ormus, zablokowaną cieśninę Ormus. Stany odpowiedziały atakiem. Czy to jest ta dzisiejsza sytuacja, to jest po prostu kontrolowana wymiana ciosów wet za wet, czy może początek jakiejś nowej fazy wojny, która do tej pory była jakoś bardziej uśpiona?
10: To jest dobre pytanie. Chyba nie wiemy jeszcze tego, bo niewiele wiadomo o tej sytuacji. Ma być raport. Wiadomo, zdaje się, że nikt nie ucierpiał, to znaczy, że piloci zostali ewakuowani.
9: I to jeszcze przy udziale jakiegoś bezzałogowca, więc to już w ogóle taka technologiczna ciekawostka wchodzi. No ale na pewno to, co wiemy, to jest to, że Irańczycy cały czas mogą zaszkodzić Amerykanom.
10: Tak, i Amerykanie cały czas są zdziwieni, że oni mogą zaszkodzić, bo przecież to miała być, drodzy państwo, taka ofensywa, która miała odbyć się błyskawicznie. Oczywiście zawsze jak Ameryka wybiera się na wojnę, to mówi o chirurgicznej precyzji. No i klops. No i tak się nie dzieje. No i do tego jeszcze, no Irańczycy no nie skorzy są do tego, żeby się układać. Więc to możemy czytać te wydarzenia jako no, kolejną odsłonę takiego przeciągania liny w tym procesie negocjacyjnym. To znaczy obydwie strony chcą wywierać na siebie i wywierają na siebie różnymi sposobami wzajemnie presję, po to, żeby ktoś wreszcie ustąpił, bo na kontynuowaniu tej wojny no nie zależy nikomu
3: poza Izraelem, bo to nie jest już interes ani Iranu, ani Stanów Zjednoczonych.
9: Dobrze, no ale teraz amerykańskie samoloty bombardują cele w Iranie, ale w ostatnim czasie Trump starał się deeskalować, bo na przykład kilka dni temu naciskał na Netanyahu, by nie odpowiadał na irańskie ataki. Zresztą miał również ostrzec Netanyahu, że wkrótce zostanie sam.
3: No dobrze, to znaczy to jest chyba istotny sygnał. No pytanie, czy co robi Netanyahu, czy on wrażliwy jest na te komunikaty, bo tu byliśmy świadkami już takich scen, kiedy tam Donald Trump skłaniał prezydenta Izraela do wykonania demonstracyjnych telefonów we własnej obecności, ale to były raczej takie sceny, które miały skłonić widzów do takiego przekonania, że jednak Stany Zjednoczone panują nad temperamentem Netanyahu i nad tą bojowością Izraela, która w kontekście akurat Iranu jest ma cechy wojny egzystencjalnej. To znaczy Izraelczycy chcą jednak walczyć. Im się ta wojna opłaca, to dla nich jest wojna o wiele, a dla Benjamina Netanyahu wojna być może o wszystko. Czy Donald Trump w istocie nad Netanyahu panuje? No mam co do tego wątpliwości.
9: A twoim zdaniem mógłby ograniczać polityczne wsparcie dla Izraela? No bo w całkowite zostaniesz sam, no to chyba nikt nie wierzy.
3: Ograniczać mógłby, natomiast nie ma klimatu politycznego w Stanach Zjednoczonych do takiego ruchu. I Donald Trump, on liczy się z tymi, którzy go wspierają. To znaczy te racjonalne argumenty, które mogłyby mieć znaczenie strategiczne, my wiemy, że one nie są tam pierwszoplanowe, bo gdyby były, to do tej wojny w ogóle by nie doszło. Więc to trochę jest tak, że Izrael ma ogromne lobby w Stanach Zjednoczonych i to lobby oczywiście zaangażowane jest w promowanie interesu Izraela. I to są głosy, które pozwalają tę pomoc uzyskać. Ona może być tam przytłumiona, ograniczona w pewnym wymiarze, ale Izrael to jest strategiczny partner Stanów Zjednoczonych i tyle.
9: To wróćmy do tej studniówki, bo to jest taki dobry moment na różne podsumowania i wnioski. Czy ta wojna, która nie chce się skończyć, nie ma na to dobrego pomysłu, będzie taką rysą, plamą na tych wielkich obchodach 250-lecia, które wkrótce Stany Zjednoczone będą obchodzić?
3: Może być, chociaż ona nie jest odbierana w Stanach Zjednoczonych jako rzecz, która Amerykanów niepokoi na co dzień, bo oczywiście to jest tak, że odbierają ją przynajmniej ci, którzy nie są takimi bezwzględnymi zwolennikami administracji Donalda Trumpa, jako rzecz niepokojącą, niepotrzebną, przedłużającą się, i to wzbudza pewne negatywne emocje. Natomiast wydaje się, że w ogóle taka filozofia działania Donalda Trumpa, do której nas przyzwyczaił, Amerykanów przyzwyczaja od początku swojej drugiej kadencji, w pierwszej kadencji również były tego symptomy, ale w drugiej to jest zupełnie rzecz niezgodna z etosem amerykańskim. To znaczy Amerykanie zaraz, za chwilę będą wspominać te fundamenty filozoficzne, na których to państwo powstało, ufundowane zostało, i okazuje się, że oglądają się być może wokół siebie i słuchają własnego prezydenta, który grozi, który atakuje, który terroryzuje, który nie liczy się z prawem międzynarodowym i który właściwie nie liczy się z interesem własnego narodu. No i mogą zadać pytanie, gdzie się to wszystko podziało? Jak do tego doszło, że my ten potencjał gigantyczny zmarnowaliśmy?
9: A może właśnie nie będą się tym przejmować, bo będą mieć walki różne, UFC, będą mieć wielkie obchody, festiwale i to im jakoś umknie istotę tej rocznicy?
3: No, życzmy im raczej, żeby mieli taki punkt odbicia. To zresztą nastąpiło po ostatniej rocznicy, 200. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości, która odbyła się po wojnie w Wietnamie, w takim okresie głębokiego rozczarowania i państwem amerykańskim, i głębokiego kryzysu zaufania do instytucji do Stanów Zjednoczonych i instytucji rządów Stanów Zjednoczonych. I nastąpiło odbicie. Nie wiadomo, czy za sprawą rocznicy, ale no po to nam są symbole w naszym życiu zbiorowym, żebyśmy trochę pochylili się nad tym, co wokół i przyjęli pewną taką perspektywę, która no sięga może głębiej no i szerzej niż tylko to, co na własnym podwórku.
9: Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Zachara z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Dziękuję bardzo.
9: Pozdrawiam serdecznie. I chyba zostajemy w świecie amerykańskiego sportu. Ze mną jest Przemysław Pozowski. Witaj.
11: Tak, dzień dobry, ale to nie będzie mundial, który zaraz, tylko to będzie tenis, no bo przecież ikona amerykańskiego, światowego sportu, tenisa, wróciła na kort, zagrała pierwszy mecz od dobrych paru lat Serena Williams, wprawdzie debel z młodziutką Wiktorią Mboko, no ale to jest absolutnie wydarzenie odnotowane przez cały sportowy świat. Co więcej, to jeszcze nie koniec, bo panie wygrały ten mecz, a jeszcze ponadto Jannik Sinner wraca na korty, jeszcze Maja Chwalińska dostaje teraz stypendia na przykład od Ministerstwa Sportu, więc o tym tenisie naprawdę dzisiaj możemy porozmawiać, a gościem jest już w studiu, będzie Tomasz Wolfke, czyli wieloletni komentator tenisa.
9: Czyli można się poczuć jak w latach zerowych, skoro Serena Williams na korcie.
11: Trochę tak, będziemy taki mieć dzisiaj oldschoolowy vibe.
9: Albo właśnie odwrotnie, odmłodniejemy. Zapraszamy serdecznie na jeszcze więcej sportu, które po informacjach TOK FM. Te mamy już kończymy. Katarzyna Murawska i Maciej Stępurski wydawali ten program. Szymon Baluta i Adam Szuraj realizowali. Ja się nazywam Anna Piekutowska i mówię państwu do usłyszenia jutro.
12: Autopromocja. Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem w półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera
13: 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.com.

0: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polacy żyjący w elementarnej zgodzie, nie szukający różnic etnicznych, imponują światu i budują potęgę Rzeczpospolitej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Zaapelował o solidarność i stwierdził, że dla Polaków najważniejsze powinny być ideały republikańskie, a nie różnice etniczne i genealogiczne. Premier zabrał głos w sprawie ostatnich krytycznych wypowiedzi polityków, m.in. PiS o Ukraińcach w Polsce i postawie polskiego rządu. Podczas swojego wystąpienia w sejmowej sali plenarnej przypomniał, że najgorsze katastrofy zaczęły się od słów, później incydentów, a później to przeradzało się w fale. Jesteście w przededniu tego. Opamiętajcie się, zatrzymajcie się, jest jeszcze czas, zaapelował, kierując swoje słowa do posłów opozycji. W lipcu ma być znany raport końcowy z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jak poinformował w TOK FM członek komisji poseł Tomasz Trela, komisja zakończyła przesłuchiwanie świadków, a teraz trwa przygotowywanie trzech części raportu. Komisja Śledcza badała wykorzystywanie systemu do inwigilacji, a więc też pracy służb specjalnych. Nie wszystkie informacje będą mogły więc być jawne. Prezentacja wniosków z prac komisji ma się odbyć w Sejmie jeszcze w lipcu, mówił poseł Trela.
8: Raport, mogę powiedzieć, jest już napisany i trwa jego takie szlifowanie.
9: A tę część jawną poznamy właśnie w lipcu?
8: Myślę, że lipiec to już jest taki czas, bo procedura jest taka. Posiedzenie komisji, przyjęcie raportu, później wyłożenie, żeby wszyscy parlamentarzyści mogli się z nim zapoznać i przyjęcie raportu przez Sejm. No i w ślad za tym będą kolejne doniesienia do prokuratury.
7: A w sprawie Pegasusa zarzuty usłyszał już poseł Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, który przekazał CBA pieniądze na zakup tego systemu. Zarzut usłyszał też Ernest B., były szef CBA, w związku z dopuszczeniem Pegasusa do użytku. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta MSWiA o zasadność ponownego przedłużenia ustawy azylowej. To przepis, który miał umożliwić czasowe zawieszenie prawa przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową od migrantów, który obowiązuje bez przerwy od ponad roku. To miało być rozwiązanie doraźne na specjalne sytuacje, swego rodzaju prowizorka, podkreśla profesor Wojciech Brzozowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
10: Ta prowizorka od początku sprawia wrażenie pomyślane jako rozwiązanie trwałe i służy w gruncie rzeczy obejściu procedur, które należałoby zastosować.
7: Prawnik dodaje, że państwo ma prawo sięgać po środki nadzwyczajne i chronić własne bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji instrumentalizacji migracji. De facto bezterminowe odebranie migrantom prawa do ubiegania się o ochronę w ocenie RPO, konsekwentnie powtarzanej od momentu przyjęcia ustawy azylowej, się nie mieści. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz silnym deszczem z burzami. I te obowiązują dla 9 województw, mają potrwać do czwartkowego popołudnia. A w związku z taką pogodą swoje alerty wydało również RCB. Ostrzeżenie dotyczy głównie północnej części kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43 i na początek coś państwu zdradzę, bo przed chwilą na własne oczy widziałem kolejny przykład tego, że mamy nie małyszomanie, tylko majomanie, bo nasz dzisiejszy gość Tomasz Wolfke, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Wieloletni komentator, dziennikarz tenisowy związany z Eurosportem podczas Wielkich Szlemów. Otóż Tomasz Wolfke przed wejściem na antenę, tutaj jak trwał serwis informacyjny, to podśpiewywał sobie przebój Zbigniewa Wodeckiego o pszczółce Mai. Fajnie się śpiewało?
5: Bardzo się fajnie śpiewało, ale nie będę tego powtarzał publicznie.
12: Tak, bo my dzisiaj jednak mamy skupić się na tym, co się w świecie tenisa dzieje tak bardziej globalnie, bo to aż tak może nie pasjonuje polskich kibiców, jak sukces Maji Chwalińskiej w Paryżu i dotarcie do finału Rolanda Garrosa, ale jednak świat mówi o powrocie Serena Williams, czyli jakby nie było najwybitniejszej tenisistki pierwszej dekady XXI wieku i pewnie kawałka drugiej też również. Serena Williams wróciła, zagrała z Kanadyjką Victorią Mboko w turnieju w Londynie na Queen's Club. To był debel oczywiście. No i wygrały ten mecz 7-6, 6-2 i wygrały z zawodniczkami, które miały rozstawienie z numerem trzecim, czyli Nicole Melichar-Martinez i nowozelandką Erin Rutliff. A Serena Williams, pytana przed tym turniejem, dlaczego właściwie wznawia grę po blisko 4-letniej przerwie, odpowiedziała: dlaczego nie? Co ty na to? Dobrze, że wznawiła?
5: Tak, ona odpowiedziała jeszcze po turnieju na konferencji prasowej, po tym zwycięskim meczu, że no nie miałam co robić, to będę robiła to, co kocham. Na pewno dobrze, że wznowiła, chociaż nie ma się co oszukiwać, ma 45 lat. Historia tenisa zna takie przypadki, takie najbardziej pamiętne, no to na pewno dwie Martiny, i Martina Wielka, i Martina Mała, czyli Martina Navratilova i Martina Hingis. Obie wróciły do gry po zakończeniu kariery. Martina Navratilova nawet wracała dwa razy, bo najpierw wznowiła karierę singlową, a potem jeszcze karierę deblową. Hingis wróciła tylko do debla i uzyskała w tej konkurencji także pierwsze miejsce na świecie. No Martina Navratilova to nie ma w ogóle co o tym mówić, to jest, ona jest w ogóle poza skalą jakąkolwiek, jeśli chodzi o wyniki tenisowe, bo ona, o ile dobrze pamiętam, łącznie wygrała ponad 300 turniejów w karierze, w singlu i w deblu i kończyła tę karierę dobrze po 50. Ostatni tytuł mikstowy, wielkoszlemowy zdobyła, mając 51 lat. Także nauka tenisowa zna takie przypadki powrotów. Serena niewątpliwie, nie ma się co oszukiwać, tak delikatnie powiedziałeś, najlepsza tenisistka drugiej dekady XX wieku, z całą pewnością jak na razie najlepsza tenisistka w ogóle XXI wieku, bo 20 lat tego stulecia ona grała i wygrywała. Także te pozostałe 5, kiedy już jej nie było, to możemy sobie na razie darować. No ale w tej chwili matka dwóch córek i jak się okazuje, nie po raz pierwszy no wracają tenisistki i tenisiści do tego, co kochają, do tego, co ich nakręcało przez całe życie. Gdzieś tam sobie nie mogą pewnie znaleźć czegoś, co by ich bardziej kręciło, o tak, no bo nie mam żadnej wątpliwości, że Serena Williams jako żona bardzo zamożnego biznesmena, matka dwóch córek, miałaby...
12: Były na trybunach zresztą.
5: Miałaby coś ciekawego do roboty w życiu, gdyby tak bardzo nie kochała tenisa.
12: A czy ty się cieszysz, że wróciła? I zadaję to pytanie trochę znając odpowiedź, bo tutaj niejednokrotnie w tym studiu, jako też trzeba powiedzieć historyk tenisa, spokojnie mogę tak powiedzieć, przeprowadzałeś ty rady o tym, jak to Serena Williams źle wpłynęła na... tenis, swoim sposobem, siłowym sposobem gry.
5: I z tego się nie wycofam. Oczywiście, gdyby nie Serena Williams i Rafa Nadal, to znaleźliby się jacyś inni kobieta i mężczyzna, którzy poprowadziliby tenis w moim przekonaniu w złym kierunku. No ale muszę się z tym powoli pogodzić, bo to nie jest tylko tenis. Ja przecieram oczy ze zdumienia, jak patrzę, kiedy we współczesnym futbolu bramkarze kiwają się z napastnikami i to w 85. minucie meczu, co świadczy o tym, że ci napastnicy są przygotowani do tego, żeby zakładać pressing i całe drużyny na całym boisku przez no już w tej chwili 100 minut, bo tyle pewnie trwają mecze albo więcej. Czyli przygotowanie fizyczne, wytrzymałościowe i siłowe we wszystkich sportach poszło no niebotycznie do przodu. Jak się popatrzy na piłkę nożną z czasów Orłów Górskiego, to też jest to zupełnie inny
12: sport. Ja widzę, że ty już jesteś w mundialowym nastroju powoli.
5: Jestem bardzo
12: mundialowym to KFM nastroju. Już.
5: Natomiast wracając poważniej do tenisa, oczywiście z jednej strony to fajnie, że Serena Williams wróciła. Z drugiej myślę, że ona wróciła też po to, żeby się trochę tenisem pobawić, więc to nie będzie, jeżeli zdecyduje się na singla, bo na razie zagrała tylko w deblu, ale...
12: I na razie nie mówi jasno, że w tym singlu tak wystartuje, natomiast wszyscy mówią, że pewnie dostanie dziką kartę do Wimbledonu.
5: No więc właśnie, jeżeli ona dostanie tą dziką kartę do Wimbledonu, to pewnie Maja Chwalińska jej nie dostanie i to jest troszeczkę z naszego punktu widzenia smutne i może dojść do kuriozalnej sytuacji, że 21. tenisistka światowego rankingu zagra, będzie musiała grać w kwalifikacjach do
12: Wielkiego Szlemu. Ale poczekaj, to jest rzeczywiście tak, że jeżeli Serena na to maja, nie?
5: Nie, nie, oczywiście tak nie można zakładać, ale dzikich kart jest 8. Wiadomo, że Wimbledon nie ma umów z pozostałymi trzema turniejami wielkoszlemowymi, bo zarówno Australian Open, Roland Garros, jak i US Open są połączone taką wewnętrzną umową, te trzy federacje, które organizują te turnieje, że po jednej dzikiej karcie, czyli z tych ośmiu, sześć jest dla reprezentantów gospodarzy, a dwie pozostałe, tak jak na przykład w Paryżu, jedna jest dla Amerykanki, jedna dla Australijki, znaczy do dyspozycji Federacji Tenisowej.
12: Idealnie pasuje.
5: W Wimbledonie mają komplet. Mają 8, bo nie mają żadnej umowy takiej zobowiązującej ich do wymiany tymi dzikimi kartami. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, mogą dać zarówno tę dziką kartę, zarówno Serenie Williams, jak i Maji Chwanińskiej. Precedens jest taki, że w zeszłym roku Francuzce Loïc Boisson, która doszła do półfinału Roland Garros, tej dzikiej karty nie dali. I ona musiała grać w kwalifikacjach, bo żeby państwo to dobrze zrozumieli, lista przed każdym turniejem, lista zgłoszeń zamykana jest 6 tygodni wcześniej. Ponieważ Wimbledon i Roland Garros dzielą tylko 4 tygodnie, w związku z tym lista zgłoszeń do Wimbledonu jest zamykana przed Roland Garros. Maja była wtedy 114 na świecie. No i wiadomo, że musiałaby grać w tym Wimbledonie w kwalifikacjach, gdyby niczego na Roland Garros nie ugrała. Teraz sytuacja jest o tyle kuriozalna, że awansowała prawie 100 miejsc na świecie, została drugą polską rakietą. Ona w tym Wimbledonie będzie rozstawiona i to z numerem właśnie 20 czy 21. Pod warunkiem, że przejdzie kwalifikacje, jeżeli będzie musiała grać, a to oznacza konieczność wygrania 3 meczów.
12: No dobra, to jeszcze zostając na moment w tym wątku, do Sireny jeszcze na moment wrócimy, a te wszystkie rozmowy w studiach telewizyjnych, te takie small talki z Johnem McEnroe, to wszystko ma wpływ na grono decyzyjne, szacowne, angielskie?
5: Wiesz co, no trudno mi powiedzieć.
12: Ta presja medialna?
5: Trudno mi powiedzieć, no na pewno Maja zdobywa sobie punkty w środowisku tenisowym, mówiąc, że czerpie siłę swojego tenisa z oglądania starych mistrzów, tak? Na pewno takiemu Johnowi McEnroe czy Chris Evert się łezka wokół zakręci, czy Martinie Navratilowej. No w ogóle Maja ma bardzo ciekawą osobowość, jest takim świeżym powiewem, nie tylko jeśli chodzi o sposób gry, ale także o to, jak się zachowuje i to, że na przykład płynnie mówi po angielsku, co nie jest takie oczywiste w przypadku kogoś z Europy Południowo-Wschodniej, a na przykład w przypadku młodych Hiszpanów, no to zupełnie nieoczywiste. Carlos Alcaraz nawet nie jest mistrzem mowy Szekspira, mimo że już kilka lat przecież w ścisłej
12: czołówce jest. Rafa Nadal kiedyś też
5: Rafa
12: był.
5: Nadal kiedyś przecież te 25 lat temu na turniej w Sopocie, który mieliśmy, turniej ATP Tour, przyjeżdżał specjalny oficer prasowy Anglik, który mówił po hiszpańsku i on tłumaczył na konferencjach prasowych tenisistów hiszpańskich i argentyńskich.
12: A na Garrosie ostatnio, jak siedli obok siebie, to tylko ci opowiem anegdotę, no bo wróciłem z tego turnieju. Jak państwo może wiedzą, to jak ogłosili organizatorzy taką ad hocową konferencję prasową Koboliego i Arnaldiego, przed wycofaniem się Arnaldiego z powodu choroby, siedli po dwóch rogach stołu i o ile Arnaldi powiedział po angielsku, co tam było, że problemy żołądkowe i tak dalej, to Koboli zapytany odpowiedział, czy może od razu po włosku, bo się po prostu pewnie w tym języku czuje.
5: No, ja to całkowicie rozumiem, a w przypadku zarówno Igi Świątek, jak i Mai, czy Huberta Hurkacza, tu nie ma z tym żadnego problemu. Ci młodzi polscy sportowcy bez kompleksów się porozumiewają po angielsku. To jest fajne. Natomiast czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na szacowne grono decydentów w All England Lawn Tennis and Croquet Clubie, no to nie mogę oczywiście za to ręczyć.
12: Powiedziałeś Hubert Hurkacz. Właśnie minutę temu skończył mecz i przegrał. Mecz rozłożony na 2 dni. Hertogenbosch 1-16 finału przegrał w tiebreaku 3 seta 4-7.
5: No nie chcę się już nad Hubim pastwić, bo wiemy, że Hubi tiebreaki lubi, ale no, do tej pory tiebreaki raczej wygrywał, a w tym meczu oba przegrał. Strasznie mi przykro, że nawet na tej trawie on się nie potrafi odnaleźć, ale to jest...
12: Fuczowicz był rywalem.
5: Marton Fuczowicz, tak, no zupełnie przeciętny węgierski tenisista. Na pewno o mniejszych i doświadczeniu mniejszym i mniejszej sile gry niż Polak. Natomiast no to pokazuje niestety, jak okrutny jest ten sport. No jak człowiek, który był w półfinale Wimbledonu, o którym ja powiedziałem nawet ile to było niespełna pół roku temu, jak fantastycznie rozpoczął sezon tymi zwycięstwami w United Cup nad Taylorem Fritzem i Aleksandrem Zwieriewem, no to powiedziałem, że on może wygrać Wimbledon. A teraz...
12: Kto to jeszcze pamięta, że Hubert Hurkacz w pierwszym czy drugim tygodniu roku pokonał
5: tak, i
12: mistrza Roland Garrosa,
5: tak, i na żyletki przegrał z Aleksem Deminorem, czyli grał z trzema gościami z pierwszej dziesiątki światowego rankingu, dwóch z nich ograł, a z trzecim przegrał minimalnie. No ale niestety, taki ten Hubi jest i jak nam zrobi przyjemną niespodziankę, to będzie super, ale no liczyć na niego za bardzo nie można.
12: Kamil Majchrzak za to też dzisiaj wygrał swój mecz z Finnem Virtanenem, ten sam etap turnieju w Hertogenbosch w Holandii. Dwie szybkie jeszcze rzeczy, bo mamy 3 minuty. Jedna, zanim do tej Syreny wrócę, bo wrócę, to jest właściwie informacja dla państwa i pytanie do ciebie, bo Jannik Sinner miał sporo dni przerwy, urlop na Sardynii, specjalistyczne badania w klinice w Mediolanie. Co tam się stało, że on tak niedomógł, zasłabł podczas tego meczu, czy osłabł właściwie, bo nie zasłabł. Zasłabł to Christian Eriksen. Podczas tego meczu w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa badania nie wykazały nic niepokojącego. Od środy zaczyna treningi przed Wimbledonem, broni tytułu, obroni.
5: No i super, że badania niczego nie wykazały. Ja w ogóle byłem w szoku, że zdarzyło się to po raz drugi Janikowi w ciągu dwóch kolejnych turniejów wielkoszlemowych, bo przypomnę, że identyczna sytuacja miała miejsce w meczu z całkowicie anonimowym Amerykaninem Spitzirim, też chyba w drugiej rundzie Australian Open. Tam był też ekstremalny upał, jeszcze większy, bo 35 stopni i uratowało go wtedy tylko zasunięcie dachu. To trochę trwało i w tym czasie, mniej więcej pół godziny, jakoś tam tego Sinera na nogi postawiono i już więcej się ten kryzys wtedy w Melbourne nie powtórzył. Tutaj go dopadł znowu przy dużo niższej temperaturze. On sam mówił po meczu, że to wcale nie był taki jakiś ekstremalny upał, nie ma dramatu, że zdarzało się przecież grać w dużo gorszych warunkach. No i to, że tej klasy sportowiec, który ma do dyspozycji no, najnowsze zdobycze nauki i nieograniczone możliwości finansowe, nie wie tak naprawdę ani on, ani jego sztab, co mu tak naprawdę jest, no to rzeczywiście te badania specjalistyczne w klinice w Mediolanie były jak najbardziej potrzebne i no, jeśli mówią prawdę te komunikaty oficjalne, że niczego nie wykazały, no to trzymajmy kciuki, że Janik będzie zdrowy i więcej mu się to nie powtórzy. Jeżeli będzie zdrowy, to pod nie obecność Carlosa Alcaraza oczywiście, który dalej leczy kontuzję nadgarstka, jest oczywiście faworytem, no ale mam nadzieję, że Sasza Zwieriew się mu postawi, bo będzie niesiony tym, że wreszcie zdobył wielkoszlemowy tytuł.
12: No ja nie wiem, czy ja mam nadzieję, że mu się postawi, bo Sasza Zwieriew z różnych powodów do moich ulubionych tenisistów nie należy. Okay. Ale jeżeli chodzi o Syrenę, bo tak obiecowałem, to pytanie, więc ostatnia odpowiedź dosłownie na kilkanaście sekund, to Serena Williams. Jeśli dostanie dziką kartę na singla, to co może pokazać na Wimbledonie?
5: No miejmy nadzieję, że...
12: Ile meczów wygrać?
5: Miejmy nadzieję, że 2-3 zwycięskie mecze, ale na pewno nie więcej. No, praw fizyki pan nie zmienisz, praw biologii i no, nie wyobrażam sobie, żeby 45-letnia kobieta, z całym szacunkiem do pań w tym wieku, ale sportsmenka, była w stanie nawiązać walkę z, choćby z taką Wiktorią Boko, która przecież mogłaby być jej córką bez żadnego problemu prawno-etycznego.
12: No tak, a Serena Williams ostatni raz grała w singlu podczas US Open 2022, to była też dzika karta i wtedy była trzecia runda i porażka z Australijką Alią Tomljanović. Tomasz Wolfke, wieloletni komentator tenisa, komentator tenisa w Eurosporcie, był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Serdeczne dzięki.
5: Bardzo dziękuję.
12: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, tak jak mówiłem, był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował go Szymon Baluta, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy całkiem niedługo, bo po godzinie 18.20 w Sport 360. Do usłyszenia.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
14: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
15: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
16: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
24: Widzę, że Hanie coś gryzie.
25: Komar. Zaraz część posmarujemy.
26: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
27: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
28: Już nie swędzi.
29: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
30: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
31: Reklama.
32: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Środa, 10 czerwca, jest 16. Prawica lustruje narodowość członków rządu i urzędników. Nagonka ruszyła po słowach, które padły w poranku TOK FM. Jarosław Kaczyński już po prawie 6 godzinach przesłuchania w prokuraturze, zaraz ruszy godzina 7. Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie jest już bliska ukończenia. Kawałek jej legendy zaraz najwyraźniej straci sens. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Zatrzymajcie się, tak Donald Tusk w Sejmie zwraca się do polityków PiSu i Konfederacji, którzy zaczęli tropić innych polityków i urzędników, którzy mają pochodzenie nie tylko polskie. Padają słowa, które są upokorzeniem. Z pojedynczych incydentów robi się fala. Mówię o swoistym polowaniu, którego byliśmy świadkami w Europie wielokrotnie. Zwykle kończyło się ono katastrofą, jak w przypadku II wojny światowej, mówił premier w Sejmie. A odnosił się bezpośrednio do polityków Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka i Janusza Kowalskiego. Ten już w PiSie akurat nie jest, którzy wczoraj pytali, czy wiceminister nauki Andrzej Szeptycki reprezentuje polskie czy ukraińskie interesy.
34: Jeśli naprawdę będziecie kontynuować ten marsz w stronę tego brunatnego politycznego krajobrazu, jeśli naprawdę będziecie śledzili i lustrowali, tak jak zaczęli to już niektórzy posłowie z prawej strony, lustrować i pilnować i sprawdzać, kto w urzędach polskich ma jakie pochodzenie. Nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, ale pochodzenie, rasa. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale. Wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Męczenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita. Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentacje, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej. Wy uważacie, że ludzie o pochodzeniu, które nie jest stuprocentowo czyste, nie wiem, kto to kryterium będzie sprawdzał, ale wy uważacie, że tacy ludzie nie powinni pełnić ról w życiu publicznym Polski.
33: To premiera w studiu, TOK FM, jest Maciej Klucz, który przysłuchiwał się temu wystąpieniu. Ta nagonka rusza w bardzo szczególnym momencie. Słowa wiceministra Szeptyckiego w TOK FM to jest część kontekstu. Tak. Zarysuj jeden, proszę, możliwie dużo.
0: Jeden z odcinków. Wszystko zaczęło się i oczywiście ta atmosfera narasta i gęstnieje od decyzji prezydenta Ukrainy, który nadał jednej z jednostek wojskowych Ukrainy właśnie imię bohaterów UPA w cudzysłowie, wielkim cudzysłowie. Ta decyzja wywołała gorącą dyskusję. Wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego właśnie prezydentowi Ukrainy. Toczy się dyskusja w Sejmie, toczy się dyskusja w studiach medialnych, także w Radiu TOG FM i w piątek w poranku TOG FM Andrzej Szeptycki mówił o imaginarium ukraińskiego społeczeństwa, czyli o tym, jak w wyobraźni masowej Ukraińców postrzega się właśnie żołnierzy UPA i powiedział, że dla części Ukraińców może to być coś podobnego jak polscy żołnierze wyklęci. To nie było porównanie faktów historycznych, tylko właśnie wyobrażenia społecznego. Te słowa wywołały wielką dyskusję. Także posłowie PiSu i Konfederacji mówią o wniosku o dymisję wiceministra. Jego słowa, co trzeba przyznać, też wywołały konsternację u koalicjantów. Nawet liderka jego partii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050, powiedziała, że może to nie były do końca trafne słowa, ale też byli politycy, chociażby PSL-u Jan Filip Libicki wczoraj w poranku TOG FM, którzy mówili, no ta nagonka na ministra idzie za daleko, można skrytykować, ale nie można odbierać mu polskości. Rzeczywiście rodzina profesora Szeptyckiego ma korzenie ukraińskie, ale profesor Szeptycki ma obywatelstwo polskie, jak kraju. Wielu innych. I to jest absurdalna dyskusja i jak dzisiaj powiedział premier, też groźna. Miejmy nadzieję, że ona nieco ucichnie, chociaż niestety, jak to wiemy, politycy prawicy, szczególnie skrajnej, populistycznej, jeżeli wejdą na tego konika, to bardzo trudno, bardzo niechętnie chcą z niego zejść.
33: I do tego tematu wrócę dziś w TOK 360. Maciej Kluczka zaprasza na wywiad polityczny tak po godzinie 17. Niespodzianki nie było, bo być nie mogła. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. PiS domagał się jego odwołania, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wawrzyniec Zakrzewski w Sejmie. Co usłyszałeś po głosowaniu na Wiejskiej?
1: Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy, po czym dodał, że dziwi się politykom PiSu, którzy złożyli wniosek, w którym de facto sami siebie oskarżali.
2: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: Sejm zmarnował ponad 1,5 godziny, a wniosek był kuriozalny. Zauważył z kolei zastępca Marcina Kierwińskiego w resorcie, wiceminister Wiesław Szczepański z Lewicy.
3: Wnioskodawca główny, pan minister, były minister Czarnek, były premier, nawet wstydził się tego wniosku prezentować na komisji, a dzisiaj w tej chwili w Sejmie wysłał 5. garnitur do prezentowania tego wniosku, więc sami państwo nie wierzyli w to, że wygrają i nie wierzyli w to, co tam napisali.
1: A napisali m.in. o niedawnej fali fałszywych alarmów i nieuzasadnionych zdaniem PiSu wejściach służb, choćby do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, o uchodźcach rzekomo odstawianych do Polski przez Niemców i niezgodnym z prawem według prawicy rozporządzeniu o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Teraz rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
4: My jako opozycja jesteśmy zobligowani do tego, żeby wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, ugruntowane w konstytucji, w ustawach, do tego, żeby rozliczać ten rząd, patrzeć temu rządowi na ręce i wyciągać również wnioski i konsekwencje wobec ministrów. No, narzędziem takim jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności i to jest narzędzie, które wykorzystaliśmy w tej sprawie. Uważamy, że minister Kierwiński jest fatalnym ministrem i powinien zostać odwołany.
1: A była to już druga taka próba, jaką PiS podjął wobec Marcina Kierwińskiego.
33: I druga nieskuteczna. Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie. No to teraz jeszcze Szymon Kępka, reporter TOK FM, jest przed prokuraturą okręgową w Warszawie, a w prokuraturze prezes PiSu od rana przesłuchiwany. Sprawa dotyczy inwestycji w centrum Warszawy, tak zwanych dwóch wież. Szymon, witaj. Powiedz, Witam. Co wiadomo, wyszli Jarosław Kaczyński z jednej, Roman Giertych z drugiej strony?
5: Nie, przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nadal trwa od godziny 10. Wiemy, że były dwie krótkie przerwy. Kaczyński do prokuratury został wezwany w charakterze świadka, by opowiedzieć m.in. o sprawie tzw. koperty, czyli 50 tysięcy złotych przekazanych przez austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera. A pieniądze te miały być istotnym elementem inwestycji w powstaniu dwóch 190-metrowych wież w centrum Warszawy. Z relacji Birkfellnera wynikało, że środki miały trafić do księdza Sawicza, który jako wynagrodzenie za podpisanie zgody umożliwiającej realizację tej inwestycji miał te pieniądze przyjąć. Podpis Sawicza miał być wymagany do podjęcia niektórych uchwał związanych z projektem, a sam Sawicz zasiadał w Radzie Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Ta fundacja z kolei była właścicielem spółki Srebrna, która miała budować te wieżowce. Jedyne, co dotąd usłyszeliśmy od mecenasa Romana Giertycha, który w trakcie przesłuchania wyszedł do Sejmu, to była krytyka na prokuraturę. Roman Giertych mówił, że tu cytat, pani prokurator nie poradziła sobie z przesłuchaniem. O samym przesłuchaniu mecenas Giertych z kolei już nie mówił. Kaczyński z kolei odpowiada dzisiaj w roli świadka. On sam utrzymuje, że w sprawie nie doszło do żadnego przestępstwa, a działania były zgodne z prawem. Kaczyński nie rozmawiał z reporterami przed rozpoczęciem przesłuchania. Ono nadal trwa.
6: Szymon Kępka przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Dzięki wielkie. A tymczasem prezydent Karol Nawrocki wybiera się za ocean. To są na razie nieoficjalne informacje, ale przekazywane i przez TVN, i przez Polską Agencję Prasową, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych. Wizyta nie będzie miała oficjalnego charakteru. Tak się składa, że w niedzielę gala sztuk walki UFC w Białym Domu, więc coś w sam raz i dla jednego prezydenta, i dla drugiego pewnie będą się dobrze bawić. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% zostało usuniętych z sieci. O najczęstszych wątkach zawierających kłamstwa i manipulacje na temat programu zakupów dla wojska opowie reporter TOK FM Tomasz Pęska.
7: Część dezinformacji znalazła posłuch u polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
8: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
7: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
8: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
7: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
9: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest orzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
7: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: We wrześniu wracam na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, powtarza tę deklarację Andrzej Poczobut. Jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi od maja 2023 roku siedział w białoruskim łagrze. Pod koniec kwietnia został wymieniony m.in. na rosyjskiego archeologa ściganego przez Ukrainę i wiceszefa mołdawskiego wywiadu, który współpracował z Białorusinami i Rosjanami. Od tego czasu Poczobut jest w Polsce. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które z kolei były odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA mówi, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Tomasz Orchowski.
10: Według Teheranu kraje Zatoki Perskiej nie powinny pozwalać USA i Izraelowi wykorzystywać swojego terytorium do przeprowadzania uderzeń. Mimo że Irańczycy je atakują, to prezydent Masoud Pezeszkian uważa, że kraje te oddalają się od Waszyngtonu i Tel Awiwu. Oni podburzają kraje arabskie i muzułmańskie przeciwko nam. Udaremniliśmy to. Takie postępowanie prowadzi państwa regionu do dystansowania się od Ameryki i Izraela. USA i Izrael wcale nie są zgodne, jeśli chodzi o dalsze przeprowadzenie wojny. Waszyngton chciałby skończyć z tym konfliktem, którego społeczeństwo za oceanem nie rozumie. Z kolei Tel Awiw przed do kontynuowania operacji. Tego też, jak pokazują sondaże, chcą Izraelczycy. Tamtejsza armia przeprowadziła kolejne uderzenia na południu Libanu. Agresywne działania Izraela coraz bardziej nie podobają się Turkom, czyli sojusznikom Amerykanów w ramach NATO. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan przekazał, że ataki Izraela na Syrię i Liban stanowią także zagrożenie dla jego kraju. Nie będziemy tolerować faktów dokonanych ani przymykać oczu na ataki, zadeklarował turecki przywódca. Tomas Urchowski, TOK FM.
33: 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. 9 na 10. Mówi o tym raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, to wie Cezary Jaszczyk.
11: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
12: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na

0: ma też zarzuty do polityków, którzy wolą zajmować się innymi tematami.
1: A to jest badanie, które zostało przeprowadzone na bazie 140 tysięcy uczniów, więc to jest bardzo reprezentatywne badanie. To jest pokazanie tego, że młodzi ludzie zmagają się z poważnym kryzysem, przemocy w szkole.
0: I jeszcze ważna informacja. Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia i miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
2: Między innymi oczywiście do naszego telefonu i myślę, że bardzo ważne jest podkreślenie, że nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116.111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116.111.
0: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116.111. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Ministerstwo Zdrowia nie planuje ustawy wprowadzającej systemowy dostęp do tabletek dzień po bez recepty. Chodzi o tak zwaną antykoncepcję awaryjną, z której można skorzystać w aptekach na receptę farmaceutyczną. Po co ustawa? Bo już zdążyliśmy zapomnieć, że dostęp do antykoncepcji dzień po na podstawie recept farmaceutycznych to tylko pilotaż. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia pilotażu o kolejne 2 lata. Tyle, że jak mówi Joanna Gzyra-Iskandar z Legalnej Aborcji, w przyszłym roku mamy wybory i ewentualnej nowej ekipie rządzącej łatwiej będzie wycofać się z pilotażu niż z rozwiązania systemowego, do którego dążą aktywistki.
5: Byłoby tak naprawdę takim politycznym prezentem dla kolejnej ekipy, jeżeli zmieniłby się rząd na prawicowy, skrajnie konserwatywny.
4: Dlaczego ministerstwo nie chce spróbować ponownie zawalczyć o wcześniej zawetowaną ustawę o tabletce dzień po? Wtedy prezydentem był Andrzej Duda, dziś jest Karol Nawrocki. Nikt przecież nie ma pewności, co by z taką ustawą zrobił. Rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska odpowiada tak.
6: Naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
4: Tyle, że jak mówią aktywistki, pilotaż wcale tego nie gwarantuje. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: To będzie trudny rok, nawet bardzo trudny, prognozują rolnicy. Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin. W kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa. Z Mariuszem Wypijem, specjalistą do spraw agrotechniki, zagrosieci oraz rolnikami, rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
7: Mamy 82 litry wody od 1 stycznia do teraz, czyli do 10 czerwca w ubiegłym roku. Za ten sam okres było 165 litrów wody, a normalnie powinno być około 200, więc ten deficyt nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
8: Tu mamy co?
7: Pszenicę ozimą.
8: Pszenica ozima. Czy coś jeszcze może tutaj poprawić tą sytuację?
7: Bardzo jesteśmy zależni od tych warunków atmosferycznych i tutaj potrzeba naprawdę dużo szczęścia do tego, żeby trafić na fajne warunki. I czasami rzeczywiście można stawać na głowie i gdzieś to szczęście nie pomaga, bo jednym nie spadnie tyle, ile trzeba, a drugim za chwilę zaleje. Gradobicia. Także no, tych niebezpieczeństw jest dużo.
9: Tam Jung podał, że susza jakaś tam niby wystąpiła, ale to w zbożach to ozimych i jarę. Rzepak nie. Rzepak niby twierdzą, że ma się dobrze.
8: I a jak się ma?
9: Gorzej od zboża. Jak są zasiane w te szerokie pasy, rzepaki tam rozstaw co 45, to można powiedzieć, że do dzisiaj jeszcze widać te rządki. Nie? Się nie rozkrzewiły rzepaki.
10: Mróz jeszcze zrobił, nie? Z rzepaku to mróz zrobił.
11: Chyba, że cena po prostu. O, za pszenicę zapłacą 1200 zł, no to, ale to jest nierealne.
10: Ale te czasy minęły. Jak tak. Nie było plonu, była cena, a to już te czasy minęły.
3: I jeszcze Barcelona, gdzie zakończyły się prace budowlane ostatniej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i poświęceniu z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego, dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Dzięki iglicy Sagrada Familia to nie tylko najsłynniejsza, ale i najwyższa bazylika na świecie.
12: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
13: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
14: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
3: Budowa Sagrada Familia trwa od 144 lat i wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Moim zdaniem częścią roku tej bazyliki jest to, że ona ciągle jest w budowie, więc

0: co ostatnie dwa lata, żeby z tego uroku skorzystać. 16.19 o 16.20 informacje TOK FM, a potem Ekonomia 360.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Za odwołaniem Kierwińskiego byli wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę zatem prezydent wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Ponad 25 milionów złotych otrzymał Radomski Szpital Specjalistyczny z Krajowego Planu Odbudowy na realizację dwóch projektów. Jeden dotyczy cyfryzacji, drugi jest związany z rozwojem opieki kardiologicznej. Na ochronę zdrowia Polska otrzymała z KPO już w sumie 18 miliardów złotych, 10 miliardów już zostało zagospodarowane.
0: Adam Ozga, ale przed Państwem jak zwykle o tej porze teraz Wojciech Kowalik.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
10: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Związkowcom nie podobają się propozycje rządu dotyczące przyszłorocznych podwyżek pensji minimalnej oraz płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd proponuje 3% podwyżki. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto. Związkowcy chcieliby już 5200 zł, tak żeby minimalna stanowiła połowę przeciętnej pensji, mówił w TOK FM Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ.
11: Chcemy zachować tą proporcję płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. Pamiętajmy o tym, że płaca minimalna no to nie jest tylko pojęcie ekonomiczne. Dla nas ona pełni również taką funkcję społeczną, socjalną. Ona ma pozwolić pracownikom, którzy zarabiają najmniej, żeby mogli spokojnie funkcjonować w kraju, żeby nie było takiej sytuacji, my to nazywamy biednymi pracującymi, którzy mimo, że pracują na pełny etat, w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę, nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych zakupów, nie są w stanie utrzymać mieszkania, rodziny, a więc wydaje się, że ta proporcja pomiędzy płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem no, powinna zostać zachowana, a propozycje rządu no, tą proporcję zdecydowanie obniżają, zaniżają ją.
10: Natomiast w przypadku budżetówki związkowcy domagaliby się nawet 15% podwyżki. Rząd tymczasem proponuje 3%. Jutro kierowców czeka kilkugroszowa obniżka maksymalnych cen paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,92 zł, a litr diesla maksymalnie 6,43 zł. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz. To na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak rząd zakłada w Krajowym Planie Energii i Klimatu, wyznaczającym kierunki naszej transformacji energetycznej. Taka zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. To dobrze wygląda na papierze, ale niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami za prąd, mówiła w porannym EKG Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
12: Rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę. Też dużą rolę odgrywają podatki. Mniej więcej to się rozkłada po 30%. 30% to jest wytwarzanie, 30% to jest przesył, 30% to są podatki. I po prostu ja nie rozumiem też, dlaczego energia elektryczna miałaby być akurat tańsza, bo jakoś nie rozmawiamy o tym, że ceny chleba, ceny żywności mają spaść.
13: Ale politycy nam mówią, że energia będzie tańsza.
12: No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg, bo później się okazuje, że ludzie są rozczarowani, bo to się nie dzieje. Jeżeli my mówimy o tym, że 3 biliony złotych mamy zainwestować w energetykę, to jest jasne, że to będzie pochodzić z rynku energii. Te koszty będą musiały mieć odzwierciedlenie też w naszych rachunkach.
10: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który położył na stole swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma największe potrzeby transformacji energetycznej. Największa gospodarka świata znów przegrywa z inflacją. Wzrost cen w Stanach Zjednoczonych przekroczył 4% i jest już dwukrotnie wyższy od 2% celu banku centralnego. A wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie i wynikające z niej drogie paliwa. Inflacja w USA jest najwyższa od 3 lat. Rosnące koszty organizacji muszą przekładać się na ceny biletów na koncerty, mówi u progu sezonu koncertowego Mikołaj Ziółkowski, prezes agencji Alter Art i szef Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych. Jak dodawał w rozmowie z Rafałem Hirszem, popyt na koncerty jest najwyższy w historii i cały czas rośnie.
14: Koszty, które są związane z realizacją imprez, są 6-7-krotnie wyższe niż przed pandemią. Właściwie w każdym obszarze. Obszar dotyczący pracowników, obszar dotyczący sprzętu, obszar dotyczący dekoracji. Jest to wręcz zadziwiające zjawisko. Myślę, że część to są po prostu zmiany gospodarcze, które się dzieją. Oczywiście też kwestia popytu. Oczywiście też pewnych ograniczonych zasobów, prawda? No bo jeśli było koncertów powiedzmy 100, a teraz jest 1000, no to liczba wykwalifikowanych pracowników jest ograniczona. Oczywiście jest też czynnik, którego akurat ja osobiście jako promotor nie jestem największym fanem, to znaczy bardzo wygórowanych i bardzo wysokich oczekiwań związanych z honorariami, wielkiej konkurencji na rynku, wielkiego wyścigu o tym, kto więcej pewnych rzeczy sprzeda.
10: Mimo to, jak mówił nasz gość, 25-krotnie więcej osób bierze udział w koncertach niż jeszcze kilkanaście lat temu. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,60, dolar 3,67, a funt po 4,92.
8: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
0: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy z ust politycznych liderów opozycji, mówi w Sejmie premier Donald Tusk, odnosi się do posłów PiSu i Konfederacji, którzy tropią w polskim rządzie, w polskich urzędach ludzi z innym niż polskie pochodzenie, ludzi o innej narodowości. Nie obywatelstwie, narodowości. To kontekstem do tego jest po pierwsze nadanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA i reakcję na to. Po drugie, słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w poranku TOK FM porównywał postrzeganie w Ukrainie członków UPA do postrzegania w Polsce żołnierzy niezłomnych. I prawdę mówiąc, ja jestem odrobinę przerażony, bo poszukiwaniem wśród urzędników, wśród polityków ludzi o innym pochodzeniu niż polskie, bo mam poczucie, niedługo w TOK 360 będziemy rozmawiać o zamieszkach w Belfaście, mam poczucie, że od takich słów, które padają jeszcze w bardzo istotnym miejscu jak Sejm, do wybuchów przemocy wcale nie jest daleka droga.
15: Znaczy, ustosunkowując się do tej całej sprawy, do tej historii, to oczywiście w zupełności się zgadzam z panem, że to są bardzo niebezpieczne słowa, tym bardziej, że kategoria narodowości oderwana od obywatelstwa, kultury i tak dalej jest bardzo taka śliska i metodologicznie, i filozoficznie, i historycznie też chyba, chociaż ja tutaj nie mogę się wypowiadać jako historyk. I też jakby poglądy, które ludzie mają, trudno, żeby łączyć to z jakąś wydumaną etniczną narodowością. O ile wiem, bo to zresztą pisano o tej sprawie wiele, rodzina pana ministra to jest taka bardzo skomplikowana mieszanka, z której zresztą Polska powinna być dumna, bo część została Polakami, część wybrała inną narodowość, inną kulturę, więc...
0: Wiele rodzin w Polsce ma taką historię.
15: Wiele, oczywiście, wiele rodzin w Polsce i to bardzo łatwo takim przykładem Miłosz na przykład, którego wuj był przecież ambasadorem Litwy i nie wiem, rodzina Romerów i tak dalej. To chyba jest wiele takich słynnych rodzin, a rodzin, które nie są słynne, natomiast doświadczają to na sobie, jest po prostu, mi się wydaje, że setki tysięcy. Więc tutaj to jest oczywiście bardzo, bardzo niebezpieczne, bo jakby wprowadzanie innych kategorii do tego pytania, kto jest Polakiem i dzielenie na Polaków i nie Polaków, tak jak pan tutaj powiedział, prowadzi do takiej mowy nienawiści, która może się zamienić w jakimś momencie w czyny bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Także to jest takie rzeczywiście igranie z ogniem, niezależnie od tego, co powiedzmy przedstawiciele opozycji myślą o wypowiedzi pana ministra, bo mogą mieć oczywiście na ten temat bardzo radykalne zdanie. Tego im nie można odmówić.
0: Ja mam taką obawę, że też częścią tej sytuacji jest przesuwanie dopuszczalności tego, co jest tolerowane w debacie publicznej, ale może się mylę, może to są takie wzmożenia, które po prostu zdarzają się co jakiś czas i to szczęśliwie niedługo przycichnie.
15: To znaczy, ja bym tutaj zastanawiał się, czy już nie przesunęliśmy tych granic bardzo dawno.
0: No właśnie.
15: Czy to jest rzeczywiście jakaś nowa jakość, bo te oskarżenia o to, kto jest Polakiem, kto nie jest Polakiem, to chyba one się pojawiają już od lat w bardzo różnych kontekstach i przy różnych okazjach. Za każdym razem możemy mówić to samo, że powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy narodem, w którym są różne opinie, różne poglądy, ludzie o różnym, powiedzmy, różnych genealogiach rodzinnych. I za każdym razem się powtarza ta sytuacja, więc mi się wydaje, że tutaj to nawet nie jest, jakby to powiedzieć, nie jest to wyraz przesuwania granic, ile przesuwania granic debaty w sensie znajdowania nowych pól, ile szukania nowych możliwości przyciągania zwolenników. I to jest rzeczywiście, jeżeli ta hipoteza jest poprawna, to wtedy mamy to, co pan przed chwilą powiedział. Szukamy zwolenników na gruncie takiej radykalnej, wykluczającej polityki i oczywiście jest krok do pożaru. I wiadomo, że politycy muszą szukać poparcia, muszą znajdować poparcie, muszą szukać szerokiego poparcia, ale tutaj ja bym widział pewne granice. Tutaj bym widział to, że nie możemy jednak każdej okazji wykorzystywać do tego, żeby to poparcie szukać. Tu powinna być jakaś taka samo ograniczenie. Plus też to, co ja zresztą w swojej teoretycznej pracy podkreślam, wzajemne rozumienie, prawda? Bo dla mnie takim centrum demokracji to nawet nie jest zgoda, ile to, że to jest system, który poprawia coraz lepsze rozumienie między zwalczającymi się grupami. No to oczywiście w ten sposób odcinamy drogę jakiejkolwiek możliwości rozumienia, co może być i jest dramatem dla demokratycznego społeczeństwa. Aczkolwiek, tak jak pan powiedział, to są narastające fale i to ucicha. Zbliżamy się w szerokim sensie tego słowa, ale to już widać, do wyborów i mi się wydaje, że będą rosnąć fale tego typu wypowiedzi.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog z Uniwersytetu SWPS, był gościem TOK 360. To, co wydaje mi się jest trudne w stawianiu tej granicy dla tych publicznych wypowiedzi, publicznych poszukiwań, kto jest jakiej narodowości, to jest internet i portale społecznościowe, które bardzo te nastroje podsycają. Przykładem tego, jak bardzo podsycają, niech będzie Irlandia Północna i Wielka Brytania, o której za chwilę w TOK 360. 16.36 o 16.40. Informacje TOK FM.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Jedziemy.
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: W nowej polityce bajka Mai. Teraz wszyscy ją znają i kochają. A ponadto tajemnice telefonu 112. Czy dopłacać do artystów? Operacja Klaudia. Mundial Trumpa. Polska bardziej zbrojna. Zełenski bez orła? Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
1: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina apeluje do Polski o szukanie w historii powodów do jedności i współpracy wobec wspólnego wroga, oświadczył rzecznik MSZ-u Ukrainy Georgij Tychyj, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Zjednoczenie zawsze wzmacniało bezpieczeństwo i wolność obu narodów, dodał. Podkreślił, że jego kraj postrzega Polskę jako pierwszego strategicznego sojusznika i przyjaciela. To kraj, który pośpieszył nam z pomocą od pierwszych minut pełnoskalowej inwazji. Kraj, który otworzył swoje domy dla Ukraińców. Państwowy dług publiczny na koniec pierwszego kwartału tego roku przekroczył już 2 biliony złotych. To oznacza wzrost o prawie 95 miliardów złotych w porównaniu z końcem 2025. Na zmianę wysokości długu wpłynęły przede wszystkim wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Teatr Nowy w Łodzi przejdzie modernizację za ponad 53 miliony złotych. Obiekt zyska miejsce spotkań do działań edukacyjnych i pracy twórczej, a także scenę letnią.
0: Szesnasta 41, Adam Mozga, gościnią TOK 360 jest Aleksandra Łojek, autorka książki oraz podcastu Belfast 99 Ścian Pokoju. Dzień dobry.
26: Dzień dobry z Belfastu.
0: Zabieramy rodziny, nawet dwumiesięczne dziecko z ich miejsca zamieszkania w bezpieczne miejsce. Zawozimy je na komisariaty policji. Wczoraj wieczorem uratowaliśmy tak wiele rodzin, relacjonuje komendant policji Irlandii Północnej w radiu BBC. A jeszcze jeden cytat pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga, mieszkaniec Irlandii Północnej. Od kilkunastu lat nazywa sytuację przerażającą. Mam dwoje dzieci w domu. Dziś rano zastanawiałem się, czy mogę je posłać do szkoły. Zamieszki w Belfaście i samosądy wybuchły po brutalnym ataku nożownika. To sprawcą tego ataku jest uchodźca z Sudanu z ważną wizą. Ofiarą pracownik ochrony zdrowia doznał licznych obrażeń, stracił oko, doznał urazów szyi i pleców. Nagranie z tego ataku jest w internecie i się bardzo szeroko niesie. Jest też bardzo podawane dalej przez prawicowe, skrajnie prawicowe konta. Czy ta sytuacja w Belfaście eskaluje, czy jest szansa na jakieś uspokojenie?
26: Sama chciałabym wiedzieć. W tej chwili wygląda na to, że jest przykra szansa, że eskaluje, dlatego że dzisiaj wcześniej zamknięto wiele sklepów, zamknięto wiele prywatnych biznesów, również posiadanych przez, które były w rękach i prywatnych, i lokalnych osób mieszkających tutaj, od urodzonych tutaj, jak i obcokrajowców, których to biznesów tutaj jest dużo i które kwitną tak naprawdę. Szkoły odesłały dzieci wcześniej, transport publiczny zawiesił w ogóle połączenia wszelkie i międzymiastowe, i w samym Belfaście, w innych miastach. Nie można wyjechać tak naprawdę w tej chwili z Irlandii Północnej, jeżeli nie ma się samochodu, autobusem, odpowiednikiem naszego Pekalsu i tak dalej. Więc wygląda to kiepsko bardzo. Jest duże napięcie, jest ulice zupełnie opustoszały, a co warto dodać jest to, że Belfast nie jest szczególnie zróżnicowanym etnicznie miejscem. Rzeczywiście są pewne miejsca w Belfaście, czy centrum, oczywiście, gdzie ludzie chodzą po zakupy, czy miejsca, czy kilka dzielnic, ale to nie jest miejsce naprawdę zróżnicowane, więc tym bardziej boli to, ja przed chwilą wyszłam na spacer taki kontrolny w swojej ulicy, w swojej dzielnicy, w której zresztą wczoraj doszło do zamieszek, żeby zobaczyć, co się dzieje. No jest zupełnie pusto. Ta pustka nie jest pustką, nie wiem, niedzielną, kiedy wszyscy odpoczywają, tylko jest to pustka osób, które no po prostu boją się wyjść z domu z różnych powodów, żeby nie być albo świadkami, albo po prostu nie wpaść w łapy tych osób, które tak naprawdę szukają cudzoziemców, a z tym, że motywując się kolorem skóry, to jest odwet za, rzekomy odwet za no to straszną zbrodnię, która tutaj miała miejsce, no i ewidentnie przechwycony reakcje tutejszych rasistów, bo nie można inaczej powiedzieć o nich, to są reakcje na rozmaite problemy, których winą obarczani są masowo uchodźcy.
0: Jakie to są problemy, które złość, za które jest przerzucana na uchodźców?
26: Kryzys mieszkaniowy, który trwa od dawna w Irlandii Północnej i podobnie zresztą jak w Republice, który wywołany jest z kolei nie tym, że jest tak bardzo wiele osób, obcokrajowców starających się o mieszkania, tylko jest bardzo zwolniony proces budowania mieszkań w Irlandii Północnej, która przez jakiś czas przeżywała boom. Budowano ich znacznie więcej, zwłaszcza po konflikcie, który zakończył się tutaj oficjalnie w wojnie domowej, która zakończyła się w 1998 roku. To spowolniono, natomiast pojawili się deweloperzy, którzy budują mieszkania faktycznie na wynajem, więc jest bardzo dużo socjalnych, społecznych problemów, które nie zostały rozwiązane i nie ma specjalnie widoków na to, żeby były rozwiązane. No i winą obarcza się uchodźców. Przy czym jednocześnie podkreślam, że to barbarzyńskie morderstwo było faktycznie, przepraszam, próba oczywiście, bo na szczęście osoba zaatakowana, Szkot, zresztą przeżył, z tym, że no będzie okaleczony do końca życia, ale co ważne, tutaj rodzina jego wypowiedziała się dziś właśnie przed 5 czy 10 minutami, wydała oświadczenie, prosząc o to, żeby nie dochodziło do żadnych aktów próby, żadnych prób zadania sprawiedliwości własnymi rękami, że to absolutnie nie o to chodzi. Więc no, uchodźcy są w tej chwili kozłem ofiar.
0: Ale jednocześnie mam takie wrażenie, oczywiście z zewnątrz, że ta sytuacja jest politycznie podsycana, że tam jest dolewanie do oliwy do ognia w internecie. Ten nagranie z tej próby zabójstwa bardzo szeroko się rozchodzi. Podają je polityczne postacie, takie jak Elon Musk to za oceanem, ale też Robinson w Wielkiej Brytanii. To się nakłada jeszcze na kontekst śmierci Henry'ego Nowaka, studenta polskiego pochodzenia, który studiował w Wielkiej Brytanii, został zamordowany, a został wzięty przez policję za sprawcę, a nie za ofiarę. Tam też jest wątek etniczny. Więc stąd też moja obawa, że to może nie być ostatnia noc.
26: To na pewno nie będzie ostatnia noc. Ostatnio pojawiło się kilka też minut temu pojawiły się w internecie informacje i niestety adresy mieszkań, domów, w których mieszka więcej niż 3-4 osoby niespokrewnione ze sobą. To się nazywa HMOs, czyli Houses of Multiple Occupation. To są domy, w których z różnych powodów mieszkają, za zgodą zresztą Urzędu Miasta, osoby często z różnych kręgów świata, ale też w ogóle więcej osób niż jedna, które nie są rodzinami. Jest to najbardziej legalna rzecz na świecie, natomiast w sieci pojawiły się adresy tych osób, adresy tych domów. Została ta informacja szybko wycofana, czyli może nie informacja, bo informacja jest do zdobycia, ale to, co się pojawiło, zostało natychmiast wyrzucone z sieci. Niemniej oznacza to, że te domy mogą stać się celem obiektów ataku tak naprawdę dzisiaj w nocy. Więc napięcie jest ogromne. Wszystkie strony politycznej sceny tutaj mówią i nawołują do spokoju. Część z tych polityków, którzy są przeciwko imigracji, którzy widzą zło w tej emigracji właśnie, mówią, że warto tutaj rozmawiać na ten temat i zająć się demokratycznymi środkami walką z imigracją. Natomiast ci, którym imigracja nie przeszkadza, ponieważ mają do czynienia, znają dokładnie fakty ekonomiczne i wiedzą, że w tej chwili potrzebujemy jak najwięcej imigrantów, żeby w ogóle przetrwać wszelkie kryzysy finansowe, potępiają to też. Właśnie w ogóle potępienie jest ze wszystkich stron, to podkreślam. Natomiast co się dzieje jakby pod powierzchnią tego politycznej próby zamazania tego, co się dzieje, albo przekonania wszystkich, że to jest tylko wyraz niepokojów społecznych. No jest to nieprawda, to nie jest wyraz niepokojów społecznych. Tutaj pod to podszywają się, wydaje mi się, grupy, które są związane z międzynarodową ultraprawicą, zresztą o czym pan wspomniał, przed chwilą mówiąc o Elonie Musku, który jest chyba ostatnią osobą na świecie, która powinna mówić o Irlandii Północnej, biorąc pod uwagę, że Irlandia Północna jest bardzo specyficznym miejscem i nie porównywałabym go do wielu miejsc na świecie, ze względu na tętniący się wciąż konflikt, oficjalnie zakończony, a jednak nie. Na to, że przecież w tym kraju istnieją wciąż brytyjskie dzielnice i istnieją wciąż irlandzkie dzielnice, więc są inne problemy. A tu się okazuje się, że zdołano nam w pewien sposób narzucić problemy nie nasze i określić je i obwiniać imigrantów o te właśnie problemy.
0: Bardzo dziękuję. Mimo wszystko spokojnej nocy. Aleksandra Łojek, autorka książki oraz podcastu Belfast 99 Ścian Pokoju, była gościnią TOK 360. Jest 16:50. Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest Filip Grega, biegły sądowy w specjalności taktyki i techniki jazdy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń był gościem Tomasza Sekielskiego w poranku TOK FM. Rozmowa dotyczyła wniosków, które być może można wyciągnąć z tragicznego wypadku w Ząbkach pod Warszawą, spowodowanego przez kierowcę przewozu osób, obywatela Turcji. Zginęły dwie osoby, jedna osoba została ciężko ranna. Mirosław Suchoń mówił w poranku TOK FM, że nie ma danych, które świadczyłyby o tym, że kierowcy z Azji czy też innych regionów świata jeżdżą mniej bezpiecznie, a korzystanie z firm przewozowych, czy to taksówek, czy to przewozów osób, wiąże się z większym ryzykiem wypadku. Rzeczywiście takich danych nie ma?
3: No, śmiem wątpić, że nie ma takich danych, dlatego że przecież analiza zdarzeń drogowych, którą prowadzi policja, opiera się o konkretne osoby, które w tych zdarzeniach brały udział i były sprawcami bądź poszkodowanymi. No i tam mamy na pewno obywatelstwo, mamy adres zamieszkania tej osoby, pochodzenie, więc myślę, że da się wyciągnąć takie dane. Jest to wykonalne. Nie ma jakiejś konkretnej pewnie bazy i nie słyszałem, aby ktoś jakieś badania naukowe w tym zakresie. Teraz myślę, że jest to do...
0: Ale rozumiem, że z tych danych nie musi wynikać, to mówi Mirosław Suchoń, nie musi z nich wynikać, że kierowcy, migranci, którzy prowadzą często te taksówki, przewozy osób, jeżdżą mniej bezpiecznie niż polscy kierowcy.
3: No to już kwestia statystyki, tak? Jakichś badań statystycznych, ilościowych, a nie jakościowych. Trzeba by to sprawdzić. Nie mam takich w tej chwili informacji, ale czy tak jest? Trudno powiedzieć, bo faktycznie jest coraz więcej osób, które jakby legitymują się właśnie innymi uprawnieniami, znaczy z innych krajów, wydanych w innym kraju, tych szczególnie na aplikacje przewozach. Widzimy ich na co dzień i czy oni jeżdżą bardziej niebezpiecznie od naszych kierowców, to jest bardzo subiektywne odczucie.
0: Żeby prowadzić te przewozy, żeby kierować tymi samochodami, oni muszą mieć polskie prawo jazdy, muszą je przepisać. Jak rozumiem, nie można od nich wymagać, żeby jeszcze raz zdawali egzamin, wiążą nas konwencje. Można natomiast próbować ten rynek regulować. Mirosław Suchoń mówi w poranku TOK FM, że będziemy zaostrzać przepisy w ten sposób, żeby oczekiwać zaświadczenia o karalności nie tylko polskiego, ale i z kraju pochodzenia. Tylko ja nie wiem, czy to cokolwiek zmieni.
3: Myślę, że to niekoniecznie zmieni, dlatego że nawet w Polsce mamy mnóstwo, można takiego sformułowania użyć, mnóstwo osób, które są absolutnie niekarane, a jeżdżą w sposób skandaliczny i niebezpieczny. wobec czego myślę, że to nie jest metoda. Na pewno musimy wziąć pod uwagę coś, czego chyba twórcy konwencji wiedeńskiej, bo o niej mówimy jako dokumencie międzynarodowym, którym kraj ratyfikujący wprowadza obowiązek jakby równego traktowania swoich obywateli i innych obywateli krajów ratyfikujących tę konwencję w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. I tutaj musimy sobie uczciwie powiedzieć, że faktycznie część z tych krajów to są kraje oczywiście spoza Unii Europejskiej, kraje, w których historia i doświadczenie pokazuje, że zdobywanie uprawnień wygląda, jakby to delikatnie powiedzieć, inaczej niż w krajach w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej. Wobec czego możemy mieć pewne wątpliwości co do kompetencji osób siadających za kierownicę, które właśnie zdobywały uprawnienia w tamtych krajach, a jednocześnie mamy obowiązek jako kraj ratyfikujący jakby dać te uprawnienia. Pan był uprzejmy zwrócić uwagę, że oni mają obowiązek posiadać polskie prawo jazdy, ale ono jest wydawane wyłącznie w formie zamiany tamtego blankietu na nasz krajowy blankiet i nic poza tym, nie ma żadnej weryfikacji kompetencji, a tu warto by się nad tym na pewno pochylić.
0: Jeszcze jedna sprawa. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na kierowców seniorów. Komisja Europejska do spółki z Parlamentem Europejskim zatwierdzają rozwiązania, które zmienią zasady wydawania i przedłużania prawa jazdy i kraje członkowskie będą mogły wprowadzić badania lekarskie dla kierowców po ukończeniu przez nich 65. roku życia. Wydaje mi się, że to jest rzecz oczywista, ale może nie taka łatwa do wprowadzenia, bo trudna politycznie.
3: No, tylko że jakby ani Newton nie był w żadnej partii, ani jakby fizyka nie patrzy na to, kto ma jaką legitymację partyjną, tylko jakby działa na wszystkich tak samo. Myślę, że to nie powinno być aż tak dużego strachu, kiedy nasi obywatele spojrzą wewnątrz siebie, spojrzą na swoje życie. Ja po swoim przykładzie wiem, bo za kilkanaście dni obchodzę 50. urodziny i na przestrzeni lat, kiedy robię badania lekarskie, robię to regularnie, żeby przedłużać różnego rodzaju uprawnienia, czy to właśnie egzaminatorskie, instruktorskie, czy na broń, czy różne inne. I za każdym razem wykonując badania, ja widzę, że jednak zmienia się moje ciało, zmienia się moja percepcja, nie na lepsze, powiedzmy to sobie uczciwie. I my musimy bez względu na wiek o tym myśleć. Ja myślę, że badania powyżej 65. roku życia to jest taki absolutny must have. Ja myślę, że powinniśmy zjechać z tymi badaniami, z tym wiekiem aż do nawet 30. roku życia i od 30. robić je regularnie. Nasze ciało się zmienia, mamy różne choroby, cywilizacja nie pomaga, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się nie badać, żeby nie stwarzać jakby zagrożenia dla siebie i innych. Piloci się badają regularnie. No proszę zapytać społeczeństwo, czy ktoś chciałby, żeby może jednak nie badali się tak często piloci samolotów? No chyba nikt nie powie, że może to ogranicza ich w jakiś sposób, nie?
0: Bardzo dziękuję. Filip Grega, biegły sądowy w specjalności taktyki i techniki jazdy, był gościem TOK 360. Obok mnie już Maciej Kluczka. O 17:00 informacje TOK FM, po 17:00 wywiad polityczny. W wywiadzie politycznym
2: Aleksandra Leo, Klub Centrum, Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska i Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego.
0: O!
2: A między innymi o gorącej debacie dzisiaj w Sejmie na temat tego, jakich słów używają politycy prawicy, ale też porozmawiamy o ustawie o artystach, ale też o przesłuchaniu bardzo, bardzo, bardzo długim Jarosława Kaczyńskiego, ale jak powiedział prokurator Skiba, rzecznik prokuratury, prezes jest w dobrej formie, ma dobrą pamięć, więc prokuratura korzysta.
0: Informacje TOK FM o 17:00, TOK 360 wraca punktualnie o 18:00. Zadam między innymi pytanie, który Donald Trump jest prawdziwy? Czy ten, który wczoraj zapowiada, że tuż jest porozumienie z Iranem, czy ten, który dzisiaj zapowiada, że Iran zapłaci cenę za to, że negocjuje zbyt wolno?
8: Autopromocja.
10: Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym w najnowszym odcinku English Biz.
4: Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
8: Autopromocja.
1: Reklama.
12: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
27: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Brytyjski premier Keir Starmer potępił zamieszki, do których doszło minionej nocy w Belfaście po ataku nożownika. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione, powiedział w Izbie Gmin premier, zastrzegając, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem. Napastnik pochodzi z Sudanu, miał status uchodźcy i wizę ważną do 2028 roku. Ofiarą był pracownik ochrony zdrowia, który w wyniku ataku stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Europejska Komisja opublikowała wytyczne, jak oznaczać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, w tym deepfake'i. Europejczycy mają prawo wiedzieć, czy to, co widzą, słyszą lub czytają, zostało stworzone lub zmienione przez sztuczną inteligencję, zwłaszcza gdy takie treści mogą kształtować debatę publiczną. Przejrzystość to sposób, w jaki chronimy zaufanie, skomentowała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw cyfryzacji Henna Virkkunen. Oznaczenie tego typu treści będzie obowiązkowe od 2 sierpnia. Były naczelny dowódca armii Walerii Załużny, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirył Budanow oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski cieszą się największym zaufaniem Ukraińców. Tak wynika z badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Naukowcy pytali w tym sondażu o zaufanie do 18 różnych osób publicznych. Jutro w całym kraju znów będzie deszczowo. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny w środę. Maciej Kluczka, zapraszam i witam pierwszego gościa, posłankę klubu Centrum, Aleksandrę Leo. Dzień dobry.
28: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: 2 godziny temu podczas debaty sejmowej nad wnioskiem opozycji o odwołanie ministra Kierwińskiego premier Donald Tusk wykorzystał część czasu ze swojego wystąpienia, by w ostrych słowach ostrzec opozycję przed podsycaniem nastrojów antyukraińskich w społeczeństwie. Odnosił się bezpośrednio do wczorajszych wypowiedzi, także z mównicy sejmowej, między innymi posła Czarnka i Kowalskiego. Według pani poseł faktycznie należy ostrzegać, bo faktycznie politycy prawicy PiSu i Konfederacji zaczynają wzniecać falę nastrojów takich?
28: Zdecydowanie tak. Ta wczorajsza debata w Sejmie przybrała skandaliczny według mnie obrót. I oczywiście wypowiedź pana ministra Szeptyckiego wywołała ogromne emocje. Ta wypowiedź o członkach UPA, że byli trochę takimi ukraińskimi żołnierzami niezłomnymi. I jednocześnie tam trzeba też się wsłuchać w tę wypowiedź, że to określenie zarówno ma pozytywne, jak i negatywne konotacje. I można tę wypowiedź krytykować. Można ją uznawać za nietrafioną, za błędną, historycznie błędną. I to jest uzasadnione. Natomiast problem pojawia się, i mieliśmy tego przykład wczoraj w Sejmie, kiedy dyskusja przestaje dotyczyć słów i poglądów konkretnego człowieka, a zaczyna dotyczyć jego pochodzenia. Bo to od kilku dni mamy takie polowanie w przestrzeni publicznej. W części komentarzy Andrzej Szeptycki nie jest oceniany właśnie jako urzędnik, jako minister czy jako ekspert, ale jako osoba, która ma ukraińskie korzenie. Zaczęły się pojawiać sugestie, które dotyczą jego lojalności, prawa do pełnienia funkcji publicznych, w ogóle reprezentowania naszego kraju. No i tutaj to jest jakiś, według mnie, podstawowa, trzeba sobie naprawdę przypomnieć podstawową lekcję historii, gdzie historia Europy wielokrotnie pokazywała bardzo podobny mechanizm, chociażby w latach 30. XX wieku podobne argumenty kierowano wobec Żydów, których nie oceniano jako obywateli, nie wiem, prawników, lekarzy, przedsiębiorców, ale przez pryzmat ich pochodzenia właśnie. Mhm. I tego typu narracje, przy ostatnie zdanie, panie redaktorze, nie zaczynają się od przemocy. One się właśnie zaczynają od języka, od stereotypów i od budowania takiej społecznej nieufności.
2: No właśnie, zaczyna się takie nieszczęścia, takie dramaty, najczęściej właśnie od słów. Potem przechodzi to w czyny. I Janusz Kowalski zapowiedział wczoraj właśnie w słowach kontrole poselskie w ministerstwach. No pytanie, czy je przeprowadzi, czy może się z tego wycofać. Stwierdzi, że głupio powiedział, ale zobaczymy. Ale jednak zapowiedział. I dzisiaj nasz reporter Jakub Medek, korzystając z obecności na konferencji prasowej Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, zapytał, czy zareaguje, czy będzie pytać o tę sprawę. Profesor Wiącek stwierdził, że nie, bo nie chce wdawać się w polityczną bijatykę, dyskusję. Jedynie gdyby się zaczęły faktycznie te kontrole, to wtedy miałby podstawę. Według pani to dobry ruch, a tak naprawdę bez ruch profesora Wiącka, czy jednak powinien być bardziej aktywny w takich sytuacjach?
28: Moim zdaniem to, co się wczoraj wydarzyło już w Sejmie podczas debaty, nie trzeba czekać na tego typu kontrolę i zachowania posłów opozycji, bo to już się, to o czym wcześniej pan redaktor wspomniał, to już się zadziało w Sejmie. Pytanie w tej debacie, czy oceniamy obywateli polityków na podstawie ich słów, działań, kompetencji, czy na podstawie ich narodowości, rodzinnych korzeni. I to wczoraj się zaczęło. To polowanie, sprawdzanie, kto ma jakie pochodzenie. Jeśli godzimy się na to drugie, a brak interwencji jest trochę godzeniem się na to drugie, czyli ocenianie ludzi ze względu na ich pochodzenie i korzenie, to zaczynamy powielać błędy, które Europa popełniała wielokrotnie. I historia powinna nas uczyć, że właśnie wykluczanie zaczyna się na dzielenie ludzi. Na tych naszych, swoich i na tych obcych. I w demokratycznym państwie, w którym jesteśmy, państwie prawa, powinniśmy absolutnie odrzucać takie podejście, niezależnie od tego, kogo ono dotyczy. Mhm.
2: Jeśli chodzi o kontrowersyjne, to tak dyplomatycznie rzecz ujmę w słowach zachowania wypowiedzi w Sejmie, to mamy też kolejną. Posłowie koalicji rządzącej w mediach społecznościowych informują o tym, że dzisiaj na zaproszenie zdaje się właśnie posła Mejzy, wykluczonego zresztą z PiS-u, z klubu PiS-u, na zaproszenie do Sejmu przyszedł Daniel, to taka ksywka, Magical Zwierzyński. To jeden z bardzo popularnych polskich patostreamerów, pochodzący z Torunia, który bierze udział między innymi w galach Sztuki Walki, ale też transmituje swoje prywatne życie, generuje z tego duże zyski. Jest bardzo dużo kontrowersji związanych z jego działalnością. Pani widziała to przechadzanie się posła z tym gościem? Gościem sejmowym?
28: Nie widziałam. Widocznie byłam w tym czasie na posiedzeniach komisji. Natomiast tutaj mamy do czynienia nie tylko z patostreamerem, ale też trochę z patoposłem, bo tym zasłynął poseł Mejza. Nie tylko jest piratem drogowym, nie tylko zasłania się immunitetem, nie tylko próbował oszukać rodziców onkologicznie chorych dzieci, ale jest właśnie znany z innych awantur i rozrób, które prowokuje w Sejmie, więc to, że taką osobę zaprasza do Sejmu, mnie nie dziwi, ale oczekiwałabym jednak zdecydowanej reakcji. tutaj już rozumiem nie z klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo klub Prawa i Sprawiedliwości się pożegnał z panem posłem, ale jednak reakcji, bo Sejm nie jest miejscem dla takich osób jak Patos Trinar, który dzisiaj był w Sejmie, zdecydowanie.
2: Pytanie, czy funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, czy Kancelaria Sejmu miałaby podstawy prawne, by tego pana nie wpuszczać do Sejmu?
28: Obawiam, ale pewnie się, że nie.
2: Dopytamy. Pani poseł, to skoro wspomniałem o gali sztuk walki, to wspomnę też o tym, że w takiej gali w roli publiczności w niedzielę weźmie udział i to w Stanach Zjednoczonych, wszystko na to wskazuje, prezydent Nawrocki, bo dostał zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który zresztą w weekend obchodzi swoje urodziny. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. No, ta gala sztuki walki MMA w tle może rodzić pytania, czy nie? Czy według pani to jest okej, jeżeli panowie są fanami takiego typu, no, w cudzysłowie może sportu, no to już trudno, może warto przynajmniej, żeby prezydent wykorzystał tę okazję do jakichś ważnych przynajmniej kilku minut, kilkunastu minut rozmów na temat polskich interesów.
28: Jeśli prezydent wykorzysta tego typu spotkanie do rozmów z prezydentem Stanów, to oczywiście dobrze. Nigdy nie za wiele rozmów z naszym tak ważnym sojusznikiem. Natomiast na miejscu prezydenta ja akurat byłabym ostrożna i nie chciałabym być sklejana ze sztukami, chociaż nie wiem, czy sztuka jest tu odpowiednim słowem, z tego typu walkami. Podobnie jak z ustawkami kibiców, to nie jest chyba najszczęśliwszy kierunek i no, taka obszary, z którymi powinien być identyfikowany nasz prezydent.
2: Pani poseł, czy zagłosuje pani z pełnym przekonaniem za ustawą proponowaną przez ministrę Cienkowską, kiedyś pani partyjną koleżankę, w sprawie ustawy o dopłatach socjalnych dla artystów? Chodzi o emerytury, między innymi dla tych najsłabiej zarabiających artystów.
28: Nie wiem, jak zagłosuję, czy za, czy przeciwko ustawie. Mieliśmy już taką rozmowę na klubie, podobnie klub parlamentarny Centrum. Mamy bardzo wiele wątpliwości. Tak, oczywiście widzimy problem. Problem, który jest realny, wymaga rozwiązania, bo faktycznie wielu artystów nie ma stabilnych dochodów. Ich sytuacja ubezpieczeniowa czy emerytalna jest trudna i to państwo powinno tutaj szukać rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo socjalne. Natomiast ten projekt przedstawiony przez ministerstwo budzi bardzo poważne wątpliwości.
2: Dlaczego?
28: Przede wszystkim mamy zastrzeżenia co do samej komunikacji tego projektu. No, ja uważam, że było akurat skandaliczne. Znaczy, największą krzywdę artystom zrobiła pani ministra i Ministerstwo Kultury. Zamiast tłumaczyć społeczeństwu problemy ludzi kultury, którzy często mają trudności z opłaceniem składek, zabezpieczeniem swojej przyszłości, to resort pokazał ten projekt w otoczeniu, na filmiku, w otoczeniu czerwonych dywanów, fleszy, takiego celebryckiego świata. No i w efekcie obywatele, Polacy, nie zobaczyli ludzi potrzebujących wsparcia, zobaczyli kolejny przywilej dla grupy, którą wielu kojarzy z pierwszymi stronami gazet, medialnymi galami, takim blichtrem.
2: Czyli rolka była mocno nieszczęśliwa.
28: Ja uważam, że komunikacyjnie to jest katastrofa. I za to akurat odpowiada ministerstwo, bo to rolą ministerstwa jest przekonanie Polaków do tego projektu. Zresztą pojawiają się pierwsze sondaże. No, najnowszy sondaż dla Superekspresu mówi, że 74% Polaków sprzeciwia się dopłatom państwa do składek i emerytur artystów, a popiera jest zaledwie 11%.
2: Pytanie, czy znają zapisy ustawy, tak? Czy bardziej medialne argumenty, znaczy może mniej medialne, tylko bardziej właśnie jakieś tam tiktokowe i xowe.
28: No bo to pokazuje, panie redaktorze, że ministerstwo nie wykonało swojej podstawowej pracy, to znaczy nie wyjaśniło celu ustawy, nie rozwiało obaw dotyczących jej kosztów, nie odpowiedziało na pytania możliwe nadużycia. No, to nie jest problem artystów, to jest problem sposobu przygotowania i komunikowania tego projektu przez ministerstwo. A drugi, wątpliwości, które mamy związane z tą ustawą, to jest brak zabezpieczeń przed nadużyciami. To znaczy, ten projekt może tworzyć kolejny wyjątek w będzie tworzyć kolejny wyjątek w systemie ubezpieczeń społecznych, no ale nie daje odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie zapobiec nadużyciom.
2: A chodzi pani o to, kto będzie decydować, kto kwalifikuje się, jakie będą kryteria kwalifikacji do tej ustawy, do tych przepisów?
28: Między innymi tak, no bo słyszymy, że będzie rejestr i odpowiednia weryfikacja, ale to nie wystarczy, bo nie chcemy, aby za kilka lat, żebyśmy mieli taką sytuację, jak kiedyś mieliśmy z KRUS-em, który był wykorzystywany do kombinowania, nie boimy się tego słowa, i także zaraz będziemy mieli kolejne grupy zawodowe, które zaczną stawać się artystami. Więc tutaj jako Klub Parlamentarny Centrum tego najbardziej się właśnie, tych nadużyć się obawiamy. No i tych dość, mamy dość poważne wątpliwości dotyczące sprawiedliwości społecznej. To znaczy innych Polaków, obywateli, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pracują na umowach cywilnoprawnych, wykonują również niestabilną pracę. Państwo powinno tutaj ostrożnie podchodzić do tworzenia kolejnych wyjątków i przywilejów dla wybranych grup. I żeby była jasność, my nie kwestionujemy problemu. Tak, my kwestionujemy to, czy ministerstwo proponuje rozwiązania sprawiedliwe, szczelne i bezpieczne dla naszych pieniędzy, pieniędzy podatników.
2: Bo trzeba zaznaczyć i przypomnieć, że ten problem był już widziany, zauważony nawet przez poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Minister Gliński chciał przygotować nieco podobne rozwiązania, więc to nie jest tak, że ta dyskusja powstała teraz. A pani wspomniała, że właśnie ministra Sienkowska została zaproszona. Czy to spotkanie się odbyło z Klubem Centrum?
28: Już mówię, jeszcze

0: wyjaśnienia wątpliwości i przedstawienia konkretnych zabezpieczeń właśnie przed nadużyciami.
1: Czyli żeby było poparcie klubu Centrum, a konkretnie też i pani posłanki, to musi być i rozmowa, i poprawki do ustawy.
0: Myślę, że tak, ale najpierw chcemy usłyszeć odpowiedzi, a potem procedować projekt. Więc bardzo ważne jest, żeby jednak to spotkanie odbyło się, zanim zaczniemy procedować projekt.
1: Czyli prace nad tym projektem mogą być bardzo ciekawe. W Sejmie będziemy się im przeglądać. A na koniec zapytam, bo była dyskusja swego czasu o tym, czy Klub Centrum dostanie funkcję jakiegoś wiceministra. I jedno w Ministerstwie Sportu przypadło dla państwa, ale też była mowa o stanowisku wicemarszałka Sejmu lub Senatu. Czy coś ku temu zmierza, czy raczej takich dyskusji w ogóle nie ma?
0: Prowadzimy takie rozmowy. Natomiast, panie redaktorze, negocjacje lubią ciszę, więc o konkretach nie będę opowiadać, opowiadać tu w przestrzeni medialnej, w mediach. Natomiast takie rozmowy prowadzimy w zeszłym tygodniu, tak? Została powołana, nominowana Żaneta Cwalina-Śliwowska. Możemy spodziewać się kolejnych
1: stanowisk.
0: Nominacji.
1: Także tak. W Sejmie, jeśli chodzi o prezydium.
0: Bez konkretów, tak jak powiedziałam. Natomiast takie rozmowy trwają.
1: Na koniec rozmowy na taki brak konkretów pozwolę. Aleksandra Leo, posłanka Klubu Centrum, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Za chwilę informacje, po których będzie z nami senator Krzysztof Kwiatkowski.
2: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 17.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wczorajsza debata w Sejmie przybrała skandaliczny obrót, mówiła Aleksandra Leo, posłanka KP Centrum w wywiadzie politycznym TOK FM. Problem pojawia się, gdy dyskusja przestaje dotyczyć słów i poglądów, a pochodzenia danej osoby, dodała gościni Macieja Kluczki. Historia Europy wielokrotnie pokazywała podobne mechanizmy, na przykład wobec Żydów. Wszystko zaczyna się od słów, mówiła posłanka Leo. a wczorajsze wystąpienie sejmowe posłów PiS-u i Konfederacji wywołały burzę. Temat pojawił się po tym, jak wiceminister nauki

0: Andrzej Szeptycki został skrytykowany za porównanie w Radiu Tok FM członków UPA i żołnierzy wyklętych. Tak z mównicy sejmowej mówili wczoraj Przemysław Czarnek i Janusz Kowalski.
1: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
2: Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
3: To jest skandal.
0: I tu na koniec odpowiadał im Zbigniew Konwiński z KO i marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wiceminister Andrzej Szeptycki i jego rodzina ma korzenie ukraińskie, ale ma obywatelstwo polskie. Pojawiają się już obawy, że takie wystąpienia polityków mogą doprowadzić do nagonki słownej, a nawet fizycznej. 8 porodówek zaprzestało działalności od początku roku, poinformował NFZ. W miejsce zamkniętych oddziałów mają powstawać pokoje narodzin. Pierwszy interwencyjny punkt położniczy od 1 czerwca działa już w Wągrowcu w Wielkopolsce. 31 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zakładające, że porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone o ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym. W ramach walki ze smogiem w Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów, a zgodnie z uchwałą tamtejszego sejmiku ostatnie szkodliwe piece muszą zniknąć do końca przyszłego roku. To będzie trudne, bo w ciągu ostatnich 10 lat z miasta zniknęło ponad 20 tysięcy szkodliwych pieców. Zostało ponad drugie tyle. Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
4: Ceny wzrosły. Musimy mieszkańcom ulżyć i dać szansę, żeby mogli wymienić, bo nieraz przeszkodą nie jest niechęć, tylko po prostu zwyczajnie brak środków.
0: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ma to być o 3 miesiące więcej. Wnioski na nowych zasadach mieszkańcy mają składać jeszcze w tym roku. Jutro temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 15 do 20 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15. Jutro w całym kraju znów pochmurno i deszczowo. Jeszcze raport smogowy. Mapa smogowa wskazuje, że mamy 2 punkty w naszym kraju z bardzo złej jakości powietrzem. To jest Opole i Ostrołęka. Umiarkowane powietrze, umiarkowanie jest, jeśli chodzi o zawartość szkodliwych pyłów. To Warszawa i okolice. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Krzysztof Kwiatkowski, gościem wywiadu politycznego Tok FM. Dzień dobry.
7: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM.
6: To było płomienne wystąpienie premiera podczas debaty sejmowej dzisiaj.
7: Nie wiem, czy płomienne, czy nie, ale błyskotliwe, lekko złośliwe, a po pierwsze dające dużo do myślenia. Bo jeżeli my zaczynamy wchodzić w klimaty, kto jest bardziej polski wśród Polaków, to wystąpienie premiera, które powiedziało, a co z Chopinem, a co z Kołłątajem, a co ze Stefanem, królem Stefanem Batory, który jednego słowa po polsku nie potrafił powiedzieć, a co z dynastią Jagiellonów, Litwinów przecież. No rzeczywiście, to ja już nie wypominam Andegawenów i węgierskich wątków.
6: To były te bardziej humorystyczne wątki, ale też
7: ale
6: premier ostrzegał.
7: Polską historię. Tak. No to jest pokazanie, że Polska miała zawsze tą umiejętność przyciągania różnych nacji. Siła naszego państwa, społeczeństwa, narodu była otwartość, która powodowała, co ona powodowała, że inni się identyfikowali z polskością, że chcieli reprezentować ten kraj,
6: tworzy
7: a później
6: rozwój,
7: to społeczeństwo, a bardzo często poczuwać się do korzeni i do polskości.
6: Ale myśli pan, że takie argumenty przemówią chociażby do Janusza Kowalskiego?
7: Ja przyznaję, że...
6: Czy oni się zatrzymają w tym pędzie antyukraińskim i w ogóle tym ksenofobicznym?
7: Panie doktorze, powiedzieć, że Janusz Kowalski może się w jakiejkolwiek sprawie zatrzymać, to jest jednak, bym powiedział, duża szarża intelektualna.
6: A chociażby prezes PiS, chociażby no on dzisiaj nie słuchał tego wystąpienia, bo był w tym czasie w prokuraturze, o tym zaraz porozmawiamy, no ale może...
7: Panie doktorze, no gdyby prezes spojrzał na swój klub parlamentarny, gdzie przecież jest poseł Szefernaker i poseł Miller, no przecież no nie na tym to polega. No i co? I mamy udowadniać, że oni musieli mieć też niemieckie korzenie? No wolne żarty. Wszyscy mają prawo. Ci, którzy się identyfikują z Polską, z polskością, są obywatelami tego państwa, mają do tego prawo i mają dumnie prawo nosić głowę podniesioną i mówić, że tak jak każdy inny obywatel reprezentują nasz kraj. To jest droga donikąd. To, co proponuje poseł Kowalski, mam nadzieję, że prezes Kaczyński też nim potrząśnie.
6: A trzy, spotkanie Nawrocki-Trump przy okazji urodzin Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, może przynieść jakieś dobre efekty, bo jednak cały czas jest w tle chociażby dyskusja o stałych bazach w USA. To nie będzie oficjalna wizyta, charakter nieoficjalny tej wizyty, no bo urodzinowe jeszcze pójdą na galę sztuk walk mieszanych, no ale chociażby i szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
7: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku a kopnięciem z półobrotem może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna. Może popełnia wiele błędów. Może mu spadło poparcie przez ten rok. I może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę, oczami wyobraźni.
6: I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
7: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję. Akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
6: A czy walka będzie jutro na pierwszym posiedzeniu KRS-u? Zwołał takowe pierwszy prezes Sądu Najwyższego. W ogóle odetchnął pan z ulgą, że Zbigniew Kapiński prezes nie blokuje tego?
7: Przepraszam, że się uśmiecham. No ustawa mówiła wyraźnie, że gdyby nie zwołał po upływie 30 dni, a zwołał prawie, że na końcu tego okresu czasu, to zwołałby sędzia z najdłuższym stażem i tam jest albo sędzia Zawistowski, albo prezes Chlebny. Obaj sygnalizowali albo wręcz mówili wprost, że oni oczywiście zwołają, więc nie ma żadnego problemu, więc bardzo dobrze się stało, bo to jest takie kolejne potwierdzenie, że procedura wyboru była prawidłowa.
6: No właśnie, to
7: i ci politycy PiS-u biegający na wyprzódki, że tam nielegalowie się zbierają, zapominając, że sami zgłosili tam Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra i zastępcę Zbigniewa Ziobro, którego zresztą sami z rządu wywalali po aferze hejterskiej, ale to jest taki dodatkowy element, który mówi, tak, Sejm dokonał prawidłowego wyboru i dlaczego to jest takie ważne? My mamy prawie 1000 wakatów w sądach. My musimy jak najszybciej rozpocząć pracę, więc jutro zakładam, konstytuujemy radę, wybieramy przewodniczącego, wiceprzewodniczących, no i to, co najważniejsze, określamy harmonogram prac, czyli kiedy będziemy się zajmować sprawami nominacyjnymi, kiedy awansami, najważniejsze.
6: Pan mówi my, bo pan jako reprezentant Senatu jest członkiem KRS-u.
7: W Krajowej Radzie Sądownictwa mamy 15 reprezentantów Sejmu, sędziów. To są ci, których wybrał Sejm oraz 4 posłów, 2 senatorów, dodatkowo pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta.
6: Prognozy, kto może być przewodniczącym?
7: Znaczy, ja nie mam prognozy, za to mogę powiedzieć, kto uważam, że po pierwsze pełnił tą funkcję i się doskonale na tej funkcji sprawdził. Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Miałem okazję z nim współpracować przez 4 lata i świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rady. Po drugie jest to osoba z ogromnym autorytetem, sędzia Sądu Najwyższego, bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych. Przed Krajową Radą Sądownictwa bardzo ważne decyzje. Nas wyrzucono, na OKRS wyrzucono Europejskiej Sieci Rad
6: Czyli
7: Sądownictwa.
6: Jednym z pierwszych zadań będzie próba powrotu.
7: Absolutnie uważam, że to będzie jedno z zadań i dlatego My w gronie parlamentarzystów powiedzieliśmy, czekamy na zgłoszenie tej kandydatury przez samych sędziów.
6: Jaka jest procedura?
7: Sędziowie. To jest wewnętrzne. Mm-hmm. Członkowie KRS-u. Mm-hmm. Ale bym powiedział...
6: Oddajecie tę palmę pierwszeństwa sędziom.
7: Tak. I wydaje mi się, że taką naturalną kandydaturą jest pan sędzia Dariusz Zawistowski. Z pełnym przekonaniem bym tą kandydaturę oczywiście poparł.
6: Pan mówił o tysiącach wakatów. KRS,
7: około tysiąca.
6: Tak. KRS bierze udział w powoływaniu nowych sędziów, oczywiście, ale właśnie na końcu jest powołanie od prezydenta. I tutaj nie jest tak jak przy sędziach TK, że prezydent tylko powinien odebrać ślubowania, tylko faktycznie powołuje sędziów do zawodu. Czy myśli pan, że tu nie będzie problemu? Skoro i sędzia Kapiński, wybrany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez prezydenta Nawrockiego, zwołuje to pierwsze posiedzenie KRS-u, żeby właśnie się ukonstytuowała ta rada, żeby zaczęła pracować na pełnych obrotach, to jeśli ta rada będzie wysyłać do niego kandydatury sędziów, to prezydent...
7: Ale to panie doktorze, ja mogę złożyć bardzo ważną deklarację i myślę, że ona dotrze, no nie wiem, czy do pana prezydenta Nawrockiego, który będzie teraz zajęty obserwowaniem prawych, prostych i lewych sierpowych,
6: ale w drodze do Stanów
7: otoczenia,
6: może podcast TOK FM tak, odsłuchać, a może słucha nas na żywo.
7: Pan prezydent może mieć absolutne pełną gwarancję, że my w tym procedurze nominacyjnym opiniowania kandydatów będziemy się kierować wyłącznie przesłankami merytorycznymi, który z kandydatów jest najlepszy i pan prezydent będzie mógł to zweryfikować. Przecież ma swojego przedstawiciela w składzie Krajowej Rady Sądownictwa, że spośród tych, którzy będą się zgłaszać w poszczególnych postępowaniach konkursowych, będzie wyłoniony kandydat z największą wiedzą, największym doświadczeniem, predyspozycjami do tego, żeby być powołanym do sądu danej instancji.
6: Czyli nie będzie opiniowania kandydatów w 15 sekund, jak to było za neo-KRS.
7: Tak, no i nie będzie takich sytuacji. To w ogóle już była kuriozalna sytuacja. To, co robił szczególnie na końcówce ten KRS wadliwie powołany, czyli nie wyrażał zgody na przedłużanie pracy sędziom, bo po przekroczeniu określonego wieku można jeszcze kilka lat orzekać. Sędziów, którzy mieli absolutnie pozytywną opinię o stanie zdrowia i więcej,
6: których
7: wyniki orzecznicze były nawet często lepsze niż średnia dla wydziału, w którym pracowali, i jest też sporo grupa wniosków, bo część sędziów czekała. Z uwagi na to, że ten wadliwie powołany KRS masowo odrzucał wszystkie wnioski. Mieliśmy wrażenie, że to była strategia na zasadzie jeszcze pogorszyć sytuację obywateli, żeby jeszcze dłużej czekali na rozstrzygnięcie sprawy w sądach, więc wiemy już, że będzie cała grupa wniosków ze strony sędziów, którzy czekali na złożenie tego wniosku do powołania prawidłowego KRS-u.
6: I właśnie teraz KRS będzie starać się wrócić do tej europejskiej sieci rad sądownictwa, o której mówiliśmy. Też chociażby teraz w Polsce jest europejska prokurator generalna. My też do tej prokuratury europejskiej przystąpiliśmy.
7: I ten proces się udał, tak.
6: Tak, 2 lata temu. Też było dużo o tym dyskusji. To jeszcze o jednej ważnej prawnej sprawie, chociaż dotyczącej konkretnej osoby. Jarosław Kaczyński 7 godzin już zeznaje. Prokurator, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie mówi, że pamięć prezesa nie zawodzi, więc prokuratura korzysta, żeby dowiedzieć się, jak wyglądała kwestia próby budowy inwestycji 2 wież przez spółkę Srebrna. Ale są takie słuchy, przychodzą do nas, między innymi z polityki, od Ewy Siedleckiej, która pisze, że prawdopodobnie jednak tam znamion oszustwa nie będzie. Jest taki scenariusz możliwy?
7: Panie doktorze, bo
6: pamiętamy o tych 50 tysiącach dla księdza.
7: Bo tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, umownie mówiąc, proces inwestycyjny, gdzie austriacki przedsiębiorca, skądinąd skoligacony z Jarosławem Kaczyńskim, poczuł się oszukany, wyliczał swoje koszty związane z przygotowaniem dokumentacji tego procesu inwestycyjnego. I tu rzeczywiście może być tak, że bym powiedział, no nie Jarosław Kaczyński odpowiadał za to, że pewnych zgód i pozwoleń spółka nie uzyskała. No ale jest wątek, no niewątpliwie bulwersujący. Jeżeli austriacki przedsiębiorca, pan Bilfinger, zeznaje, że Jarosław Kaczyński nakłaniał mnie do tego, żebym wręczył 50 tysięcy członkowi Rady Nadzorczej, księdzu Sawiczowi, za to, żeby on podjął określoną decyzję, no to trudno to traktować inaczej niż łapówkę. Z tego, co wiemy, mogliśmy o tym przeczytać w gazetach, są potwierdzenia pobrania tych pieniędzy przez przedsiębiorcę z banku. No tu, jeżeli ten wątek byłby umorzony, to powiem delikatnie, byłbym mocno zaskoczony. Dlatego dokonuję takiego bardzo precyzyjnego rozgraniczenia, że inną rzeczą są sprawy związane z tymi tak zwanymi inwestycjami spółki Srebrna. To jest ta spółka, która się uwłaszczyła na mieniu publicznym, mieniu obywateli na początku lat 90., gdzie PC pozyskało majątek z likwidowanej koncernu RSW Prasa Książka Ruch, a innym wątkiem jest ten wątek 50 tysięcy, powtórzę, jak zeznaje pan Bilfinger, które przekazał jednemu z członków Rady Nadzorczej Spółki Srebrna na sugestie, prośbę, sam chyba użył sformułowania, że był nakłaniany przez Jarosława Kaczyńskiego do przekazania tych pieniędzy, bo inaczej nie będzie pozytywnej decyzji spółki co do wejścia w tą inwestycję.
6: Czyli według pana w tym akurat odcinku sprawy status Jarosława Kaczyńskiego ze świadka, bo taki ma na razie, może się zmienić w status podejrzanego?
7: Ja tego nie rozstrzygam, bo od tego
6: ale takie ryzyko dla prezesa jest.
7: Tak, oczywiście ja przypominam o jednej rzeczy, że jeżeli by się okazało, że status się zmienia ze świadka na oskarżonego, to prokuratura nie może wykorzystać zeznań, które osoba składała, mając formalny status świadka. Te materiały są nie do wykorzystania w części postępowania, czy to prokuratorskiego, czy sądowego, te, które składał jako świadek, nawet jeżeli jego status w danym postępowaniu się
6: zmienia. Czyli wtedy przesłuchania musiałyby się w tej kwestii zacząć od początku.
7: No tak, ale wtedy Jarosław Kaczyński może się uchylić od odpowiedzi na pytania, mówiąc, że jako oskarżony nie będzie sam sobie szkodził składaniem wyjaśnień.
6: Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości i senator KO. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
6: Za chwilę Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego.
5: Autopromocja.
8: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
9: Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
8: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
9: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
8: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
9: Opowiemy wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
8: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
9: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
14: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Z pojedynczych wyzwisk i wyskoków robi się fala, która zagraża istocie Rzeczpospolitej. Polowanie, które trwa obecnie, widzieliśmy w Europie wielokrotnie i z reguły kończyło się katastrofą, na przykład II wojną światową. Tak mówił dziś w Sejmie Donald Tusk. Premier odnosił się do ostatnich przypadków mowy nienawiści w debacie publicznej w Polsce.
23: Pan Przemysław Czarnek nazwał te rzeczy już tak wprost, te sprawy i tych ludzi, którzy mu nie odpowiadają, bo na przykład mają inne pochodzenie niż on. Wy jesteście pasożytami, powiedział. Wy jesteście zdrajcami narodu polskiego. To jest dokładny cytat w jego wypowiedzi. Jeśli naprawdę będziecie kontynuować ten marsz w stronę tego brunatnego politycznego, bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie służba Rzeczpospolitej, ale pochodzenie, jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu.
0: Między innymi Przemysław Czarnek i Janusz Kowalski odnieśli się w skandalicznych słowach do narodowości wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który został skrytykowany za porównanie w Radiu TOK FM członków UPA i żołnierzy wyklętych. Przed chwilą w wywiadzie politycznym TOK FM wystąpienie premiera w tej sprawie komentował również poseł KO Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u, były minister sprawiedliwości.
7: Bo jeżeli my zaczynamy wchodzić w klimaty, kto jest bardziej polski wśród Polaków, to wystąpienie premiera, które powiedziało, a co z Chopinem, a co z Kołłątajem, a co ze Stefanem, królem Stefanem Batory, który jednego słowa po polsku nie potrafił powiedzieć. Polska miała zawsze tą umiejętność przyciągania różnych nacji. Siła naszego państwa, społeczeństwa, narodu była otwartość, która powodowała, co ona powodowała, że inni się identyfikowali z polskością, że chcieli reprezentować ten kraj,
6: tworzy rozwój,
7: to społeczeństwo, a bardzo często poczuwać się do korzeni i do polskości.
0: Senator Kwiatkowski dodał jednak, że oczekiwanie, że przemówienie premiera sprawi, że opozycja zatrzyma się w tej ksenofobicznej retoryce, jest niemożliwa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rusza z pilotażem programu pod hasłem Od lokalnego producenta do żłobka. W jego ramach świeże produkty od lokalnych rolników mają częściej trafiać na stoły najmłodszych dzieci. Inicjatorzy chcą, aby już dzieciaki miały dostęp do zdrowej, ekologicznej i świeżej żywności wyprodukowanej przez naszych lokalnych producentów. Na razie program ma objąć co najmniej 3 instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym minimum jedną publiczną i jedną niepubliczną, a które działają na terenie co najmniej 3 różnych gmin. Na razie ministerstwo nie podało, o jakie miejscowości chodzi. Izraelskie ataki na Syrię i Liban osiągnęły poziom, w którym stwarzają również zagrożenie dla Turcji, ocenił turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan podczas wystąpienia przed grupą parlamentarną rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w Ankarze. Nigdy nie pozwolimy Izraelowi zrealizować swojego planu ziemi obiecanej, zaznaczył Erdoğan. Jutro znów chłodno, pochmurno i deszczowo, maksymalnie na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15 stopni Celsjusza.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Wywiad polityczny trwa, a teraz naszym gościem jest Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Porozmawiamy najpierw o Konstytucji. Ten temat pojawił się między innymi za sprawą prezydenta Nawrockiego, który powołał Radę, która ma pomyśleć nad ewentualnie nową Konstytucją, ale w tekście, który można przeczytać na stronach Fundacji Batorego, pan pisze, że ta dyskusja o tym, jaki system, czy może bardziej kanclerski, czy może bardziej prezydencki, nie oddaje istoty naszych wyzwań, problemów. To gdzie jest ta istota?
1: No, istota właśnie jest w tychże wyzwaniach, które są współczesne. Ja mam wrażenie, cofnę się o ten krok do pierwszej części pytania pana redaktora. Mam wrażenie, że ta dyskusja właśnie, czy prezydencki, czy kanclerski, jest de facto dyskusją bardzo polityczną, wręcz partyjną, techniczną, taka, która nie odpowiada na te problemy, które mamy, a jednym z tych problemów tak naprawdę też na marginesie jest to, że ta konstytucja nie zawsze jest przestrzegana. Znaczy, chodzi o pewną też kulturę polityczną, ale chociażby w tym kontekście jednym z takich wyzwań jest to zjawisko polaryzacji. Trudno jest, wydaje mi się, też rozpocząć taką dyskusję, jak prezydent sugerował, chociaż też jeden przynajmniej z członków tejże Rady Nowej Konstytucji, profesor Piotrowski, właśnie też stwierdził, że w zasadzie ta nowa konstytucja nie jest potrzebna, no ale trudno jest mi sobie wyobrazić taką właśnie dyskusję na tym poziomie technicznym jednak, bo być może to rozstrzygnięcie będzie takie, że może system prezydencki jest lepszy, może system kanclerski, jeżeli jednak nie weźmiemy pod uwagę tego całego kontekstu, w tym na przykład kontekstu polaryzacji, dezinformacji, wyzwań związanych gdzieś z rozwojem sztucznej inteligencji. Bardzo dużo też jest takich głosów, też przypominam chociażby premier Donald Tusk, dla mnie dosyć kontrowersyjna wypowiedź, ale też gdzieś dotycząca no właśnie pewnej zmiany ustrojowej, bo jest to część też polskiego prawa, czyli zmiany Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, akurat w kontekście tych wyzwań związanych z presją migracyjną. No widać, że te dyskusje gdzieś w różnych kręgach się pojawiają, właśnie dotyczących pewnych zmian. I teraz pytanie jest, jak wobec tych też zmian wynikających chociażby z kwestii bezpieczeństwa, to kolejne wyzwanie, czy tej sytuacji geopolitycznej zupełnie innej, przypominam teraz, niż w 97 roku, prawie 30 lat temu, kiedy ta konstytucja była robiona, wchodziliśmy do NATO, zaraz mieliśmy wejść do Unii Europejskiej, miał być ten już bardzo upraszczam koniec historii. No nagle się okazało, że jednak żyjemy zupełnie w innym świecie, z innymi wyzwaniami. I taką chyba pierwszą kwestią, którą ja bym przedyskutował właśnie w kontekście ewentualnych zmian konstytucji, czy dostosowywania tej konstytucji do tych okoliczności bieżących, jest to, jak pogodzić kwestię bezpieczeństwa i wolności. Tego napięcia pomiędzy bycia demokratycznym, wolnym, otwartym społeczeństwem.
6: No i tu się kłania chociażby zawieszenie prawa do azylu, tak?
1: Na przykład, mocno też krytykowane przeze mnie i z punktu widzenia prawnego i też takiego humanitarnego, ale właśnie to jest bardzo dobry przykład, panie redaktorze, bo on pokazuje właśnie, jak silne są te napięcia i jak łatwo je prowadzić właśnie do tego, że wybieramy kwestie bezpieczeństwa, gdzieś zatracając wartości, których chcemy bronić de facto.
6: Ale czy ustawa zasadnicza, jednak przede wszystkim generalna, opisująca jakąś strukturę państwa, współdziałanie instytucji i tak dalej, jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie radzić z takimi wyzwaniami jak rozwój AI, właśnie bezpieczeństwo, presja migracyjna, czy to się da zapisać?
1: Nie, ale być może to oczywiście...
6: Albo tak ustawić instytucje, żeby sobie z tym radziły.
1: Tak, to na drugie odpowiem pozytywnie, na pierwsze pytanie odpowiem negatywnie, bo oczywiście to jest też dobre określenie, funkcjonująca oczywiście ustawa zasadnicza, no ona ma wskazywać pewne ogólne koncepcje, czy no, że nie koncepcje, ale mechanizmy funkcjonowania władzy, również tego, w jaki sposób między różnymi ośrodkami władzy, jakie są napięcia, jak one powinny być zaopiekowane. Natomiast absolutnie nie chodzi mi o to, żeby był przepis konstytucji poświęcony sztucznej inteligencji czy presji migracyjnej jako takiej, ale na przykład zastanawiający się nad tym, w tym kontekście jednym i drugim, nie właśnie czy system prezydencki czy kanclerski, ale jak na przykład lepiej koordynować takie działania, jak zapewnić współpracę. Tu powiem, przed wejściem rozmawialiśmy chociażby o tym pomieszaniu ról posłów i ministrów.
6: No może być jednocześnie posłem i ministrem.
1: No, dla mnie parlament przede wszystkim ma funkcję kontrolną. Trudno kontrolować siebie samego de facto. Tak? Więc to są tego typu rozstrzygnięcia, które gdzieś nam mogą też pomóc wyrównać pewien deficyt, który nam narasta nie z przyczyn konstytucji, a z przyczyn też pewnej kultury politycznej, czyli zaufania do instytucji publicznych. Znaczy, jak musimy, bo też w kontekście znowu bezpieczeństwa, budowania odporności społecznej, tym elementem tej budowania odporności społecznej nie tylko są czołgi, schrony i tak dalej, ale również jest zaufanie do instytucji.
6: I sprawnie działające instytucje, a chociażby Trybunał Konstytucyjny na razie sprawnie działającą instytucją nie jest. No właśnie, może czasami z tej konstytucji trzeba by było wymazać, wyrzucić z niej takie ornamenty, jak na przykład ślubowanie sędziów TK wybranych przez Sejm przed prezydentem, bo do tej pory wiedzieliśmy, że to jest pokazanie właśnie współdziałania władz, że Sejm wybiera, ale też tutaj prezydent zaprasza na uroczystość, żeby pokazać, że to są sędziowie, którzy reprezentują całe państwo, tak, w pracy Trybunale. Ale skoro Sejm wybiera, to może pozbawmy się tych ceremoniałów i zostawmy ślubowanie w Sejmie.
1: Czy to byłyby takie zmiany? Ta kwestia tego ślubowania to jest akurat kwestia ustawy, nie konstytucji. Stąd właśnie była ta próba, prawda, tego ślubowania w...
6: Tak, samo ślubowanie, chociaż w Konstytucji jest to, że Sejm wybiera...
1: Sejm wybiera, natomiast tak, ma to istotne znaczenie w przypadku działu prezydenta w procesie powoływania sędziów sądów powszechnych, czyli tych sędziów, z którymi państwo nie życzę, ale spotykają się częściej niż sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no, ale rzeczywiście, znaczy w ogóle też forma, bo to też się pojawiały głosy już od 2015 roku, a może nawet wcześniej, jak ma wyglądać ta kontrola konstytucyjna. No, są też takie poglądy, że może ona właśnie powinna być rozproszona, że nie powinno być może takiego ciała,
6: czyli
1: jak Trybunał Konstytucyjny.
6: Działająca w sądach powszechnych, a nie w TK.
1: Na przykład, tak. Więc to są właśnie też takie rozstrzygnięcia, które pokazują, no bo o co chodzi tak naprawdę też w tym Trybunale Konstytucyjnym, czy szerzej w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby była realizowana ta zasada też określona wyraźnie w Konstytucji prawa do sądu. To znaczy, żeby on było rozstrzygnięcie dosyć szybkie, obiektywne i rzeczywiście dające też takie poczucie, bo to też ma znaczenie, poczucie sprawiedliwości, nawet jeżeli ja tą sprawę przegram. Więc też często oczekiwanie, na przykład wieloletnie, na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w jakiejś sprawie, takiego poczucia sprawiedliwości niekoniecznie gdzieś tam, czy takie poczucie sprawiedliwości niekoniecznie daje.
6: Czyli w rzeczywistości idealnej, gdyby mógł pan mieć przemożny wpływ na ustawę zasadniczą, bardziej by pan ją usprawnił, dookreślił, niż wyrzucał i pisał nową.
1: Raczej tak, ale wychodząc właśnie z tego założenia, żebyśmy byli świadomi, w jakim kontekście dokładnie rozmawiamy i na jakie wyzwania odpowiadamy. I nie wiem, czy to napięcie pomiędzy prezydentem Nawrockim a premierem Tuskiem, tak samo jak mieliśmy też między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem, takie napięcia powinny nam zamykać ten horyzont taki myślenia o tym, jakie wyzwania są związane i właśnie jak ta konstytucja powinna się zmienić, bo ona też jest jakąś formą przecież umowy społecznej, a też społeczeństwo się zmieniło, my mamy też inne oczekiwania. No i chociażby ta polaryzacja, o której wspomniałem, być może ona wymaga właśnie takich większych podziałów odpowiedzialności, tak, a nie tylko takiego założenia, że kultura polityczna i chociażby zagrożenie bezpieczeństwa, z którym mamy teraz do czynienia w Polsce, w Europie, na świecie, powoduje to, że my powinniśmy mieć właśnie, nie wiem, jeden ośrodek decyzyjny, a może powinniśmy mieć ich więcej, po to, żeby wzajemnie się kontrolowali, po to, żeby też ta koordynacja nie pozostawała w ręku jednego człowieka.
6: A czy Fundacja Batorego dostała zaproszenie do tej Rady Prezydenckiej do spraw konstytucji?
1: Nie dostaliśmy, nie.
6: Tak sobie pomyślałem, że gdyby pan to teraz, tak, co mówi, powiedział w kancelarii prezydenta, to może by to przyniosło jakiś skutek.
1: Tak, panu prezydentowi Nawrockiemu, że prezydent do czasu mnie zapraszał jeszcze, ale też jest ważne, zdaję sobie sprawę, że to jest pewna taka machina polityczna, ale pluralizm w takich zespołach, radach byłby pewnie przydatny, ale to zobaczymy. To też jest odpowiedzialność polityków, a może ekspertów. Zawsze chętnie wszystko, co publikujemy, zachęcamy do czytania.
6: I do debaty też.
1: I do debaty, jak najbardziej.
6: Wspomniał pan o polaryzacji. Fundacja Stefana Batorego często bada polaryzację, bada przyczyny tej polaryzacji. Rozumie pan tę spolaryzowaną dyskusję o pochodzeniu polskich polityków? Bo niektórzy nie mają tylko polskiego pochodzenia i według niektórych polityków prawicy to jest duży problem, a może tak wcale nie myślą, tylko po prostu używają tego narzędzia, żeby zrobić z tego problem polityczny.
1: No, jak to się może skończyć? Dziennikarzy, bo to zaczęło. Ten, no właśnie, to jest ten kontekst też, do którego pan redaktor pije. No i jakby to, co obserwujemy na pewno i w kontekście samej polaryzacji, to, że zresztą to bardzo dobre badania chociażby Maureen Commons, czy Fundacji Wawrzyńca Smoczyńskiego, tam też jest pokazane, że ta polaryzacja jest bardzo wyraźna na poziomie centralnym i takiej tej debaty o polityce centralnej. Na szczęście mniejsza, ale też jako fundacja się bardzo mocno w to angażujemy na tej poziomie poziomie lokalnym, samorządowym. Tam zresztą taki przykład, jeżeli mówimy o kryzysie klimatycznym i nie wiem, Zielonym Ładzie i tak dalej, to jest bardzo silnie spolaryzowana dyskusja. Jeżeli już rzecz dotyczy ochrony środowiska na poziomie rzeki, która przepływa przez naszą miejscowość, to te podziały są zdecydowanie mniejsze. Tak? Jest to poczucie wspólnoty i myślę, że to jest w ogóle też w kontekście chociażby odporności społecznej kluczowe, żeby tamtej polaryzacji nie wprowadzać.
6: Ale obawiam się, że jeśli chociażby będzie prowadzona dyskusja na temat stosunków z Ukrainą, obecności Ukraińców w Polsce, to także na poziomie lokalnym ona może być coraz bardziej ostrzejsza. Chociaż oczywiście...
1: Może tam też jest inaczej, bo oczywiście...
6: Tak, bo ludzie wiedzą, że ci ludzie pracują, pomagają w lokalnych gospodarkach.
1: To też jest inny właśnie też ten kontekst.
6: Ale chociażby
1: natomiast...
6: już w niektórych ratuszach, także rządzonych przez koalicję rządzącą, chociażby w Lublinie, w geście sprzeciwu wobec decyzji prezydenta Ukrainy, ukraińska flaga była zdejmowana, więc no, to już się dzieje.
1: To się niestety dzieje i to się dzieje, że my też polaryzacją, ale to, że dopuszczamy i właśnie osoby no, z jakimś autorytetem jednak, tak, dopuszczają do tego, żeby wypowiadać właśnie takie kwestie, no trochę z porządku 68 roku, który nie odznaczył się dobrą kartą na pewno w historii Polski. No przesuwamy tą granicę też jakby słów, które no powodują takie ewidentne, nawet fizyczne poczucie zagrożenia ze strony środowisk ukraińskich w Polsce. No ale coś takiego, co wydawało się jeszcze kilka lat temu, to znowu ten kontekst może konstytucyjny trochę właśnie tego czasu, który mija, ale kilka lat temu no wydawałoby się nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy na antenie mediów gdzieś tam oficjalnych mówić, to może w jakichś niszowych zinach, gazetkach.
6: O wypowiedzi dziennikarki Polsat News Doroty Gawryluk, tak?
1: Dokładnie,
6: która
1: znaczy, to jest coś, co... Tak, i jeszcze jakby to wypowiedzią, natomiast jeszcze też dosyć no, duży tłum osób, czy wypowiedzi gdzieś tu usprawiedliwiających, tak, znaczy pokazujących. I to są rzeczy, które nic dobrego, bo to, że występujemy przeciwko, nawet i tu państwo nie widzicie, ale dużego cudzysłowo używam, obcych, czy nie będących nawet obywatelami Polski, to jednak zawsze prowadzi trochę jak taka teoria wybitej szyby. Znaczy też do tego, że my zaraz też sobie będziemy różne rzeczy wyrzucać, co zresztą na to jest najlepszym dowodem, bo to było skierowane przecież w kierunku do pana ministra, który jest obywatelem Polski, tak. Czuje się patriotą, jest patriotą, bierze odpowiedzialność też za to.
6: Czyli
1: państwo.
6: Szklanka bardzo zimnej wody dla wielu z nas, tak sobie to powiedzmy.
1: Bardzo.
6: Już nawet kubeł.
1: Lodu.
6: Nie dzieląc, kto winien, tak kto nie, tylko po prostu refleksja się przyda. Krzysztof Izewski, Fundacja Batorego, bardzo dziękuję za rozmowę. Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a za chwilę o 18:00 TOK 360. Zapraszam serdecznie, Maciej Kluczka, do usłyszenia.
21: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
24: Wielu próbuje.
4: Ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Co za dzień.
8: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Jest 18. Ukraińska nagonka polskiej prawicy. Gala sztuk walki w Białym Domu. Karol Nawrocki leci na urodziny Donalda Trumpa. Za chwilę też Jarosław Kaczyński, na którego miejscu chciałbym już wyjść z przesłuchania w prokuraturze, bo trwa ono 8 godzin. Wciąż Tok 360. Adam Mozga to znowu ja. Politycy prawicy chcą tropić Ukraińców w rządzie Donalda Tuska i mówią o zdrajcach narodu polskiego. Przedstawiciele koalicji wzywają do opamiętania i krytykują urządzenie polowania na czarownicę oraz zaślepienie PiSu i Konfederacji brutalną ideologią. A wszystko zaczęło się od wywiadu wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego w Tok FM. Polityk, nie ukrywający swoich ukraińskich korzeni, został zapytany przez Jacka Żakowskiego o obecny spór na linii Warszawa-Kijów, który wybuchł po nadaniu przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która, jak stwierdził wiceminister Szeptycki, w społecznej wyobraźni Ukraińców jest trochę jak żołnierze niezłomni. Wawrzyniec Zakrzewski.
26: Słowa naszego gościa oburzyły polityków prawicy. Przemysław Czarnek z PiSu i Janusz Kowalski, który niedawno opuścił PiS, na trwającym posiedzeniu Sejmu zaatakowali rządzących i bezpośrednio Andrzeja Szeptyckiego, który ich zdaniem powinien stracić stanowisko. Domagali się przy tym także ujawnienia innych, tu cytat, Ukraińców obrażających Polaków pracujących w administracji publicznej. Zdaniem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka absolutnie słusznie.
27: Chodzi o to, kto jak myśli i jakim interesem się kieruje pracując w polskim rządzie dla państwa polskiego, bo jeżeli mamy polityków, którzy mają pochodzenie inne niż polskie i de facto w swoich publicznych wypowiedziach jawnie potwierdzają tezę, iż nie reprezentują państwa polskiego, interesów polskich obywateli, nie stoją po polskiej racji stanu, tylko próbują polską historię wręcz zakłamywać, no to szkodzi. Szkodzi tak naprawdę nam jako Polakom i takie osoby absolutnie powinny być z rządu usuwane.
28: To skandaliczne. Polska jest ojczyzną wszystkich swoich obywateli, niezależnie od wyznania, niezależnie od pochodzenia, i uważam, że takie nacjonalistyczne szarże to jest przywołanie upiorów tych ciemniejszych kart polskiej historii. Mam nadzieję, że rodacy nie dadzą się na to nabrać.
26: Odpowiadał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A w podobnym tonie na sali plenarnej wypowiadał się także szef rządu Donald Tusk, który mówił o niebezpiecznej, wzbierającej fali ksenofobii, krytykował lustrowanie pochodzenia urzędników i stwierdził, że tego typu działania ośmielają większe grupy ludzi do siania pogardy dla osób o innych poglądach i o pochodzeniu, które nie odpowiada wzorom czystej polskości czy czystej rasy. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
25: Prezydent Karol Nawrocki leci według nieoficjalnych informacji w niedzielę do Waszyngtonu. Dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta nie będzie oficjalna, bo w niedzielę w ogrodach Białego Domu ma odbyć się gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Ma ona upamiętniać 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie to, tak się składa, również dzień 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC, no i będzie na miejscu też, wszystko na to wskazuje, Karol Nawrocki. Prezes PiSu już od ponad 8 godzin jest przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Chodzi o sprawę tzw. afery spółki Srebrna i budowy dwóch wież w centrum stolicy. Więcej o tym Szymon Kępka.
11: Przesłuchanie Kaczyńskiego trwało od godziny 10. On sam nie rozmawiał z dziennikarzami i odpowiadał na pytania w związku ze sprawą tzw. dwóch wież. Wyjaśniana jest m.in. kwestia nagrań ze spotkań z Kaczyńskim, kwestia koperty z pieniędzmi na kwotę 50 tysięcy złotych w zamian za decyzję o inwestycji w budowę wieżowców. O tym, czego sam Kaczyński może spodziewać się po tym przesłuchaniu, mówił przed rozpoczęciem tego przesłuchania mecenas Roman Giertych, czyli pełnomocnik austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera.
12: Spodziewamy się prawdy. Ma szansę po tylu latach powiedzieć prawdę, jak było z tą kopertą. Jak było z tymi sprawami dotyczącymi rozliczeń między panami? Jaki jest majątek pana Kaczyńskiego? Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, kto wie? To może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego. Zobaczymy. Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty. Myślę, że to będzie temat, który będzie odświeżany dzisiaj, tak bym to ujął.
11: Giertych wyszedł mniej więcej w połowie przesłuchania. Powiedział dziennikarzom bez szczegółów, że ma zastrzeżenia do prokurator prowadzącej przesłuchanie. Do tego odniósł się rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Skiba.
13: Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącego czynności procesowe prokurator, uchylania pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań albo zadawania pytań nie mających związku z tym postępowaniem. Myślę, że było tutaj jakieś takie lekkie rozdrażnienie ze strony przesłuchującego.
11: Kaczyński dzisiaj odpowiada w roli świadka. On sam utrzymuje, że w sprawie nie doszło do żadnego przestępstwa, a działania, jego działania także były zgodne z prawem. Szymon Kępka, TOK FM.
14: Jutro w południe posiedzenie, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa.
7: Przed Krajową Radą Sądownictwa bardzo ważne decyzje. Nas wyrzucono.
14: Tak.
7: Na UKRS wyrzucono z
14: Europejskiej sieci.
7: Europejskiej sieci Rad Sądownictwa.
14: Czyli jednym z pierwszych zadań będzie próba powrotu.
7: Absolutnie uważam, że to będzie jedno z zadań.
14: Mówił senator Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości Maciejowi Kluczce kilka chwil temu w wywiadzie politycznym w TOK FM. Kandydatem na nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa ma być sędzia Dariusz Zawistowski. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek europejskiej prokurator generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Prokurator Laura Kövesi w rozmowie z TOK FM podkreśla, że to pierwsza sytuacja, gdy europejska prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu polskiego parlamentarzysty.
15: Entering in DPPU. Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej przyniosło same dobre wiadomości dla Polski. To przede wszystkim więcej bezpieczeństwa. Polacy mogą być pewni, że ich pieniądze są lepiej chronione.
14: Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej w 2024 roku. Rząd PiS-u się na to nie zdecydował. Instytucje Prokuratury Europejskiej krytykował, nie robił tego już minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który po przejęciu władzy przez obecną koalicję do Prokuratury Europejskiej Polskę zapisał. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego, by wprowadzić dla myśliwych ograniczenia. Jakie o tym wie Bartosz Kądziołka?
16: To na przykład zwiększenie odległości polowań od zabudowań, czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
17: To jest projekt, który nowelizuje prawo łowieckie, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze nadzoru społecznego i instytucjonalnego nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadza zakaz polowania, zakaz zabijania za pieniądze dla rozrywki.
16: Inicjatywę wspiera m.in. muzyk Krzysztof Skiba.
19: Myślistwo to jest krwawe hobby, które jest szkodliwe dla ludzi tak naprawdę. Filateliści nikogo nie zabijają, natomiast myśliwi w ciągu ostatnich 30 lat zabili kilkadziesiąt osób. Ginęli rowerzyści, grzybiarze, rolnicy. Zginął także żołnierz pod Szczecinem.
16: Żeby projektem zajął się Sejm, organizatorzy w ciągu 3 miesięcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3-procentowe wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niecałe 150 zł do 4950 zł brutto, podczas gdy związkowcy widzieliby ją na poziomie grubo powyżej 5000. Ale jeszcze gorzej oceniają rządowe plany, żeby pensje w sferze budżetowej, a więc pensje nauczycieli, pensje urzędników, służby wzrosły w przyszłym roku o 3%. Mówił o tym w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
0: Ja bym chciał tutaj przestrzec rządzących przed tym, że gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego. Nie widzę innej możliwości niż to, że rząd zacznie w końcu doceniać pracowników sfery finansów publicznych. I to nie chodzi nawet o grożenie akcjami protestacyjnymi czy strajkami, ale pamiętajmy, żeby państwo dobrze funkcjonowało, pracownicy sfery finansów publicznych powinni zarabiać godnie, tak żeby nie uciekali do firm prywatnych.
1: No może po prostu budżetu państwa nie stać na więcej. No mamy trudną sytuację budżetową.
0: Znaczy ja rozumiem, że mamy trudną sytuację budżetową, ale nie może być tak, że pracownicy z wieloletnim stażem zarabiają płacę minimalną albo ciut więcej niż tą płacę minimalną.
14: W sprawie płacy minimalnej teraz związkowcy będą negocjować z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego, jeśli się nie dogadają, a nigdy się nie dogadują, w życie wejdzie rządowa propozycja 3% podwyżki. Jakość zamiast ilości. Takie ma być nowe podejście do oceny polskich uczelni. Wiceministra nauki Karolina Ziołopuszuk przedstawiła rektorom nowy model ewaluacji działalności naukowej. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie, no i w Rzeszowie jest reporter TOK FM Marcin Starzec.
2: Ewaluacja ma być przeprowadzona co 5 lat zamiast 4, ale ważniejsza jest zmiana filozofii. Liczyć ma się jakość badań, transfer wiedzy do gospodarki i uczelnia jako dobre miejsce pracy. Wiceministra Ziołopuszuk zapowiada też walkę z dezinformacją naukową.
3: Oraz w drugim filarze bardzo dużo elementów dotyczy popularyzacji i przeciwdziałania dezinformacji naukowej.
2: A przewodnicząca konferencji rektorów Bogumiła Kwaśniewska podkreśla, że nowe zasady dotkną każdego, od profesora po studenta.
6: To bardzo ważny dokument dla osób zarządzających uczelnią, ale też dla każdego pracownika, dla wszystkich, którzy na ten dorobek uczelni naukowy się składają.
2: Zmiany mają być uchwalone do końca roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
14: To jeszcze Kanada, która zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, by ten prowadził mecze piłkarskiego mundialu właśnie w Kanadzie, bo amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do Stanów w związku z obawami powstałymi w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA. Według ambasady Somalii w Kenii Artan otrzymał w zeszłym tygodniu wizę amerykańską. Poza tym został uznany za najlepszego sędziego piłkarskiego w Afryce w ubiegłym roku. No ale skoro Amerykanie go nie wpuścili, to FIFA powiedziała, że sędziować na mundialu nie będzie. Teraz ofertę składają mu Kanadyjczycy. Mundial startuje już jutro. Mundial w TOK FM również. 6.20, 18.20. O tej porze będziemy opowiadać o Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie właśnie. A na razie 18.12. Adam Ozga, to jest TOK 360. A gościem TOK 360 jest profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
14: Irańskie wojsko jest w totalnej rozsypce. Iran tylko mówi i nic nie robi. Tyran Bliskiego Wschodu jest martwy. Zbyt długo zajęło im negocjowanie umowy, która byłaby dla nich świetna. Teraz będą musieli zapłacić za to cenę, pisze w internecie prezydent USA Donald Trump. Ten sam prezydent USA, który wczoraj mówił, że w ciągu 2-3 dni może dojść do zawarcia bardzo dobrego porozumienia z Iranem, no ale w międzyczasie Iran zestrzelił amerykański śmigłowiec. Trump wznowił ataki na Iran. Teraz grozi jeszcze wydaniem rozkazu nowych uderzeń na elektrownie i mosty w Iranie. To już było grane i myślę sobie, może to jest jeszcze taktyka negocjacyjna, czy się nie łudzić?
10: No i Iran chyba jeszcze zaatakował jakieś bazy wojskowe w Bahrajnie,
14: tak,
10: prawda?
14: Było.
10: Jeszcze tam, tak, tak. Więc jeszcze coś tam innego się dzieje. Znaczy, ja myślę, że trochę to jest taka taktyka negocjacyjna, ale chyba bardziej jest to wiara prezydenta, że jego słowa mają jakąś moc sprawczą i że rzeczywiście tak się stanie. Stany Zjednoczone po prostu nie doceniły Iranu, wplątały się w wojnę, której nikt nie chce i której nikt nie rozumie. I jest to bardzo trudna sytuacja dla zwolenników Trumpa, ponieważ Donald Trump wygrał wybory pod hasłem zakończenia tych niekończących się wojen. No a niczego takiego się niestety nie stało. Może łatwo poszło z Wenezuelą, bo to był łatwy przeciwnik, ale o wiele trudniej poszło z Iranem, ponieważ Iran okazał się nadspodziewanie trudny, co nawiasem mówiąc było do przewidzenia. No ale wojna jest, jak wiadomo, nie funkcją jakichś amerykańskich urazów wobec Iranu, chociaż takie istnieją, tylko przede wszystkim Stany Zjednoczone dały się wmanewrować Izraelowi w tę wojnę. I z tego nie ma, dopóki Izrael wojny nie skończy, to Stany Zjednoczone się z tej wojny nie wycofają.
14: Czyli pan stawia tezę, że nawet gdyby Donald Trump chciał zakończyć, podpisać porozumienie z Iranem, a może by chciał na przykład takim być prezydentem pokoju, niedoszłym pokojowym noblistą tuż przed otwarciem mundialu w Stanach Zjednoczonych między innymi, to nie może tego zrobić?
10: Nie, ja uważam, że istnieją bardzo silne i wpływowe kręgi w Waszyngtonie, którym zależy na obecności wojsk amerykańskich i udziałowi i na udziale Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, ponieważ front irańsko-amerykański jest jakby drugim frontem tej wojny, natomiast pierwszym frontem jest front przede wszystkim izraelski albo z Hamasem, albo z różnego rodzaju organizacjami, które Iran popiera. I tutaj jest moim zdaniem

0: Poczynające się jutro Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W niedzielę też gala UFC w Białym Domu, na którą wybiera się ponoć prezydent Karol Nawrocki. Urodziny Donalda Trumpa. 4 lipca 250-lecie deklaracji niepodległości Stanów
1: Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
0: No to może Donald Trump jest w stanie tę niepopularną wojnę przykryć tymi wydarzeniami na rynek wewnętrzny.
1: Myślę, że nie. Dlatego, że każde z tych wydarzeń jest skierowane do kogo innego. I jedynie ta gala, o której pan wspomniał, mogłaby mieć jakieś znaczenie bardziej amerykańskie. Piłka nożna jest ważna w Ameryce, ale nawet biorąc pod uwagę to, że jest ona popularna ze względu na dużą liczbę Latynosów, dla których jest ona ważna, to nie jest ona ważna dla wszystkich Amerykanów. Oczywiście dużo ludzi przychodzi na mecze, telewizja transmituje mecze, ale ścieżka dźwiękowa nie jest angielska, tylko hiszpańska. Poza tym to jest jednak mundial, który się odbywa jednocześnie w trzech krajach i choćby nawet z tego względu nie ma takiej koncentracji medialnej na sporcie w jednym kraju, bo to po prostu rozkłada się jeszcze na Kanadę i na Meksyk. No a jeśli chodzi o uroczystości czy obchody 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych, to one są nadzwyczaj skromne w porównaniu z tym, co działo się w 1976 roku, kiedy Amerykanie zorganizowali ogromne obchody właściwie na skalę światową, przygotowali nawet taką wystawę, która jeździła po całym świecie, była w Warszawie między innymi. To było bardzo istotne, bardzo ważne wydarzenie w sferze tak zwanej dyplomacji publicznej, pokazująca osiągnięcia Stanów Zjednoczonych, pokazująca rozwój, historię, takie kluczowe, ważne punkty, w jaki sposób Ameryka sama się zmieniała i jednocześnie wpływała na świat. To tutaj te obchody 250-lecia moim zdaniem nie istnieją, albo są gdzieś poboczne i zapewne zakończą się jakimiś uroczystościami w Waszyngtonie, bo co roku one się takie odbywają. Ale żeby one miały jakąś nośność polityczną i żeby były takim nośnikiem pewnych idei, którą Amerykanie chcieliby światu pokazać, tego nie ma. To jest jedna sprawa. No a druga, że przez świat przechodzi bardzo poważna, bardzo mocna fala antyamerykanizmu i nawet gdyby Amerykanie próbowali takie działania podjąć, to one spotkałyby się z odrzuceniem, a w każdym razie nie z takim przyjęciem, jaki by się spodziewano.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem TOK 360. Jest 18.19, 18.20. Informacje TOK FM, a ja wracam zaraz po nich.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Silna Polska, rekordowe inwestycje w bezpieczeństwo. Minister Marcin Kierwiński przedstawił w Sejmie bilans skutecznych działań rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wymienia zwiększenie liczby funkcjonariuszy w policji do ponad 102 tysięcy, uszczelnienie wschodniej granicy państwa do niemal 100%, wdrożenie blisko 30% podwyżek dla mundurowych oraz uruchomienie programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także 13 miliardów złotych na modernizację formacji MSWiA. Dziś w Sejmie odbyła się debata i głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra. Szef resortu zachował stanowisko. Organizacja Amnesty International oskarżyła władze Izraela o czystki etniczne. Działanie jest skierowane wobec społeczności beduińskiej i pasterzy na zachodnim brzegu Jordanu. Organizacja zarzuciła też Izraelowi nielegalną aneksję palestyńskich terytoriów. Organizacja na pierwszym planie wymienia przymusowe przesiedlenia. W latach 2023-2025 przymusowo wysiedlono lub zagrożono wysiedleniem 27 społeczności. Amnesty International wzywa zarazem społeczność międzynarodową o interwencję w tej sprawie. 49-letni portugalski szkoleniowiec Marco Silva zastąpił na stanowisku szkoleniowca lizbońskiego klubu Benfica José Mourinho. Dotychczasowy trener Orłów objął wczoraj posadę szkoleniowca Realu Madryt. Silva

0: ma zostać oficjalnie zaprezentowany przez portugalski klub w piątek.
1: Osiemnasta 21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Sąd rejonowy w Piasecznie aresztował 9 czerwca na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i kierowania gróźb pozbawienia życia wobec komendanta policji w Piasecznie. Leszek Kraskowski jest dziennikarzem związanym z prawicową sferą medialną. W ostatnich 2 latach opisywał powiązania biznesowo-prawne posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha i Polnordu. Zarzucał Giertychowi m.in. udział w praniu brudnych pieniędzy i Press Club Polska wydał oświadczenie, że nie przesądzając o winie lub niewinności Leszka Kraskowskiego, należy przypomnieć, że kodeks postępowania karnego przewiduje cały wachlarz wolnościowych środków zapobiegawczych. Jednocześnie areszt tymczasowy nie może służyć jako narzędzie represji lub nacisku na osobę podejrzaną, nie może być traktowany jako kara. Że Leszek Kraskowski jest właśnie autorem publikacji krytycznych wobec przedstawicieli dzisiejszej władzy i to każe szczególnie wnikliwie zbadać zasadność aresztowania, i też Press Club Polska dopytuje o informacje, jakie względy zdecydowały o wystąpieniu o aresztowanie Leszka Kraskowskiego, czy mógł bez przeszkód korzystać z prawa do obrony, w tym z pomocy adwokata, czy wreszcie podczas zatrzymania i związanych z nim czynności procesowych uszanowano tajemnicę dziennikarską. Prokuratura odpowiedziała w komunikacie: odstąpienie od tymczasowego aresztowania może umożliwić Leszkowi K. podejmowanie działań zmierzających do matactwa procesowego, ukrywania się lub unikania kontaktu z organami ścigania. Tajemnica dziennikarska miała zostać zachowana. No i prokuratura też trochę informuje o szczegółach tej sprawy. Czy to jest to, co powinno się w tej sprawie właśnie wydarzyć, może nawet wydarzyć trochę wcześniej niż dzisiaj?
2: To znaczy, myśmy wydali ten apel w ciągu dnia. Po południu prokuratura wydała oświadczenie i bardzo dobrze, i bardzo się cieszę, że prokuratura zareagowała, wyjaśniła te nasze wątpliwości. To jest trochę tak, że w momencie, kiedy jest jakikolwiek dziennikarz aresztowany, tym bardziej dziennikarz, który pisze o nadużyciach władzy czy posła, który jest dzisiaj w koalicji rządzącej, to budzi to jakiś niepokój. I te informacje, które później dostarczyła prokuratura, i to bardzo dobrze, że tak zrobiła, większość tych wątpliwości wyjaśnia. To znaczy, Leszek Kraskowski nie zwracał się, czy nie podawał informacji, żeby jego nośników nie dotykać, dlatego że mogą być objęte tajemnicą dziennikarską. Sam, według prokuratury, sam przekazał telefon i PIN, żeby prokuratura miała dostęp do materiałów. Nie wiemy, czy miał obrońcę i czy korzystał z adwokata. No bo pan prezydent Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego w lutym i niestety nie ma tak, że obligatoryjnie przy rozprawie aresztowej musi być adwokat. I w przypadku Leszka Kraskowskiego nie wiemy po prostu, jak było. Natomiast też prokuratura dość obszernie wyjaśnia, dlaczego ten nakaz 3-miesięczny aresztowania był konieczny. Oni twierdzą, że groził, że jedzie z bronią i zabije komendanta policji w Piasecznie. My tego nie wiemy do końca. Broń, którą znaleziono przy nim, to jest broń gazowa, a nie broń palna, i z amunicją gazową. Jest to inna broń niż była w tym mailu, który trafił na policję. Zresztą prokuratura się zastrzega, no bo skąd ma wiedzieć, czy to jest adres mailowy Leszka Kraskowskiego? No przecież może to być mail, który ktoś sobie założył podobny. Tam podobno dowodem ma być to, że numer sygnatury sprawy jakiejś, którą on założył, czy miał pretensje o to, że się nie zajmuje komendant sprawą. Nie zważając na te wszystkie okoliczności, po pierwsze, areszt tymczasowy w Polsce jest nadużywany, czego mamy szereg wyroków europejskich i krajowych, że jest nadużywany. I no, prokuratura musi uzasadnić, dlaczego 3 miesiące ktoś ma być w areszcie, bo jeżeli groził, jeżeli znaleziono jakąś broń albo mają inne twarde dowody, no to jakie jest podejrzenie matactwa, że on nagle zacznie coś zmieniać, a po to ten zwykle jest ten areszt nakładany. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jak dziennikarza, który patrzy na ręce władzy, zawija, jak to się mówi potocznie, policja, to natychmiast trzeba reagować, dlatego że istnieje ryzyko, że akurat w tym wypadku jakieś sprawy, nad którymi Leszek pracuje, związane z Romanem Giertychem, prokuratura może mieć ochotę zajrzeć do laptopa i zobaczyć, co tam jest w środku.
1: Dlatego zastanawiam się, czy ten komunikat prokuratury nie powinien nastąpić jednak wcześniej. Bo on jest
2: lepiej,
1: reakcyjny. On jest reakcją na to, że wydane zostało oświadczenie przez was, przez Press Club Polska. On jest reakcją
2: nie tylko przez nas.
1: Wojciech Czuchnowski, Jacek Harłukowicz, czyli też dziennikarze z innej trochę bajki niż Leszek Kraskowski zaczęli domagać się tych informacji.
2: Tak, tak, bo tak jak my nie przesądzamy, czy to jest wina, czy nie wina, ale informacje są potrzebne, bo musi być transparentność takich działań. Być może prokuratura, nie chcę bronić prokuratury, być może nie mogła wcześniej wydać tego oświadczenia, bo może zbierali jakieś informacje, no bo z drugiej strony nie mam powodu, żeby nie ufać prokuraturze w tym oświadczeniu, że pisze prawdę i też to, co Onet opublikował z pół godziny temu, że podobno przyszedł taki mail, że on jedzie na komendę. Rozumiem, że taka nagła sytuacja, że jedzie na komendę i będzie strzelał. To rozumiem, że wtedy policja natychmiast reaguje, tylko że ten czas prokuratura miała. Był wniosek do sądu o areszt, było aresztowanie, więc tu się zgadzam, że prokuratura mogła od razu, w momencie, kiedy był wniosek złożony aresztowy i sąd orzekł o areszt, trzymiesięczny, mogli natychmiast taki komunikat dać. Tak, więc mogli wcześniej. Dobrze, że wydali mi i tak go tego samego dnia.
1: Bardzo dziękuję. Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska był gościem TOK 360. 18.28. Adam Ozga za chwilę dołączy do mnie Przemysław Pozowski. Bo czas na sport 360. Jutro o tej porze, nawet trochę wcześniej, to będzie Mundial w TOK FM. A ty wszedłeś tutaj...
3: Po 18.20, prawda?
1: Tak.
3: Parę minut wcześniej,
1: tak,
3: dobrych.
1: Tak, tak. Wszedłeś, masz na szyi identyfikator. Ten identyfikator jest na smyczy Rolanda Garrosa. Mam wrażenie, że cię widziałem w kurtce też z logo Rolanda Garrosa. Jeszcze w niedzielę byłeś w Paryżu. Jeszcze w sobotę oglądałeś i relacjonowałeś finał, w którym w tym wielkoszlumowym... No tak, opaliłeś się.
3: Chociaż był taki kort, ja ci tylko... momencik przerwy. Był taki kort, który się nazywał Oval. On został zburzony dobrych kilka lat temu na Rolandzie Garrosie. I tam dziennikarze, to Christopher Clary pisał w tej książce Nadalu, o której już tu kiedyś rozmawialiśmy. I dziennikarze, jak siedzieli w tym pierwszym rzędzie, to często na ich tam, no wtedy pewnie jeszcze nie laptopy nawet, chociaż może już tak, no ale jakieś notatki spadała właśnie ta paryska mączka.
1: No więc moim zdaniem ja po stronie swojej mam już również nasze słuchaczki, naszych słuchaczy i wszystkich, którzy zastanawiają się, czy ty jesteś w stanie się przestawić i na ten mundial jutro?
3: No to właśnie, to przestawianie właśnie trwa w tym momencie. Ja jestem w drodze po jeden czy drugi skarb kibica, no bo to takie okazjonalne wydawnictwa się pojawiają przy okazji mundiali. Muszę zaktualizować swoją wiedzę co do tych kadr wszystkich, które oczywiście gdzieś tam
1: śledziłem. Album z naklejkami?
3: Nie, no to już chyba troszkę wyrosłem z tej kategorii wiekowej, ale tak, no dla młodych na pewno będzie fantastyczna historia. No zastanawiam się też, jak ten mundial będzie oglądany. Tutaj tak przed chwilą gdzieś mi mignęły doniesienia branżowych mediów, że 1,5 miliona się spodziewają takich liczb przy okazji meczu, no a Maję Chwalińską na przykład oglądało 3,5 miliona finał, a półfinał prawie 2 miliony ludzi w Polsce, więc ten mundial chyba będzie gorzej oglądany niż te najważniejsze mecze Rolanda Garrosa
1: no,
3: z udziałem
1: Polski.
3: Powiem
1: ci szczerze, że ja się zastanawiam, czy oglądać mecz Meksyk-Republika Południowej Afryki.
3: Nie, no otwarcie jak? Dlaczego? Ale co, chcesz bojkotować, bo Trump, bo Infantino?
1: Nie, no.
3: Wiesz jak jest, te historie, które u nas na antenie się pojawiają też często i dobrze, tak? Ale takich kibiców piłki nożnej, kibiców sportu, to ten Trump, Infantino, myślę, że od jutra to już mniej będą interesować, bo jednak mecz otwarcia, powtórka zresztą meczu otwarcia z RPA, tylko w innym układzie, bo wtedy był zespół z Republiki Południowej.
1: Chociaż wszystkie konteksty i wszystko, co dzieje się wokół tego mundialu, też jest fascynujące i obiecuję, że państwu będziemy to starali się jak najlepiej opowiedzieć z bardzo różnych stron, również w TOK 360.
3: I z emocjami, ja też gwarantuję, w tych sportowych magazynach.
1: No dobra, a ja wróciłem, ja zacząłem od tego Rolanda Garrosa, dlatego że w trakcie, gdy ty byłeś w Paryżu, to ja miałem takie poczucie, że trochę przegapiamy pewne rzeczy, że na przykład trochę przegapiliśmy skupieni na tym, co dzieje się... Na przykład na tym, co dzieje się w Paryżu, mecz Polska-Nigeria, owszem, też.
3: Towarzyski.
1: Ale Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, które odbywały się 500 metrów stąd?
3: Przepraszam, ja słyszałem rozmowę Michała Waszkiewicza z Piotrem Wesołowiczem podsumowującą te mistrzostwa, no materiały na antenie, zapowiedzi, wszystko było.
1: Okej. No to jeszcze trochę mógł nam umknąć na przykład sam początek finałów NBA, chociaż to też sam z Michałem Waszkiewiczem zdążyłem nadrobić. No to co możemy przegapić w trakcie mundialu, ale na pewno się dowiedzą tego państwo z TOK FM, bo pozwolić nie przegapimy.
3: No na pewno mundial, który jest tak przecież rozciągnięty czasowo, bo on potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, jakoś trzeba pomieścić te 104 spotkania, to jest 39 dni, dobrze liczę? Chyba dobrze.
1: Dłużej
3: więc
1: niż
3: dłużej niż
1: latach,
3: zwykle.
1: Zamykało w miesiącu.
3: No a przecież lipiec jakby i bez mundialu to zawsze był taki mocny sportowy miesiąc, bo już 29 czerwca się zaczyna Wimbledon i to będzie Wimbledon inny niż wszystkie z perspektywy polskiego kibica czy kibicki, bo po pierwsze mamy defending champion, czyli Igę Świątek, która nie wiadomo jak zagra, bo jej gra bywa ostatnio niewiadomą, ale przystępuje jako ta, która broni tytułu. No i mamy na fali Maji Chwalińskiej pewnie zainteresowanie ewentualnymi meczami Maji Chwalińskiej w głównym turnieju. Mówię ewentualnymi, no bo decyzja o dzikiej karcie, o czym też rozmawiałem między innymi dzisiaj w Jeszcze Więcej Sportu z Tomaszem Wolfkiem, czyli z wieloletnim dziennikarzem tenisowym, to nie jest jeszcze przesądzone. Zresztą z działaczami PZT też dzisiaj już byłem w kontakcie, czy coś może ruszyło, ale to nie będziemy tego wiedzieć do początku przyszłego tygodnia, tak? Do 15 czerwca przynajmniej.
1: Trudna sprawa, czyli albo trzeba się szybko pakować, albo trzeba mieć torbę i ewentualnie ją rozpakować.
3: No Maja Chwalińska jedzie właśnie na urlop, bo też się o to pytałem jeszcze w Paryżu, czy gdzieś za granicę, więc ma być pewnie kilka dni za granicą, no i potem w zależności od tego, czy szybciej, czy później będzie musiała zacząć te zmagania w Londynie, czyli czy od eliminacji, czy od turnieju głównego, no to pewnie tak będzie do Londynu, w którym wczoraj grała Serena Williams w deblu. Pierwszy raz od 4 lat na korcie. O tym też było w magazynie. Więc będzie do tego Londynu lądować. Natomiast oczywiście jakby inne imprezy. I Wimbledon, jestem przekonany, że znaczy nie będzie w cieniu na pewno w Radiu TOK FM, wręcz przeciwnie, mimo mundialu. Natomiast myślę, że też nie będzie w cieniu, jeżeli chodzi o zainteresowanie kibiców. I myślę, że te liczby będą też bardzo duże ludzi siadających przed telewizorem. Szczególnie im będzie turniej dalej trwał. I jeśli będziemy mieć w nim Polki lub Polaków, nie zapominajmy o Hubercie Hurkaczu, specjaliści od trawy, który jednakowoż dzisiaj przegrał mecz na trawie w Hertogenbosch w 3 setach i po 2 przegranych tiebreakach, a jednym wygranym w 6 secie. Natomiast inne imprezy, które nam troszeczkę mogą uciec, albo mniejszy fokus na nie może być, natomiast nie jest tak, że nie będzie tego fokusu. Tour de France od 4 lipca do 27, no czyli jeden z tych wieloetapowych, trzytygodniowych wyścigów. Mimo mojej całej miłości do Włoch, no to jednak najsłynniejszy. Myślę, że Giro jest na drugim miejscu. No i kilka takich wydarzeń, na które pewnie byśmy patrzyli, gdyby nie mundial, jeszcze z większym zainteresowaniem. A tak, 3 do 5 lipca to jest Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas znowu w Krakowie, ale tym razem to będzie pożegnalny występ Aleksandry Mirosław. No i kilka innych rzeczy, którymi fani sportu się pasjonują, jak żużlowe Grand Prix się trafia w czasie mundialu, jak się trafiają kolejne wyścigi Formuły 1, w tym to słynne też w Wielkiej Brytanii, no to, że Silverstone. Więc w sporcie się będzie dziać bardzo dużo, my będziemy mówić oczywiście dużo o mundialu, o jego różnych kontekstach, o emocjach piłkarskich również, jak ja już te wszystkie skarby kibica przeczytam od deski do deski między dzisiejszym wieczorem a jutrzejszym, a jutro godziną 18.20 i o innych imprezach mówię. Też będzie. Tak, oczywiście.
1: Super, dzięki wielkie. Przemysław Pozowski, to jutro się słyszymy o 18.20, mundial w TOK FM, od piątku również o 6.20. A teraz jest 18.36. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
4: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: W nowej polityce bajka Mai, teraz wszyscy ją znają i kochają. A ponadto tajemnice telefonu 112. Czy dopłacać do artystów? Operacja Klaudia. Mundial Trumpa. Polska bardziej zbrojna. Zełenski bez orła? Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
12: masz. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Od 10 z przerwami trwa przesłuchanie w charakterze świadka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym ubiegłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie, a spółka Srebrna jest powiązana z PiS. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten prowadził mecze piłkarskiego mundialu w tym kraju. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z obawami, które miały powstać w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA. Spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej i Policji w dwóch dzielnicach stolicy. To efekt pilotażu ograniczenia sprzedaży alkoholu na wynos. Od 1 listopada obowiązywał on w Śródmieściu i na Pradze Północ. Liczba działań służb spadła o nieco ponad 6% od listopada tamtego roku do maja 2026 w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Chwila minęła, Adam Ozga po 19:00, dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Dziś Kuba będzie rozmawiać z Bogumiłą Berdychowską, która doskonale zna się na relacjach polsko-ukraińskich, o ukrainizacji, tutaj stawiamy duży cytat rządu, i o poszukiwaniu ludzi niepolskiego pochodzenia w urzędach i w ministerstwach. To po godzinie 19:00, zresztą przed 19:00 Kuba powie jeszcze dokładnie co i jak planuje. Po godzinie 20:00 natomiast mikrofon Tok FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Paweł zapyta, czy współcześni 20-30-latkowie są bardziej indywidualistyczni i mniej skłonni do działania na rzecz wspólnoty. Po 22:00 Maciej Zakrocki o weterynarzach i o tym, ile płacimy za leczenie zwierząt, a już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Szymon Baluta, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00. Tok 360 też oczywiście w samo południe.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Paruszewski i Jacek Balkan.
3: Dobry wieczór.
2: Jakie dobry wieczór? Dzień dobry, jeszcze jasno, za oknem jeszcze długo będzie. Sławku, przepraszam, że ci tak, wiesz, na dzień dobry zwracam
3: nie,
2: uwagę, ale...
3: Tym bardziej, że wiem, dzień jest okien, wciąż wie, coraz dłuższy, tak, a nie coraz krótszy.
2: Ale
3: jeszcze
2: wiem, okien nie masz w studio.
3: Ja tu siedzę jak w takiej noże, jak to w studiu i dlatego nigdy nie wiem, czy jest jasno, czy ciemno.
2: Zacznę, Sławek, jeżeli pozwolisz. Przypomnę, środa, dzień nowości, dzień przyszłości motoryzacji i staramy się trochę popatrzeć i tak, wiesz, inaczej niż robimy to w poniedziałki i w piątki, bo w wtorki, czwartki oczywiście testujemy. A więc zacznę od takiej marki, która pojawiła się chyba w 2005 roku w Polsce. Weszła z ogromnym rozmachem i próbowała nam dostarczać samochody, które były przez tę firmę, przez firmę Sangyong, pozycjonowane jako segment premium niemal. Cóż to były za samochody? Między innymi jeden z najbrzydszych, ale fajny był, najbrzydszych samochodów na świecie, czyli Sangyong Rodius. Road Zeus, którego projektanci wzorowali się na pływających, jak to było? Na lazurowym wybrzeżu. Szkoda, że z tak daleka te jachty obserwowali, ale trzeba przyznać, że ten Road Zeus był samochodem bardzo ciekawym.
3: Kilka lat już go nie produkują. Pamiętasz tam taki salonik z tyłu, można było siedzenia przesuwać?
2: To było fajne auto, tylko był brzydki. Na pewno bez cienia wątpliwości fajnym samochodem był Rexton, który też był dostępny, mocne auto na ramię, było Musso. No i tak pojawił się jeszcze, zanim się firma zawinęła, bo ona się po kilku latach zawinęła z Polski, pojawił się jeszcze Chiron, który zbyt piękny nie był, był Action, który był jeszcze brzydszy, to były takie kompaktowe,
3: potem pojawiło się Corando, Tivoli, to już takie nowsze modele. No i oczywiście słynny pick-up, znaczy słynny, tak, wciąż dostępny, prawda? Musso. A pamiętasz silniki diesla, tam 2.2, 2.7, skrzynie od Mercedesa automatyczne, to były czasy.
2: W 2004 roku 51% akcji w Sangyongu kupił koncern SAIC. 5 lat później firma ogłosiła upadłość, tak? Znalazła się na skraju upadłości i naprawdę, jeszcze w międzyczasie ten południowo koreański przedsiębiorca, bo to jest koreańska marka, oskarżyła koncern SAIC o kradzież patentów na rozwój systemu hybrydowego, niewywiązanie się z obietnic. W każdym razie w 2010 roku Mahindra i Mahindra wykupiła Sangyonga i on znowu się próbował jakoś poodbić. Znowu się trafił do Polski w 2014.
3: Motoryzacyjna firma z Indii.
2: Tak, pojawiły się kolejne modele. Potem znowu był kryzys. No i po 2020 roku już koreańskie przedsiębiorstwo Edison Motors wykupiło Sangyonga. Mhm. Sangyong co prawda miał być, jak zresztą Mercedes i cała masa firm, w ciągu 2-3-5 lat producentem samochodów wyłącznie elektrycznych, ale jak się okazuje, to nie doszło do skutku. W międzyczasie zmieniła się nazwa na KG Group, czyli nie ma już Sangyonga, jest KG Group. I wiesz co, Sławek, ja bym zaczął może od takiego pytania do ciebie.
3: No, powiedz, w tej chwili to występuje jako KGM, KG Mobility, tak, prawda? Mało kto wie, co to jest,
2: właśnie,
3: ale jest.
2: Ale powiedz mi, czy według ciebie ta zmiana nazwy z takiej, którą część z nas kojarzyła dobrze, część źle, ale kojarzyła, czyli Sangyong, czy zmiana na KG Mobility na polskim rynku była dobrą decyzją, czy złą decyzją?
3: Mi się wydaje, że nie była dobrą decyzją. Zresztą nie mówię o tym, że dlatego, że spadek sprzedaży tam o 1/3 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Może to wynikać z zupełnie czegoś innego, ale ta nazwa w ogóle nie wpada w ucho. No to jest takich nazw...
2: A powiedz mi, czy nie wydaje ci się, bo absolutnie się z tobą zgadzam. Znaczy też uważam, że to nie była dobra decyzja.
3: Ale czy można było trzymać dłużej tą nazwę legalnie? Nie wiem, no.
2: Znaczy, no można było, no przecież to była, wiesz, to nie był problem. Oni chcieli zacząć od nowa. I okej, ale najtańsze Tivoli kosztuje 82 tysiące złotych, najtańszy Torres kosztuje 111, Corando 95, Rexton, który jest przecież wielkim, fantastycznym samochodem, kosztuje 160 tysięcy. To są tanie auta, a my ciągle mówimy o chińskich samochodach. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, Sławek, na ile ten stary Sangyong, czyli to KG, na ile to padło ofiarą chińskich samochodów, ta marka właśnie, czy ona nie jest przypadkiem największym, zwłaszcza, że jej importer handluje też bajkami, handluje chińskimi samochodami.
3: No tak, tak, taki wewnętrzny kanibalizm, bardzo bardzo zaskoczyli Chińczycy, bo to nie są złe auta, coraz lepsze, naprawdę. Ten Action ostatni, który premierę miał, chyba jeździłem nim w zeszłym roku, no było sporo samochodów całkiem niezłych. Torres, prawda?
2: Tak, to był fajne auto, pod warunkiem, że nie elektryczne. Elektryczne po prostu...
3: O nie, nie, no.
2: Było jednym z gorszych samochodów.
3: Nikt tego nie kupował.
2: Tak.
3: Właściwie nie ma złego samochodu. Są przeciętne i lepsze, ale ja jestem zaskoczony, że aż tak to się odbiło, a nie wątpię, że ofensywa chińska i tutaj w Polsce to przyczyniła się w dużej części do tego, że ten tak zwany teraz KGM, dawny Sangyong, no niestety nie ma sukcesu, jeśli chodzi o sprzedaż.
2: Ale wiesz co się zmieniło bardzo, bo teraz był lift Torresa i drugi lift, ten pierwszy spowodował, że z środka zniknęła manualna obsługa klimatyzacji. Drugi lift przywrócił manualną obsługę klimatyzacji. Jest selektor biegów, taki tradycyjny, są pokrętła do obsługi tej klimatyzacji, przyciski, więc to taka zmiana, słuchaj, dość nieoczekiwana, dlatego że, znaczy nieoczekiwana, oczekiwana przez klientów.
3: Opowiadam,
2: to jest chęć docenienia tego, że Sangyong czy KGM, że oni się, wiesz, wsłuchali trochę w to, czego chcą klienci i faktycznie udało się to, tylko szkoda, że to tak bez echa przechodzi. Powiem ci, że trochę szkoda mi tych samochodów. Trochę szkoda mi.
3: No ale właśnie dobrze, że je przypominamy, bo ja uważam, że zasługują na zainteresowanie.
2: Ale to jest to jest zaniedbana marka w Polsce, moim zdaniem.
3: No niestety, tam chyba się specjalnie nie starają, żeby była lepsza sprzedaż, a powinna być, naprawdę powinna być. Tyle modeli, 5-6 chyba. No dobra, ja zostanę na Dalekim Wschodzie. BYD to jest jedna z tych 5 marek chińskich w Polsce, które uważam, że mają jakąś całkiem niezłą przyszłość, utrzymają się, będą prosperować lepiej lub gorzej w Polsce, ale jest po pierwszej piątce, jeśli chodzi o sprzedaż, o modzie, po MG, o modzie, zdaje się, Chery wyprzedziło już w tej chwili BYD, ale BYD ma bardzo duży wzrost sprzedaży, a potem jeszcze jest Jayku, a potem zobaczymy, potem zobaczymy, jak te inne firmy będą sobie radzić. No na pewno jest jeszcze... jak on się nazywa, ten Leapmotor, który myślę, że z tym B05 sedanem może trochę namieszyć wśród elektryków, ale do rzeczy, co z tym BYD? No przede wszystkim BYD ma ogromną, znakomitą sprzedaż na świecie, jeśli chodzi o jakie samochody? Samochody elektryczne, no bo w zeszłym roku to nie Tesla, to już te czasy, kiedy Tesla była liderem sprzedaży, to minęły. Najwięcej sprzedali na całym świecie elektryków właśnie BYD. 2 250 000 mniej więcej, a Tesla tylko 1 600 000 albo aż. No potem jest Geely, Volvo, Volkswagen, SAIC, no i tam dalej już nie będę wszystkich firm wymieniał, ale są też takie, które robią tylko elektryki, zamykają dziesiątkę, na przykład XPeng i Xiaomi, chociaż tam w XPengu będą rozszerzacze zasięgu. No i po drodze jest Leapmotor, który też robi już z rozszerzaczami zasięgu, Hyundai i BMW, to mówiłem o pierwszej dziesiątce. Ale co w związku z tym? Oni robią też bardzo dobre hybrydy. Już za parę dni przypomnimy sobie Silayu, hybrydę doładowywaną z gniazdka. Chyba pierwsza chińska hybryda, którą jeździłem 2 lata temu, doładowywana z gniazdka. To już było tak, 2 lata temu. Nie przypominam sobie, żebym wcześniej jeździł. I już wiedziałem, że to jest coś, że to będzie nieźle. I te chińskie pluginy, to tak jak ostatnio mówiliśmy, po 4 miesiącach mam tu dane PZPM-u, to 6 modeli jest w pierwszej dziesiątce pluginów w Polsce, jeśli chodzi o nowe samochody. Tam jeszcze jest Volvo, Audi, Lexus, Toyota po jednym. No i ten BYD jest na 3. miejscu, jeśli chodzi o markę, a na 2. miejscu, jeśli chodzi o model, bo o Moda 9 się tylko lepiej sprzedaje. No ale co o przyszłości, bo na razie mówię głównie o przeszłości. Już nie będą pracować i rozwijać kolejnych generacji tego układu plug-in, to już 6. generacja ma być, tam zasięgi według tych chińskich norm, to tam są już pod 2000 tych ich CLTC, tego standardu chińskiego i okazuje się będą koncentrować na elektrykach, na nowych akumulatorach litowo-jonowych i wcale jeszcze nie ze stałym elektrolitem, tylko po prostu będą modernizować, przecież oni mają te akumulatory Blade, zresztą bardzo dobre. prawda? Wiesz o tym. W związku z tym, no trochę szkoda, chociaż w Polsce przecież BYD Atto 2, Atto 3, to są hybrydy doładowywane z gniazdka, całkiem niezłe, no ale mają też dobre elektryki, mają przecież Dolphina Surfa małego, prawda? Mhm. Mają Sila limuzynę, co oni tam mają jeszcze? Sila 5, Sila 6, o właśnie, Sil 5, Sil 6 z tą hybrydą, to były pluginem, pamiętasz, jakim się jeździłeś chyba, tak. Prawda? Nie wiem, czy piątką, czy szóstką, ale jeździłeś. No i mają Silajony, piątkę i siódemkę. Bogata oferta, dobra sprzedaż. W Azji koncentrują się na elektrykach. W Polsce na razie Atto 3 to będzie hybryda doładowywana z gniazdka. Podejrzewam ciągnąć im sprzedaż tego modelu. To tyle, jeśli chodzi o BYD. Będę jeszcze miał coś o Stellantisie, ale wiem, że ty masz coś fajnego.
2: Słuchaj, tak, i to jest dość nieoczekiwane. Wyobraź sobie, mamy rok 2026, a pewna znana japońska firma mówi, nadchodzą trzy nowe modele z manualnymi skrzyniami biegów. Która firma mogłaby pozwolić sobie na takie szaleństwo w czasach, w których większość firm rezygnuje całkowicie ze skrzyń manualnych, kończy ich produkcję i nawet takie auta popularne, jak Volkswagen Tiguan, są już nie do kupienia z manualną skrzynią biegów. Manualna skrzynia biegów w samochodach z koncernu Volkswagena, to co to jest? To jest Polo, to jest Fabia, nie? To jest Seat Ibiza, ale i tak ludzie najchętniej wybierają automaty. No więc co to za firma może być? Oczywiście Subaru. Firma Subaru zapowiedziała trzy nowe modele. I teraz siedzisz. Pierwszym z nich będzie WRX, czyli sedan, który będzie wyposażony w manualną skrzynię biegów, prawdopodobnie z silnikiem 2.4 Boxer Turbo, bez elektryfikacji. Kolejnym będzie Subaru BRZ, ale będzie to specjalna wersja potraktowana, powiedzmy, przez dział STI, czyli będzie to taka, bardziej wyczynowa odmiana, lekka. Odelżona i jakby zorientowana na emocje jeszcze bardziej niż zwykła Toyota GR86 czy właśnie to Subaru i ogólnie samochód nazywany Toyobaru przez nas. Ale wydaje mi się, że najciekawiej zapowiada się trzecie auto, które na razie jest pod kocem, ale to ma być pięciodrzwiowy hatchback. I teraz słuchaj, to ma być pięciodrzwiowe auto, które będzie dostępnym samochodem. Co to znaczy? Będzie po prostu autem takim tanim, dostępnym i tym czymś, czym przez lata była na przykład, nie w Polsce, ale po prostu na świecie impreza. I nie zdziwiłbym się, gdyby ten pięciodrzwiowy hatchback nie był po prostu kolejną generacją imprezy.
3: Bardzo bym się ucieszył. Brakuje mi tych Subaru, które przecież w dzieciństwie czy w naszej młodości to naprawdę były jakieś marki, które ja ceniłem przynajmniej jeszcze specjalnie.
2: Ale to było
3: nie znałem.
2: Człowieku, ile to było emocji w tym przecież.
3: No, nie? Tak. No i ostatnio emocje wzbudzały chociażby, no to pokazane rok temu na wiosnę w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Nowe elektryczne tylko modele. Był Uncharted, Solterra jest zmodernizowana, elektryczny Outback, to pamiętam i wiem, że wszystkie te chyba ze trzy elektryczne Subaru będą oferowane w Polsce wkrótce. A ostatnio przypomnieliśmy sobie Crosstreka po drobnej modernizacji, czy tam faceliftingu i znowu stwierdziłem, że ten Crosstrek to nawet całkiem przyzwoite auto, mimo że tylko ma 136 koni, ale wygodna obsługa, przyjemnie jeździ. Napęd na obiosie, duży prześwit.
2: Tak, to jest
3: bardzo
2: świetne
3: fajne
2: auto, świetne fotele, doskonała, prawda? Czułość, wyważenie samochodu, naprawdę przegenialne. Tym no kończymy właśnie dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy oczywiście jutro.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś porozmawiamy o tym, jakie znaczenia niesie za sobą atak na Andrzeja Szeptyckiego przez polską prawicę. Zresztą nie pierwszy, ale powiązany z jego wypowiedzią na antenie Radia TOK FM. Z wypowiedzią, w której porównał UPA ukraińskie do polskich żołnierzy wyklętych. Państwa i moim gościem będzie Bogumiła Berdychowska. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nolder Stiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Zatrzymajcie się. Mocne wystąpienie premiera o ksenofobii w polskim parlamencie. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury. Tłumy w Barcelonie. Najwyższa wieża monumentalnego dzieła Gaudiego zostanie poświęcona przez papieża. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zatrzymajcie się, tak Donald Tusk w Sejmie mówił w sprawie polityków PiSu i Konfederacji, którzy zaczęli tropić innych polityków i urzędników, mających nie tylko polskie pochodzenie. Premier odniósł się bezpośrednio do Przemysława Czarnka i Janusza Kowalskiego, którzy wczoraj pytali, czy wiceminister nauki Andrzej Szeptycki reprezentuje polskie czy ukraińskie interesy.
6: Zygmunt III Waza, panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. Władysław IV, Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie. Tak patrzę na... Jest poseł Selin, może i poseł Kantak za Kaszubów też się wezmą. Wiem, o czym mówię. Pamiętajcie, te najgorsze katastrofy zaczęły się od słów, później incydentów, później to przeradzało się w fale. Wiecie, kiedy to się przeradzało w fale? Kiedy pozornie poważni politycy zaczynali używać tej argumentacji i tej retoryki. Jesteście w przededniu tego. Opamiętajcie się. Zatrzymajcie się. Jest jeszcze czas. Wiem, że nie wszyscy posłowie na tej sali są przekonani, że Polska to republika, Rzeczpospolita. Ale tak, jesteśmy Rzeczpospolitą. Najważniejsze są dla nas w tym politycznym wymiarze, czy powinny być ideały republikańskie. Nie lustrowanie, kto z jakiej rodziny pochodzi, tylko kto jak służy Rzeczpospolitej. Kto przestrzega prawa, kto przestrzega równości obywateli wobec prawa. To są fundamenty każdej republiki. To są fundamenty Rzeczpospolitej.
5: Szef rządu przestrzegał przed tworzeniem tego typu narracji. Według niego są one bardzo groźne dla wszystkich mieszkańców Polski. A wszystko zaczęło się od wywiadu w poranku TOK FM, gdy wiceminister nauki Andrzej Szeptycki porównał ukraińską powstańczą armię do żołnierzy wyklętych. To były słowa, które padły z kolei w ramach komentarza do nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Dziś w Sejmie głosowano nad wnioskiem PiSu o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Szef resortu pozostał na stanowisku, ale jest już nowa aktywność opozycji. Klub PiS rozpoczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Informację przekazał szef klubu Mariusz Błaszczak. Politycy PiSu zarzucają ministrze m.in. ignorancję i brak kompetencji. Jako przykład Mariusz Błaszczak podał, i tu cytat, Lex Capelle, czyli przyznanie stypendium twórczego o łącznej wartości 60 tysięcy złotych lewicowemu aktywiście Janowi Capelli na realizację projektu literackiego. Wniosek w sprawie odwołania Cienkowskiej zapowiadała wcześniej też Konfederacja. W Barcelonie lada chwila uroczysta inauguracja i poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego, dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
7: Ta katedra udowadnia na żywo. Może ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
8: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
9: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
5: Budowa Sagrada Familia trwała od 144 lat i wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. W TOG FM czas na sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia, problemów nie brakuje. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
11: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokacje.
12: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
11: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie. Mateusz Stanicki, TOK FM.
10: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA. Tymczasem somalijski sędzia Omar Abdulkadir Ardan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była niefortunna. Ardan miał zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
5: Jutro od rana w całym kraju będzie się mocno chmurzyć. Będą i przelotne opady deszczu, i intensywne. Po południu gdzieniegdzie będzie się przejaśniać. Maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 15 do 20 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, krótkie resume. Przemysław Czarnek zażądał przerwy w obradach i zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia, dlaczego w polskim rządzie są Ukraińcy obrażający Polaków. Potem Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską w ministerstwach celem zbadania, tu cytat, ukrainizacji administracji publicznej. Chodzi oczywiście o Andrzeja Szeptyckiego, który o swoich korzeniach ukraińskich szeroko mówi, opowiada też o losach swojej rodziny. Przez polityków różnych opcji nazywany jest Ukraińcem, choć ma polskie obywatelstwo i urodził się w Warszawie. Szeptycki stał się od jakiegoś czasu ulubionym workiem treningowym dla polskiej prawicy, która w jego wypowiedziach o relacjach polsko-ukraińskich uwielbia doszukiwać się pogardy wobec naszej historii, postaw antypolskich, nazywa je skandalicznymi i haniebnymi. Najnowszy rozdział dopisała rozmowa Jacka Żakowskiego z Szeptyckim na tej antenie, w której to wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego porównał UPA do żołnierzy wyklętych, próbując nakreślić ich funkcjonowanie w ukraińskiej pamięci historycznej przez te właśnie analogie. Rzecz usłusznie podgrzała Dorota Gawryluk w Polsacie. Być może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale mam nieodparte wrażenie, że ta wypowiedź miała dokładnie takie samo znaczenie i taki sam ciężar gatunkowy, co cała masa zupełnie zwyczajnych wypowiedzi Szeptyckiego. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest tekst Stanisława Janeckiego z tygodnika Sieci, opublikowany w połowie maja. Szeptycki jest w nim pokazany jako ukraińska piąta kolumna, agent tego kraju, który właściwie można by odnieść wrażenie, po lekturze tekstu jest jakimś wrogiem Polski. Ale argumenty Janecki miał niezwykle marne. A to, że Szeptycki skomentował zdjęcie ukraińskich grobów słowami chwała bohaterom, a przecież na tymże zdjęciu obok flag Ukrainy były także banderowskie czerwono-czarne. Albo że Szeptycki nazwał akcję Wisła czystką etniczną i zbrodnią komunistyczną. Albo że wspiera współpracę naukową między jednostkami akademickimi Polski i Ukrainy. Albo że mówi, że stabilna Ukraina to bezpieczna Polska. Wniosek z tego jest jeden. Niezależnie od tego, co Szeptycki powie i jak powie, będzie źle. Nie chodzi bowiem o żaden sens jego wypowiedzi. Chodzi o figurę aroganckiego, rozpychającego się w polskich instytucjach Ukraińca, który żyje za nasze, swoim pomaga, lud polski, jego historię, pełną cierpień mając za nic. Nie jest to oczywiście figura obca polskim prawicowym fantazmatom. Zmienia się jednak, że tak to brzydko nazwę, w sad ludzki. Czasem to są Żydzi, czasem Niemcy, czasem geje, a teraz przyszła kolej na Ukraińców. Nie jest to jednak tak proste, by powiedzieć trudno i żyć dalej. Takie nagonki robią swoje, mają budować poczucie oblężenia, ataku, infiltracji, papierowego państwa w ruinie. To amunicja przydatna przed wyborami. Będzie więc tego więcej i pewnie nie tylko o Szeptyckim. Będzie o Ukraińcach, bo ta mniejszość, która idealnie nadaje się na worek treningowy, jest obca, a zarazem swojska, jest rozpoznana i zapoznana jednocześnie. Można na nią wyprojektować dowolne fantazje. Ale za to jest zawsze cena w postaci stygmatu ogromnej grupy uchodźców żyjących w Polsce. I to w nich, nie w Szeptyckiego, najbardziej uderzają ataki prawicy.
2: Reklama.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Bogumiła Berdychowska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: A będziemy rozmawiali o, no właśnie, nie wiem, czy użyć już słowa nagonce na Ukraińców związanej z wypowiedziami Andrzeja Szeptyckiego i w ogóle jego osobą jako podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak, użyłaby pani słowa nagonce?
21: Nie wiem, czy bym był, dlatego że obecnie bardzo łatwo używamy bardzo ostrych słów, a już muszę powiedzieć, że politycy biją w tym rekordy, wszelkie rekordy. Znaczy nie ma takiego zwyczajnego poczucia przyzwoitości, że gdzieś trzeba się zatrzymać, że to, co mówię, czy moje sądy powinny mieć jakieś oparcie w rzeczywistości. Natomiast nie ulega wątpliwości, że część świata polityki, ale nie tylko. Myślę, że świat polityki jest odbiciem też po prostu pewnych zmian, które się odbyły w społeczeństwie. Z jednej strony jest odbiciem, a z drugiej strony oczywiście napędza, czy kreuje też pewne postawy społeczne nieprzychylne Ukraińcom. Sytuacja obecnie w tym sensie jest trudna, że rzeczywiście trudno dyskutować z faktami. Zafundował tę sytuację nam nie kto inny, tylko pan prezydent Zełenski. No, nie da się po prostu tego obejść w żaden sposób. Natomiast wypowiedzi i materiały o panu Andrzeju Szeptyckim, o panu profesorze Andrzeju Szeptyckim uważam generalnie za skandaliczne. To jest po pierwsze dobry uczony, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się swego czasu w polityce we francuskiej, potem się przeprofilował na wschodnią. I oczywiście można zawsze powiedzieć tak, że to, co może powiedzieć uczony, być może polityk nie powinien mówić, albo powinien ubrać w inne słowa, tak? Bo jeżeli chodzi o porównania, które zastosował pan profesor Szeptycki, to myślę, że w dialogu naukowym czy w tych dyskusjach naukowych one nie wzbudziłyby, czyli nie spowodowałyby takiego poruszenia i oburzenia, tak? Dlaczego? Dlatego, że nauka właśnie na tym polega, że się do jakiegoś tematu podchodzi z różnych stron, czasami się stawia tezy, które są potem weryfikowane, obalane, powtarzane. Natomiast używanie czy próba, że tak powiem, przeniesienia tego języka debat akademickich do polityki, no widzimy to jasno, że się nie powiodła. Co nie zmienia faktu,
20: ale czy myśli pani, że się nie powiodła ta próba, czy też jest tak, że właściwie co Szeptycki nie powie, to będzie od razu paliwem do kolejnych ataków i że w sumie to wszystko jedno, co on mówi, że być może tu

0: jakoś zdezawuować, ale że stał się trochę bohaterem z przypadku, tak? Znaczy, taka jest atmosfera, część polskiej polityki szuka wroga, widzi wyraźnie, że ten wróg jest po stronie ukraińskiej, w ich perspektywie, w związku z czym właściwie każdy wypowiadający się i każdy polski głos, który wzywa do jakiejś refleksji, do jakiegoś opamiętania, bez względu na to, czy to będzie Andrzej Szeptycki, czy to będzie pan poseł i profesor Paweł Kowal, czy to będzie ktoś jeszcze inny, to i tak spotka się z bardzo agresywną reakcją części polskiej polityki. Jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje, to ja muszę powiedzieć, że jestem zmartwiona, bo mówienie o jakości debaty jest w tym sensie absolutnie odpowiednie, że ta debata nie ma żadnej jakości. To jest już tak niski poziom, że w gruncie rzeczy wydaje się, że niższym być nie może. Właściwie trwa konkurencja, kto ostrzej, kto bardziej bezkompromisowo, kto bardziej, że tak powiem, pejoratywnie wypowie się o Ukraińcach. To są rzeczy, no, mówiąc szczerze, na dłuższą skalę absolutnie nieodpowiedzialne, dlatego że oprócz wszystkiego innego już nawet nie chodzi o dobre samopoczucie Ukraińców, tylko chodzi o to, co się dzieje i jak to może wpływać na polskie społeczeństwo. I tu muszę powiedzieć, że spodobała mi się reakcja pana marszałka Szymona Hołowni, który na postulat pana posła Kowalskiego, że on będzie teraz z kontrolami poselskimi sprawdzał, ilu w polskiej administracji pracuje nie Polaków według niego, powiedział, że dużo apeluje o pamiętanie, bo ty krzywdy nie robisz Ukraińcom, tylko nam, Polakom robisz krzywdę. I tak bym to powiedziała, że część tych głosów to są głosy, które robią krzywdę Polakom. I powiem tak, że ja surowo oceniam decyzję pana prezydenta Zełenskiego i zresztą w przeszłości mówiliśmy, że pewnych jego zachowań nie rozumiemy i nie chcemy tłumaczyć, tak? To powiem, że przy okazji tego, co się w tej chwili wydarzyło, to ja myślę, że najbardziej dojmującym dla Ukrainy skutkiem tego, co decyzji prezydenta Zełenskiego jest to, że nie rozmawiamy o, nie wiem, kolejnych atakach na Ukrainę, o kolejnych ofiarach, o wielkich bombardowaniach, które były w Kijowie, tylko na plan pierwszy wysuwamy poszukiwanie, przepraszam, w cudzysłowie, Ukraińców w polskim rządzie. To są po prostu, znaczy, z punktu widzenia ukraińskiej polityki, to trzeba zacytować ten bonmot, bo jest świetny, mianowicie to jest gorzej niż zbrodnia, to jest błąd. Przy czym i z drugiej strony ja też uważam, że bagatelizowanie tego, czy próba bagatelizowania decyzji prezydenta Zełenskiego i próba takiego tłumaczenia, że zrobił to, bo nie wiedział, albo wiedział za mało, albo za dużo, albo bo brał po... To w gruncie rzeczy nie powinno być nasze zadanie, dlatego że, i tu się zgodzę z kolei z premierem Tuskiem, bo teraz piłka jest po stronie ukraińskiej. Doprowadzili do kryzysu, znaczy ukraińscy politycy doprowadzili do kryzysu, który bije w pierwszym rzędzie w żywotne interesy Ukrainy. Ja pomijam to, że dla dużej części polskiego społeczeństwa to jest po prostu nie do przyjęcia. I nie było tak w przeszłości, żeby Polacy przy każdym jakimś incydencie wpadali, że tak powiem, w histerię i formułowali najdalej idące postulaty pod adresem ukraińskim. Natomiast tu najwyraźniej doszło do sytuacji, kiedy kropla przepełniła kielich i rzeczywiście uważam, że z tej sytuacji, która jest bardzo, znaczy dramatyczna dla Ukrainy i bardzo trudna dla nas, będzie nam bardzo trudno wyjść bez aktywnej postawy samej Ukrainy.
1: To spróbujmy może wyobrazić sobie, co mogło motywować Zełenskim i co to był za pomysł, żeby wykonać taki gest i upamiętnić w ten sposób UPA.
0: Mnóstwo interpretacji już się pojawiło. Myślę, że my nie dodamy żadnej

0: nowej, świeżej interpretacji, tak? Bo się pojawi interpretacja pod tytułem, że tak mu to wychodzi z rozkładu politycznego, że sytuacja wewnętrzna, że i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej mnie zdumiało w tej sytuacji to, że pan prezydent Zełenski trochę tak to wygląda, że on się nie uczy na własnych błędach. Bo przecież była historia w parlamencie kanadyjskim, kiedy zaproszono na posiedzenie parlamentu kanadyjskiego w czasie bytności pana prezydenta Zełenskiego byłego żołnierza dywizji SS Galicjan. Skończyło to się awanturą totalną, która ostatecznie doprowadziła do dymisji spikera parlamentu. No, pewne nauki z przeszłości czy z doświadczeń by się wydawało, że należy wyciągać. A tu troszeczkę tak wygląda, jakby, nie wiem, czy sam pan prezydent, czy jego otoczenie, jakby było oporne na wyciąganie tych nauk. Tak?
1: Czyli jakiś rodzaj dezynwoltury takiej ogromnej.
0: No troszeczkę tak to wynika, dlatego że gdyby nie było tych wcześniejszych doświadczeń, i to, mówiąc szczerze, doświadczeń, które toczyły się w zupełnie, znaczy niemal w komfortowych warunkach, dlatego że społeczność ukraińska Kanady jest społecznością bardzo wpływową. Jej reprezentanci byli premierami rządów, ministrami i tak dalej, i tak dalej. I sama ta społeczność przecież nie była ofiarą konfliktu. A pomimo to tamta sytuacja doprowadziła do dymisji spikera parlamentu, prawda? Więc w gruncie rzeczy dezynwoltura, to przepraszam, że używam takiego słowa, ale troszeczkę tak to wynika. Powiedziałabym, że pewną nadzieją napawa fakt, iż przynajmniej część albo niektórzy ukraińscy politycy zdali sobie sprawę, że to może troszeczkę poszło za daleko. Inną kwestią jest, czy zostaną wyciągnięte z tego wnioski. Ja chciałabym, żeby te wnioski zostały wyciągnięte, ale tak interpretuję wizytę Kiryło Budanowa, czyli szefa administracji prezydenta w Warszawie. I wprawdzie tam nieoficjalne czy przecieki mówią, że niewiele się wydarzyło, ale myślę, że nawet jeżeli się niewiele wydarzyło, jeżeli Ukraińcy jeszcze wtedy nie mieli żadnych propozycji, to myślę, że po tych rozmowach Kiryło Budanow być może znacznie lepiej zrozumiał, jaka jest atmosfera w Polsce, jak ta decyzja prezydenta Zełenskiego, jak źle została przyjęta w Polsce i jak bardzo utrudnia funkcjonowanie polskim politykom, którzy są zorientowani na współpracę z Ukrainą. Dlatego, że mówiąc szczerze, to jest tak, że polska prawica, której część jest w tej chwili w natarciu i powiedziałabym obłąkańczym wręcz natarciu, no polska prawica, trzeba to jasno powiedzieć, że zachowała się absolutnie wzorowo po 24 lutego 2022 roku. Nie tylko PiS, który miał dominującą pozycję, ale nawet Konfederacja. No, przypominam sobie wpisy posłów Konfederacji, którzy mówią, że oczywiście są między nami rachunki krzywd, ale byłby bez sumienia ten, kto by nie przyjął kobiet i dzieci, które uciekają od wojny. Cała polityka obozu prawicy po wybuchu Wielkiej Wojny to jest w gruncie rzeczy powód do ich chluby, do ich zadowolenia, bo zrobili wielką rzecz. Nie tylko dla Ukrainy, ale przede wszystkim dla Polski, bo dzięki temu, że Polska podjęła, że polscy politycy ówcześnie podjęli szybko i sprawnie decyzję, a jak wiadomo, kto szybko daje, ten dwa razy daje. Ukraina rzeczywiście się obroniła. Czy to jest w interesie naszego kraju? Oczywiście, że to jest w interesie naszego kraju, bo inaczej trzeba by było zapytać, jak poprawia się bezpieczeństwo Polski, gdyby rosyjskie czołgi czy wyrzutnie rakietowe stały na Bugu. No, przepraszam, to jest rzecz absolutnie oczywista w moim przekonaniu.
1: Ale czy myśli pani, że to, co teraz robi prawica, Konfederacja, to jest czysto cyniczna gra pod wybory? Czy też jest tak, że no to jest to paliwo, które dostarczył Zełenski? Co tutaj bardziej gra?
0: To znaczy, ja bym powiedziała, że jedno i drugie, przy czym szalenie trudno mi powiedzieć, czego jest więcej. To na pewno dla części prawicy, ale też dla dużej części społeczeństwa, to jest absolutnie niezrozumiałe. Jak to jest, że mówiąc umownie, my pomagamy, a w podziękowaniu otrzymujemy decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohatera WUPA, prawda? Ale nie ulega wątpliwości, że część polityków traktuje to absolutnie, absolutnie instrumentalnie i cynicznie. Nie mam, myślę, większego sensu, żeby wymieniać wszystkich po imieniu, ale ja myślę, że w ten sposób z całą pewnością tak sprawę traktuje pan Kowalski, pan poseł Kowalski, pan poseł i były minister Czarnek. No niestety, mam takie wrażenie, że gdyby Zełenski, że czekaliby do pierwszej lepszej okazji, tak? Akurat tutaj Zełenski, że tak powiem, podał wszystko na tacy, tak? Więc z tego punktu widzenia i dlatego, że tak powiem, nie znajduję w tej chwili słów specjalnie usprawiedliwienia dla pana prezydenta Zełenskiego. Niestety, zachował się krótkowzrocznie, zachował się mało przewidująco, no z dezynwolturą, tak jak pan to ujął.
1: A jakbyśmy spojrzeli, czy spróbowali sobie zadać pytanie, jaka jest ta pamięć ukraińska właśnie o UPA i świadomość tego, czym to było, bo też w wywiadzie, ja się dziwię, że prawica na tym nie, psów nie wiesza, Szeptyński powiedział, że właściwie Wołyń jest głęboką prowincją, jest takim miejscem, które w ogóle w świadomości ukraińskiej no, zajmuje miejsce pośrednie.
0: Znaczy, ja bym z tym nie przesadzała. Na pewno profesor Szeptycki ma rację, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską. To rzeczywiście jest na marginesie. Natomiast to nie znaczy, że sam Wołyń jako kraina, jako część Ukrainy jest poza świadomością ukraińską. To oczywiście
1: on nie, trochę w tym duchu.
0: To oczywiście nie jest prawda. I muszę powiedzieć, że bez względu na to, kto dzisiaj i jak bardzo próbuje, że tak powiem, na tych antyukraińskich nutach grać, to przez cały okres niepodległości, a w szczególności powiedzmy sobie od drugiej kadencji prezydenta Kwaśniewskiego, polska polityka i polscy politycy z bardzo różnych obozów politycznych robili bardzo wiele, żeby uświadomić swoim ukraińskim odpowiednikom, że Wołyń, że rzeź wołyńska, że eksterminacja ludności polskiej to jest coś, czym w pewnym momencie będziemy musieli się zadać. To jest pewna ironia losu, że w gruncie rzeczy najbardziej nie wiem, jakiego określenia użyć, żeby odpowiadało ono rzeczywistości, ale takim poruszającym wystąpieniem na ten temat to było wystąpienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Pawliwce w Porycku, wsi, która w miasteczku, które zostało zaatakowane 11 lipca, już nigdy nie powróciło do statusu miasteczka. I tam pan prezydent Kwaśniewski, oprócz, że tak powiem, sprawiedliwości, którą oddawał ofiarom rzezi wołyńskiej, jednocześnie powiedział: ja wiem, że to, co za chwilę powiem, będzie dla was bolesne, ale żaden cel, nawet niepodległość, nie usprawiedliwia. Ja wiem, co myślicie o UPA, ale żaden cel nie usprawiedliwienia mordowania kobiet i dzieci. I muszę powiedzieć, że tak poruszającego wystąpienia, jeżeli chodzi o Wołyń, to według mnie już po prezydencie Kwaśniewskim nie było, chociaż i inni prezydenci tym się zajmowali. Czy można było zrobić więcej szybciej? Pewnie odpowiedź brzmi: zawsze można zrobić więcej i zawsze można zrobić szybciej. Natomiast mi się wydaje, że zrobiono w tym czasie tyle, na ile pozwalały obiektywne okoliczności, bo w momencie, kiedy miało dojść do odsłonięcia tego obelisku upamiętniającego Polaków, którzy zostali pomordowani w Porycku, no, przez Ukrainę przetoczyła się taka fala niechętnych Polsce artykułów, że się wydawało, że po prostu z tego nic dobrego nie wyjdzie, ale okazało się, że konsekwencja, spokój i szacunek. Ja myślę, że to, co mnie najbardziej uderza w wystąpieniu części polskich polityków, to jest zanik szacunku w tym, co mówią. To znaczy, no naprawdę to prześciganie się w coraz gorszych epitetach, które część jeszcze sobie, że tak powiem, się zabezpiecza takim stwierdzeniem, że oni to o UPA tylko, nie o Ukraińcach, ale w gruncie rzeczy to jest licytowanie się w tym, kto będzie, kto wynajdzie jakiś epitet, który jeszcze bardziej ugodzi czy upokorzy stronę ukraińską. Ja uważam, że tak się niczego nie buduje. Tym bardziej, że trzeba też jasno powiedzieć, że w momencie, kiedy jeszcze raz niestety muszę powtórzyć, kiedy decyzja prezydenta Zełenskiego stworzyła nam tę sytuację, to trzeba powiedzieć, że no jednak od 2 lat toczą się rozmowy polsko-ukraińskie. Zaczęły się procesy ekshumacji. Znaczy najpierw poszukiwania dołów śmierci i ekshumacji. I w momencie, kiedy mamy tę sytuację i kiedy tam część, tak jak pan mówi, polityków prawicy węszy za Ukraińcami, którzy pracują w ministerstwach, albo opluwa pana profesora Szeptyckiego, to jednocześnie jest nasza polsko-ukraińska misja, która prowadzi prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Co było niemożliwe od x lat, prawda? Bo najpierw, pomimo, że jeszcze świętej pamięci Andrzejowi Przewoźnikowi udało się tam wybudować upamiętnienie, ale nie było ani prac poszukiwawczych, ani ekshumacji. W tej chwili tam jest ekipa z polskiego IPN-u, z ukraińskiego IPN-u i oni będą w tej chwili prowadzić prace poszukiwawcze. Że udało się przenieść naszych żołnierzy 1939 roku z dołów, z boiskach na cmentarz. Na cmentarz w Pościskach. To się wszystko w tej chwili dzieje. Jeżeli ktoś mówi, Anno Domini 26, że Ukraińcy nie zgadzają się na ekshumację, to nie mówi prawdy, bo zaczęli się zgadzać. I pytanie brzmi, jaką my mamy hierarchię priorytetów? Czy chcemy w końcu tych ludzi porzuconych w dołach śmierci pochować z szacunkiem i z modlitwą? Czy też chcemy opluwać wszystkich Ukraińców razem wziętych? No ja wybieram to pierwsze rozwiązanie. Dlaczego? Może i również dlatego, że bardzo często właściwie co rok jestem na Wołyniu i odwiedzam te miejsca, gdzie dochodziło do masowych zbrodni na Polakach. I widzę, jak to jest ważne, że nie wiem, że w Porycku to można zrobić z godnością i widzę takie miejsca, gdzie nie ma właściwie śladu, tak? Czy jest jakiś taki krzyż na prece skonstruowany i postawiony, który mówi, że gdzieś tam była wieś, która zniknęła w lipcu 1943 roku. Więc jeżeli chcemy, czyli jeżeli uznamy, że priorytetem pierwszym, jeżeli chodzi o zbrodnię wojenną oczywiście, jest pochowanie naszych rodaków w sposób godny, no to nie możemy, wstrzymać wojny i nie wiem, i zrobić konkurencji, kto bardziej napluje na Ukraińców. Po prostu nie. Dlatego, że te decyzje świadczą o tym, że po pierwsze nie jest tak, że Ukraińcy niczym innym się nie zajmują, tylko robieniem różnych nieprzyjemnych rzeczy Polakom. Po drugie, że jest pewna otwartość, że jest pewna konsekwencja. Bo jeżeli pomimo takiego kryzysu, nie ma co ukrywać, jednak ta decyzja o otwarciu prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej została zaakceptowana i te prace trwają, to znaczy, że pojawiła się tam, przynajmniej w części decydentów, wola, żeby tę sprawę posuwać do przodu. I też myślę, że trzeba też sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że można w ciągu roku zrobić wszystkie prace poszukiwawcze i ekshumacje, to mówi rzeczy niepoważne. Dlatego, że to są setki miejsc, w dużej części to są miejsca, które już nie istnieją w swoim przedwojennym wyglądzie, w związku z czym czasami coś, co się wydaje oczywiste i co gdzieś zostało w wspomnieniach, że dół miał być koło kapliczki na przykład, prawda? Okazuje się złudzeniem pamięci. Wszystko się zmieniło, albo kapliczki nie ma. I taka sytuacja była na przykład w Ługłach, tak? Gdzie pani Karolina Romanowska, wielki szacunek za jej konsekwencje, miała świadectwa, które wskazywały na dokładną lokalizację grobów śmierci. Z jej rodziny zginęło wtedy bodajże 30 osób. I się okazało, że nie. Że nie. Myślę, że w Ługłach pewnie będą sprawdzali jeszcze inne miejsca. Ale to pokazuje, jakby jakim wyzwaniem jest poszukiwanie szczątków po, nie wiem, 70, 80 czy 100 latach. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I realnie rzecz biorąc, w ciągu roku ile można zrobić takich ekshumacji? Tym bardziej, że nie można tego robić przez cały rok, tak? Więc zamiast wykrzykiwania już natychmiast i w ogóle wszystko, to po prostu trzeba konsekwentnie pracować dzień po dniu. Ja muszę powiedzieć, że również byłam zaskoczona zaatakowaniem pana posła Kowala pod tytułem, że on cenzurował, nie dopuszczał dziennikarzy do robienia zdjęć tym szczątkom. Ja nie wiem, czy dopuszczał, czy nie dopuszczał. Natomiast tak czy owak, to w ogóle nie o to chodzi. Ludzie, no, to są szczątki ludzkie. Tak. No, jest jakieś prawo do, nie wiem, do godności. No, nie można tego traktować jak
1: zasobu jakiegoś.
0: Jak jej zasobu, czy piłek w cyrku. No nie. Ze względu na to, że mamy do czynienia ze szczątkami ludzkimi, te szczątki wymagają również szacunku.
1: A jak pani sądzi, z czego wynikał ten jednak wieloletni opór strony ukraińskiej przed choćby zgodą na ekshumację?
0: Znaczy, no to mniej więcej wiemy, z czego on wynikał. I jego apogeum przypadło po dewastacjach ukraińskich upamiętnień na terenie Polski. Większość tych upamiętnień była postawiona samowolnie. To prawda, ale prawdą jest też, że bardzo dużo polskich upamiętnień w Ukrainie zostało też postawione samowolnie, bo też nie było tych decyzji, tak? I ówczesni decydenci ukraińscy doszli do wniosku, że w momencie, kiedy dochodzi do dewastacji w Polsce, to oni blokują jakiekolwiek prace Polaków w Ukrainie. I powiem tak, że dewastacje były dokonywane przez tak zwanych nieznanych sprawców, po czym filmiki były zamieszczane w internecie. Ja myślę, że już abstrahując od wszystkiego innego, przynajmniej jeden przypadek był taki, upamiętnienia, które było legalnie postawione. Ono również zostało wówczas zniszczone, potem było jakoś tam odnawiane. I chociażby ze względu na to, że to było legalne upamiętnienie, to mi zabrakło aktywnej działalności, nie wiem, policji, bo chodziło jednym słowem pokazanie, że bez względu na to państwo działa, tak? Jeżeli mamy prawo Jeżeli coś zostało legalnie postawione, to prawo powinno być po stronie tego, kto w danym wypadku to upamiętnienie postawił legalnie. Natomiast oprócz tego, bo to oczywiście była apogeum, oprócz tego oczywiście była duża niechęć Ukraińców w ogóle. Uważali, że nie wiem, że Polacy, nie wiem, przesadzają albo, nie wiem, chcą poprzez poszukiwania i pochówek stworzyć jakiś dodatkowy akt oskarżenia. W moim głębokim przekonaniu, w polityce państwa, a nawet w większej części klasy politycznej nie było czegoś takiego, co nie znaczy, że nie było grupek skrajnych, ekstremistycznych, które oczywiście ja nie wiem, czy to były, że tak powiem, niezależne grupki, czy też działały na zlecenie, nie wiem, tajnych policji dwupłciowych, jakby powiedział pewien polski poeta. Niemniej, no, były takie portale, jak na przykład Czwarty Rozbiór Polski, gdzie oprócz, nie wiem, gdzie oprócz Hitlera, Stalina pojawił się portret Bandery, tak? No były. Natomiast to był absolutny margines i tak jak mówię, polscy politycy, którzy tworzyli, którzy zabiegali o te relacje wzajemne, po prostu, no paradoksalnie, ale chcieli poprzez systematyczną pracę rozładować ten problem. Dlatego, że tam, gdzie ostatecznie dochodziło do tych upamiętnień, sytuacja się uspokajała. Może z innej parafii, ale myślę, że dobrym przykładem jest to, że cmentarz Orląt we Lwowie był przez całe lata 90., jak być może słuchacze pamiętają, był przedmiotem nieustannych bojów polsko-ukraińskich i w końcu w 2005 roku został odsłonięty. Byli prezydenci Kwaśniewski i Juszczenko. Czy ktoś słyszał, nie wiem, od tych 20 lat, że jest jakiś problem z tym cmentarzem? Nie. Myślę, że w gruncie rzeczy tak może być. Oczywiście, o ile politycy i polscy, i politycy ukraińscy jednak zdobędą się na odrobinę wyobraźni, że może też tak być z Wołyniem, że w momencie, kiedy te szczątki zostaną wydobyte i pochowane po chrześcijańsku, że duża część tych emocji, czy w każdym razie temperatura tych emocji upadnie. Natomiast osobną sprawą jest to, czy to może być paliwo do mobilizowania swoich elektoratów. To jest oczywista, przepraszam, odpowiedź. To jest tak zwane pytanie retoryczne, tak? Tak. Każdy element życia społecznego może być użyty do mobilizowania swoich zwolenników.
1: Myśli pani, że Zełenski mobilizuje swoich zwolenników takimi decyzjami?
0: W pewien sposób też tak. Dlaczego? Niech pan sobie przypomni, bośmy o tym dłużej rozmawiali, mianowicie o spotkaniu Zełenskiego, pierwszym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem. Jak w czasie jego drugiej prezydentury. Przecież było widać, że to jest katastrofa.
1: Tak, to było rzeczywiście straszne.
0: A jednocześnie, pamięta pan, co się stało w Ukrainie?
1: Tak.
0: Nagły skok popularności Zełenskiego. Dlatego, że możemy to uważać za nieracjonalne i za niewłaściwe, ale taka jest przyroda naturów, czy taka jest natura społecznych procesów, że w momencie, kiedy, mówiąc umownie, naszych biją, to jednoczymy się wokół, mówiąc umownie, flagi. Więc z tego punktu widzenia...
1: A my wokół Andrzeja Szeptyckiego.
0: Na przykład. Albo wokół, nie wiem, wokół pana profesora Czarnka, bo mocno bije, tak? Jeszcze jest jedna rzecz w tych wypowiedziach polskich polityków, tak? Mianowicie coś, co jakoś tam mnie też uderzyło, że gdzieś zanikła taka świadomość, że bez względu na to, jak długo prezydent Wołodymyr Zełenski będzie prezydentem, to w końcu kiedyś przestanie być prezydentem. A Ukraińcy tak czy owak będą naszymi sąsiadami. I nie ma żadnego powodu, żeby to sąsiedztwo nie było dobre. O ile naszym politykom i ukraińskim również starczy wyobraźni, starczy odpowiedzialności i starczy świadomości właśnie tego, że politycy mijają. Nie chcę mówić, kto to powiedział jako pierwszy, a narody zostają. I tak jak mówię, zostało zrobione bardzo dużo. Mam nadzieję, że pewne rzeczy wydarzyły się w sposób nieodwołalny. Natomiast naprawdę kryzys, który został wykreowany właśnie na pustym miejscu w takiej skali, no to po prostu nieodpowiedzialność.
1: Ale czy myśli pani, że na przykład Andrzej Szeptycki wygładza, że nie wiem, niesłusznie mówi o tym, że te flagi czarno-czerwone często w Ukrainie w ogóle nic nie znaczą, bo nie odwołują się do pamięci, która byłaby aktywna, takiej pamięci społecznej. Czy to jest...
0: Nie zgodziłabym się tu z panem profesorem Szeptyckim, chociaż bardzo cenię jego kompetencje. I myślę, że najlepszym dowodem na to jest, jak wyglądają cmentarze w zachodniej Ukrainie, jak wyglądają cmentarze w Kijowie, jak wyglądają cmentarze trochę dalej na wschód. I w gruncie rzeczy ma pan coś takiego, że zachód Ukrainy to jest standard, że oprócz flagi narodowej ma pan flagę czerwono-czarną. To jest zupełny standard. Im bardziej pan idzie na wschód, tym tego jest mniej, chyba że mamy do czynienia, nie wiem, z żołnierzami z jednostek typu Azow czy coś takiego. Nie, to nie jest tak, że po prostu nie wiedzą i dlatego stawiają. Nie. Co rozumieją za tymi flagami, to już jest przestrzeń do dyskusji, tak? Bo niewątpliwie część absolutnie rozumie, wie, że jest to symbol upolski, że jest to symbol nacjonalistów i uważa, że tak. Przy czym bądźmy też poważni. Jest sytuacja wojny. Ja nie znam takiej historii wojny, która nie wzbudzałaby czy nie wzmacniałaby prądów nacjonalistycznych. To się może nie podobać. Ja nie mówię, żeby to się podobało, ale tak po prostu jest. Nie mówiąc już o tym, że to nacjonaliści ostatecznie w przypadku wojny są z reguły najbardziej zmotywowani, żeby, nie wiem, stanąć i bronić tej swojej ojczyzny. I powiedziałabym tak, że akurat bez względu na to, jakie hasła na przykład wywieszą na swoich banerach kibice jednej czy takiej drużyny, to ostatecznie oni jako pierwsi meldują się w tych oddziałach wojskowych. Muszę powiedzieć, że takie mówienie, że nie wiem, że to nic nie znaczy, i myślę, że to jest bagatelizowanie z jednej strony problemu, a z drugiej strony też troszeczkę upupianie Ukraińców, tak? Że po prostu nie wiedzą i tak... No, myślę, że ci, co stawiają, to wiedzą. Tyle tylko, że pole skojarzeniowe, które oni mają z tą flagą, jest polem skojarzeniowym pozytywnym, co jest po prostu trudne dla nas do wyobrażenia i myślę zaakceptowania.
1: No to jeszcze wróćmy do jednego z zarzutów, które polska prawica wyciąga przeciwko Andrzejowi Szeptyckiemu, mówiąc, że on pod zdjęciem na Twitterze, gdzie były groby ukraińskich walczących w wojnie obronnej teraz, na których właśnie były flagi, obok ukraińskich były też flagi czarno-czerwone, rząd napisał chwała bohaterom. Powinien napisać, czy nie powinien napisać?
0: Nie wiem, czy pan chce odpowiedzi, czy on jako polityk, czy on jako obywatel. Znaczy,
1: nie lepiej jedno i drugie.
0: Chcę powiedzieć, że po pierwsze w polskiej tradycji mamy coś, albo z innej strony, żeby nie dawać pożywek do fałszywych interpretacji. Chwała bohaterom rzeczywiście w części polskiego społeczeństwa źle się kojarzy, bo to jest fragment zawołania nacjonalistów ukraińskich. Ale trzeba też sobie szczerze powiedzieć, że bardzo wielu polityków prawicy, nie będę ich wymieniać, albo moim zadaniem nie jest donoszenie.
1: Nieźle się zaczyna.
0: Przy różnych okazjach mówiło sława Ukrainie. Mhm. Właściwie jedynym politykiem, który bardzo pilnował, żeby nigdy nie wejść w tę poetykę, to był według mnie prezydent Andrzej Duda. Ale bardzo wielu polityków prawicy takie rzeczy robiło. Czy to było złe? No ja rozumiem, że pewnie taka była atmosfera, taka... I w gruncie rzeczy też pewna dziennikarka, która jest kojarzona z prawicą, w pewnym momencie zapytała właściwie, o co chodzi. To jest, no, vive la France, no, jaka tu jest różnica, prawda? Więc gdyby odciąć ten kontekst, że to było fragment zawołania nacjonalistów, to w gruncie rzeczy, no tak, to są bohaterowie współczesnej Ukrainy. W pewien sposób również bohaterowie, nie wiem, wolnej Europy. No, ludzie, którzy poszli, zaryzykowali wszystko, co mieli najważniejszego w swoim życiu. Być może jako polityk powinien być ostrożniejszy, ale ja nie jestem politykiem, w związku z czym gdzie mi tam dawać rady politykom.
1: No tak. Rad to może nie warto dawać.
0: Nie.
1: Jeszcze na koniec jednak bym wrócił do tego, do tej refleksji. Pani powiedziała, że jakby to jest szkodliwe dla Polaków, niewątpliwie, ale jednak myślę, że najbardziej dla uchodźców, dla tej grupy Ukraińców.
0: I tym się najbardziej w gruncie rzeczy martwię, dlatego że mamy w naszym kraju bardzo dużą grupę uchodźców, oraz wcześniejszych migrantów, bo ciągle tak się mówi, bo rano milion uchodźców, ale zapominamy, że byli, że po 14 roku mniej więcej 1,5 czy 1,2 milion 500 migrantów z Ukrainy przyjechało i nie wrócili po 24 lutego w setkach tysięcy do Ukrainy, chociaż w pierwszym momencie w granicach 60 tysięcy mężczyzn wróciło do Ukrainy, tak? I stwarzanie sytuacji, w których ludzie, którzy uczciwie żyją w Polsce, pracują, płacą podatki, i stworzenie takiej sytuacji, że oni mają się czuć, nie wiem, na cenzurowanym, ja uważam, że to jest po prostu coś, co absolutnie jest sprzeczne z naszym interesem, z interesem naszego społeczeństwa. Ja już nie mówię o relacjach polsko-ukraińskich, tak? Do czego my doprowadzamy? Ja uważam, że absolutnie na takie rzeczy nie trzeba się zgadzać, dlatego że nawet gdyby wziąć pod uwagę różne nieprzyjemne incydenty, które się wydarzały i których autorami byli Ukraińcy, to trzeba jasno powiedzieć, że w stosunku do masy Ukraińców, która przyjechała do naszego kraju, która się przedostała do naszego kraju, to są naprawdę marginalne ilości.
1: Bogumiła Berdychowska była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: To był program Dłuższa Rozmowa, a już za chwilę godzina 20 informacje, a po nich telefon Radia Tok FM. Paweł Sulik jest już w reżyserce, jeśli dobrze widzę, chociaż szczerze powiedziawszy
2: tak, nic
1: nie widzę. Paweł,
2: jestem w zaciemnionym miejscu, więc mnie nie widać, ale będzie mnie słychać po godzinie 20 po informacjach. Wrócimy do pewnego stereotypu, który rozpełzł się po naszym społeczeństwie i ma się przynajmniej w pewnych miejscach dobrze, a mianowicie ten stereotyp głosi, jakoby 20- i 30-latkowie byli bardziej indywidualistyczni w swoich postawach, w tym świecie wyznawanych wartości i mniej skłonni do działań na rzecz wspólnoty. Będzie z nami dr Olgona Piątek z Fundacji Civis Polonus i SOS dla Edukacji i Wiktoria Jędroszkowiak, działaczka społeczna Fundacji Jutropol. Będziemy oczywiście wychodzili z tego podstawowego założenia, które niektóre badania opinii publicznej potwierdzają, ale czy na pewno w takiej wersji da się ten stereotyp opowiedzieć? Czyli, że generalnie w naszych czasach młodzież w wyniku takich, a nie innych procesów jest bardziej zindywidualizowana i mniej skłonna działać na rzecz wspólnoty. Ale co to by oznaczało działać na rzecz wspólnoty i na czym polega teraz w XXI wieku to większe zindywidualizowanie? Najpierw nasze gościnie będą o tym rozmawiać i dyskutować, a później słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM. Od razu przypomnę numer 22 44 044. Za chwilę informacje, po informacjach mikrofon Tok FM.
3: Autopromocja.
4: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Jarosław Kaczyński złożył wyjaśnienia w związku z postępowaniem w sprawie tzw. dwóch wież. O tym na początek. Donald Trump zapowiada, że Stany Zjednoczone przeprowadzą kolejne ataki na Iran. A w sporcie o udanym początku rywalizacji w Lidze Narodów naszych siatkarzy. Na zegarach minuta po 20:00. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie afery ze spółką Srebrna. Kaczyński na początku przesłuchania wygłosił oświadczenie, mówi prokurator Piotr Skiba.
21: Świadek złożył oświadczenie,
5: że uznaje przesłuchującą prokurator za osobę nielegalną, aczkolwiek wyraża zgodę na przesłuchanie, gdyż będzie ten protokół dowodem w dalszej walce o przywrócenie praworządności.
20: Treść przesłuchania jest tajemnicą. Jednym z wątków sprawy jest kwestia 50 tysięcy złotych przekazanych przez austriackiego biznesmena Gerarda Birkl-Fellnera. Miało się to wiązać z podejmowaniem konkretnych decyzji w inwestycji planowanej na działkach należących do spółki Srebrna. Komentuje mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik biznesmena.
21: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
20: Prokuratura będzie teraz analizować ponad 40-stronicowy protokół z przesłuchania i zaznacza, że w tej chwili wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Amerykańskie siły przeprowadzą mocne uderzenie na Iran, tak jak zrobiły to w nocy z wtorku na środę, zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Jak podkreślił Trump w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym, rozmawia z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. Jak ocenił, to dobra umowa i jak podkreślił, nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej. Wcześniej Trump oświadczył też, że władze Iranu zwlekały zbyt długo z wynegocjowaniem porozumienia z USA i teraz muszą zapłacić za to cenę. Minionej nocy siły amerykańskie przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Była to odpowiedź na strącenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca Apache. Iran poinformował natomiast, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwait. I ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski weźmie udział w jednej z sesji szczytu G7, poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak podkreślił, trzeba na nowo stworzyć zbieżność w G7 we wsparciu Ukrainy w kwestii różnych aspektów wojny, w tym kwestii konieczności negocjacji. Szczyt odbędzie się w dniach 15 do 17 czerwca we francuskim Evian. Grupa G7 zrzesza Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, USA, Wielką Brytanię i Włochy. W spotkaniach grupy biorą także udział reprezentanci Unii Europejskiej. W TOK FM czas teraz na sport.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6, a był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
23: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
22: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijczykiem Jasonem McCabbem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym dwa dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
24: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników, teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić, ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel, żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
22: Mecz zacznie się o 20.15, rywalizacja trwa do 4 zwycięstw. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
20: W nocy okresami opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie również burze. Początkowo burze mogą też wystąpić na północnym zachodzie. Temperatura minimalna od 8-9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 stopni Celsjusza w centrum, do 16 na krańcach wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 20. Czas rozpocząć program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowywała i wydaje Karolina Kłaczyńska. Realizować będzie Krzysztof Olesiewicz. Będziemy dziś pytali słuchaczy i słuchaczki w drugiej części naszego programu, czy współcześni 20-30-latkowie są bardziej indywidualistyczni i mniej skłonni do działania na rzecz wspólnoty. Pewnie państwo, którzy słuchali przed chwilą programu Dłuższa Rozmowa Kuby Janiszewskiego, trafili na podobne wątki w przypadku bardzo ważnych, niezwykle ważnych decyzji życiowych ludzi w różnym wieku w Ukrainie, w sytuacji, kiedy zdarza się jeden z najbardziej traumatycznych kryzysów, jaki może spotkać społeczeństwo, nadchodzi wojna. I teraz to, jak się ludzie w różnym wieku zachowali w Ukrainie, a jak się nie zachowywali, jakie były oczekiwania, jak to się zmieniało, to jest opowieść, która niezwykle, jak to powiedział premier, dobrze się rymuje z tym, o czym dziś będziemy rozmawiali, ponieważ istnieje i funkcjonuje stereotyp, nie nowy zresztą, który mówi, że młodzi ludzie obecnie, albo 20-30-latkowie, takie określenia użyję, są bardziej indywidualistyczni w swoich aspiracjach, ich świat wartości jest bardziej zindywidualizowany, a mniej wspólnotowy. I to jest przekonanie, które oczywiście domaga się bardzo dużego doprecyzowania, szczególnie po tej stronie wspólnotowej, bo w zależności od tego, kto ma jakiś światopogląd, ta wspólnota jest czymś innym. To może mieć charakter religijny, a może być to wspólnota oparta o jakieś nutki patriotyczne, albo wspólnota, która jest w ogóle lokalną wspólnotą mieszkańców, którzy są w pewnym miejscu fizycznie razem, w jednej klatce schodowej, w jednym bloku, na jednym osiedlu i tak dalej, i tak dalej. Ale w naszym studiu dr Olga Napiątek, Fundacja Civis Polonus i SOS dla Edukacji. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: I znana państwu z anteny Radia Tok FM Wiktoria Jędruszkowiak, działaczka społeczna, Fundacja Jutropol, projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: I chciałem najpierw zacząć od faktów, które domagają się komentarza, bo skoro my będziemy pytali w drugiej części naszego programu słuchaczy i słuchaczki, co sądzą o tym, że 20- i 30-latkowie są bardziej indywidualistyczni albo bardziej skupieni może na sobie i swoich potrzebach, a mniej na wspólnocie, to chciałbym zacząć od takich twardych danych, które dziś znalazłem i mogą być jakąś ramą dla naszej dzisiejszej rozmowy. Pierwsze, co mnie uderzyło, to to, że kiedy IBRIS pytał Polaków, co by zrobili, gdyby okazało się, że nasz kraj jest w stanie wojny i trzeba w jakiejś formie domyślnej, dowolnej coś zrobić. I teraz respondenci do 29 roku życia, 18-29 lat, prawie 70% zadeklarowało, że nie stawiłoby się do obrony kraju. W szeroko rozumianej formie. Nie było powiedziane, czy to chodzi o to, że trzeba wziąć karabin i gdzieś iść, czy że trzeba na przykład, nie wiem, worki z piaskiem kłaść w oknach. Po prostu 70% ludzi między 18 a 29 rokiem życia. I teraz uwaga, 60 parę procent ludzi od 30 do 49 roku życia powiedziało, że oni deklarują gotowość do obrony. Czyli różnica jest zasadnicza, radykalna. Tutaj 70% ludzi mówi młodych nie za bardzo, a tych po 30, od 30 do 49, 60% deklaruje gotowość obrony. I teraz, jak to się widzi z takim myśleniem o tym indywidualizmie i wspólnocie, a może to nam nic nie mówi? Może to trzeba inaczej definiować ten indywidualizm i wspólnotę. Ale chciałem się dowiedzieć, jak pani interpretują takie wyniki badań, czy czegoś się dowiadujemy z nich o naszym społeczeństwie. Doktor Olga Napiątek.
0: Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tymi wynikami badań. Nie wiem, jak ludzie... Zastanawiałoby mnie to, czy te różne pokolenia, roczniki, kohorty podobnie rozumieją to pytanie. Zastanawiam się też, jak szczerze odpowiadali na to pytanie. Czy może... Bo idę w interpretację, ponieważ tego nie wiemy, bo to są czyste liczby. Zastanawiam się, może młodzi odpowiedzieli szczerzej.
2: Czyli starsi są uwiązani jakimiś...
0: Tak, takimi, może są głębiej w tych mitach, że wypada odpowiedzieć, że będziemy bronić ojczyzny, ale jeśli chodzi o takie ekstremalne sytuacje życiowe, tego nigdy nie wiemy. Wiemy tyle, ile nas sprawdzą.
2: Nie, to jest tak, jako deklaracji.
0: Więc zastanawiam się, na ile tutaj w starszym pokoleniu jest taka większa poprawność polityczna, żeby powiedzieć, że o tak, oczywiście będziemy bronić ojczyzny, właśnie w tych różnych formach, a młodzi ludzie mówią, że niekoniecznie. pytanie też, i to są takie refleksje, które teraz są bardzo na agendzie w Wielkiej Brytanii. Czy młodzi ludzie mają poczucie, może nie tyle takiego bycia częścią wspólnoty, ale czy mają poczucie lojalności wobec tego państwa i czy państwo jest lojalne wobec nich? Bo obrona ojczyzny to jest też obrona państwa. To nie jest po prostu o wspólnocie narodowej, sąsiedzkiej, lokalnej. To jest także obrony państwa w sytuacji wojny.
2: A, więc co, może... a to ciekawe, co na Wyspach, na przykład co młodzi ludzie mówią, a tam nie...
0: Ja, że państwo ich zawodzi. Że państwo ich zawodzi. Aha. I w związku z tym teraz niedawno takie paniczne artykuły w brytyjskiej prasie na temat tego, że młodzi są właśnie roszczeniowi, że nie chcą płacić podatków, że może w ogóle chcą iść w socjalizm, nie chcą grać w tą kapitalistyczną grę, ponieważ państwo ich zawodzi w wielu politykach publicznych. Od mieszkaniowej, przez dbanie o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne. Nie wiem, jak możemy interpretować to w kontekście młodych ludzi, jak oni widzą, na ile wspólnota do tej pory wywiązała się z obietnic czy z dbania o nich, bo ludzie, którzy mają 18-29 lat, to są osoby, które wychodzą z takiego stanu, kiedy dbało się o nich, prawda?
2: Ale między wierszami, kiedy pani słucha, nie wiem, czy słuchacze mają takie wrażenie, między wierszami, ja słyszę, że tam jest jakieś rodzaj transakcyjności, na który nie wiem, czy wszyscy się zgodzą.
0: A ja nie wiem, czy transakcyjność.
2: Ja mam być lojalny wobec państwa, pod warunkiem, że państwo jest lojalne wobec
0: mnie, przy młodych ludziach. Wspólnoty? Kiedy wychowujemy młodych ludzi, nawet jeżeli myślimy o takim poziomie rodziny, najpierw my pokazujemy, że kochamy nasze dzieci, szanujemy nasze dzieci, dbamy o nasze dzieci, one się uczą tego od nas. Jeśli się tego nauczą, będą kochać, dbać, szanować. Pytanie jest takie, rozumiem, czy to pokolenie 18-20, osób, które mają 18, 20 i 29 lat, które właśnie wyszło z tego etapu, kiedy się o nie dba i o nie dba państwo, mają takie poczucie, to jest moje państwo, ono o mnie zadbało, będę teraz o nie również walczył. Czy może ma przekonanie, stanie się coś, wyjadę, bo i tak bym chciał wyjechać.
2: Ale tu jeden apendiks jest konieczny, a mianowicie duża część osób w Ukrainie, jak pamiętam takie arcyciekawe badania z ubiegłego roku, nie miało takich motywacji, nie ma motywacji, że bierze udział w obronie państwa. Oni bardzo to traktują jako obronę czegoś, co nie jest obroną polityki, konstytucji, ustroju, tylko oni to traktują właśnie jako szeroko bardzo rozumianą wspólnotę. A i tam nie ma tej transakcyjności, bo akurat to państwo, oni oskarżają o to, że jest korupcja, że on jest gospodarczo nie do końca wydolne, że społecznych zabezpieczeń nie ma.
0: Ale wspólnota była poczucie wspólnoty wśród młodych ludzi w Ukrainie było wysokie. I jak myślę o tym zawiedzeniu przez państwo i roboty, której państwo polskie moim zdaniem nie wykonało w stosunku do młodych ludzi i może to jest efekty, to jest kwestia edukacji i wychowania młodych ludzi. Jak wybuchła wojna w Ukrainie i zastanawialiśmy się, czy oni się poddadzą, czy nie, muszę państwu powiedzieć, że ja byłam przekonana, że oni się nie poddadzą, ponieważ wiele lat pracowałam z nauczycielkami edukacji obywatelskiej w Ukrainie, które promowały język, postawy i takie poczucie wspólnoty wśród młodych ludzi i miałam takie poczucie, że oni są w sytuacji, w której już od jakiegoś czasu, od 2014 roku, walczą o to, swoją niezależność, swoje państwo, swój
2: ale jak, naród. Ale jak te osoby definiowały wspólnotę? W sensie, czy mówiły po prostu mój kraj?
0: Mój kraj, tak. Mój kraj, bo ich kraj był zagrożony.
2: Dobrze, ale jest z nami Wiktoria Jędroszkowiak i to ze świeżymi ideami w głowie po dzisiejszej konferencji, tak, czy spotkaniu, o którym chwileczkę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, które trochę dotyczyło tej kwestii, czyli młodych ludzi i ich myślenia, czym jest wspólnota, jak wspólne rzeczy można robić razem. Jak ty zinterpretujesz takie wyniki badań, że tu 60% do 30 roku życia mówi, nie będzie bronił kraju, a 60% powyżej 30 mówi, tak, będziemy bronić kraju.
1: Moją pierwszą reakcją, kiedy ty powiedziałeś te liczby, było takie zastanowienie się, czy ktoś spytał o to 60-latków, nie w takim sensie oczekiwania, że 60-latkowie będą stawać do walki zbrojnej, jakby absolutnie mam takie oczekiwania i wiadomo, pewnie też dlatego nie prowadzić takich badań w tej grupie wiekowej, ale ja mam takie doświadczenie, że kiedy rozmawiamy pewnie głównie w mediach, w sensie w debacie publicznej o młodych osobach i o tym, czego one chcą czy czego nie chcą, to często zastanawiamy się właśnie, co młodzi sądzą o, i tutaj możemy wprowadzić sobie dowolne słowo, o nie wiem, LGBT, o Trybunale Konstytucyjnym, o Ukraińcach i tak dalej. I wydaje mi się, że jednak nie zastanawiamy się na przykład, co właśnie 40-latkowie albo 60-latkowie sądzą o danych kwestiach. I trochę jest tak, że staramy, że jakby dalej operujemy w takim świecie, w którym te młode osoby są jakąś taką tajemną grupą, która prawdopodobnie ma podobny światopogląd, czy podobnie, nie wiem, będzie głosowała w wyborach.
4: Jesteśmy na konfederację.
1: Na konfederację, albo z kolei, jak w Wielkiej Brytanii, na socjalistów po prostu za chwilę. I co to w ogóle będzie? I z jednej strony nie chcemy płacić podatków, ale z drugiej strony chcemy socjalizmu. No, te rzeczy się po prostu ze sobą nie spinają, nie? Więc trochę jest tak, że mam wrażenie, że te rozmowy często, i to absolutnie nie jest zarzut, ale często one są źle ustawione, że jakby zaczynamy o nich rozmawiać, zaczynamy rozmawiać o tych kwestiach, mam wrażenie jednak z takim nastawieniem,

0: świetnych liceów w dużych miastach, potem wyjechały na świetne studia za granicą. Mhm. Są raczej z dobrych domów, tak zwanych, i nie wiem, domów, w których były książki i tak dalej. I te osoby wracają tutaj i po tych już 17 latach edukacji swojej nie są w stanie znaleźć pracy w Polsce. I pamiętam właśnie, jak byłam na Międzynarodowym Kongresie, Polskim Kongresie Studentów za granicą, czyli to są taka grupa Polaków, którzy wyjechali, studiują. Tam 70% osób chce wracać do Polski i oni naprawdę nie znajdują tutaj zatrudnienia. A jak znajdują to zatrudnienie, to najczęściej w zagranicznych korporacjach i często ich działy są za chwilę likwidowane i przenoszone w cudzysłowie do innych.
1: Ale w domyśle obietnica brzmiała, jak zdobędziesz wykształcenie odpowiednio wysokiego poziomu, to będziesz mieć pracę i to pracę satysfakcjonującą i nawet za niezłe pieniądze.
0: Tak, na przykład. Albo to jeśli będziesz dbać o swoje zdrowie, to będziesz zdrowy, będziesz żył długo. Po czym okazuje się, że główną przyczyną śmierci wśród młodych osób w Polsce, wśród osób, które są niepełnoletnie, jest samobójstwo.
1: No właśnie.
0: A nie wiem, wypadek drogowy.
1: Czy, ale jak to się widzi, jak to się widzi na tej osi indywidualizm wspólnota? Znaczy, mm-hmm. czy to nie jest tak, że rozmawiając o tym, moglibyśmy równie dobrze zmienić temat naszego programu i zastanawiać się nad tą niespełnioną obietnicą, mm-hmm. jako czymś, co jest...
0: Moim zdaniem to jest właśnie o tym. To znaczy, jakby ta oś indywidualizm a wspólnota jest o zaufaniu. To znaczy, ja będę chciała tworzyć wspólnoty, będę częścią wspólnoty, będę się nią czuła i będę robiła cokolwiek, najmniejsze rzeczy, żeby tą wspólnotę współtworzyć, jeśli ja będę ufać ludziom, którzy są wokół mnie. A jeśli całe życie, czy tam te właśnie całe dorosłe życie, te kilka ostatnich lat, świat przekonuje mnie, że ludziom nie warto ufać, że świat jest zły, że zaraz będzie wojna i te wszystkie rzeczy, i też na takim poziomie bardzo informacyjnym, jesteśmy bombardowani po prostu tymi...
1: A nie ma psychologicznego odruchu, że właśnie w sytuacji kryzysu, nadmiaru negatywnych bodźców, wspólnota jest tym ratunkiem? W sensie nawet religijna
2: ale to
1: wspólnota?
2: Ja bym powiedziała, że wspólnota to... To jest takie słowo, że ma się ochotę pokiwać i powiedzieć, że to jest takie sympatyczne i miłe. Tylko trzeba mieć doświadczenia tej wspólnoty. Pytanie, jakie doświadczenia wspólnoty mają 18, 20, 25-latkowie w naszym kraju? Gdzie oni mieli okazję doświadczyć wspólnoty? Która jest dla nich ważna, bo to,
1: na jakimś nielegalnym spotkaniu w środku lasu neonazistów. Tak się poczułem wtedy dobrze.
2: No tak, ale już nie obśmiewając tego.
1: Nie, ja mówię zupełnie poważnie.
2: Wyobrażam sobie, też myśląc o takich teoriach zaangażowania społecznego, że odpowiedź na to zacytowane pytanie, która byłaby tak, będziemy bronić, będziemy działać, mogłaby nastąpić po tym, jeżeli po takim etapie, albo to jest takie romantyczne, kiedy za dużo naczytali się romantycznej literatury.
1: I to jest taki starszych osób,
2: które... Dokładnie. Albo z doświadczenia. To znaczy mają doświadczenia brania odpowiedzialności za jakąś wspólnotę. Wspólnotę w naszej klasie, wspólnotę szkolną, wspólnotę w harcerstwie, w jakichś grupach nieformalnych. I teraz pytanie jest, jak to pokolenie i nastolatkowie teraz, jakie mają warunki do tego, żeby czuć się członkiem wspólnoty, który ma też jakąś odpowiedzialność.
1: Rewelacja. Czyli pani w ogóle przenosi to w taki punkt pod tytułem, ktoś w tym wieku, gdyby go zapytać o wspólnotę, to mógłby zrobić duże oczy i powiedzieć...
2: O czym pan mówi, tak? Ale o co pan
1: w moim życiu dotychczas się nie wydarzyło
2: coś? Czy to jest wspólnota narodowa? Czy to jest wspólnota naszego miasta? I niektórzy młodzi ludzie, bo znowu młodzież to jest bardzo duża taka grupa społeczna. Będą młodzi ludzie, którzy będą się czuli, będą na pytanie wspólnot, powiedzą, to jest moja wieś, to jest moje osiedle, to jest moja szkoła i moi znajomi ze szkoły. I znowu pytanie jest o to, co buduje takie poczucie wspólnoty. No i więzi, ale też realne działania, realny wpływ. Ile ci ludzie mieli okazji do tego, żeby mieć na coś wpływ, hashtag sprawczość, wziąć odpowiedzialności. Bo teraz oczekujemy od nich odpowiedzialności, jak mają 20 lat, po tym jak im przez 20 lat żadnej odpowiedzialności nie dawali.
1: Ja mam pytanie, być może przychodzi do głowy słuchaczom i słuchaczkom, którzy słuchają tego teraz. Bo, a czy to nie jest tak, że myśmy w świecie naukowym zgodzili się, kiedy patrzymy na społeczeństwa i na ludzi w społeczeństwie, jednostki, że istnieje ta piramida Maslowa i tamta potrzeba przynależności, ona jest naprawdę realną potrzebą. To nie jest wymysł tego Maslowa, tylko my możemy normalnie funkcjonować, nie przynależąc do jakiejś wspólnoty.
2: No im lepiej nam się rozwija nasz turbokapitalizm, tym mniej potrzebujemy tej wspólnoty.
1: Ale mniej potrzebujemy? To nie jest tak, że to jest brak, który rodzi rodzaj frustracji?
0: Myślę, że bardzo jej potrzebujemy. dlatego młodzi ludzie są aż tak samotni. No nie pamiętam teraz tej statystyki tak z głowy, ale

0: Jak ostatnio...
1: 38% w diagnozie wysz, mówi, że czuje się samotnie.
0: W diagnozie menu, tak? Tak. No to jest jakoś super dużo. W sensie tak, żeby dużo. Po prostu 40% naszego społeczeństwa wśród młodych osób powiedziało, tak, czuję się samotny. Ja też pamiętam taką statystykę z kolei z badań właśnie projektu Młode Głowy, gdzie 80% młodych osób nie wie, co zrobić w sytuacji kryzysu. W sensie oni po prostu nie, jakby nie deklarują otwarcie, że oni nie wiedzą, do kogo się zgłosić. I ten kryzys nie mam na myśli tutaj wybuchu wojny. Mam tutaj na myśli czyli zgubię się na festiwalu, zepsuje mi się telefon w obcym mieście, nie zdążę na pociąg i zostanę sam na stacji, no nie? I myślę, że to też nam bardzo pokazuje, że często nawet jak wydaje nam się młodym osobom, że nie jesteśmy samotni, bo mamy jakąś tam grupę znajomych, czy mamy na przykład grupę rówieśniczą u nas w klasie przez 10 miesięcy w roku, często jest też tak, że zaczynają się wakacje, jesteśmy teraz w tym okresie, kiedy wakacje zaczynają i nagle cała ta wspólnota, która nie jest tak naprawdę naszą wspólnotą, tylko jest jakimś sztucznym tworem, w który nas się wrzuca, czyli z klasą w szkole, w której często nie chcemy być i tak dalej, czy czasami nie chcemy w niej być, nagle jej nie ma. I często te takie odruchy wsparcia, które nie są realnym, długotrwałym, budowanym wsparciem, ale no wiecie, jakby jeśli siedzimy razem w ławce, no to mamy ze sobą jakąś tam nić porozumienia prawdopodobnie, one po prostu znikają. I nagle okazuje się, że przez po prostu 2 miesiące w roku młode osoby w Polsce, które jeszcze nie wyszły ze szkoły, one są jeszcze bardziej samotne w czasie, który no mi tak, wiecie, potocznie absolutnie nie kojarzy się, nie wiem, z kryzysem zdrowia psychicznego.
2: Ale właśnie, bo wracając do tego czasu, to było z dekady temu, kiedy badacze trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, zwrócili uwagę na i zaczęli brać pod uwagę na poważnie większość ten fenomen ochotniczych straży pożarnych, fenomen kółek parafialnych, albo w ogóle aktywności przy parafiach. I okazało się, że trzeba zmienić myślenie o tych wspólnotach, które realnie funkcjonują i są jakimś wzorcem. To znaczy dla tej młodej osoby, która nawet w szkole, tak jak powiedział Wiktor Jędruszkowiak, tego nie widzi albo tego nie ma, to widzi, że starsi spotykają się w konkretnym miejscu, w konkretnym zestawie osób i raz na jakiś czas robią coś wspólnie. To jest, że się tak wyrażę, przykład edukacja bezpośrednia. I teraz pytanie, czy jeśli widzimy, że jeśli spróbować popatrzeć na to w ten sposób, to znaczy jakiś rodzaj edukacji się jednak dokonuje. To znaczy my widzimy te wspólnoty, nie wiem, czy są filmy na Netflixie, które pokazują, że poza moimi indywidualnymi obawami, frustracjami, niepokojami, celami, dążeniami, marzeniami, oprócz tego indywidualnego świata, jest jeszcze coś, co się robi wspólnie. Czy ja to zobaczę w filmie na Netflixie? Nie wiem, takim dobrym przykładem ostatnio jest serial amerykański o SOR-ze, tak? Jest jakieś miasto w Stanach, gdzie jest SOR i ludzie pokazują, że wspólnie chcą leczyć tych pacjentów, tak? I albo nie wiem, moja mama chodzi na kółko parafialne, ja widzę, że raz na jakiś czas one robią coś, to, a tu zbiórka, a tu jakieś makatki, ale robią coś wspólnie, tak? I to jest jakiś rodzaj edukacji. Czy to przestało działać, czy to nie działa? Z jakiego powodu, tu pytam doktor Olgi na piątek, pani powiedziała, że duża część młodych ludzi nie widzi tego namacalnie przykładu, albo sami nie przeżyli
1: przynależności. Nie ma przestrzeni. Wspomniał pan o ochotniczych strażach pożarnych. Tam młodzi ludzie są.
2: No
1: i
2: tak,
1: tam jakby trzeba byłoby skorelować te badania o tej gotowości z tym, czy jest się członkiem OSP,
0: chłopcy,
1: czy nie.
0: Tak,
1: to byśmy mogli coś... Chłopcy i dziewczęta.
0: Oczywiście,
1: chłopcy i dziewczęta.
0: Przepraszam.
1: Bo tam to jest przestrzeń, w której rzeczywiście dobra przestrzeń wychowawcza, w której starsze osoby włączają młodych, dają im, uczą je tej konkretnej pierwszej pomocy, działania w sytuacjach zagrożenia, dają im szansę wykazania się. Ci młodzi ludzie mają też taką ścieżkę, powiedziałabym, awansu w tej grupie. To jest na poważnie. To jest super ważne, to jest na poważnie. I to jest jeden wątek. Drugi wątek, trochę inne pole, czyli kultura. Niedawno były robione badania uczestnictwa w kulturze Polaków. I po raz kolejny pojawia się taki wątek, że Polacy uczestniczą w kulturze, ale samodzielnie. Sami słuchają muzyki, sami oglądają.
2: Tak,
1: i sami. I teraz coś się takiego wydarzyło. To, co ja powiedziałam wcześniej, może tak za bardzo skrótowo, że ten turbokapitalizm jednak zarabia na tym, że jesteśmy samotni. Pojedynczo konsumujemy. I teraz potrzebne nam są wysiłki i o tym też mówią badacze społeczni, działacze społeczni, wspomniany przed rozmową Robert Putnam, potrzebna jest nam infrastruktura do bycia razem. Teraz przy okazji kryzysu demograficznego, już coraz w Ameryce, to już płaczą za potańcówkami, które kiedyś były, a teraz nie ma potańcówek, ludzie się nie spotykają, więc nie ma tych dzieci. Myślę, że się zagolopowaliśmy jako społeczeństwo do tego w tym indywidualizmie, że rzeczywiście różne usługi pozwalają nam na telefon kupić jedzenie, samemu obejrzeć film, można być pracować samemu w domu. Naprawdę dużo jest tych obszarów, w których zostajemy sami. I teraz potrzebna jest nam na to odpowiedź. Może to najmłodsza kohorta badanych tutaj mówi nam wyraźnie, my mamy za mało tych przestrzeni, w których moglibyśmy doświadczyć i docenić wspólnotę.
2: Czy ja w skrócie dobrze zrozumiałem to, co pani powiedziała? To nie jest sytuacja, że młodzi są bardziej indywidualistyczni w swoich postawach i w świecie wyznawanych wartości niżli wspólnotowi, dlatego że jest taka moda, albo dlatego, że takich rodzice wychowali.
1: Środowisko jest w pewnym sensie
2: nie ma jak być młodym człowiekiem.
1: Ja akurat pracuję bardzo dużo z młodymi i na rzecz młodych ludzi. Naprawdę, od 20 kilku lat. Za każdym razem, kiedy pyta się młodych ludzi, czego oni potrzebują, oni mówią miejsc do bycia razem. Swobodnie, w bezpiecznych i tak dalej. Czy oni dostają te miejsca? Ja mogę wymienić na palcach jednej, może dwóch rąk miejsca w Polsce, w której my dorośli poważnie usłyszeliśmy młodych i dajemy te przestrzenie, za które oni mogą wziąć odpowiedzialność, mogą być razem, mogą budować też te więzi rówieśnicze, które są super ważne. Ciągle ci młodzi są tylko kłopotem.
2: Ale to teraz w tym punkcie muszę zapytać Wiktorię Jędruszkowiak, czy ty dzisiaj usłyszałaś na tym spotkaniu, o którym wspomniałaś chwileczkę przed wejściem na antenę, jak młodzi ludzie, którzy już mają tą intencję, że dobrze, chcę robić coś, co nie dotyczy mnie i tylko mnie, wyjść poza mój świat, chcę robić coś, co w świecie realnym będzie coś znaczyło, być może też w konsekwencji stworzyć jakiś rodzaj wspólnoty czy mikrowspólnoty. Jak to się wyraża? Czy tą intencję w ogóle dobrze oddałem i w jakich sytuacjach to w ogóle działa w ten sposób?
0: To jest trochę tak, że wiele z tych osób to są takie osoby, które, bo może najpierw powiem o tym wydarzeniu. To było wydarzenie, które nazywa się Philanthropy Power Forum, czyli tak już wolno tłumacząc, siła filantropii forum i tak dalej. Chodzi trochę o to, żeby pokazać młodym osobom, że ta ścieżka zaangażowania społecznego może się profesjonalizować i to jest jakaś opcja. To znaczy, jeśli jestem młodą osobą zaangażowaną w działalność, nie wiem, wolontariacką albo w szeroko pojęty aktywizm i kończę szkołę, jestem na studiach, to mogę jak najbardziej myśleć o tym jako o miejscu pracy, bo to, z czym ja się borykam jakoś w trzecim sektorze, to było obserwowanie, jak bardzo następuje taki, wiecie, drenaż talentów po prostu, czyli, nie wiem, masa moich znajomych, z którymi robiłam niesamowite rzeczy w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, nauczyła się tych rzeczy, poszła na kilka staży do organizacji pozarządowych, po czym zostali bardzo szybko zagarnięci przez duże korpo, bo po prostu to były osoby, które mają 25 lat i mają, wiecie, 8 lat doświadczenia robienia czegokolwiek.
2: To jest bardzo ważne, bo być może jest to jakiś przełom w takich średniej biografii życiowej Polki i Polaka. Tak. Ale czy to jest tak, że te osoby później, mając już pracę w jakiejś profesjonalnej korporacji, czy to nie jest tak, że to doświadczenie, wracam do tego, co słyszałem od doktora Piątek, czy one, mając już doświadczenie tego, że można robić rzeczy wspólnie, że można robić rzeczy nie tylko z punktu widzenia własnego interesu, ale też szeroko rozumianego dobra publicznego, to nie jest tak, że później w biografiach tych osób, pomimo tego, że zarabiają na życie, nie wiem, żeby sobie kupić mieszkanie czy cokolwiek, jakoś nawet okazjonalnie nie odbija się w ich życiu to, że mieli takie doświadczenie?
0: No na pewno się odbija.
2: Ale... Musimy zrobić przerwę małą. Odpowiedź na pytanie poproszę za chwilę. Dobrze? Przepraszam bardzo, ale to jest taka właśnie moja rola tutaj w radiu. Jest 20.31. Za chwilę wracamy do rozmowy z Wiktorią Jędruszkowiak, która będzie odpowiadała na pytanie. Działaczką społeczną Fundacji Jutropol, projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, znanym części słuchaczy i słuchaczek z Radia Tok FM. Jest dr Olgą Napiątek, Fundacja Civis Polonus i SOS dla Edukacji. Za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Reklama.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę.
3: Dzień objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień objawienia już w kinach. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Czy współcześni 20-30-latkowie są bardziej indywidualistyczni, mniej skłonni do działania na rzecz wspólnoty? O to będziemy pytali za moment naszych słuchaczy i słuchaczki. Doktor Olgana Piątek, Fundacja Civis Polonus i SOS dla Edukacji, Wiktoria Jędruszkowiak, działaczka społeczna Fundacji Jutropol, projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Znana Państwu z anteny Radio TOK FM. I Wiktorię właśnie zapytałem o to, czy osoby, które mają małe doświadczenie w działalności w trzecim sektorze, w organizacjach pozarządowych, później nawet jeśli z jakichś przyczyn zajęły się, nie wiem, pracą zawodową, która ich angażuje. Czy to nie jest tak, że to doświadczenie, ono powoduje, że nawet okazjonalnie mogą w jakiś sposób zrobić coś, co jest nie realizacją ich indywidualnych potrzeb, ale właśnie czymś z punktu widzenia jakkolwiek wyobrażonej sobie przez nich wspólnoty. Czy tak to bywa?
0: No, moim zdaniem oczywiście tak jest, to znaczy jeśli mając 15 lat angażowałam się w jakiś cel, to jest duża szansa, że jak będę miała lat 30 czy 40 i będę odprowadzała sobie podatek, 1,5% mojego podatku na jakiś cel, to po pierwsze zrobię to i odprowadzę te 1,5% podatku, bo dzisiaj właśnie usłyszałam od dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, że 2% Polek i Polaków, jedynie 2% Polek i Polaków odprowadza te 1,5% podatku.
2: Świadomie zaznacza konkretną organizację pożytku publicznego.
0: To jest jakieś absurdalne dla mnie.
2: Ale to znaczy, nie myśli nad tym.
0: Ile lat już istnieje najpierw 1%, a potem 1,5%? No przecież to jest już kilkanaście lat. Nie pamiętam tego teraz tak z głowy. No ale wiecie, to jest taki już naprawdę najbardziej po najniższej linii oporu, żeby nie powiedzieć po staropolsku low effort, rzecz, którą możesz zrobić dla, no właśnie, dla, nie wiem, trzeciego sektora organizacji pozarządowej. Wydaje mi się, że też osoby, które są zaangażowane, czy które myślą o zaangażowaniu się w coś na rzecz większego dobra, to nie jest tak, że one od razu myślą o wspólnocie. Ta wspólnota przychodzi, ona się pojawia i oczywiście często sprawia, że ludzie zostają. Przykład to jest oczywiście IZHP, IZHR. Najfajniejsze osoby, takie najfajniejsze mam na myśli, najbardziej sprawcze, robiące rzeczy od A do Z, które można sobie wyobrazić jako wolontariuszy, czy jako pracowników w organizacjach pozarządowych, to są osoby, które miały doświadczenie bycia w harcerstwie.
2: To jest ciekawe.
1: Ale ja tu dodam, że
0: to zostaje w ludziach.
1: Tak, że a propos, że wspólnota jest efektem, a niekoniecznie musi być intencją. Tak bym powiedziała, że efektem, a intencją może być, i to obserwujemy przy osobach młodszych i starszych zaangażowanych społecznie, w dzisiejszych czasach jest potrzeba poczucia sensu. To znaczy, jak ten młody człowiek zaczyna po aktywizmie w strajku klimatycznym pracować w korpo, w pewnym momencie może mieć potrzebę sensu, czyli zrobienia czegoś, co ma sens dla innych ludzi. I teraz wracam do mojego, tego, co mówiłam. Wtedy jest potrzebna infrastruktura, która daje szansę na bycie we wspólnocie i na zaangażowanie społeczne. I dla przykładu, w Warszawie od wielu lat działa taki duży miejski program Ochotnicy Warszawscy. I on właśnie polega na tym, że miasto intencjonalnie zachęca teatry, biblioteki, muzea do tego, żeby zapraszały ludzi do aktywności społecznej. To znaczy, jeżeli już ktoś powie, zrobiłbym coś, to on jest gdzieś zaproszony. Bo jeżeli wypadliśmy z tych torów działania wspólnotowego, to, a wypadliśmy, to potrzebne są nam dodatkowe wysiłki do tego, żeby z jednej strony była przestrzeń, w której ludzie mogą się zaangażować, są zaproszeni i żeby pracodawcy, nad tym też w Ochotnikach Warszawskich w Civisie pracujemy, pracodawcy rozumieli, że w ramach well-beingu nie musi być tylko joga, ale może być również czas na to, żeby pracownik jeden dzień w roku, dwa dni w roku i tak dalej, mógł działać społecznie.
2: Ale czy to nie jest tak, że w pewnym momencie w polskiej edukacji pojawiło się hasło wolontariat, albo też projekty, które dają odpowiednie punkty, i czy to nie jakoś nie zaczęło procentować?
1: Zaczęło, chociaż ludzie psioczą, mówiąc kolokwialnie, na to, że to za punkty, a nie z serca. Ale ludzie potrzeby. Też uczą się matematyki, bo muszą, a nie z serca. Języka polskiego także, bo muszą, a nie z serca. I tu znowu są ważne dobre doświadczenia. Jeśli młodzi ludzie, chcąc zdobyć te dodatkowe punkty i też zachęceni przez szkołę, mają dobre doświadczenia wolontariatu,
0: w rekrutacji,
1: do świadectwa. Tak, dzięki, że doprecyzowujesz. Jeżeli będą mieli dobre doświadczenia, czyli zostaną przyjęci przez ludzi, którzy potrafią przyjąć młodych ludzi i zaopiekować się nimi w ramach działalności społecznej, to ma szansę. Jeśli nie dajemy sobie tej szansy doświadczeń, sprawczości, współpracy, wynikającej z tego przyjemności, sensu, obserwowania zmiany, no to jest nam po prostu trudniej. I wtedy mamy mniejszą liczbę bohaterów, którzy w razie czego ruszą, prawda, na odsiecz, a nam potrzebna, do wspólnoty jest nam potrzebne pewnie więcej ludzi, którzy trochę się angażują, niż mniej bohaterów.
2: Ale teraz tak, ktoś może słuchając, pewnie jakiś minister albo premier rządu słucha dzisiaj Radia Tok FM, bo ja zawsze w to wierzę, że naszych programów słucha premier. I prezydent też. I teraz tak, to myśli sobie, hola, ale przecież mamy Narodowy Instytut Wolności. Mamy w ogóle taką agendę rządową, która finansowo powinna stymulować funkcjonowanie trzeciego sektora. Myśmy oczywiście tu w Radiu Tok FM mieli bardzo wiele rozmów o tym, jak to nie do końca przejrzyście i w sposób sprawiedliwy działa, jak zawsze, kiedy pieniądze publiczne są przekazywane gdzieś w dół, ale te pieniądze są przekazywane po to, żeby właśnie aktywizować trzeci sektor. Ergo, ktoś może powiedzieć, to teoretycznie, czy teraz dyskutujemy o tym, że my powinniśmy totalnie zrewolucjonizować myślenie o tym, jak istotna jest wspólnota i jak ją wspomagać, czy mówimy o tym, mamy mechanizmy, tylko one nie do końca zawsze dobrze działają, bo tutaj dobry przykład dobrej praktyki został podany, tak? Doktor Olgana Piątek powiedziała, tu w Warszawie jest taki program i ten program.
1: Ale to jest efekt świadomości, że wspólnota w Warszawie jest wyzwaniem, bo ludzie przyjeżdżają, nowi mieszkańcy. My nawet mieliśmy w Warszawie, w Civisie warszawski taki program Warszawa Lokalnie, w którym jednym z takich naszych działań, które sąsiadom promowaliśmy, było powiedz sobie dzień dobry, bo jesteśmy na tym poziomie wspólnotowości.
2: No tak. Chyba zadziałało, bo ja pamiętam, że w tym momencie bardzo wiele osób
1: terroryzowało, dzień dobry.
2: Zaczęli mówić, a może to dlatego, że wiosna przyszła, słońce wyszło.
1: Ale jeżeli jesteśmy na tym poziomie, że ludzie nawet nie mówią sobie dzień dobry, prawda? Ja mam takie doświadczenie, jadę na wieś, każde dziecko mówi mi dzień dobry. O, jak miło! Ja już się czuję tam częścią wspólnoty. Jak mój sąsiad nawet mi nie mówi dzień dobry, to jesteśmy na takim poziomie.
2: Ale wróćmy mimo wszystko do tego, na ile to jest kwestia, przepraszam za ten wulgarny termin, ale to doktor Olga na Piątek pierwszy raz go użyła, infrastruktury, bo on brzmi tak twardo.
1: Ja go będę broniła. I edukacja, i zaangażowanie społeczne, wolontariat, aktywizm, wspólnota, to są tematy, powiedziałabym, miękkie, relacyjne, kobiece. Na nie nigdy nie ma pieniędzy. Jak mówimy o infrastrukturze, jak mówimy o technologiach, to są męskie tematy i na te tematy się znajdują pieniądze.
2: To jest niesamowite, że ta perspektywa, którą pani teraz zaproponowała, w skrócie genderowa perspektywa, ona niezwykle wyjaśnia nam jedną rzecz, a mianowicie jak to jest, że na papierze wszystko się zgadza, to znaczy wydajemy miliony na trzeci sektor, tak zgadza się wszystko, że odpisujemy sobie te 1,5%, a później okazuje się, że w praktyce otrzymujemy wyniki badań, z których wynika, że młodzież jest samotna, ona nie czuje się częścią żadnej wspólnoty, mało tego, nie ma w ogóle doświadczeń tego, tak?
0: Ale jest jeszcze gorzej, to znaczy na takim poziomie filantropijnym, takim wiecie, już poziomie dużych firm, czy nawet małych i średnich firm w Polsce, która jest w G20, więc teraz faktycznie firmy, które chwilę temu były Januszeksami, mogą przekazywać duże środki na różne cele, na które sobie tam wymyślą, zamarzą, czy zostaną przekonane do tego. One często przychodzą do nas i nie wiedzą, że mogą odpisać sobie 2% od CIT-u, w sensie to są jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy, których nie uczymy się nawet w szkole, no to 2% oczywiście pierwsze.
2: Jeśli zasilą...
0: Tak, jeśli jakby przekazujemy je na jakiś tam dobry cel, charytatywny i tak dalej, no nie? Czy w ogóle jakby ta świadomość taka i myślę, że też ta zbiórka niedawna Łatwo Gęga i WDS-a, tak, która pewnie była już odmieniana po prostu również tutaj na antenie przez wszystkie przypadki, to też pokazuje to, że w Polsce bardzo prędko jesteśmy skorzy do tego, żeby zrównać jakąś dużą ideę i jakiś wielki zryw do konsumpcjonizmu, do tego, że teraz będę kupować szampony tej marki i nie wiem, brać pożyczki w tym banku i inwestować pieniądze poprzez ten portal do inwestowania pieniędzy, no nie? I wydaje mi się, że to bardzo mi pokazywało...
2: Ale zaraz, ale to jest problem, to się wyklucza, bo...
0: Nie, bardziej chodzi mi o taką sytuację, że pewnie śledziliście tą zbiórkę, mniej czy bardziej. No i tam było tak, że dużo dużych firm przekazywało duże środki, które jakby w odbiorze nas, ludzi, były oczywiście bardzo duże, w odbiorze firm nie były już aż tak duże. Ale fajnie, super, ważne, to jest wspierać istotne kwestie. Mhm. Oczywiście wielka akcja, ja jestem dużą fanką tego, co tam się wydarzyło. Natomiast potem reakcja społeczna na to była w dużej mierze taka, że na TikToku i Instagramie, filmiki, które ja widziałam i myślę, że wiele Polek i Polaków widziało, to było: od teraz kupuję szampon tej firmy, bo przekazała pieniądze na Łatwo Gęga. Od teraz inwestuję poprzez ten portal, bo przekazali pieniądze na tą zbiórkę.
2: Czyli to jest to, co...
0: I sprowadzamy to nie do tego, okej, to tak, na tym budujmy i na przykład zapytajmy się, dlaczego w NFZ-cie brakuje pieniędzy na dane cele.
2: Ale
0: nie?
2: To tym bardziej nie tworzymy żadnego rodzaju wspólnoty.
0: Oczywiście. Tak? Sprowadzamy to do tego, gdzie wydamy nasze pieniądze w jednym czy w drugim sklepie. No to jest dla mnie strasznie smutne i to głównie właśnie młode osoby to robiły, dlatego, że one są nauczone takiego działania dobroczynnego. To znaczy działania dobroczynnego, które polega na tym, że wrzuca się 5 zł do puszki czy 50 zł do puszki.
2: Rozumiem, ale nie chciałbym, żeby dzisiejsza rozmowa zakończyła się z nagromadzeniem takich negatywnych rzeczy, które wydaje nam się, przynajmniej tu w studiu, że nie powinny tak wyglądać. A kilkakrotnie tutaj parę pozytywów padło. Po pierwsze doktor Napiątek powiedziała o że jakiś samorząd w Polsce, dokładnie Warszawa, w ogóle widzi to jako tworzenie wspólnoty, czy wspomaganie tworzenia wspólnot, czy widzi to jako swój obowiązek. W tym sensie pani powiedziała coś takiego, że no bo to jest Warszawa i że wiele osób przyjeżdża, czy to jakąś spójność społeczną ma? Co tam? Dlaczego w ogóle Warszawa to robi? O to najprostsze pytanie.
1: Od kilkunastu, czy nawet może więcej lat ekonomiści, socjologowie wiedzą, obserwują to, że w te wspólnoty, te gminy, miasta, w których jest współpraca, więzi, w efekcie zaufanie, lepiej sobie radzą ze wszystkimi problemami społecznymi. Od bezpieczeństwa, czujemy się bezpieczni tam, gdzie znamy i lubimy sąsiada, nie gdzie mamy kamerę, poprzez oszczędzanie na różnych transakcjach ekonomicznych, tam, gdzie ufamy, nie musimy się ubezpieczać na 1000 sposobów, przez dbanie o porządek taki fizyczny, fizycznej przestrzeni, dbanie o jakość usług publicznych i tak dalej. Czyli generalnie ekonomiści i specjaliści od rozwoju to już wielokrotnie powiedzieli. Teraz w Warszawie mam poczucie, że udało się połączyć tę wiedzę z faktem, że skoro tak jest, a rzeczywiście miasto Warszawa ma taką dynamiczną strukturę ludności i przyjeżdżających spoza Warszawy, ale również migrujących pomiędzy dzielnicami, to trzeba się przyjrzeć temu, jak ta wspólnotowość wygląda. No a wygląda właśnie z tego powodu, jest wyzwaniem, powiedzmy. I należy podejmować wysiłki, żeby pomóc tę wspólnotę budować po to, żeby miasto funkcjonowało lepiej.
2: Ale w tym języku, który jest teraz...
1: To jest w strategii rozwoju Warszawy zapisane.
2: No właśnie, ale w tym języku, który teraz jest najpopularniejszym, czyli mówienie o bezpieczeństwie i odporności na kryzysy. Pani by mówiła coś takiego. Tam, gdzie jest większe zaufanie między ludźmi...
1: Ale to jest oczywiście, że tak. Ja teraz dzisiaj, przepraszam, że się wtrącę, widziałam rolkę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 34 miliardy na odporność. Tak nie do końca tam usłyszałam, że będzie na przykład na to, żeby wzmacniać instytucje kultury jako miejsca, w których ludzie się znowu spotykają, robią coś razem.
0: To by było żeby wzmocnić skandal na pewno.
1: Właśnie ten kawałek polityki edukacyjnej, w których są projekty i współpraca. No my, to też wiadomo, w sytuacji kryzysu AI, no może nam troszkę pomoże, ale jak wyłączył nam prąd, to pomoże nam sąsiad, który nas zna i który będzie miał ochotę nam pomóc. I teraz w to trzeba
2: kiwam głową,
1: wszystko...
2: bo właśnie dzisiaj rano przez moment nie było prądu, wszyscy wybiegli na klatkę
1: no
2: i nasze abstrakcyjne opowieści tu w studio o wspólnocie zwizualizowały się na mojej klatce schodowej w sposób zaskakujący,
1: ale
2: a mianowicie potwierdzający, że młodzi ludzie nie wyszli. Co prawda nasza wydawczyni twierdzi, że to było wcześniej rano i oni wszyscy jeszcze spali.
1: Tak też może być. Ale jeśli nie będziemy właśnie inwestować w te więzi, relacje, budować tej miękkiej infrastruktury odpornościowej. Miękkiej.
2: Ale to
1: i znowu złe
2: mówiła
1: słowo.
2: Właśnie, że złe słowo miękkie.
1: Infrastruktura odporności.
0: To jest infrastruktura
1: społecznej.
0: Krytyczna.
1: Krytyczna, właśnie.
2: Krytyczna, tak, brzmi alarmująco.
1: Ale są na to dobre, jakby też to, co jest dobre, tak jak przy walce z zagrożeniem klimatycznym. My wiemy, co zrobić, tak. Tylko trzeba to zrobić.
2: No.
0: I... Tak jest zazwyczaj z kryzysami, no nie? Że wszystkie rozwiązania są na stole, tylko te osoby, które już siedzą przy tym stole, niezbyt chętnie po nie sięgają.
2: Nie, to jest problem, bo kryzys, odporność na zagrożenie i tak dalej, my mamy inaczej ułożone tutaj te brzegowe punkty w czasie, a coś, od czego dotyczy ta rozmowa, czyli indywidualizm versus wspólnoty, wspólnota nie jest do wyhodowania w ciągu najbliższej doby. I chyba nawet muszę się ugryźć w język, to nie jest kwestia odpowiednich milionów, miliardów, które pewnego dnia zostaną wpompowane, bo to jest jednak coś, co, jeśli zrozumiałem dobrze, jest kwestią wyrobienia pewnych... No właśnie, czy postaw, czy nawyków?
1: Jest, to jest, ja będę znowu przy infrastrukturze, jeśli mogę. To jest kwestia decyzji politycznej i później jej wdrożenia. Teraz
2: ale wie
1: dni,
2: pani, że ale... jak pani mówi o tej infrastrukturze, to ludzie sobie myślą
1: to
2: tak,
1: ja powiem,
2: jasne, zbudujemy
1: Teraz pracowałam z bibliotekami publicznymi, najlepszymi bibliotekami publicznymi z całej Polski i zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób mogą one pracować, wzmacniając wspólnotowość, współpracę i partycypację mieszkańców. Żeby nie były miejscem, magazynem książek, ale też miejscem eventów, ale miejscem budowania więzi społecznych. I to są metody pracy od tego, że każda biblioteka może mieć właśnie grupy wolontariackie, grupy doradcze, że spotkania klubu czytelniczego prowadzą mieszkańcy sami ze sobą, a nie zawsze robi to bibliotekarka sama. My mamy te mechanizmy, znamy te mechanizmy, które jeśli właśnie zrobimy to odpowiednio gęsto, w bibliotece, w szkole będziemy inwestowali dalej, w samorządność uczniowską, w projekty, we współpracę, zamiast oceniać indywidualnie dzieci za to, jak zrobiły swoje klasówki, to ta masa krytyczna nastąpi. Ale to i to nie jest też tak, że to jest takie super trudne i że będziemy musieli czekać całe kolejne pokolenie, bo nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale moje doświadczenie z młodymi ludźmi jest takie, że czasami, nie wiem, jeden warsztat, jeden wyjazd, w którym młodzi ludzie tak zaskoczą z tym, że można, że oni mogą, że mają głos, że mają wpływ, to zmienia ich sposób patrzenia.
0: Tak, no moje doświadczenie jest bardzo podobne, to znaczy ruch klimatyczny, w którym ja działam już od wielu lat, przez wiele, wiele lat opierał się, mam na myśli ten taki nowy ruch klimatyczny po Gresie Thunberg, przez wiele, wiele lat, mam na myśli pewnie 5 lat, od 2019 roku do pewnie 2 lata temu, opierał się głównie na tym, że raz w roku dwie różne organizacje ekologiczne organizowały obozy aktywistyczne, młode osoby tam jeździły, poznawały się, spędzały ze sobą czas, jadły ze sobą, kąpały się razem w jeziorze, planowały akcje aktywistyczne i robiły po prostu razem rzeczy i potem zaczynali spędzać czas wspólnie. I moim zdaniem to był jakiś taki najprostszy w ogóle sposób przyciągania osób na dłużej niż na jedno spotkanie, czy trzy spotkania, miesiąc działania do organizacji. I my tego potrzebujemy coraz więcej. I ja niestety będę bardzo bronić tego, że do tego potrzebne są pieniądze. I potrzebna i ta infrastruktura krytyczna jest bardzo ciekawą, ładną nazwą, ale ona głównie opiera się na tym, żeby to były środki finansowe oraz coś, czego moim zdaniem bardzo często bardzo brakuje, czyli wspierający dorośli. Jak myślę sobie o swoim życiu i o tym, dlaczego jestem w stanie jakby nadal działać społecznie, robić rzeczy, które mieć taką pracę, która właśnie jest o pracy z sensem, no nie? Czy mieć siłę na to, żeby organizować jeszcze po prostu studenckie wydarzenia. To nie jest o tym, że po prostu urodziłam się Gretą Thunberg, tylko dlatego, że miałam kilku dorosłych, którzy mnie wspierali na... I oni często byli w mojej szkole.
2: I jakoś taki
0: oni często
2: płynny...
0: byli w organizacjach no ekologicznych. I oni po prostu zauważyli, że tak, młode osoby, z którymi działamy, są warte tego, żeby poświęcić im czasami pół godziny rozmowy. Rozumiem. I wesprzeć ich w działaniu.
2: Ale myśmy nie dotknęli w tej rozmowie jeszcze innych rzeczy i słuchacze i słuchaczki mogą do nas mieć pretensje o to. Ja próbowałem przemycić to pytanie na początku naszej rozmowy. Istnieje coś takiego, jak pewne wzorce kulturowe przekazywane w, no, poprzez kulturę właśnie, ale chociażby nawet w taką mainstreamową kulturę. Ja wspomniałem serial, który ostatnio oglądałem, który, tak jak czytałem, w Stanach wywołał taką dużą dyskusję o tym, jakie są nasze priorytety, co jest dobrem wspólnym, czy skupienie się tylko na tych finansowym wymiarze funkcjonowania naszego społeczeństwa ma sens, skoro gdzieś tam jest ten szpital w tym Pittsburghu, z tego co pamiętam, i jest tam ten SOR, gdzie oni po prostu, ci pielęgniarki, i lekarze robią wszystko, co mogą i czego już nie mogą dla innych, tak, żeby pomóc innym. I teraz chciałem zapytać, na ile z waszej perspektywy jest, kultura jest tu istotna? Bo jak sobie wyobrażam, że zaraz zaczną po informacjach dzwonić słuchacze i zadzwoni ktoś, kto w latach 70. był hipisem, to powie, oczywiście, że kultura jest kluczowa, tak? Dla nas wspólnota była częścią naszego imaginarium, tego mitycznego, lepszego świata, tak? To brak tej wspólnoty myśmy traktowali jako jakieś zło. Jeśli później zadzwoni ktoś, kto na przykład, nie wiem, w jakimś innym ruchu brał udział, albo ktoś, kto jest w kole gospodyń wiejskich, to powie, no ja nie muszę filmów albo piosenek o kole gospodyń wiejskim oglądać, bo ja po prostu widzę to, tak? Mm-hmm. Być może w kulturze nie musi tego być, a może panie sądzą inaczej, że kultura oczywiście pokazuje te wszystkie sytuacje, które w kulturze i sztuce się pojawiły i które były, mieliśmy przecież taki prąd, nawet pozytywizm. Z tego co pamiętam, częścią tego pozytywizmu jednak było myślenie o tym, że jakoś zaznaczona wspólnota, no ta biedna siłaczka, no naprawdę, gdyby ona chciała pójść do korporacji i zarabiać porządne pieniądze, to nie ma problemu, ale nie. Ona będzie dzieci uczyła. No, coś jest w tej naszej kulturze takiego, czego się możemy chwycić, pokazać? Nie mówię, że od razu serial na Netflixie robić, ale, czy nie? Czy mamy problem taki, że rozkładamy ręce, rozglądamy się po sobie
1: ale
2: i mówimy...
1: chodzi o takie wzorce kulturowe, tak, takich bohaterów albo styl życia, który by młodzi ludzie mogli obserwować i mówić tak
2: ale
1: chcemy,
2: oni to słyszą na lekcjach polskiego. Oni słyszą o stylach życia.
0: Mm-hmm. Co słyszą? No słyszą o po prostu lalkę i tego typu rzeczy, nie? Ja trochę nie rozumiem tego pytania. Czy to jest
2: nie
0: pytanie...
2: Nie ma nic o wspólnocie?
0: Oczywiście, że są też rzeczy o wspólnocie.
2: Wokulski po prostu zarobił pieniądze.
0: Tak samo jak są, jakby, nie wiem, jak jest motyw miłości w szkole, no nie? Jakby to nie jest tak, że motyw miłości omawiany na lekcjach języka polskiego moim zdaniem nie ma dużego wpływu na to, jakie związki romantyczne tworzą młode osoby. Pewnie gdyby tak było, to nie byłoby tak, że bylibyśmy najbardziej singielskim pokoleniem w historii.
2: Aha,
0: jakby to nie ma przełożenia. To absolutnie nie ma przełożenia, moim zdaniem.
2: No to Wiktoria pokazała, jak jednym sprytnym uderzeniem karate.
1: Nie, no bo ja też takie myślałabym o takich, jak myślę o nastolatkach, starszych nastolatkach i takich wzorcach kulturowych i powchodzą mi ci youtuberzy, prawda? Że to są osoby, które się jakoś... Ale ten youtuber to właśnie sam coś tam nawija, prawda?
0: Ale jakby są grupy, jak najbardziej teraz, myślę, że takim dużym nurtem najpopularniejszych youtuberów, influencerów w Polsce są jak najbardziej grupy influencerskie, ale one opierają się na konsumpcjonizmie. One opierają się na reklamach, na swoich produktach, na swoich lodach, chipsach, napojach i tak dalej. I to jest super ekscytujące, jak ma się naście lat. Chociaż na przykład ja mam takie doświadczenie, ja i o tym nie mówię za bardzo odważnie, ale gdy miałam naście lat, uwielbiałam Dawida Kwiatkowskiego. To jest taki piosenkarz, nie wiem, czy kojarzycie Dawida Kwiatkowskiego. On teraz przeżywa drugą młodość swojej kariery. On miał wtedy 19 lat, ja miałam 12, więc ja i moje koleżanki 12-letnie jeździłyśmy po prostu, błagając naszych rodziców w weekendy, na koniec Polski, po prostu z Poznania do Kościerzyny, Zakopanego, Czeladzi, na jego koncerty. I to są przyjaźnie, które ja mam do dzisiaj.
2: Ale tu się tworzy wspólnota. Ale właśnie to jest
0: świetny
2: przykład.
0: To był czas, kiedy my uznałyśmy się przez media społecznościowe, kiedy one jeszcze były społecznościowe. Miałyśmy grupę na Facebooku Kwiatonators. spotykałyśmy się ze sobą w różnych miastach, jeździłyśmy razem na koncerty, robiłyśmy razem rzeczy, robiłyśmy akcje na tych koncertach z,
2: wspólnie.
0: Wspólnie z kwiatkami, no serduszkami. No tego już nie ma, bo teraz
2: media społecznościowe
0: są o algorytmie i są o sprzedaży produktów, także są one targetowane już do coraz młodszych
1: osób. Chciała powiedzieć, że też bym nie chciała jakoś tak negatywnie z tego zakończyć. Mam takie poczucie i to jest właśnie że jeśli jest ta dobra infrastruktura, ta przestrzeń, ten ważny dorosły, przyjazny dorosły, to młodzi ludzie, teraz nastoletni, ale też ci 18-25-latkowie z badania też byli ludźmi, z którymi miałam do czynienia. Jeżeli tylko trochę zrobimy im takiej przestrzeni i okazji do rozmowy, do działania, oni są gotowi w to wejść.
0: Ale oni często sami to zrobią.
1: Dokładnie.
0: Oni potrzebują często przerwy i stołówki.
1: Tak. W związku z tym ja w ogóle mam bardzo dużo sympatii do młodego pokolenia jako 48-latka. Teraz obecnych nastolatków, 20-latków uważam, że ich pewien sceptycyzm i krytycyzm, który może jest też w tych odpowiedziach, jest rozsądny, bo świat naprawdę wymaga albo zaangażowania się, żeby go zmienić, co jest trudne, albo emigracji wewnętrznej.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Olga Napiątek, Fundacja Civis Polonus i SOS dla Edukacji, Wiktoria Jędroszkowiak, działaczka społeczna Fundacja Jutropol, projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Za 3 minuty 21. informacja Radia Tok FM, które przedstawi Sylwia Chryczańska. Po informacjach słuchacze i słuchaczki są mile witani na antenie Radia Tok FM. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044 i mierzyć się z dzisiejszym pytaniem. Czy współcześni 20-30-latkowie są bardziej indywidualistyczni i mniej skłonni do działania na rzecz wspólnoty? Czy państwo się podpiszą pod tą tezą? Czy też całe państwa doświadczenie albo państwa wiedza wskazuje na to, że absolutnie ta teza jest nieprawdziwa, źle postawiona? Proszę do nas dzwonić bez względu na to, jakie państwo mają zdanie. 22 44 044 po informacjach Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku? O tym w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Prezydent Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA będzie w niedzielę w Waszyngtonie. Andrzej Poczobut po raz kolejny zapowiedział, że wróci na Białoruś. Ministerstwo Obrony Narodowej idzie na wojnę z dezinformacją w sprawie programu SAFE. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki uda się z wizytą do Waszyngtonu, potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W niedzielę polski prezydent weźmie udział w organizowanej w ogrodach Białego Domu gali mieszanych sztuk walki Federacji UFC, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i Dzień Flagi, a odbędzie się w dniu 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Przydacz we wpisie na platformie X podkreślił też, że niedzielna wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie po raz kolejny nałożył na byłą już przewodniczącą Trybunału Stanu Małgorzatę Manowską karę 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu tego Trybunału. Nowy przewodniczący Trybunału Zbigniew Kapiński został zobowiązany, aby zwołać takie posiedzenie niezwłocznie. Jak poinformował przewodniczący trzyosobowego składu Przemysław Rosati, to jest trzecia kara nałożona na Małgorzatę Manowską za niewykonanie prawnego obowiązku. Chodzi o kwestię zwołania Trybunału Stanu w pełnym składzie w celu odpowiedzi na pytania sformułowane na kanwie wniosku o wyłączenie Piotra Saka, jednego z sędziów Trybunału wyznaczonych do sprawy byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świrskiego. O skierowaniu pytań do pełnego składu zdecydowali w marcu rozpoznający wniosek sędziowie Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Ziętarski. Rosati zobowiązał wówczas przewodniczącą Manowską do zwołania posiedzenia pełnego składu w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia pod rygorem zastosowania kary porządkowej. Andrzej Poczobut we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. Jak podkreślił jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, w Grodnie jest jego dom i chciałby do domu wrócić. Kolejna już zapowiedź powrotu na Białoruś padła podczas briefingu w Białymstoku zorganizowanego przez Wspólnotę Polską, która przez blisko 5 lat współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał najpierw w areszcie, a potem w kolonii karnej. Marszałek regionu Łukasz Pokorym uhonorował Andrzeja Poczobuta odznaką honor województwa. Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia tego roku i wyjechał do Polski. Jego uwolnienie było efektem zabiegów dyplomatycznych i międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. 45-letni mężczyzna i nastolatek zostali śmiertelnie potrąceni przez auto w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierujący osobówką po wjechaniu w pieszych, którzy byli na chodniku, uderzył jeszcze w mur i drugie auto. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśniają policjanci i prokurator. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało z sieci usuniętych. Część dezinformacji znalazła posłuch wśród polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina. Ukraina.
6: Sprzęt z sejfu nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z sejfu nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą przekazane na Ukrainę.
5: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcja programu i po raz kolejny podkreśla też, że na sejf nie zarobili Niemcy. Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
7: Cel jest jeden, rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jak jest prowadzona ta operacja? Jest obrzydzana Bruksela, obrzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
5: Bo jak podkreślają, kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię. W Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
8: Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
9: Koszty bardzo wzrosły prac budowlanych związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć, jeśli chodzi o instalacje. W związku z czym staramy się też wspomagać mieszkańców, żeby to było osiągalne.
8: A do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, z czego część w budynkach należących do miasta, mówi Grzegorz Leszczyk z magistratu.
10: Problem z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, w starych kamienicach jest taki, że tutaj koszty to nie tylko wymiana źródła, ale też koszt modernizacji całego budynku pod kątem instalacji.
8: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ostatnim terminem ma być koniec września. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem wystąpią przejaśnienia postępujące od południowego zachodu, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W dzień możliwe jeszcze w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Czy współcześni 20-30-latkowie są bardziej indywidualistyczni, mniej skłonni do działania na rzecz wspólnoty albo w ogóle dobra wspólnego? Czy ta teza to jest teza, na którą Państwo widzą dowody wokół siebie, wśród bliższych, dalszych znajomych, w swoim własnym życiu? Czy też nie? Mówią Państwo, a skądże? My widzimy 20-30-latków, którzy no są może indywidualistyczni, jak wszyscy my w końcu żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, ale bardzo często robią coś nie ze względu na swój indywidualny interes, ale właśnie dla dobra wspólnoty, dla dobra wspólnego aktywnie tak czy inaczej finansowo działają i to są 20-30-latkowie. Nie ma tutaj jakiejś dużej różnicy. Rozumiem, że ktoś z Państwa może zadzwonić i powiedzieć, od dawien dawna, od kiedy w ogóle pismo powstało, ciągle się mówi, że ta młodzież to jest taka zupełnie nie nadająca się do niczego. Aczkolwiek na początku naszego programu dziś cytowałem Państwu badania, które dotyczą co prawda wyrywka tego skomplikowanego obrazu, a mianowicie ile osób deklaruje, że nie stawiłoby się do obrony kraju, a ile by się stawiło i tamta cezura jest ustawiona na 29 rok życia. Poniżej tego 29 69% ludzi deklaruje nie będziemy bronili kraju. A powyżej 30 roku życia średnio 60% deklaruje, że będą bronić kraju. Co to oznacza, też trudno powiedzieć, ale jeśli przyjrzymy się skłonności do płacenia podatków, skłonności do wspierania organizacji pozarządowych, to te cyfry jednak teoretycznie rzecz biorąc pokazują, że rzeczywiście młodzi mnie rzadziej deklarują takie działanie. Ale czy to rzeczywiście oznacza, że oni rzadziej tak robią? Pod numer 22 44 044 pan Wojciech z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
12: Dobry wieczór.
11: Słuchamy pana.
12: Czy mnie słychać?
11: Tak.
12: Świetnie. Bardzo mi miło, że mogę się podzielić swoją perspektywą. Wracałem właśnie do domu i słyszałem tutaj o różnych ciekawych kwestiach, które dotyczą mojej bezpośredniej pracy, bo ja jestem zaangażowany na osiedlu wolnych jazdów. Od wielu, wielu lat jestem członkiem zarządu Partnerstwa Wolnych Jazdów. I od kilku lat rozwijamy wolontariat systematyczny w naszej organizacji. I od 3 lat w zasadzie to był około 30, nawet 40 osób w takim wieku 18-30 lat pojawiło się na różnych spotkaniach, którzy byli starsi wolontariusze, wolontariuszki. No, rozmawiamy o tych młodszych osobach. Mhm. I muszę powiedzieć, że z mojej obserwacji absolutnie teza, która została tutaj postawiona, czy hipoteza, pytanie o to, czy jest mniejsza aktywność, myślę, że jest błędna.
11: A dobrze, to ja wykorzystam pana, panie Wojciechu, z pana doświadczenia.
12: Tak, czy ty,
11: bo doktor Olga na piątek powiedziała, że niezwykle istotna jest infrastruktura, to znaczy przestrzeń, która pozwala, no tak jak to pan powiedział, tym wolontariuszom funkcjonować. Czy pan by się zgodził z tym, że to jest rzecz, bez której to by nie funkcjonowało? Czy zaangażowanie młodych ludzi?
12: Dziękuję za to pytanie. Zdecydowanie tak. To nie jest tylko infrastruktura, przestrzeń, rozumiana tak w twardy sposób, ale to są przede wszystkim ludzie. Ludzie pracujący właśnie w lokalnych miejscach kultury, w domach kultury, w bibliotekach, czy w miejscach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. To są ludzie, którzy wykonują niesamowitą robotę na rzecz swoich własnych lokalnych społeczności. Jeśli oni są doinwestowani, a nie doinwestowane gmachy, sprzęty, urządzenia, tak jak to często i łatwiej się pochwalić tym, że nie wiem, coś się zbudowało, prawda? Trudniej się pochwalić tym, że ma się wspaniały zespół, który prowadzi tu taką mozolną, często niewidoczną pracę. Pracę z lokalnymi społecznościami, włącza, angażuje, pokazuje możliwości. No to jest to, w co powinno się inwestować. Niestety, no nawet w Warszawie z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to takie oczywiste, mimo wpisanych różnych deklaracji w strategię 2030, o współpracy z mieszkańcami, o współzarządzaniu. No, my ze swojego podwórka widzimy, jak bardzo trudno jest prowadzić takie miejsce społeczne, oddolne centrum kultury, jakim jest osiedle Jazdów, jeśli nie ma tego wsparcia systemowego. Nie tylko nie ma tego wsparcia, ale często też rzucane są kłody pod nogi i to jest bardzo przykre. Czy jest nadzieja na to, że to się może zmienić? Bardzo bym sobie tego życzył i wszystkim.
11: Panie Wojciechu, tak, bardzo dziękuję za pana głos. Z bardzo konkretnym przykładem z pana doświadczenia. Pan Wojciech z Warszawy był z nami, ze wspólnoty, która funkcjonuje i mało tego, młode osoby, czy 20-30-letnie. To określenie młode może nie zawsze jest na miejscu, ale funkcjonują tam i absolutnie to może tak działać. Pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
13: Dobry wieczór.
11: Słuchamy.
13: Chciałam powiedzieć, że duża rola w tym, aby młodzież była tak społecznikowsko usposobiona, jest po stronie szkoły. I natomiast trudno oczekiwać od nauczycieli, którzy będą kiepsko płatni, żeby oni się wychylali i robili coś więcej niż to konieczne. I w tej chwili już jest tak, że nauczyciele uważają, że do ich obowiązków należy tylko przekazywanie wiedzy, ale nie wychowywanie. Bo przez wychowywanie rozumiem właśnie przekazanie jakiegoś systemu wartości. No i teraz powstaje problem. Czy państwo chce, żeby było inaczej, czy woli gdzie indziej inwestować.
11: A zapytam panią w takim razie, bo może sytuacja jest zupełnie inna, że państwo chce i uważa, że to jest ważne, bo buduje spójność społeczną i tak dalej, ale nie za bardzo ma jak, dlatego że wymagałoby to od szkoły albo od nauczycieli właśnie postawienia na wychowanie, a po drugiej stronie mamy rodziców, z których część powie chwileczkę. Nie na to się umawialiśmy. Proszę dostarczyć wiedzę.
13: Zaraz, to ja panu teraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Nie chodzi mi o jakieś ideologie. Chodzi mi o praktyczny program, który każda szkoła, uważam, powinna zrealizować. Czyli na przykład wizyta w domu dziecka, wizyta w szpitalu, wizyta w schronisku dla zwierząt. Wszystko to połączone z jakimiś pracami, mogą być niewielkie, ale jednak na rzecz właśnie tych ludzi.
11: No dobrze, ale wie pani, że pani Anna, ale pani wie, że teraz w naszym systemie edukacji obowiązują punkty, które się dostanie za właśnie jakąś działalność charytatywną albo wolontariacką.
13: Ale wie pan co? Ja odnoszę wrażenie, że to jest lipa. że tamte, taka instytucja po prostu albo uważano, że a no to trzeba pomóc temu człowiekowi, niech ma te punkty i dobra. Czyli nie jest ważne, co będzie robił, tylko tam mu się wpisze i już. Albo traktującego jako bezpłatnego niewolnika. Ja to muszę powiedzieć, że często winimy młodych ludzi, że nie są tacy prospołeczni, ale oni bardzo często mają bardzo złe wyobrażenie o starszym pokoleniu, dlatego że to starsze pokolenie ich niemiłosiernie wykorzystuje. No przecież na przykład te wszystkie umowy śmieciowe, to przecież to właśnie młodzi ludzie na tym tracą, prawda? Więc jeżeli tak starsze pokolenie ich traktuje, ja sama byłam na praktykach z Urzędu Pracy, gdzie przez pół roku pracowałam za jakieś marne grosze i gdzie wyraźnie dawano mi do zrozumienia, że nie mam co liczyć na zatrudnienie tam, a wykonywałam najgorsze czynności, których nikt nie chciał z tych urzędników, a właściwie urzędniczek, robić. No więc po takiej szkole to nic dziwnego, że ci młodzi ludzie mają takie cyniczne podejście. No.
11: Pani Anna, przy okazji pani głosu to muszę zapytać. A co by pani powiedziała na taką tezę, że ci, którzy mieli doświadczenia w takich wspólnotach jak właśnie, nie wiem, harcerstwo, albo chociażby wspólne wyjazdy na koncert, to oni później w dorosłym życiu częściej się będą angażować. Wierzy w pani w to, że to jest trochę tak, to padło w tej rozmowie z naszymi gościniami godzinę temu, że to jest takie jakby... Taki odruch można w człowieku wykształtować, takim, który dorasta, wychowuje się. Taki odruch, że nie tylko robię rzeczy z punktu widzenia mojego prywatnego interesu, ale również czasami robię rzeczy wspólnie. I że to jest kwestia pewnego odruchu? Zgodziłaby się pani z tym?
13: Więc to nie jest kwestia odruchu, tylko wychowania w tym kierunku. I powiem panu taki prosty przykład. Jeżeli przychodzi nowy uczeń do klasy, to w szkole w Nowej Zelandii nauczycielka czy nauczyciel mówi: drodzy uczniowie, tu macie nowych kolegów i proszę zaopiekujcie się nimi, pokażcie im, gdzie się co znajduje, bo oni są pierwszy dzień i jeszcze tego nie wiedzą. Takie jest podejście. Wiem o tym, ponieważ dzieci mojego brata były w takiej sytuacji. Natomiast w Polsce jest tak, że jest mobbing. I normalnie taka nowa osoba jest znana przez wszystkich.
11: Ale pani Anna, ale to różnie bywa w polskiej szkole, bardzo różnie. Są, znam, znam nauczycieli, którzy dokładnie tak po nowozelandzku ten problem rozwiązują no, też. Nie ma co generalizować.
13: Uczniów na 10 doznało mobbingu. Dzisiaj były podawane dane w waszym radio.
11: Tak.
13: Więc jeżeli tak, no to coś się źle dzieje.
11: Pani Anna.
13: Ja muszę powiedzieć, że ja studiowałam mimo już zaawansowanego wieku na uczelni i spotkałam się z tym, że byłam mobowana przez studentów, którzy po prostu mnie chcieli kompletnie wykluczyć. Hmm. Jak była praca w zespole, to nikt nie chciał mnie przyjąć do zespołu.
11: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Dajmy szansę innym słuchaczom, bo dziś wiele osób do nas dzwoni. A tu przypomnę od razu numer 22 44 044. 22 44 044. Czy współcześni 20-30-latkowie są bardziej indywidualistyczni, mniej skłonni do działania na rzecz wspólnoty? Czy państwo mają przykłady i to pod ręką, że to jest nieprawdziwa teza? I widzą państwo bardzo wielu 20-30-latków, którzy wtedy, kiedy mogą, robią rzeczy, które nie służą im i tylko im. Nie realizują jakichś indywidualnych celów, ale angażują się dla szeroko rozumianego dobra wspólnego, dobra publicznego. Nasz numer to 22 44 044.

0: żeby część rodziców stanęła na stoiskach, no, przy sprzedaży ciasta, napoje, nie wiem, jakaś kiełbaska, czy też organizacja malowania twarzy, czegoś tam, no tego typu rzeczy, tak? Więc myślę, że to jest miejsce i to jest ten czas, kiedy należałoby pokazać dzieciom, tu akurat rozmawiam o 30-latkach, ale od czego się to zaczyna, tak? To jest dobre miejsce, żeby rodzice poszli i pokazali dzieciakom, że można to zrobić bezpłatnie. Ja też myślę, że taki mały dzieciak akurat to się cieszy, jak widzi rodzica, który się angażuje.
1: Czyli pan mówi, że jest przestrzeń na tego rodzaju edukację, tylko akurat widzi pan, że rodzice nie za bardzo chcą brać w tym udział.
0: No, jak można oczekiwać od młodych ludzi jakichś działań, skoro oni nie mieli przykładu od podstawy, od swojej rodziny? To państwo ma narzucić, państwo ma coś takiego robić, myślę, że to jest my. Nie wiem, czy na tyle mamy społeczeństwo, chyba coraz bardziej się dopiero rozwija, żeby taka była aktywność prospołeczna.
1: Ale zaraz,
0: myślę,
1: ale
0: to idzie w górę.
1: Tak, tak, tylko panie Dariuszu, korzystając z pana doświadczeń, ja wykorzystam to, że pan do nas zadzwonił. Jak to jest? A pamięta pan taką sytuację, że w analogicznej sprawie właśnie użycia rodziców w szkole i jednak rodzice się angażowali, albo ci, którzy się angażują, to dlaczego się angażują? Żeby to nie wypadło tylko tak, że po prostu nauka idzie z góry i to jest zła nauka.
0: Znaczy, wie pan, często jest tak, że jak się angażują, to są stali rodzice. Te same osoby. Część rodziców no średnio się angażuje. Czy to przykład tych nieszczęsnych zebrań, gdzie no przychodzi połowa rodziców. A wiem, że spora część dyskusji odbyła się teraz na forach, to znaczy na forach, na grupach społecznościowych, tak? No ale nawet tam, jak się wrzuca hasło, że potrzebujemy ludzi do tego, jest problem ze zgłoszeniem się. Jeszcze jak to jest, nie wiem, upieczenie ciasta, no to się ktoś znajdzie, tak? No bo to trzeba tylko upiec w domu, dostarczyć i z czapki. Ale żeby, nie wiem, ktoś postał godzinę, czy tam półtorej i potem go ktoś inny zmienił, to już nie jest tak łatwo. A to jest ten czas, kiedy można uczyć dzieciaków tego, że można coś robić dla społeczeństwa propublikowano.
1: Tak, panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos, chociaż smutny, pan Dariusz z Krakowa był z nami, bardzo dziękujemy za ten telefon. No chyba przyznają państwo, że absolutnie pan Dariusz złapał w jednym obrazku ten zasadniczy problem. Młode pokolenie, dzieci patrzą na dorosłych i stąd po prostu czerpią naukę. Pan Andrzej z Lublina jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
2: Dobry wieczór, przysłuchuję się i miałem nie dzwonić, ale poruszony został temat harcerstwa. Ponieważ jestem instruktorem harcerskim, a mam 63 lata, aktywnym instruktorem harcerskim, to miałem to szczęście obserwować świat już troszeczkę dłużej. Kiedy zaczął się problem tak naprawdę społecznego niszczeństwa, eliminowania dzieci, czy samoeliminowania dzieci, które potem stają się młodzieżą, a potem są dorosłymi. Otóż, kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe po 90 roku, tak, szkoły opróżniły się z wszelkiej aktywności. Dzisiaj, gdybyśmy przejechali przez Polskę, a znam naprawdę wiele środowisk, nie powiem, że wszystkie, bo bym kłamał, ale wiele środowisk. Szkoły kończą lekcje, panie woźne sprzątają szkoły i szkoła się zamyka. Włącza się alarmy i tyle tego jest. Kiedyś były koła zainteresowań, SKS-y, właśnie to harcerstwo i wiele innych chóry szkolne. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj wolontariatem nazywa się zwykłe egoistyczne działanie na rzecz własnej społeczności. Jestem może brutalny w tym,
1: no, bardzo to mocno
2: ale dla mnie
1: wolontariat
2: szkolny to jest działanie na własne potrzeby. Dlaczego? Tutaj pani pięknie powiedziała, nie ma wyjścia do domu dziecka, nie ma wyjścia do czy wysłania, zrobienia jakichś kartek, upominków dla dzieci w szpitalach, nie ma wyjścia do domu starców, nie ma wolontariatu na zewnątrz, a wszystko, co robimy dla siebie, dla szkoły, czyli dla siebie, nazywamy wolontariatem. Jakiś to wolontariat, że ja w domu pozmywam talerze. Robię to dla siebie.
1: Dobrze, a panie
2: Andrzeju... Wypaczono

0: kwestie tak, tego typu.
1: Ale tak. To z drugiej strony, skoro pan ma takie doświadczenia, to proszę powiedzieć, to kto w takim razie dzisiaj, w naszych czasach, idzie do harcerstwa? Jacy młodzi ludzie i co im przyświeca? Proszę to powiedzieć.
0: Powiem w ten sposób. Właśnie tutaj często pada, że rodzice powinni i tak dalej. W mojej ocenie wielkie nieróbstwo szkół. Szkoły uciekają, boją się harcerstwa i kto idzie? Ano idą te dzieci, czy ta młodzież, no dzieci raczej zaczynają, których rodzice mają choćby wspomnienia z harcerstwa. Natomiast myśmy zgubili jedno pokolenie. Akurat rodziców tych uczniów, tych dzieci, które dzisiaj mają po 10, 12, może nawet 15 lat. Myśmy pokolenie ich rodziców zgubili i to jest to pokolenie, które wyrastało jakby właśnie w końcówce lat 80. Rodziło się i w 90. dorastało, tak?
1: Ale to
0: oni
1: zaraz,
0: nie przekazali
1: ale to,
0: tak, pałeczki.
1: Czyli panie Andrzeju, czyli ten, może nie tyle odpływ, ale ten brak tego nowego narybku w harcerstwie, to były lata 90. z pana perspektywy?
0: Z mojej perspektywy to był tak, to było powolne umieranie harcerstwa, bo wtedy, pamięta pan doskonale, myślę, że słuchacze też tego, też to pamiętają, były kuratoria oświaty i wychowania. I wylaliśmy dziecko, my jako społeczeństwo, tak, wylaliśmy dziecko z kąpielą, bo szkoła nie powinna wychowywać. My pomyliliśmy słowo indoktrynacja z wychowaniem. Szkoła powinna wychowywać, szczególnie wtedy, kiedy rodzice są albo egoistyczni, albo naprawdę zapracowani, żeby zarobić na życie, ale nie każdy rodzic rodzi się wychowawcą. Skoro każdy nauczyciel jest pedagogiem, to znaczy, że jednak szkoła powinna wychowywać, nie indoktrynować, nie wychowywać ideologicznie, ale proponować rozwiązania. Nie ma tych różnych propozycji w szkole.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Andrzej z Lublina był z nami, instruktor harcerski, tak się przedstawił. Pod numer 22 44 044 pan Jerzy z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jerzy.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Słucham
2: dobry wieczór, panie redaktorze. Z przyjemnością chciałem państwu dostarczyć troszkę ciepłych informacji, bym powiedział wręcz jak najbardziej optymistycznych.
1: Słuchamy.
2: Otóż w długi weekend teraz w Bożyszczewo byłem w Bieszczadach i w miejscowości małej tam po prostu koło Poleńczyka, już nie będę wspominać, może to nie jest jakieś takie, Bereska się nazywa. Uczestniczyłem w imprezie, która została zorganizowana na rzecz młodego chłopaka, który potrzebował wsparcia finansowego, nam jakieś leczenie po prostu trzeba było zaplanować. I moje zdumione oczy zobaczyły dętą orkiestrę młodzieżową z Sanoka. No tam było naprawdę chyba ze 30 osób. Powtarzam, dęta orkiestra. Ci ludzie, młodzi oczywiście, mieli po 10, 12 lat, 13. Oni byli wszyscy z podstawówki. Dęta orkiestra, to się dzieje. Ja byłem na tej imprezie, była masa ludzi, byli, ale również z tej orkiestry. Po prostu z zapałem widać było zaangażowanie młodych ludzi. Można było się spodziewać nudne i jakieś kwotopowe inicjatywy. Ale mało tego, był również zespół czterech młodych chłopaków, również w wieku, nie wiem, szósta, siódma, ósma klasa. Proszę państwa, siódma klasa, czteroosobowy zespół w klasycznym składzie, perkusja, wokal, bas, gitara i oni świetnie sobie dawali radę. Ja już jestem stary list, oglądałem się różnych zespołów i w pełnym tego słowa znaczeniu powtarzam, że ten zapał, ta inicjatywa, ten duch jest.
1: Ale panie Jerzy, jak pan...
2: Ludzie, którzy po prostu to będą.
1: Właśnie, ostatnie, bo panie Jerzy, muszę panu przerwać. A, widzi pan. Czyli potwierdzałby pan tą tezę, że infrastruktura jest niezbędna, ale też gdzieś tam musiał być ktoś, musieli być ludzie, dorośli, którzy tym młodym ludziom ten margines na działanie stworzyli, tak? No jednak sformowanie orkiestry dętnej to jest jednak duże wyzwanie organizacyjne, instrumenty i tak dalej, i tak dalej.
2: Można by było się spodziewać, że w Warszawie 2 miliony to nic z tego. Wręcz odwrotnie. Na prowincji, gdzie to zasiedlenie jest mniejsze, gęstość zaludnienia mniejsza, tam się te rzeczy dzieją.
1: Ale dobrze, a panie Jerzy,
2: to jest fajne.
1: To zapytam pana, a może właśnie to jest odpowiedź? Bo pan powiedział, na prowincji, użył pan takiego określenia, mniejsza gęstość zaludnienia, to może o to chodzi, że nie jesteśmy anonimowi, tak jak w dużym mieście, znamy się i tam jest łatwiej wspólne rzeczy robić razem.
2: Bo jak ci ludzie się widzą, to już mój przedmówca, jeden z nich chyba powiedział, a może poprzednia audycja, że jak się widzą, oni natychmiast mówią do siebie dzień dobry. Wszystkie dzieci witają innych, czy obcych, czy mnie na przykład, po prostu słowem prostym, dzień dobry. I to się tam dzieje.
1: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za pana głos. Bardzo dziękuję za tą opowieść z okolic Polańczyka. Pan Jerzy z Warszawy był z nami. Pani Wioleta z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Wioletu.
3: Dobry wieczór. Słuchamy. Witam serdecznie. Ja chciałam się podzielić taką własną perspektywą. Jestem mamą 20 właśnie kilkuletnich córek, które są bardzo mocno zaangażowane w harcerstwo. I takie obserwacje mam, że bardzo niewiele osób ma ochotę właśnie brać udział wolontariacko w takich działaniach, bo po prostu akurat grupa harcerska moich córek jest teraz zagrożona, że nie będzie miała kontynuacji, bo po prostu nie ma ludzi, którzy chcą w tym pracować. Więc tutaj, no nie wiem, przysłuchiwałam się od początku właśnie rozmowie tam z panią profesor i z panią z organizacji pozarządowych i myślę, że tutaj też dużo w tej rozmowie było o osobach, które się jednak jakoś angażują, a jest mnóstwo młodych ludzi, którzy po prostu nastawieni są na własny rozwój i no nie chcą po prostu się angażować.
1: Ale to, ja nie wiem, z czego to, ale to ja wykorzystam to, że pani do nas zadzwoniła. To proszę, odwróćmy to. To z jakiego powodu, jak pani widzi, pani córki się angażują w ten wolontariat, jak rozumiem, no bo to są opiekunkami, tak, w ramach wolontariatu, tak?
3: Tak, no to jest po prostu prowadzenie drużyny harcerskiej. Tak.
1: Czemu one
3: bardzo
1: to robią?
3: Duża to
1: znaczy, jeszcze odpowiedzialność, sama pani mówi, jeszcze odpowiedzialność.
3: Tak, jest to ogromna odpowiedzialność tak naprawdę za te dzieci na obozach i na różnych wyjazdach i też na zajęciach. Nie wiem, no może, no ja się zawsze też w coś angażowałam, może to jest rzeczywiście jakiś przykład, ale na przykład mam syna 17-letniego, którego to nie ciągnie, więc nie wiem, czy to z tym przykładem jest tak zawsze sprawdzone. No po prostu to im się spodobało i no i w to poszły. Nie wiem, czy to kwestia przykładu, bo też coś takiego padło wcześniej, prawda?
1: No dobra, ale to inaczej zapytam, a jak opowiadają o tym, że były na zbiórce harcerskiej albo były na obozie z dzieciakami, to o czym one opowiadają de facto? Co najczęściej
3: znaczy,
1: pani słyszy?
3: One tym żyją, to trzeba po prostu sobie wyobrazić tak, że to jest ciężka praca, organizowanie każdych zajęć. Zajęcia są co tydzień, trzeba coś ciekawego wymyśleć. Przygotowanie obozu harcerskiego to jest ogromna praca kilka miesięcy przed jeszcze tym obozem. Także to już taki człowiek musi poświęcić no, większość swojego czasu wolnego na taką działalność. To nie jest tak, że on sobie idzie na te zajęcia i je prowadzi. Także to trzeba po prostu tym żyć.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Wioleto. To świetnie, że to pani zadzwoniła i to był ostatni głos dziś w programie. Pani Wioleta z Wrocławia była z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos i bardzo pozdrawiamy 20-letnie córki pani Wiolety, które my tu sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, a być może przygotowują najbliższe spotkanie z dziećmi z harcerstwa. I to jest ostatni głos, ale wydaje mi się, że do tego tematu prędzej czy później i tak będziemy wracali w programie Mikrofon Tok FM. No bo to jest trochę opowieść o nas. To znaczy, jak sobie wyobrażamy ten złoty środek pomiędzy naszymi indywidualnymi potrzebami, wyobrażeniami o tym, co my powinniśmy zrobić, jak wygląda nasz osobisty rozwój, a tym, że jesteśmy jednak częścią wspólnoty, z dzisiejszego programu raczej wynika i z Państwa głosów, że jesteśmy nie częścią wspólnoty, tylko częścią wspólnot, bo te wspólnoty mogą być bardzo różne. Tutaj przypomnę głos naszego słuchacza, który widział koło Polańczyka kapitalne przykłady tego, że ludzie mogą pewne rzeczy robić razem. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, to zapraszam do aplikacji Tok FM albo na tokfm.pl, bo rozpoczęliśmy od rozmowy z dr Olgą Napiątek z Fundacji Civis Polonus i SOS dla Edukacji i Wiktorem Jędruszkowiak, działaczką społeczną Fundacji Utropol, projekt Młode Głowy. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za 6 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Grzegorza Dziedzica, Ostatni koniec świata, czyta dla Państwa Marcin Stec. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. Okazuje się, że wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe. Czasem jesteśmy w stanie zapłacić krocie za nowoczesną diagnostykę, leki czy terapię. Coraz bardziej rozwija się rynek weterynaryjny, rynek usług dla zwierząt. No i z czego się to bierze, ta cała sytuacja? Czy to oznacza, że, bo przypominam, środy malujemy portret Polaków, Polacy są jakoś szczególnie uwrażliwieni na los zwierząt, a przede wszystkim chcą je mieć, chcą się nimi opiekować, chcą być ich przyjaciółmi. Na pewno tak jest. O tym porozmawiam z moimi gośćmi zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
1: A zapraszam, Maciek Zakrocki. Po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. A jutro rano, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek prowadzić będzie jutro Jacek Rzekowski. Po 7.20 Grzegorz Kuprianowicz będzie jego gościem. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej. To w związku z wczorajszym, no jednak, karczemnym potraktowaniem kwestii przynależności narodowej przez część polityków w Sejmie. Pytania o to, kto jest jakiej narodowości, postawione w ten sposób, że miały jak zarzut. To się zdarza pierwszy raz w takiej wersji, w takiej odsłonie w naszym kraju od wielu, wielu lat. I pewnie część z Państwa jest tym zaskoczona. No to jutro zobaczymy, jak to widzi Grzegorz Kuprianowicz. A po 7.40 Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z Polski 2050. Rozmowa dotyczyć będzie, no skoro to sprawy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, stosunków polsko-ukraińskich. Ale też tego, że według danych ostatnio opublikowanych, od 2022 roku Rosja wydała na propagandę ponad 6 miliardów dolarów. 6 miliardów dolarów. No, ciekawe, jak te konsekwencje tych wydatków widzi wiceminister spraw zagranicznych. Po godzinie 8 Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydenta Krakowa. Oczywiście Krakowa będzie dotyczyć rozmowa po godzinie 8, ale pewnie nie tylko. A po 8.20 Mateusz Macienik, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka z Uniwersytetu Civitas, profesor Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego i Jakub Majmur z Krytyki Politycznej, bo po 8.20 jutro część publicystyczna Poranka Tok FM. Poranka, który, przypominam, prowadzi jutro Jacek Rzakowski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.

0: Budzę się o 1:37. Boli mnie głowa. Ostatnio często mnie boli. Zupełnie jakby ciśnienie chciało od środka rozsadzić czaszkę. Biorę 2 tabletki paracetamolu i wypijam duszkiem szklankę wody. Wiem, że ze snu nic nie będzie, dopóki ból nie przejdzie. Patrzę na telefon. Nieodebrane połączenie od Hermesa, tego młodego z meetingu, który poprosił mnie o sponsorowanie. Dzwonił niecałe pół godziny temu. Zapomniałem mu powiedzieć, że codziennie kładę się o 10:00. Sen i dieta to połowa sukcesu. Reszta to robota na siłowni. Rośniesz, kiedy śpisz. Piszę do niego. Wszystko okej? Odpisuję od razu. Nie wiem. Dzwonię. Co tam? Trzeźwy jesteś? Tak, ale mnie nosi. Co cię nosi? Co mnie nosi? Heroina mnie nosi, człowieku. Ćpać mi się chce, jak psu szczekać. Jak napisałeś, to właśnie miałem wykręcać do dealera. To czemu nie wykręcasz, tylko mi dupę po nocy zawracasz? W ten sposób daję mu znać, że AA to nie łaskotki. Tutaj nie dbamy o elegancję wypowiedzi. Trzeźwość jest prosta. Jak nie chcesz pić albo ćpać, to będziesz jadł gips ze ścian, a nie pójdziesz. Wykładzinę z podłogi będziesz żarł, a nie pójdziesz. Jak chcesz pić i ćpać, to i tak nic i nikt cię nie zatrzyma. Bo coś mi powiedziało, żeby do ciebie zadzwonić, odpowiada Hermes, a w jego głosie słyszę przepraszający ton.
1: I pięknie. Modliłeś się dzisiaj?
0: Nie modlę się, jestem ateistą. W sensie nie wierzę w żadnego Boga.
1: Bóg wierzy w ciebie. W programie modlimy się niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Rano prosimy o trzeźwy dzień, a wieczorem dziękujemy za trzeźwy dzień. To nie takie trudne. Musisz tylko pozbyć się dumy, trochę spuścić z ego i będzie gitara. Aha, w razie potrzeby modlitwa o pogodę ducha. Znasz?
0: Boże, użycz mi i tak dalej?
1: Pamiętam z jakiegoś rehabu. To na kolanka i jedziesz. Nic ci nie będzie, jak trochę pokory złapiesz. Co dzisiaj robiłeś, że cię tak wieczorem skręciło?
0: Hermes milczy przez chwilę.
1: Nic takiego. Po meetingu pojechałem do Mola, kupiłem sobie buty i czapkę, potem z matką do Aldiego.
0: Masz tu matkę?
1: No mam. Mieszkam u niej, w Prospect Heights.
0: Czym ty się właściwie, Hermes, zajmujesz, co?
1: Robię w IT. To znaczy robiłem, bo ostatnio rzuciłem to w pitu.
0: Potrzebuję przerwy. Piszę kod. Bazy danych, takie tam.
1: Nudy, ale da się z tego żyć.
0: A ty?
1: Jestem detektywem. Pracuję w policji w Des Plaines.
0: Milczenie. Chyba go zaskoczyłem.
1: Nic się nie martw, młody. Sponsorowanie to rzecz święta. Wszystko zostaje między nami, nawet grube rzeczy. Opowiedz mi o swojej matce.
0: To skomplikowane.
1: Życie jest skomplikowane, bracie. Ale okej, jak nie chcesz, to nie mów. Do twojej matki i tak dojdziemy przy 4. i 5. kroku. A potem przy zadośćuczynieniu. Coś jeszcze chcesz mi powiedzieć?
0: Chcę.
1: Hermes na chwilę pauzuje.
0: Ale to głupie, całkowicie nieracjonalne.
1: Wal, chłopie, ja już wszystko w życiu widziałem, a słyszałem jeszcze więcej.
0: No dobra. Od kilku nocy mam ten sam sen. Ty mi się śnisz.
1: Przecież poznaliśmy się dziś rano.
0: No mówię, że to pojebane. Jak wszedłem na meeting, to od razu cię poznałem. Dlatego chciałem, żebyś to ty mnie sponsorował.
1: Co ci się konkretnie śni?
0: Każdej nocy to samo. Jest ciemno i płyniemy łodzią. Po jakiejś wodzie. Chyba rzece, ale nie jestem pewien, bo w ciemności nie widać brzegów. Jesteśmy tylko ty i ja. Łódź jest taka zwykła, drewniana, na 2 osoby. Ja wiosłuję, a ty siedzisz przede mną na ławce i patrzysz. Nic nie mówisz, ale ja wiem, że muszę cię dowieść do celu, że to bardzo ważne.
1: Tyle?
0: Tyle. Nigdy nie dopływamy do lądu.
1: I co, mam ci ten sen zinterpretować?
0: Co to dla ciebie znaczy, Radek?
1: Że masz problem z oddaniem kontroli. I jeszcze, że rzeczywiście płyniemy na tej samej łodzi.

Jeśli zaczynasz trening o 6 rano, to o 7 masz wrażenie, że najtrudniejsza część dnia jest już za tobą. Po siłce wpadam do domu, przygotowuję śniadanie. Smażone białka jajek i brokuły na parze, do tego szejk proteinowy. W dni powszednie sobie nie odpuszczam. Odpuszczanie jest dla słabych. Dyscyplina to podstawa. Jeszcze prysznic i do roboty. Chodzę na posterunek, a tu marazm. Jak zawsze, w poniedziałek. Wszyscy zmarnowani wstali za karę i przyszli odbębniać pańszczyznę, kurwa. Skrzywdzeni przez życie. Biedni ludzie, poważnie, żyją w najwspanialszym państwie świata. Zarabiają może nie kokosy, ale nikt biedy nie klepie. Do tego wszystkie świadczenia i najlepsze ubezpieczenie, jakie można sobie wymarzyć. Dalej nieszczęśliwi. Za dużo gorzały, cukrów prostych, przetworzonego mięcha i telewizji. Biedny naród. Idę do swojego biurka. Louis już siedzi u siebie. Dioda automatycznej sekretarki miga na czerwono. Masz dwie nieodebrane wiadomości. Pierwsza wiadomość jest z soboty. Od mojego informatora, że spotkanie aktualne i że ma dla mnie coś, co awansuje mnie na kapitana. Jasne. Pewnie znowu wystawi mi jakiś licealistów handlujących ziołem i żenioną kokainą. Swoją konkurencję zresztą. Frajer. Kasuje. Druga wiadomość jest po polsku. Witam. Z tej strony Krzysztof Karaś. Miałem się skontaktować, pan wie w jakiej sprawie. To proszę o telefon, mój numer... I tak dalej. Zapisuję. Dzwonię. Odbiera po trzecim sygnale. Dzień dobry, z tej strony detektyw Kowalski. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Dziękuję. Chciałbym z panem porozmawiać, a tak przy okazji, to my się znamy. Moja córka i pański syn chodzili razem do szkoły. Możliwe, mały świat. Możemy się spotkać na przykład za godzinę? Tak, oczywiście. Gdzie pan nocował? U rodziców. Tam niedaleko jest Dunkin' Donuts. Wyślę panu lokalizację SMS-em. Wiem, gdzie to jest. Godzinę później siedzimy naprzeciwko siebie i siorbiemy kawę. Ja czarną, niesłodzoną. On ze śmietanką i podwójnym cukrem. Do tego wziął donata z nadzieniem budyniowym w czekoladowej polewie. Mówią, że jesteś tym, co jesz. I to się zgadza. Krzysztof Karaś wygląda może nie jak pączek, ale jak koleś, który na 40 powinien dostać talon na bajpasy. Ma z 50 funtów nadwagi, do tego brzusznej. Widać, że od wczoraj nie spał i w sumie mu się nie dziwię. Patrzy na mnie przekrwionymi od płaczu i niewyspania oczami, w których nie ma żadnej emocji, w ogóle żadnych wyższych uczuć. Tylko ból i zmęczenie.

0: Pamiętasz mnie? Od razu przechodzimy na ty. Widywaliśmy się na koncertach szkolnej orkiestry. Gabi to moja córka. Grała na klarnecie. Wtedy jeszcze byłem z jej mamą, z Aśką. Kiwa głową, że pamięta. Ale nie przyszedł tutaj, żeby wspominać fałszujących gimnazjalistów. Wyjmuje notes i długopis. No dobra, Krzysiek. Wiesz, co tam się stało? Tyle, co od teścia. To ja ci powiem. Wczoraj rano Marzena odwiozła do twoich rodziców Kubę i psa. Wróciła do domu. Daniel jeszcze spał. Zaszlachtowała go w jego łóżku. Nożem do sushi. Z oględzin ran wynika, że próbował się bronić, ale nie miał szans. Zadała mu kilkadziesiąt ciosów. W szyję, brzuch, klatkę piersiową, w twarz i ręce, bo się zasłaniał. Potem w jego sypialni podcięła sobie gardło. Policję zawiadomiła sąsiadka, która usłyszała jego krzyki. Ta Bułgarka. Krzysiek Karaś słucha tego wszystkiego, jakbym był dyspozytorem z jego firmy transportowej i przekazywał mu informacje o kolejnym ładunku do odebrania tu i tu, a potem do zawiezienia tam i tam. Dysocjacja to dar od Pana Boga, bez kitu. W jego twarzy jest jeszcze coś. Całkowity brak zaskoczenia czy szoku. Tak jakby wypełniło się coś, czego od dawna się spodziewał. Siorbie kawę, patrzy na mnie tempo, jakbym opowiadał mu przebieg meczu bejsbola, którym absolutnie się nie pasjonuje. Nie wyglądasz na zaskoczonego, mówię. Bo nie jestem. Możesz jaśniej? Pranie mózgu. Co tu dużo mówić? Ktoś jej wyprał mózg? W tej sekcie, z której wróciła? Kiwa głową, wgryza się w pączka, oblizuje budyń z wąsów. Od powrotu powtarzała, że ma zadanie. Że jest wykonawczynią ostatecznego planu. Ręką przeznaczenia. Betą.
1: Betą? Jak litera z greckiego alfabetu albo ze stada wilków?
0: Tak.
1: A kto jest alfą? Czekaj, niech zgadnę. Pewnie przywódca tej sekty.
0: Kręci głową.
1: Nie, on jest omegą. Czekaj, Krzychu, bo się gubię. Od początku. Marzena trafiła do sekty na farmie w Wisconsin. Opowiedz mi o tej sekcie.
0: Nazywają się Unus Mundus. To po łacinie znaczy jeden świat. To stary koncept filozoficzny, prawdopodobnie przedplatoński. Upraszczając, oznacza przestrzeń, z której pochodzi rzeczywistość, cały świat.
1: Grubo. A skąd ty to wszystko wiesz? Też byłeś w tej sekcie?
0: Nie byłem, skończyłem filozofię na UJ-cie.
1: Ma sens. Na chicagowskich budowach i na amerykańskich autostradach można spotkać sporo polskich humanistów.
0: Krzysiek kontynuuje.
1: W sekcie jest kilkanaście osób, ale nie przypadkowych. Prawie same kobiety. Nie można się do nich od tak zapisać. Trzeba mieć zdolności.
0: W sensie? Umieć gotować, polować, rąbać drewno, żebrać na skrzyżowaniach?
1: Kręci głową. W jego spojrzeniu widzę cień politowania.
0: Za bardzo się rozpędzam.
1: Trzeba być medium, mówi.
0: Jakim medium?
1: Pytam i staram się, żeby w moim głosie nie usłyszał irytacji.
0: Różnie. Profetycznym, onirycznym, spirytystycznym. Marzena była medium profetycznym.
1: O jasnowidzach. Słyszałeś?
0: Baba Wanga, jasnowidz z Człuchowa, Nostradamus.
1: No ba, nawet policja korzysta z ich usług. Choć raczej nieoficjalnie.
0: Marzena była jasnowidzką. Cholernie dobrą i skuteczną.
1: Potrafiła zlokalizować skarpetki po praniu?
0: Żart wyskakuje ze mnie nagle, ale nie rozśmiesza Krzyśka.
1: Robi mi się trochę głupio.
0: Co takiego zobaczyła? Pytam, siląc się na powagę. W końcu jestem w robocie.
1: Krzysiek milczy przez moment, waży niewypowiedziane jeszcze słowa.
0: Przepowiedziała koniec świata i początek następnego.
1: O czym on do mnie mówi? Szkoda, że nie istnieje paragraf na głupotę, bo już bym go miał na glebie i skuwał.
0: Biorę głęboki oddech. Dobra, Krzysiek, dojdziemy do tego.
1: Kim jest przywódca tych świrów?
0: To dziwny facet. Sam podaje się czasem za Holendra, a potem opowiada o dzieciństwie na Uralu. Ale chyba pochodzi z Ameryki Południowej, bo ma dziwny akcent.
1: Mówią na niego Irra albo Kruk.
0: Ma jakieś nazwisko?
1: Krzysiek kręci głową.
0: Nie mam pojęcia, jak się nazywa.
1: Spotkałem go tylko raz w życiu. Przedstawił się z imienia. Gabriel. Wszystkie informacje zapisuję w notesie. Jest jakiś kontakt do tej sekty? Telefon? Mail? Marzena skontaktowała się z nimi przez internet, więc jakiś kontakt jest. Zaraz ci wyślę ich stronę. Ale telefonu raczej nie mają. Żyją trochę jak Amisze, choć mają prąd i bieżącą wodę. Kruk przywozi zakupy z Monroe pick-upem. Pamiętasz markę, rocznik? Chevy Silverado. Rupieć na oko z wczesnych 2000, czerwony. To już coś. Skoro jest pojazd, musi być i rejestracja. No dobra, opowiedz mi o tym praniu mózgu, które przeszła twoja żona. Możemy wyjść na zewnątrz? Muszę zapalić. Siadamy przy stoliku z parasolem, jak najdalej od wejścia. Krzysiek zapala spiryta. Patrzę na niego jak na przegrywa. Odpalam nagrywanie w telefonie. Pierwszy raz pojechała tam na retreat. Na fejsie wyskoczyła mi reklama darmowego kursu dla osób, które chciałyby rozwinąć zdolności paranormalne. Ogłaszali, że wydają certyfikaty medium. Ona wtedy pracowała w szpitalu jako pomoc pielęgniarska i szczerze tego nienawidziła. Namówiłem ją, żeby pojechała, bo Marzena nie bardzo miała pomysł na siebie. A miała dar, niesamowitą intuicję. Wymyśliliśmy, że jako jasnowidzka albo wróżka w Chicago zarobi lepiej niż opróżniając baseny i opatrując odleżyny. Pojechała na weekend i wróciła zachwycona. Miesiąc później wybrała się na kolejne zgrupowanie. Tym razem już nie za darmo, a potem na kolejne. Z ostatniego kursu już nie wróciła. Tak po prostu? Napisała mi SMS, że musi zostać na jakiś czas we wspólnocie, bo mają do zrobienia niezwykle ważny projekt, że wróci jak skończy i żebym jej zaufał. Jak długo jej nie było? Prawie 5 miesięcy. Zostawiła cię z dwójką dzieci i domem, tak o? Kiwa głową. Jeździłem tam. Próbowałem namawiać, prosić, w końcu grozić. Nie chciała ze mną rozmawiać. Raz wezwałem nawet policję. Zgłosiłem, że moja żona jest więziona przez sektę. Przyjechali, a ona im powiedziała, że we wspólnocie przebywa z własnej nieprzymuszonej woli i jeszcze, że ją nachodzę i że jak nie przestanę, to ona wystąpi o sądowy zakaz zbliżania się. Odpuściłem, bo co miałem zrobić? Czekać, aż mnie aresztują za nękanie? Kiedy wróciła do domu? Jutro minął 3 tygodnie. Zauważyłeś jakieś zmiany w jej zachowaniu, w sensie po jej powrocie? Wróciła niby taka sama, ale odmieniona. Ta zmiana była subtelna, trudna do uchwycenia. Powiedziałbym, że była bardziej intensywna, hiperobecna. Rozumiesz? Kręcę głową, że nie za bardzo. Wszystko robiła na maksa. Namawiała mnie, żebyśmy próbowali nowych rzeczy. No wiesz, w łóżku też. Namawiała mnie na branie jakichś substancji. Nie poznawałem jej, ale podobało mi się to jej nowe oblicze. Znowu po latach zaczęła mnie fascynować. Wróciła jej dzikość, wiesz, taki pazur. Była taka jak kiedyś, a jednocześnie jakby jakaś jej część zniknęła, jak po lobotomii. Opowiadała, co działo się w sekcie? Pytam w momencie, kiedy na ekranie telefonu wyskakuje powiadomienie o mailu od firmy. Wiadomość o wynikach corocznych badań lekarskich. Formalność, bo jestem zdrowy jak byk. Sprawdzę później. Nie mówiła wiele. Prosiła, żebym jej nie naciskał, że opowie mi wszystko, kiedy będzie gotowa. Nie naciskałem. No, może trochę. W końcu była moją żoną. Przypomnij sobie, co mówiła. To ważne. Jakieś czarne bzdury, na przykład, że w tym roku ludzkość nawiąże po raz pierwszy kontakt z obcą cywilizacją. I jeszcze, że stoimy u progu nowego świata. W sensie, że ludzkość stoi. Że ona jest kluczem, który otworzy drzwi do nowego świata. Tak dokładnie powiedziała. Kiedy widziałeś ją po raz ostatni? W zeszły wtorek. Nad ranem wyjechałem do Kalifornii. Zapakowała mi jedzenie na drogę. Wstała ze mną o 3, zrobiła mi kawę. Na pożegnanie dała buziaka, jak zawsze. Coś mówiła? Powiedziała, żebym się nie martwił, że ona o wszystko zadba. Nie zdziwiło cię to? Ostatnio niewiele już mnie dziwiło. Jasne. Wyłączam dyktafon i klikam w zdjęcia. Wyszukuję jedno i robię zoom. Na ekranie widać dłoń z literą nabazgraną czerwonym pisakiem. Wiesz może, o co chodzi z tym A? Daniel i Marzena mieli takie malunki na dłoniach. To pewnie ona je zrobiła. To nie A, odpowiada z zaskakującą pewnością w głosie. To alfa.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pomijamy jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić opakowanie.
0: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17. krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: ONZ sprawdzi, czy w Libanie nie dochodzi do łamania prawa międzynarodowego. Donald Trump potwierdził, że amerykańskie wojska eskortują statki w cieśninie Ormus i wylicza, ile ropy trafiło dzięki temu na rynek. Susza daje się we znaki rolnikom. Mówią o trudnym roku i zapowiadają, że plonów będzie mniej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. ONZ w przyszłym tygodniu wyśle do Libanu misję, która zbada, czy któraś ze stron trwającej tam wojny nie dopuściła się do złamania prawa międzynarodowego, ogłosił wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, Volk Türk. To będzie pierwsza taka misja, powiedział Türk, a jej celem jest zbadanie i udokumentowanie, czy któraś ze stron nie złamała na przykład praw człowieka. W Libanie trwa konflikt między Izraelem a proirańskim Hezbollahem. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że jednym z efektów działań wojennych jest pogłębiający się kryzys żywnościowy. ONZ przewiduje, że do sierpnia dotknie on niemal 1/4 mieszkańców tego kraju. Od 2 marca, kiedy konflikt między Hezbollahem a Izraelem przerodził się w kolejną wojnę, w walkach do wtorku w Libanie zginęło 3666 osób. I choć formalnie od 16 kwietnia w Libanie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, to zarówno Izrael, jak i proirański Hezbollah oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, podał prezydent USA Donald Trump. Jak poinformował amerykański przywódca we wpisie na platformie True Social, w ubiegłym miesiącu polecił służbom zbrojnym Stanów Zjednoczonych przeprowadzenie tajnej misji mającej na celu wsparcie tankowców oraz innych statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Trump podkreślił też we wpisie, że to Stany Zjednoczone Ameryki kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Ocenił jednocześnie, że irańskie wojsko zostało pokonane, a ich gospodarka jest stracona i oświadczył, że to koniec dla Iranu. Pod koniec maja dziennik Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, podał, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepływać przez Ormus. Doniesieniom tym wtedy zaprzeczyło jednak centralne dowództwo USA. To będzie bardzo trudny rok, mówią rolnicy i wyliczają, że przez pogodę plony będą mniejsze i to nawet o połowę. Susza daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
13: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
12: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
14: Jaki ten rok dla rolników?
15: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
12: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej z powodu suszy, jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Śląsku, a w niej nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc, które mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają tu eksperymenty.
7: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
16: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
12: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem, ale jednocześnie należy do krajowej czołówki samorządów pod względem wymiany kopciuchów. Satyryczna opowieść Stanisława Lema Kongres Futurologiczny wkracza na deski teatru. Spektakl będzie można zobaczyć w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
17: Futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych, to jest dosyć powszechne, więc wydaje mi się, że jest bardziej to opowiadanie dzisiejsze. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania, a wiele rzeczy też dzisiaj się mówi o tych samych sytuacjach, o których mówiło się 50 lat temu.
12: Spektakl będzie wystawiany między 21 a 23 czerwca. Prawdopodobnie na jednym meczu zakończy się powrót na korty gwiazdy tenisa Sireny Williams w turnieju WTA. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club, Victoria Mboko, doznała kontuzji w pojedynku singlowym. 19-letnia Kanadyjka skreczowała w meczu z Czeszką Karoliną Pliskową po tym, jak poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła się za kolano. Dzień wcześniej Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla i był to pierwszy oficjalny mecz 44-letniej Williams od września 2022 roku. Sirena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Wygrała w sumie 23 turnieje Wielkiego Szlema. Najchłodniej będzie w czwartek w ciągu dnia na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni, na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem, z czasem prognozowane są postępujące od południowego zachodu przejaśnienia, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W ciągu dnia jednak w wielu regionach możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a także burze.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Dobry wieczór. W środę 10 czerwca to jest audycja Maciej Sakrocki przedstawia, w której w środy wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj to będą Polacy w relacji ze zwierzętami. To bardzo ciekawa grupa, w której są i tacy, którzy nie widzą problemu w tym, by trzymać psa na łańcuchu, a może nawet zostawić go przywiązanego do drzewa w lesie, ale też tacy, którzy dla swojego pupila są gotowi na niesamowite poświęcenia. I bardziej tymi właśnie chciałbym się dzisiaj zająć. Od lat widoczny jest niesamowity rozwój weterynarii w naszym kraju, któremu towarzyszy coraz większa specjalizacja, ale też drastyczny wzrost kosztów leczenia. Może część z Państwa czytała niedawno w tygodniku Polityka tekst Agnieszki Sowy pod tytułem Ile kosztują pupile? Ceny idą w górę, wielu opiekunów nie stać, może czas na NFZ dla zwierząt? Autorka obszernie opisała zmiany w tej branży w ostatnich latach i część z nich jest szokująca. Jednym z przykładów takiej szokującej informacji jest cena rezonansu magnetycznego głowy pieska. To od 1,5 do 2 tysięcy złotych. Podobne badanie dla człowieka da się już zrobić za 500-900 zł. I choć można to racjonalnie uzasadnić, jest to przynajmniej dla mnie zaskakujące. Tak jak zmiana sposobu funkcjonowania, szczególnie w dużych miastach, lecznic weterynaryjnych. Kiedyś to były skromne gabinety, w których lekarz badał fizykalnie i zalecał na podstawie wywiadu z właścicielem zwierzaka jakąś prostą terapię. Dzisiaj lecznice zastępują kliniki wyposażone w wyrafinowaną aparaturę diagnostyczną i świetne laboratoria. Kiedyś lekarze weterynarii dzielili się na specjalistów od chorób psów i kotów, na tych, którzy zajmowali się trzodą chlewną albo drobiem czy końmi. Dzisiaj do tego podziału należy dodać specjalizacje. Chirurdzy, radiolodzy, anestezjolodzy, jak u ludzi. Oczywiście z czegoś to się bierze. Najprościej można powiedzieć, jest popyt, jest podaż. Mamy na naszym portrecie Polek i Polaków coraz więcej zamożnych osób, które dla swoich ukochanych zwierząt są gotowe zrobić mnóstwo, a tak naprawdę to wiele zapłacić. Utrzymać przy życiu mimo na przykład choroby onkologicznej, która jeszcze parę lat temu nie była leczona, a weterynarze proponowali po prostu uśpienie, by ukochane zwierzę nie cierpiało. Dzisiaj proponują często leczenie z radio czy chemioterapią włącznie. Są tego także smutne konsekwencje. Agnieszka Sowa zwraca uwagę w swoim tekście, że starsze osoby, często samotne, które wręcz powinny mieć przy sobie przyjaciela, psa czy kota, decydują się na oddanie w dobre ręce, bo nie są w stanie zapewnić opieki weterynaryjnej przy obecnych jej cenach w połączeniu z kosztami ponoszonymi na kupno leków czy specjalistycznych karm. Widzimy więc, jak to złożony temat, jak ważny i jak wiele o nas mówi. Zapraszam do wysłuchania audycji. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest doktor nauk weterynaryjnych, pan Artur Dobrzyński, specjalista chorób psów i kotów, były adiunkt i kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z kliniką SGGW. Dobry wieczór.
19: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18: Zacznę od takiej ogólnej informacji, która między innymi wynika z takich badań zrobionych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat. No, okazuje się, że ponad 66% Polaków ma jakieś zwierzę domowe. Oczywiście najpopularniejsze są psy. Ponad 70% gospodarstw w Polsce posiadających zwierzęta to właśnie psy. I koty. Koty na drugim miejscu, 53%, prawie 54% jest właścicieli. Czy pana zdaniem to, no właśnie, na co to jest dowód? Na jakąś naszą szczególną miłość do zwierząt, chęć posiadania po prostu zwierzaka, jak pan to wczyta, widzi?
19: Uważam, że to jest bardzo dobre pytanie i pytanie, że tak powiem, zmierzające ku światłości, może w ten sposób. Dlaczego to tak ujmuję? Ano dlatego, że młode pokolenie w tej chwili będzie wchodzić w koty, we właścicieli kotów. Dlaczego? No dlatego, że młodzi ludzie, którzy są zapracowani, którzy są na dorobku, którzy mają pobrane kredyty, w związku z powyższym, wiąże się to z nakładem pracy. A niestety kot jest takim zwierzęciem, który na to pozwala. Bo z psem minimum te 3 razy trzeba jednak wychodzić to na takie jakieś niekiedy dłuższe spacery. Natomiast kot jako zwierzę towarzyszące, jako zwierzę domowe, może bardziej udomowione niż zwierzę domowe, wymaga takich zachodów zdecydowanie mniej niż te spacery. W związku z powyższym dużo łatwiej jest młodym ludziom po powrocie do domu znowu nakarmić kota, pobawić się z nim chwilę, etc., etc., niż przeznaczyć 2-3 godziny dziennie na dodatkowe spacery gdzieś poza miejscem zamieszkania. Stąd brnąc w tym kierunku, wydaje się, że czasami będzie tak, że większa ilość zwierząt towarzyszących, jeżeli chodzi o zwierzęta towarzyszące w domu, to będą właśnie koty, a nie psy.
18: No a jak pan tłumaczy fakt, że bardzo wyraźny jest obserwowany w ostatnich latach wzrost kosztów posiadania, może najpierw tak powiem, takiego towarzyszącego zwierzęcia, a jednocześnie właśnie chociażby to, o czym pan mówi, mnóstwo młodych ludzi jest na dorobku, ma kredyty i tak dalej. Znowuż wracając do tego badania, ponad połowa właścicieli określa taki koszt czy wydatki związane właśnie z takim zwierzęciem od 100 do 300 zł miesięcznie. No i to oczywiście w największym stopniu dotyczy takiego podstawowego utrzymania, bo głównie to są wydatki na karmę. Natomiast no wszystko oczywiście się zaczyna zmieniać, kiedy zwierzę zaczyna chorować, o czym powiemy za chwilę. Więc no jesteśmy gotowi na jakieś poświęcenia finansowe, no bo jednak to jest i zobowiązanie, no i właśnie koszt, prawda?
19: Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Ma pan w 100% rację, szczególnie wówczas, kiedy zwierzę nie domaga zdrowotnie i wymaga podawania specjalistycznych karm. Czy to karm ukierunkowanych, rzucam na rybkę w tym momencie, chociażby na cukrzycę. To będzie rzeczywiście rzutowało na utrzymanie zwierzęcia. Bo musimy pamiętać o tym, że no, nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, nie tylko zabiegi, powiedzmy sobie, relacji człowiek-zwierzę są tymi relacjami niezbędnymi. Tutaj także będą dodatkowe koszty związane z utrzymaniem tego zwierzęcia i dbaniem o jego status zdrowotny. Także tutaj też musimy brać to pod uwagę. Jak wiemy, koszty rosną i to rosną nie tylko w stosunku do karm dla zwierząt towarzyszących, ale również w stosunku do, że tak powiem, naszej polskiej rzeczywistości, jeżeli chodzi o utrzymanie się w sensie zdrowotności czy pełni zdrowotności, wyżywienia się. W związku z tym te koszty będą rosły, tak jak rośnie inflacja, jak rośnie wiele innych rzeczy. Specjalistyczne badania, powiem państwu, wykonane przez wybitnych specjalistów z serii utrzymania na przykład najprostszego gabinetu weterynaryjnego, to jest koszt, który na miesiąc wynosi około parę tysięcy złotych. Przyjmuje się, że ogólnie 300 złotych na godzinę. Tak to niestety wychodzi. W związku z powyższym ci z państwa, którzy mają na przykład swoją działalność gospodarczą, którzy wynajmują jakąś powierzchnię, zobowiązani są do płacenia odpowiednich rachunków, odpowiednich opłat, a w przypadku zakładów leczniczych dla zwierząt dochodzą jeszcze dodatkowe koszty tak zwane utylizacji materiałów medycznych, utylizacji sprzętu medycznego, strzykawek, igieł i tak dalej. To wszystko pociąga za sobą koszty.
18: No ale jednak dochodzi też do takiej sytuacji, która zaskakuje być może część osób, no na pewno te osoby, które jeszcze nie miały po prostu podobnego doświadczenia. Ja wspominałem we wstępie do audycji taki artykuł pani Agnieszki Sowy z Polityki, ile kosztują pupile i że ceny właśnie bardzo poszły w górę. I ona zwraca uwagę na przykład, że rezonans magnetyczny głowy psa to jest od 1,5 do 2000 zł, a dla człowieka od 500 do 900. Jak należy tłumaczyć no właśnie taką sytuację, że coś, co jest na dodatek wykonywane przy pomocy niemal identycznego urządzenia albo wręcz identycznego, no właśnie w tych obu przypadkach różnica może być aż tak wyraźna.
19: Tego nie potrafię panu wyjaśnić. Tym niemniej, no sam wiem, że robiłem rezonans magnetyczny głowy i kręgosłupa, i za całość zapłaciłem, będąc cały czas beneficjentem grupy, za całość zapłaciłem ponad 2000 zł bez żadnego dodatkowego ponoszenia kosztów typu podawanie kontrastu i tak dalej. Więc troszkę bym się tutaj może spierał z panią, która to wyliczyła. Poza wszystkim proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie taką, że w cudzysłów mówię służby weterynaryjne, to jest jednostka zupełnie prywatna. Ona musi samodzielnie pokrywać koszty swojego utrzymania, również zakup tego sprzętu, również jakieś sytuacje związane z naprawą tego sprzętu, etc., czego bezpośredni pacjent tak zwanego NFZ-u no raczej nie odczuwa, bo po prostu nie ma z tym żadnych powiązań.
18: Krótkie wyjaśnienie się pojawia w tym tekście. Między innymi chodziło o to, że trzeba w przypadku zwierzęcia na przykład doliczyć anestezjologa, ponieważ żeby zrobić taki rezonans, no, w tym wypadku pieska, no, trzeba uśpić, ale w rozumieniu oczywiście do badania, no bo człowiek oczywiście...
19: Absolutnie się z tym zgadzam, panie redaktorze.
18: Tak, że musi leżeć nieruchomo, prawda? I tak.

0: tego, jak to wyglądało powiedzmy 20 lat temu i to porównanie ze współczesnością, no, pokazuje drastyczną zmianę, prawda? Od takiego prostego badania zwierzęcia plus tam wywiad, prawda, z właścicielem, co było naturalną praktyką te kilkanaście lat temu, czy 10 lat temu, no, do tego, co dzisiaj widzimy w specjalistycznych klinikach, właśnie wyposażonych chociażby we wspomniany rezonans magnetyczny, gdzie są lekarze wielu specjalizacji, kardiolog, chirurg, onkolog. Z czego się to wzięło, że no w sumie w dość krótkim czasie nastąpiła tak niesłychana zmiana?
1: Panie redaktorze, drodzy państwo, to wszystko oczywiście należy kierować na postęp czasu, prawda? Ja jako młody lekarz weterynarii w latach 80., kiedy zaczynałem swoją praktykę, jedyną rzeczą diagnostyczną był rentgen po prostu. I to taki rentgen, no, że tak powiem, bardzo, bardzo tradycyjne, w sensie, że były tam tanki do wywoływania tych zdjęć, że była cała obróbka tych zdjęć, dopiero później na końcu był opis, etc., etc. To oczywiście z biegiem czasu oczywiście musiało się zmienić. W medycynie weterynaryjnej, jak i również w medycynie ludzkiej jest tak, że bardzo często no, decyduje również czas. Jak się leczy, to niestety trzeba wiedzieć, co się leczy, prawda? Więc jeżeli to jest możliwe, to wykorzystuje się wszystkie możliwe ścieżki, ażeby ten czas troszkę przyspieszyć i postawić trafną diagnozę, nim wyjdą wszystkie specyficzne objawy chorobowe. W związku z powyższym ta procedura całej diagnostyki, rentgenodiagnostyki może w ten sposób, musiała pójść w tym kierunku, że powstały i zostały wprowadzane aparaty, na przykład USG, czy właśnie tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego. W tym wszystkim najważniejsze jest zdrowie zwierzęcia, bo proszę pamiętać, że lekarz weterynarii to nie tylko taki facet w fartuszku, który tam przyjmuje pieski, kotki. To jest cała gałąź, to jest zawód zaufania publicznego. Gdyby nie lekarze weterynarii, proszę państwa, nie mielibyśmy w sklepach mięsa, nie mielibyśmy w sklepach mleka, nie mielibyśmy sera i wiele innych artykułów niezbędnych do życia, no, naszego ludzkiego. Także tutaj aspekt leczenia zwierząt towarzyszących jest bardzo istotny i bardzo, bardzo no, ważny, ale nie jest to jedyna działalność lekarza weterynarii.
0: To na pewno i tutaj oczywiście to skojarzenie z tą weterynarią sprzed kilkudziesięciu lat pewnie inaczej się właśnie kształtuje, czy można je zobrazować w kontekście, o którym pan teraz powiedział, czyli właśnie no, tych lekarzy, którzy wspierają hodowców zwierząt, które albo są przeznaczone właśnie no, na mięso, albo po prostu na hodowlę. I to się jakoś tak uważa, że tutaj się może aż tak wiele nie zmieniło. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że dość szokująca jest ta zmiana dotycząca tych zwierząt towarzyszących, szczególnie może w miastach. No bo jak ja czytam, że dziś usuwa się zwierzętom guzy mózgu, operuje kręgosłupy, wstawia endoprotezy bioder, wszczepia zastawki przy wodogłowiu, no a właśnie zwierzęta chore na nowotwory leczy się nawet wlewami chemioterapeutycznymi, no to jednak proszę mi wybaczyć i również słuchaczy proszę o wybaczenie. Ja stawiam sobie takie pytanie, czy my na pewno myślimy o dobrostanie tych zwierząt, no, wchodząc aż tak daleko w
1: to. Ja rozumiem tok rozumowania pana redaktora, tym niemniej proszę zauważyć, że medycyna weterynaryjna, medycyna ludzka to są dwie dziedziny, które muszą i od dawna współpracują ze sobą. Prosto przykład, no, szczepionka przeciwko wściekliźnie, prawda? Na skutek wścieklizny na świecie umiera, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że około 3 milionów ludzi rocznie. Więc no, jest to na pewno jeden z, że tak powiem, z pstryczków mówiący o wzajemnej konieczności

0: współpracy. I dotyczy to nie tylko pojedynczego pacjenta, to dotyczy wielu grup zawodowych, również grup zawodowych narażonych na chociażby procesy nowotworowe, gdzie są współistotne procesy, czy też współistotne toki postępowania w ten sposób, jeżeli chodzi o chociażby przerzutowość procesów nowotworowych. Katedra Chorób Małych Zwierząt SGGW posiada swoją pracownię, jednostkę, która zajmuje się takimi przerzutami. Tam są w tej chwili w opracowaniu izotopy złota, izotopy srebra, które, no, które są rzeczywiście badane i które mogą ewentualnie przynieść jakieś oczekiwane rezultaty w niedługim czasie, mam nadzieję.
1: No ale to skoro właśnie nawiązał pan do Katedry Chorób Małych Zwierząt, chciałem zapytać właśnie o konsekwencje tego procesu, o którym nam pan opowiada, z punktu widzenia przygotowywania lekarzy weterynarii do zawodu. Jak pan też dostrzega tą różnicę? Mówił pan o latach 80., kiedy pan zaczynał swoją przygodę. Czy dzisiaj rzeczywiście również widać to w procesie nauczania, jak w ogromnym stopniu się ta weterynaria zmienia, jak się pojawiają właśnie te specjalizacje, które kiedyś, no znowuż proszę mnie poprawić, ale tak jak ja sobie kojarzę, bo akurat miałem właśnie ja w latach 80. studiowałem, co prawda zupełnie gdzie indziej, ale mój przyjaciel weterynarię to najczęściej mówił, że ludzie się specjalizują w zwierzętach małych lub dużych, albo ewentualnie no właśnie z pod kątem jakichś zwierząt hodowlanych. Natomiast no, dzisiaj właśnie chirurgia, onkologia, jak u ludzi.
0: Dokładnie tak, panie redaktorze, ale to jeszcze poza wszystkim. Pamiętam, że państwa redakcja prowadziła program pod tytułem Wierzę w zwierzę. Na początku po Dorocie Sumińskiej prowadziłem ja i to odbywało się w ten sposób, że oczywiście na początku pani redaktor zadawała pytania, odpowiadałem na te pytania. Godzina była poświęcona na odpowiedzi telefoniczne osób, które dzwoniły, chciały się czegoś tam dowiedzieć. I zadzwoniła jedna z pań, mama dziewczynki, która chciała, żeby jej córka została lekarzem weterynarii. Jak ona ma to zrobić, żeby zostać tym lekarzem weterynarii? No prosta sprawa, no zdać dobrze maturę, szczególnie z tych przedmiotów kierunkowych, następnie zdać egzaminy wstępne, przebyć rozmowę kwalifikacyjną, no i mieć nadzieję, że się z tymi osiągniętymi dotychczas wynikami dostanie. Na co pani się bardzo oburzyła i powiedziała, jak to ona maturę musi mieć, żeby zostać weterynarzem, to niemożliwe. No więc takie rzeczy się zdarzały, bo kiedyś lekarz weterynarii jeszcze w latach powiedzmy czysto powojennych, po II wojnie światowej, to kojarzył się taki gość, który przyjeżdżał motocyklem WSK, w brudnym fartuszku, mówię cudzysłów, czyścił prosiaczki, czyli po prostu kastrował te prosiaczki, które się tam urodziły. W tym samym brudnym fartuszku wsiadał i wyjeżdżał. No niestety to się wszystko pozmieniało również, nie tylko u nas w naszym kraju, ale również na całym świecie. W związku z powyższym w tej chwili zawód lekarza weterynarii na świecie uważany jest za taki zawód trochę wybrany, powiedzmy sobie, bo studia nie są proste, to jest 6 semestrów. Dochodzą do tego jeszcze później, po przepracowanych latach stażowych, studia specjalizacyjne, podyplomowe, które w zależności od możliwości dyspozycyjności, a w ten sposób można przełożyć właśnie na specjalizację chorób psów i kotów, specjalizację chorób świń, koni i tak dalej, to kolejne 3 lata niewyjęte, kończące się egzaminem państwowym w Instytucie w Puławach. Także to jest dosyć trudny do osiągnięcia zawód.
1: Jeszcze jeden temat chciałem na koniec z panem poruszyć, bo to w kontekście tych kosztów rosnących leczenia wydaje się być dosyć istotnym problemem. Chodzi o to, że leki, które kupujemy dla ludzi, są lekami często jakoś refundowanymi, co oczywiście no, ułatwia ich kupowanie. Natomiast w przypadku leków weterynaryjnych tak nie jest. Co więcej, jest problem, który jest gdzieś podnoszony w artykułach na ten temat, przynajmniej takich no, dla laików jak ja, że często są to leki no, niemal identyczne, jeśli chodzi o ich skład, no ale ze względu na przepisy nie można ich zamiennie stosować. Znaczy mówiąc krótko, lekarz weterynarii nie może wypisać, tutaj mam przykład, furosemidu, który kosztuje 11 zł w hurtowni, takiego moczopędnego leku dla człowieka, tylko musi wypisać weterynaryjny odpowiednik, który jest 8 razy droższy.
0: Czyli jasne, to jest... jasne.
1: No właśnie, czy to jest jakiś temat, który no, powinien być też jakoś rozwiązany, no po to, żeby te koszty utrzymania zwierzęcia tak nie rosły?
0: Jest coś takiego, co nazywa się kaskadą, czyli lekarz weterynarii musi zastosować leki przeznaczone dla zwierząt, z tym wyjątkiem, że jeżeli nie ma takiego leku przeznaczonego dla zwierząt, to może zastosować lek, który jest stosowany u ludzi. I to się opiera w, no właśnie w tej ustawie o obrotach lekami. Tych ustaw jest zdecydowanie więcej. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest ustawa odnośnie odpowiadająca za zakłady lecznicze dla zwierząt. Tutaj też mamy taką pewną kaskadę. Najbardziej prostym tworem to jest gabinet weterynaryjny. Troszkę wyższym jest przychodnia, troszkę wyższym jest lecznica, troszkę wyższym jest klinika weterynaryjna, ale także jeszcze jest piąty możliwy wybór, czyli tak zwana laboratorium analityczne. I w tych pięciu, że tak powiem, składnikach muszą zawrzeć się wszelkie możliwe ustawy dotyczące zakresu świadczonych usług przez dany zakład leczniczy dla zwierząt. Również jest ustawa o, już niedawno znowelizowana, o zawodzie lekarza weterynarii, który precyzuje poszczególne możliwości wykorzystania swojego doświadczenia i wykorzystania swojego, swoich umiejętności, czy manualnych, czy innych. Ta ustawa również opiera się w pewnym momencie o tak zwany kodeks lekarza weterynarii. Jest to kodeks etyczny mówiący o sposobach zachowania się lekarza weterynarii wobec właścicieli, wobec kolegi z tego samego, wobec kolegi lekarza weterynarii i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko przepisy, które reguluje również Izba Lekarsko-Weterynaryjna, w której składzie są również rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, jak i sąd lekarsko-weterynaryjny. Także stopni jest no, stosunkowo dużo i trzeba, że tak powiem, troszkę popracować w tym zawodzie, ażeby ogarnąć to wszystko i nie popełniać błędów natury medycznej.
1: Ale jednak dopytam, żeby to było już takie bardzo jasne, bo pan powiedział o tym, że jeżeli nie ma odpowiednika w lekach weterynaryjnych, można podać lek, w skrócie teraz mówię ludzki, natomiast właśnie ja tutaj mówiłem o takich przykładach, kiedy są leki weterynaryjne, które są w sensie składu niemal identyczne jak dla ludzi, ale właśnie no, nie można ich wtedy przepisywać, a one są znacznie droższe. I no właśnie i to jest problem, na który wskazuje wielu właścicieli zwierząt, że po prostu no, coraz właśnie więcej, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, kosztuje opieka nad zwierzęciem, a to zjawisko, koszty, no, może stać się powodem innych przykrych, żeby nie powiedzieć dramatycznych zjawisk, no, pozbywania się zwierząt, na które nas po prostu w którymś momencie przestaje być stać.
0: Dokładnie tak i ma pan w 100% rację. Dlaczego? Dlatego, że dla państwa, dla budżetu państwa, my ludzie jako obywatele płacący podatki jesteśmy źródłem, że tak powiem, tych pieniążków, które są umieszczane między innymi w te leki. Ale to, że ktoś ma kotka pikusia, no to już raczej państwa specjalnie nie obchodzi. W związku z powyższym, no jeżeli kogoś stać na to, żeby sobie kupić, nie wiem, Teslę, samochód Teslę, to jeszcze musi mieć pieniądze na to, żeby utrzymać te Teslę.
1: No trochę to zabrzmiało, powiedziałbym, dość brutalnie, no ale rzeczywiście tak, tak to wygląda.
0: Niestety taka jest rzeczywistość.
1: I bardzo dziękuję za opis tej rzeczywistości. Przypomnę, naszym pierwszym gościem był pan doktor nauk weterynaryjnych Artur Dobrzyński, specjalista chorób psów i kotów, były adiunkt i kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt SGGW. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia panu, do widzenia państwu.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
1: A drugim gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Magdalena Gajewska, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Życia Codziennego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
1: Jak pani ocenia, dlaczego tak wiele mamy w domach zwierząt? Przy czym tutaj oczywiście no, najczęściej są psy i koty. O tym mówiłem już na początku audycji. Ale mamy też oczywiście no, ryby, gryzonie typu chomiki, świnki morskie, ptaki, króliki, nawet gazy i płazy. Czy wiadomo właśnie z socjologicznego punktu widzenia, z czego się to bierze?
4: No, z pewnością ma to swoje korzenie w naszych tradycjach rodzinnych. Możemy zobaczyć coś takiego jak chęć posiadania zwierząt, która wiąże się z tym, że po prostu w naszych rodzinach od zawsze były te zwierzęta. Czasem bierze się z potrzeby realizacji dziecinnego marzenia, przepraszam. A czasem może po prostu z samotności. I to chyba ostatnia przyczyna jest najbardziej wyraźna i związana ze zmianami kulturowymi, ponieważ samotność jest tym czymś, co nam coraz częściej i mocniej doskwiera. Więc ja bym tak widziała te przyczyny, dlaczego w naszych domach jest tak dużo zwierząt. I jeszcze może jest kwestia tego, że tego, o czym mówią nasi respondenci w badaniach, bezwarunkowej miłości i możliwości opiekowania się kimś, ale jednak myślę, że ma to związek bezpośredni z tym, że jest to taki środek zaradczy na odczucie samotności, które jest taką, można być, chorobą współczesności, prawda?
1: Mhm. No. Ale skoro właśnie wspomniała pani o tym, o tych korzeniach kulturowych, niektórzy jeszcze dokładają religijne, to wyraźnie widzimy, tak ja przynajmniej to obserwuję, no ale to właśnie będę prosił panią o komentarz, w ogóle zmianę stosunku do zwierząt. To znaczy nadal mamy przypadki, no oczywiście medialnie nagłaśniane, jakiegoś bestialskiego traktowania zwierząt. Natomiast wydaje się, że zmieniło się to podejście, no kiedyś kojarzone właśnie z religią, że człowiek jest wyżej w tej hierarchii i że dzisiaj w większym stopniu niż w przeszłości zwierzęta, które były kiedyś bardziej przedmiotowo traktowane, są traktowane podmiotowo. Stają się rzeczywiście ważnym towarzyszem życia. Domagamy się coraz więcej praw. Ja sam z wielką radością dzisiaj patrzę, ale i z zazdrością na przykład na osoby, które po centrach handlowych chodzą na przykład z psami. Kiedyś to było nie do pomyślenia, prawda? Są w restauracjach, w kawiarniach, nawet właśnie tego typu miejsca dzisiaj standardowo przygotowują, nie wiem, miskę z wodą dla psiaka. Coś się zmieniło chyba jednak w tym ustawianiu człowieka w hierarchii właśnie tej istoty najwyższej, której to zwierzęta mają być podporządkowane, czy tak?
4: Pewnie tak. ale ja myślę, że możemy mówić tylko, jeśli chodzi o te kwestie, to mówmy o naszym kręgu kulturowym, czyli kultury zachodniej, prawda? Bo to zjawisko nie jest zjawiskiem globalnym. No i jednak istnieją inne obszary na świecie, gdzie psy, koty żyją zupełnie jakby w takim dzikostanie. I tam jakby człowiek nie ma aż takich zobowiązań moralnych i odpowiedzialności, co oczywiście nie oznacza, że ludzie ich nie podejmują, na przykład dokarmiając zwierzęta wolno żyjące, te, które my wprowadziliśmy i zamknęliśmy w naszych domach, ale ta zmiana kulturowa, o której mówimy, no jakby ona jest widoczna gołym okiem, tak? To, że się tak wiele zmienia. Ja myślałam o tym, że to są takie składniki wiążące się z naszym poczuciem odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie i odpowiedzialności za inne gatunki, że na naszych oczach jakby na skutek antropocenu kończą się warunki do życia dla wielu gatunków. I my poprzez to też czujemy, że jest nam z nimi, jest nam do nich bliżej. Nie wiem, czy pan redaktor się z tym zgodzi, że jednak mamy takie poczucie, że też jesteśmy jednym z gatunków. Nie? I też takich gatunków, które podlegają tym samym prawom, co inne zwierzęta. I to myśmy tym innym zwierzętom pozaludzkim po prostu zbudowaliśmy taki świat. Też to chyba jest takie znamie trochę też rozwoju etycznego i wartości, że my coraz większą świadomość mamy co do cierpienia zwierząt. Fantastyczne jest to, że człowiek jakby nie chce uciekać od swojej zwierzęcości. Tak jak mamy tą taką drabinę świętego Tomasza, to ona się raczej kojarzyła z tym, że ta zwierzęcość stanowiła jakieś zagrożenie dla rozwoju moralnego, duchowego człowieka. Tymczasem my dzisiaj raczej uważamy, że odkrywanie w sobie tych elementów, które łączą nas z innymi istotami, które żyją na Ziemi, odkrywanie tych naszych genetycznej wspólnoty i wspólnoty przestrzeni, to czyni nas po prostu lepszymi ludźmi. I tak jak powiedziałam na początku, jednak ta zmiana i traktowanie relacji z innymi gatunkami w kategoriach moralnych zdecydowanie dotyczy naszej przestrzeni kulturowej, kultury zachodniej. Tak, to no tak, jest chociaż jeden z motywów. No, tak.
1: Tu wtrącę tylko o tyle, że no, rozmawiamy, przypomnę, w momencie, kiedy nadal nie mamy ustawy, którą w skrócie nazywamy łańcuchową, czyli ustawy, która uwolni psy z łańcuchów. Więc ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia i ciągle w niektórych środowiskach, jak się można było przysłuchać debacie na temat tej ustawy, panuje taki pogląd, że przecież no, jak świat światem pies był na łańcuchu i nikomu to nie przeszkadzało, prawda? A jednocześnie...
4: No tak, bo my w Polsce szczególnie doświadczamy polaryzacji takiej tej początkowej, czyli takiego starego poglądu, który właśnie mówi nam o tym, że człowiek jest czymś lepszym od innych gatunków i ma w związku z tym większe prawa i ma prawo do zarządzania przestrzenią, czyli taką ewidentnie antropocentryczną czy patriarchalną filozofią. A tym nowym spojrzeniem, które jest reprezentowane przez coraz większą grupę ludzi, bo ja przepraszam też, że przerwałam, ale to mnie bardzo mocno poruszyło, ponieważ my mamy ten dyskurs, który toczy się na łamach parlamentarnych, który jest jakby takim zupełnym niewyczuciem tego, co się dzieje w życiu społecznym i jak bardzo wiele osób właśnie ta zmiana nastawienia względem zwierząt, chęć uwolnienia psów z łańcuchów, poprawienia ich bycia, jak łączy nas, tak, właśnie ponad podziałami w sensie nas, społeczeństwa. Tak? No, politycy próbowali i próbują nas polaryzować cały czas. I co jest smutne, właściwie dla mnie, to jest przerażające, że właśnie jakby psy stały się zakładnikami tej wojny i ich dobrostan, nie? Mimo tego, że generalnie widzimy taki społeczny konsensus co do tego, że łańcuchy, budy, no jakby one już skończyły, już nie są jakby potrzebne. Możemy zupełnie inaczej traktować zwierzęta, rozpoznawać ich potrzeby i współpracować z nimi, bo rozumiem, że na wsiach jest to bardzo ważny element, aby i gospodarz, i psy współpracowały przy ochronie i dobytku i innych zwierząt, nie?
1: A gdyby spojrzeć jeszcze na to, no może od drugiej skrajności, chociaż no znowuż nie chciałbym może ja dokonywać ocen, czy to jest skrajność, ale ciekaw jestem pani opinii, no bo czasami spotykam się jednak z takiego rodzaju, może nie krytyką, ale nawet takim trochę, no, taką ironiczną oceną zachowań tych osób, które no można by powiedzieć, przesadzają w drugą stronę. A ta przesada przejawia się między innymi w tym, że rynek odbiera właściwe sygnały i tak oto powstają salony psiej urody, salony masażu dla zwierząt domowych. Prześcigają się niektórzy w tym, żeby mieć na przykład psa, no, szczególnie modnej rasy i co jakiś czas właśnie taka moda się pojawia i wtedy widać po cenach tych zwierząt, że akurat nadszedł czas na modę, na taki czy inny inną rasę, że są, no nie wiem, sklepy z modą dla zwierząt, marki bardzo drogie proponują sweterki na zimę i tak dalej. To jest wszystko okej?
4: To jest retoryczne pytanie, dlatego że to nie jest okej.
1: Okay. No, ale właśnie pani się też uśmiecha, prawda? A niektórzy drwią z tego, no więc chodzi mi o to, żeby to jakoś też zauważyć w naszej rozmowie.
4: Ja wrócę do mojej reakcji z uśmiechem, ale oczywiście mówimy o dobrostanie zwierząt i kiedy myślimy o dobrostanie psów, to z pewnością wielość zabiegów, upiększanie ich, ubieranie, przebieranie, no nie koresponduje z ich potrzebami behawioralnymi. I tutaj myślę, że i obrońcy zwierząt, i behawioryści mają nam dużo do zakomunikowania. Także te formuły mogą być nierównie opresywne, ponieważ tu nie mamy w sensu stricte może przemocy fizycznej, wyraźnego ograniczenia swobody, no ale jednak większość potrzeb psich nie może zostać zrealizowana. A nawet no mówi się o tym, że niektóre zabiegi kosmetyczne no, mogą prowadzić do utraty zdrowia, uszczerbku na zdrowiu u naszych pupili. I to chyba to słowo pupil tutaj tak trochę robi nam, robi krzywdy i zasłania nam fakt, że psy, koty i inne gatunki jednak mają swoje potrzeby i wypadałoby, żebyśmy szanowali i rozpoznawali je, dawali naszym podopiecznym możliwość tego, żeby realizowały swoje potrzeby w jak największym zakresie. No tutaj jakby bardzo często padają w naszych dyskusjach pytania o to, co jest bardziej okrutne, czy trzymanie psa w ciągu dnia na przykład na długim łańcuchu, a potem spuszczanie go na noc, gdzie on może biegać, czy też trzymanie psa przez 20 godzin w małym mieszkaniu, tak, 40-metrowym w bloku. No, to są dylematy, z którymi, o których się dzisiaj dyskutuje na forach, na konferencjach naukowych. I zdajemy sobie, powinniśmy sobie zdawać sprawę, że nie jest to jednoznaczne, tak? I absolutnie rynek z pewnością próbuje nas mocno wpędzić w wyścig, o którym o którym pan wspomniał, o tym, żeby nasze psy były równie modne albo żeby były równie ładne jak my, no tutaj to też jest ludzka potrzeba z dawna znana i psychologom, i socjologom, i filozofom, że my jednak traktujemy obiekty, inne istoty, które znajdują się wokół nas, jako jakby przedłużenie naszej tożsamości, tak? Czyli czasami to musi być owczarek niemiecki, albo to musi być labrador, ponieważ no jakby jest to taka rasa, z którą my się chcemy pokazać, z którą chcemy się identyfikować. Czy to też musi być kokardka na przykład na głowie u psa, ładnie jakieś przystrzyżone pazurki, no bo my też czujemy się, że jesteśmy takimi osobami, które dbają o ten zewnętrzny image i ci, którzy nas otaczają, fajnie gdyby, prawda, odpowiadali temu naszemu wizerunkowi, żebyśmy mogli występować jako taka jedna grupa w relacjach z innymi ludźmi. To jest zupełnie naturalny proces, tylko właściwie okazuje się, że dla innych gatunków może on być bardzo, bardzo krzywdzący i oczywiście przesadna antropomorfizacja od zawsze tutaj jak to ująć, no zakłócała dobry sen wielu i badaczom, i behawiorystom. Tak, bo z jednej strony jest to bardzo pozytywne, że my antropomorfizujemy. Jest taki badacz, który też wskazuje na to, że dzięki temu my jesteśmy w stanie w ogóle empatyzować z innymi gatunkami. To jest potencjał antropomorfizacji, ale z drugiej strony możemy zupełnie pozbawić istotę innego gatunku jej gatunkowej tożsamości i uczynić niewolnika naszej kreacji i przedmiot naszej zabawy.
1: Pan doktor Artur Dobrzyński w pierwszej części zwrócił uwagę, że prawdopodobnie w najbliższym czasie dojdzie do odwrócenia tej proporcji, to znaczy znacznie więcej będzie w domach kotów niż psów, bo szczególnie młodzi ludzie, którzy chcą mieć takie zwierzę w domu, no ale są zajęci, zapracowani, chcą też więcej czasu poświęcać na jakąś swoją rozrywkę, będą właśnie preferować koty, no bo wiadomo, one nie wymagają takiej codziennej opieki jak psy. A ja chciałem panią zapytać jeszcze o inne zjawisko, które pojawia się no właśnie w różnego rodzaju opracowaniach dotyczących obecności zwierząt w naszym życiu. To zjawisko niektórzy tak ostro, powiedziałbym, prosto z mostu określają, że szczególnie młodzi ludzie dzisiaj częściej decydują się na posiadanie psa czy kota niż dziecka. I rzeczywiście, jak się spojrzy na podział na grupy wiekowe, kto dzisiaj ma zwierzaka w domu, to w grupie 18-29 właśnie jest najwięcej takich osób. 76% ma właśnie zwierzę czy zwierzę towarzyszące w domu. Mówi się też w innych badaniach o tym, że częściej nawet w wydatkach domowych więcej wydaje się właśnie na obsługę wszelką takiego zwierzęcia niż dziecka. No i to znowuż zapytam tak ogólnie, to jak socjolożka ocenia to zjawisko?
4: Socjolożka nie ocenia zjawiska. Socjolożka bada zjawisko.
1: No więc tak, troszkę ucieka tak, w ten sposób.
4: W socjologii jednak przede wszystkim zależy nam na tym, żeby poznawać świat, który ludzie konstruują i rozpoznawać wartości, a no nie do końca chcemy je oceniać, chociaż ja wiem, że to absolutnie zależy też od socjologa lub od socjolożki. To ja mogę wrócić do tych pierwszych kotów i psów, bo bardzo mnie to zaintrygowało. Ja nie wiem, czy te faktycznie koty zajmą miejsce psów, bo jednak wielu z naszych badanych mówi o tym, że dzięki temu, że jest pies, mogą realizować właśnie potrzeby związane z ruchem i aktywnością fizyczną. Więc Myślę, że tutaj zawsze między kociarzami i psiarzami to jednak my mamy takie jakieś preferencje wręcz rodzinne co do tego, które z tych zwierząt będzie naszym zwierzęciem towarzyszącym, a koty wbrew pozorom też są istotami, które wymagają zabawy, interakcji i niekoniecznie trzymanie ich w małych mieszkaniach no jest takim dobrym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że jest to też gatunek, który bardzo lubi się przemieszczać i jest bardzo aktywny. Więc od tej strony myślę, że no rzeczywistość nie widzę takich prognoz, żeby koty miały bardziej. Możemy podejrzewać to, że być może będą się pojawiały i będą preferowane mniejsze rasy, co zresztą też widać, tak? W zależności od tego, że jak patrzymy na miasto to i warunki mieszkaniowe, no to ta mniejsza rasa być może spotka psy coś takiego, że jednak będą wykonywane zabiegi, które będą powodowały, że nie będą one szczekały, tak? Bo to jest taki problem, który pies generuje, że jednak mocno tutaj w badaniach, które realizowaliśmy, wychodzi, że relacje sąsiedzkie są mocno narażone na konflikty w związku z tym, że psy wokalizują różnego rodzaju zdarzenia. Koty też, ale w mniejszym stopniu, prawda? Mniej je słyszymy. Więc może to będzie szło właśnie w tym kierunku, tak, że będziemy w miastach, w blokach spotykać psy raz, które są łagodne, które są nieszczekające. Być może też takie, które na przykład nie zostawiają dużo sierści. To będzie wygodniejsze. Co do tego, że psy zastępują dzieci, weźmy pod uwagę, że na dzietność ma wpływ wiele czynników i wśród naszych badanych no i pary mówiły praktycznie jednym głosem, oprócz niewielu tych, które deklarowały taką bezdzietność z wyboru. To większość młodych ludzi mówiła, że oni psów w tej chwili nie mogą sobie pozwolić ekonomicznie, czasowo na to, żeby zostać rodzicami. Bo dopiero pracują, bo nie mają jeszcze swojego mieszkania, bo ich związek jest jeszcze w takiej formule kształtującej się, że oni też mogą dzięki temu, że jest z nimi czworonożny towarzysz, oni mogą dzięki temu też sprawdzić siebie jako parę we współdzieleniu obowiązków, które są jednak zbliżone do tych, które towarzyszą nam w opiece nad takim małym, młodym człowiekiem, tak? Czyli wstawanie w sytuacjach, nocne pobudki, wychodzenie na spacery, tego wszystkiego, opieka nad chorym zwierzakiem, czy też chorym dzieckiem, no to są rzeczy, które są bardzo do siebie zbliżone i pary w tym mogą jakby trochę sprawdzić i siebie nawzajem, sprawdzić podział obowiązków, który jest między nimi, ale też sprawdzić to, czy są gotowi, czy jednak chcą tego potomstwa. I gdybyśmy spojrzeli w tych statystykach tak już trochę dalej, czyli tam po 30, a bliżej 40 roku życia, to pewnie znajdziemy takie pary, które mają już i psa, i dzieci. I ten pies był pierwszą istotą, którą para się opiekowała. Nie? Czyli on współtworzy z nimi tą rodzinę. No przynajmniej wśród naszych badanych jest to taki wyraźny trend. A te młode pary, z którymi rozmawiałyśmy, no one nie deklarowały tego, że nie chcą dzieci. Oni raczej mówili o tym, że nie teraz. Ja, to jest zupełnie inna nuta. Inna i że dziecko sytuacja. I pies wcale się nie one się nie wykluczają, tak? No i chyba w ten sposób powiedzmy, ja bym jeszcze przy okazji a propos właśnie tego poczucia
1: już niestety samodzielności.
4: Puentując. Dobrze, to ja puentując chciałabym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, na problem, jak bardzo mogłyby pomóc osobom starszym w przełamywaniu samotności właśnie psy i koty. jak wiele by zyskały, gdyby właśnie te osoby starsze wiedziały, że mają wsparcie w grupach sąsiedzkich. Tak, jest to czas, kiedy zaczynamy chorować, trochę mniej się poruszamy. Jest bardzo wiele badań, które mówią o tym, że psy i koty naprawdę ratują starsze osoby przed samotnością. Natomiast do tego jest też potrzebne wsparcie społeczne i przede wszystkim też finansowe. I druga rzecz, że powinniśmy też popatrzeć na ten rynek jako na rynek nierówności społecznych. Myślę o rynku konsumenckim, takim napędzanym, że te usługi weterynaryjne, że praktycznie teraz wszystko możemy, ale za naprawdę duże pieniądze. I trochę żałuję, że o tym nie porozmawialiśmy. Że
1: a to
4: jednak
1: cała pierwsza część audycji z panem doktorem, właśnie lekarzem weterynarii,
4: no
1: jest na ten temat.
4: Tak, okej, okay. I o nierównościach też mówicie, że na wsi to wygląda inaczej? Bo ja myślałam o tym w tym kontekście, że wieś jest bardzo pokrzywdzona tymi zmianami, że tam dostęp to nie ma weterynarza 24 godziny na dobę. Nie ma specjalistów i też oczywiście dochody są zdecydowanie mniejsze, a jednak ludzie chcieliby też ratować swoje zwierzęta.
1: I tak oto kończymy malowanie portretu Polaków, którzy chcą mieć zwierzęta. Bardzo dziękuję. Pani dr Magdalena Gajewska, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Życia Codziennego była z nami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
4: Ja panu także. No, miłego wieczoru.
1: Miłego wieczoru i podziękowania dla Macieja Stępurskiego, wydawcy, a my słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Premier Izraela zaapelował do Libanu o dołączenie do wojny przeciwko Hezbollahowi. Donald Trump zapowiada dalsze uderzenia w Iran. Prawie wszyscy uczniowie mieli w szkole styczność z przemocą. Wynika z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Na zegarach minuta po 23:00 Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Benjamin Netanyahu zwrócił się do mieszkańców Libanu, zapewniając ich, że Izrael nie walczy z ich państwem, ale z terrorystycznym Hezbollahem, który jak ocenił wziął Liban na zakładnika i na polecenie Iranu wykorzystuje jego terytorium do przeprowadzania ataków terrorystycznych na Izrael. Izraelski premier zapewnił, że chce pokoju z Libanem, by oba państwa mogły wspólnie się rozwijać. Wezwał Libańczyków, by przyłączyli się do Izraela i zapewnił, że gdy Hezbollah zostanie zniszczony, otworzą się przed nimi nieograniczone możliwości. Izrael od 2 marca prowadzi w Libanie wojnę przeciwko Hezbollahowi, w której do tej pory zginęło prawie 4000 mieszkańców Libanu. Władze Iranu zwlekały zbyt długo z wynegocjowaniem porozumienia z USA i teraz muszą za to zapłacić cenę, oświadczył dziś prezydent USA Donald Trump. Później w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym zapowiedział, że amerykańskie siły przeprowadzą kolejne mocne uderzenie na Iran, tak jak zrobiły to w nocy z wtorku na środę. Przywódca USA oświadczył, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Jego rozmowy z Iranem trwają od kilku miesięcy i oni powinni podpisać umowę. Jak ocenił, to dobra umowa i jak podkreślił, nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej. Minionej nocy w odpowiedzi na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca Apache siły amerykańskie przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Iran w odwecie przeprowadził ataki na siły USA w Bahrajnie i amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt. Papież Leon XIV odprawił mszę w Bazylice Sagrada Familia, a po mszy zainaugurowana została wieża Jezusa Chrystusa, najwyższa w tej świątyni. Msza została odprawiona w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, autora projektu Bazyliki, której budowa trwa już od 144 lat. Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona, prace wykończeniowe mają potrwać jeszcze 2 lata. Prawie 9-godzinne przesłuchanie kończące listę świadków w sprawie afery ze spółką Srebrna. Jarosław Kaczyński złożył dziś wyjaśnienia w sprawie tak zwanych dwóch wież. Treść przesłuchania jest tajemnicą, ale jak powiedział prokurator Piotr Skiba, na początku Kaczyński wygłosił oświadczenie.
7: Świadek złożył oświadczenie, że uznaje przesłuchującą prokurator za osobę nielegalną, aczkolwiek wyraża zgodę na przesłuchanie, gdyż będzie ten protokół dowodem w dalszej walce o przywrócenie praworządności.
6: Jednym z wątków sprawy jest kwestia 50 tysięcy złotych przekazanych przez austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera, co miało wpłynąć na podejmowanie konkretnych decyzji w inwestycji planowanej na działkach należących do spółki Srebrna. Komentuje pełnomocnik biznesmena, mecenas Jacek Dibuła.
8: Ja nie uwierzyłem większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
6: Prokuratura zaznaczyła, że w tym posiedzeniu wyczerpała listę świadków. Teraz śledczy muszą przeanalizować ponad 40-stronicowy protokół z przesłuchania. Prokuratura nie precyzuje, jaki będzie kolejny etap działań, ani czy i kiedy postawi zarzuty w sprawie afery dwóch wież. Prawie każdy uczeń zetknął się w polskiej szkole z jakąś formą przemocy. To przykre wnioski płynące z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która w doświadczenia w tym temacie zapytała ponad 140 tysięcy młodych ludzi. Z wynikami raportu Fundacji zapoznał się Cezary Jaszczyk.
9: W ciągu ostatniego roku aż 98% uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy, czy to fizycznej, czy w internecie. Najczęściej wskazywaną formą było wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
10: Ten tak zwany hejt. Natomiast nie jest tak, żeby przemoc fizyczna też znikła, bo także ponad połowa uczniów doświadczyła bicia. Prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
9: Szczególnie niepokoi, że co dziesiąty uczeń nawet nie wie, gdzie zgłaszać takie sytuacje i kogo prosić o pomoc. Z tych, którzy to zrobili, aż co trzeci przyznał, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: Polska nauka ma być oceniana inaczej i lepiej. To wnioski, jakie płyną z posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Rzeszowie. Nowy model oceny szkół wyższych przedstawiła rektorom wiceministra nauki Karolina Ziołopóżuk. Nowa ewaluacja ma premiować jakość badań, do tego uczelnie mają stać się lepszym miejscem pracy, a wiedza z sal akademickich ma trafiać prosto do gospodarki.
11: Chcemy zachęcić uczelnie do tego, żeby budowały dobre miejsce pracy naukowej i pracy badawczej. To poprzednio było całkowicie zaniedbane oraz w drugim filarze bardzo dużo elementów dotyczy popularyzacji i przeciwdziałania dezinformacji naukowej.
6: Zmiany mają być przyjęte do końca tego roku. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Przed nami dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem wystąpią przejaśnienia postępujące od południowego zachodu, a wieczorem możliwe jutro także rozpogodzenia. W dzień możliwe jeszcze w wielu miejscach przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam na termometrach od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze od 15 do 20 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na Głos w każdą środę o godzinie 23 i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej oraz w takiej znaczącej części na zachętę na dużych platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, Pocket Casts, Castro i wielu innych, w których są dostępne otwarte podcasty. Zachęcam do słuchania. Myśl na głos, tam mogą Państwo nas znaleźć. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Anna Maria Wołyniak, psycholożka, psychoterapeutka i pedagożka specjalna. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór Państwu.
12: Moja gościni specjalizuje się w diagnozie klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Pracuje z rodzinami oraz z parami, prowadzi grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, wspiera rodziców w budowaniu ich kompetencji rodzicielskich. Od momentu podjęcia decyzji o tym, że chcieliby zostać rodzicami, i to mówię tak głośniej trochę, specjalnie, bo zaraz do tego wrócimy. Anna Maria Wołyniak prowadzi konsultacje wychowawcze i coaching rodzicielski, pomaga rodzinom i dzieciom, także dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, a od kilku lat specjalizuje się w diagnozie i terapii dziewczynek, nastolatek i młodych kobiet ze spektrum autyzmu. Anna Maria Wołyniak prowadzi także autorskie grupy terapeutyczne i terapię indywidualną. O co chodzi z tym głośniejszym wypowiedzeniem paru zdań? Będziemy dzisiaj rozmawiać o budowaniu kompetencji rodzicielskich, a raczej chyba ich trudnościach w budowaniu, bo tematem naszego dzisiejszego spotkania jest trudność podjęcia decyzji o posiadaniu dzieci. Pani prowadzi zajęcia, spotkania z dorosłymi, którzy mają trudność właśnie w podjęciu decyzji, aby zostać rodzicami. Tak jest? Jak
13: tak
12: to
13: jest,
12: wygląda?
13: Tak jest. Prowadzę też terapię par i tam często się pojawia problem dziecka, tak? To znaczy są to sytuacje, kiedy na przykład para bardzo chce mieć dzieci, a tych dzieci mieć nie może z jakiegoś powodu, albo wtedy, kiedy na przykład jedna z osób w parze chciałaby, żeby to dziecko się w rodzinie pojawiło, a druga nie chce, bo pojawiają się właśnie różne lęki, głównie lęki związane z tym posiadaniem dzieci. Ale też są takie sytuacje, kiedy te dzieci są i też się pojawiają różne trudności wychowawcze. I to jest między innymi właśnie jeden z powodów, dla których ludziom bardzo trudno się zdecydować obecnie na dzieci. Kiedyś dzieci były takim naturalnym etapem rozwojowym. Tak. Właściwie można by było, patrząc z perspektywy psychologii rozwojowej, powiedzieć, że to był etap rozwoju człowieka, tak? Kiedy wchodziliśmy w tą wczesną dorosłość, a następnie średnią dorosłość, naturalny sposób pojawiał się temat dziecka, temat rodziny, którą się zakładało.
12: Najczęściej
13: związków.
12: Taki schemat, że jest liceum, studia i po studiach.
13: I potem po studiach, tak.
12: Albo już na studiach, rodziny, tak, albo nawet w trakcie
13: się
12: studiów, tak.
13: Szukało tego partnera, partnerkę na dalszy ciąg życia, no i wtedy w naturalny sposób pojawiały się dzieci. Dzieci więc były, no właśnie, tak jak mówię, czymś naturalnym, tak? Etapem w rozwoju każdego tak. człowieka. Po okresie szkoły, młodości pojawiał się właśnie okres rodzicielstwa. Obecnie te etapy w rozwoju, one zostały troszeczkę jakby odczarowane. To znaczy nadal mamy taką potrzebę, no bo nasze istnienie na Ziemi sprowadza się do tego, że się rozmnażamy, tak? Bo by nas nie było. Każde kolejne pokolenie to jest...
12: No nasze zadanie to przedłużenie
13: zadanie
12: gatunku
13: rozwojowe,
12: przecież,
13: dokładnie,
12: prawda?
13: Dokładnie tak. Główne zadanie rozwojowe to jest przedłużenie gatunku. Natomiast no, gdzieś tam przekierowaliśmy uwagę bardziej na inne aspekty życia, na to, żeby się na przykład rozwijać, żeby gdzieś się realizować życiowo. Tych haseł w mediach jest mnóstwo i trochę tak jakby zabierają te hasła uwagę od tego, co jest właśnie tym naturalnym etapem w rozwoju i tym, co prowadzi do przedłużenia naszego gatunku.
12: Dobra, to teraz ktoś pani powie, ale my może chcemy w to wejść z większą świadomością. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, widzę jednak o drastycznie spadającym współczynniku dzietności, który na przestrzeni lat naprawdę bardzo zdecydowanie się obniżył. Jak czytam, współczynnik dzietności w Polsce w 2024 roku wyniósł 1,09 i był to najniższy odczyt w historii pomiarów. W roku poprzednim, czyli w 2023, był on na poziomie 1,15. Główny Urząd Statystyczny wskazuje również, jaka była wartość tego współczynnika dzietności w roku 1990 i to było 1,99, okay. Czyli blisko zastępowalności pokoleń. Ten współczynnik dzietności TFR wskazuje na to, ile dzieci urodziłaby statystyczna kobieta, gdyby przez cały okres... swój okres rozrodczy, rodziła z intensywnością, jaką rodzą pani w danym roku. I dzietność na poziomie 1,09 oznacza więc, że na 100 kobiet urodziłoby się 109 dzieci. Natomiast aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno przypadać średnio co najmniej 210-215 urodzonych dzieci. Czyli dwa razy więcej.
13: No ja swój plan wykonałam, bo mam troje dzieci.
12: Pani ma troje. To pani swoje zadanie wykonała.
13: Swoje zadanie tak. wykonałam. Już jestem poza tą grupą wiekową, o której pan tam czytał, więc już też mnie nie ten obowiązek ze mnie już zszedł. Natomiast tak sobie można żartować, ale no problem jest, tak jakby patrzeć też z perspektywy już takiej socjoekonomicznej. Natomiast my trochę się bardziej mieliśmy skupić na psychologii, a nie na socjoekonomii.
12: Tak, ale no, czy wiadomo, że warto też przytoczyć te dane. Ja akurat też posiłkowałem tutaj między innymi tekstem Kamila Pfeiffera ze stron money.pl, ale jednak jest też coś takiego, że państwa się bogacą, a ta dzietność spada, no.
13: Tak, no bo tutaj...
12: A powinno być w sumie tak, że mamy lepsze warunki bytowe, finansowe.
13: Czynnik ekonomiczny jest bardzo ważny, tylko ten czynnik ekonomiczny można rozpatrywać z różnych jakby aspektów, z różnych stron patrzeć na niego. Tutaj gdzieś tam powiedziałam panu, nie pamiętam dokładnie, które były te badania, ale były takie eksperymenty w latach 50. na myszkach. Stworzono idealne warunki myszkom do tego, żeby się na przykład rozmnażały. Znaczy między innymi rozmnażały. Idealne warunki życia. Miały zapewnione wszystko.
12: Dwupoziomowe mieszkanie.
13: O, tak, dokładnie. Dwupoziomowe basen, mieszkanie, basen.
12: Jacuzzi, sauna.
13: Co tak, raz w tygodniu.
12: Siłownia.
13: Raz w tygodniu.
12: Kołowrotek pewnie tam.
13: Na spa zostały, były wysyłane. I okazało się, że te myszki w tym takim dobrobycie, który został im tam stworzony, one przestały być zainteresowane rozmnażaniem między innymi. One
12: pławiły się w luksusach.
13: Dokładnie tak, ale też nie miały tej presji, żeby się rozmnażać, żeby następne pokolenia się pojawiały. Ja dokładnie nie zacytuję teraz tego eksperymentu, możemy go gdzieś tam potem sobie wygooglać, ale no, doprowadziło to do jakby upadku tego społeczeństwa myszek, tak? Więc dobrobyt, dostępność wszystkiego nie jest czynnikiem rozwojowym, nie jest czynnikiem rozwojowym z punktu widzenia psychologii w ogóle, bo jeżeli mamy zapewnione wszystko, nie mamy potrzeby rozwijania się w żadnym aspekcie, nawet w tym aspekcie zachowania pokoleń.
12: Gdzie tu logika?
13: No, ja bardzo lubię takie podejście neuropsychologiczne. Jestem neuropsychologiem, więc... No, logika jest taka, że mózg potrzebuje wyzwań, my potrzebujemy wyzwań, potrzebujemy stresu, żeby się rozwijać. Potrzebujemy też jakiegoś niedostatku i nie mówię tutaj o życiu w nędzy, ale jakiejś potrzeby, żeby ten rozwój był, tak? Bo jeżeli mamy wszystko i nie musimy robić nic, to nie będziemy tego robić, bo każdy organizm dąży do zachowania energii.
12: No, ale też stres nie sprzyja rozmnażaniu.
13: Ale to zależy, o jakim stresie mówimy, bo my często myślimy o stresie i myślimy o stresie jako o czymś ekstremalnym. Stres jest to sytuacja, w której musimy się troszeczkę wysilić, nie? Czyli potrzebujemy wyzwań, nasz mózg potrzebuje wyzwań, żeby się rozwijać. I to jest ten stres, który jest takim stresem korzystnym. Stres się pojawia jako taki bodziec do rozwoju i spada, tak? To znaczy, jeżeli mówimy o sytuacji stresowej, która ma być rozwojowa, ona ma swój pik, czyli taką pojawia się potrzeba, wyzwanie, zaspokojenie wyzwania, czyli spada to napięcie na poziomie układu nerwowego, spada ten stres. I tak funkcjonujemy na zasadzie takiej sinusoidy. Jest potrzeba, wyzwanie, działanie i spokój. I to jest korzystny stres, bo myśląc o stresie takim toksycznym, takim zakłócającym rozwój, mówimy o stresie permanentnym, który jest ponad miarę. A ja myślę o stresie, który jest, znowu tutaj się odwołam do psychologii rozwojowej, w sferze najbliższego rozwoju, czyli jest czymś, co jest pewnym rodzajem wyzwania. Jeżeli tego wyzwania, także z perspektywy chociażby tworzenia kolejnych pokoleń, rodzenia się kolejnych dzieci, to jest wyzwanie. Tylko nie każdy w tym to wyzwanie chce podjąć, bo jeżeli jest mu dobrze i nie widzi takiej potrzeby, nie ma też presji społecznej, o czym mówiliśmy, tak? No bo to się zmieniło. Kiedyś to był naturalny etap takiego rozwoju społecznego, a teraz tej presji społecznej nie ma. Nie chcesz mieć dzieci, to nie miej, tak? Więc jeżeli nie ma żadnych bodźców do posiadania dzieci, to tych dzieci po prostu nie ma.
12: No tak, ale są też właśnie tacy, i tutaj mam z tyłu głowy cały czas ten stres, którzy podejmują się tego wyzwania, bo pani powiedziała, że też to jest trochę jak zadanie, że to jest trochę jak challenge jakiś.
13: To jest challenge.
12: No, to jest, myślę, że to dla wiele osób może paraliżować też właśnie podjęcie w podejmowaniu decyzji właśnie na dziecko. Ale też właśnie są tacy, którzy podejmują sobie to zadanie, że właśnie, żeby mieć dziecko i okazuje się, że nie wychodzi. I akurat ja mam też z tyłu głowy rozmowę z Adamem Lewanowiczem, psychologiem i seksuologiem, który właśnie był tutaj kilka tygodni temu w audycji Myśl na Głos i polecam państwu naszą rozmowę. I on na przykład mówił o tym, że ludzie właśnie to traktują też tak to bardzo zadaniowo, że mają wyliczone te dni, tu są te dni pone. I ten cały napięcie, ten stres powoduje, że są trudności w zajściu w ciąży. I on mówi, że na przykład wysyła ich na wakacje, tak, że przepisuje im wakacje. I wtedy oni odpuszczają, wyłączają te wszystkie aplikacje, pomiary i tak dalej. I dopiero wtedy, jak tam nie ma tam tych śledzenia wszystkiego, pomiaru wszystkiego, a tu kalorie, a tu czynnik jakiejś tam jakości snu, a to jeszcze czegoś tamtego. I wtedy zdarza się, że jednak ludzie odpuszczają i wtedy jakoś coś tam się zaczyna dziać.
13: Odblokowuje się.
12: Odblokowuje
13: się. Ale to jest właśnie to też, co dotyczy rodzicielstwa. Bo żyjemy w czasach, kiedy dostęp do informacji jest bardzo szeroki, tak? Właściwie szeroką ławą płynie tutaj do nas informacja zewsząd. Mamy mnóstwo poradników, mnóstwo różnych podcastów, celebryci nam radzą, co, jak mamy żyć. I tego...
12: Najgorzej.
13: Tego jest za dużo po prostu, bo jak sam pan powiedział, jeżeli czasami odpuścimy z takiej kontroli, to pojawia się przestrzeń na rozwój.
12: Ja też polecam państwu, przepraszam, to takie małe pole to i na autopromocję, ale polecam też państwu rozmowę w audycji Myśl na głos na temat w ogóle social mediów, tak zwanych social mediów, o ich jej szkodliwości, ale też psychowashingu. Ta rozmowa też już jest dostępna w naszych podcastach. Z Joanną Gutral rozmawiałem właśnie o tym psychowashingu, czyli tych wszystkich szarlatanach i szarlatanach.

0: Który model jest lepszy, bardziej skuteczny. Sam byłem świadkiem tutaj zwracania uwagi na przykład na to, jak się wychowuje na przykład czyjeś dziecko, że nie tak, a nie inaczej, bo się właśnie ludzie naczytali, naoglądali.
1: Tylko to jest tak, że wiedza nie szkodzi pod warunkiem, że jest też każda wiedza, każda informacja nie szkodzi pod warunkiem, że podchodzimy do tego krytycznie.
0: Krytyczne
1: to
0: myślenie, to o tym też mówię,
1: no, tego niestety,
0: żeby uruchamiać.
1: Krytycznego myślenia jest coraz mniej w społeczeństwie. Nie uczymy dzieci krytycznego myślenia.
0: Nie.
1: Sami nie jesteśmy krytyczni.
0: Jesteśmy leniwi, bo jesteśmy tak zalewani informacjami. No to też akurat tutaj z Joanną Guttural, jak rozmawialiśmy, ona apelowała, żeby właśnie te wszystkie 5 sposobów na przykład, prawda, te wszystkie proste,
1: tak,
0: szybkie rozwiązania. Żeby po pierwsze mieć dystans do tego, ale właśnie do weryfikowania tych danych. Ja wiem, że to trzeba wyjść, sprawdzić, wpisać w wyszukiwarce,
1: ale też czasami,
0: znaleźć badania.
1: Ale też czasami pomaga najprostsza rzecz. Odłączyć się od tego i włączyć swoje własne, samodzielne, krytyczne myślenie, ale też taki zdrowy rozsądek. Bo ja myślę, że tak patrząc z perspektywy rodziców, których mam codziennie bardzo, bardzo, bardzo wielu, bo ja pracuję w ten sposób, że pracując nawet z osobami, z nastolatkami czy młodymi dorosłymi, którzy są w systemie rodzinnym, czyli na przykład mieszkają z rodzicami, to ja tych rodziców co jakiś czas zapraszam na spotkanie. To nie jest obgadywanie tego młodego człowieka, ale to jest wspólne spotkanie, żeby też uczyć się komunikacji, słuchania nawzajem. Bo to, co najważniejsze i co gdzieś nam umyka w tym natłoku informacji, w których żyjemy, też tych informacji dotyczących tego, jak idealnie wychowywać dzieci, to jest to, że my przestajemy myśleć samodzielnie i przestajemy być tacy zdroworozsądkowi, bo to naprawdę pomaga. Każdy z nas ma jednak instynkt przetrwania i gdzieś tam ten taki naturalny sposób jakby opieki nad dzieckiem też się uruchamia. Nie trzeba do tego przeczytać mnóstwa książek ani poradników.
0: Myślę, że też jest zdrowe chyba podejście takie, że wiadomo, że będziemy starali się uniknąć jak najwięcej błędów, ale wiadomo, że też jakieś inne gdzieś indziej popełnimy. To jest chyba też normalne.
1: Nobody is perfect. Jesteśmy ludźmi i też jakby tutaj myślę, że jakby wracając do naszego głównego tematu, dlaczego ludzie boją się mieć dzieci, albo dlaczego nie chcą mieć dzieci, dlatego, że się na przykład boją, że będą nieidealnymi rodzicami, bo gdzieś tam te media, te poradniki pokazują nam idealny wzorzec rodzicielstwa.
0: Rodzicielstwo jako
1: być.
0: Przedstawienie.
1: Tak, to jest w ogóle, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, taki też jakby kiedyś to był naturalny etap rozwoju, a teraz jest pewnego rodzaju osiągnięciem.
0: No i to jest też lęk przed porażką.
1: Tak, no kiedyś taki psychoterapeuta Donald Winnicott kiedyś opisał model wystarczająco dobrej matki. Akurat tam opisywał matkę, bo to były takie czasy, że głównie matki się zajmowały dziećmi.
0: No matki Polki.
1: No to akurat nie były Polki, no ale tak,
0: matki Polki. U nas matki Polki.
1: No i ta wystarczająco dobra matka to jest taka matka, która właśnie reaguje na dziecko, ale nie jest nadmiarowa. A ten model idealnej matki jakby przeczy też temu, że wystarczy być wystarczająco dobrą osobą, wystarczająco dobrą matką, ale też ja rozciągam ten model. Wystarczy być wystarczająco dobrym partnerem w relacji, wystarczająco dobrym człowiekiem żyjącym wśród ludzi.
0: Nie, że idealnym,
1: nie
0: czy idealną, tak?
1: Bo
0: tego się ludzie naglądają właśnie w tych tak zwanych mediach społecznościowych.
1: Tak, no tam są przedstawiane właśnie idealne
0: obrazy. Tak zwane power couples, no nie?
1: Takie, które...
0: Super pary, prawda?
1: Tutaj można by było znowu jakby dygresję wprowadzić, bo ten wizerunek idealnego człowieka w ogóle jakby kształtowany jest przez social media, prawda? Idealny wygląd, idealna waga, idealne dzieci, idealny dom, idealny partner, idealny mąż, idealne życie, idealna szkoła. No,
0: no tak,
1: życie tak nie wygląda.
0: No bo rodzice to też jest projekt, no przecież trzeba też tę rodzinę pokazywać, no jak to będzie? Nagle okazuje się, że są to jakieś bolączki, jak ja to pokażę na Instagramie, tak? Ktoś tam może powiedzieć sobie.
1: Więc jeżeli mówimy tutaj o tym idealnym wzorcu rodzicielstwa, no to on po prostu budzi lęk, dlatego że nikt nie jest idealny i gdzieś my podświadomie, no z jednej strony dążymy do tego ideału, ale z drugiej strony boimy się, że tacy nie jesteśmy i tacy nie będziemy, więc lepiej, chcąc uniknąć porażki rodzica nieidealnego, lepiej z tego zrezygnować, niż się po prostu męczyć z tym byciem nieidealną osobą. tutaj się pojawia właśnie na przykład stres, że nie będę idealną matką, tak? A im więcej siedzimy w social mediach, im bardziej się przyglądamy tym idealnym matkom, tym bardziej czujemy się nieadekwatnymi osobami. Ja też tutaj troszeczkę powiem o swoim doświadczeniu.

0: no moje dzieci są dorosłe i samodzielne, ale pamiętam, kiedy moja córka najstarsza chodziła do przedszkola, to było przedszkole niepubliczne, tamte mamy w większości nie pracowały, a ja byłam pracującą mamą. Co prawda jako psycholog nie pracowałam po te 8-10 godzin, bo nie pracowałam w żadnym korpo, no ale zawsze to jednak było tak, że jakaś tam opiekunka wspomagała to moje bycie mamą, no ale tamte wszystkie mamy się spotykały, rano przyprowadzały, potem szły sobie gdzieś tam na kawkę, a ja to raz przyprowadzałam, raz nie przyprowadzałam swoją córkę. No w każdym razie zrobiłam tak, że w piątki mogłam odbierać Marysię z przedszkola, bo te mamy organizowały takie spotkania po tym przedszkolu, nie? Czyli tam dziewczynki szły do jednego z domów i tam były spotkania. I ja czułam się w pewnym momencie nieidealną matką, bo ja tak nie miałam, nie byłam ciągle z moim dzieckiem. Miałam tylko ten piątek, kiedy zapraszałyśmy te koleżanki mojej Marysi do domu, a nie mogłam tego robić codziennie. I czułam się w pewnym momencie taką nieidealną matką, no, ale tak potem sobie to zweryfikowałam, bo kiedy poznałam te mamy jakby tak bardziej, kiedy też jakby tam gdzieś tam się spotykałyśmy, to pomyślałam sobie, że bycie idealną osobą nie zawsze jest tak naprawdę tym ideałem, którego oczekuje dziecko, tak? Bo to często jest takie trochę bycie idealną matką na pokaz. To jest kwestia zaangażowania w tą relację, takiego prawdziwego bycia, a nie bycia trochę właśnie po to, żeby gdzieś tam się budować swoją tożsamość poprzez to bycie matką. To jest kolejna pułapka.
1: Nie jest to talent show, tak?
0: To nie jest talent show, ale to jest kolejna pułapka.
1: Że dziecko jest jurorem.
0: Bo dziecko nie jest czymś, przez co się mamy realizować, tak? Jest takim, tak jak mówiłam, kiedyś to był etap w rozwoju każdego dorosłego człowieka albo większości dorosłych ludzi, a obecnie często kobiety podchodzą do tego jako do pewnego rodzaju, tutaj mówię o kobietach akurat, tylko o tych właśnie matkach Polkach, podchodzą do tego jako do takiego, pewnego rodzaju projektu, ale projektu na siebie. Tak? Czyli ja będę idealną matką, będę się realizowała poprzez to moje macierzyństwo. Tak. To jest bardzo obciążające i to jest bardzo stresujące.
1: No tak, ale myślę oczywiście też o tych matkach Polkach, ale może są też kobiety z wyboru, które chcą być tymi matkami Polkami.
0: Z całą pewnością tak. Tylko tutaj też bym znowu gdzieś tam powiedziała o tym, że ja jednak uważam, że żeby mieć takie dobre, stabilne życie, czyli to, co nazywamy zdrowiem psychicznym w takim bardzo ogólnym ujęciu, czyli poczucie dobrostanu, subiektywne poczucie dobrostanu psychofizycznego, tak? No to gdzieś tam fajnie, żebyśmy dywersyfikowali sobie siebie. Bo my nie mamy dzieci na wyłączność. Jeżeli mówimy tutaj o rodzicielstwie, rodzicielstwo jest, i to jest moje podejście, ale to jest rodzicielstwo z pewnego rodzaju darem. Mamy ten przywilej, że przez kilkanaście lat towarzyszymy w drodze młodego człowieka. Ale to nie jest nasza własność, to nie jesteśmy my, to nie jest nasza kopia, nie realizujemy się przez dzieci, tylko mamy ten przywilej, że możemy komuś pokazać kawałek świata. Gdzieś ukierunkować w tym rozwoju. I to jest to trochę takie związane z taką możliwością kreowania w pewnym sensie drugiego człowieka. I to jest taka wartość, nie? Natomiast no, nie realizujemy się przez dzieci, bo dzieci nie muszą spełniać naszych oczekiwań. One są odrębnym bytem i to jest fajne w tym wszystkim.
1: Ja trochę pani, mówi to tak trochę pani w takim tonie, żeby już teraz się wziąć do roboty i się zająć przedłużeniem gatunku, przepraszam, że tak to, że tak to ujmę. No pora jest w sumie może sprzyjająca, bo jest po godzinie 23, akurat jak słuchają państwo nas w radiu, więc kto wie, może coś...
0: Ale tutaj mówię o takiej konsekwencji, że też trafiają do mnie już dorosłe kobiety, które czują właśnie, odczuwają taki niepokój, bo to są te panie, te mamy, które się realizowały przez dzieci, ale gdzieś tam jakby to był ich projekt na ich życie. I kiedy dzieci wylatują...
1: Projekt na ich życie.
0: Na ich życie, na ich tych kobiet, nie? No bo
1: i dzieci... Że one będą matkami Polkami?
0: Że one będą matkami Polkami, tylko że trzeba pamiętać o tym, że macierzyństwo w takiej formie dbania o te dzieci, ono się w pewnym momencie kończy, bo dzieci są dorosłe, i wychodzą z tego domu rodzinnego, żeby tworzyć swoje życie.
1: No ale jeśli one, jeśli zachowamy ten, tę potrzebę przedłużenia gatunku, no to przecież może być też...
0: Wnuki mogą być.
1: Mogą być wnuki, no i to może być kontynuacja tego.
0: Jeżeli są te wnuki, to jest w ogóle super.
1: Nie, bo ja tak, oczywiście ja wiem, o co chodzi z matkami Polkami, które się bezgranicznie poświęcają wychowywaniu dzieci, macierzyństwu, natomiast... Myślę też jednak o tym, że są na pewno też osoby, które marzą rzeczywiście o tym. I to jest ich może też cel po prostu w życiu.
0: Na pewno takie kobiety są.
1: No.
0: Też jest wiele kobiet, które się nie mogą, nie może się w tym realizować, bo z kolei słyszą, że powinny też mieć tą jakby drugą swoją twarz, czyli powinny się rozwijać zawodowo. No mnóstwo tych przekazów takich tak naprawdę społecznych jest obecnie takich trochę też momentami sprzecznych. I trudno się w tym odnaleźć, tak samo jak trudno odnaleźć swoją drogę do rodzicielstwa, bo jest mnóstwo przekazów, które są czasami właśnie trudne, budzą dużo lęku i niepokoju.
1: Przypominam Państwu, gościnią audycji Myśl na głos jest Anna Maria Wołyniak, psycholożka, psychoterapeutka i pedagożka specjalna. No to jakie są te przekazy?
0: Przekazy? O, to taki może pierwszy z brzegu. To ja dość często niestety słyszę od moich takich młodych pacjentów, którzy za chwilę właśnie wejdą w ten okres, kiedy to zakłada się swoją rodzinę, tworzy się związek i oni deklarują, że oni nie chcą mieć dzieci, nie będą ich mieć. To jest to pokolenie między 20 a 30, tak?
1: Czyli co, priorytetem jest kariera zawodowa?
0: Niekoniecznie, powiem panu, niekoniecznie.
1: Potrzeba realizacji, czy co?
0: Potrzeba samorealizacji, niekoniecznie w postaci kariery, bo młodzi ludzie teraz, to jest taka też znowu moja obserwacja z gabinetu, odchodzą trochę od takiej kariery, takiej wizji kariery, że...
1: Czyli co, chcą podróżować po świecie?
0: Chcą podróżować, chcą się realizować. Dużo młodych ludzi rezygnuje na przykład ze studiów obecnie. Też słyszę to bardzo często, że studia są do niczego niepotrzebne. Ale wie pan, co słyszę i to, co mnie bardzo uderza, to jest to, że oni nie chcą żyć jak my, jak ich rodzice.
1: Oni nie chcą opowiadać tych błędów?
0: Nie chcą.
1: A jakie błędy widzą w tej sytuacji?
0: Nie chcą być tacy wtłoczeni w pracę, w obowiązek. Dla nich praca przedstawiana przez ich rodziców to jest...
1: Orka.
0: To jest orka na ugorze, tak. To jest coś takiego, co wymaga niesamowitego poświęcenia, niesamowitego wysiłku. I w ten sam sposób rodzice przedstawiają trochę to rodzicielstwo swoim dzieciom. Że to jest taka nieustanne poświęcanie się i nieustanne przedkładanie swojego dobra nad dobro dziecka. Nie ma tam równowagi. I taka wizja takiego męczennictwa, zarówno jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, jak i o bycie rodzicem, no nie jest czymś, co pociąga.
1: Myślę, że to jest chyba też kwestia, bo mówimy chyba o pokoleniu rodziców, które wchodziło na rynek w pracę, kiedy było rekordowe bezrobocie. I jak się już dostało tę pracę, to się tej pracy się trzymało. W międzyczasie też gigakorporacje wchodziły na nasz rynek, promujące kulturę zachrzanu, bo nie mogę użyć mocniejszego słowa, no bo jest mocniejsze słowo, które jest no, takim terminem, które to określa. I to jest chyba właśnie też ten czynnik, ten faktor, który sprawia, że właśnie te dzisiejsze dzieci nie chcą mieć tego życia, co ich rodzice.
0: Tak, no bo one obserwują tych swoich rodziców. Już nawet nie tylko słuchają tego, co ci rodzice opowiadają, ale przede wszystkim widzą ich trud, ich zmęczenie. Słyszą też często w kontekście bycia rodzicem, ja tak dobrze nie miałem jak ty masz lepiej. To jest kwestia mojego poświęcenia. Zobacz, wszystko ci daję. Dalej, jak wczoraj słyszałam, jak to właśnie też rodzice dorosłej osoby mówili, przecież my jej tyle daliśmy. Przecież ona podróżowała po świecie, bo nic tak nie rozwija jak podróże. Podróże kształcą. To było takie hasło, które słyszałam. A ja widziałam tą młodą osobę, która miała tak naprawdę już dość tego ich poświęcenia, bo ciągle słyszała o tym, że oni się poświęcają. Młodzi ludzie się nie chcą poświęcać, bo jeżeli widzą rodzicielstwo jako nieustanne poświęcanie się, to oni tego nie chcą. Bo dlaczego mieliby chcieć?
1: Bo tracą siebie.
0: Nawet nie tyle tracą siebie. No, też życie nie polega tylko na tym, że mamy robić coś, co jest dla nas dużym wysiłkiem. No, tak jak tu już powiedziałam, każdy układ fizyczny dąży do zachowania energii, więc jeżeli możemy czegoś nie robić, bo to jest nie jest to konieczne do tego, żeby przeżyć, to nie będziemy tego robić.
1: No taki jest mózg, żeby jak najmniej tej energii
0: zużyć. Zużywać, dokładnie tak. Żeby gdzieś ją na inne, ważniejsze cele przeznaczać, a niekoniecznie na to, żeby się nieustannie poświęcać. I myślę, że jakby to przedstawianie tego rodzicielstwa jako takiego nieustannego poświęcania się i robienia czegoś dla dobra dziecka, no jest tą taką wizją, która odstrasza młodych ludzi przed tym, żeby te dzieci mieć. No druga rzecz, która jest też związana z tym trochę też poniekąd z tą taką ekonomiczną obszarem, to jest to, że młodzi ludzie teraz żyją w takich czasach, znowu, gdzie media pokazują, jak bardzo to są czasy niepewne.
1: Tak. Drogie mieszkania. Nie stać nikogo na wkład
0: praca.
1: Własny.
0: Dokładnie tak, ale też dzieją się różne bardziej takie już globalne
1: wojna
0: rzeczy.
1: Wojna za granicą dokładnie przecież tak, tutaj obok nas.
0: Nie wiadomo, co będzie jutro.
1: Kryzys klimatyczny.
0: I to też jest coś, co jakby nie zachęca do posiadania dzieci, bo jednak ta odpowiedzialność za drugiego człowieka, za małego człowieka, no gdzieś tam jest. Nawet jeżeli tego dziecka jeszcze się nie ma, to ta wizja tego, że ja będę za kogoś, byłbym za kogoś odpowiedzialny, byłabym za kogoś odpowiedzialna, ona w człowieku istnieje. A w takich niepewnych czasach trudno się decydować na to, żeby brać odpowiedzialność jeszcze za kogoś, jak za siebie samego trudno często wziąć odpowiedzialność. I to jest jakby też kolejny element. Młodzi ludzie wychowywani przez często niestety, ale nadopiekuńczych rodziców, którzy właśnie chcąc jakby trochę sobie skompensować te swoje niedostatki, które mieli, to o czym pan mówił.
1: Tak,
0: że
1: ja tego nie miałem, to wy teraz to masz, tak.
0: Tak, tylko że to jest taka sytuacja, że ci rodzice są często nadmierni, bo tak jak już tutaj mówiliśmy o tym, że mózg potrzebuje wyzwań, że stres jest konieczny do rozwoju, tak młody człowiek też potrzebuje wyzwań, potrzebuje trochę tego stresu, tego niedostatku. Ale nie w sensie takim, że nie ma co jeść ani ubrać na siebie, ale w sensie takim, że potrzebuje też czasami pomyśleć samodzielnie i zrobić coś samodzielnie.
1: Pokombinować,
0: tak. Tak.
1: Polskie
0: bo to pozwala naszemu mózgowi tworzyć nowe połączenia, to kombinowanie, tak? Czyli nowe połączenia o neuronach. Czyli to jest rozwój. A jeżeli rodzic wszystko daje na tacy, no bo właśnie te wycieczki, te wyjazdy, super szkoła, najlepsze przedszkole, no bo idealne rodzicielstwo się w ten sposób też realizuje. Nie wiem, czy pan wie, że niektórzy to planują jeszcze przed dzieckiem, do którego przedszkola, do której szkoły pójdzie, więc to jest naprawdę masakrycznie duża praca. To jest projekt, tak? To jest projekt, który wymaga dużego zaangażowania, dużego wysiłku, ale też jest stresujący, bo jak coś nie wyjdzie w tej perfekcyjnej układance, no więc ci młodzi ludzie mają wszystko na tacy i oni też nie mają takiej potrzeby, żeby gdzieś z tej strefy komfortu wyjść, bo jeżeli jest tak wygodnie, no to po co się jeszcze obciążać, nie wiem, wyzwaniami w rodzaju...
1: Jakimiś dziećmi.
0: Dziećmi, no to jest jeszcze związek po drodze, gdzieś tam się pojawia, no bo te dzieci skądś się też biorą. Co prawda można też...
1: A to jest problem dzisiaj z relacjami, z budowaniem relacji też wśród
0: bardzo,
1: młodych?
0: Bardzo, bardzo duży problem. To naprawdę jest temat rzeka.
1: Ale z czego to wynika? To jest, że, no bo wiadomo, no, sami się nie rozmnożą, tak? No potrzebna jest druga osoba. Płci przeciwnej, żeby no, biologicznie doszło do tego aktu i no, zapłodnienia i żeby to dziecko się urodziło. Najlepiej więcej niż jedno przecież, prawda? Bo inaczej się kurczymy, bo też słyszę o tym, że jeszcze tam do końca stulecia to tam w ogóle będzie 10 milionów Polaków i Polek tylko zostanie, jeśli będzie taki trend. Ale co takiego się dzieje, że jest problem też z budowaniem relacji? Czy to jest też efekt tego, co my obserwujemy, czyli dużo młodych ludzi, przepraszam, dziadersko będzie teraz trochę, ale że ci młodzi ludzie strasznie siedzą w telefonach, są zamknięci w tych światach. Nie mówię, że dorośli też tutaj są święci, bo też potrafią siedzieć w telefonach, ale widzi się jednak o tych ludziach, którzy siedzą w telefonach, którzy boją się zadzwonić, tylko muszą wysłać wszystko mailem, bo boją się tej interakcji takiej społecznej. To jest to?
0: No między innymi, bo to znowu jakby troszeczkę upraszczamy ten temat, no bo tych elementów jest dużo. Na pewno tak jest, że...
1: A co jeszcze może być?
0: Nie da się budować relacji przez telefon, tak? To nie jest relacja.
1: To nie jest aplikacja.
0: To nie jest aplikacja. Można mieć, nie wiem, tysiące znajomych, można mieć na socialach mnóstwo kontaktów i można nieustannie pisać do kogoś, ale to nie jest coś, co buduje na taką prawdziwą relację. Do prawdziwej relacji potrzebny jest czas i bezpośredni kontakt. Bo chociażby więź, która jest czymś, oto jest taki czynnik, który nie tylko jakby buduje relacje i relacje partnerskie, relacje romantyczne, ale więź jest czymś podstawowym, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, tutaj o to rodzicielstwo. Nie da się budować więzi przez telefon, nie da się budować więzi przez internet. Więc jest tym młodym ludziom, po pierwsze, trudno znaleźć drugą osobę, z którą tak naprawdę tą więź nawiążą, bo się często właśnie spotykają, w ogóle poznają się w internecie. I nie zawsze przenoszą tą znajomość w real, tak? Do reala.
1: No bo co, internetowi przyjaciele.
0: Internetowi przyjaciele, internetowe miłości. To też jest częste.
1: Kiedyś też były relacje korespondencyjne przecież.
0: Owszem, ale gdzieś tam w którymś momencie te osoby się spotykały.
1: No.
0: A teraz niekoniecznie tak jest, bo mnóstwo mam takich też młodych osób, które na przykład twierdzą, że są w relacji, są w związku, gdzie tej osoby fizycznie nie widziały nigdy, bo na przykład mieszka w Brazylii. Mhm. Emocjonalnie są z tą osobą jakoś tam związane, natomiast no, te emocje, no pytanie, co to są za emocje, tak? I czy one są jakby czymś takim, co jest dobrym początkiem do tworzenia więzi? No raczej nie. Też szansa na spotkanie jest w tym momencie mała, więc też jak ten związek miałby się budować? A tym bardziej do posiadania dzieci ten kontakt fizyczny jest potrzebny, więc tutaj nie da się zrobić tego korespondencyjnie ani przez internet.
1: Ja też tak myślę sobie też, jak dawniej było, że dawniej to tam nie było tego wszystkiego, tylko było dogadanie się dwóch rodzin ze sobą, ustawka.
0: Ale kiedyś też było łatwiej te osoby poznać, bo teraz dużo osób wykonuje pracę zdalnie.
1: Tak.
0: Więc też nie ma kontaktu z innymi osobami. A nawet jeżeli ten kontakt jest taki, że się spotykamy gdzieś tam i na przykład sobie kawę wypijemy, no to każdy jest na tyle zajęty różnymi innymi, chociażby tematami, chociażby własnym rozwojem, tak?
1: No ogarnianiem.
0: Ogarnianiem różnych rzeczy, własnym rozwojem, planowaniem kolejnych wycieczek gdzieś tam na koniec świata, że trochę mało czasu zostaje na budowanie relacji z drugą osobą. A tutaj wrócę znowu do tego, żeby zbudować relacje, żeby zbudować relacje z dzieckiem albo z partnerem, potrzebny jest czas dany tej osobie. To jest jedyna właściwie podstawowa rzecz, która jest tak naprawdę najbardziej deficytowa obecnie, czyli ten czas dany drugiej osobie, którego nie mamy. Mhm. Ciągle gonimy i ciągle tego czasu nam brakuje.
1: Czyli znowu żyjemy w stresie.
0: Żyjemy w stresie, ale na swój własny... Nasze życzenie i nasz wybór. Bo naprawdę nie jest trudno wyłączyć telefon, tak? Wyłączyć powiadomienia. Wiem, że dla bardzo wielu osób trudno. Właściwie to jest problem młodych ludzi, taki, powiedziałabym, kluczowy.
1: A co jeśli ktoś akurat w ważnej sprawie do mnie zadzwoni? Nawet, nie wiem, przepraszam, odpukać, coś w rodzinie się stanie.
0: Ale proszę pana, ja to też często o tym mówię, bo ja...
1: Stacjonarny? Zainstalować w domu?
0: Zainstalować stacjonarny. Ale wie pan, pamięta pan takie czasy, bo ja pamiętam, kiedy telefonów stacjonarnych też nie było. Mhm. Sąsiad na piętrze miał jeden, tak. Bo był policjantem, nie, milicjantem wtedy. Tak. I był telefon. Jakoś ludzie, to też często mówię moim pacjentom, ludzie z tego powodu, że nie byliśmy ciągle online, nie byliśmy ciągle dostępni, ludzie z tego powodu częściej nie umierali. Nie działy się jakieś takie tragiczne zdarzenia częściej, mimo tego, że tego kontaktu bez przerwy nie było. Więc da się bez tego przeżyć. I naprawdę to jest o wiele lepsze życie, kiedy się odłączamy trochę i przestajemy przyjmować wszystkie powiadomienia, które się pojawiają.
1: No tak, ale ja też właśnie myślę, że dzisiaj też jest, postępuje właśnie takie też osłabienie wielopokoleniowych więzi rodzinnych. Tych właśnie lokalnych też sieci pomocy, czy sąsiedzkiej wspólnotowości.
0: To prawda i to jest chyba...
1: Które kiedyś amortyzowały te trudy opieki nad dziećmi.
0: To prawda i to jest właśnie chyba kolejny powód, dla którego tych dzieci się pojawia mniej. Ja też znowu tutaj wrócę do swojego własnego doświadczenia, chociaż to też jest doświadczenie wielu moich pacjentów. Przyjechałam na studia do Warszawy. Tutaj, mimo tego, że Warszawa mi się nie podobała kiedyś, tutaj zostałam na lata. I tutaj się pojawiły moje dzieci, gdzie zarówno do moich teściów, jak i do moich rodziców było bardzo daleko, więc musieliśmy sobie radzić sami z tą trójką dzieci. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Znowu, tym bardziej, że zanim te dzieci się pojawiły, to trochę w miejscu, w którym mieszkaliśmy, nie miałam takich kontaktów społecznych, bo wychodziliśmy rano, wracaliśmy wieczorem, a na weekendy wyjeżdżaliśmy. Więc też trudno było stworzyć tą sieć wsparcia wśród sąsiadów. To dopiero się pojawiło potem, kiedy dzieci się pojawiły na świecie. Natomiast to jest bardzo trudne. I też patrząc z perspektywy mojej pracy, takiej terapeutycznej, powiem szczerze, że brakuje tego czynnika protekcyjnego, jaką jest ta szersza rodzina, ta rodzina wielopokoleniowa. Bo ci dziadkowie, jakieś tam ciotki, wujkowie, oni bardzo stabilizują rodzinę, bo nawet jeżeli się pojawiają kryzysy, a zawsze się pojawiają kryzysy, zwłaszcza kiedy są dzieci, kiedy jest dużo tego zaangażowania, dużo obowiązków, dużo takiego też odpowiedzialności, to te kryzysy się pojawiają w parach, w których są dzieci, to ta szersza rodzina potrafiła te kryzysy w jakiś sposób amortyzować, tak? One się stawały takie bardziej do przejścia. A poza tym włączał się też ten zdrowy rozsądek tych starszych pokoleń.
1: No, ale to też jest, wie pani, przy odrobieniu szczęścia, bo rodziny w rodzinach jest różnie. Rodziny są też często bardzo skłócone, a są też tacy, którzy się decydują późno na dzieci i bywa też tak, że tych dziadków już nie ma.
0: Nie ma. Tak, tak, tak. No ale to znowu jest jakby też pokłosie naszych czasów. Trochę się zmieniła struktura rodziny, struktura małżeństw, struktura społeczna, więc to jakby to wpływa na wszystko. Także na to, czy te dzieci się pojawiają na świecie, czy nie. Natomiast na pewno tak jest, że brak rodzin wielopokoleniowych też opóźnia albo w ogóle zniechęca do tego, żeby te dzieci się pojawiały na świecie.
1: Ale też wspomniała pani o tych czynnikach materialnych, no bo jednak z jednej strony, okej, nie stać też nas, mówię nas tak ogólnie, mówię w imieniu ogółu teraz się wypowiadam, nie stać nas na mieszkania, nie stać nawet na wkład własny, tak? I teraz na rynku pracy też jest dość niestabilnie, ludzie tracą tę robotę, raz zarabiają więcej, raz zarabiają mniej. Z drugiej strony rosną też koszty utrzymania dzieci.
0: To prawda, tylko ja bym tutaj trochę będę z panem polemizowała, bo proszę spojrzeć na przykład na sytuację, która była chociażby po II wojnie światowej. No w tamtych latach powojennych no, nie ociekali ludzie dobrobytem. To nie było tak, że oni, że mieli wszystko...
1: No po wojnie zresztą był ten boom, prawda?
0: Tak, ale też wtedy ta dzietność była bardzo wysoka, bo jednak dla większości osób to była wartość posiadanie tych dzieci, ale nie w sensie takim, że materialnie im się poprawiało, tylko że była też takim czymś, co scajało tą rodzinę, tak? Było czymś takim, dawało rozwój tej rodzinie. Obecnie tutaj bym powiedziała, że tak, zgadzam się z panem, że ta niestabilność ekonomiczna ma wpływ na to, że nie podejmują osoby tych wyzwań rozwojowych w postaci posiadania dzieci i budowania rodziny, ale też to, że gdzieś tam pokazanie tego, że można łatwo, miło i przyjemnie i można skupić się na sobie, też jest czymś takim, co nie zachęca, bo jeżeli ja mogę się rozwijać, co też jest jakoś tam promowane społecznie, bo mówi się ciągle o tym, rozwijaj się, postaw na siebie,
1: jesteś marką osobistą. Ja to już mówię o tym, od jakiegoś, co nam się wpaja. Jesteś marką osobistą, którą musisz rozwijać.
0: Dokładnie tak.
1: Jak stoisz, to się cofasz.
0: Dokładnie tak. Jeżeli wiemy o tym, mamy
1: świadomość. Buduj swój kapitał.
0: Jeżeli mamy świadomość tego, że ten nasz kapitał będzie rozmieniany, bo będziemy mieć dzieci, będziemy musieli się tym kapitałem dzielić, tak, ale też jakby odwrócić uwagę od siebie i przenieść ją na dziecko, bo to dziecko im mniejsze wymaga większej uwagi, większego zaangażowania i większego zaangażowania czasowego, to gdzie w takim miejscu, w takim momencie będzie miejsce na rozwój osobisty, tak? Mhm. Mam decyzję. Albo będę się dalej rozwijać, będę skupiona na sobie, będę się realizować, albo będę się realizować w macierzyństwie, czyli odwrócę uwagę od siebie, przekieruję tą uwagę na dziecko, bo ono wymaga mojej troski, mojego zaangażowania, mojego czasu. No i często osoby podejmują decyzję, okej, w tym momencie stawiam na siebie. Często też to jest powód odwlekania tej decyzji o macierzyństwie, bo to nie jest tak, że ludzie nie chcą w ogóle mieć dzieci. Ta decyzja staje się trudniejsza paradoksalnie, mimo tego, że żyjemy podobno w najlepszych czasach, które do tej pory, od czasów wojny były, tak? W takim dobrobycie, Mamy świat, świat stoi przed nami otworem, możemy podróżować po świecie.
1: No tak, ale już też wspomniała pani o myszkach, prawda, i no o właśnie, tym eksperymencie. Żyje się wygodnie, za bardzo się skupiamy wtedy na te myszki, przynajmniej się skupiamy na swoich przyjemnościach, a nie na prokreacji.
0: Widzi pani, pamiętam, kiedyś mi to bardzo utkwiło w pamięci, kiedyś byłam na takiej konferencji psychologicznej, czy tam psychiatrycznej, i pamiętam, był taki wykład, nie pamiętam, kto go wygłaszał, tak, jaka pani profesor, to była może pani profesor Namysłowska, nie pamiętam, ale powiedziała coś takiego, że obecnie żyjemy w permanentnym stresie, ale ten stres jest już zapoczątkowany właściwie od momentu poczęcia, a skończywszy na ostatnim oddechu. Bo wygląda to mniej więcej tak, że odraczamy tą decyzję o macierzyństwie, no bo się realizujemy zawodowo, no bo zwiedzamy świat, no bo musimy jeszcze kupić kolejne mieszkanie, wybudować dom i tak dalej, i tak dalej. Wszystko gdzieś tam z takim podtekstem, bo ja zapewnię swoim dzieciom lepsze warunki niż sam miałam. Ale wtedy, kiedy się już pojawia ten moment, okej, czy już mamy wszystko, zwiedziliśmy pół świata albo i cały,
1: mam już no to ten
0: mamy,
1: dom.
0: Mamy czas na dziecko. Tylko że wtedy to już jest często w takim wieku i w takim momencie, że trochę z tym zajściem w ciążę i z tym byciem rodzicem staje się trudniej, tak?
1: Więc pojawia... A to jest siła przyzwyczajeń? O co chodzi?
0: Że, biologia, że proszę pana.
1: Proszę?
0: Biologia.
1: Biologia.
0: Mhm, jednak,
1: no. Mówimy o większej trudności... Potencjalnej trudności
0: z zajściem w ciążę chociażby. Mhm. No jednak mimo tego, że mówi się teraz o tym, że wcześniej 40, dzisiaj dzisiejsza, znaczy obecna 40 to kiedyś 30, tak?
1: Tak.
0: 50 to 40. I tak jest trochę, bo jak spojrzymy na przykład na fotografie naszych mam czy tam babci, no to rzeczywiście 50 lat to już była taka babcia.
1: Pamięta pani inżyniera Karwowskiego?
0: No pamiętam, był 40-latkiem. Jest, no. Był 40-latkiem. Ja mam 40, mam 53 lata, więc jakby 40 dawno ze sobą. Ja się nie czuję stara. Natomiast wiem, że w tym momencie jakbym miała mieć dziecko, no to raczej bym już tego nie chciała, tak? No bo nie czułabym się na siłach też. Mimo tego, że fizycznie mogłabym temu podołać, myślę, że jestem na innym etapie rozwojowym i teraz czekam na wnuki.
1: Teraz już pani czeka na wnuki.
0: Teraz czekam na wnuki, tak. Ale wracając do tematu. Kiedy się decydujemy już na to dziecko, no to gdzieś tak mamy koło 40, no bo takie pacjentki mam. Wtedy naprawdę biologicznie jest trudniej, bo mimo tego, że my wyglądamy lepiej, bo medycyna estetyczna i tak dalej i dbamy o siebie bardziej.
1: W ogóle, że to się to medycyna nazywa.
0: Biologia, to jednak biologia ma swoje prawa, tak? I nie jesteśmy w stanie tego jeszcze na tyle zmienić, żeby ta biologia nie miała znaczenia. I zaczynamy się stresować. Te kobiety się bardzo stresują, bo bardzo chcą w tym momencie swojego życia to dziecko mieć. I to, o czym pan powiedział, stres, planowanie, wszystko ma być po prostu co do minuty wyliczone, mierzenie temperatury, sprawdzanie momentów cyklu. To jest stres, to jest kortyzol i to działa na dziecko, które się pocznie. I to dziecko tak naprawdę od momentu, kiedy się pocznie, ono jest w ciągłym tak naprawdę stresie, no bo mama, jako że mamy łożysko, tak naprawdę ten stres mamy, ten kortyzol zalewa to dziecko od samego początku. Potem jest stres o to, czy ta ciąża się utrzyma, czy to ta ciąża będzie donoszona. A potem się pojawia stres, bo jest to planowanie, o którym mówiliśmy, czyli do jakiego przedszkola pójdzie, tak. Gdzie nianie znaleźć, która
1: jaki
0: będzie
1: model
0: najlepsza,
1: wychowywania.
0: Jaki wózek kupić, jaki model wychowywania i co dalej. Powiem panu, że mam takich rodziców, którzy właśnie mając małe dzieci, oni już myślą o studiach, zastanawiają się, dokąd to dziecko pójdzie na studia.
1: A może nie będzie chciała pójść na te studia.
0: A może nie będzie chciała do studia pójść, a może nie będzie w stanie na te studia pójść. Więc żyjemy w nieustannym stresie. Do tego dochodzi też stres związany też z budowaniem związków, no bo te związki, to też o czym mówiliśmy, coraz trudniej jest wejść w związek. Coraz trudniej jest wejść w związek, który będzie związkiem rokującym. No bo znowu, każda osoba wchodząca w związek jest odrębną jednostką i każda chce się realizować.
1: A bycie no i też, w związku, przepraszam, czy ten związek będzie idealnym projektem.
0: To też prawda. Ale bycie w związku to jest troszeczkę rezygnacji z siebie. Tak samo jak bycie rodzicem, to jest troszeczkę rezygnacji z siebie. Nie każdy jest gotów na to, żeby pójść na ustępstwa wchodząc w związek. Czyli nie każdy chce się dopasowywać do drugiej osoby, ale chciałby mieć związek idealny.
1: Ale nie jest też tak, że właśnie dużo osób myśli o tym, że oni rezygnują w ogóle z siebie. Mówię o tych też młodych, mm-hmm. którzy myślą o tej pracy, o karierze, też o tym innym stylu życia, że to jest rezygnacja z siebie.
0: Tak, to prawda, to prawda. No, młodzi ludzie często mają taką wizję, to może to już nie tacy tam w okolicach 25-30, ale trochę młodsi, że na przykład fajnie by było być takim influencerem albo TikTokerem.
1: No marzenie wielu.
0: Wielu, tak, tak. I podróżować po świecie. I to jest idealna wizja życia. Więc tutaj trudno w taką wizję życia bycia TikTokerem, influencerem wpisać dziecko i związek, który trzeba budować i o który trzeba dbać. Raczej to jest projekt jednostkowy, nie?
1: Ja też swoją drogą, przepraszam, przestrzegam przed tak zwanym sharentingiem, czyli tym nadmiernym pokazywaniu dzieci w tak zwanych social mediach, bo mam cały czas z tyłu głowy rozmowę z Magdaleną Bigaj, która mówiła o tym, że te wizerunki później idą do jakiegoś tam darknetu i są przez sztuczną inteligencję wprowadzane do pedofilskich filmów pornograficznych, więc radzę też mocno tutaj przy tych projektach influencerskich może jednak zachować pewną wstrzemięźliwość na przykład w kwestii publikacji wizerunków dzieci w takich miejscach, bo może też takie dzieci nie chcą, nie chciałyby czegoś takiego, no bo one też tym, jak mają wpajane to od tych matek i ojców influencerów, no to oni może traktują to jako normę, że no tak jest, że się pokazujemy w takich miejscach. Ale naprawdę przestrzegam, tak? Proszę się 5 razy zastanowić, czy na pewno trzeba wrzucać to zdjęcie tego w cudzysłowie bąbelka, czy tam trzeba sprzedawać już to dziecko w jakichś tam współpracach i płatnych postach, bo tłumacząc to sobie tym, że to jest inwestycja właśnie, opłaca się studia czyjeś tego dziecka, że już tam na konto się to wszystko odkłada i tak dalej. Proszę pomyśleć tutaj o tym, co się, jakie idą za tym konsekwencje, czy chcą państwo zobaczyć, żeby, czy państwo chcą mieć w ogóle świadomość, mówię do tych influencerów i influencerek, żeby wizerunek państwa dziecka wylądował w pedofilskim filmie.
0: Ale niech teraz pan spojrzy na tą sytuację. Mówi pan o czymś, co też jest kolejnym elementem i kolejnym powodem, dla których dzieci nie chcemy mieć, albo tych dzieci się rodzi coraz więcej. Żyjemy w czasach, gdzie pokazywane jest nam nieustanne zagrożenie, które na nas czyha. Bo ja tak z ciekawości...
1: Ale jakie zagrożenie?
0: No takie na przykład chociażby AI, pedofile. No. No. Niech pan spojrzy. Otwieramy pierwszy z brzegu portal informacyjny. Czy tam znajduje pan jakiekolwiek informacje pozytywne? Tam jest wojna, jest zagrożenie, kryzys. Kogoś zabili, kogoś zgwałcili, kogoś porwali.
1: No wie pani, ja pójdę teraz tutaj akurat w drugą stronę, bo czytałem akurat dzisiaj na wirtualnych mediach. Czytam taki tekst o influencerach, którzy są obecnie w Dubaju i czemu oni tam w ogóle często latają. No to tam są różne marketing influ, tak zwane, jest tam mocno rozwijający się i tam dużo tych influencerów się ściąga do Dubaju. No i teraz wiadomo, jest ta wojna i więc jest zamknięta przestrzeń
0: powietrzna
1: w Dubaju, więc tam w Emiratach no więc są trudności z wydostaniem się i tak dalej. No i ja akurat zobaczyłem wyróżnioną treść jednego z tych influencerów. On powiedział, że on nie miał świadomości zagrożenia, bo u niego na TikToku wyświetlają się informacje o tym, kto zaszedł w ciążę. Więc myślę, że jednak pewna świadomość tego, co się dzieje na świecie, owszem, jest istotna. My akurat tutaj w Tok FM, tutaj muszę, przepraszam, zaingerować, my akurat tutaj dbamy jednak o to, żeby nie grzać i nie straszyć, ale wiadomo, jest dużo darmowych portali czy serwisów, które bazują oczywiście na strachu, bo emocje po prostu się sprzedają.
0: Najlepiej.
1: Good news is bad news, jasne. I oczywiście też idąc dalej w tak zwanych mediach społecznościowych, treści, które są mocno nasączone emocjami, mają po prostu większe zasięgi. Natomiast patrzę na zegar, nasz czas antenowy się skończył. Dlatego ja już też państwa odsyłam do naszych podcastów na tokfm.pl i do aplikacji mobilnej Tok FM, bo tam ciąg dalszy rozmowy z Anną Marią Wołyniak. Tak w tej części antenowej może kończąc, mógłbym chyba powiedzieć, że proszę tak przesadnie nie analizować i nie myśleć, jakoś będzie. To jest dobre?
0: Będzie dobrze, dlatego że proszę pamiętać o tym, że mamy taką naturalną potrzebę dążenia do jakiegoś tam rozwoju, tak? I że no nie jest tak, że wszystko, co Znaczy, myślę, że tak, że będzie dobrze, że będzie dobrze.
1: Że będzie dobrze, nie, bo ja też tak myślę o tych, którzy zaliczają tak zwaną wpadkę, przepraszam, albo że to dziecko jest nieplanowane akurat, tak? Czyli tak trochę pod prąd tutaj w tej naszej dyskusji. I myślę, że to jest chyba, oni żyją też chyba też takim podejściem, że jakoś będzie, no po prostu trzeba jakoś się przejdzie znaczy, przez to. I najczęściej tak jest.
0: To, co jest ważne, to okej, to żyć tu i teraz, nie? To nie skupiać się nadmiernie na tym, co może być w przyszłości, tylko żyć tu i teraz.
1: Anna Maria Wołyniak, psycholożka, psychoterapeutka i pedagogzka specjalna, była gościnią antenowej części audycji Myśl na Głos. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję państwu.
1: Dziękuję Natalii Banaczek też za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji i dziękuję przede wszystkim państwu, że byli państwo z nami. Zachęcamy do dalszego słuchania rozmowy z Anną Marią Wołyniak na tok.fm.pl oraz w aplikacji mobilnej w podcaście Myśl na Głos. Kłaniam się nisko, Kamil Wróblewski. Spokojnej nocy. I kto wie, może twórczej.
0: Dobranoc.
2: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kluczowe obiekty mają być celem zapowiadanych na dzisiejszą noc amerykańskich ataków w Iranie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej chce od Iranu informacji na temat zapasów uranu. Opozycji już po raz drugi nie udało się odwołać ministra spraw wewnętrznych i administracji. Minęła północ, jest czwartek, 11 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpoczęliśmy ataki na wiele celów w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że zbombardowane zostaną kluczowe obiekty. Szef Pentagonu podkreślił też, że resort wojny jest gotowy ustalić warunki, które zapewnią taki rodzaj porozumienia, jakiego oczekuje prezydent Trump. Wcześniej prezydent Trump zapowiedział w gabinecie owalnym, że amerykańskie siły przeprowadzą mocne uderzenie na Iran, tak jak zrobiły to w nocy z wtorku na środę. Jak podał portal Axios, powołując się na źródła, aby omówić potencjalne nowe uderzenia, prezydent spotkał się ze swoim zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie katarscy mediatorzy prowadzili w środę rozmowy z irańskimi urzędnikami w Teheranie. Była to próba przywrócenia dynamiki w pracach nad porozumieniem między USA a Iranem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przyjęła rezolucję, która wzywa Iran do zgłoszenia pozostałych zapasów wzbogaconego uranu i umożliwienia inspektorom ich weryfikacji, przekazała agencja Reutera. Rezolucja przyjęta na zamkniętym posiedzeniu została złożona przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. Jak skomentował agencja AFP, stały przedstawiciel Iranu przy ONZ w Wiedniu Reza Najafi, przyjęcie rezolucji komplikuje i tak już niestabilną sytuację, kruche zawieszenie broni i niedokończone negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Najafi dodał, że jego kraj ostrzegał przed konsekwencjami takiego bezprawnego działania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła jego wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy, po czym dodał, że dziwi się politykom PiSu, którzy złożyli wniosek, w którym sami w siebie oskarżają.
5: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy. Rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
4: W uzasadnieniu wniosku o wotum nieufności politycy opozycji pisali m.in. o niedawnej fali fałszywych alarmów i wejścia służb, w tym do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, o uchodźcach rzekomo odstawianych do Polski przez Niemców i niezgodnym z prawem, zdaniem PiSu, rozporządzeniu o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
6: My jako opozycja jesteśmy zobligowani do tego, żeby wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, ugruntowane w konstytucji, w ustawach, do tego, żeby rozliczać ten rząd, patrzeć patrzeć temu rządowi na ręce i wyciągać również wnioski i konsekwencje wobec ministrów. No, narzędziem takim jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności i to jest narzędzie, które wykorzystaliśmy w tej sprawie. Uważamy, że minister Kierwiński jest fatalnym ministrem i powinien zostać odwołany.
4: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec Marcina Kierwińskiego. Główny Urząd Statystyczny bierze pod lupę rolników. Wyniki badania posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz ustalenie wysokości budżetów na dopłaty i programy wsparcia dla Polski. GUS w 120 tysiącach gospodarstw zapyta rolników m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów czy wyposażenie w maszyny. Wymienia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
7: Że wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
4: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, wyruszą ankieterzy. Badanie, które GUS przeprowadza raz na 3 lata, potrwa do 14 sierpnia. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę, a po niej, wbudowanej od 144 lat bazylice, odbyła się inauguracja najwyższej, mającej 172,5 metra wieży Jezusa Chrystusa, zwieńczonej Wielkim Krzyżem. Uroczystości zakończyło podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Papieska msza i inauguracja najwyższej z 18 wież odbyła się w przypadającą wczoraj setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, czyli architekta katedry bazyliki. Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona, prace wykończeniowe mają potrwać jeszcze 2 lata. Rano Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie, Gran Canaria i Teneryfę, gdzie zapozna się z sytuacją przebywających tam migrantów. Już nie dni, a godziny mogą odliczać fani piłki nożnej do rozpoczęcia mundialu. Tegoroczne rozgrywki będą rekordowe w 3 krajach. USA, Kanadzie i Meksyku zmierzy się 48 drużyn. 3 kraje gospodarzy to też 3 ceremonie otwarcia, a meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata będzie spotkanie Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Zwycięzcę mundialu poznamy 19 lipca. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 1:00. Najchłodniej będzie dziś miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20 stopni Celsjusza. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem prognozowane są postępujące od południowego zachodu przejaśnienia, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W wielu regionach możliwe też dziś jeszcze przelotne opady deszczu i burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Witam serdecznie. Dzisiejszy program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a realizuje Liwia Prądzyńska. Trochę jestem taki wstrząśnięty, niezmieszany, bo właśnie na 6 stronie Gazety Wyborczej widzę artykuł "Nowe kryteria, już nie tak łatwo dołączyć do Konfederacji". Co ja teraz zrobię w życiu? Jak ja się pozbieram? Nowa nadzieja Sławomira Mencena zmienia regulamin i bardziej uważnie przygląda się kandydatom. Nowy członek partii musi przejść najpierw weryfikację i udowodnić, że przystępuje do partii ze względów ideowych, a nie tylko po to, żeby dostać legitymację partyjną. Słyszymy. To jest artykuł Tomasza Nyczka, czyli jak rozumiem trzeba przede wszystkim znać piątkę Mencena, zanim się przystąpi do Konfederacji. Pewnie to jest jedno z pytań egzaminacyjnych. Ja nie będę tej piątki Mencena teraz powtarzał, bo nie chcę podpowiadać innym, którzy będą też chcieli przystąpić do Konfederacji. No trudniej. W ogóle życie coraz trudniejsze się staje. Niektóre sprawy sami sobie komplikujemy, jak na przykład polsko-ukraińskie relacje. Mówiąc sami, mam na myśli stronę ukraińską i decyzję Wołodymira Zełenskiego, który postanowił nadać jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. I mamy od 2 tygodni wielką polityczną awanturę, wielkie polityczne napięcie rosnące, temperatura idzie w górę. Wszyscy czekamy na decyzję Karola Nawrockiego. W poniedziałek zebrała się kapituła Orderu Orła Białego. Miała podjąć decyzję. Podobno opinia jest niejednoznaczna. Czyli były jakieś zdania odrębne, ale nie ma decyzji prezydenta. I jaka szczelność. Widać, że zebrali się ludzie, którzy sobie ufają i się lubią i się szanują, bo nie ma żadnych przecieków. Nikt nic nie pisze, nie opisuje ze szczegółami, kto co powiedział. Albo wszyscy czekają na odpowiedni moment. Tak czy inaczej, dobrze, że prezydent Karol Nawrocki wstrzymał konie. Jak mawia się jeszcze gdzieniegdzie w Polsce, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł co najwyżej, a na pewno nie przy decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ta decyzja może mieć olbrzymie konsekwencje w polsko-ukraińskich relacjach. Dobrze, że polscy politycy aż tak się nie spieszą. Mam na myśli teraz Karola Nawrockiego. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona. Ekshumacje polskich ofiar UPA. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Poszukujemy tutaj przynajmniej dwóch masowych dołów śmierci, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje pierwsze warstwy gruntu. Na mapie rzezi wołyńskiej Huta Pieniacka zajmuje jedno z kluczowych miejsc ze względu na skalę zbrodni. 28 lutego 1944 roku z rąk ukraińskich żołnierzy SS Galicjen i partyzantów ukraińskiej powstańczej armii zginęło co najmniej 850 osób, w tym kobiety i dzieci. Zabudowania zostały spalone. Po wojnie wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Od lat 1943 roku do 1946 na terenie Wołynia zginęło około 100 tysięcy polskich obywateli, w tym kobiety, dzieci, zamordowanych przez oddziały UPA. To jest tragiczna polsko-ukraińska historia. Trwają ekshumacje, dobrze, że trwają, dobrze, że odnajdywane są szczątki i masowe mogiły tych, którzy zostali bestialsko zamordowani. Dobrze, że będą te szczątki mogłyby trafić wreszcie do grobów i rodziny ofiar będą mogły je pochować. Wojciech Czuchnowski też w kontekście Ukrainy, na drugiej stronie komentarz, ukraińska piąta kolumna. Zaczęło się od występu Doroty Gawryluk, która na antenie Polsatu, gdzie jest czołową dziennikarką, zaatakowała wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za jego narodowość. W sprawdzonym stylu komunistycznej propagandy, pisze Czuchnowski, pytała, jak to jest możliwe, że człowiek pochodzenia ukraińskiego, reprezentujący ukraińskie interesy, jest wiceministrem w polskim rządzie, i odpowiadała sama sobie. W polskim rządzie powinni być polscy ministrowie, którzy reprezentują polską rację stanu. Gdy uczestniczący w rozmowie Jan Wróbel zgłosił nieśmiałe zastrzeżenia do wewnętrznego dialogu gwiazdy Polsatu, Gawryluk zgasiła go pytaniem: ilu Polaków jest w rządzie Wołodymyra Zełenskiego? Jak pisze Wojciech Czuchnowski, narodowi lustratorzy będą teraz wyszukiwać w państwowych instytucjach, w mediach i gdzie się tylko da Ukraińców. Wcześniej tropili Żydów, Niemców, gejów i komunistów. Hejt na Szeptyckiego, przypomnę, że to na antenie TOK FM pan wiceminister wypowiedział słowa, które zostały uznane za wielce skandaliczne i kontrowersyjne. Hejt na Szeptyckiego, pisze Czuchnowski, to element antyukraińskiej kampanii, która bez wątpienia jest podsycana przez rosyjskie ośrodki dezinformacji. Niestety trafiła ona idealnie do umysłów części społeczeństwa. W przypadku Ukraińców szybko zapomnieliśmy o współczuciu i wdzięczności za ich walkę ze wspólnym wrogiem. Krucha warstwa tolerancji, humanitaryzmu i empatii rozpada się w szybkim tempie. Co jest pod spodem? Jajo węża, film Ingmara Bergmana o narodzinach faszyzmu, kończył się uniwersalnym zdaniem wypowiedzianym przez jednego z bohaterów. Każdy, kto chce, już może to zobaczyć. To jak jajo węża. Przez cienkie błonki można dostrzec całkowicie ukształtowanego gada. To Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolitej. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w swoim komentarzu zwraca uwagę, że Polska przegrała ten pojedynek dyplomatyczny na ordery, czy właściwie na order. Zapowiedź odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły, pisze Czaputowicz. Stała się demonstracją politycznej bezsilności. Polska mrugnęła pierwsza. Tutaj Jacek Czaputowicz porównuje to do sytuacji, w której dwóch kierowców udających twardzieli pędzi na siebie i grozi czołowe zderzenie. I kto pierwszy skręci, ucieknie. w bok, czyli mrugnie. I Polska mrugnęła pierwsza. Tym niemniej lepiej było wycofać się z tej groźby, niż doprowadzić do otwartego zderzenia, którego Polska nie mogła politycznie wygrać. Skoro jednak padła zapowiedź tak demonstracyjnego kroku, a nie została wykonana, rachunek polityczny jest dla Warszawy druzgocący, uważa Czaputowicz. Największy błąd polegał na tym, że w ogóle wybrano instrument demonstracyjny zamiast dyplomatycznego. Tyle Jacek Czaputowicz w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także wywiad z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, który odnosi się do sprawy ukraińskiej i mówi, że teraz ruch jest po stronie państwa ukraińskiego. Pytany przez Michała Kolanko, będzie pan o tym rozmawiać z prezydentem? Nie miałem okazji rozmawiać z prezydentem. Rozmawialiśmy oczywiście z premierem. Myślę, że po wezwaniu premiera Tuska, prezydentów Polski i Ukrainy do rozmowy, powinna się ona odbyć jak najszybciej. Zresztą to ciekawe, że mamy poważny kryzys, a minister obrony narodowej nie omawia tej sytuacji z prezydentem, z którym niby ma takie dobre relacje i są w bieżących kontaktach. Na ile ta cała dyskusja jest związana z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy w Gdańsku? Pyta Rzeczpospolita. Nie rozmawialiśmy o tym. Główny temat był jeden. Uważamy, że sprawa dotycząca nazwy dla ukraińskiej jednostki wojskowej i zrozumienia polskiego punktu widzenia musi zostać rozwiązana jak najszybciej. Czy jest jeszcze możliwość wyjścia z tej sytuacji też po tym poniedziałkowym enigmatycznym komunikacie Kancelarii Prezydenta w sprawie orderu Orła Białego? Władysław Kosiniak-Kamysz. Myślę, że ten komunikat daje czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na finalną decyzję, a Wołodymyrowi Zełenskiemu na odwrócenie jego decyzji. I to chyba jest ważne w tym, co się dzieje, więc na pewno daje szansę na dojście do porozumienia. Oby tak było. Jeszcze na koniec przeglądu prasy chciałem tutaj kilka ciekawych rzeczy opowiedzieć o hakerach chińskich, którzy atakują Polskę, o bogaczach w Sejmie, może to porozmawiamy jeszcze z naszymi gośćmi. Tylko jeszcze tygodnik Polityka. Szybko państwu polecę, bo dzisiaj środa, a więc tygodnik Polityka na okładce Maja Chwalewska, nasza gwiazda z kortów Rolanda Garros. Z turnieju Rolanda Garros, w środku wiele ciekawych artykułów, między innymi o alarmach na telefon. W zeszłym roku aż 1/3 zgłoszeń na telefon 112 nie miała uzasadnienia, a operatorzy przyznają, że to, czy alarm jest prawdziwy, można ocenić dopiero, kiedy służby dotrą pod wskazany adres. Tylko w 2025 roku blisko 35% zgłoszeń na numer alarmowy 112 nie miało uzasadnienia. W 2023 było to blisko 40%. Jak informowała w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, mimo to 4 z 10 skontrolowanych centrów powiadamiania ratunkowego w żadnym z takich przypadków nie kierowały zawiadomień do organów ścigania, a pozostałe wyłącznie w ograniczonym zakresie. W ten sposób nie złapiemy i nie wyplenimy plagi, jaką są fałszywe alarmy. W Polityce też niezwykle ciekawy artykuł o rozpoczynających się już jutro Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Artur Domosławski, 3 razy naj, upał, wojny, polityka, wielkie pieniądze. Wokół rozpoczynającego się właśnie mundialu dzieje się tyle, że nie wiadomo, czy starczy miejsca na samą piłkę nożną. To jest Środowy Poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio TOK FM Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
8: Mieliśmy tragiczny wypadek w Ząbkach. Kierowca jednej z firm przewozowych, obcokrajowiec, z tego co tak ustalono,
9: tak,
8: nagle z prawego pasa skręcił w lewo, doszło do wypadku.
9: No wielka tragedia.
8: Dwóch mężczyzn nie żyje, trzeci walczy o życie. I tam też jest wątek chyba tego, że ten samochód też niestety jechał z nadmierną prędkością, ten, który...
9: Panie redaktorze, okoliczności ustali policja. Myślę, że opinia publiczna też pozna te okoliczności, zwłaszcza w tak tragicznej sprawie, która, mam wrażenie, interesuje wielu obywateli. Natomiast na pewno przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że wypadki, kolizje drogowe prowadzą do nieszczęść i naprawdę trzeba mieć szczególną uwagę, oczy dookoła głowy i postępować rozsądnie, rozważnie, zgodnie z przepisami, żeby uniknąć tego typu zdarzeń.
8: A żelak, no bo to był, że tak powiem, manewr bardzo karkołomny, z prawego pasa na trzypasmowej jezdni skręcać w lewo, ale... Jest pytanie i przy okazji tego tragicznego wypadku zaczęły się pojawiać pytania dotyczące tych firm przewozowych. I tego, na ile są one bezpieczne i na ile powinniśmy z nich korzystać. Jak pan ocenia jako przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury?
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że tutaj są dwa wątki rzeczywiście. Po pierwsze, bezpieczeństwo w ogóle w ruchu drogowym. I tutaj mamy pełną równość, ponieważ pojawiał się też wątek tego, że to był obcokrajowiec. Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują dokładnie... podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach. A po drugie, mamy absolutną równość, jeżeli chodzi o powody wypadków. Tym pierwszym powodem największej liczby wypadków, ponad 5 tysięcy w Polsce, jest nieustąpienie pierwszeństwa. I tak to jest w przypadku Polaków, jak i obcokrajowców, mamy dokładnie te same nawyki, więc złe nawyki, i nad którymi musimy pracować, i to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest taka, że oczywiście mamy też do czynienia z dużą ilością kierowców, którzy pracują w ramach różnego rodzaju firm przewozowych, ale tutaj nie mamy żadnych statystyk, które potwierdzałyby, że jeżdżenie takimi czy innymi taksówkami, firmami przewozowymi, że jest bardzo...

0: tylko w Polsce, ale na całym
1: nie,
0: świecie.
1: Nie, chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że czy jak ktoś przyjeżdża z takim obcym prawem jazdy, to on idzie do urzędu i on dostaje z automatu tylko przepisane transkrypcje na polski, czy musi zdawać
0: urzędy
1: polski egzamin?
0: Nie musi zdawać tego egzaminu, dlatego że no, to wynika z przepisów światowych. Jest konwencja wiedeńska, no która dotyczy ruchu
1: jak
0: drogowego.
1: Ktoś przyjeżdża z egzotycznego kraju jakiegoś, gdzie powiedzmy nauka jazdy samochodem może być nie tak dobra jak w Polsce, no to nie mamy możliwości zmuszenia go do tego, aby zdawał jeszcze raz egzamin, tak?
0: Nie mamy oczywiście możliwości zmuszenia, żeby osoba pochodząca z innego państwa zdawała egzamin, tak samo jak Polacy nie są zmuszani do tego, żeby zdawać egzamin, kiedy poruszają się po drogach innych państw. No to, natomiast, panie redaktorze, myślę, że to jest ważne,
1: nie, bo co zrobić,
0: bo
1: co
0: pan
1: zrobić?
0: Redaktor użył takiego sformułowania, że przyjeżdżają osoby z egzotycznych państw i powiadują u nas jakieś zachowania.
1: Trochę, nie wiem, po Azji, po różnych krajach, gdzie na przykład przepisy ruchu drogowego są, ale nikt ich nie przestrzega.
0: Nie przyjęły się. No tak, ale panie redaktorze, w Polsce rzeczywiście najwięcej tych wykroczeń czy wypadków powodują obywatele tych państw, których jest statystycznie w Polsce najwięcej. Ale te wypadki powodują także Czesi, Niemcy, Litwini, Rumuni, czyli nasz kulturowo nam bliski, kulturowo bliska zagranica. Zawsze to jest indywidualna sprawa kierowcy i jego zachowania na drodze. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to w Polsce to mieszka około, w stosunku do ilości mieszkańców naszego państwa, około 7% obcokrajowców i mniej więcej tyle również proporcjonalnie powoduje wypadki, ofiary śmiertelne i te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. W związku z tym no, nie można postawić, mało tego, jeżeli mówiłem już o tym, że jeżeli popatrzymy na to, jakie to są wypadki, to naprawdę tak samo my, jak i obcokrajowcy, te same powody wypadków. W związku z tym myślę, że tutaj raczej jest problem związany z pewną dojrzałością kierowców, którzy poruszają się po polskich drogach. Jest rzeczywiście tak, że ostatnio widzimy wiele przykładów agresji i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co każdy musi zacząć od siebie, czyli oczy dookoła głowy, ale też spokojne, bezpieczne zachowanie.
1: Bo chyba też prędkość jest, prawda?
0: No prędkość to jest druga rzecz. Wypadki związane z prędkością, one powodują najwięcej ofiar śmiertelnych i o tym zawsze musimy pamiętać. Natomiast dzisiaj zmieniło się to, bo jeszcze kilka lat temu tą pierwszą przyczyną wypadku w Polsce była prędkość. I dosyć skutecznie sobie z tym radzimy. Jeżeli popatrzymy na stosunek do 2020 na przykład pierwszego roku, czy 2001 roku, mieliśmy ponad 42 tysiące wypadków. Dzisiaj mamy w 2025 roku było tych wypadków 20 925. Czyli
1: a z czym to pan łączy?
0: Myślę, że to trzeba łączyć z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, mamy bardziej odpowiedzialne społeczeństwo, zmieniliśmy nawyki na drogach i to widać. Nie odbyłoby się to bez zmiany przepisów.
1: Zaostrzenia kar,
0: bez wprowadzenia różnych mechanizmów kontrolnych, fotoradarów, także policja na drogach, inne podejście. Myślę, że zmienia się też nasza mentalność. Widzimy, że od nas zależy, czy my dojedziemy do domu, czy ci, którzy są z nami na drodze, dojadą do domu, bo o co tak naprawdę chodzi? No chodzi o to, że jak człowiek wychodzi rano ze swojego mieszkania, ze swojego domu, to chodzi o to, żeby na koniec dnia dotarł do tego domu, do bliskich i to powinno być przedmiotem naszej wspólnej troski, także na drodze. Myślę, że coraz bardziej to rozumiemy jako społeczeństwo, choć oczywiście nie jesteśmy w tym doskonali, więc i my będziemy pracować jako ludzie, ale też nasza komisja, rząd pracuje, mamy plan na kolejne zmiany, które powinny wprowadzić.
1: Będą zaostrzenia kolejne? Będzie pojęcie zabójstwa drogowego?
0: Na pewno, bo wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy, jednak
1: Było większe bezpieczeństwo osób przewożonych,
0: to,
1: tak?
0: I żebyśmy mieli pewność, że rzeczywiście ta osoba, która prowadzi ten pojazd, że ona jest także bezpieczna, nie stwarza zagrożenia osobistego, bo rzeczywiście mieliśmy

0: w przeszłości takie przypadki, gdzie nagle pojawiło się przy przewozach więcej różnego rodzaju komplikacji prawnych. Zareagowaliśmy. Agresja, ale również przestępstwa seksualne.
1: A czy będą badania, poradziliśmy, testy psychologiczne?
0: Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju. I to jest dosyć, powiedziałbym, odważny krok w kierunku jeszcze lepszego zabezpieczenia klientów. Pracuje nad tym Ministerstwo Infrastruktury, pan minister Stanisław Bukowiec. Pracują też nad tym zarówno polskie firmy taksówkowe, jak i te firmy, które są zagranicznymi, tak, na aplikacje. To będzie, mam takie poczucie, też pewien wypracowany przez całe środowisko model. Tutaj nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także rynkowe mają znaczenie, dlatego że chcemy, aby na rynku była równa konkurencja, równa dla wszystkich, żeby...
1: Czyli obowiązek ubezpieczeń wszystkich?
0: To będzie weryfikowane. Rzeczywiście samochód będzie musiał być, będzie musiał się wylegitymować ubezpieczeniem, w którym będzie jasno napisane, że to jest samochód do przewozu taksówkowego. Tak, tak. Także tych zmian jest sporo. One gdzieś tam...
1: Kiedy mogą wejść w życie?
0: No myślę, że ja nie chcę zarysowywać konkretnej perspektywy, no, dlatego że kwestie konsultacji...
1: Doświadczenia tego prac.
0: Ja spodziewałbym się tej ustawy w tym roku. Natomiast tak jak mówię, to chcemy, żeby to był efekt, i pan minister Bukowiec znakomicie zresztą w stosunku do naszych poprzedników prowadzi te prace związane z ruchem drogowym w pełnym jakby porozumieniu z rynkiem, tak żeby to też był wypracowany model, tak żeby nie dochodziło później do różnego rodzaju konfliktów. Chcemy, żeby to było zarówno bezpieczne, ale i równe rynkowo, więc to czasem wymaga czasu.
1: Kiedy będziemy mieli w Polsce autonomiczne taksówki, takie jeżdżące bez kierowców?
0: No myślę, że jeszcze chwilę musimy pewnie poczekać na to, żeby one zostały wdrożone do produkcji, do produkcyjnych, czy
1: znaczy, produkcji, nie, no produkcja myślę, już jest, no i w Stanach Zjednoczonych są miasta, gdzie jeżdżą autonomiczne taksówki. No,
0: mówiąc produkcja, mam na myśli powszechne użycie. To taki trochę może informatyczny żargon, którego czasem używam. Natomiast chcę powiedzieć, że udało nam się, ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby wdrożyć przepisy dotyczące testów pojazdów zautomatyzowanych i automatycznych. I to jest jakaś, otworzyliśmy pierwszą furtkę do tego, żeby rzeczywiście w Polsce ta technologia nie tylko była używana, ale mogła być również projektowana, testowana.
1: Od kiedy te testy
0: są możliwe? One są możliwe od teraz. W zeszłym roku prezydent oczywiście zawetował nam pierwszą ustawę, bo to jest prezydent weto. Bez logicznych powodów, jakieś zupełnie absurdalne. Natomiast przyjęliśmy projekt ustawy i to jest dobre rozwiązanie, które będzie wspierać w Polsce tego typu właśnie projekty.
1: Czekam na pierwszą autonomiczną taksówkę w Warszawie, ja chętnie się nią przejadę, więc firma, która uruchomi to, proszę bardzo, się do mnie zgłosić. Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Pan, widzę, tak chciał powiedzieć, że jedzie ze mną, tak?
0: Jako pierwszy. Panie redaktorze, oczywiście, że jadę, jak dobra, najbardziej, mało tego, z przyjemnością, niech to będzie publiczny przejazd.
1: Jasne. To jest środowy poranek TOK FM, godzina 7:44, za mikrofonem Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Często słyszy pan o tym, że jest pan ukrytą opcją ukraińską?
2: Widziałem jakiś wpis Dariusza Mateckiego, ale nie traktuję tego człowieka poważnie.
1: Z czym mamy właśnie do czynienia w Polsce? Wczoraj w Sejmie dość smutne obrazki, gdzie posłowie dzisiejszej opozycji wzywali do lustracji polityków, którzy zasiadają w polskim rządzie, aby sprawdzić, jakiej są narodowości.
2: Czy to jest w ogóle retoryka i sposób prowadzenia polityki, który jest sprzeczny z wszelkimi demokratycznymi standardami? I po prostu nie powinno to mieć miejsca. Oczywiście słuchałem pana komentarza w poranku i mogę chyba podzielić, że faktycznie gdzieś to może pokazywać jakąś taką niefaszyzację życia publicznego. Wszyscy jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej. To, jak ktoś jest obywatelem, to powinno być oceniane, a nie pochodzenie tej czy innej osoby. I mamy też prawo w ramach demokratycznych prowadzić debatę publiczną. na różne tematy, także tematy trudne.
1: Znaczy ja obawiam się, słuchając tych wypowiedzi, obawiam się, że to się przełoży po prostu na życie i funkcjonowanie zwykłych Ukraińców w Polsce. Że to koniec końców nie obróci się przeciwko, nie wiem, Zełenskiemu czy jakimś tam politykom ukraińskim, ale przeciwko konkretnym osobom, które żyją tu, mieszkają, być może już wiele lat, być może nawet bardziej czują się już związani z Polską niż z Ukrainą i nagle może to się obrócić przeciwko nim, nie wiem, choćby zaczepki na ulicy, taka przemoc słowna, werbalna.
2: To znaczy, ja myślę, że to już i tak istnieje. Mhm. To znaczy mamy raz na jakiś czas sytuację taką, że gdzieś czytamy, albo ktoś został właśnie pobity, albo został znieważony ze względu na swoje pochodzenie ukraińskie. Myślę, że mowa nienawiści w internecie jest dość powszechna. Natomiast oczywiście tego typu bardzo gorąca sytuacja polityczna, podkreślam, nie spowodowana przez nas, ale jednak przez niefortunną decyzję prezydenta Zełenskiego, no powoduje właśnie nakręcanie takich emocji, jest takim swoistym prezentem dla tych środowisk nacjonalistycznych, które można powiedzieć tylko czekały na to, aby znaleźć ten wygodny pretekst do ataków i do podważania tych dotychczasowych dobrych relacji polsko-ukraińskich. No i co więcej, jest to, co najgorsze w tym wszystkim, jest to prezent dla Federacji Rosyjskiej, która się tylko i wyłącznie cieszy z tego, że jest tutaj pewne zakłócenie tej dobrej współpracy.
1: Jak pan ocenia zmianę retoryki Donalda Tuska od momentu, kiedy wybuchła ta cała afera z nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych ukraińskich do wczoraj? Na początkowo premier próbował łagodzić i być takim trochę arbitrem między Nawrockim a Zełenskim. Wczoraj bardzo ostro skrytykował Ukraińców w takim emocjonalnym wystąpieniu.
2: Ja myślę, że na początku miałem nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany na drodze dyplomatycznej. Miałem wielkie nadzieje związane z wizytą szefa kancelarii pana Budonowa w Polsce. No, on się spotkał z kilkoma politykami i był ewidentnie wysłany po to, żeby porozmawiać. Natomiast okazuje się, że jednak te rozmowy nic nie dały. Ja myślę, że mimo wszystko Polska cały czas powinna się upierać przy swoim i cały czas powtarzać, dlaczego ta decyzja jest niefortunna i że po prostu na nią nie możemy się godzić. I podejrzewam, że z tego się wzięła wypowiedź pana premiera, która gdzieś, no, myślę, że jest jeden stopień wyżej niż była, jeśli chodzi o napięcie i emocje, niż była wcześniej.
1: Ale to dobrze, że premier też zwiększa temperaturę swoich wypowiedzi?
2: Myślę, że to też jest jakiś element dyplomacji. Oczywiście dyplomacja polega na tym, że pewne rzeczy się załatwia w sposób niewidoczny dla opinii publicznej, no ale skoro, jak rozumiem, ta wizyta niewiele dała, no to być może ten spór musi być przeniesiony ciut wyżej. I
1: no, ale to raczej pokazuje bezsilność naszą.
2: No to zobaczymy. To znaczy ja bym jednak dał jeszcze te kilka dni. No też zauważmy, że wczoraj miała być ta ogłoszona ta decyzja kapituły Orderu Orła Białego, a jednak z jakichś powodów kapituła nie przedstawiła publicznie swojego stanowiska i prezydent też się na ten temat jeszcze nie wypowiada, prawda? Powiedział coś takiego, że w którymś momencie podejmie odpowiednią decyzję, czyli widać, że ta gra...
1: No, jest forum gospodarcze za chwilę w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Chcemy odbudowywać Ukrainę. Ma przyjechać Wołodymyr Zełenski, no więc jak mu odbierzemy teraz Order Orła Białego, to może w tym Gdańsku się nie pojawić najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, to jest bardzo ważna konferencja międzynarodowa dotycząca właśnie odbudowy, nawet to słowo recovery to jest moim zdaniem nawet więcej chyba niż odbudowy, odnowy takiej swoistej Ukrainy po wysiłku wojennym, no ale też pamiętajmy, że no cały czas nas wiążą bardzo mocne interesy i geopolityczne, i strategiczne, i działa port w Jasionce i wydaje mi się, że Ukraina no, musi sobie zdawać sprawę z tego, jaką ma, jaką korzyść uzyskuje dzięki temu poparciu Polski, także w kontekście aspiracji europejskich.
1: Wielki hejt wylewa się na Andrzeja Szeptyckiego, wiceministra nauki z Polski 2050, za jego słowa, które padły w radiu TOK FM. Zresztą przypomnijmy tę wypowiedź.
3: To była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
1: Jak pan ocenia tę wypowiedź? Czy rzeczywiście powinna spotykać Andrzeja Szeptyckiego teraz tak wielka krytyka, przede wszystkim z prawej strony?
2: Ja myślę, że... Ja może powiem, jaką ja miałem postawę jako minister, bo wydaje mi się, że tak najlepiej do tego podchodzić, że jeżeli mam pewne określone zadania do wykonania, to koncentruję się przede wszystkim na tych kwestiach, które są ze mną związane i z moimi zadaniami. To ta dyskusja, w którą wszedł pan minister, nie wiem, czy była akurat w tym momencie niezbędna i czy była faktycznie związana z jego zadaniami w rządzie, tym bardziej, że on jednak poprzez każdą swoją wypowiedź gdzieś mniej lub bardziej pośrednio też rząd reprezentuje. I w momencie, kiedy rząd prowadzi dość zaawansowane działania dotyczące czy to obniżenia emocji, czy też dotyczące rozwiązania tego problemu, no to myślę, że wtedy trzeba bardzo uważać ze słowami, z tym, co się mówi. Także bardziej bym do tego podszedł na takim poziomie strategiczno-politycznym.
1: Ależ pan dyplomatyczny jest. Może trzeba wysłać pana na rozmowy do Kijowa.
2: Panie redaktorze, wydaje mi się, że tak na to należy spojrzeć, natomiast niezależnie od tej wypowiedzi, ta cała masa hejtu pod adresem pana ministra jest w żaden sposób nieuzasadniona.
1: Zajmuje pana jeszcze, mówię tak mentalnie, że w myślach, sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego?
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, oczywiście liczę na to, że dojdzie do tego, że jednak oni prędzej czy później staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Wczoraj pojawiła się informacja, że Budapeszt, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych węgierskie, wezwało obu panów do tego, aby stawili się w Budapeszcie w celu weryfikacji ich tego paszportu azylanta, tak? Czy ten azyl polityczny w ogóle był właściwie przyznany? No i po weryfikacji decyzja, czy rząd węgierski nadal to prawo do azylu udziela Ziobrze i Romanowskiemu. Znaczy, no trudno chyba jednak spodziewać się, żeby oni się pojawili w Budapeszcie, bo jak się pojawią, to trafią do Polski raczej już z Budapesztu.
2: No tak, ale ja rozumiem, że władze węgierskie postępują zgodnie z procedurą. Uznały, że aby przeprowadzić określoną procedurę, która może się skończyć negatywnie dla osób zainteresowanych, należy te osoby wezwać. I zakładam, że efektem tego będzie prawdopodobnie uchylenie tego azylu politycznego. Tylko oczywiście powstaje pytanie, co w tej sytuacji? Co do pana Romanowskiego, to tak naprawdę nie do końca wiemy, gdzie on jest. Ja myślę, że to pewnie pan redaktor przede mną siedzący by pewnie miał większą wiedzę jako ekspert w różnych stosunkach kościelnych, żeby ustalić, gdzie pan Romanowski jest.
1: Ma ośrodki swoje, tak?
2: To dokładnie do tego nawiązuje. To znaczy, dla mnie to jest dość takie ciekawe, że w naszej debacie publicznej my trochę nie łączymy kropek, że przecież skoro były duże artykuły w OKO.press na temat tego, kim był pan Marcin Romanowski, zanim został ministrem, no to prawdopodobnie to nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje, tylko pewnie ma ochronę do końca życia. A jak ta ochrona wygląda, no to pewnie by trzeba było się spytać specjalistów od tego, jak funkcjonują różne kościelne jednostki, zakony i tak dalej. Natomiast co do Zbigniewa Ziobro, to pamiętajmy, że jednak ta decyzja o tym, że on jest na terytorium Stanów Zjednoczonych, że ma wizę, no została podjęta przez osobę gdzieś numer 4, numer 5 w administracji amerykańskiej. Także myślę, że nawet jeżeli tutaj polskie władze będą miały w ręku te lepsze karty w postaci tego, że nie będzie żadnego argumentu, że oni rzekomo mają azyl, to mimo wszystko i tak to na końcu będzie decyzja polityczna władz amerykańskich.
1: Jednym z osiągnięć, przynajmniej tak wielu ekspertów to ocenia, jednym z osiągnięć koalicji 15 października jest to, że Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej. No, przystąpiliśmy i chyba pewnie trochę w Polsce oczekiwaliśmy, że ta prokuratura europejska wiele spraw za nas załatwi. Jakby pan ocenił efekty działania prokuratury europejskiej w tych polskich rozmaitych sprawach? Widzi pan, że to coś zmieniło?
2: Absolutnie tak. To znaczy uważam, że ten cały proces przystąpienia był przeprowadzony przez w zasadzie od grudnia 2023 roku aż po luty 2025 roku, bo to była zarówno formalna deklaracja ze strony rządu, później przyjęcie Polski do prokuratury europejskiej mocą decyzji Komisji Europejskiej. Później było wyłonienie polskiego prokuratora europejskiego, czyli pani prokurator Stronikowskiej, która urzęduje w Luksemburgu, oraz 24 prokuratorów delegowanych, którzy pracują w 4 biurach Prokuratury Europejskiej w Polsce. Także ten okres taki dostosowania się, wejścia w struktury trwał rok i kilka miesięcy. Ważnym elementem tego było to, że prezydent Duda, co ciekawe, w lutym 2025 roku podpisał ustawę techniczną, która regulowała różne takie szczegółowe, proceduralne aspekty współpracy naszych władz krajowych z Prokuraturą Europejską. Ale tutaj prezydent to podpisał, nie miał co do tego wątpliwości. No i teraz po tym okresie prokuratura mogła ruszyć do tej rzeczywistej pracy i teraz w zasadzie raz na 2-3 tygodnie mamy jakiś taki istotny komunikat o ważnych sprawach. A to jakaś sprawa dotycząca kościoła starokatolickiego na południu Polski, który wyłudzał pieniądze z funduszy unijnych. A to sprawa, bodajże program Aktywny Żłobek w Gdańsku, gdzie też dochodziło do wyłudzeń środków unijnych, czy wreszcie sprawa Narodowego Centrum Badań i
1: Rozwoju. To jest największa z tych spraw, prawda?
2: No druga to jest jeszcze ta sprawa, która dotyczy zakupu tramwajów, czy modernizacji tramwajów w Zagłębiu, przepraszam, w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
1: Myśli pan, ile potrwa dochodzenie w sprawie NCBR? Kiedy mogą być jakieś wnioski? Bo mam wrażenie, ja wiem, że są tam, część osób ma już postawione zarzuty, natomiast no wiadomo, tutaj chodzi przede wszystkim o te wątki dotyczące polityków i osób, które politycznie decydowały o tym, co w tym NCBR się działo.
2: To znaczy, proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o NCBR, duża część pracy została wykonana przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. I to już się zakończyło aktami oskarżenia i osoby wysokiej rangi związane z NCBR-em, czy też beneficjenci tych programów mają normalnie sprawy przed sądem. Natomiast teraz jest ten wątek programu bodajże Szybka Ścieżka i faktycznie tutaj mamy osoby, które są zatrzymywane po to, żeby złożyć zeznania w śledztwie. W tym jeden z wiceministrów, który odpowiadał za NCBR w tamtym czasie. I wie pan, panie redaktorze, na tym polega właśnie ta siła Prokuratury Europejskiej, że to od niej zależy tempo postępowania w tych sprawach. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy oni wystąpią z kolejnymi działaniami, z kolejnymi aktami oskarżenia. Natomiast ja widzę, że ta właśnie głęboko pojęta niezależność, oparta też na strukturę, na tej współpracy międzynarodowej, przynosi coraz dalej idące konkretne efekty.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny, był gościem poranka TOK FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego dnia.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA będzie w niedzielę w Waszyngtonie. Andrzej Poczobut po raz kolejny zapowiedział, że wróci na Białoruś. Ministerstwo Obrony Narodowej idzie na wojnę z dezinformacją w sprawie programu SAFE. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki uda się z wizytą do Waszyngtonu, potwierdził szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. W niedzielę polski prezydent weźmie udział w organizowanej w ogrodach Białego Domu gali mieszanych sztuk walki Federacji UFC, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i Dzień Flagi, a odbędzie się w dniu 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Przydacz we wpisie na platformie X podkreślił też, że niedzielna wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie po raz kolejny nałożył na byłą już przewodniczącą Trybunału Stanu Małgorzatę Manowską karę 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu tego Trybunału. Nowy przewodniczący Trybunału Zbigniew Kapiński został zobowiązany, aby zwołać takie posiedzenie niezwłocznie. Jak poinformował przewodniczący trzyosobowego składu Przemysław Rosati, to jest trzecia kara nałożona na Małgorzatę Manowską za niewykonanie prawnego obowiązku. Chodzi o kwestię zwołania Trybunału Stanu w pełnym składzie w celu odpowiedzi na pytania sformułowane na kanwie wniosku o wyłączenie Piotra Saka, jednego z sędziów Trybunału wyznaczonych do sprawy byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świrskiego. O skierowaniu pytań do pełnego składu zdecydowali w marcu rozpoznający wniosek sędziowie Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Ziętarski. Rosati zobowiązał wówczas przewodniczącą Manowską do zwołania posiedzenia pełnego składu w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia pod rygorem zastosowania kary porządkowej. Andrzej Poczobut we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. Jak podkreślił jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, w Grodnie jest jego dom i chciałby do domu wrócić. Kolejna już zapowiedź powrotu na Białoruś padła podczas briefingu w Białymstoku zorganizowanego przez Wspólnotę Polską, która przez blisko 5 lat współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał najpierw w areszcie, a potem w kolonii karnej. Marszałek regionu Łukasz Pokorym uhonorował Andrzeja Poczobuta odznaką honorową województwa. Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia tego roku i wyjechał do Polski. Jego uwolnienie było efektem zabiegów dyplomatycznych i międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. 45-letni mężczyzna i nastolatek zostali śmiertelnie potrąceni przez auto w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierujący osobówką po wjechaniu w pieszych, którzy byli na chodniku, uderzył jeszcze w mur i drugie auto. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśniają policjanci i prokurator. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało z sieci usuniętych. Część dezinformacji znalazła posłuch wśród polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
2: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą przekazane na Ukrainę.
1: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcja programu i po raz kolejny podkreśla też, że na SAFE nie zarobili Niemcy. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
3: Cel jest jeden, rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jak jest prowadzona ta operacja? Jest obrzydzana Bruksela, obrzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
1: Bo jak podkreślają, kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię. W Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
4: Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot, mówi prezydent prezydent miasta Hanna Zdanowska.
5: Koszty bardzo wzrosły prac budowlanych związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć, jeśli chodzi o instalacje. W związku z czym staramy się też wspomagać mieszkańców, żeby to było osiągalne.
4: A do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, z czego część w budynkach należących do miasta, mówi Grzegorz Leszczyk z magistratu.
6: Problem z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, w starych kamienicach jest taki, że tutaj koszty to nie tylko wymiana źródła, ale też koszt modernizacji całego budynku pod kątem instalacji.
4: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ostatnim terminem ma być koniec września. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem wystąpią przejaśnienia postępujące od południowego zachodu, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W dzień możliwe jeszcze w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: W Sejmie wczoraj tropienie Ukraińców w polskim rządzie się odbywało. No i awantura z tym związana. Zresztą posłuchajmy tego, co działo się wczoraj w Sejmie.
9: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody. Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
10: To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów.
7: No jakby pan skomentował to, co się działo w Sejmie, ja tylko powiem, że pierwsza z osób wypowiadających się to był Przemysław Czarnek, później poseł Kowalski, poseł Konwiński i marszałek Czarzasty.
8: To oczywiście można komentować pod różnym kątem, można to komentować pod kątem etyki, ale ja to skomentuję pod kątem interesu państwa. To jest godzenie w interes państwa. Dlatego, że to jest odwracanie uwagi od najważniejszego problemu, którym dzisiaj jest wsparcie dla Ukrainy, aby ta skutecznie obroniła się i aby Rosja przegrała tę wojnę. To jest w naszym narodowym interesie, bo chodzi o to, żeby polscy żołnierze nie wykrwawiali się na froncie. Chodzi o to, abyśmy my pomagali Ukrainie w sposób skuteczne, a do tego potrzebna jest jedność narodowa w tej najważniejszej sprawie. We wszystkich innych sprawach możemy i powinniśmy się spierać, bo jest o co, ale w tej jednej powinniśmy być zjednoczeni. I ja odbieram tę awanturę fatalnie właśnie z tego punktu widzenia.
7: To zaszkodzi polsko-ukraińskim i tak już chyba w ostatnich dniach nie najlepszym stosunkom?
8: Mam nadzieję, że nie, dlatego że dla mnie zawsze najważniejsi byli Polacy i Ukraińcy i nasze relacje z Ukraińcami. Ukraińcy w Polsce mają doskonałe warunki do funkcjonowania i przyczyniają się bardzo do rozwoju naszego kraju. No, dzięki Ukraińcom w istotny sposób mamy wzrost PKB. Nie mamy tak drastycznych problemów, jak moglibyśmy mieć z pracownikami, bo przecież mamy kryzys demograficzny w Polsce. I myślę, że Ukraińcy dobrze oceniają Polaków. Podobnie Ukraińcy na Ukrainie mają dobrą opinię o Polsce. Oczywiście.
7: Potwierdzam, byłem w lutym, to bardzo dużo dobrych słów.
8: I to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast źle oczywiście, że na tym poziomie najwyższym politycznym mamy do czynienia z działaniami prezydenta Zeleńskiego, który przecież dla osiągnięcia swoich własnych wewnętrznych celów gloryfikuje UPA. Przecież chodziło tylko i wyłącznie o to, aby odciągnąć uwagę od afery korupcyjnej w jego najbliższym gronie, aby Ukraińcy zaatakowani, słusznie zresztą, przez polskich polityków, no może nie Ukraińcy, ale prezydent Zeleński, skrytykowany bardzo, bardzo twardo i słusznie przez polskich polityków, żeby on mógł wywołać ten efekt flagi, że tutaj to nie chodzi o jego błąd, ale o ocenę całej Ukrainy, no, że w związku z tym wszyscy się powinni wokół niego gromadzić. Także ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, ale na długą metę i w długim dystansie oczywiście tego typu rzeczy są złe, bo wpływają na stosunek.
7: Nastrój,
8: także,
7: prawda? Znaczy coś, co zostaje z tyłu głowy później.
8: I to jest widoczne w stosunkach polsko-niemieckich, które były bardzo dobre, a dzisiaj nie tylko po stronie polskiej w wyniku tej złej, sprzecznej z interesem państwa nagonki, interesem Polaków, nagonki PiSu na Niemcy. Te relacje są bardzo trudne, a ja przypominam, że to Polacy i Niemcy będą bronić wschodniej flanki i Niemcy są potrzebni do tego, żeby skutecznie odstraszyć Rosję. A więc PiS działa w sposób szaleńczy. Konfliktuje nas z Ukraińcami, czyli z tymi, którzy bronią także Polski, no bo przecież granica bezpieczeństwa Polski, całej Europy jest na linii frontu rosyjsko-ukraińskiego, ale także konfliktuje nas z Niemcami, no bo w sytuacji, gdy Niemcy są niezbędni do tego, żeby wspólnie z Polakami bronić wschodniej flanki.
7: Ja tylko dodam, poinformuję naszych widzów, że na rozmowę z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej, mogą państwo śledzić na naszym kanale YouTube. Zachęcam do oglądania także, nie tylko słuchania. Panie ministrze, wspomniał pan o pewnej takiej szaleńczej strategii PiSu. Czy w takim razie tej szaleńczej strategii poddał się także prezydent Karol Nawrocki?
8: Myślę, że pan prezydent jest trochę w takim rozkroku. No z jednej strony usiłuje być samodzielnym liderem prawicy, z drugiej strony ze względu na to, że Jarosław Kaczyński nadaje taki bardzo prokonfederacki ton, musi podążać za tymi głosami. No musi, no nie musi, ale taką logikę polityki przyjął, więc ja ubolewam, bo uważam, że odpowiedź wobec działań Zelenskiego powinna być inna. Polska jest poważnym państwem, ma poważne instrumenty oddziaływania i nie musi oddziaływać w taki symboliczny sposób. Możemy pokazać Zelenskiemu, że ta sprawa jest naprawdę poważna i że on naprawdę dotyka naszych najczulszych strun w sposób bardzo negatywny, a zarazem nie psuć współpracy, czy też nie tworzyć złego klimatu w relacjach, czy też nie tworzyć sytuacji takiej, w której mobilizujemy Polaków przeciwko wspieraniu Ukraińców, no bo to w efekcie tego się taki efekt tworzy. Naprawdę istnieją inne instrumenty, aby przekonać prezydenta Zelenskiego, żeby tak nie robił.
7: Prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze, przynajmniej oficjalnie tego nie ogłosił, decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Zebrała się kapituła w poniedziałek. Nie wiemy właściwie, jaka jest rekomendacja tej kapituły. Podobno nie było to jednogłośne. Jakiej decyzji spodziewa się pan po Karolu Nawrockim? Inaczej, panie ministrze, jakiej decyzji by pan oczekiwał w sprawie tego orderu?
8: Ja wszystkim chciałem powiedzieć, że niepotrzebnie prezydent deklarował, że odbierze order, no bo stał się zakładnikiem własnego jakby oczekiwania wobec kapituły. No, to nie jest dobre dla polityka, no bo dzisiaj tak naprawdę dyskutujemy nie o tym, w jaki sposób poprawić stosunki polsko-ukraińskie w tym kontekście dla nas szalenie ważnym, znaczy jak zintensyfikować zintensyfikować działania mające na celu poszanowanie tych zamordowanych na wschodzie, a dyskutujemy o prezydencie Nawrockim. No, no chyba nie taki był jego cel, a do tego doprowadził. No, to jest poważny błąd polityczny.
7: No dobrze, ale dzisiaj Czego by pan oczekiwał od prezydenta Nawrockiego?
8: Ja bym oczekiwał przede wszystkim nie rozgrywania najważniejszych kwestii bezpieczeństwa związanych z polityką wobec Ukrainy, Niemiec, ale także wobec Stanów Zjednoczonych, bo tutaj także widzieliśmy bardzo poważne próby rozgrywania tej kwestii wewnętrznej i porozumienia z rządem. Bo naprawdę, powtarzam, jeżeli prezydent Nawrocki chciałby znaleźć porozumienie z rządem, to w tej sprawie by znalazł i znaleźlibyśmy bardzo dobre mechanizmy reakcji, które byłyby odpowiednie, a nie psułyby atmosfery.
7: Panie ministrze, czy będziemy mieli stałe bazy amerykańskie w Polsce? Bo wiadomo, że rząd o to zabiega. Mamy dzisiaj taką rotacyjną obecność Amerykanów. Parę tygodni temu wielkie zamieszanie. Ilu ich właściwie będzie? Deklaracja, że na pewno nie stracimy na tej wymianie, która się odbywa. Ale też przy tej okazji ruszyła dyskusja o tym, żeby tę rotacyjną obecność w Polsce zamienić w stałą obecność. To jest możliwe?
8: Tak. O tym rozmawiałem w Pentagonie i uzyskałem od mojego odpowiednika, pana podsekretarza Kolbiego, deklarację gotowości rozpoczęcia rozmów na ten temat, która jest potwierdzana w stałych relacjach z dowództwem wojsk amerykańskich w Europie, a więc ten proces się już rozpoczął. Można powiedzieć, że na ten temat rozmawiamy, że rozmawiamy już, rozpoczęliśmy rozmowę o konkretach.
7: Czyli amerykańscy planiści już nanieśli, tak? Według pana na mapie Polska, stała baza, tak?
8: Jest taka intencja, natomiast nie ma jeszcze konkretów, bo te konkrety wspólnie wypracujemy. To będzie bardzo kosztowny proces, bo będziemy musieli wybudować całe miasteczko, bo to będzie kilka tysięcy ludzi wraz z rodzinami. Te standardy amerykańskie są wysokie, ale nam się to opłaci, bo to jest nasza inwestycja w bezpieczeństwo i ustraszenie Rosji. Ale także...
7: A wiemy, gdzie już to miasteczko ma powstać?
8: Nie, to jest przedmiot... To będzie dopiero przedmiot naszych uzgodnień. Jeszcze nie jesteśmy w tej fazie.
7: Ale wolałby pan, żeby to był wschód Polski,
8: panie,
7: czy zachód?
8: Redaktorze, tę kwestię uzgodnimy.
7: Nie, no, ale możemy chyba zasugerować coś Amerykanom, że tak, wolelibyśmy wschód.
8: Panie redaktorze, mamy nasze propozycje, ale ja na ten temat... Ważne jest, żeby Amerykanie byli w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest
7: ale
8: element odstraszania...
7: Ale czym innym jest obecność, nie wiem,
8: ale
7: na granicy?
8: Ja nie odpowiem panu na to pytanie, panie redaktorze. Okay. Nie odpowiem, dlatego że nie chcę stać się zakładnikiem tego, co teraz powiem. Podobnie jak stał się zakładnikiem pan prezydent Nawrocki tego, że chciał odebrać order Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu. Więc ja teraz nie będę mówił gdzie, bo potem będę z tego rozliczany, bo może się okaże, że będzie gdzie indziej. Mhm. Gdy nie, to jest problemem. Problemem jest to, czy też istotą naszego interesu jest to, żeby Amerykanie byli stale w Polsce, bo powtarzam, to będzie istotny czynnik odstraszania, ale także Amerykanie mają interes, żeby być w Polsce, dlatego, że mają tutaj gigantyczne interesy. Polska inwestuje w sprzęt amerykański, amerykańskie firmy inwestują w Polsce, będziemy wspólnie inwestowali w technologie atomowe, a więc Polska na tej mapie interesów amerykańskich przesunęła się bardzo wysoko, na tyle wysoko, aby tutaj zaznaczyć to zainteresowanie amerykańskie stałą obecnością.
7: To jeszcze na koniec spróbuję jedno podejście. Nie chce pan powiedzieć, gdzie by pan chciał, żeby te bazy były, to może by pan powiedział, gdzie pan nie chce, żeby ta baza była.
8: Panie redaktorze, ona ma być w Polsce, ona ma być w takim położeniu, aby w sytuacji zagrożenia móc w bardzo krótkim czasie jak najszybciej znaleźć się tam, gdzie to zagrożenie będzie, po to, żeby wzmocnić siły odstraszania.
7: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Z dobrymi informacjami jest szansa na stałą bazę wojsk amerykańskich.
8: Pracujemy nad tym z Amerykanami, to już jest fakt.
7: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorzy Magdalena Rigamonti, Onet.pl.
11: Dzień dobry państwu.
7: Oraz Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Polsat, Polska Agencja Prasowa. Bogusław wykonał takie zawieszenie, wie co to znaczy chwila ciszy w radiu. Dobrze. Słuchajcie, mamy, tak jak zresztą tego się pewnie wszyscy tutaj jak siedzimy spodziewaliśmy, trwającą już z dwa tygodnie dyskusję o tym dać, odebrać, zabrać, pogrozić, co zrobić. Mówiąc krótko, order Orła Białego dla Wołodymyra Zeleńskiego. W poniedziałek zebrała się kapituła tegoż orderu w Juracie, jak się dowiedzieliśmy, czyli w przyjemnych okolicznościach przyrody debatowali nad tym, co z tym zrobić. Podobno decyzja, czy też opinia nie jest jednomyślna.
11: No bo jak pisze Kamil Dziubka, tam były spore spory.
7: No właśnie. Ale dość szczelne było to spotkanie, bo jest niewiele informacji.
12: No właśnie, Kamil chyba uczestniczył w tym posiedzeniu, bo ja wyzwaniając do członków kapituły,
11: nie uczestniczył, tylko ma dobre źródła, panie redaktorze,
12: nawet nie podnosili telefonów członkowie kapituły.
11: Może od Kamila podnoszą.
7: Dobrze, poczekajcie, zaraz podyskutujecie, będziecie się spierać, ale nie... Proszę was, żebyście nie mówili jednocześnie. W każdym razie prezydent miał podjąć decyzję, nie podjął. Czy podejmie ją, pierwsze moje pytanie, czy podejmie ją przed forum w Gdańsku, dużym forum, które ma być poświęcone odbudowie Ukrainy, organizuje je Polska, prawdopodobnie będzie Wołodymyr Zełenski na tym forum, współorganizuje Polska, chciałem powiedzieć. Czy przed tym forum decyzja zapadnie? Dwa, co będzie, jakie będą jej konsekwencje? Bo chyba prezydent może podjąć tylko jedną decyzję, tak mi się przynajmniej wydaje, ale może wy macie inne zdanie. Magda, zacznij.
11: To nie jest dyskusja o wahaniach prezydenta Nawrockiego, tylko to jest bardzo, bardzo poważna dyskusja o relacjach polsko-ukraińskich i o przyszłości tych relacji z jednej strony, a z drugiej strony o tym, co ważne na tych relacjach, czyli wydarzeniach z lat 1943-45 w Polsce nazywanych rzezią wołyńską, w Ukrainie i tu w zależności od grupy albo tragedią wołyńską, albo uwaga, nawet wojną polsko-ukraińską. I to jest wielki problem nawet w samym języku. Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to uważam, że prezydent Nawrocki podejmie decyzję o odebraniu orderu Orła Białego.

0: broni się przed rosyjskim najeźdźcą.
1: Bogusław.
2: Wszelkie przesłanki, które skłoniły Kapitułę i prezydenta Dudę do przyznania tego orderu, wciąż są aktywne. Zełenski otrzymał to odznaczenie za wzmacnianie relacji polsko-ukraińskich, także za opór, za to, że stoi na straży suwerenności swojego kraju, a zarazem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W związku z tym to nie minęło i możliwe, że taka intencja, bo ja uważam, że pospieszył się pan prezydent Nawrocki z tą deklaracją, zagalopował się niepotrzebnie. Sam fakt, że taka dyskrecja obowiązuje Kapitułę, zażartowałem sobie z Kamila Dziubki, pewnie ma świetne źródła. Moje informacje tak doskonałe nie są, chociaż znam prywatnie większość członków Kapituły. Próbowałem się dodzwonić do tych członków Kapituły, ale zostali zobowiązani do milczenia. I sam fakt, że zostali zobowiązani do milczenia, że nie przechodzi żadna, także nie przechodzi żadna informacja poza tą jedną może do Kamila, świadczy o tym, że problem jest. Jak sobie myślę o osobie Zofii Romaszewskiej, która jest członkinią tego grona, to wyobrażam sobie, że ona tak głęboko obecna, że tak powiem, w polskim myśleniu publicznym od czasów opozycji, od lat 70. No, ma wyczucie i w takiej sytuacji zapewne nie zachowywałaby się oportunistycznie. Tam są różni ludzie.
0: Ale Michał Kleiber, profesor Kleiber też jest taką osobą, która szuka.
2: Magdalena, ja się nie przerywałem.
0: Tylko dodałam jedno nazwisko.
2: Pilnujmy reguł. Mhm. Więc wracając do tego, że Nawrocki pewnie taką intencję ma, Donaldowi Tuskowi nie wypada się zachować inaczej niż się zachował, dlatego że badania są druzgocące dla Zełenskiego. Zełenski z kolei...
1: A czy mówić o tym podkręcaniu przez Tuska trochę swoich wypowiedzi?
2: Tak, tak. To 90% Polaków jest raczej za tym, żeby odebrać. Znaczy krytykuje tą decyzję OUPA, jak nie więcej. Co więcej, w Ukrainie też 90% Ukraińców, jak mówią moje źródła, moi koledzy deputowani czy politycy ukraińscy, wspierają Zełenskiego. W związku z tym obaj panowie są w matni, to znaczy się zakleszczyli w tych swoich stanowiskach i mają świadomość, że eskalacja tych napięć, emocji może bardzo zaszkodzić obu stronom. Myślę, że Karol Nawrocki naczeka jakiś gest ze strony Zełenskiego. Możliwe, że ten gest będzie wykonany w momencie, kiedy Zełenski przyjedzie do Polski, do Gdańska. I tego pewnie powstrzymuje przed ogłoszeniem tej decyzji wcześniej.
1: A czego ty byś się spodziewał?
2: Ja już dzień po wybuchu tej afery napisałem Rzeczpospolitej komentarz, który się kończył puentą taką, że oczekuję od pana Zełenskiego po pierwsze jakiegoś apelu do Polaków, wystąpienia publicznego, tak jak wystąpił Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Bardzo dobre wystąpienie.
2: Tak, w Ukrainie nagrał spot, to jego przesłanie zostało nie tylko pokazane w głównych stacjach telewizyjnych ukraińskich, ale nawet skomentowane. Dokładnie tak samo mógłby się zachować Zełenski, gdyby był człowiekiem mniej narcystycznym. Jaki jest, to wiemy choćby po z ostatniej publikacji jednego z kolegów dziennikarzy. I myślę sobie, a druga rzecz, i to jest mój najnowszy, to jest ostatnie zdanie, mój komentarz dzisiejszy właściwie, wczoraj napisany, to, że Łęski musi mieć świadomość tego, że karmienie nacjonalizmu ukraińskiego, czyli budowanie tożsamości patriotyzmu ukraińskiego na bazie UPA jest zabójcze dla relacji, nie tylko z Polską, ale dla stabilizacji w ogóle Ukrainy w Unii Europejskiej. W Europie to widzą. W Europie jest to komentowane. W Brukseli, w parlamencie francuskim wczoraj dostałem maila od parlamentarzystów francuskich, którzy chcą napisać publiczny list na ten temat. Pamiętajmy, że rozbudzanie tych nastrojów nacjonalistycznych będzie biło w sam naród ukraiński, a Zełenskiego osobiście on musi mieć tego świadomość. Musi mieć świadomość, że karmienie nacjonalizmu obróci się przeciwko niemu.
1: Znaczy, widzisz jakąś przestrzeń do wycofania się dla Ukraińców? Bo rozmawiałeś między innymi ze znanym historykiem ukraińskim.
0: Z profesorem Jarosławem Hrycakiem. Tak. W poniedziałek rozmawiałam. Są fragmenty już tej rozmowy w Onecie. Dzisiaj będzie całość, ale profesor Hrycak, a propos sytuacji samego prezydenta Zełenskiego, mówi, w ostatnim roku coś się stało takiego z prezydentem Zełenskim, że jest agresywny, ostry, emocjonalny.
1: Zmęczenie materiału.
0: Ale też to tłumaczy, piąty rok wojny. My musimy pamiętać, Kosiniak-Kamysz swoje przemówienia wygłasza, jakby z kraju, w którym, z Polski, w której jest pokój. Natomiast no, Załęski jest zupełnie, zupełnie innej sytuacji. Natomiast...
1: A czy nagrać, gdzie nagrać to ma?
0: Nie, no nie chodzi mi o nagranie.

0: wolę sposób myślenia i sposób działania, ale też wracając do Chrycaka, Chrycak mówi o pewnej arogancji pana prezydenta Zełenskiego, arogancji, której nikt nie powstrzymuje w otoczeniu jego w kancelarii prezydenta Ukrainy. To jest jedna rzecz. Profesor Chrycak mówi wprost, ukraiński profesor badający, znacie państwo, bo bardzo przez lata działał na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. To jest człowiek otwarty, europejski, proeuropejski i mówi wprost, przede wszystkim, jako ja nie słyszałam ostatnio z ust żadnego innego ukraińskiego historyka, na Wołyniu w 1943 roku doszło do ludobójstwa, do czystki etnicznej. On to mówi. Inni mydlą oczy.
1: Ja wiem, ale to, że znajdą się osoby po stronie ukraińskiej, które przyznają tę rację historyczną to tak jest. Natomiast pytanie jest, jak my mamy wybrnąć dzisiaj z tej sytuacji, która może tylko eskalować. Tak się przynajmniej wydaje, że jeśli będzie odebranie orderu Orła Białego, nastąpi eskalacja.
0: Obawiam, że wówczas nie przyjedzie prezydent Zełenski do Polski tam 24-26 czerwca na to forum odbudowy.
1: Że
0: Polska będzie wtedy zupełnie pomijana w tych rozmowach z przywódcami europejskimi, jeśli chodzi, tak jak to się odbyło teraz w Londynie, do Polski nie było. Znacie pewnie panowie komentarz Donalda Tuska, że żadne decyzje podejmowane bez Polski nie będą przez Polskę respektowane w sprawie. Więc to się już zaczyna tak naprawdę. Dlaczego nie było Polski, dlaczego Donalda Tuska nie było w Londynie na tym spotkaniu? Być może...
1: Ukraińcy sobie pewnie nie życzyli.
0: Być może zaważyła też ta sytuacja, z którą mamy do czynienia od 2 tygodni, że prezydent Zełenski powiedział, nie chce Tuska na tym spotkaniu.
1: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski za mikrofonem, wraz ze mną komentatorzy Magdalena Rigamonti i Bogusław Hrabota. Obiecałem, że Bogusław Hrabota będzie miał możliwość odniesienia się do tego, co mówiła Magdalena Rigamonti, czyli właściwie... Magda, protestuj od razu,
0: jeśli
1: ciebie zmanipuluje, że właściwie już odczuwamy pogorszenie tych relacji, spotkanie w Londynie, na którym Polska nie była zaproszona, a spotkanie poświęcone między innymi odbudowie, znaczy wsparciu dalszemu Ukrainy, ale też odbudowie powojennej Ukrainy. Czy już jesteśmy na przegranej pozycji? Ja zadam takie pytanie Bogusławowi.
2: Na przegranej nie. Ten głos Donalda Tuska był jednoznaczny i...
1: Wczorajszy głos.
2: Tak, i właściwie postawił sprawę jasno. Zresztą dzisiaj już była odpowiedź ze strony Londynu na ten temat. Natomiast myślę sobie, że kluczową sprawą będzie ta konferencja gdańska zaplanowana na koniec czerwca i powinniśmy zrobić wszystko, żeby do niej doszło. Co więcej, powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polska w ramach tego forum jako współgospodarz, bo rzeczywiście jest tak, że jest to tam gospodarzem, jest również Zełenski. Gdyby on się nie pojawił, byłby to skandal na skalę europejską przynajmniej. W związku z tym Karol Nawrocki musi to mieć w głowie, tak, że on w tym momencie byłby za to odpowiedzialny, podejmując tą decyzję, która jest w jego wypadku rzeczywiście trudna do odwołania, trudna do wycofania się, ale można ją tak naprawdę rozmylić. I teraz, jeżeli by Zełenski w czasie tego forum przekazał Polakom bardzo jasny komunikat dotyczący tego, jego poglądów na temat budzenia demonów i nacjonalizmu amerykańskiego, myślę, że sprawę można by było jakoś załatwić. Ja na to oczekuję, chociaż ten ferment się rozlewa, to czego byliśmy świadkami wczoraj w Sejmie, te skandaliczne zachowania części posłów, pokazują, że emocja rośnie i jeżeli ktoś, a ja też do nich należę, że oczekuje deeskalacji emocji, to mamy coś zupełnie przeciwnego. Ofiarą tego będzie Zełenski, nasze relacje międzynarodowe, a także sytuacja Grupy Narodowej Ukraińskiej w Polsce.
0: Ofiarami będą właśnie Ukraińcy, już są Ukraińcy mieszkający w Polsce i to zarówno ci Ukraińcy, którzy mieszkają tutaj od kilkudziesięciu lat, którzy zostali przesiedleni na przykład na moje tereny, na północ Polski w ramach akcji Wisła, będą ci Ukraińcy, którzy w 90-tych, 2000-tych latach przyjeżdżali do Polski za pracą i ci, którzy uciekali po 2022 roku przed wojną, czyli głównie kobiety i dzieci. Dzieci coraz bardziej dorastające i już słyszymy przecież o sytuacjach takich, że podchodzi kelner w restauracji do ukraińskiej grupy Ukraińców i mówi zakaz mówienia po ukraińsku.
2: To są przypadki na szczęście rzadkie.
0: To nie są przypadki rzadkie, bo to, co powiedziałeś na początku, o 90% głosów w Polsce negatywnych w stosunku do tego, co zrobił Zełenski, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony Res Futura, czyli Fedorowicz, który bada nasze emocje w internecie, mówi, że 90% tych emocji w stosunku do Ukraińców jest negatywnych.
2: To nie są incydentalne.
1: Słuchajcie, bo słucha nas między innymi Piotr Pacewicz, który właśnie podesłał mi SMS-a a propos tego, że w Londynie nas nie było. Piotr, dzięki w ogóle za aktywne uczestnictwo w audycji. Polska nie jest zapraszana do koalicji chętnych od czasu, gdy Tusk zadeklarował, że żadnych żołnierzy nie wyślemy w ramach sił pokojowych. Nie wrabiajmy w to Zeleńskiego, napisał Pacewicz.
0: No to ja bym troszkę polemizowała z redaktorem Pacewiczem, bo mieliśmy wrażenie, tak, tu zgoda, że deklaracja i Donalda Tuska i całej opozycji żadnych żołnierzy polskich w Ukrainie, nawet po wojnie, nawet wtedy, kiedy ta wojna się skończy, zaważyła na tym, że nie ma nas w koalicji chętnych. Natomiast słowa Donalda Tuska świadczą o tym, te słowa wczorajsze świadczą o tym, że trochę umowa była inna i on powinien tam się znaleźć na tych spotkaniach.
2: Pomoc dla Ukrainy, polemizując z Piotrem, to nie jest tylko deklaracja wsparcia militarnego po ewentualnym zawieszeniu broni i obecność polskich żołnierzy tam. Ja, żeby była jasność, byłem zawsze zwolennikiem, że Polska uczestniczyła w koalicji chętnych. Ale ja rozumiem nastroje w Polsce, rozumiem, dlaczego Tusk to powiedział. I myślę sobie, że mamy jednak kilka kluczowych aktywów związanych z sytuacją Ukrainy, niezależnie od obecności potencjalnej polskiego wojska w Ukrainie. To jest po pierwsze jednak kwestia natowskiego, żeby była jasność, hubu w Rzeszowie Wiosiące. To nie jest decyzja polskich władz w pełni suwerenna. To są uzgodnienia na poziomie NATO, to są relacje z Amerykanami, to są relacje z partnerami europejskimi w sprawie wsparcia Ukrainy. I to nie jest tak, że mamy nagle od tak możemy sobie, jak chcemy, ten hub zlikwidować. W związku z tym Polska jest obszarem transferu wsparcia. Polska wspiera również Ukrainę innymi środkami niż polskie wojsko, na przykład uzbrojeniem. Polska partycypuje w kosztach zakupu broni amerykańskiej. Polska na dodatek jest i pozostanie, mam nadzieję, adwokatem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. I to są te nasze role, które rozstrzygają o tym, że powinniśmy być przy stole. Co więcej, Polska jako kraj, gdzie jest 2 miliony Ukraińców, średnio licząc, a może więcej. I Polska jako kraj, uwaga, bo o tym bardzo rzadko myślimy, gdyby doszło do załamania frontu w Ukrainie, gdyby Rosjanie zyskali przewagę na skutek naszego braku wsparcia, nieudolności i dalej, Polska będzie krajem, przez który przewali się kolejne 3, 4, 5 milionów uchodźców w sytuacji kryzysu wojny w Ukrainie. Tak? Nie ma innej ścieżki. Ci ludzie będą migrowali przez Polskę. Także geografia rozstrzyga o tym, że Tusk powinien tam być obecny, a nie Zełenski czy cokolwiek innego.
1: Niech wybrzmi pytanie, chwileczkę. No jeśli, Boguś, jeśli mówisz, Tusk powinien być tam obecny, czyją winą jest w takim razie, że tam Tuska nie było, Magda?
0: No, złożyło się na to, myślę, że spróbujmy postawić tezę, że ta sytuacja związana z decyzją prezydenta Zełenskiego również. Kiedy słucham Ukraińców i publicystów i polityków i ostatnio profesora Chrycaka, którzy właśnie mówią o temperamencie wynikającym, takim wzburzonym temperamencie prezydenta Zełenskiego, ale wynikającym ze zmęczenia, z tego, co się dzieje w Ukrainie, to on mógł moim zdaniem postawić sprawę jasną. Nie chce Polski w Londynie, nie chce Polski przy tych obradach. Na pewno ma znaczenie to, co Piotr Pacewicz powiedział, czyli nasza jasna deklaracja sprzed, już nie pamiętam, półtora roku, żadnych polskich żołnierzy. Natomiast to jest sprawa drugoplanowa.
2: Tyle, że to nie może być tak, że potencjalne emocje bądź gesty Zelenskiego rozstrzygają w tej sprawie. Bo koalicja wsparcia, do której Polska
3: powinna
2: należy, oczywiście, powinna być integralna, tak, solidarna. I to jest apel do przywódców Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, żeby nawet jeśli jest taki gest niechęci wobec Polski ze strony głowy państwa ukraińskiego, trzymać się razem, tak, nie wykluczać Polski. W związku z tym myślę sobie, że należy wielokrotnie, gdzie można, na każdym forum powtarzać, Polska, jako że rozstrzyga o tym geografia, powinna być obecna w tej rozmowie. Eliminacja Polski to jest fundowanie kolejnej eskalacji emocji pomiędzy Polską a Ukrainą.
0: Tylko ja też bym chciała zaznaczyć, że tutaj potrzebny jest wspólny front dwóch pałaców, i dużego pałacu, czyli prezydenckiego, i małego, czyli rządowego. W tej kwestii wiem, że to są utopijne.
2: Nie sądzę, żeby to miało wpływ z perspektywy decyzji Trójcy Świętej, czyli kanclerza, prezydenta i premiera Wielkiej Brytanii.
0: Ale działa na nas, na nasze poczucie bezpieczeństwa, tak. Na nasze, no jednak w tak zwanych wielkich kryzysowych sytuacjach poczucie i potrzebę wspólnoty i bycia razem. Ja jeszcze chcę dodać do tego, co powiedział Bogusław Chrobota o tej pomocy Polski dla Ukrainy. Zapomniałeś o trzecim sektorze, bo oprócz tego rządowego wsparcia, oprócz tego, co się dzieje od 2022 roku, to my jako kraj z rozbudowanym tym trzecim sektorem, czyli
3: organizacjami
0: pozarządowymi, które naprawdę robią ogromną...
2: Obywatelskie nie zawodzi.
0: Tak, wielką robotę, i to nie ustało. To nie jest tak, że nagle decyzja Zełenskiego spowodowała, że organizacje pozarządowe powiedziały, nie, to my nie pomagamy Ukrainie, tylko ta pomoc idzie pełną, absolutnie pełną parą.
1: Zostawmy na razie stosunki polsko-ukraińskie. Chciałbym, abyśmy sfokusowali się teraz na Krakowie. Poznaliśmy wczoraj kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydentkę Krakowa, senator Monika Piątkowska, zaprezentowana w Warszawie, co już wywołało śmiechy, chichy, bo to nie jest najlepszy pomysł, aby Krakusom kandydatkę na prezydentkę ich miasta prezentować w Warszawie. Tak mi się wydaje, na tyle, ile znam relacje krakowsko-warszawskie. Do tego taki Donald Tusk, który wychwalał Gdańsk i tak sztywno wymachiwał ręką pani senator. Czy to nie pokazuje przypadkiem, że chyba Koalicja Obywatelska nie wyciągnęła wniosków z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
0: Przypomniała mi się piosenka.
2: Na własną prośbę. Jest między nami Krakus, przypomnę. Ja jestem z Krakowa, tam się urodziłem, wykształciłem, wychowałem dalej. W związku z tym.
3: Boguś, to ty zaczynaj, ale proszę.
2: Daję zawsze Magdzie prawo pierwszej wypowiedzi.
0: To jedno zdanie, bo mi się przypomniała piosenka Andrzeja Sikorskiego, Grzegorza Turnała, nie przenoście nam stolicy do Krakowa, więc taka, nie wiem, czy pamiętacie, panowie.
2: Tak, piękna. Ale to jest piosenka sprzed lat 40 ponad.
0: Aż tak?
2: Tak. To jest bardzo stara piosenka. Dobra, Kraków jest wsobnym miastem. Wsobnym, co to oznacza? Że dość konserwatywny, że jednak przywiązuje wagę do tożsamości lokalnej bardzo. Ja dobrze znam Monikę Piątkowską. Rzeczywiście ma to doświadczenie w administracji miejskiej w Krakowie i ma z tym miastem dużo wspólnego. Pracowała u Jacka Majchrowskiego przez lata. Natomiast jest identyfikowana dzisiaj z Warszawą, z instytucjami warszawskimi.
3: To był
2: fatalny błąd, że przedstawiono ją i zaprezentowano w ten sposób w Warszawie. Co prawda Władysław Kosiniak-Kamysz, krakowianin skądinąd, próbował ocieplić trochę to zdarzenie, ale to się powinno było odbyć w Krakowie, na krakowskim rynku i tak dalej. Cała ta sytuacja była sztuczna po prostu i w Krakowie to tak zapewne zostało odebrane. Jak patrzę na kandydatów dzisiaj, to uważam, że Monika Piątkowska ma małe szanse. Tak naprawdę największe szanse ma kolega Gibała, który niewiele przegrał ten wyścig prezydencki, ale jest bardzo aktywny w Krakowie.
3: Pokazuje, że kończy się wam czas.
0: Ale dowcip chciałam powiedzieć na koniec. Szybciutko. Dobry kandydat na prezydenta Krakowa to powinien być profesorem i mieć brodę, tak? Przez lata, jak profesor prezydent Majchrowski.
3: Wystarczyłoby, że...
2: Uważam, że... Piątkowskiej może...
1: Słuchajcie, uważam, że o wiele lepiej wypadłaby pani senator Piątkowska, gdyby wystąpiła bez premiera i bez wicepremiera, natomiast z panem Majchrowskim, który ją popiera na rynku w Krakowie.
0: Oczywiście.
1: I niestety musimy zakończyć w tym momencie tę dyskusję. Środowy poranek. A, przepraszam. Magdalena Rigamonti Onet, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa i Polsat. To byli komentatorzy
2: bardzo
1: środowego
2: dziękuję.
1: Poranka.
2: Dziękuję bardzo. I miłego dnia.
1: To KFM. Dziękuję wam bardzo. Środowy poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Poprowadził Tomasz Sekielski.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: ONZ sprawdzi, czy w Libanie nie dochodzi do łamania prawa międzynarodowego. Donald Trump potwierdził, że amerykańskie wojska eskortują statki w cieśninie Ormus i wylicza, ile ropy trafiło dzięki temu na rynek. Susza daje się we znaki rolnikom. Mówią o trudnym roku i zapowiadają, że plonów będzie mniej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. ONZ w przyszłym tygodniu wyśle do Libanu misję, która zbada, czy któraś ze stron trwającej tam wojny nie dopuściła się do złamania prawa międzynarodowego, ogłosił wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. To będzie pierwsza taka misja, powiedział Turk, a jej celem jest zbadanie i udokumentowanie, czy któraś ze stron nie złamała na przykład praw człowieka. W Libanie trwa konflikt między Izraelem a proirańskim Hezbollahem. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że jednym z efektów działań wojennych jest pogłębiający się kryzys żywnościowy. ONZ przewiduje, że do sierpnia dotknie on niemal 1/4 mieszkańców tego kraju. Od 2 marca, kiedy konflikt między Hezbollahem a Izraelem przerodził się w kolejną wojnę, w walkach do wtorku w Libanie zginęło 3666 osób. I choć formalnie od 16 kwietnia w Libanie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, to zarówno Izrael, jak i proirański Hezbollah oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, podał prezydent USA Donald Trump. Jak poinformował amerykański przywódca we wpisie na platformie True Social, w ubiegłym miesiącu polecił służbom zbrojnym Stanów Zjednoczonych przeprowadzenie tajnej misji mającej na celu wsparcie tankowców oraz innych statków handlowych przepływających przez